0: Kolejna rzecz w tym... Aha, dobra, jeszcze tył urządzenia. W tyle urządzenia mamy klapkę, którą trzeba paznokciem wyciągnąć. I pod klapką mamy dwa gniazda SmaMobile na antenę zewnętrzną. Antenę dualną.
1: Bo jak rozumiem, router też jest wyposażony w jakąś tam antenę, ale ona jest wewnątrz. Wszystko jest wewnątrz.
0: Tak, ale ona jest wewnątrz, ma wbudowany nowy wzmacniacz, ale no niestety ta antena jest taka, jakie są zbudowane anteny w takie urządzenia. Zamykam klapkę. Więc no, że tak powiem, żadnej rewelacji, tak? Tak to wygląda. Żadnej rewelacji. Teraz tak, to tutaj mamy te... Aha, bo co jeszcze istotne? Router może obsługiwać antena dualna, ale może być też obsługiwany anteną niedualną. Jak pokażę w menu, są ustawienia anteny dla auto, dla anteny zewnętrznej, dla anteny zewnętrznej 1.2 i dla anteny wewnętrznej tylko. Ale to później, jak już będziemy przechodzić do interfejsu urządzenia. Na górze, na tym wąskim, jak to powiedział, prawie na tej piętce, bo to jest taka bryła. Mamy dwa przyciski. Na samej górze. I te przyciski są takie.
1: Takie
0: wciskane. To nie są przyciski izostatowe. To są przyciski wciskane. I nie wiemy, czy jest ściśnięty, czy jest wyciśnięty. Ale jeden to jest power, drugi to jest WPS. Proszę Państwa.
1: Który?
0: Na zasadzie ten, który jest maksymalnie z lewej strony, jeśli mamy router prawidłowo do siebie, czyli przodem, a wejścia i gniazda są z tyłu, to jest po lewej stronie, to jest power. A przycisk następny jest przyciskiem WPS. I teraz, jak to działa? To działa tak, że trzeba przycisnąć przycisk przez 3 sekundy i wtedy router zadziała. To tak normalnie. Natomiast router ma jeszcze jedną rzecz. To też jest ciekawe. Mianowicie... Jest to zrobione następująco, że jeżeli włączymy router do prądu i mamy podłączony już kabel LAN do routera, to w tym momencie router uruchomi się sam. Czyli możemy go wyłączyć z powera, możemy go włączyć, ale po dopływie prądu router uruchomi się sam. Czy to dobre? Nie wiem.
1: Ja myślę, że z jednej strony tak, bo warto wtedy wiedzieć o tym, no żeby się nie zapętlić w klikaniu w ten przycisk power, bo w tym momencie, jeżeli ten router nam się uruchomi sam, a nacisnęlibyśmy przycisk power, to byśmy go wyłączyli.
0: Tak, i dokładnie.
1: Co właściwie się stało, że ten router nie działa? Czy on się popsuł, czy
0: tak,
1: co?
0: Tak. Tak, dokładnie. A tutaj nie musimy się nad tym zastanawiać. Powiem więcej, jeżeli mamy podłączone urządzenie do listwy i wyłączamy całą listwę na noc, załóżmy, bo mamy taki kaprys, to w tym momencie włączenie listwy powoduje to, że to urządzenie nam się samo włączy i tego powera nie trzeba używać. No ale jeżeli chcemy na przykład, nie wiem, odłączyć sieć, coś zrobić, zmienić kartę SIM, coś, no to trzeba powera użyć, żeby urządzenie wyłączyć.
1: Tak.
0: Wiadomo. Teraz tak, tu mamy... Aha, jeszcze ciekawostka, przynajmniej tak jest w T-Mobile'u. Hasłem domyślnym nie jest hasło admin. Hasło domyślne jest wydrukowane na spodzie routera, na tym jakby... na tym wyświetlaczu.
1: Na tym okienku takim, tak, o którym
0: na
1: powiedziałeś.
0: Na tym okienku, tak. Jest device password, jest password do Wi-Fi. O i o ile do Wi-Fi ja wszystko rozumiem, o tyle password device tutaj też tego nie rozumiem, ponieważ już na starcie dla nas byłby problem, tak? Bo już byśmy nie mogli dojść do panelu routera.
1: No tak.
0: Smutne.
1: Jeżeli chcemy skorzystać z tego urządzenia, to trzeba się liczyć z tym, że trzeba mieć w zasięgu osobę widzącą, która nam pomoże, przynajmniej sczytując te dane, bo już tam zresztą sobie poradzimy, jeżeli jesteśmy wystarczająco biegli w tematach komputerowych, natomiast no, bez pomocy kogoś widzącego nam życzliwego się nie obędzie.
0: Znaczy ja powiem tak, najlepiej proszę Państwa zrobić to tak, jesteśmy w punkcie, w salonie, w sklepie, jeżeli podpiszemy umowę, mamy urządzenie w ręku, prosimy Panią, poproszę mnie sczytać dane z dołu, ze spodu routera, device password i ten password na Wi-Fi i hasło i już jesteśmy w domu, tak? Można sobie to nawet jakoś gdzieś nagrać czy coś. No,
1: dokładnie. I wtedy już jest prosto. No ale jeżeli na przykład nam przychodzi to za pośrednictwem kuriera, to już sytuacja trochę bardziej skomplikowana, tak? Bo no, kurier nie zawsze chce czekać. Nie, akurat to ja nie mam jakichś takich złych doświadczeń, co prawda, a kurierów do mnie jednak dość sporo przychodzi. Natomiast no, kurier jest istotą wybitnie zajętą, zapracowaną i on chce jak najszybciej od nas sobie pójść, żeby kolejne paczki rozdać.
0: Pakunki, tak. Dokładnie, więc kuriera nie ma co prosić. No, natomiast uprzedzam, żeby nie było... nie ma w wersji T-Mobile'owskiej routera hasła domyślnego jako admin. Żeby nie było. Po zalogowaniu się router od razu prosi nas, żebyśmy zmienili to hasło. Automatycznie nas przerzuca na taką tą i możemy sobie zmienić hasło na swoje własne. No i tak, no to z takich ciekawostek, no tutaj te mikroprzełączniki dwa, tutaj te LANy i tu mamy to wszystko chyba umówione, wejścia, to co, to przystąpimy pewnie do interfejsu.
1: Tak, żeby przystąpić do interfejsu, to trzeba będzie jakąś piosenkę zagrać, żebyś ty mógł się przełączyć,
0: dlatego,
1: tak?
0: Że ja muszę się przełączyć, dlatego proszę Państwa, ponieważ no, że tak powiem... No jest to wymagane, bo inaczej bym Państwu tego nie mógł tak zademonstrować, postukać w to urządzenie, szczególnie żebyśmy byli połączeni bezprzewodowo, a wtedy urządzenie jest podatne na różne ruchy i tak dalej i mogłyby być problemy z transmisją i tak dalej, i tak dalej. Zasięg tutaj nie jest jakiś rewelacyjny, więc uznałem, że będzie bezpiecznie, jak będziemy się przełączymy.
1: Dobrze, to ty więc w takim razie, Robercie, się przełączaj, piosenka za moment zabrzmi. Ja przypominam, że prezentujemy dziś urządzenie Huawei B315. Robert Łabęcki jest w posiadaniu tego urządzenia, no i on je prezentować za moment będzie od strony interfejsu. Przypominam także, że jest to audycja interaktywna, jeżeli słuchacie nas na żywo 7 listopada 2016 roku. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login do waszej dyspozycji. Teraz muzyka, wracamy. My już za moment.
2: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Wracamy do prezentacji bohatera dzisiejszej audycji, czyli routera Huawei B315. Robert już się...
0: S22.
1: Tak, S22, gwoli ścisłości. Robert już się zrestartował, przełączył odpowiednie urządzenia przy swoim komputerze, no i już jest z tego właśnie routera.
0: Tak, jestem już tego routera, jeszcze tylko powiem, że urządzenie nie jest tak szybkie jak TP-Link Archer, ale jest znacznie, znacznie, znacznie szybsze niż jego poprzednik, Huawei B593, jest, i ja pamiętam w tamtym urządzeniu trzeba było czekać około 2,5 minuty na to, żeby urządzenie weszło do sieci, tutaj naprawdę jest to w granicach, no, 20 sekund, gdzie w Archerze jest to około 10 sekund, może nawet mniej. Natomiast tutaj jest to troszeczkę dłużej, ale naprawdę też krótko. I tutaj duży, duży postęp w tej materii producent zrobił. No i może zalogujmy się na urządzenie.
3: Internet Explorer 64 bit 37.
0: Mam nadzieję, że nie jest za szybko.
1: Jest wszystko w porządku.
0: I teraz na urządzenie logujemy się 192.168.1.1 I mamy tutaj
3: Mobile Broadband Internet.
0: Mobile Broadband.
3: Odwiedzony link, strona główna. Odwiedzony link, statystyka.
0: A, po polsku.
3: Odwiedzony link SMS. Odwiedzony link aktualizuj. Odwiedzony link ustawienia. Link HME. Konie. Odwiedzony link pomoc. Zaloguj. L. Nagłówek poziom 1 tmobile.pl. Połączono. Odwiedzony link ustawienia. Komórkowa transmisja danych.
0: Ustawienia połączeń, komórkowa transmisja.
3: Nagłówek poziom 2, bieżące połączenie. Odebrane slash 18/1960.
0: Tutaj od razu nam wyświetla
3: czas trwania 0:00:18. Nagłówek poziom 2, status trzeci WLAN. Status trzeci WLAN. Włącz. Ilość użytkowników WLAN 0. Pusta. Pusta. Link polityka prywatności.
1: Czyli już wiadomo, że Robert się połączył po kablu.
3: 2016 Huawei technologies.co.ltd. Odwiedzony link, otwórz informację źródłową. Odwiedzony link, otwórz.
0: I otwórz informację źródłową. Tak się kończy cała strona. Jeżeli klikniemy na otwórz informację źródłową, będzie nam się chciał pobrać PDF z coś, co się nazywa software notice, coś tam, message, coś takiego. Ja nie przyglądałem dokładnie tego dokumentu, ale to jest chyba jakiś licencyjny. To jest jakieś informacje chyba licencyjne. No i teraz tak.
3: Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, statystyka, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktual, odwiedzony link, home, konie, odwiedzony link, pomoc. Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona główna.
0: Stronę główną. Jeszcze mnie nie
3: poproszę. Mobile Broadband. Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, home, odwiedzony link, ustawienia, odwiedzony link, SMS. Odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, odwiedzony link, statystyka.
0: Mamy statystykę, zobaczmy tą statystykę.
3: Pole edycji zabezpieczone.
1: No i już właśnie.
0: Już chce nam
1: już się musisz zalogować.
0: Gwiazdka. Ja hasło
3: wrzucę. Lista język. Lista rozwijana, zwinięte polski.
0: I mamy język. Może chcesz zobaczyć, ile mamy języków do wyboru?
1: O ile ci się to zaraz nie zacznie zmieniać na jakieś egzotyczne języki w trakcie, no to...
0: Bo mamy...
3: Słowenczyna, poprze,
0: English.
1: Angielski.
0: Niemiecki.
1: Czeski.
0: Polski.
3: Słowenczyna.
0: Słowacki.
3: Magyar.
0: Węgierski.
3: Nederland.
1: Holenderski.
3: Chorwacki.
0: Chorwacki jest ostatni.
1: Tak. No to niedużo tych języków, myślałem, że więcej będzie. No,
0: ale powiem tak, domyślnie się zgłasza na angielskim, jak pierwszy raz się otworzy go z pudełeczka, więc nie wiem, co
1: trzeba po prostu to przestawić. Tam jest jakiś kreator, który się odpala tak w międzyczasie?
0: Nie, tam jest po prostu, jak tam jest prośba o hasło i w tym momencie masz język, lista rozwijana. Aha. Jest lista rozwijana i zwyczajnie go przestawiasz i na przykład mamy...
3: Czeski, polski.
0: Polski.
3: Lista rozwijana, polski, zwinięte.
0: Już mi się przestawił.
3: Pusta, list, odwiedzony link, lista rozwijana, zwinięte, polski. Odwiedzony link, pomoc, zaloguj, te, nagłówek, poziom 1, tmobile.pl.
0: Wiadomo, że wpisałem wtedy hasło, ale mi się nie...
3: Połączono.
0: Nie zalogował, no bo zmieniałem język.
3: Na te, zaloguj.
0: Ale... Pole edycji
1: zabezpieczone. Zaloguj, które nie jest ani przyciskiem, ani niczym.
3: Gwiazdka.
0: Ale tak to działa. Znaczy inaczej, pod Firefoxem to jest klikalne.
1: Okej.
0: Okay. Natomiast ja powiem, dlaczego nie obsługuję tego pod Firefoxem w terminie troszkę późniejszym.
3: Język, lista rozwijana, zwinięte, polski, przycisk zaloguj.
0: Mamy przycisk zaloguj.
3: Lista, koniec, odwiedzony link, pomoc. Lista elementów, przecież odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktualizuj, odwiedzony link, ustawienia, link, home, koniec, lista, lista rozwijana, zwinięte, polski, odwiedzony link, pomoc, admin, wyloguj.
0: No właśnie, i tutaj mam jeszcze admin, wyloguj, jak kliknę na admin, to nic się nie dzieje, ale wyloguj, to się mogę wylogować. No dobrze, lista, obiecałem statystyki.
3: Odwiedzony link, strona, odwiedzony link, statystyka.
0: Statystyka, co tu mamy?
3: Pusta. Lista L, odwiedzony link, SM, odwiedzony link, statistic, koniec lista, lista rozwijana, zwinięte Polski.
0: Mam oczywiście statistic, no nic nie zmienia.
3: Odwiedzony link to noc, admin, wylogu, nagłówek, poziom 2, sieć komórkowa. Nagłówek, poziom 2, statystyka, nagłów, bieżące wykorzystanie dan, 9.13 MB, czas trwania, 0.007.38, łączne wy, 1.42 GB, czas trwania, 0.1.5.63.38, przycisk taryfa danych. Statystyki użycia są szacunkowe, sprawdź swoje rachunki, aby poznać końcowe sumy i opłaty. Przycisk wyczyść historię, ostatnio wyczyszczono. 2016-11-6. Nagłówek poziom 2, podłączeni klienci WLAN. Tabela z adres i nazwa adres, czas trwa operacji, konie, tabela z nazwa host adres ma operację, konie, C2000, odwiedzony link, otwórz informację źródłową.
0: I tak się to kończy. Także mamy tutaj
3: przycisk taryfa danych.
0: Taryfę
1: co to jest za przycisk właśnie?
3: 0154 czas trwania, 0 przycisk taryfa statystyki, przycisk wyczyść listo, ostatnio wyczyszczono, 2 tyś nagłówek poziom 2 podłączeni, tabad nazwa host adres, czas opera, koniec, tabela z jedna nazwa host adres,
1: co to jest, Robercie, za koniec, tabela link, taryfa, polityka,
0: właśnie go nacisnąłem,
3: link, otwórz informacji, ramka, koniec,
1: a, się coś rozwinęło.
0: Taryfa, tak, bo to się albo u góry, albo na dole i ja muszę sprawdzać. Mamy albo rzeczy, które są na dole rozwinięte, albo u góry.
3: Ramka, bold, blank, koniec, ramka, taryfa danych, link, close, nagłówek, poziom 2, sieć komórkowa, data rozpoczęcia, lista rozwijana, zwinięte 1.
0: Tutaj mamy.
3: Miesięczna taryfa danych, pole edycji 0, lista rozwijana, zwinięte MB, próg. Pole edycji 9,
1: a, i tu możemy sobie ustawić, możemy sobie ustawić limit nasz.
0: Tak, że nam router zawiadomi, że no już ci się, kościół, limit skończył.
1: Tak, kończy ci nie się ma. Transfer, przystopuj.
0: Koniec. Przystopuj albo w
1: tak,
0: ogóle.
1: Tak, bo tam jest informacja, kiedy się ma do nas odezwać ten router. W cudzysłowie oczywiście, bo on nie gada. Natomiast tam tak. Jest, że 90% na przykład. Odwiedzony jeżeli mamy SMS. 90%, no to zostaniemy
3: zaalarmowani.
0: MB lub GB.
3: Pole miesięczna, ta lista rozwijana, zwinięte 1. List 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4,
1: zdaje się, że ile miesięcy trwa.
3: 27, 28, 29, 30, 31, 31.
0: Nie, ile dni?
1: Ile dni?
3: 28,
0: 29.
1: Do 31.
3: Do 31. Okay. 1. Data rozpoczęna, główek, poziom 2, sieć komórkowa.
1: A, kiedy nam się dobra, kiedy nam się zeruje.
3: 1. Miesięczna taryf danych, pole edycji 0.
0: Tutaj pewnie można coś wpisać.
3: Lista rozwijana.
0: A nie, tu się pewnie wpisuje, ile ma tych być gigabajtów, megabajtów, czego.
3: Lista rozwijana, zwinięte MB, próg, pole edycji 90%.
0: Tak, 90%. Tu pewnie też można sobie zmienić.
3: Przycisk, zapisz.
0: I zapisz.
3: Przycisk,
1: jeżeli ktoś korzysta z tego routera i ma taryfę limitowaną, no to się przyda, a u ciebie to się nie przyda.
0: Tak, mam na taką nadzieję.
3: Ostatnio wyczyść.
0: I teraz mamy, i tutaj można też wyczyścić całą statystykę, czyli przyciskiem wyczyścić.
3: Odwiedzony link SMS, odwiedzony link statystyka, odwiedzony link stron, odwiedzony link odwiedzony link SMS.
0: SMS. Teraz mamy kolejną pozycję SMS, bo najpierw mamy
3: odwiedzony link strona główną, odwiedzony potem link statystyka, odwiedzony link SMS. SMS.
0: I tu wchodzimy w SMS.
3: Lista L, odwiedzony link staty, odwiedzony link
0: SMS inbox.
3: Koniec, odwiedzony link pomoc, admin, wylogu, lista L, link 0/0, link odebrane, link 0/0, link wysłane, link 0, link robocze, link 0, link ustawienia SMS, koniec, przycisk nowa wiadomość, przycisk usuń, przycisk importuj, tabela, numer, zawart, data, koniec, tabela, strona.
1: Tu akurat nic nie ma, natomiast ja już tak zapytam przezornie, Robercie, czy są jakieś problemy?
0: Jak najbardziej możesz wysłać.
1: No, tylko, tylko nie znam numeru, więc co, znowu robimy sobie jakąś przerwę muzyczną?
0: Czy robimy przerwę muzyczną? No to może na chwilę, jakiś taki
1: no to zaraz zrobimy, to zaraz zrobimy sobie przerwę muzyczną na jedną piosenkę, żeby spokojnie wysłać tego SMS-a i,
0: tak jest.
1: I pokażemy, jak można.
0: Czy się da?
1: Tak, czy się da i jak się da. I jak się da. Dobrze, tak. To znowu
0: w tamtym
1: muzyka,
0: routerze ZT no,
1: były problemy i to spore, miejmy nadzieję, że teraz...
0: I powiem tak, dalej one są przy pomocy Internet Explorera, ja potem dograłem taki kawałek.
1: Tak i
0: można to jakoś okiełznać, natomiast przy pomocy Firefoxa i jeszcze tego najnowszego i NFD niestety jest to po prostu niemożliwe, tam w ogóle jakaś współpraca między polami klikania mi się zepsuła.
1: Dobrze, cóż, to teraz zapraszamy na muzykę, wracamy za chwilę, a ja wysyłam SMS-a.

0: Słuchajcie, udało się. Udało mi się wysłać SMS-a, a Robertowi udało się go odebrać.
1: A właściwie i powiem jeszcze więcej, że minęła 20, słuchacie Tyfloradia. Tak, minęła 20, więc tak.
2: Przycisk nowa wiadomość na link 0, link robocze, link 0, link
1: 3. Ale patrz sobie.
2: Odwiedzony link aktualizuj, odpliko, odzaloguj. Lista element, komie, list, komie, odwiedzony, zaloguj. Pole edycji, zabez,
0: gwiazd. Trzeba się znowu zalogować.
1: Tak, niestety.
2: Język, lista, przycisk.
1: Zaloguj, niestety jest...
2: Lista, ale odwiedzony link, SMS.
1: SMS, proszę bardzo.
2: Mobile, bro, list, odwiedź, komun, zawartość, data, pole wyboru nieoznaczone, pusta, plus 48 miliardów, że to
1: tak
2: jest
1: dalej.
2: Testowa wiadomość SMS.
1: To jest testowa wiadomość SMS, proszę państwa. Tak.
0: To ja
1: to
0: wysłałem.
1: Nam wysłał nadredaktor Dziwisz.
2: Dwa, komie, link, void, zero.
1: Także da się...
2: Link 1, link, void, zero, link, void, zero, jeden, strona.
0: I co ty możesz
2: przycisk,
0: teraz, Robercie, z tym zrobić?
2: Link, polityka,
0: tam jest jakieś pole
1: mogę
0: wyboru.
1: Tak, mogę to skasować, mogę to przekazać, mogę napisać odpowiedź. I teraz tak, te Void 0 to są niestety przekaż i wyślij albo odpowiedz. Które z nich, które to trzeba po prostu zobaczyć. Nie testowałem tego, dlatego że w tej akurat taryfie wysłanie SMS-a trochę kosztuje. Nie też jakiś majątek straszny, ale no, może wolę jednak nie naruszać tej konwencji. Natomiast te Void Zero to jest przekaż i ten, i odpowiedz. Natomiast ten przycisk, żeby nową wiadomość, to jest przycisk nowa wiadomość, o której państwo słyszeliście. Robię usuń. I teraz sprawdzam albo na dole, albo na górze.
2: Post 1, pranka, kom, link, na pewno usunąć.
1: Na pewno usunąć. Od góry muszę sprawdzić, czyli Ctrl Home od góry.
2: Przycisk ok. Przycisk anuluj. Przycisk ok.
1: Naciskam OK i naszego SMS-ika.
2: Lista L.
1: Znaczy SMS-ika od pana nadredaktora.
2: Komun, lada, kom, link 1, link 1, strona, pole edycji. Przycisk przejść post link 1 link voice link voice tabela zawartość numer pole wyboru nieoznaczone koniec tabela przycisk importuj przycisk usuń przycisk nowa wiadomość
0: no i żeby tak było zawsze nie
2: przycisk link 0 link robocze link 0 link wysłane link 0 link odebrane koniec admin odwiedzony link pomoc lista lista elementów 6 links inbox
1: ale tutaj nie ma z tym problemów większych proszę państwa także tutaj
0: są co prawda problemy z tymi linkami, tam Void 0 i tak dalej, no ale jak często.
1: Ale tylko przy,
0: tak, ale jak często przekazujemy i odpowiadamy z routerów mobilnych na wiadomości.
1: To jest akurat stacjonarny, żeby nie było, to nie jest mobilny.
0: Tak, ale z routerów na internet mobilny, źle no, tak, powiedziałem.
1: Tak, tak. To pierwsze, poza tym te SMS-y jednak kosztują, bo wyobraźcie sobie państwo opłatę 1 zł za wiadomość tekstową, to tak trochę jakoś dużo.
0: No ja myślę, że jeszcze doczekamy takich czasów, że będziemy mieli wszystko tak naprawdę na jednej karcie SIM, rozmowy, nielimitowany internet i inne różne interesujące rzeczy, ale no, to jeszcze nie teraz.
1: Na razie niestety nie. Na razie niestety nie, ale dobrze. Czyli dział SMS uważam, że za zamknięty. Można tu naprawdę sporo. Dwa linki, Void, to nie jest problem. Można ogarnąć, który do czego służy. Czy do przesyłania, czy do przekazywania. Bo żeby ich było więcej, byśmy mieli większy problem, ale tak.
2: Odwiedzony link SMS, odwiedzony link aktualizuj.
1: Aktualizacja. Pyk, wrzucamy aktualizację.
2: Przycisk sprawdź aktualizację.
1: No i tutaj mamy przycisk, bo możemy mieć
2: aktualizację online.
1: Możemy mieć aktualizację online, ona jest domyślna.
2: Koniec admin, odwiedzony link pomoc, lista element, odwiedzony link ustawienia, link od admin, wylog lista link aktualizacja lokalna.
1: I aktualizację lokalną. Aktualizacja lokalna to jest wtedy, kiedy dorwiemy plik z aktualizacją i chcemy ją zrobić po prostu z pliku, który mamy. Aktualizacja online jest domyślna i aktualizacja online
0: gdzieś tam się łączy z serwerem.
2: Sprawdź aktualizację, przycisk.
1: Sprawdzamy aktualizację.
2: Odwiedzący 2 link, ta wersja jest aktualna. Link to link na główny lista L. Odwiedzony link aktualiza. Link koniec, ta wersja jest aktualna.
1: Ta wersja jest aktualna.
2: Odwiedzony link aktualizacja online. Konta odwiedzony link pomoc.
1: No więc nie mamy nowszej wersji firmware'u. Tutaj też jest wymieniona wersja firmware'u i oprogramowania, ale myślę, że to nie jest w tej chwili ważne, jaki mam firmware w tym momencie.
0: Bardziej, że za czas jakiś się może to zmienić.
1: Tak, też może być bardzo różnie.
2: Odwie link update. Odwiedzony link ustawienia. Odwiedzony link statystyka. Odwiedzony link SME. Odwiedzony link aktualizuj. Odwiedzony link ustawienia.
1: Ustawienia. Chodzimy w ustawienia. A tu.
2: Pusta. Lista L. Odwiedzony link status. Odwiedzony link SME. Odwiedzony link aktual. Odwiedzony link ustawienia. Link quick setup.
1: Mamy quick setup, czyli taką szybką konfigurację.
2: Koniec lista rozwijana zwinięte polski. Odwiedzony link pomoc. Admin. Wyloguj. Lista elementów 5. Odwiedzony link. Szybka konfiguracja.
1: No i jeszcze raz. Szybka konfiguracja.
2: Ustawienia program. Ustawienia połączenia.
1: Połączenia.
2: RAM. Bezpieczeństwo. System.
1: System.
2: Koniec lista nagłówek. Poziom 1. Konfiguruj ustawienia profilu.
1: I mówię już od razu. To system.
2: List. Bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo.
2: System. Bez. RAM.
1: Wlan.
2: Ustawienia połączenia.
1: Ustawienia połączenia.
2: Odwiedzony link szybka kost wlan bez system koniec list na górę poziom 1 konfiguruj ustawienia
1: ale
2: profilu.
1: To działa jak się naciśnie enter.
0: To są elementy natomiast klikalne, tylko one nie są tak oznajmiane przez NVDA.
1: Tak. Natomiast tutaj mamy profil.
2: Krok 1 z nazwa profil lista rozwijana zwinięte internet domyślny. Nazwa użytkownika pole hasło pole typ lista rozwijana zwinięte niedostępny IPv4.
1: Można tutaj IPv4 lub IPv6.
2: Tam, pole typ i niedostępny internet, przycisk nowy prof, przycisk następny, link polityka prywa, C2 też odwiedzony link, otwórz inform, odwiedzony link,
1: otwórz informację źródłową, to się kończy, tak pomyli.
2: Przycisk nowy profil.
1: Mam tak, nowy profil i wtedy możemy sobie zdefiniować nowy profil. Mamy specjalne okienko, nie wiem czy w to wchodzić.
0: Bo no myślę, że to standardowe. Raczej nie będzie specjalnie używane.
1: I, jeśli zrobimy nowy profil, to tu nie jest tak, jak na przykład w TP-Linku, czy, że wybieramy profil z listy,
2: przycisk
1: tylko mamy
2: następny.
1: Przycisk następny i w tym momencie on się przełączy do następnego profilu. Profili zdefiniowanych z tego, co wyczytałem, może być 8, no i tyle. Aha, i jeszcze urządzenie może połączyć do 32 użytkowników dla siebie plus 3 na kablu. Czyli 3 na kablu i Wi-Fi 32. 32 użytkowników. Ten
2: chłopak.
1: Czyli tutaj mamy profil.
2: Odwiedzony link szybka kont ustawienia połączenia. Koniec lista wyloguj. Lista elementów 5. Odwiedzony link szybka kont ustawienia połączenia.
1: Ustawienia połączenia. Wchodzę.
2: Lista L. Odwiedzony link zarządzanie profilami. Odwiedzony link połączenie komórkowe. Koniec lista ustawienia połączenia, list odwiedzony link zarządzanie profilami, odwiedzony link połączenie komórkowe.
1: Połączenie komórkowe, zarządzanie
2: odwiedzony
1: profilami.
2: Link zarządza, odwiedzony link ustawienia sieci.
1: Ustawienie
2: koniec
1: sieci.
2: Lista plan, bezpieczę system, koniec krok 1, nazwa profilu, lista nazwa użyt, pole, hasło.
0: Zdaje się, że byliśmy.
1: Są to profile.
2: Koniec odwiedzony link, szybka konfig ustawienia połączenia, odwiedzą usta, lista elementów, czy odwiedzony link połączenie komórkowe. Koniec lista ustawienia połączenia.
1: Ustawienie połączenia, zobaczę.
2: Plan bez wszystko, krona za lista, krona za użytkownik, pole, edyt, na lina, krona, lina, dla ustod, koniec, admin, wylogu, list, ustawienia połączenia, odwiedzony link, szybka, kon, usta, plan. Ustawienia połączenia, plan, bezpieczeństwo, dla ust, odwiedzony link, szybka, konfig, koniec, admin, odwiedzony link, pomoc, list, lista elementów, 6, link, quick, set, kod, adbyl, lista elementów, 5, odwiedzony link, szybka, kon, ustawienia połączenia, plan, bezpieczeństwo, system, koniec, krok, 1 z 2, list, bez, plan, ustawienia połączenia.
1: A, ustawienia połączenia, bo to znowu muszę kliknąć,
2: odwiedzony,
1: żeby mieć...
2: ustawienia, lista elementów, 3, odwiedzony link, połączenie komórkowe.
1: Połączenie komórkowe.
2: Odwiedzony link, zarządzanie,
1: zarządzanie profilami.
2: Odwiedzony link, ustawienia sieci.
1: I ustawienia sieci.
2: Koniec list, odwiedzony link, połączenie komórkowe.
1: I mamy połączenie komórkowe. Proszę bardzo, wchodzę w to.
2: Mobile broad list od linkomie odwiedzony link pomoc ad blog lista ustawienia połączenia. Lista elementów 3 odwiedzony link połączenie komórko odwiedzony link zarządzanie odwiedzone bezpieczeństwo system nagłówek poziom 2 połączenie.
0: I to nam się
2: komórkowe,
0: rozwinęło.
2: Komórkowa transmisja danych.
0: O właśnie.
1: Połączenie komórkowa transmisja danych.
2: Przycisk wyłącz. Kiedy obsługa rzeczy komórkowej jest włączona, urządzenie automatycznie nawiązuje połączenie z rzeczą. Transmisja danych w roamingu. Przycisk opcji nieoznaczone. Włącz. Przycisk opcji oznaczone. Wyłącz. Przycisk zastosuj. Link polityka C2 też odwiedzony link otwórz informacji. Odwiedzony link otwórz.
1: Połączenie w roamingu, czyli jesteśmy za granicą. Router może nam.
0: Ale też zdaje się, że to się odnosi również do obcych sieci w Polsce. To znaczy, jeżeli na przykład mamy tak, że internet nam się łączy, na przykład jeżeli korzystamy z Play'a, tak? To nie wiem, czy przypadkiem roaming się też nie odnosi do tego, jeżeli na przykład Play ma internet na nadajniku, powiedzmy, nie wiem, czy T-Mobile'a, czy Orange'a.
1: Tego nie wiem. Uczciwie,
0: zdaje się,
1: nie
0: że
1: wiem.
0: Tak jest, zdaje się, że to działa w ten sposób. Natomiast no, ja jako użytkownik Plusa nie mam tego problemu, więc więc mam roaming wszędzie, gdzie się da, wyłączony, szczerze powiedziawszy. Notabene mogę taką ciekawostkę powiedzieć, jeszcze a propos roamingu.
1: Domyślnie był włączony, ale ja go wyłączyłem.
0: Wyłączyłeś. Aha. No ja właśnie chciałem,

0: Mimo tego, że mu na to nie zezwoliłem. To tak uczulam, bo to tam wiadomo nie jakieś strasznie wielkie pieniądze, ale bardziej mi chodzi o sam fakt i o zasygnalizowanie takiego stanu rzeczy. Że on tam jednak coś wysyłał, mimo tego, że mu na to nie zezwoliłem.
1: No cóż, takie życie, nie najlepsze, że tak powiem. No więc mamy tu to.
2: Przycisk opcji transmitted, ten przycisk wyłącz komór nagłów, lista bezpieczeństwo, plan, list odwiedzony, link, zarząd odwiedzony, link, połączenie komórkowe, koniec, lista ustawienia, połączenia, lista odwiedzony, link, zarządzanie profilami.
1: Zarządzanie profilami.
0: Tam już byliśmy i to ze dwa razy nawet.
2: Mobile, list odwiedzony, link, koniec, lista zarządzana, nazwa, lista opusta,
1: tak.
2: Nazwa, użyt, pole, na odwiedzony, link, połączenie, komórko, nie odwiedzony, link, szybka, konfigus, lista odwiedzony, link, zarządzanie, odwiedzony, link, ustawienia sieci.
1: Ustawienia sieci.
2: Mobile broad.
1: To tak kolejne podmienię.
2: Ustawienia sieci na główę, tabela z dwa, lista rozwijana, zwinięte, tylko te.
1: I tutaj można wyznaczyć tilde, czy...
2: Tylko trzy kile, tylko dwa kile, automatyczny. Tylko dwa kile, tylko trzy kile, tylko te. Mobile broad.
1: Jak
2: lista rozwij, preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte, tylko te.
1: Ja ustawiłem akurat tylko LTE. No, ponieważ to wychodzi najkorzystniej.
2: Pusta, jeżeli nie znasz typu sieci, wybierz opcję automatycznie.
1: No, oczywiście jest porada, jeśli nie znasz typu sieci, wybierz opcję automatycznie.
2: Koniec, tabela na główek, kosztą 2, wyszukiwanie sieci. Typ, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
1: Wyszukiwanie, tryb automatyczny albo ręczny.
2: Pusta, przycisk zastosuj.
1: I zastosuj.
2: Polityka, prywatność.
1: I potem publika.
2: C2, tyś odwiedza.
1: Teraz tak. Jeżeli mamy tryb ręczny, to on nam pokaże, co wyszukał, natomiast pod nim, potem się pokaże, czy jest to zabroniony, czy jest macierzysty. Ja tego nie włączam w tej chwili, bo byśmy stracili po prostu połączenie ze sobą, bo on by zaczął szukać, potem by rozłączył, no i zrobiłoby się, ale wygląda to tak, że jak zrobimy ręczne wyszukiwanie, to mamy właśnie na przykład plus i na przykład zabroniony. Orange zabroniony. T-Mobile macierzysta, tak? Takie przyciski opcji nam się pojawiają. I wystarczy któryś z nich zaznaczyć i zrobić zastosuj i po sprawie. Także tutaj tak wygląda to.
2: Wyszukiwam tabę plus listar preferowany ryb. Konieczna lista bezpieczeń, plan, list odwiedzony, link, połącze, odwiedzony, link, zarządzanie profilami, odwiedzony, link, ustawienia sieci.
1: Ustawienia sieci byliśmy.
2: Koniec, lista WLAN.
1: WLAN. Wchodzimy.
2: Ustawienia połączenia.
1: I WLAN nam się rozwija na.
2: WLAN. Lista elementów. Pięć. Link. Podstawowe ust. WLAN.
1: Podstawowe ustawienia WLAN.
2: Link. Zaawansowane ust. WLAN. Link. Filtr na trzeci WLAN. Link. Ustawienia WPS. Link. DHCP. Koniec. Lista bezpieczeństwo. System. Koniec. Na główę. Tabela. Lista opusta. List. Preferowany tryb. Lista rozwijana, zwinięte, tylko te.
0: No tak, no tu mamy jeszcze to, co było poprzednio.
2: Link podstawowe
1: ust. To co, podstawowe ustawienia?
0: Tak, myślę, że tak.
2: Lista elementów, pięć, link, ops.
1: Podstawowe ustawienia, proszę bardzo.
2: Mobile broadband, odwiedzony, link, strona, koniec, lista, podstawowe ust.
1: Na
2: nie można używać WPS, jeżeli wybrano tryb zabezpieczeń web. Pusta, jeżeli jako tryb zabezpieczeń wybrano web, a karta sieci bezprzewodowej pracuje tylko w trybie 802.11m, nawiązanie połączenia może być niemożliwe. WLAN. Przycisk opcji oznaczone. Włącz. Przycisk opcji nieoznaczone.
0: Włącz. Wyłącz.
2: Tabela linii and 4 kolumn identyfikator sheet. Tryb zabezpieczeń. Stan sieci. Opcje. WLAN 100.1184. /2PS. Włącz. Edytuj. WLAN 200.1184.
0: Tu mamy jakieś kilka sieci.
2: Wyłącz, edytuj, WLAN 4, pasle, wyłącz, edyt, koniec, tabela, identyfikator, sheet, pole edycji, WLAN 100.1000, pusta, tryb, zabe, lista, rozwijana, zwinięte, /2PSK, pusta, klucz, wspólny, w pole edycji,
0: no
2: zabezpieczone,
0: tak,
2: 15,
0: hasł,
2: niska, średni, wysoka, pusta, pusta, pole wyboru nieoznaczone. Wyświetl hasło, emisja identyfikatora sheet, przycisk opcji oznaczone, włącz, przycisk opcji nieoznaczone, wyłącz, pusta, uwaga, jest wpisania, uwaga, jeżeli rozgłaszanie sheet sieci jest wyłączone, połączenie z rzeczą Wi-Fi wymaga samodzielnego wpisania prawidłowego identyfikatora sheet, szczegółowe informacje, Link to noc. Klikalne przycisk zastosuj. Klikalne.

0: link polityka prywatno, klikalne, przyciskam mój link C2, odwiedzony link, otwórz informację,
1: że... To mamy koniec tego menu.
2: Takie bardzo podstawowe.
0: Koniec menu, jeżeli 8 blank, przycisk opcji oznaczony włącz, przyć wyłącz tabela, tryb zabez, stan trzeci opcje, blank 1.0.0 opcje, stan opcji blank 1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
2: No i też sobie możemy to edytować, tak? Wyglądałoby na to.
1: Dobrze, można tutaj rzeczywiście, ale powiedzmy sobie tak, że albo ten jest włączony, albo nie.
2: Znaczy problem też jest taki, że on nam tu nie czyta pewnych rzeczy, że są to jakieś elementy interaktywne.
1: Tak.
2: Włącz, tak. Wyłącz i tak dalej. Tu trzeba już się bawić i testować.
1: Tu trzeba się bawić. Być może trzeba wyłączyć tyle. I by wystarczyło. Nie wiem, ale...
2: Tak, ale wtedy moglibyśmy dostać jakichś innych opcji. Nie, myślę, że nie. Ja proponuję, żebyśmy po prostu pokazali, Robercie, te rzeczy...
1: Zaawansowane, tak. Ustawienie w LAN.
2: Zaawansowane.
0: Odwiedzony link, koniec klikam, lista, przepust, klik na lista elementów, pięć system. Kanał. Lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
1: Mamy automatyczny.
0: Przepustowość, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny, domyślny.
1: A mamy.
0: Klik 20MHZ, automatyczny, domyślny, 20MHZ, 20MHZ, automatyczny, domyślny, automat, 20MHZ, 20MHZ, automatyczny, domyślny.
1: Nie wiem, na czym
0: przepustowość, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny, dom, pusta, klikalny przycisk, zastosuj, link, polityka prywatności,
2: jeszcze była lista rozwijana, zwinięte, automatyczny, tak?
0: Przepustowość, wifi, lista rozwijana,
2: jakie tu mamy?
0: Automatyczny, domyślny.
1: Automatyczny, domyślny albo 20 MHZ.
2: Aha, ale nie, to jest przepustowość, a nie szerokość kanału, czy to jest tylko jedna lista tutaj, tak?
1: Wifi. Przepustowość, wifi.
0: Lista, kanał.
1: Bo potem mam jeszcze listę kanał.
2: Kanał, okej, okay, dobra. Już wszystko wiem, tak, to się zgadza. Myślałem, że tu jeszcze można ustawić sobie na przykład jakąś, nie wiem, tryb tej Wi-Fi, czy B, czy G, czy N, czy tego tu nie można.
0: Nagłówek, poziom 1, zaawansowany ust, plan. Lista elementów, pięć system. Kąpka, list, przepust, list, pusta. Klikalne przycisk, zastos, link, polityce, dwa, odwiedzące,
1: klik,
0: admin. Odwiedzony lista, odwiedzony link, ustawienia, link, plan, advanced, koniec, odwiedzony link, pomoc, odwiedzony link, okay. Statystyka, odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, strona główna, odwiedzony link, ustawienia.
1: Mi się też, ja też się dziwię, bo może tam gdzieś ta edycja, może coś można zrobić, bo dziwi mnie, że można włączyć cztery sieci naraz, a nie można żadnej wyłączyć poszczególnie, niezależnie. Też to mnie to dziwi troszkę, że...
2: No ale to już są takie, powiedzmy sobie szczerze, dość zaawansowane link rzeczy.
0: Link plan advanced, koniec, odwiedzony.
2: Myślę,
0: link,
2: że mało kto na link, tego typu routerze będzie chciał sobie aż to tak konfigurować, chociaż kto wie. Różne są fantazje ludzkie.
1: Dokładnie.
0: Lista bezpieczeństwo plan. Ustawi plan, lista L, odwiedzony link, zaawansowany ust plan, odwiedzony link, filtr ma sieci WLAN.
2: Filtr
1: ma sieci WLAN? To nie wiem, czy w to wchodzimy.
2: Nie, myślę, że nie, to...
0: Link ustawienia WPS.
1: Jeszcze mamy ustawienia WPS.
0: Link DHCP.
2: I DHCP.
0: Koniec list, link ustawienia
1: WPS. Może ustawienia WPS wejdziemy?
0: Pusta lista L, odwiedzony, okay. Odwiedzony link, statystyka. Koniec lista ustaw, list bezpieczeństwo, wszystko nie, li, bez lista L, odwiedzony link, ustawienia WPS, link, koniec system, B, li, odwiedzony link, DHCP, wszystko nie, funkcja WPS jest niedostępna wobec poniższych warunków, WLAN, wyłącz, tryb zabezpieczeń, B, emisja identyfikatora SIT, wyłącz, pusta, WPS, przycisk opcji nieoznaczone, włącz, przycisk opcji oznaczone, wyłącz, klikalne, przycisk, zastosuj.
2: Ty masz wyłączony link, WPS. Swoją drogą słusznie, jeżeli nie używacie WPS-u, no to lepiej go wyłączyć. To jest...
1: Tak był domyślnie, tak. Powiem tak.
2: Tak, to
1: tak było domyślnie.
2: WPS to, jest, przypomnijmy, taki przycisk, za pomocą którego można sobie konfigurować, no i też PIN, za pomocą którego można sobie konfigurować urządzenia WPS, sieciowe.
0: Przycisk opcji nie oznaczam, włącz przycisk, wyłącz klikalne, przycisk zastosuj. Przycisk bramka, kolim, sukce, lista, odwie, odwiedzony link, strona, odwiedzony link, status, odwiedzony link, SMS, odwiedzony link, aktuali, odwiedzony link, ustaw, link, WP, koniec, lista, lista rozwijana, zwinięte, polski, odwiedzony link, pomoc, admin, wylogu, lista elementów, pięć, odwiedzony link, szybka, kon, ustawienia, blank. Lista elementów, pięć, odwiedzony link, podstawowe, odwiedzony link, zaawans, link, filtr na trzeci plan, odwiedzony link, ustawienia WPS, link DHCP, koniec system,
2: i DHCP,
0: koniec funkcja WPS, plan, funkcja WPS jest niedostępna, był tryb zabezpie, emis, wyłącz, pusta WPS, przycisk opcji oznaczone, włączy, wyłącz, klikalne, przycisk zastosuj, link, tak. Polityka,
2: pryce, no taki ten przycisk po prostu, zapewne po prostu umożliwiło nam to, link, koniec, synchronizację i parowanie link, urządzeń z siecią tym przyciskiem.
0: Wylogu, lista ustawienia, połączenia, blan, lista odwiedzony link, zaawansowany ust, blan,
1: zaawansowany
0: link, filtr na trzeci, odwiedzony link,
2: no i DHCP nam jeszcze zostało tak naprawdę.
1: DHCP, proszę bardzo, zobaczmy co
2: to jest. Cokolwiek dziwi mnie, że akurat tu.
0: Lista bezpieczeństwo, Cisco nie adrej, 192. Kropka 168, kropole edycji 8, kropole edycji 1, ser, tak. Przycisk opcji oznaczone, serwer DHCP, przycisk opcji oznaczone, włącz, włączone. Przycisk opcji nie, wyłącz, zakres i puli DHCP, pole edycji 100 do, pole edycji 200, pusta, 192, 168, 8, 100 do, 192, 168, 8, 200, dzierżawa DHCP, pole edycji 86, przycisk zastosuj, link, polityka, prce, 2,
2: standardowe ustawienie.
0: Lista, odwiedzony link, S, koniec, list, bezpie, lista, odwiedzony link, ustawienia WPS, odwiedzony link, DHCP, odwie, link, filtr na trzeć, koniec, lista, element, odwiedzony link, DHCP, koniec, lista, bezpieczeństwo.
1: Potem mamy bezpieczeństwo. To jest link nieklikalny. No, to jest link, który trzeba kliknąć, ale on jest nieklikalny.
0: Plan. Bezpiecz. Lista elementów. Przedem. Odwiedzony link. Zarządzanie kodem PIN. Odwiedzony link. Zapora. Link. Filtr adresów NAC. Odwiedzony link. Filtr i przecilan. Odwiedzony link. Przekierowanie portów. Odwiedzony link. Filtr nazw domen. Odwiedzony link. DDNS. Koniec. Lista system. Koniec. Adres IP.
1: Bezpieczeństwo. Teraz tak, żeby nie było, router od razu nas zachęca do wyłączenia kodu PIN. Po, jeśli mamy kartę zapinowaną, mówię od razu, jak jest. Nie zapamiętuje kodu PIN, można wyłączyć kod PIN, można PIN-u nie wyłączyć, można go włączyć, ale nie można go zapamiętać.
2: Czyli jeżeli uruchamiamy, router, to zanim połączymy się z internetem, musimy wejść na stronę routera, podać kod PIN, jeżeli nasza karta ma kod PIN.
1: Tak, i zaznaczyć pole wyboru, wyłącz PIN i zastosować.
2: Ale dlaczego wyłącz PIN? Bo wtedy, ale jeżeli chcemy...
1: Bo wtedy przy następnym włączeniu routera nam się o ten PIN nie zapyta, on nam ten PIN zdejmie z karty.
2: No tak, ale jeżeli chcielibyśmy mimo wszystko mieć kartę...
1: No to nie zaklikujemy tego pola wyboru.
2: Rozumiem. No i właśnie,
1: Aczkolwiek w instrukcji obsługi i sami konsultanci w sieci, a w tym akurat T-Mobile, mówią, że ten PIN zdjąć. Ja ten PIN zdjąłem tylko dlatego, że po prostu jest, jak przekładam między routerami tą kartę, jest po prostu szybciej, nie muszę się bawić w wpisywanie tych PIN-ów, znajdować, bo to każdy router ma inaczej, tak? Na przykład w TP-Linku jest tak, że trzeba się zalogować na główną stronę do routera, trzeba znaleźć w Network PIN Management i dopiero tam wpisać PIN, inaczej się nie da. Więc to trochę już nastręcza, że tak powiem, problemów. A po co?
2: Tak, a niektórzy operatorzy w ogóle dają karty bez PIN-u, na przykład plus internetowe.
1: Możliwe, ja miałem akurat spinę.
2: No ja już się właśnie załapałem. Ja chyba miałem troszkę później niż ty i załapałem się na kartę bezpinową.
1: No, w każdym razie tak to jest, więc zarządzanie kodem PIN sobie pominimy, bo tak to wygląda.
0: Plan, bezpieczeństwo, lista, odwiedzony link, zarzuć mnie kodem.
1: Chyba, że chcesz tam wejść.
2: Nie, myślę, że nie ma potrzeby.
0: Odwiedzony link,
1: zapora.
2: Zapora, to jest... To jest też w sumie, nie wiem, czy aż tak bardzo istotne, dlatego że za każdym, że tak naprawdę zapora, to nam się przydaje, kiedy jesteśmy niezanotowani.
0: Jeżeli zapor pusta, filtr adres VIP i funkcja ping na torcie nam są dostępne tylko pod warunkiem, że zapora jest włączona. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr adresów i pole wyboru nieoznaczone. Wyłącz ping do pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru wyłącz ping do portu przecinam. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr nazw domen. Pole wyboru nieoznaczone. Włącz filtr adresów na klikalny przycisk zastosuj. Link polity.
1: I to jest wszystko, co tu jest na tutaj w menu zapora.
0: Zapora na główek poziom 1.
2: Zwłaszcza te pingi nam się przydadzą, żeby na to zwracać uwagę.
1: Tak, jeśli mamy.
2: Jeżeli byśmy się odnotowali, oczywiście.
1: Tak. Tak, jeśli mamy taką możliwość, to wtedy można, ale.
0: Odwiedzony link filtr i przecinam. Link filtr adresów na odwiedzony link zapora. Odwiedzony link zarządzanie, odwiedzony link filtr adresów MAC.
1: Filtr adresów MAC.
2: Czyli kolejne takie filtrowanie, to myślę, że nie jest jakoś specjalnie istotne. Możemy sobie odwiedzony nadawać reguły.
1: Filtr IP sieci LAN.
2: Podobnie.
0: Odwiedzony link przekierowanie portów.
1: Przekierowanie portów.
2: To ewentualnie możemy pokazać, bo to się czasem przyda. Jeżeli się odnotowimy jakimś cudem.
0: Lista odwiedzony link, koniec list, przekierowanie portów na skonfigurowanie przekierowanych portów umożliwi komputerom zewnętrznym dostęp do usługi www.usługi. FTP lub innych usług dostępnych w sieci LAN. Lista elementów 4 punktor. Adres i punktor. Adres i wyznacz komputer w sieci LAN, który będzie udostępniał usługi. Punktor. Trzeci LAN slash LAN port dla portu sieci LAN slash LAN wynosi od 1 do 65 tysięcy punktor. Protokół pro punkt. Uwaga, ustawienia zaczną obowiązywać dopiero po kliknięciu przycisku zastosuj. Koniec lista nagłówek poziom 2 lista przekierowanych portów. Tabela z port LAN, adres i port LAN, protokół, stan sieci, opcje. Koniec tabela pusta. Przycisk dodaj.
2: Tak,
0: przycisk
2: i tu możemy kliknąć w dodaj. Tabela, proponuję, żebyś protokół, tak przynajmniej port, testowo kliknął w to dodaj.
0: Stan op, koniec tabela pusta. Przycisk dodaj, tabela pole edycji pusta. Pusta tabela z blinkok. Lista rozwijana zwiniem TTP slash pole edyt pole opt protokół port ad port na kopii punkt.
2: Tak,
0: protokół,
2: i tu czy to jest, Robercie, bo... Moment, zatrzymaj się na chwilkę.
1: Nie, bo chcę po prostu dojść do początku tego.
2: Ale to nie ma sensu, bo tam miałeś wszystko już.
1: Nie, zaraz ci powiem, że nie.
2: Bo chodzi mi o to, czy to jest w tabelce. Wiesz, czy mamy tu tabelkę, bo to jest protokół, najbardziej punktor, istotne w tym momencie.
0: Koniec, tabela z dwa linii, LAN, 7 kolumn, nazwa.
2: O właśnie.
0: Adres i LAN, port,
2: i protokół, tu chodząc sobie prawym opcje, altem i strzałką możemy i naciskając prawy, prawy alt strzałki chodząc po nagłówkach, a potem naciskając prawy alt i strzałkę w dół, możemy sobie przejść do pola korespondującego z tym nagłówkiem i w ten sposób wypełnić tę tabelę. O to mi chodziło, bo teraz na przykład, o teraz naciśnij na przykład prawy alt i strzałkę. Robercie, spokojnie. Chodziło mi o to, żeś właśnie tam nacisnął na przykład prawy alt i strzałkę w górę, czy ja myślę dobrze.
0: Opcje, stan rzeki, protokół, portland. Adres i plan, portman, nazwa.
2: Protokół, na przykład tam miałeś protokół. Przejdź do nagłówku protokół, do nagłówka
0: protokół.
2: I strzałka, prawy alt i strzałka w dół.
0: Stan sieci.
1: Stan sieci.
2: No, czyli nam to tak nie działa.
0: Protostan. Protostan sieci. Opcje. Przedstan. Opcje. Pole edycji.
2: Szkoda.
1: Stan protokół,
2: czyli tu trzeba po prostu na czuja. poczytać sobie te nagłówki, które tam są i w odpowiednie pola to uzupełniać. No,
1: pola, niestety.
2: Niestety, a szkoda, bo myślałem, że bo w niektórych routerach widziałem, że to tak działa i to jest wtedy dość wygodne, ale niestety, nie tu.
0: Lista rozwijana, zwinięte, wyłącz, linkok, Link anuluj. Nazwa porta na adres i plan port plan pro.
2: Anuluję. Tak, możemy to anulować.
0: Link. Koniec lista przekierowanie portów na lista list L. Odwiedzony link filtr nazw domen. Odwiedzony link DDNS.
1: DDNS.
0: Odwiedzony link filtr nazw domen. Odwiedzony link przekierowanie portów od. Koniec lista system.
1: I mamy jeszcze zakładkę system.
0: Koniec lista nagłówek poziom 1 przekierowanie list lista L. Odwiedzony link filtr nazw.
1: Czy już nie do filtru nazw domen?
2: Nie, bo to myślę, że to są takie rzeczy, których system. I tak się proszę specjalnie bardzo, nie rusza.
1: Rozwija nam się na...
0: Bezpiec system, list elementów 7, odwiedzony link informacje o urządzeniu, odwiedzony link mien hasło, odwiedzony link diagnostyka, link przywróć ustawienia fabryczne, link ponowny rozruch, odwiedzony link data i godzina, odwiedzony link ustawienia anteny. Koniec lista na główek,
2: z tego to myślę, że najistotniejsze będą ustawienia anteny, prawda? Z
0: list,
2: tych rzeczy.
0: Odwiedzony link, data i godzina, odwiedzony link ustawień.
1: Proszę bardzo. I?
0: Mobile broadband lista.
1: Co tu mamy?
0: Koniec list ustawienia anteny na główek. Można wybrać typ anteny dla routera.
1: Można wybrać typ anteny dla routera.
0: Zamontuj zewnętrzne antyny odpowiednio do skonfigurowanych ustawień typu anteny. Antena. Lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
1: A mamy wybór.
0: Automatyczny.
1: Wbudowana.
0: Antena zewnętrzna 1.
1: Antena zewnętrzna 1.
0: Anteny zewnętrzne 1 i 2.
1: Antena zewnętrzna 1 i 2.
0: Anteny zewnętrzne 1 i 2.
1: I to są te cztery pozycje.
0: Automatyczny.
1: Przy czym jak mamy automatyczny...
0: Antena, lista rozwijana, zwinięte, automatyczny.
1: Bo to już sprawdziłem. Router wyczuje, że jest włączony, jak się włoży anteny zewnętrzne, to wyczuje, że jest włożona antena zewnętrzna i się przełączy. Także, natomiast pewnie po to zrobiono, żeby na przykład mieć antenę zewnętrzną, a skorzystać sobie z wbudowanej z jakiegoś powodu. Jakiego to nie wiem.
2: No bo na przykład może się okazać, że w danych jakichś tam warunkach nam ta wewnętrzna będzie lepiej działała. Może tak.
1: Może
2: tu
1: tak,
2: jest jeszcze może... coś takiego, że tam było kilka tych anten zewnętrznych. Jakie są różnice?
1: Bo masz albo antenę... Bo chodzi o to, że on ma dwa wejścia.
2: No tak.
1: I masz antena 1 i 2, czyli na antenę dualną, tak. Ale jeżeli masz na przykład jedną antenę, to możesz ustawić na antenę 1 tylko.
2: Rozumiem.
1: Bo sobie korzystał z jednej.
2: No i właśnie o to pytałem, bo to też mogło gdzieś tam by się okazać niejasne.
1: To jest ciekawostka. To jest ciekawostka, dlatego że no generalnie LTE korzystamy z anteny dualnej, tak? A tutaj jest taki ten, że nie masz dualnej, ale masz jakąś, no to skorzystaj chociaż z tej jakiejś. I wtedy jest antena 1 i w tym momencie on też jakoś potrafi z tego korzystać. Ja powiem tylko tyle. W routerach Huawei E198 i E5776 na przykład było tylko wejście na jedną antenę, a one też były routerami i są routerami LTE. Przy tym Huawei chyba 198 to jest modem akurat. Ale E5776, który tu prezentowałem, miał wejście tylko na jedną antenę i też był routerem LTE. Także tutaj ta opcja, ja uważam, że jest, no i jest fajnie, że jest. No.
2: Fajnie, że jest i fajnie, że można sobie to tam konfigurować.
0: Należy używać tylko anten zewnętrznych dostarczonych przez operator. Problemy z celu
2: za
0: antena wbudowan.
2: Ostrzeżenia odpowiednie.
0: Polityka prywatności.
2: Czy tu...
1: Powiem tak.
2: No. No chciałem zapytać, czy jeszcze z tego interfejsu coś warto pokazać, bo no tak naprawdę te routery
0: na główek, list odwiedzony,
2: się
0: link
2: dość powtarzają.
0: Link ponowny rozruch, link przywróć ustawienia fabryczne, odwiedzony link diagnostyka, odwiedzony link zmień hasło, odwiedzony link informacje o urządzeniu, koniec list, odwiedzony link informacje.
2: Właśnie, czy informacje o urządzeniu możemy sobie zczytać parametry sieci.
0: Koniec lista informacje, przycisk odśwież, nazwa urządzenia B315S22, e-mail, 206.21.371.301.000 mój numer, nie znam wersja SQL1, wersja OP 20, wersja Interweb 17, adres MACLA, 4, adres IPS, o adresy nie znam, link polityka, rybce 2000.
1: Oj, nie może.
2: Szkoda.
1: Zczytać.
2: Szkoda.
1: Szkoda.
0: Polityka prywatna,
1: też tak znam, uważam.
0: Lista elementów 5, lista elementów 7, ustalenie anten odwiedzony, link.
2: No bo na przykład w tym momencie, kiedy cię tak troszeczkę nam tu przycina przez tę naszą dzisiejszą audycję, no to zastanawiam się, czego jest to wina. Czy jest to wina jakiegoś zasięgu, czy czegoś. Może właśnie tak zbliżając się już powoli do podsumowania.
1: Aha, diagnostyka,
2: tak? Okej.
0: Funkcje Pinky Trace Route pozwalają
2: szybko
0: sprawdzić.
1: Albo Pink, albo Trace Route wybieramy.
0: Docelowy adres i pole edycji. Rozmiar paketu, pole edycji 31,9000 bajtów, okres limitu czas, pole edycji 4.
1: Okres limitu 1,10
0: sek, pole wyboru nieoznaczone, nie fragmentu.
1: I jeszcze możemy zaznaczyć, żeby nie fragmentował.
0: Przycisk zastosuj.
1: I zastosuj.
0: Link polityka prywatności.
1: I tam polityka prywatności.
0: Lista odwiedzony link SMS, odwiedzony link aktuali, odwiedzony link ustawień, link dla koniec, lista rozwijana, odwiedzony link pomoc, admin, wyloguj.
1: Wylogu i chcemy się wylogować i potem dajmy Ctrl Home.
0: About, koniec, link, wait, potwierdź, link, potwierdź.
1: Potwierdź.
0: Prank about, com, link, no, czy na pewno chcesz
1: się wylogować?
0: Przycisk ok.
1: Musimy zrobić OK.
2: Okay.
1: Jesteśmy wylogowani.
0: Mobile,
1: ja
0: run,
1: powiem tak.
0: Audycja.
1: Sprężynuje mnie dlatego, że jesteśmy na antenach wbudowanych w ten router. I te anteny wbudowane są słabsze niż te anteny w innym routerze. Jak powiedziałem, ja ten router dostałem od operatora. To jest urządzenie od operatora. Jakie jest, każdy widzi. Nie jest niepozbawione wad. Jest wykastrowane z portów VoIP i z portów USB. To raz. Po drugie, nie można moim zdaniem zczytać zasięgu z panelu. I to już jest duży minus. Nie znalazłem opcji UPnP. Też nigdzie.
2: A to się czasem przydaje. To fakt.
1: Kolejny minus. Natomiast jakie plusy? Plusy są takie, że jest to urządzenie stabilne. Jest to urządzenie szybkie. Jest to urządzenie, które ma gigabitowe porty. To jest, uważam, dość ważne, bo na gigabitowy port to trochę daje polanie. Zwłaszcza, że no, możemy pobierać tym to 150 Mbps, no załóżmy tak. Oczywiście chyba w snach, ale no powiedzmy, że daje takie możliwości.
2: Przynajmniej w teorii.
1: Tak, gigabitowy port jest plusem urządzenia. Bezsprzecznie. To jedno. Co jeszcze? No nie wiem, no. Chyba już więcej to plusów tutaj nie ma, bo
2: można tanio go dostać, jeżeli zobowiążemy się tam do jakiegoś abonamentu, tak? To też można liczyć jako plus.
1: Tak. Jeżeli zobowiążemy się... Znaczy, tutaj akurat było na tej zasadzie, że bierzemy, mamy umowę na 24 miesiące, jeżeli chcemy mieć 6 miesięcy internetu za złotówkę, bierzemy urządzenie. I internet bez limitu oczywiście. Natomiast jeśli chcemy mieć inne warunki, to możemy nie brać urządzenia, ale wtedy nie mamy internetu bez limitu, tylko mamy już inne jakieś opcje. Więc to tak trochę, tak troszkę pod ścianą, no ale no. Plusem było to, że można było sobie wybrać z kilku takich routerów, więc różnych, dziwnych. Uważam chyba, że ten był i tak jeden z lepszych. On był jeszcze inny chyba.
2: A powiedz, czy testowałeś go na antenach zewnętrznych? Jak on sobie radzi?
1: Nie mam anten zewnętrznych, takich z prawdziwego zdarzenia. Niestety antena, którą miałem, się zniszczyła. Słynny znak drogowy. Wtedy było dosyć... się podklejały tam te panele i nie mam anten zewnętrznych. Jedyne anteny, na których testowałem, to były anteny takie z tego routera Archer, który mam, który używam na co dzień. No i z tymi antenami od Archera on działa podobnie. Chociaż powiem szczerze, trochę też gorzej, bo powiem tak, jeśli chodzi o szybkości, ten router z antenami od Archera wyciąga 35 megabitów na wbudowanych 25 megabitów, no ale TP-Link wyciąga 50 megabitów.
2: No tak, a to już jest różnica.
1: A to już jest różnica, no i nie mamy tych sprężynek, które Państwo teraz słyszą i ja też je słyszę. Więc ale niestety.
2: Jeżeli ktoś się ma ochotę zdecydować, no to na swoją odpowiedzialność. Audycja jest, można zapoznać się z Twoją, Robercie, opinią na temat tego urządzenia.
1: Ja powiem tak, w tej chwili na wolnym rynku są wersje niewykastrowane, bo to trzeba uważać po prostu, którą się wersję kupuje. I wersje tak zwane niewykastrowane może są lepsze, tak? Ale też może jest inaczej, może mają mniej stabilne oprogramowanie. No, tego nie wiem. Nie mam wersji.
2: Pokazaliśmy, co mieliśmy.
1: Tak, ale to przypominam, ponieważ na wolnym rynku są te same routery Huawei B315, S22, ale z USB i z dwoma jeszcze dodatkowymi VoIP-ami, z dwoma bramkami. Tutaj tego nie było. I prawdopodobnie inny firmware mają w środku też, w związku z tym. Więc może mogą więcej. To może tyle, ile może, że tak powiem. Ile mogłem, tyle pokazałem.
2: A przypomnijmy, że prezentowaliśmy dziś urządzenie Huawei B315.
1: S22. Kastrat wyprodukowany dla T-Mobile. To jest też ważne, bo to jest Kastrat. Ja nie mogę powiedzieć, że nie.
2: No, a urządzenie prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję bardzo,
1: dokładnie,
2: Robercie.
1: Dokładnie. Kłaniam się.
2: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry Państwu, 249. audycja Tyflo Przeglądu. Ja mogę mieć głos troszeczkę taki nie najbardziej elegancki, bo u mnie troszeczkę tutaj rodzina hałasuje i algorytm stara się jak może, żeby te hałasy wyciszyć, ale niekoniecznie mu się to zawsze udaje tak, jak bym sobie tego życzył. No tak czy inaczej, Paweł Masarczyk i Piotrek Machacz razem ze mną.
5: Witajcie.
4: Dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy w studiu. Niestety dzisiaj audycja nagrywana, nie na żywo, więc nie będzie tutaj waszego udziału, przynajmniej na żywo. Oczywiście zawsze można pisać komentarze i myślę, że no, będziemy mogli przeczytać te komentarze w następnej audycji, ale zaczynamy oczywiście od tego, co dzisiaj się będzie działo. Dzisiaj ja opowiem o tym, o czym będziemy mówić w audycji, bo Michała nie ma, a Eleven Labs no, nie sprawdza się najlepiej mimo wszystko. A zatem, na początku kilka słów Paweł opowie o Muzeum Telekomunikacji, które niedawno odwiedził, a z nowości, problemy z dostępnością Google Chrome 120 i jak je obejść. Powiemy też, jak wygląda dostępność najpopularniejszych stron w Europie. Z drobnych newsów będziemy mieli NVDA 2024.3.1, które już nie będzie się zawieszać przy słabym internecie. Powiemy też o poprawkach dostępności w nowym Outlooku. Powiemy też o tym, że Envision zaprasza do publicznych testów swojego nowego asystenta. Portal AppleWiz powrócił. I ciekawej jeszcze, i powiem jeszcze o ciekawej opcji map Google, która polega na tym, że one odtwarzają adres miejsca we właściwym języku. Poza drobnymi newsami powiem jeszcze o nowej wersji oprogramowania dla odtwarzacza SensePlayer, o historii zbanowanego konta w serwisie Amazon. Z nowości w gier mamy nowości w 12 aktualizacji Forcy. Hearthstone otrzymuje kolejną miniserię i pierwszą mityczną serię bohatera. Prócz tego, Samsung zapowiada usprawnienia dostępności swojego sprzętu AGD, a w technikaliach Apple zaprezentował nowe iPhony, zegarki i słuchawki. Powiemy też o konkursie na remix od Suno i na koniec wiadomość o tym, że WhatsApp niebawem zintegruje się z innymi komunikatorami. Zaczynamy od newsów jeszcze z poprzedniej audycji na temat Muzeum Telekomunikacji, w którym Paweł był jakiś czas temu, coś opowiedział, a teraz jeszcze coś, ciekawostka jakaś jeszcze jest.
5: To znaczy tak, bo tydzień temu usłyszeliście moją pocztówkę dźwiękową, w ogóle wróciłem już z urlopu i fajnie było, naprawdę bardzo, bardzo polecam Holandię i Amsterdam. Natomiast miejsce, z którego powodu poniekąd wybrałem akurat też Holandię, z innych też, ale no z tego powodu głównie zdecydowałem się na ten kraj. W tym roku to właśnie nawet nie znajduje się w Amsterdamie, tylko w Rotterdamie. No, jakby nie było, nie aż tak całkiem daleko, bo jakieś 45 minut drogi pociągiem i człowiek już jest na miejscu. Jest to Hovelink Telecommunications Museum, czyli Muzeum Telekomunikacji, no Hovelink, taka nazwa, które jest takim dość małym, dość prywatnym i bardzo, jak się okazuje, takim dostępnym, w sensie wszystkiego można dotknąć, Muzeum Historii Telekomunikacji. No, ja usłyszałem o tym miejscu po raz pierwszy zasadniczo, kiedy przeglądałem chyba w internecie ten projekt, o którym wam kiedyś mówiłem, gdzie wolontariusze, hobbyści stawiają w internecie centrale telefoniczne. Całe instalacje centralowe, tak jak to kiedyś było, z ręcznym, względnie półautomatycznym zestawianiem tych połączeń za pośrednictwem operatora żywego, ludzkiego. I no była taka wzmianka na tej stronie, że jedna z takich instalacji znajduje się właśnie w Hovelink, w muzeum w Rotterdamie. Gdzieś potem ono mi mignęło w mapach Google, jak czegoś innego szukałem, no i jakoś tak od szczegółu do szczegółu wpadłem na pomysł, żeby się tam wybrać. Natomiast nie wiedziałem, czego się spodziewać troszeczkę, no bo w muzeach różnie bywa, no i fajnie, że jest jedna atrakcja taka, powiedzmy, tam działająca, funkcjonująca, więc przypuszczam, że jakaś łączność z tym muzeum i z tego muzeum jest. No ale co poza tym, było to dla mnie dość dużą tajemnicą. No więc postanowiłem zadzwonić do muzeum i się przekonać, żeby nie było jakiejś przykrej niespodzianki, że nie wiem, przyjadę i się okaże, że w sumie to wszystko za szybą, albo coś tam nie działa akurat. No więc telefon okazał się dość owocny, bo panowie, choć troszkę zaskoczeni na początku, że mają do czynienia z osobą niewidomą, stwierdzili, że nie ma problemu. Możemy, bo też miałem zaplanowanych znajomych, którzy mieli ten wyjazd obstawiać, przyjechać i, że tak powiem, sobie pooglądać, jak to potem napisali w mailu, powąchać nawet wszystko i przetestować, posłuchać wszystkich urządzeń, jakie tylko są w ich zasobach. Potem jeszcze doszedł taki czynnik, którego się nie spodziewałem na początku w planach, czyli na te moje wakacje podpiął się mój znajomy, który też jest osobą niewidomą i jest jednocześnie użytkownikiem wózka. No więc tutaj nam doszedł taki element, czy ta przestrzeń, w której mieści się muzeum, jest dostatecznie szeroka, żeby wózkiem dało się przejechać. Okazało się, że i owszem. No i zwiedziliśmy właśnie w dniu 3 września, czyli w zeszły wtorek, tydzień temu, jak ten podcast jest nagrywany, muzeum właśnie Hovelink. I kurczę, to jest fantastyczne miejsce. Naprawdę dawno z takim zaangażowaniem nie zwiedzałem muzeum i też dawno z takim zaangażowaniem przewodników aż się nie spotkałem, bo było co prawda tylko dwóch panów, którzy po tym całym obiekcie oprowadzali. On nie był jakiś przeogromny. Tam parę sal było, ale to nie jest jakiś kolos. Myślę, że wiele muzeów może się poszczycić większym zapleczem. Natomiast tutaj jest to kilka sal, w których są właśnie różne przedmioty związane z telefonią. No niestety okazało się, że ta centrala, o której ja czytałem na początku, która pozwalała na połączenia na zewnątrz, spłonęła w pożarze, więc no bardzo przykre zdarzenie. Natomiast było parę instalacji centralkowych wewnętrznych na potrzeby samego muzeum, które jak najbardziej działały, i właśnie jedną z takich centralek mogliście usłyszeć w ostatnim Tyflo-przeglądzie. Centralki, telefony na tarcze, telefony na korbkę również były, ale nie podłączone akurat. Centrale ręczne, możliwość zestawienia połączenia, po prostu kabelki przepinając. Przy okazji się dowiedziałem, że dużo osób niewidomych w ten sposób pracowało w czasach, kiedy centrale ręczne jeszcze były standardem, jak chodzi o wyposażenie telekomów. Telefony komórkowe, dość duża kolekcja, i to takich starych, klawiszowych. Przy okazji się przekonałem na przykład, że Nokia 5110, telefon z roku 1990, zdaje się 9, wielu osobom znany, miał jako jedno z akcesoriów klawiaturę podpinaną na to złącze, którym również podpinana była chyba ładowarka, i można było sobie na takiej pełnowymiarowej klawiaturze pisać SMS-y na przykład, jak ktoś bardzo miał na to ochotę. Były też pagery, były kable telefoniczne w ogóle z oplotami, to było fantastyczne. Można było dotknąć sobie różnych kabli. I nie miałem pojęcia w ogóle, że te kable miały takie oploty grube, no, grubości pnia od drzewa i też takiej faktury trochę. To wyglądało jak takie ścięte drzewo. I były to też kable potraktowane, prawda, przez okoliczności natury w postaci pioruna. Były te kable, które się spaliły przez bliski kontakt z kablem o wyższym napięciu. Był telefon używany do odbierania meldunków o pożarach, którego ponoć dzwonkiem, tylko niestety bateria tam się rozładowała, więc nie udało się niestety tego sprawdzić, ale dzwonkiem była rzekomo syrena. Była cała hala poświęcona dzwonkom od telefonów takich tarczowych. Były one po prostu podłączane do takiej makiety i można było każdy dzwonek indywidualnie sobie na dowolną długość czasu włączyć i wyłączyć. No telex, o telex był. Był telex, czyli zestaw dwóch maszyn do pisania spiętych również kablem celem przesyłania wiadomości. Był terminal do telemexu, czyli takiego protokołu przed internetem. Troszkę kiedyś mówiłem o czymś podobnym we Francji, czyli o Minitelu w ramach historycznych różnych ciekawostek w Tyflo-przeglądzie. No a tu Holendrzy mieli właśnie telemex. I był sobie terminal do tego typu sprzętu. No i na sam koniec bardzo mnie zaskoczyli właściciele tegoż muzeum, ponieważ ja ich zapytałem tak troszeczkę, nie wiem na co licząc, że, czy oni też zajmują się w jakiś sposób archiwizacją jakichś nagrań związanych z telefonią, czyli nagrania jakichś starych komunikatów serwisowych, jakichś, nie wiem, melodyjek na czas oczekiwania, jakichś innych sygnałów, jakie tam wydawały centrale, jakichś zestawianych połączeń, może jakieś dzwonki. No i panowie byli troszeczkę skonfundowani z początku i stwierdzili, że oni o takich operacjach to nie słyszeli, że oczywiście no wiedzą, że jakieś komunikaty były, ale raczej się tym nie zajmują. Natomiast nagle jeden z nich stwierdził, a proszę poczekać chwilę, ja zaraz wrócę. No i wrócił i wręczył mi na własność, jak się okazało, płytę winylową, którą wydał Telekom niderlandzki z państwowy, telekomunikacja właśnie holenderska. I mam tą płytę teraz na własność i zamierzam ją niebawem zdigitalizować. I cały żart polega na tym, że nawet państwo, panowie z muzeum nie wiedzieli, co na tej płycie jest. Ja również tego jeszcze nie wiem. Natomiast może tam być sporo ciekawych nagrań, także jest jakieś prawdopodobieństwo, że za jakiś czas w ogóle spotkamy się tutaj, żeby konkretnie o tym miejscu porozmawiać tak w dłuższej rozciągłości. Nie wiem jeszcze, kiedy to nastąpi, ale są już takie pomysły. No i wtedy myślę, już będę po przesłuchaniu płyty, także będę mógł coś więcej opowiedzieć, a może i nawet zaprezentować jakieś fragmenty tej wycieczki, bo podobnie jak tą pocztówkę dźwiękową, no całość mojego pobytu zarejestrowałem binauralnie, mikrofonami Sennheiser Ambio Smart Headset i musiałbym przejrzeć to nagranie i co ciekawsze fragmenty powybierać. Także mam nadzieję, że do rychłego spotkania i że was też ten temat jakoś zaciekawi. A gdybyście się kiedyś wybierali do Holandii, to polecam Muzeum Telekomunikacji Hovelink w Rotterdamie. Warto wcześniej zadzwonić i się umówić z właścicielami. No wiadomo, tu język angielski jak najbardziej wskazany. I panowie na pewno znajdą czas i chętnie oprowadzą. Ważne jest to, że muzeum jest jedynie otwarte we wtorki, no więc to jest taki najlepszy dzień, żeby tam po prostu przyjść i coś pooglądać. No jak my byliśmy, to w ogóle nikogo tam nie było. Cały obiekt był po prostu dla nas do tak naprawdę zabawy, bo testowaliśmy wszystko, co się tylko dało. Także no gdybyście kiedyś mieli tam być, a może interesuje was po prostu telefonia i jej historia, no to myślę, że Howeling jest tym miejscem, którego nie możecie przegapić.
4: Przechodzimy do, że tak powiem, spraw bieżących i najpierw taka niezbyt optymistyczna wiadomość dotycząca Chroma, przeglądarki Chrome, bo pojawiają się tutaj problemy z dostępnością.
6: Tak, wszystko zaczyna się od postów pana Jamesa Scholza na Mastodonie, którym to napisał, jak to zaktualizował mu się Chrome i nagle zaczął mieć różne problemy. Później te problemy rozpisał oczywiście po uprzednim zgłoszeniu tych błędów do Google. I jakie to są rzeczy? Myślę, że warto tego zacząć. To się wszystko zaczęło prawdopodobnie od wersji 128, więc gdybyście zauważyli, że na waszych komputerach, tutaj mówimy o komputerach z systemem Windows, widzicie takie rzeczy, no to zaraz wam powiemy, jak im zaradzić, bo na szczęście można zaradzić temu problemowi. Gdyby się działo tak, że w momencie, kiedy restartujecie Chroma, a korzystacie z NVDA, NVDA wam przestaje czytać stronę, czy JOS'a w sumie też, bo prawdopodobnie to też wszystko dotyczy JOS'a, o czym zaraz powiem. Czyli restartujecie przeglądarkę, bo po prostu przeglądarki nie mieliście uruchomionej i wam nie jest czytana strona do momentu, kiedy nie zrestartujecie waszego czytnika ekranu. No to jest pierwszy problem. Nagle Chrome zaczął wam gadać więcej, to znaczy wszystko jest nagle teraz gdzieś obłożone punktami orientacyjnymi i ten punkt orientacyjny mówi, podaje nazwę przeglądarki, nazwę strony oraz nawet nazwę profilu Chroma, który też zawiera nasz adres e-mail, więc to się nam zacznie po prostu gadać dużo w momencie, kiedy na przykład przenosimy się z obszaru strony na przykład na pasek adresu, tak? Więc jak naciskamy kontrolę, żeby usłyszeć sam adres i nam wtedy się NVDA może rozgadać właśnie o tych innych informacjach, które nas nie interesują. Kiedy wracamy do Chroma Altabem, to teraz NVDA nam też mówi słowo okno, to akurat Jamesa irytuje. Ale to może gdzieś jest bardziej subiektywne. Następny błąd już subiektywny raczej nie jest, a wydaje mi się jest po prostu dla wszystkich wręcz irytujący, mianowicie kiedy naciśniemy klawisz Alt, żeby dostać się na przycisk Chrome, ten przycisk, który otwiera nam menu przeglądarki, i naciśniemy strzałkę w dół, żeby to menu rozwinąć, to pierwsze naciśnięcie tego skrótu, owszem, spowoduje, że nam menu się rozwinie, ale fokus nie wyląduje nam na pierwszy element menu lub ostatni, jeśli naciśniemy strzałkę w górę, więc po prostu no, trzeba strzałki nacisnąć tam jeszcze raz po prostu. Podobnie jest, gdybyśmy nacisnęli spację lub Enter, po prostu przy pierwszym naciśnięciu nasz fokus nie trafia do samego menu, tylko to menu się rozwija i musimy później jeszcze strzałką do niego wejść. Jeszcze w tym menu, jeśli jakiś element ma pod menu, na przykład w menu pomoc, no to też czytniki ekranu nas o tym już nie informują, chociaż to wcześniej działało. Skrót Alt+F nie otwiera nam już menu Chrome z dowolnego miejsca, a to wcześniej działało. Kiedy używamy nawigacji po pierwszej literze, jeśli naciśniemy jakąś literę, która pasuje tylko do jednego elementu, co po prostu powinno spowodować, że to menu po prostu nam się otworzy. Na przykład litera L, no nie wiem, czy to w wersji polskiej będzie tak samo, w angielskiej wersji L przynosi nas do podmenu więcej narzędzi. I problem jest taki, że po prostu fokus nam do tego menu nie wchodzi. On się ustawi na tym menu, ale, które powinno się rozwinąć, ale jeśli naciśniemy strzałkę w dół, to zamiast zobaczyć pierwszą opcję właśnie w tym podmenu więcej narzędzi, po prostu nam fokus gdzieś ucieknie. I jeszcze jeden błąd, który tutaj na tej liście nie jest, a został odkryty później. Menu kontekstowe nie działają tak, jak powinny. To znaczy, jeśli naciskamy Shift F10 albo klawisz aplikacji, żeby takie menu otworzyć, to NVDA nam nie wychodzi z trybu przeglądania. Po prostu nie zdaje sobie sprawy z tego, że to menu się otworzyło, więc ręcznie trzeba przejść w tryb przeglądania, dopiero wtedy nacisnąć klawisz menu kontekstowego, no i dopiero w tym momencie to menu się nam otworzy. No właśnie, James jest użytkownikiem NVDA, ale mam też potwierdzone, że użytkownicy innych czytników ekranu też borykali się z podobnymi problemami, na pewno z JOS-em. Takie problemy też się pojawiały. I co je spowodowało? No spowodowało je to, że firma Google postanowiła po cichu w wersji stabilnej włączyć wsparcie czegoś, co się nazywa UIA, czyli UI Automation. To jest współczesne API dostępnościowe używane w systemie Windows, które nad integrowaniem którego pracowała firma Microsoft głównie. No, pewnie po części z powodu przeglądarki Edge, ale też dzięki temu narzędzie takie jak na przykład rozpoznawanie mowy w Windowsie czy Narrator z Chrome'em działają lepiej. Natomiast to wsparcie po prostu, jak widać zresztą, nie było jeszcze gotowe na wersję stabilną, tak? Pewnie przechodziło jakieś podstawowe testy i ktoś stwierdził, że jest wystarczająco dobre. No ale ewidentnie to, co mówią użytkownicy NVDA, to co mówią użytkownicy JOS-a, że na przykład też jakieś okienka dialogowe nie są czytane automatycznie, to zaczęło powodować więcej błędów. Także nie wiem, czy to na ten moment zostanie w przyszłej aktualizacji wycofane przez Google, czy producenci czytników ekranów po ich stronie po prostu wymuszą, żeby NVDA czy JOS ignorowali to UIA na ten moment i korzystali z poprzednich mechanizmów, które po prostu no, działają lepiej. Zobaczymy, ale na ten moment też możemy sami zaingerować i to wyłączyć. Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, jeśli korzystacie z NVDA, to James napisał prościutki dodatek, który po prostu wyłącza to UIA w przeglądarce. Wystarczy go zainstalować i on po prostu zacznie nam działać automatycznie. Link będzie w komentarzu, to jest plik umieszczony na Dropboxie, więc tutaj tego linku nie podam, bo on jest bardzo długi, no ale że audycja jest nagrywana, to po prostu przejdźcie sobie do komentarzy i ten dodatek możecie sobie ściągnąć. Alternatywnie, jeśli korzystacie z innego czytnika ekranu, albo po prostu nie chcecie takiego dodatku instalować, można to też wyłączyć po stronie Chroma, natomiast musimy to zrobić z poziomu parametru na wierszu poleceń. Jak to zrobić? Musimy znaleźć ikonkę Chroma, którą normalnie otwieramy, czyli jeśli otwieramy Chroma sobie z pulpitu, no to szukamy ikonki Google Chrome na pulpicie. Wchodzimy do jej właściwości, po prostu naciskamy Alt Enter i w polu edycji cel, które powinno nam się ustawić domyślnie, przechodzimy na jego koniec i dopisujemy następujący parametr. To też będzie w komentarzu, będziecie mogli sobie go przekleić, ale jeśli ktoś słucha na bieżąco, chciałby sobie to przepisać, to wystarczy, że napiszecie tak. Dwa myślniki, disable, myślnik, features, znak równości, duże U i później małymi IA, duże P, R, O, V, I, D, E, R. Czyli jeszcze raz dwa myślniki, disable, myślnik, features, znak równości, U i A z dużej U, provider przez V z dużej P. Jeśli to sobie zmienimy, tak ikonkę, no to wtedy ten nowy mechanizm zostanie wyłączony i wtedy Chrome powinien po prostu zachowywać się lepiej, niezależnie od tego, z jakiego czytnika ekranu korzystamy. Chciałoby się, żeby Google to lepiej przetestowało, no ale mamy taką sytuację, jaką mamy i na szczęście możemy jakoś sobie z nią poradzić.
4: No niestety. Pawle, jak wygląda dostępność najpopularniejszych stron w Europie?
5: Słabo. Koniec tematu. Nie, żartuję. Oczywiście, znaczy nie żartuję niestety, jeśli chodzi o stan dostępności stron w Europie, ale no żartowałem istotnie z końcem tematu, bo nad tematem warto się pochylić. Jest sobie taka agencja badawcza w Belgii jak Kraftzing, która co roku wypuszcza taki raport, na ile możemy zaufać usługom cyfrowym, z których korzystamy. No i co roku poruszany jest jakiś inny aspekt tegoż zaufania użytkownika. No i w tym roku postanowiono pochylić się nad dostępnością cyfrową. No z racji takiej, że już za rok w czerwcu powinny obowiązywać, przynajmniej takie jest optymistyczne założenie, zasady europejskiej ustawy o dostępności. Czyli już za rok powinny być dostępne usługi w obszarze bankowym, transportowym, media, handel, e-commerce, książki, telekomunikacja i tam. No czy są? No raport pokazuje, że jest z tym naprawdę ciężko. I to w takim bardzo podstawowym już zakresie. W ogóle warto, myślę, zacząć od samej metodologii, która jest dość ciekawa, bo bazuje na tym, co robiło WebAIM, a WebAIM zrobiło tą swoją One Million Survey, czyli takie badanie, w którym przetestowano milion najpopularniejszych stron internetowych, które odwiedzają internauci, pod kątem właśnie dostępności. No i tam też jakieś zmiany zachodzą, ten raport z kolei ukazuje się regularnie co roku, natomiast bardzo się to dzieje powoli i dalej męczą nas podstawowe problemy dostępności. Tutaj autorzy tego badania postanowili przefiltrować tą listę miliona stron pod kątem stron pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Ekonomicznego, żeby trafić w ten jakby obszar, na którym będzie obowiązywała ustawa. No i wyszła im próba 260 tysięcy stron, mniej więcej. Oczywiście z każdego kraju to są różne ilości, więc można się tutaj zastanowić, czy te próby dla każdego kraju były dostatecznie reprezentatywne, ale ja, szczerze powiedziawszy, obawiam się, że, no, że nie będzie dużo bardziej kolorowo niż tu wyszło. Testowano automatycznie. No, testy automatyczne nie wykryją wszystkiego, wiadomo, natomiast one pokazują takie, jak to się po angielsku mówi ładnie, low hanging fruit, czyli nisko wiszący owoc, czyli błędy takie podstawy z podstaw, które można bardzo łatwo wyłapać, bardzo łatwo wyeliminować, typu jakiś tam kontrast niewłaściwy tekstu a tła, jakieś nieopisane obrazki bez tekstów alternatywnych, nieopisane kontrolki, przyciski, linki i tak dalej, nagłówki, strukturę nagłówkową, czy w ogóle jest jakakolwiek, jakieś tam znaczniki, punkty orientacyjne, aria, landmarks, no i tak dalej. Także takie rzeczy są na pewno w testach automatycznych wyłapywane. No i teraz jak to wygląda? No, nagłówek tejże strony, na której właśnie jestem, strona digitaltrustindex.eu, głosi dumnie: 94% stron w Europie nie zdaje kryteriów dostępności, nie spełnia kryteriów dostępności. No jest to zatrważająca liczba, bo to znaczy, że ustawa wchodzi za rok, a de facto to nie jest kwestia jakiegoś jednego pojedynczego kraju, tylko ogólnie ze wschodu na zachód, z północy na południe, no jesteśmy w lesie. I to właśnie z takimi prostymi rzeczami. I teraz mogę to przejrzeć oczywiście w rozbiciu na kraje. Na miejscu pierwszym, co z jednej strony nie dziwi, a z drugiej strony dziwi, zaraz wyjaśnię dlaczego, jest Norwegia. I tutaj przetestowano 4439 stron i wynik Norwegii, jeśli chodzi o procentowy udział stron, które nie spełniają wymogów, jest to aż 87,65%. I to jest pierwsze miejsce, czyli jakby z tego pułapu zaczynamy, tak, stawkę. Trochę mnie to dziwi, bo Norwegia ma chyba w Europie jedno z, jeżeli nie, najsurowsze prawo, jeśli chodzi o dostępność, bo tam już od lat tak naprawdę strony, nie wiem których sektorów, ale w prywatnych różnych firm i przedsiębiorstw muszą być dostępne i to do tego stopnia, że rząd, nie wiem na podstawie czego, czy na podstawie zgłoszeń od użytkowników, czy oni mają jakiś indeks, jakąś listę, według której idą, czy jakieś swoje badania prowadzą, wyrywkowo zdaje się, że w ogóle samodzielnie prowadzi testy tych stron i to nie jest tak, że tutaj jakiś, nie wiem, osoba z niepełnosprawnością musi złożyć skargę do rzecznika, rzecznik musi rozpatrzyć, cała procedura rusza i tak dalej, tylko tu rząd chyba się sam angażuje i sprawdza. Była taka słynna zresztą historia chyba z SAS, tymi skandynawskimi liniami lotniczymi, które też w Norwegii działalność prowadzą, bo tam powstała nowa wersja strony. Strona była niedostępna bynajmniej. Została przeprowadzona kontrola, wykazano mnóstwo błędów, zgłoszono te błędy. Przewoźnik postanowił sobie nic z tego nie zrobić. pogrożono dość wysoką karą i ponoć poprawki weszły w ciągu chyba 10 czy 12 dni. Także to się w Norwegii dzieje. I rząd norweski, gdzieś tam jak oglądałem webinaria, gdzie przedstawiciele właśnie tych komórek odpowiedzialnych za dostępność się wypowiadali, no chwalił się, że od wprowadzenia tych regulacji, ich jakieś tam, przez nich przynajmniej badane te strony, rzeczywiście się zaczęły poprawiać i oni tam mówili o jakichś kosmicznych w ogóle zasięgach, 40-50% tych badanych stron, więc no jak widać, bardzo się rozbiegają wyniki norweskiego rządu z tym, co tutaj wykazał indeks. Mówię, niektóre kraje miały pewnie więcej stron przetestowanych i ta próba jest troszkę inna, no ale myślę, że jakiś obraz to nam daje. Więc tak wygląda Norwegia. Na drugim miejscu jest Finlandia, czyli dalej siedzimy w Skandynawii. Tu 4670 stron zostało przetestowane i 88%.

Bardzo, bardzo się uśmiecham, że jesteśmy gdzieś w topce. Mówię jesteśmy, tak troszkę się rozpędzam, bo no, mieszkam tu i pracuję w dostępności cyfrowej, więc troszkę mam taki insiderski też wgląd w to, jak tutaj to poniekąd wygląda. I jako użytkownik, i też jako osoba zajmująca się tym zawodowo. Tutaj przetestowanych stron jest 7621. I tu już 92,36% nie spełnia wymogów, więc tu już próg 90% został przekroczony. Na piątym miejscu Holandia. Przetestowanych jest, a no właśnie, 30 392 strony. I tu 93,11% nie spełnia tych wymogów. Na miejscu szóstym są Niemcy. 60 565, więc znowu kosmiczna ilość tych stron i 93,97%. Na miejscu siódmym, w środku stawki, Belgia i tutaj znowu wracamy do mikroskopijnych liczb, 7408 stron i 94,24%. Na miejscu ósmym Francja, tu 22 8070 stron i 94,35% nie spełnia wymogów dostępności. Na miejscu dziewiątym Dania i tu 10088 stron i 94,7% nie spełnia wymogów. Miejsce dziesiąte Słowacja 4400 stron i 95,16%. Miejsce 11. Hiszpania, co też dziwi, bo ONCE jest, staje się dość aktywne i tam się dość dużo też dzieje dla dostępności, więc okej. 12090 stron i 95,17%. 12. miejsce to Portugalia. 4551 stron i 95,32%. Na 13. miejscu Grecja. Tutaj przetestowano 7926 stron i niedostępnych jest 95,6%. Na 14. miejscu Włochy. 21721, dobrze mówię, stron. 95,63% niedostępnych. Na 15. miejscu jesteśmy my, jest Polska. Stron przetestowanych 22935 i niedostępnych jest 95,73%. Na miejscu 16. Czechy. 11308 stron i 95,76%. Tutaj też jestem trochę zdziwiony, bo Czechy też są bardzo aktywne. Na zasadzie tak dużo ich widać międzynarodowo, jak chodzi o działalność na rzecz dostępności. Dużo jakichś projektów, webinariów, jakieś własne narzędzia. Tam jest bardzo aktywne centrum Tejrezjasz przy Uniwersytecie Masaryka w Brnie, które ma nawet teraz swoją jakby spółkę, taką firmę chyba, jeżeli dobrze to rozumiem, która zajmuje się typowo właśnie konsultacjami dostępności. No i z tych opowieści, które snują jakby czescy niewidomi, wynika, że tam wiele firm prywatnych, takich popularnych, dość szybko na te zgłoszenia odnośnie dostępności reaguje. No więc dziwi to, że Czesi prawie zamykają stawkę. No ale okej. 17. miejsce to Rumunia. Tutaj 10749 stron, 96,15% i na samym końcu Węgry zamykają 7985 stron i 96,31%. Także no wszystko to jest zbliżone, to nie jest naprawdę tak, jak widzicie, że któryś kraj jest jakoś diametralnie różny, czy lepszy, czy gorszy. To się wszystko mniej więcej trzyma na podobnym poziomie. Czy jest to Europa Zachodnia, czy Środkowa, Wschodnia i tak dalej. Także no,

0: szkoda, że tak to wygląda. Pokazuje to też, że pewnie gdzieś jakiś ruch, żeby rzeczy udostępniać, albo się zacznie dziać na ostatnią chwilę, albo no, dopóki ktoś zainteresowany używaniem danej strony się nie upomni o swoje i być może nawet właśnie tymi środkami, które będą oferowane przez ustawę, no to nie zmieni się nic i no, to jest zatrważające, bo tu nie mówimy o jakichś niszowych stronach służących jakiemuś bardzo wyszukanemu celowi, tylko o najpopularniejszych stronach, na które się wchodzi. Także bardzo możliwe, że są tam strony banków, są tam strony najpopularniejszych jakichś sklepów internetowych, gdzie można kupić różne rzeczy i gdzie no, osoba widząca po prostu wchodzi, kupuje, trzask, prask i gotowe. Być może są to jakieś przedsiębiorstwa właśnie komunikacyjne, czy jakieś autobusowe, czy linie lotnicze. No i no to, no przykro po prostu patrzeć, że dalej w tak podstawowych usługach, z których wszyscy korzystamy w jakiś sposób, albo chcielibyśmy korzystać, jest problem i nic się specjalnie nie dzieje, żeby to ruszyło. No miejmy nadzieję, że teraz ustawa i wynikające z niej prawda, konsekwencje w jakiś sposób zmotywują. Fakt jest też taki, że to nas, to osoby z niepełnosprawnością też trzeba jakoś uzbroić w skuteczne środki, jak z tej ustawy korzystać, bo no to nie jest takie sobie hop siup ruszyć do jakiejś walki, nie wiem, z potężną korporacją czy z jakąś firmą o zasięgu międzynarodowym nawet często, bo ja jestem tu osobą z niepełnosprawnością i sobie życzę. Tu by się przydała szersza reprezentacja, właśnie lobby ze strony jakiejś organizacji nas popierającej też, żeby to miało dużo większy rozgłos, dużo większy efekt, no albo po prostu, żeby więcej osób naraz podobne uwagi zgłaszało i się angażowało w to, żeby te strony były bardziej dostępne. Także jak jest coś wam bliskie, co nie działa, to zgłaszajcie. No, ostatnio mieliśmy tu akcję z Santanderem, dużo osób się wypowiadało w ramach Tyfloprzeglądu. Wątpię, że sam Tyfloprzegląd coś zdziałał, ale jak widać dużo osób było zainteresowanych tematem, błąd był regularnie zgłaszany i został, z tego co mówił Piotr tydzień temu, naprawiony. No ale Santander to jest kropla w morzu potrzeb i jest to też chyba taka instytucja, która jakkolwiek się dostępnością przejmuje i chce po prostu tą dostępność robić. Gorzej z tymi, którzy no właśnie nie chcą.
1: Tak. Ile razy rozmawiamy o platformach VOD na przykład, tak? Temat, który się przewija, nie wiem, przez którą audycję już, no nie?
0: Dokładnie, też. Także no właśnie, gorzej z tymi, którzy nie chcą, ale no miejmy nadzieję, że te środki, które nam będą od przyszłego roku już dane, będą mogły być użyte po prostu do właściwych celów.
2: No to w takim razie były niedostępne strony w Europie, były błędy w Chromie, czyli jakoś tak niezbyt optymistycznie ten tydzień się zaczyna, czy w zasadzie newsy się zaczynają, ale teraz
0: i może będzie chyba trochę, nie? Tak. Pada deszcz.
2: Tak. Jakoś. Tak. Ale może teraz będzie trochę lepiej, bo wyszła nowa wersja oprogramowania do odtwarzacza BookSense?
1: Sense Player nawet. Sense Player już był. Właśnie. No nie, będzie pozytywnie, na szczęście bardziej, bo no, fajnie patrzeć, jak te urządzenia się rozwijają. Jest to konkretnie wersja 2.2 oprogramowania. Nie wiem, czy w Polsce już jest dostępne, jeśli nie, to pewnie za jakiś czas powinno się pojawić. Ja informację dostałem od gdzieś amerykańskiej sfery użytkowników. I co się w tej aktualizacji zmieniło? No, całkiem sporo. Poczynając od, oczywiście będzie link do też tej notki, co się tam zmieniło, jeśli chcecie sobie poczytać, to będzie można. Natomiast jeśli chodzi o menu biblioteki, to została dodana nowa aplikacja do przeszukiwania Wikipedii, więc myślę, że jak najbardziej coś, co się nam może przydać. I została dodana pod menu do instalowania opcjonalnych usług. Tutaj na przykład wylądowała aplikacja do NFB Newsline, czyli czegoś, co jest dostępne gdzieś w Stanach, ale w Polsce prawdopodobnie tutaj na przykład by pojawił się dostęp do bibliotek online. I tutaj też pojawi się kolejna nowość, która się pojawiła, mianowicie Biblia, która też pojawia się stopniowo na wszystkich urządzeniach firmy HIMSS, właściwie teraz Celvas Healthcare oni się nazywają, no bo ta Biblia była na Braille Sensach, później się pojawiła na linijce Braille Emotion, no i teraz jeszcze zawitała na Sense Playera. Natomiast jeśli chodzi o aplikacje firm trzecich, to menu instalatora, czyli takiego narzędzia, które pozwala nam gdzieś najbardziej popularne, najczęściej używane aplikacje instalować do różnych usług, czy jakiś Spotify, jakiś Netflix, Zoom chyba tam był, jakieś syntezatory. Po prostu wersje tych aplikacji zostały zaktualizowane i kilka nowości, nowych pozycji się pojawiło, jakich tutaj nie piszę. Natomiast warto sobie to menu przejrzeć jeszcze raz po instalacji. Jeśli klikniemy na jakiejś aplikacji, która jest zainstalowana w starszej wersji, to ona nam się po prostu automatycznie zaktualizuje. Możemy też nacisnąć gwiazdkę na każdej z aplikacji i wtedy dostaniemy krótki opis, co ta aplikacja robi oraz kilka porad, jak korzystać z tak danej aplikacji w wygodny sposób na SensePlayerze. I wbudowany czytnik ekranu właśnie do aplikacji został nowe polecenie do odświeżenia listy, do wykonania odświeżenia na liście, która odświeżenie wspiera. Tutaj jest podany przykład aplikacji StreamSphere, czy to jest jakiś czytnik RSS, który przypuszczam w tym menu aplikacji jest. Żeby to wykonać, wystarczy nacisnąć numer 8 na klawiaturze numerycznej i wtedy nam ta lista się powinna odświeżyć. Następnie mamy ogólne zmiany. Nawet kiedy SensePlayer jest uśpiony, możemy sobie sprawdzić bieżącą datę i godzinę, trzymając przycisk głośności w górę przez 2 sekundy lub stan baterii trzymając przycisk ciszej przez 2 sekundy. No to jest fajne, bo jeśli pamiętacie na przykład BookSense, to w ogóle miały dedykowany przycisk do czytania daty i godziny i ten przycisk faktycznie działał niezależnie od tego, czy urządzenie było włączone lub nie. No i teraz SensePlayer, chociaż dedykowanego przycisku nie ma, to dostał podobną funkcję, która działa no właśnie w podobny sposób. Została dodana funkcja, która blokuje lub odblokowuje tylko górne klawisze funkcyjne. Żeby ją włączyć, trzymamy przycisk gwiazdka i krzyżyk razem przez kilka sekund i to zostanie przełączone. Czyli domyślam się, że tutaj chodzi o wszystkie klawisze gdzieś na górze, czyli strzałki, przycisk OK, wszystko oprócz klawiatury numerycznej chyba, jeśli się nie mylę. Zostały dodane rumuńskie głosy oraz hiszpański głosy Jorge do listy głosów, więc tutaj Vocalizer się nam po prostu chyba zaktualizował. I to są ogólne zmiany, natomiast teraz nowości w odtwarzaczu multimediów. Została dodana lista rozdziałów, no bo wcześniej mogliśmy po prostu sobie skakać po rozdziałach jako jednostce nawigacyjnej, a teraz sobie możemy po prostu wyświetlić je na liście, na menu, w menu, które możemy sobie strzałkami przejrzeć. Znajdziemy je w menu opcji oraz przytrzymując cyfrę 2 i po prostu wtedy nam to menu ze wszystkimi rozdziałami zostanie wyświetlone. I kiedy naciskamy przycisk trybu, żeby usłyszeć stan urządzenia, stan odtwarzacza, no to będziemy też dostawać informacje o tym, jakiego rozdziału akurat słuchamy oprócz innych informacji, więc też myślę fajna sprawa. Tutaj nam coś ciekło, ale już jest wszystko ok. Została dodana nowa opcja konfiguracyjna, która pozwala nam zdecydować, czy chcemy słyszeć czas, który upłynął, lub czas, który pozostał do końca pliku. To jest coś, co ponoć było dostępne na notatnikach BrailleSense, no i ludzie prosili o to, żeby to się trafiło, żeby to się pojawiło również w SensePlayerze. No w sumie fajna sprawa, na przykład jeśli sobie coś czytamy, jakąś książkę przed spaniem i jesteśmy ciekawi, ile czasu nam zostało do końca, czy chcemy tą książkę dokończyć dzisiaj, czy nie na przykład, no to możemy teraz łatwiej sobie zobaczyć, ile czasu nam jeszcze do końca po prostu zostało. Została dodana jeszcze jedna opcja, mianowicie używaj całkowitego czasu playlisty, którą można sobie wyłączyć, jeśli tego nie potrzebujemy, no, czyli właśnie jeśli mamy powiedzmy playlistę, która jest audio, to jest na przykład jakiś audiobook, który składa się z 20-30 plików, a może inny przykład, słuchamy jakiegoś, nie wiem, serialu, który ma 200-300 odcinków. I nie zależy nam, żeby SensePlayer nam obliczał całkowity czas trwania tej całej playlisty, bo ponoć to też powoduje, że urządzenie po prostu reaguje wolniej. Gdzieś to zanim on nam to wszystko zeskanuje, to zajmuje trochę czasu, więc w takich sytuacjach możemy po prostu do takiej playlisty tą opcję wyłączyć. No wtedy, bo wtedy SensePlayer nam będzie podawał informacje o czasie na podstawie bieżącego pliku, a nie całej playlisty, co no w akurat w przypadku książek to może nie być to, czego chcemy, no ale na przykład właśnie w przypadku jakiegoś serialu, bo nawet właśnie jeśli słuchamy po prostu muzyki i mamy kilkaset piosenek załadowanych, no to raczej faktycznie nie będziemy potrzebować takiej informacji, więc możemy wtedy po prostu sobie przyspieszyć działanie urządzenia. Zmieniło się też zachowanie funkcji poprzedniej ścieżki, która, cytując z changeloga, teraz będzie działała podobnie jak w produktach takich firm, bardziej znanych firm. A mianowicie, kiedy naciskamy przycisk z poprzedniej ścieżki pierwszy raz, no to najpierw nam odtwarzanie po prostu rozpocznie się od początku danego pliku, a kiedy go naciśniemy drugi raz szybko, no to dopiero wtedy SensePlayer nam przejdzie do poprzedniego pliku. Na ten moment zostało to dodane wyłącznie podczas odtwarzania audiobooków, a nie innych playlist, ale może za jakiś czas też ta funkcja się pojawi w innych miejscach. A propos audiobooków, też został poprawiony problem, że nie zawsze SensePlayer nam zapisywał pozycję odtwarzania, kiedy wychodziliśmy z odtwarzania jakiegoś folderu, który jest audiobookiem, więc to też myślę istotna zmiana. I została dodana nowa opcja w efektach, która będzie nam powodowała, że urządzenie będzie nam wibrować w synchronizacji z muzyką, czyli coś podobnego do tej funkcji Music Haptics, tak? Haptyka muzyki, która została dodana w iOSie. Tutaj niespodzianka, okazuje się, że SensePlayer też coś takiego dostanie. Przypuszczam, że to pewnie będzie mniej precyzyjne, ale to ma gdzieś nam dać podobny efekt, gdybyśmy chcieli jeszcze, żeby nam urządzenie do naszej muzyki wibrowało, no to można sobie w oknie dialogowym różnych efektów, tam gdzie korektor sobie ustawiamy, no możemy sobie jeszcze coś takiego włączyć. Następnie odtwarzacz Daisy, w którym jeśli teraz wykonamy jakieś wyszukiwanie, no to automatycznie nam zostanie dodana nowa jednostka nawigacyjna, którą możemy sobie strzałkami góra dół wybrać, mianowicie po prostu wyniki wyszukiwania, więc jeśli wyników jest więcej niż jeden, no to możemy się ustawić na tą jednostkę i po prostu sobie przeglądać wszystkie wyniki wyszukiwania tego wyszukiwania, które wykonaliśmy. Został też dodany wzmacniacz w efektach, który włączamy trzymając cyfrę 2, który no, pozwala nam podbić głośność książki, którą odtwarzamy. Więc jeśli mamy jakieś nagranie, które po prostu jest za ciche i go nie słyszymy dobrze, to możemy sobie teraz je podgłośnić po prostu. Następnie czytnik dokumentów. Tutaj podobnie, jeśli wykonamy jakieś wyszukiwanie, to też zostanie nam udostępniona nowa jednostka nawigacyjna, która nam pozwoli przechodzić do następnego lub poprzedniego wyniku wyszukiwania. Poprawiono problem nawigacji poliniami, które nie były przedzielone interpunkcją. Podobnie jak z odtwarzaczem multimediów audiobooków, tutaj też został poprawiony problem z zapisywaniem pozycji odtwarzania, więc to też myślę istotna zmiana. Następnie radio webowe konkretnie, została dodana funkcja nagrywania, więc jeśli słuchamy, nie wiem, na przykład Tyfloradia i chcecie sobie nagrać Tyfloprzegląd, zanim on się pojawi na stronie, no to można teraz podczas odtwarzania po prostu nacisnąć klawisz nagrywania i nam ta transmisja z radia internetowego też będzie teraz się nagrywać. W podcastach możemy wybrać, gdzie te podcasty mają nam się pobierać, więc jeśli mamy do urządzenia włożoną kartę SD i chcemy, żeby nam się te podcasty ściągały na tą kartę, na przykład, a nie do pamięci wbudowanej, można teraz sobie to ustawić. Można sobie też sortować listę podcastów, więc wystarczy, naciskając liczbę 2, możemy przeciągać i upuszczać te podcasty na liście, więc jeśli chcemy sobie kolejność ich przestawić, no to po prostu można teraz to zrobić. I podobnie jak z odtwarzaczem multimediów, mamy tutaj też menu rozdziałów, więc jeśli przytrzymamy cyfrę 2 lub wybierzemy opcję rozdziały z menu, to po prostu wyświetli nam się lista wszystkich rozdziałów w danym odcinku podcastu. Jeśli wejdziemy do jakiegoś podcastu w momencie, kiedy mamy Wi-Fi wyłączone, ale mamy po prostu jakieś odcinki pobrane, no to ta lista odcinków nam się będzie i tak wyświetlała w kolejności, która była ustalona w podcaście, a nie w kolejności alfabetycznej, jak to było do tej pory, więc też tutaj myślę fajna zmiana. Następnie kalkulator, poprawiono czytanie liczb z dziesiętnych, czyli tam jak było coś po przecinku, to nie było czytane prawidłowo, to już powinno działać prawidłowo. Budzik teraz wspiera dodawanie i usuwanie kilku alarmów, tam wcześniej po prostu mogliśmy ustawić tylko jeden, no a teraz możemy mieć no, po prostu tych budzików więcej, jeśli potrzebujemy tego. I to wygląda tak, że jeśli wejdziemy do budzika, nie mamy żadnych dodanych alarmów, no to zobaczymy przycisk dodaj, a jeśli będzie tych budzików już kilka dodanych, no to będziemy widzieli w tym menu listę rozwijaną, z której możemy wybrać budzik, który nas interesuje i pod spodem znajdziemy, i też na tej liście możemy nacisnąć klawisz kasuj, żeby no właśnie jakiś budzik usunąć, klawisz OK, żeby go zmienić, no a pod spodem znajdziemy ten przycisk dodaj, żeby sobie kolejny budzik dodać. Usypiacz nam teraz pozwala ustawić konkretnie, ile minut chcemy, żeby to nam urządzenie grało, zanim się wyłączy. Nadal można to zrobić strzałkami, ale jeśli po prostu wpiszemy jakąś wartość, no to ta wartość nam się też automatycznie ustawi i później też możemy strzałkami tą wartość sobie doprecyzować. Następnie konfiguracja Wi-Fi. Poprawiono niedziałający tryb pomocy. Możemy też ręcznie wprowadzić adres IP, gdybyśmy tego potrzebowali, czyli właśnie pojawiła się opcja właściwości sieci w konfiguracji internetu, czyli tutaj możemy serwer DHCP skonfigurować, może jakiś proxy w sumie też zobaczymy. I w ogólne informacje poprawiono problem, że podczas sprawdzania informacji nie był nam wyświetlany adres MAC urządzenia, co też może się czasami przydać, jeśli na przykład nasza sieć wymaga dodania adresu MAC urządzeń do jakiejś białej listy, żeby się z taką siecią połączyć. No także generalnie jakieś mniejsze poprawki, natomiast to są zmiany w większości istotne. Ciekawe nowe aplikacje, myślę, że Wikipedia może się przydać. Fajnie, że gdzieś te rozdziały są cały czas rozwijane, no i dobrze, że mamy kolejne poprawki błędów. Miejmy nadzieję, że to urządzenie też będzie się po prostu dalej rozwijać.
2: I przechodzimy znowu do newsa od Pawła i znowu niezbyt wesoły, bo chodzi o konto na Amazonie, które teoretycznie masz.
0: Tak, teoretycznie mam, praktycznie nie mam do niego dostępu. I tutaj kolejny, to jest kolejny news taki z serii Ku Przestrodze. Tak jak was ostatnio ostrzegałem a propos bookingu, że docierają od nawet hoteli, w których rezerwujecie noclegi, maile phishingowe, to tu znowu inna sytuacja. Trochę bardziej poważna, znaczy no bardziej, no na phishing można się oczywiście naciąć, nikomu nie życzę, natomiast można też go fajnie wyłapać, tutaj ja nie miałem okazji nic zrobić. Otóż zaistniała na moim koncie Amazon seria bardzo niefortunnych czynników, które doprowadziły do tego, że mam bana i chyba nic się nie da z tym zrobić. To znaczy sprawa jest dalej w toku i ja tam będę naciskał, natomiast no nie jest to takie proste. Co się stało? Ja na Amazonie kupuję bardzo rzadko. Nie wiem, jak wy często kupujecie na Amazonie. W ogóle nie wiem, czy w Polsce chyba ten serwis się specjalnie nie przyjął jakoś tam. Tak mi się wydaje, że Allegro dalej króluje. No a ja ostatnio miałem potrzebę coś kupić na Amazonie po raz pierwszy od chyba 3,5 roku. No więc zalogowałem się na moje konto. Musiałem zresetować hasło, bo oczywiście już zdążyłem gdzieś tam zapomnieć, przekręcić 10 razy i tak dalej. Więc resetowałem na początek hasło. No dobrze, udało mi się na to konto dostać, jestem zalogowany. Jest wszystko super. No, trochę się też w moim życiu zmieniło, więc trzeba było zmienić adres dostawy, trzeba było zmienić kartę płatniczą, usunąć starą, bo już wygasła. No i w zasadzie wszystko było gotowe. No i zakupiłem sobie kilka przedmiotów. Przedmioty zakupiłem z Amazon, z linku, który dostałem Amazon.com, bo przedmiot dostępny był w Stanach Zjednoczonych. Transakcja przeszła, pieniądze zeszły, te przedmioty nawet zostały wysłane. No ja się bardzo już z tego cieszyłem. Po czym nagle, pod tydzień pod całej akcji, dostaję, prawda, maila. Twoje konto zostało tymczasowo zablokowane. Wykryliśmy podejrzaną aktywność, cofnęliśmy wszystkie twoje transakcje, Wycofaliśmy wszystkie zmiany, których dokonano w ostatnim czasie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I proszę skontaktować się z obsługą klienta. Na początek w ogóle myślałem, że to jakiś phishing właśnie, no ale skontaktować się z obsługą klienta należy telefonicznie i podane były numery rzeczywiście, które po wygooglowaniu należały do Amazonu, także tutaj nie mam się do czego przyczepić. No i zaczyna się moja historia, bo konto mam założone na niemieckim Amazonie, aktualnie mieszkam w Austrii, przedmiot zamówiłem ze Stanów. No i co się dzieje? Mówię, dobrze, nie wiem teraz, do kogo należę z tym kontem, bo konto teoretycznie zakładałem w Niemczech jeszcze będąc, ale aktualnie jestem w Austrii, jest to bardzo skomplikowane. Spróbuję od austriackiego numeru zacząć. Dzwonię pod ten numer. Dzień dobry, ten numer Amazon niestety nie jest już prawidłowy. Prosimy wejść na www.amazon.com/kontakt. No i skontaktować się z nami w ten sposób. Wchodzę na Amazon.de. Zaloguj się. Loguję się. Trzeba zresetować hasło. Dobrze. Resetuję hasło, tam przepisuję kod, wpisuję nowe. Jest hasło. Niestety twoje konto zostało tymczasowo zablokowane. Skontaktuj się z obsługą. No tylko, że skontaktuj się z obsługą jest po prostu tekstem. Nie jest linkiem, nie prowadzi donikąd i nie pozwala mi się skontaktować. No więc jestem w pętli. Bo kontakt każe mi się zalogować na stronie, a zalogowanie na stronie kończy się prośbą o kontakt w bliżej nieokreślony sposób. No więc chwilę tak myślałem, co by tu zrobić. Mówię, dobrze, zadzwonię pod numer niemiecki. No i spróbujemy się tam jakoś dogadać, może coś się uda. No i istotnie z numerem się połączyłem, nawet odebrała mi pani. No i zaczynamy rozmowę. No i ona mi wyjaśniła, że istotnie, jak po tak długim czasie się zalogowałem i dokonałem takich operacji wielu, jakich dokonałem, czyli zmiana dużej ilości danych, od razu jakieś zakupy i tak dalej, to no jest to jeden z czynników, który może spowodować zareagowanie jakichś systemów ostrzegawczych Amazonu. No więc tak się też stało. No i teraz ja pytam panią, czy możemy w jakiś sposób coś zrobić, no bo na przykład ja chciałbym wiedzieć, czy ta moja przesyłka, która teoretycznie wyszła, czy ona rzeczywiście idzie, czy to zostało jakoś, nie wiem, anulowane, wycofane, u sprzedawcy zgłoszone, że to było jakieś naruszenie, czy nie wiem, w tym momencie mogę jakkolwiek tą przesyłkę śledzić, a gdyby coś z tą przesyłką poszło nie tak, czy mam gdzie złożyć reklamację. No i pani prosi o numer przesyłki. Zaczynam go podawać. No niestety takiej przesyłki to ja panu nie znajdę, bo ten numer to nie jest numer typowy dla niemieckiego rynku. To jest przesyłka jakaś inna. Od słowa do słowa okazuje się, że jeżeli zamawiamy przedmiot z Amazon.com, a jesteśmy zalogowani na jakimś Amazonie, nie wiem, DE.pl czy innym, no to są w ogóle różne systemy. I support z na przykład właśnie Niemiec nie zobaczy naszej przesyłki na koncie, jeżeli ona została zamówiona z Amazonu amerykańskiego. No fajnie. No wie dobrze, to może jakoś sobie poradzę inaczej, ale czy możemy jakoś odblokować to konto? No pani popatrzyła, pogrzebała i stwierdza, że no będzie ciężko, bo okazuje się, że żeby odblokować konto, muszą się powołać na jakieś dane tego konta, które ja będę w stanie potwierdzić. Oni mieli do dyspozycji dwa rodzaje danych. Środek płatniczy, który mi usunęli, bo był podejrzaną aktywnością, i zamówienie, którego nie widać, bo jest zrobione na amerykańskim Amazonie. No więc pani ostatecznie się poddała, stwierdziła, że ona ma związane ręce, nie jest w stanie zrobić nic i wprost mi doradziła, żebym założył nowe konto Amazon na nowy adres e-mail. No gdyby nie to, że mam na tym koncie aktywne zamówienie, z którym mogę coś jeszcze chcieć zrobić, to szczerze powiedziawszy, bym tą sprawę zignorował i pewnie rzeczywiście założył przy najbliższej okazji, gdybym znowu coś potrzebował z Amazonu, nowe konto. Natomiast no jako, że mam to zamówienie aktywne i ono długo będzie szło i może się dużo rzeczy wydarzyć, to ja wolę trzymać rękę na pulsie i jednak ten dostęp odzyskać. No więc myślałem, co by tu jeszcze można zrobić i stwierdziłem, że skontaktuję się ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tu uwaga, wkracza kolejny czynnik. Trzeba znać angielski, trzeba zadzwonić do Stanów Zjednoczonych na numer amerykański z telefonu, co też kosztuje. No bo normalnie jest to jakaś tam usługa, że Amazon zadzwoni do ciebie, no pod warunkiem, że da się wpuścić cię na swoje własne konto. No więc ryzyko podjęte, dzwonię do Stanów. I tam rzeczywiście ktoś mi to odebrał, tą rozmowę. Też pani. Tłumaczę sprawę, oczywiście musiałem ją tłumaczyć kilka razy. Jeszcze dłużej niż z panią rozmawiałem, tu wisiałem na linii. I czas oczekiwania się wydłużał. I w końcu się dowiedziałem, że okej, pani zrozumiała, na czym polega sprawa, oni to moje zamówienie, to znaczy jak podałem numer zamówienia, to byli w stanie po tym zamówieniu zidentyfikować moje konto w systemie i udzielić mi wsparcia na koncie, ale patrząc na samo konto, nie widzą tego zamówienia w systemie. No, jest ciekawie. Ale pani obiecała, to było w zeszły piątek, że jakieś śledztwo przeprowadzą i w ciągu 24 godzin powinienem dostęp do konta odzyskać. No, dostępu nadal nie mam, więc prawdopodobnie będzie potrzebna kolejna interwencja, ale to taka przestroga dla was, że jeżeli nie korzystacie za często z Amazonu i nagle się okaże, że właśnie po długim czasie się logujecie i coś tam musicie od razu zmieniać w danych wrażliwych, no to może się to różnie skończyć, może, nie wiem, u mnie wystąpił jakiś konkretny zestaw czynników albo operacji, które wykonałem, które spowodowały, że tam system się jakoś zbuntował. Natomiast no, tak się też przekonałem przy okazji, że kurczę, takie załatwianie rzeczy z takim molochem jak Amazon, to jest naprawdę jak chodzenie do urzędu. Od jednego okienka do drugiego, tu pani mówi, że się nie da, tam pani nie wie, o co chodzi, tu czegoś nie widać w systemie, a tam widać, tu obiecują, że coś zrobią, a to nic się nie dzieje. I naprawdę można się zmęczyć, a człowiek chce tylko sobie po prostu coś od czasu do czasu kupić w internecie, bo nigdzie indziej się nie da. Mam nadzieję, że wasze konta wszystkie działają jak należy i że będą dalej działać i że takie przygody wam się nie wydarzą, ale gdyby się, no oby nie, coś takiego wydarzyło, no to już wiecie, że nie jesteście w tym sami.
2: Może dobrze, że u nas jednak w Polsce to Allegro jest też taką platformą i to platformą, no, która faktycznie jest bardzo często wykorzystywana. To jest, myślę, że trochę mniejszy moloch mimo wszystko, zwłaszcza, że jest jednak krajowy. Także zobaczymy. Ale być może rzeczywiście też z Allegro też mogą różne...
0: Dopóki nie trafi się przedmiot, którego na Allegro nie dostaniesz.
2: To się zgadza, to prawda. No. Takich mimo wszystko...
0: Trochę jest.
2: Dość łatwo da się znaleźć.
0: Tak.
2: Takie rzeczy. Kolejny news, i ja nie jestem pewien, czy o tym już troszeczkę nie było, bo Samsung zapowiadał usprawnienia dostępności i coś chyba było dzisiaj o tym, albo tylko mi się wydaje.
1: Chyba nie. Że ja się mylę.
2: No, to mi się coś musiało pomylić. Także chyba znowu taki bardziej optymistyczny news.
1: Tak, bardziej optymistyczny, gdzieś wpisujący się w klimaty, że wszystko ma mieć AI poniekąd. Mianowicie mamy w tym momencie targi IFA w Berlinie. IFA albo IFA w sumie, no powiemy IFA. I przy tym zostaniemy, na których to wiele producentów chwali się nowinkami różnymi i innowacjami, które planują do swojej oferty wprowadzać. Oczywiście jednym z tych producentów właśnie jest Samsung, który chwali się nowymi sprzętami AGD z serii Bespoke, z serii AI. Jak ktoś gdzieś słucha w radio, telewizji, to pewnie słyszeliście już reklamy, że nawet mamy lodówki z AI i tak dalej. O lodówkach też zresztą będzie za chwilę. I chwalą się tym, że chcą zająć się dostępnością w tych urządzeniach. Może poniekąd jest to też związane z tym, że no właśnie gdzieś te nowe prawa europejskie wchodzą, a targi są w Berlinie, więc to też się wszystko ładnie wpisuje w to, o czym rozmawialiśmy. I generalnie główny cel tego wszystkiego jest taki, żeby no, użytkownikom tych sprzętów żyło się wygodniej. Punktem wyjścia jest taka nowa innowacja, która się nazywa Voice ID. Bo te nowe urządzenia będą też, wiele z nich przynajmniej, wyposażone w mikrofony, będą na nich działały jakieś asystenci głosowi, czy to Bixby, czy może coś innego w przyszłości, może jakieś funkcje AI. I do tych funkcji będzie dodana funkcja właśnie Voice ID, której zadaniem będzie zidentyfikowanie użytkownika. A po co? No między innymi po to, żeby to urządzenie odpowiednio dla takiej osoby spersonalizować. Tutaj jest podany taki przykład, że do lodówki odzywa się jakaś starsza osoba. Tutaj nawet było powiedziane, że właśnie odzywa się właśnie jakaś starsza osoba, może babcia, dziadek, do tej lodówki. No i automatycznie lodówka, wykrywając głos tej osoby, włącza różne ustawienia, które to urządzenie bardziej do tej osoby personalizują. W tym ustawienie dostępności, które, i to jest też taka nowa nowość, będzie można synchronizować między urządzeniami, że jeśli włączymy sobie na przykład właśnie jakieś powiększenie czy czytnik ekranu na jednym urządzeniu, no to on automatycznie włączy się na innych. To też będzie miało wpływ na rekomendacje, jakie to te urządzenia będą nam dawać, więc jeśli poprosimy lodówkę, czy piekarnik, czy coś innego, żeby nam zaproponowało, co byśmy mogli zjeść, może wtedy pewnie biorąc pod uwagę to, co akurat mamy w tej lodówce, albo to, co dziś lubimy zamawiać, no to właśnie też biorąc pod uwagę wiek takiej osoby, jakieś preferencje, które sami wpiszemy, no to będzie nam mogło to urządzenie, ten asystent dać no, odpowiednie sugestie. No i też właśnie włączyć funkcję dostępności. A o jakich funkcjach dostępności tutaj mowa, bo myślę, że to jest dla nas najważniejsze i o tym też mamy wspomniane. Jeśli ktoś tam jest, to może sobie zobaczyć, jak te nowe funkcje dostępności działają. Na przykład na czterodrzwiowej lodówce Bespoke z funkcją Family Hub, która ma 32-calowy ekran dotykowy, już całkiem spory, mamy funkcje takie jak tekst czarno-białym, inwersję kolorów i powiększenie, a 7-calowy ekran AI Home 6, takie długie nazwy, na kombinacji pralko-suszarki Bespoke będzie też wspierać wysokie kontrasty, lepszą czytelność i funkcję przewodnika głosowego. No myślę, że to jest dla nas zwłaszcza ta ostatnia rzecz jest najważniejsza. Kiedy ta funkcja będzie włączona w ustawieniach, no to po prostu będzie nam czytać to, co jest wyświetlane na ekranie. Funkcja Voice Guide będzie pomału dodawana do wszystkich urządzeń z wyświetlaczami. Tutaj mamy też notkę numer 7. Ja sobie zaraz zobaczę, co ta notka mówi. Na ten moment przewodnik głosowy jest dostępny na wybranych lodówkach z funkcją Family Hub i Bespoke AI Laundry. Czyli to właśnie to, co mówiliśmy tutaj, czyli na tych pierwszych pralkach, lodówkach to się zaczęło pojawiać. Natomiast możemy się spodziewać, że w przyszłych latach, tak jak to gdzieś zaczynało się na przykład w przypadku telewizorów Samsung, że gdzieś najpierw to było to dawane na takich gdzieś topowych modelach Smart TV, no ale z czasem, kiedy te wszystkie urządzenia zaczęły te różne funkcje dostawać, no to te funkcje zaczęły się rozszerzać na inne urządzenia. No można sobie z tym sprzętem radzić aplikacją, licząc gdzieś naciśnięcia przycisków, natomiast myślę, że można powiedzieć śmiało, że wiele osób ucieszy się z tego, że jakiś czytnik ekranu, jakieś właśnie komunikaty głosowe na sprzętach, które no nie są gdzieś projektowane pod nas, że tak powiem, jakieś dedykowane urządzenia AGT z nakładkami. W końcu ktoś o tym pomyślał, żeby tego typu funkcje do takich urządzeń dodać. Miejmy nadzieję, że to się faktycznie zacznie pojawiać nie tylko gdzieś w tych największych sprzętach AGT, ale właśnie gdzieś no właśnie w pralkach, w lodówkach, może też na przykład na kuchenkach, w piekarnikach firmy Samsung, bo oni też takie sprzęty mają. Śmiem przypuszczać, że czasem po prostu będziemy to widzieć na większej ilości urządzeniach.
2: O, a teraz chyba mnie słychać.
0: Zgadza się.
2: Tak jest. To w sumie zostały już tylko dwa nasze pakiety newsów, drobne newsy najpierw może, bo w sumie no, ten Samsung to się troszeczkę, odrobinkę wpisuje powiedzmy w takie różne ciekawe rzeczy, ale no właśnie, drobne newsy, kilka mamy.
1: Tak, mamy kilka drobnych newsów, tradycyjnie będzie wszystkiego po trochę, zaczynając, generalnie to akurat będą newsy na plusa, też mogę od razu powiedzieć, także na szczęście ten trend rosnący będzie kontynuowany, rozpoczynając od nowej wersji NVDA, właściwie łatki do wersji, która się pojawiła niedawno, mianowicie jest to wersja 2024.3.1, bo przypomnę, w wersji 2024.3 została dodana funkcja, która nam automatycznie sprawdza, czy wszystkie nasze dodatki, które mamy zainstalowane, są zaktualizowane. Jeśli któryś nie jest, no to po prostu mówi nam że są dostępne aktualizacje. Wszystko fajnie, tylko okazało się, że ta funkcja miała jeden dosyć istotny problem, a mianowicie w momencie, kiedy NVDA sprawdzał tę aktualizację, to się zawieszał. Jeśli mieliśmy szybki internet i to się stało w kilkanaście, kilkaset milisekund, no to spokojnie pewnie nawet nie zdaliśmy sobie sprawy, że coś takiego miało miejsce. No ale gdybyśmy akurat NVDA odpalili w momencie, kiedy internetu nie mamy, albo internet po prostu jest słaby i gdzieś to zapytanie zajmuje kilka, albo nie wiem, może kilkanaście sekund, no to było nieciekawie. Po prostu mogliśmy odnieść wrażenie, że nam NVDA się zawiesił. No i właśnie ta łatka wcześniej wspomniana 2024.3.1 po prostu ten błąd poprawia. Także jeśli macie niestabilne łącza, korzystacie z internetu mobilnego, przenosicie swój komputer często w różne miejsca, no to warto sobie po prostu NVDA zaktualizować i on po prostu w takich sytuacjach nie powinien się nam wieszać. Następnie mamy kolejne poprawki dostępnościowe, tym razem od firmy Microsoft, konkretnie w nowym Outlooku. Tutaj przypomnę, no bo od jakiegoś czasu Microsoft wycofuje się z natywnych aplikacji. Na pierwszy ogień poszła poczta i kalendarz w Windowsie. Za kilka lat pewnie to też stanie się z tym Outlookiem, który przychodzi z pakietem Office, a zamianą tych aplikacji jest właśnie nowy Outlook, jak to sam go nazywa Microsoft, czyli po prostu taka aplikacja webowa osadzona w widoku www, która no, dostępna jest, ale miała trochę braków w porównaniu do takiego klasycznego pulpitowego Outlooka, czy nawet aplikacji Poczta i Kalendarz, która z końcem tego roku też niestety zniknie. Na szczęście Microsoft jest tego świadomy i stopniowo te braki usuwa i między innymi właśnie kilka takich istotnych zmian zostało wprowadzone. Możecie sobie o nich poczytać szczegółowo w komentarzu, w linku pod komentarzem. Natomiast na co tutaj możemy zwrócić uwagę? No na przykład został przywrócony skrót Ctrl-Y, który nam pozwala przejść do dowolnego folderu. Po prostu nam się drzewo ze wszystkimi folderami wyświetla. Coś, co myślę, że wielu użytkowników Outlooka korzystało z tej funkcji, której w tym nowym Outlooku nie było. Teraz już na szczęście jest. Poza tym w widoku czytania wiadomości tab już nam nie zatrzymuje się na wszystkich przyciskach, łączach w tym oknie, których wcześniej było po prostu tam dużo. Skutkiem czego trudno nam było gdzieś dotrzeć do treści wiadomości, zajmowało to kilka nawet naciśnięć taba, co no, było irytujące. Teraz to zostało rozwiązane tak, że tab nam zatrzymuje się na grupach przycisków, a więc jeśli mamy powiedzmy jakiś szereg przycisków, nie wiem, odpowiedz, przekaż dalej, więcej opcji i tak dalej, no to po prostu kiedy dojdziemy tabem do takiej grupy, no to strzałkami lewo-prawo możemy przemieszczać się między przyciskami tej grupy, a klawisz tab po prostu nam przejdzie dalej do następnej grupy lub po prostu do samej wiadomości. Klawisz Alt, który nam wyświetla podpowiedzi skrótów klawiszowych, nam przenosi na wstążkę, to już po prostu działa. Wcześniej tym skrótem nie był Alt, a Windows Alt i tutaj Microsoft pisze, że jakoś to było bardzo trudne do znalezienia, no w sumie nie dziwię się. A Alt po prostu jest bardziej logiczny, bardziej intuicyjny, więc Altem możemy na tą wstążkę tak jakby przejść, chociaż ona jeszcze do końca chyba dostępna nie jest, tego co tutaj można wyczytać. I poza tym, i to jest też myślę istotna zmiana, zarówno JAWS, jak i NVDA automatycznie, kiedy jakąś wiadomość otworzymy, przeniosą nas do treści samej wiadomości i zaczną ją automatycznie czytać. Bo to wcześniej też się nie działo, po prostu gdzieś no, przez to, że to strona internetowa, to fokus nam się ustawiał właśnie na tych przyciskach, które wszyscy chcieli pominąć, żeby tutaj w klasycznym Outlooku po prostu zobaczyć treści i nic więcej. No teraz to w tym nowym Outlooku będzie działało podobnie. I to dopiero początek, bo już mamy zapowiedziane zmiany między innymi na przyszły miesiąc. Są to zmiany takie jak nawigacja po widoku dat, po time slotach, czyli gdzieś w wolnych godzinach w naszym kalendarzu, na siatce kalendarza ściałkami. Nawigacja po wstążce z klawiatury. I lepsze wsparcie dla narratora, żeby narrator między innymi też właśnie był w stanie tak automatycznie nam wiadomości czytać, czego na ten moment nie robi. Następnie Envision, a konkretnie będziemy tutaj mówić o asystencie Envision, o którym już jakiś czas temu mówiliśmy. Michał wypowiadał się o wrażeniach z tego asystenta. Też od niego się pytaliście, kiedy będzie go można pobrać. No, jest do tego kolejna możliwość, bo firma szuka kolejnych testerów dla tej aplikacji. Co ciekawe, też aplikacja, czy ten asystent właściwie doczekał się nowego imienia, już to nie jest po prostu Envision Assistant, a postanowili nazwać go Ally, czyli nasz taki sojusznik, towarzysz, w sumie taka wdzięczna nazwa, krótka. I to jest też adres strony, gdybyście chcieli zapisać się na te testy, wchodzimy na ally.me. ally.me. Tam sobie możecie posłuchać próbę kilku osobowości tego asystenta. To chyba są głosy Level Labs, jeśli się nie mylę. Posłuchać, jak on czyta zawartość tej strony. No i tam też jest link, żeby, jak to pisze na stronie, dostać własnego Alaya. I tam możemy wypełnić formularz. Formularz jest prosty. Podajemy imię i adres e-mail. Jesteśmy pytani, z jakiego urządzenia korzystamy, czy mamy iPhone'a, telefon z Androidem, komputer i tak dalej. Jesteśmy pytani, czy mamy jakieś niepełnosprawności, bo też ta strona stara się jakby trochę też tego asystenta reklamować nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale tam jest położony nacisk właśnie, że ten asystent będzie się bardzo dobrze sprawdzał, między innymi dla osób niewidomych, ale tam też jest powiedziane, że każdemu taki spersonalizowany asystent, który na przykład może nam po zeskanowaniu menu w restauracji i znający nasze preferencje podpowiedzieć, co warto zamówić, no to każdej osobie taki asystent może się przydać, więc tutaj też troszkę mam wrażenie, że się marketing zmienił. Niemniej jednak właśnie można się do tych testów zapisać. Przypuszczam, że większy priorytet będą miały właśnie osoby niewidome, więc warto tam odpowiednie pole zaznaczyć. No i przypuszczam, z czasem, kiedy zwolni się miejsce na liście, no to po prostu dostaniemy maila i wtedy będziemy mogli sobie tą aplikację pobrać. Także jeśli chcieliście tego asystenta przetestować, jesteście ciekawi, jak on działa, no to warto sobie po prostu wejść na tą stronę ally.me i ten formularz wypełnić. I na koniec ostatnia informacja ode mnie, jeśli chodzi o drobne takie technologiczne newsy. Mówiliśmy ostatnio, że portal App of Viz ma powrócić pod szyldem Me My Eyes. No i to się stało. 9 września, tak jak to było planowane, nawet kilka godzin przed wydarzeniem Apple, strona wróciła i faktycznie już tam posty się zaczęły pojawiać. Mamy już nawet podsumowanie konferencji Apple'a, o której będzie później. Zarówno forum już też działa, katalogi aplikacji, tam też już jakieś nowe wpisy się zaczęły pojawiać, także stary, dobry Apple Viz, można powiedzieć, powrócił.
0: No i ja też mam dla was drobny news, który też się okazał zupełnym przypadkiem przy okazji właśnie moich wakacji, bo jak się okazuje, to co chciałem wam pokazać nie działa jeszcze wszędzie, działa w jakichś wybranych miejscach i nie wiem do końca, od czego to zależy. Pewnie od tego, gdzie Google sobie wymyśliło, że to ma działać, a o co chodzi? Otóż mapy Google mają bardzo ciekawą funkcję. Funkcję odczytaj adres w języku oryginału. I no, jak się można domyślić, chodzi o to, że kiedy znajdziemy sobie jakieś miejsce na mapach Google i jest to miejsce gdzieś za granicą, no to często się zdarza tak, że nie wiem, i to zwłaszcza nam, myślę, osobom niewidomym się może przydać, że będziemy musieli podać komuś na przykład ten adres, bo będziemy pytali na przykład, gdzie jest ta ulica i że chcielibyśmy tam dotrzeć. I zarówno nazwa danego miejsca, jakiejś, nie wiem, restauracji, czy hotelu, czy muzeum, jak i sama nazwa ulicy, no może się trochę różnić wymową od tego, co jest napisane. No nie każdy język ma takie same zasady fonetyczne jak pisowni, więc różnie to bywa. No i problemem jest tutaj, jak sobie to przeczytać. To znaczy oczywiście jednym z wariantów jest dodać sobie na pokrętle, jak ktoś ma iPhone'a, a na Androidzie do selektora, do wybieracza język danego kraju, no i przestawiać go na czas z wakacji, wtedy kiedy będziemy chcieli sobie oczywiście jakiś tam adres czy nazwę miejsca przeczytać. Natomiast tutaj Google nam to troszeczkę ułatwia w mapach Google i taka opcja została nam po prostu dodana. Jest to opcja na bazie tłumacza Google. Już wam pokażę w zasadzie, jak to działa. Co ciekawe, tak jak mówię, nie działa to wszędzie. W Holandii działa bez problemu na każdym adresie. W Belgii nie działa, w Austrii nie działa. I wiem, że znajomy też testował, zdaje się, w Niemczech, tam też nie działa. Więc to się jakoś powoli odblokowuje w różnych losowych miejscach. No Holandia, jak widać w tym teście AB, jakoś jest uwzględniona. Także zobaczymy. I już wam pokazuję, jak to działa. Mam otwarte Rijksmuseum, czyli jedno z no, najbardziej prawdopodobnie znane muzeum sztuki w Amsterdamie. Przełączyłem się na zakładkę informacje dla tego miejsca. No i co my tu mamy?
3: Dodane przez szczegóły, adres, Muzeum Straat 1, 1071, 20 Amsterdam, Holandia, przycisk, dostępne czynności.
0: Właśnie. I na tym adresie tutaj właśnie w sekcji informacji mam dostępną taką czynność.
3: Posłuchaj adresu wypowiadanego w lokalnym języku. Jest to niderlandzki.
0: A no właśnie. Ja to teraz nacisnę.
3: Alert. Posłuchaj, język niderlandzki. Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać własną czynność, a następnie stuknij dwukrotnie, aby ją...
0: No właśnie, co tu mogę wybrać?
3: Zamknij, aktywuj, domyśl, zamknij, aktywuj.
0: Aha, to jest po prostu zamknięcie tego okienka, bo tu wyskoczyło chyba okno po prostu translatora.
3: Nazwa. Posłuchaj nazwy wypowiadanej w lokalnym języku. Jest to niderlandzki. Przycisk. Rijksmuseum. Adres. Posłuchaj adresu wypowiadanego w lokalnym języku. Jest to niderlandzki. Przycisk. Muzeum Straat 1, 1071, 20 Amsterdam, Holandia. Przetłumacz więcej. Przycisk. Przetłumacz
0: więcej. I mogę coś tu jeszcze przetłumaczyć i wtedy zostanę przeniesiony pewnie do tłumacza Google. Także uwaga.
3: Posłuchaj adres. Rijksmuseum. Posłuchaj nazwa. Posłuchaj nazwy wypowiadanej w lokalnym języku. Jest to niderland. Mowa wyłączona.
4: Rijksmuseum.
0: Rijksmuseum. Tak jest.
3: Mowa Rijksmuseum. Adres. Posłuchaj adresu wypowiadanego w lokalnym języku.
0: I tu adres.
3: Mowa wyłączona.
4: Muzeum Straat 1, 1071 XX Amsterdam, Holandia.
0: No ta Holandia to już nie chyba, jest.
1: To w ogóle co ciekawe, to mówi głosem iOS-a.
0: No właśnie, bo mi się wydawało przez chwilę, że to googlowski, ale to
1: nie,
0: chyba nie.
1: Właśnie, a to jest...
0: No właśnie, czyli można podobny efekt osiągnąć, dodając sobie pewnie jakiś tam rotor. Natomiast no tutaj nam to Google ułatwiło. Ciekawe, czy na Androidzie też ta funkcja jest. No, można sobie w każdym razie się wspomóc, więc gdybyście przy następnej okazji jakoś podróżowali za granicę i mieli trudności z wypowiedzeniem jakiegoś adresu lub nazwy miejsca, to zobaczcie sobie z ciekawości, czy ta opcja jest tam, gdzie się wybieracie, po prostu dostępna.
2: No i ostatnim naszym pakiecikiem znowu w Tyflowieściach to oczywiście newsy. Jak to nazwać? Jak mnie? Nowości w grach.
1: Nowości w grach po prostu. Nowości dzisiaj będą trzy i znów się pojawi wątek AI, po czemu nie. Zaczynając króciutko o dwóch aktualizacjach takich gier, które aktualizują się dosyć często. Mianowicie jest to po pierwsze Forza. Forza, która doczekała się aktualizacji 12. Tutaj też mamy kolejne drobne poprawki w dostępności, mianowicie teraz nam jest na przykład lepiej czytany, kiedy jesteśmy w pit stopie i wybieramy sobie na przykład ile paliwa chcemy zatankować, tam jakie opony chcemy założyć, to jest nam po prostu czytane lepiej, tam szacowany czas okrążeń i tego typu informacje, ale to nie jest główny dziś cel tej aktualizacji, bo głównym akurat celem tej aktualizacji no jest tradycyjnie dodane, mamy nowy tryb kariery, nowe serie wyścigów właściwie w karierze, tym razem skupiające się na samochodach, które mają silnik zamontowany na środku, nie tak tradycyjnie jakbyśmy się spodziewali, albo z przodu pod maską, albo no, też pod maską, ale z tyłu, a na środku, dzięki czemu po prostu no, waga jest tych samochodów bardziej zrównoważona. Mamy partnerstwo z firmą Jordan, mamy spersonalizowanego z takiego starego Chevroleta Camaro z roku 69, mamy tam kilka wyścigów, które możemy sobie przejść i za przejście tych wyścigów dostaniemy unikalny kombinezon. Do trybu multiplayer został dodany tryb obserwacji, więc jeśli chcemy na przykład popatrzeć, jak nasi znajomi się ścigają, a sami nie chcemy, no to możemy się na takiej sesji zalogować i tam możemy sobie wybierać tryb kamery, możemy śledzić jednego z kierowców, albo możemy się po prostu ustawić na zewnątrz. Każda trasa będzie miała kilka takich ważnych punktów, jakieś najtrudniejsze zakręty, tam możemy sobie kamerę na przykład ustawić i słuchać, jak gdzieś te samochody nas będą na przykład mijać. Zostały jeszcze rozbudowane funkcje konfiguracji pogody, no bo wcześniej mieliśmy, no, mogliśmy ustawić na szczeblu na przykład, że albo bardzo pada, albo jest słonecznie, albo jest mgła. Mieliśmy też tryb pogody zmiennej, ale ta zmienność była w zupełności losowa. Teraz mamy nawet dwa tryby, sucha zmienna i mokra zmienna i możemy nawet prawdopodobieństwo konkretnych wydarzeń pogodowych ustawić to na początek, środek i koniec wyścigu, więc możemy na przykład sobie ustawić, że na początku wyścigu wszystko zaczyna się ładnie, słonecznie, a na samym końcu zaczyna się jakaś ulewa i warunki na drodze się znacznie zaczynają pogarszać. Teraz sobie możemy tak wyścigi kreować. Został też dodany takie centrum wezwań, w którym to będziemy mogli zobaczyć wszystkie jakieś wezwania, które się pojawią, czyli za ukończenie tych wyścigów w trybie kariery dostaniemy na przykład taki samochód, to jest jedna rzecz, ale tam też będą pojawiać się nowe cykliczne wyzwania co tydzień. One będą różne, na przykład pokonanie danej liczby okrążeń w danym samochodzie, albo uzyskanie danego miejsca, albo niezderzenie się z przeciwnikami, no to wyzwania nawet mogą być różne i nagrody za nie też mogą być różne, możemy dostać właśnie jakieś unikalne kombinezony, nowe samochody, albo po prostu jakieś nagrody finansowe, kredyty, które później możemy wykorzystać do kupienia kolejnych samochodów. Także taka dosyć znacząca aktualizacja, tutaj też mamy poprawki w multiplayerze. Poprawki w dźwiękach, ponoć pogłosy na w różnych trasach zostały poprawione. Jakoś jeszcze tego nie zauważyłem, ale może jeśli wsłuchacie się, to zobaczycie różnicę w tych pogłosach, które no, może faktycznie będą nam działać trochę lepiej. Mniej więcej to jest Forza. Następnie aktualizuje się nadal Hearthstone i mod Hearthstone Access, także tutaj też spokojnie cały czas ten mod też jest aktualizowany na bieżąco. I co jest takie najważniejsze? No najważniejsze myślę jest to, że pojawiła się kolejna miniseria, to już tak tradycyjnie mieliśmy na początku niedawno tarapaty w tropikach, nową całą serię. A teraz pojawiła się dodatkowa miniseria, mianowicie objazdowe biuro podróży. I tutaj pojawią się jakieś nowe lokalizacje. Generalnie pojawi się 38 nowych kart, które możemy sobie wykupić. No, miniserie mają to do siebie, że no, przynajmniej wiemy co dostajemy, wszyscy dostają te same 38 kart, więc tutaj nie mamy tego elementu losowości, chociaż te karty też się będą pojawiać w paczkach z tropikami, gdybyśmy takie paczki sobie kupowali, ale sama miniseria jest dostępna albo za 2000 sztuk złota w grze, jeśli nazbieraliśmy sobie tyle, lub za 20, tam 15 albo 20 euro, gdybyśmy chcieli ją kupić za pieniądze. Także to jest jedna rzecz, która została dodana. I została dodana nowa mityczna skórka bohatera. Skórki bohaterów to, no to są po prostu gdzieś głosy czy animacje bohaterów, których możemy sobie wybrać. Tak, każda klasa ma ileś skórek, które no, możemy zdobywać podczas gry, możemy czasami kupować w sklepie. No i właśnie mają osobne jakieś różne linie dialogowe, więc możemy sobie naszą postać tak jakby dla każdej klasy dostosować. No i firma Blizzard postanowiła dodać pierwszą, jak oni to nazwali, mityczną postać. I czym się różni ta mityczna postać w takiej tradycyjnej? No ma więcej animacji, ma własną animację, kiedy pokonuje przeciwnika albo jest pokonany. Ma własną animację, kiedy atakuje, więc jeśli atakujemy samym bohaterem, to się pojawi. Ma gdzieś więcej dialogów i jest dostępny dla dwóch klas. Konkretnie jest to Ragnaros, z którego mogą korzystać zarówno szamani, jak i wojownicy, więc ona po prostu no, gdzieś jest bardziej, lepiej animowana, po prostu wygląda lepiej, brzmi też poniekąd lepiej. Natomiast kosztuje $60. Trochę dużo, szczerze mówiąc, komentarze też nie zostawiają suchej nitki na Blizzardzie, no ale jeśli zastanawiacie się, co jeszcze sobie do Hearthstone'a tu kupić, jeśli faktycznie gracie dużo i lubicie Ragnarosa, można sobie na YouTubie posłuchać, jak to wygląda, no to dziś pojawiła się kolejna rzecz, którą możecie dokupić. Na szczęście tego też nie, to nie jest wiadomo wymagane do grania, to są typowo takie rzeczy stricte kosmetyczne, same karty, wiadomo, to można zdobywać w czasie rozgrywki. No i mamy gdzieś inne rzeczy, które możemy sobie kupić, które $60 nie kosztują, a też nam mogą sprawić dużo frajdy, jak na przykład właśnie ta miniseria. No poza tym też mamy drobne zmiany takie balansowe, ale o tym sobie już możecie poczytać na stronie Blizzarda. I na koniec narzędzie, o którym poinformował mnie Michał Breyer. Dziękuję ci bardzo. Też na forum AudioGames się pojawiło. Mianowicie jest to strona, którą chyba wymawia się Casual, ale nie jestem pewny, bo znajdziemy tą stronę pod adresem caisual.com, czyli tutaj mamy właśnie AI w środku. I to jest narzędzie, które właśnie używając sztucznej inteligencji pozwala nam tworzyć gry. Brzmi ciekawie? No, można powiedzieć. To są gry webowe i idea jest naprawdę prosta, bo zakładamy konto, właściwie logujemy się tylko przez Google, chyba nie ma innej możliwości, jak tylko wejdziemy na stronę. Jeśli klikniemy, że chcemy to narzędzie przetestować, no to po prostu musimy przez konto Google się zalogować i kiedy to zrobimy, to będziemy mogli sobie taką grę stworzyć. Możemy takich gier dziennie za darmo tworzyć 5. Nie dotarłem do informacji, ile by kosztowało ewentualne rozszerzenie tego limitu, gdyby ktoś naprawdę się w to narzędzie wkręcił. Możemy te gry tworzyć zarówno głosem, nagrywając nasz prompt tak zwany, czyli mówimy tej inteligencji, pewnie tam jakiś ChatGPT pod maską, albo pisząc, i przynajmniej do prostych gier to nawet działa. Ktoś na forum Audio Games zrobił sobie taką prostą grę, taką idle, gdzie po prostu gdzieś cyferki nam podskakują do góry i musimy odpowiednie rzeczy ulepszać. Ja postanowiłem poprosić to narzędzie o coś innego. Też o prostą, klasyczną grę audio, jeśli ktoś kojarzy.

0: wprowadzać poprawki. Ja mu w tych poprawkach napisałem właśnie, że ten dźwięk ma być zapętlony i jeszcze poprosiłem, żeby też po kilku sekundach, jeśli użytkownik na ten sygnał nie zareaguje, też żeby gra się skończyła, żeby trochę rozgrywkę utrudnić. I on to zrobił. Ktoś na forum Mario Games gdzieś prosił, żeby przyciski były dostępne z czytnikami ekranu. To też zostało zrobione. Przypuszczam, że gdybym go poprosił, żeby tam jakaś była aria, żeby wynik był czytany automatycznie, bo jeszcze aż tak daleko nie doszłem, też by się dało. Można ładować nawet własne dźwięki, nie jakoś dużo, bo do 5, więc to jakieś bardzo skomplikowane gier tym narzędziem pewnie nie zrobimy, na pewno to AI ma jakieś limity. Mimo to, no, zresztą mówiliśmy o tym, o co można AI poprosić, jakie można sobie napisać skrypty do różnych narzędzi. Tutaj Tomek wiele różnych rzeczy pokazywał. No i tutaj mamy kolejne zastosowanie. Można też na stronie przeglądać to, co tworzyli użytkownicy i tam różne jakieś quizy na przykład tym narzędziem powstają. Więc jeśli macie jakiś pomysł na jakąś prostą grę, właśnie jakiś quiz, jakąś grę słowną, może nawet coś, co ma jakąś prostą grę audio, jest duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej coś wam tym narzędziem się uda zrobić. To się uruchamia w przeglądarce, w osobnej ramce. To jest też o tyle fajne, że taką grę możemy sobie udostępnić, możemy nad nią pracować, możemy właśnie wprowadzać kolejne poprawki. W każdej chwili też możemy tą grę sobie pobrać, wtedy po prostu dostajemy jeden plik HTML, w którym cały kod nasz się znajduje. Więc to też nie jest tak, że my nie widzimy, co to AI zrobiło. Możemy ewentualnie później wykorzystać to jako szablon. Jeśli postanowimy jednak się programować nauczyć, no to możemy gdzieś od tego narzędzia wyjść i próbować różne rzeczy tworzyć. No, także ciekawy pomysł i byłem nawet zaskoczony, że no, udało się coś, no może nie jakoś skomplikowanego, ale faktycznie jakaś gra i to taka może mniej oczywista dla osób widzących przynajmniej, to nawet z tego wyszła. Także jeśli chcielibyście się czymś takim pobawić, to jeszcze zupełnie za darmo, caisual.com, tam można się po prostu zalogować i możecie sobie po prostu potestować.
1: I tyle jeżeli chodzi o nowości z gier. Ale i tyle, jeżeli chodzi o Tyflo wieści, ale to oczywiście nie koniec, jeżeli chodzi o Tyflo przegląd, bo jeszcze zostały nam technikalia i może zacznę od newsa swojego, dotyczącego tego remiksu od Suno. O co chodzi? Suno współpracuje, jak się okazuje, albo zaczął współpracować, czy chwilowo współpracuje, nie wiem, z producentem muzyki, który nazywa się Flostradamus. Ja w ogóle nie kojarzę, o kogo chodzi. Jeżeli wierzyć temu, co piszą na blogu, to jest pionier muzyki trap i jeden z najbardziej wpływowych artystów w muzyce tanecznej. Na blogu zresztą jest napisane, z kim ten Flostradamus współpracował, ale nie będę tego wszystkiego czytał, bo części nie znam, a część pewnie będę przekręcał w nazwy, więc chyba wolę się tutaj nie kompromitować. No i w związku z tym, że znowu, jak piszą, zbliża się 10. rocznica jednego z największych jego utworów, no to podjęto właśnie współpracę, w której są dane na stronie Suno ścieżki z jakiegoś jego utworu. Chyba tego, który jest tam podany jako ten jubileuszowy, czy ten, który obchodzi jubileusz. No i trzeba ten którą z tych ścieżek sobie wziąć jako na funkcję extend, czyli no przedłużanie tudzież remix i na jej podstawie stworzyć, oczywiście wygenerować przez Suno, jakiś utwór własny. No teraz co z tego można mieć? Teoretycznie dużo, nawet bardzo dużo, choć tutaj zasady co do pieniędzy nie są tak do końca jasne. Mówią, że na wszystkie nagrody jest przeznaczonych $100,000 i że ten, kto zajmie pierwsze miejsce, zdobędzie $25,000, więc naprawdę dużo. Natomiast chcą w jakiś sposób wynagrodzić 500 osób. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia nagród, no ale teoretycznie można wziąć sobie taką ścieżkę. Trzeba utwór zrobić koniecznie.

0: Śmiesznie z jednej z tych ścieżek dostępnych na Suno. To jest pierwszy wymóg. I drugi wymóg, ten utwór musi być dostępny publicznie, czyli trzeba go udostępnić dla wszystkich. No i te utwory będą brały udział w losowaniu. Czy nie wiem, czy w losowaniu, czy pewnie w jakichś ocenach. No i teoretycznie można coś wygrać. Także jeżeli ktoś tutaj miałby jakąś kreatywność, chciałby coś zrobić, no to może można coś zrobić. I zostały nam jeszcze dwa newsy. Aha, no i jest strona suno.com/blog/FLOSS. To jest strona, na której można więcej poczytać o tym konkursie. No a teraz już kolejne newsy. W zasadzie oba od Piotrka. Pierwszy dotyczy tego, że Apple zaprezentowało nowe iPhony, zegarki i słuchawki. Zdaje się, że była troszeczkę o tym audycja, ale myślę, że warto zrobić taki skrót wiadomości dla tych, którzy po prostu chcieliby mniej więcej wiedzieć, jak sprawa wygląda.
1: To znaczy, była audycja o nowościach w systemach Apple, chyba że jeszcze coś się pojawiło, o czym ja nie widziałem, że...
0: Nie, ale to w takim razie coś troszeczkę pomyliłem.
1: Okej, no to mniej więcej właśnie mieliśmy w poniedziałek, więc no niedawno, na początku tygodnia konferencję. It's Glow Time, tak się konferencja nazywała, w której to właśnie firma Apple zaprezentowała nowy sprzęt, no przynajmniej część nowego sprzętu. Spodziewaliśmy się wielu nowych rzeczy. No na pewno mówiło się o nowych właśnie iPhone'ach, o nowych zegarkach, nowych AirPodsach, może nawet nowych iPadach i Macach. Tego nie było, więc pewnie w październiku będzie jakieś jeszcze mniejsze wydarzenie. Natomiast jeśli chodzi o to wydarzenie, no to kilka takich znaczących aktualizacji się pojawiło. Zaczynając może od tego też, że oczywiście linki do wszystkiego znajdziecie w komentarzu. W większości to będą linki do portalu iMagazine polskiego, który bardzo fajnie też streścił wszystkie nowości, gdzieś nowe cechy tych wszystkich urządzeń, więc jeśli któreś z tych sprzętów Was interesuje, to zapraszam, po prostu sobie możecie o nich poczytać. Natomiast my sobie pójdziemy w kolejności, w której to prezentowała firma Apple, właściwie Tim Cook i spółka. I najpierw zajęli się tematem Apple Watcha. Co ciekawe, nie pojawił się nowy Watch Ultra. Zostaliśmy przy Ultra 2. Pojawiła się jego nowa wersja w tytanowej ramce, w tytanowym wykończeniu. Także jakby ktoś chciał sobie taki lżejszy zegarek Ultra kupić, no to można. Myślę, że większość osób będzie, jak już coś zainteresowane, powiedzmy tym Watchem podstawowym. I on już zaktualizowany został i to nawet znacząco. Jest to Watch serii 10, niejubileuszowej, Apple Watch Series 10, który doczekał się takiego dosyć znaczącego redesignu, bo mamy na nim o 30% większy ekran. Ten ekran jest o 40% jaśniejszy. Przez to wszystko też pojawiły się nowe rozmiany. Rozmiary 42 i 46 mm. Ten ekran jest też 40% jaśniejszy od poprzedniej generacji, od serii 9. Jest lepiej widoczny pod kątem, no a generalnie na zegarek gdzieś patrzymy z reguły pod kątem. Odświeża się co sekundę, w przeciwieństwie do zegarków z poprzedniej, kiedy chyba w serii 5 został dodany zawsze włączony wyświetlacz, no to on, żeby oszczędzać baterię, odświeżał się co minutę. A tutaj może się odświeżać co sekundę, więc kilka tarcz doczekało się sekundników i pojawiła się nowa tarcza, która jakoś się dynamicznie zmienia właśnie co sekundę, więc też to zostało w ten sposób wykorzystane. No może to odświeżenie aż tak dla nas istotne nie będzie, bo pewnie wyłączycie sobie tą funkcję, przynajmniej ja tak zrobiłem, żeby gdzieś parę procent baterii jeszcze zyskać. Natomiast co już na pewno odczujemy, to, że ten zegarek jest o 10% lżejszy i cieńszy. Także mimo to, że dziś ten ekran jest trochę większy, to samo urządzenie gabarytowo jest cieńsze. Tył jest całkowicie metalowy, więc przypuszczam, że tam, gdzie mieliśmy takie to miejsce, gdzie były czujniki, to rzeczy odstawały delikatnie, to już jest bardziej spłaszczone. Jakoś mamy dwie warstwy tego aluminium, pomiędzy którymi te anteny jakoś zostały zamontowane, więc jakaś nowa technologia została wykorzystana, żeby to jeszcze spłaszczyć i jeszcze bardziej zminiaturyzować. Ponadto, no przez to, że urządzenie jest mniejsze, został zmniejszony głośnik o 30%, więc tutaj pewnie pierwsza myśl, no to pewnie gra gorzej. No Apple obiecuje, że nie. Są tego tak pewni, i tutaj jest nowość, to jest dostępne tylko właśnie w tym najnowszym Watchu, że po raz pierwszy, przynajmniej w wbudowanych aplikacjach, możemy sobie na tym głośniku słuchać muzyki i podcastów. Więc już nie musimy mieć do tego podłączonych do zegarka słuchawek Bluetooth. Mamy jakąś piosenkę, którą chcemy sobie puścić na zegarku, nie wiem, podczas robienia czegoś, albo jakiś podcast, nawet w aplikacji, która nie wspiera odtwarzania na głośniku. A chyba nie kojarzę żadnego klienta do podcastów, które by to w sumie wspierał. Radio? Tak, radio się znalazło, kilka takich aplikacji, a z podcastami na ten moment nic mi nie przychodzi do głowy, może ktoś mnie poprawi. Natomiast w tym najnowszym zegarku po prostu to będziemy mogli zrobić w każdej aplikacji. Także myślę, że to jest jak najbardziej dla nas duża zmiana na plus. No i jeszcze się zwiększyło. Zwiększyła się cewka ładująca, bo tutaj zegarek stawiamy na takim magnetycznym etui. I ta większa cewka ładująca pozwala nam naładować zegarek do 80% w 30 minut. Także całkiem ładny wynik. Podstawowy zegarek Series 10 też jest dostępny w wykończeniu tytanowym, które zastępuje stal nierdzewną, także jeśli gdzieś pójdziemy o poziom wyżej od tego aluminium, no to teraz dostaniemy zegarek wykończony z tytanu. Do tego też nowe opaski się pojawiły z partnerstwami, na przykład z Nike, z Hermesem. Szczerze mówiąc nie wsłuchiwałem się, natomiast jak chcecie sobie poczytać, jakie te nowe opaski się pojawiły, to możecie. Ja się skupiłem na innych rzeczach, takich jak nowy procesor, który się pojawił. Procesor sam w sobie jest cały czas dwurdzeniowy, ale ma czterordzeniowy procesor jeszcze neuronowy do różnych zadań związanych z uczeniem maszynowym. Jednym z tych zadań na przykład będzie redukcja hałasu. I więc po prostu, no jeśli gdzieś będziemy z kimś rozmawiać, będzie duży hałas, no to powinno nas być po prostu słychać lepiej. Co ciekawe, na stronie iMagazine autorzy zwrócili uwagę, że tam jest podwójny mikrofon. Ja sobie to zanotowałem, natomiast na stronie Apple'a, ja tego specyfikacji nie widzę, jest napisane mikrofon z funkcją izolacji głosu, czyli gdzieś z tym uczeniem maszynowym. Więc czy tam faktycznie się pojawił mikrofon stereo, na 100% pewny nie jestem. Wydaje mi się, że nie. Mimo to no, jakość rozmów po prostu powinna być lepsza, a sam sobie zegarek pewnie cały czas, nawet jeśli nie będzie mógł nagrywać stereo, no to jeśli chodzi przynajmniej o głos ludzki, no to nagrywa naprawdę przyzwoicie. Następnie mamy też nowości związane ze zdrowiem. No, sam system Watch OS 11 dużo nowości związanych ze zdrowiem wprowadził, o czym mówiliśmy właśnie w podcaście, który już na stronie, no pierwsza jego część się pokazała, pewnie druga część za jakiś czas też się pojawi. To też zostało rozszerzone o wykrywanie bezdechu sennego, czyli no, to jest taka sytuacja, w której podczas snu, nawet my możemy o tym po prostu nie wiedzieć, w niektórych momentach możemy na chwilę tracić oddech, co jest bardzo niebezpieczne. Wiele osób może się zdarzyć taka sytuacja, że my po prostu o tym nie wiemy, no i w takich sytuacjach zegarek może nam pomóc to zdiagnozować. Czyli tutaj, no tak jak jakiś czas gdzieś pojawiły się funkcje, które no, mogą ostrzec przed różnymi problemami związanymi z naszym sercem, z naszym tętnem, no to teraz jeszcze do tego została dodane wykrywanie bezdechu sennego. Co ciekawe, to właśnie będzie gdzieś dostępne między innymi właśnie w Europie. Za jakiś czas to będzie w aktualizacji udostępnione, poczekają jeszcze na zezwolenia, nie tylko w Europie zresztą, więc to może się pojawić albo od razu, albo na przykład za miesiąc, ale to będzie na pewno jeszcze w tym roku. I ta funkcja też trafi do właśnie zegarka Ultra 2 oraz do poprzedniej generacji, do Series 9, jeśli macie trochę starszy zegarek, to tam wykrywanie bezdechu sennego też się pojawi. Jeśli chodzi o fitness, no to został ten najnowszy zegarek wyposażony w nowy czujnik, mianowicie czujnik temperatury wody. Bo jeśli wejdziemy do wody z tym zegarkiem, na przykład żeby sobie popływać, to pojawiła się na nim też aplikacja głębokości, tak jak na tym zegarkach Ultra, która nam właśnie powie, poinformuje nas o temperaturze wody, poinformuje nas o głębokości do 6 metrów, no bo ten zegarek jest wodoodporny. Oprócz tego pojawiła się aplikacja przepływy, więc możemy sobie zobaczyć, jeśli chcemy sobie gdzieś poserwować, jak to wygląda sytuacja, i to nie tylko gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Apple obiecuje, że to będzie działało w kilku krajach. Różne treningi zostały dodane dla prześledzenia właśnie podczas pływania, snorklingu, do kajakowania to w ogóle pojawiła się kolejna dedykowana aplikacja, która nam pomoże wiosłować. Tam haptyką będzie nam dała informacje o odpowiednim rytmie tego wiosłowania. Także też w sferze fitnessowej, zwłaszcza dla pływaków, ten zegarek został całkiem znacząco rozbudowany. Ceny Series 10 zaczyna się od 399 dolarów. W Polsce to jest 1999 zł. Co ciekawe, spodziewaliśmy się tego, że Apple Watch SE też zostanie zaktualizowany. Mówiło się, że może nawet pojawi się w wersji z obudową z plastiku, że tak będzie Apple chciało zaoszczędzić, a to się nie stało. Po prostu ten Apple Watch SE został. Co ciekawe, staniał. I teraz w oficjalnej dystrybucji Apple Watcha SE można, SE chyba 2 albo 3, nie pamiętam teraz, jaka jest najnowsza generacja, mniej więcej można go dostać za niecałe 1000 zł, bo 999 zł. Także jakby ktoś chciał Apple Watcha, ale nie zależy mu na takim najnowszym, najszybszym, no to też taka ciekawa propozycja się pojawiła. No a tutaj sam Watch 10 generacji, nawet dzięki temu, że jest cieńszy, a gdzieś ten ekran jest jeszcze większy, no to jest całkiem ciekawą propozycją. Podobnie jak zresztą nowe słuchawki AirPods, bo tutaj też doczekaliśmy się znaczących usprawnień. Słuchawki AirPods 4, no bo mieliśmy wcześniej mówimy tutaj na ten moment o AirPodsach, czyli tych słuchawek, które nie mają tych wkładek silikonowych, one nam nie są dokanałowe, po prostu wkładamy je do naszego ucha i one nam ładnie się trzymają dzięki swojemu kształtowi. No one do większości osób pasują, właśnie są osoby, które gdzieś nie lubią takich typowych dokanałowych słuchawek, no to te AirPodsy są całkiem popularne. No i właśnie one zostały odświeżone, to już są AirPodsy czwartej generacji. I czego się możemy spodziewać? No lepszego basu i lepszych, wyższych tonów. Futerał został zmniejszony, ale jednocześnie oferuje nam więcej baterii, bo do 30 godzin. Oczywiście dostał port USB-C, dostał ładowanie bezprzewodowe, zarówno w standardzie Qi, jak i na ładowarkach do zegarka Apple Watch. I doczekał się też głośniczka, który można wykorzystać m.in. do funkcji Find My, więc jeśli nasze słuchawki zgubimy, to nam futerał może zapipkać, ale też może nam dźwiękiem poinformować na przykład, kiedy nam by się bateria rozładowywała, co jest naprawdę bardzo przydatne. Ale to dopiero początek, bo Apple nas zaskoczyło, informując, że AirPods 4 pojawią się w dwóch wersjach. W wersji podstawowej i to jest ciekawe, jak oni to zrobili w słuchawkach, które właśnie nie są dokanałowe, pojawi się też model z aktywną redukcją hałasu, z ANC. To nie będzie tak mocne jak w AirPodsach Pro, które są gdzieś o 50% lepsze, ale to ma być porównywane na przykład właśnie z AirPodsami Pro pierwszej generacji, czyli aktywna redukcja hałasu to jest funkcja właśnie, której zadaniem jest to zredukowanie hałasu. Jeśli na przykład gdzieś jedziemy pociągiem, tramwajem, samolotem i chcemy sobie czegoś posłuchać, możemy sobie tą funkcję włączyć. Jeśli ktoś z tego nie korzystał nigdy, to jest naprawdę efekt wow, kiedy założymy słuchawki z taką funkcją po raz pierwszy. To jest po prostu coś fenomenalnego. I jeśli faktycznie pojawiło się coś takiego, co działa tak dobrze, jak mówi Apple, no myślę, że oni są w stanie coś takiego dodać, to nawet właśnie w słuchawkach, które nie są dokanałowe, to na pewno może wiele osób zainteresować. Oczywiście z redukcją hałasu też został dodany tryb transparentności, gdzie mamy odwrotną sytuację i mikrofony na słuchawkach są wykorzystane, żebyśmy po prostu wszystko lepiej słyszeli wokół nas. Poza tym mamy tryb adaptacyjny, który dynamicznie nam to dostosowuje na podstawie tego, co akurat słyszymy, więc no, jeśli chodzimy sobie, to jest wszystko ok, ale gdyby na przykład zaczęły się jakieś młody pneumatyczne, jakieś inne dźwięki takie, które mogłyby nam przeszkodzić, to po prostu automatycznie one zostaną ściszone. Poza tym sterowanie tymi AirPodsami już też odbywa się podobnie jak w przypadku AirPodsów Pro, czyli na tym pałąku możemy ten pałąk ścisnąć, żeby jakąś funkcję wykonać, a nie stukając te słuchawki jak poprzednio, i możemy też na nim palcem przesuwać w górę lub w dół, aby dostosować głośność. Także też myślę, że bardzo fajna zmiana na plus. Ceny. Wersja podstawowa bez redukcji hałasu kosztuje 649 zł, a wersja z redukcją kosztuje 899 zł. A jeszcze przy okazji zostały zaktualizowane AirPods Max, które właściwie jedyną zmianą w tych słuchawkach są nowe kolory i port USB-C zamiast Lightning. Poza tym całe gdzieś chipy nie zostały zaktualizowane, więc nie mamy wielu z tych nowych funkcji, które się pojawiły, co bardzo dużo osób rozczarowało, bo też kolejna rzecz, która nie została zaktualizowana w żaden sposób, to cena. AirPods Max, przypomnę, to są takie duże słuchawki nauszne, które kosztują ponad 2 500 dolarów w Stanach, które no, gdyby na przykład właśnie dostały te wszystkie jakieś najnowsze funkcje właśnie z tymi trybami transparentności i tak dalej, no to byłoby fajnie, ale no, Apple po prostu z jakiegoś powodu postanowiło tego niestety nie zrobić. Ale jeśli chodzi o AirPodsy, to też doczekaliśmy się kilku takich znaczących nowości programowych dla użytkowników słuchawek AirPods Pro drugiej generacji. Mianowicie mamy zabezpieczenie słuchu, które będzie w stanie, jeśli sobie to włączymy, będzie nam automatycznie wyciszać jakieś głośne, powtarzające się hałasy, które no, mogłyby naszemu słuchowi zaszkodzić. Ale to nie wszystko, bo Apple postanowiło dodać medycznie zweryfikowany test słuchu, który będzie wyglądał podobnie, jakby wyglądał u jakiegokolwiek lekarza. Po prostu będziemy słyszeć różne częstotliwości, musimy dotykać ekran, kiedy dane częstotliwości słyszymy, i na tej podstawie system nam będzie w stanie wygenerować profil. Jeśli gdzieś jesteśmy wspierane klini, to pewnie bardziej w Stanach, to będziemy nawet mogli go wysłać dalej, ale też na tej podstawie system nam można powiedzieć, czy mamy jakąś utratę słuchu, będziemy mieli jakieś ładne wykresy, które przypuszczam dla nas też będą jakoś dostępne. To jest jeden aspekt tego, a drugi jest taki, że na tej podstawie AirPodsy będą nam w stanie, jeśli wykryją, że mamy lekką lub umiarkowaną utratę słuchu, stworzyć profil indywidualny, który nam wzmocni częstotliwości, które słyszymy słabiej. I te częstotliwości, ten profil będzie działał na każdym urządzeniu, na których słuchamy tych, na którym korzystamy z tych słuchawek, czyli no, podczas słuchania muzyki, innych multimediów, korzystania z tego urządzenia. Po prostu będziemy w stanie ten dźwięk słyszeć lepiej. I co ciekawe, też będziemy mogli wykorzystać AirPods Pro 2 jako aparat słuchowy. I to jest też gdzieś w Stanach jakoś zweryfikowane, bo to w zeszłym roku tam się też przepisy zmieniły, że tak można sobie po prostu kupić aparat słuchowy taki prosty, bez recepty, że tak powiem. No i AirPodsy też są właśnie jednym z takich pierwszych. To jest ciekawe. Już ludzie się zastanawiają, jaki to będzie miało wpływ na przykład na pracę, na różne miejsca publiczne, gdzie generalnie mówi się, że jak ktoś ma słuchawki, to prawdopodobnie nas nie słyszy. A możemy zaraz mieć, dzięki firmie Apple, do czynienia z kolejnymi sytuacjami, gdzie to się może zacząć zmieniać. Jak bardzo to będzie działało w praktyce, zobaczymy. Wiemy od osób, które gdzieś już to testowały, od dziennikarzy, że jeśli mamy znaczną utratę słuchu, to też ta funkcja się nam nie włączy, więc system wtedy też nam po prostu powie, że no musimy skontaktować się z profesjonalistą, z audiologiem i po prostu załatwić sobie no, taką prawdziwą pomoc. Niemniej jednak dla wielu osób to może naprawdę pomóc. I to są AirPodsy. No i teraz przejdziemy do gwoździa programu, jakim jest iPhone. No bo oczywiście pojawiły się też nowe iPhone'y z serii 16. Zaczniemy od podstawowych modeli 16 i 16 Plus, które doczekały się nowego ceramicznego tyłu, który jest o 50% bardziej wytrzymały niż ten tył pierwszej generacji. Rozmiary ekranów się nie zmieniły, a więc iPhone 16 to jest ekran 6,1 cali, 16 Plus to jest 6,7. Co się zmieniło? To, że te iPhone'y już nie mają przełącznika do wyciszania, tak jak się tego mogliśmy spodziewać. Już na wszystkich nowych iPhone'ach pojawił się przycisk czynności, czyli to, co było wcześniej wyłącznie w modelu iPhone'a 15, Pro nawet chyba tylko, no to teraz we wszystkich nowych iPhone'ach, czy to jest 16, czy 16 Pro, mamy przycisk czynności, który no, może nam telefon wyciszać, ale nie tylko, bo można sobie go przypisać do innych funkcji. Ale to nie jedyny przycisk, który został dodany, bo na tych nowych iPhone'ach doczekaliśmy się również przycisku aparatu, czy właściwie takiej kontrolki aparatu, to się nazywa camera control po angielsku. I jak to wygląda? To jest taki malutki przycisk otoczony tytanową ramką z jakiegoś szafirowego szkła na środku, na który możemy zarówno naciskać i on jest w stanie wyczuć, jak mocno my naciskamy, ale też po nim przesuwać palcem. I co możemy tym przyciskiem robić? No jeśli jesteśmy w aparacie, no to on nam działa jako spust, podczas przesuwania działa jako zoom, powiększenie, pomniejszenie. Możemy też nawigować po interfejsie, wybierać różne narzędzia. Zewnętrzni deweloperzy też się będą mogli z tym integrować, ale tylko w sytuacji, kiedy nagrywają jakiś obraz. To jest podpięte pod konkretnie te API, to już też zostało sprawdzone przez deweloperów, czyli na przykład, nie wiem, Envision, czy Be My Eyes, czy Seeing AI może nam dodać takie funkcje, że tym przesuwając palcem po tym przycisku będziemy mogli sobie, nie wiem, wybrać inny kanał, na przykład nie wychodząc z aplikacji. Ale na przykład jakby jakaś aplikacja chciała ten przycisk wykorzystać w innym celu, który nie jest związany z aparatem w jakiś sposób, no to na ten moment przynajmniej tego się nie będzie dało zrobić. I ten przycisk będzie nam w stanie zrobić coś jeszcze takiego bardzo ciekawego. Się nazywa to Visual Intelligence. To będziemy mogli zrobić w każdym miejscu. I to działa tak, że kierujemy telefon na coś, co nas interesuje i trzymamy ten przycisk przez kilka sekund. iPhone nam robi zdjęcie i na podstawie tego zdjęcia wyświetla nam różne informacje. Co możemy zobaczyć w ten sposób? No, jeśli stoimy przed na przykład jakąś restauracją, no to zobaczymy wyniki o tej restauracji w internecie, jakieś recenzje, możemy zobaczyć menu i tak dalej. Gdybyśmy zrobili zdjęcie jakiejś ulotki, no to możemy od razu gdzieś znów informacje różne wyszukać, ale też dodać informacje z tej ulotki do naszego kalendarza. Ale też może to nam pomóc na przykład rozpoznać rasę psa lub kota, więc tutaj znów zrobimy zdjęcie, to nam telefon powie coś więcej o tym psie, kocie, który zeskanowaliśmy. Ale też może integrować się z aplikacjami zewnętrznymi. Tutaj był podany przykład sprawdzania konkretnych modeli rowerów. Może się właśnie z jakimiś bardzo specjalistycznymi aplikacjami kontaktować, z czatem GPT. Więc tutaj też rodzi się pytanie, czy na przykład dałoby się to z aplikacjami dla nas zintegrować, jakimś Be My AI na przykład, czy inną aplikacją tego typu, bo to mogłoby być dla nas bardzo ciekawe, gdzieś jednym przyciskiem, trochę jak na gdzieś okularach Meta na przykład, zrobić zdjęcie i poprosić o jakiś konkretny opis. No to może być ciekawe, będziemy musieli poczekać na ile to nam będzie działało, ale nawet właśnie w takich sytuacjach, gdzie musimy jakąś informację sobie wyszukać, no to może być całkiem ciekawa nowość, jeśli to będzie dostępne w Europie, bo tego też nie jestem pewny, to może być część Apple Intelligence. Skoro Apple Intelligence mowa, to oczywiście też była cała duża reklama, bo częścią tych wszystkich nowych iPhone'ów właśnie jest Apple Intelligence, jak to nam zmieni życie. O tym już się nie będę rozwodził, bo Apple Intelligence szczegółowo opisywaliśmy, przynajmniej teoretycznie, bo też dużo tych funkcji dopiero gdzieś ma się pojawić i w podcaście o nowościach w systemach Apple i w podcaście o konferencji WWDC. Wiele rzeczy, które dziś było pokazywane, teraz było po prostu powtórzeniem tych informacji. Więc skupimy się na procesorze na przykład. I będzie to procesor A18 w iPhone 16. który to jest procesor generalnie sześciorodzeniowy. Mamy dwa rdzenie wydajnościowe, wysokowydajnościowe i cztery rdzenie energooszczędne. Poza tym mamy 16-rdzeniowy silnik neuronowy, który będzie w stanie nam właśnie wykonywać różne operacje Apple Intelligence o 15% szybciej niż na iPhone 15 Pro na przykład. Mamy o 17% zwiększoną przepustowość pamięci, co też jest właśnie bardzo potrzebne do różnych zabiegów związanych ze sztuczną inteligencją. Mamy 5-rdzeniowy procesor GPU, czyli kartę graficzną, który też jest tam o kilkadziesiąt procent szybszy niż o 40% szybszy niż w iPhone 15. Nie iPhone 15 Pro, to jest istotna kwestia, bo tutaj porównujemy procesor tak naprawdę sprzed 2 lat, bo to jest tak jakby procesor, który zadebiutował w iPhone 14. No i właśnie tutaj mieliśmy reklamę Apple Intelligence, Visual Intelligence, o tym już mówiliśmy. Aparat. Aparat się znacznie ulepszył. Ma 4-krotnie wyższą rozdzielczość. Tu mamy aparat 48-megapikselowy, taki aparat Fusion. System generalnie może zdecydować, czy chce robić zdjęcia w najwyższej rozdzielczości, czy niższej, ale wtedy wykorzystując te pozostałe megapiksele, żeby jakoś tego zdjęcia jakoś poprawić. Pozwala to też na makrofotografię. Można sprzętowo wykorzystać funkcję telefoto, teledali. To jest takie bardziej zaawansowane zbliżanie z tego, co rozumiem, które wcześniej wymagało dedykowanego obiektywu. Może nagrywać filmy przestrzenne, czyli coś, co się nam przyda w przypadku Vision Pro. Co ciekawe, później w specyfikacjach dotarłem do informacji, że jest w stanie nagrywać też dźwięk przestrzenny, czego Apple nie powiedziało w przypadku modelu podstawowego 16, więc do tego jeszcze wrócimy. Pytanie, jak się będzie w takim razie różniło. Co powiedzieli na temat nagrywania dźwięku na podstawowym iPhone 16, to jest to, że może będziemy mogli sobie włączyć redukcję szumu wiatru. I tam była pokazana próbka, która mnie akurat nie powaliła, bo brzmiała jakby ktoś po prostu cały dół z tego nagrania uciął. To przypomniało mi się, nie wiem, pierwsze iPhone, gdzieś iPhone 4, 5, gdzie w tych nagraniach w ogóle nie było basu, więc to dla mnie akurat efekt, no może to wiatr coś usunęło, ale imponujący efekt to nie był, natomiast gdzieś w innych sytuacjach...
0: W Samsungach chyba jest coś takiego, że jeżeli jest wiatr, to usuwany jest bas, jeżeli nie ma wiatru, to ten bas wraca.
1: Aha, no to może tutaj będzie podobnie działało, jeśli to włączymy. No to tutaj chyba właśnie podobny zabieg został zastosowany, jeśli to włączymy. Ten procesor też jest lepiej chłodzony, dzięki czemu w grach na maksymalnym taktowaniu może o 30% dłużej działać, pewnie też nie tylko w grach. Więc jeśli ktoś będzie bardzo ten telefon wykorzystywał intensywnie, no to on po prostu powinien działać lepiej. I to jest iPhone 16. Ceny zaczynają się od 3999 zł dla modelu iPhone 16 128 GB, a iPhone 16 Plus, czyli ten z większym ekranem, to jest koszt 4499 zł też za 128 GB. Wszystkie te iPhone'y, zresztą zarówno ten podstawowy, jak i modele Pro, będą wyposażone w 8 GB pamięci RAM. Tego też nie było powiedziane na stronie, ale to też było powiedziane. Nadal mamy też wejście na kartę SIM fizyczne, które w Stanach Zjednoczonych zostało usunięte, ale w Europie na szczęście cały czas zostało. I żywotność baterii też jakoś o średnio o godzinę, o dwie na tych iPhone'ach się wszystkich wydłużyło. No i na koniec iPhone 16 Pro. Mamy węższe ramki, dzięki czemu mamy większe wyświetlacze. Podstawowy iPhone 16 Pro ma wyświetlacz 6,3 cala, a Pro Max ma tych cali 6,9. Większe, więc fizyczne wymiary są generalnie podobne. Czytałem taki opis, że ten iPhone dziś jest minimalnie wyższy i minimalnie węższy. Więc jest minimalnie dłuższy, ale węższy. Także no, generalnie w ręce jest podobnie się go trzyma. Mamy do 20% lepsze wchłodzenie. Mamy procesor A18 Pro, który generalnie w wielu aspektach jest podobny. Mamy tutaj też 16-rdzeniowy procesor neuronowy. Karta, procesor graficzny jest o 20% szybszy niż w A17 Pro, czyli tutaj już porównujemy iPhone'a 15 Pro do 16 Pro. No to już mamy właśnie skok 20, a nie 40%, bo ten procesor tutaj ma rdzeni 6, a nie 5, tak jak w podstawowym iPhone'ie 16. Ma też więcej pamięci podręcznej ten procesor, więc też dzięki temu może działać trochę szybciej. Ma jakieś programowane akceleratory uczenia maszynowego, jakieś enkodery multimediów, więc jakieś nowe kodeki są sprzętowo wspierane. Więc to też się właśnie, takie rzeczy będą się przydawać w przypadku wideo. No bo tutaj właśnie był położony nacisk na aparaty, które no mają podobne czujniki. Gdzieś tutaj też mamy 48 megapikseli, natomiast interfejs, który te aparaty łączy z samym telefonem, został ulepszony, ma większą przepustowość i mniejsze opóźnienia. Dzięki czemu te zdjęcia można robić szybciej. Używając AI różnego, można zdjęcia stylizować w czasie rzeczywistym i nawet po zrobieniu zdjęcia. Jeśli nam coś się nie spodoba, jakieś kolory, styl tego zdjęcia, to tam można sobie, używając różnych narzędzi, to później zmienić. Możemy też nagrywać w 4K w 120 klatkach na sekundę i do tego został dodany tryb kinowego zwolnionego tempa, Cinematic Slow Motion. Tam była taka bardzo fajna demonstracja tego pokazana, po co to w ogóle jest. Po co w filmach, jak są wybuchy, to zwolnione tempo, doszli do wniosku, że to po prostu wygląda fajnie. Natomiast to jest też coś, co możemy ten zabieg sobie później zastosować później. No i tutaj przeszliśmy, tutaj długo mówili właśnie o tych aparatach, jak te aparaty się zostały ulepszone. I kiedy już gdzieś zacząłem, może nie przysypiać, ale gdzieś nie zwracać uwagi na to, co jest mówione, zaczęli mówić o dźwięku. I zaczęli się chwalić tym, że iPhone 16 Pro będzie wyposażony w 4 mikrofony, a nie 2 albo 3, jak to było do tej pory. I to będą mikrofony jakości studyjnej. Konkretnie powiedzieli, że to chodzi o to, że po prostu będzie niższy poziom hałasu, co no, jak najbardziej będzie miało duży wpływ. I właśnie tutaj mówili o nagrywaniu dźwięku przestrzennego do nagrywania filmów przestrzennych. Co nam to może dać? No, nam to może dać tyle, że jeśli słuchamy tego na AirPodsach albo nawet na kinie domowym, to był podany przykład właśnie przez Apple'a, no to nie, że to nie jest zwykłe nagrywanie stereo, tylko mamy tak jakby nagrywane kanały no, z przodu i z tyłu. No, nawet jeśli chodzi o Dolby Atmos, to tam w ogóle można później ten dźwięk przetwarzać na różne sposoby i to nawet można na przykład z tego teoretycznie nawet wyciągnąć jakiś dźwięk binauralny, jakby ktoś chciał. No, jestem bardzo ciekawy na próbki, może tak powiem. Jestem bardzo ciekawy, jak te nagrania na tym sprzęcie będzie wychodzić. Rozmawiałem już z kimś, kto taki telefon prawdopodobnie dostanie, czy właściwie kupi sobie, więc może za jakiś czas będę mógł usłyszeć, jak to brzmi, może jakieś próbki uda mi się zorganizować tutaj. No to może być ciekawe, zależnie od tego, jak to zostanie zaimplementowane. Na początku mówi się o tym, że to będzie dostępne tylko do nagrywania wideo, ale kto wie, czy w iOS 19 aplikacje też nie dostaną jakiegoś API do nagrywania dźwięku przestrzennego. No i pytanie, jak to będzie wychodziło w praktyce i jaki to też będzie miało na przykład wpływ na takie zwykłe nagrywanie stereo, bo może to też zostanie w jakiś sposób ulepszone, bo to nagrywanie stereo w iPhone'ach brzmiało no, bardzo specyficznie nawet, także będziemy musieli poczekać na jakieś konkretne próbki. Ponadto, kiedy jakiś film sobie nagramy, została dodana nowa funkcja Audio Mix i ta funkcja nam pozwala na różne manipulacje tym, jak ten dźwięk został nagrany. Tutaj był podany przykład takiej rozmowy w kuchni, nie wiem, czy to była kuchnia, czy to była restauracja, i tam kilka osób sobie rozmawiało, bo za kadrem było słychać, jak tam chyba mama woła, że już są naleśniki, kto z te naleśniki, a w głównym kadrze tam jeszcze dwóch mężczyzn sobie tam rozmawiało o czymś innym i oni byli gdzieś rozmieszczeni, jeden był tak z lewej strony bardziej, drugi z prawej strony I do czego to można wykorzystać? To, ta funkcja Audio Mix działa w trzech trybach. W pierwszym trybie może nam gdzieś usuwać głosy osób, które nie są w kadrze aparatu, żeby było słychać tylko właśnie gdzieś te osoby, które faktycznie widać, które coś mówią. Mamy tryb studio i ja mogę po prostu podsumować tak, że ten tryb studio działa gdzieś jak jakiś super tone, jakiś wave clarity, czyli po prostu redukcja szumów, taka bardzo dobra i bardzo agresywna, że po prostu nie ma żadnych pogłosów, nie ma dźwięków otoczenia, tylko słychać no, te osoby, które coś mówią. Niezależnie od tego, jak są daleko od mikrofonu, przynajmniej tak się chwali, Apple po prostu będzie ich słychać, jakby byli w studio, więc jak najbardziej może się przydać. I mamy tryb kinowy. I tryb kinowy jest też bardzo ciekawy, bo on po prostu powoduje to, że wszystkie głosy są przesuwane na środek w stereo, żeby no, nie było słychać, że tam gdzieś ktoś jest z lewej czy z prawej strony, tak to jest w filmach. A dźwięki tła są delikatnie ściszane, ale są też bardziej rozmieszczane w stereo, nawet nie tyle w stereo, we wszystkich kanałach gdzieś tego dźwięku przestrzennego. Także faktycznie mamy taki wtedy mix studyjny, gdzie no, słychać wszystkich na środku, ale w międzyczasie dźwięki otoczenia są takie bardziej dynamiczne i gdzieś cały czas są, tylko po prostu są bardziej rozmieszczone. Dzięki temu słyszymy zarówno właśnie dialogi, czy rozmowy właściwie, no bo to nie jest film, ale też dźwięki tła. No ciekawe, jak to będzie działało, to też nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli jakieś próbki z tego usłyszeć. I ponadto dyktafon doczekał się funkcji nagrywania kilku ścieżek i nakładania, czy taki overdub tak zwany. Tutaj był podany przykład, że ktoś sobie nagrał jak gra na gitarze, a potem stwierdził, że chciałby jeszcze sobie dograć wokale, więc włączył tą funkcję. Z głośników iPhone'a było słychać cały czas tą melodię, która była nagrana wcześniej. Ta osoba tam sobie coś zaśpiewała i dyktafon automatycznie był w stanie gdzieś te dźwięki tej gitary usunąć i dodać ten dodatkowy wokal jako drugą ścieżkę. Nie było powiedziane, czy później można jakoś te ścieżki zmieniać, nie wiem, sobie ściszać i tak dalej. No byłoby fajnie, jeśli tak. Niemniej jednak no, tutaj był właśnie sam nacisk na to, że po prostu gdzieś to uczenie maszynowe jest w stanie nam tak te ścieżki na siebie nałożyć. No i to jest iPhone 16 Pro na koniec ceny, które co ciekawe w Polsce staniały w porównaniu do poprzednich modeli o 12%. Jakoś dużo, ale jest taniej. iPhone 16 przepraszam, Pro zaczyna się od 5299 zł, a iPhone 16 Pro Max od 6299 zł. I na koniec może jeszcze takich kilka drobnych informacji. Mianowicie jeszcze jeśli chodzi o nowe systemy, to te wszystkie systemy, czyli iOS 18, macOS 15, nowy WatchOS i tak dalej, pojawią się w przyszły poniedziałek, 16 września, więc no możliwe, że kiedy wy już tego słuchacie, to te systemy wyszły, więc na pewno w przyszłym Tyflo Przeglądzie będziemy o tym jeszcze mówić, jeśli jakieś błędy jeszcze się pojawią, no bo tutaj Apple Watch pewnie zamieści swoje informacje o tym. Także to jest taka informacja. I na koniec taka jeszcze informacja, taka nieprzyjemna. Nie wiem, czy to zostało potwierdzone oficjalnie, ale prawdopodobnie mówiliśmy tutaj o słuchawkach, o AirPodsach bezprzewodowych. No Apple cały czas też sprzedawało takie klasyczne słuchawki przewodowe gdzieś w podobnym designie i to nawet w kilku wersjach, bo mieliśmy wersję na klasycznego jacka, który był bardzo popularny, bo, no, bo te słuchawki gdzieś ładnie grały, też nie, no właśnie nie były dokanałowe, co było wielkim plusem. Były też wersje na USB-C i na Lightning. No prawdopodobnie zaczęli się z tych modeli wycofywać, bo jak pisze portal Mac Rumors, zaczęły po prostu z różnych sklepów po prostu znikać, to znaczy zaczęły się pojawiać informacje, że nie wiadomo kiedy pojawi się kolejna dostawa, więc no jeśli to prawda, to poniekąd szkoda, no bo dla nas takie słuchawki przewodowe mogą być przydatne, no bo nie mają opóźnień, nawet wśród osób widzących ostatnio też się zaczęły robić popularne. No niemniej jednak gdzieś taka też informacja się pojawiła. No ale poza tym inne informacje, które płynęły do nas z tej konferencji Apple, nawet zwłaszcza związane z dźwiękiem, no były tym razem naprawdę całkiem ciekawe.
0: To prawda. I został jeszcze jeden news, znowu z siebie, dotyczący WhatsAppa, który ma zacząć wspierać inne komunikatory. Zresztą to chyba jest pokłosie w ogóle, jak mi się wydaje, decyzji, tak, która chyba zapadła jakoś na początku tego roku, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tak, tak, bo to jest też związane z aktem o rynkach cyfrowych, który co jakiś czas się pojawia. To jest ten sam akt, który spowodował, że na przykład na iPhone'ie mamy alternatywne sklepy z aplikacjami. Tam wiele rzeczy się działo z tym związanych. Między innymi dlatego możemy sobie wykupić Facebooka bez reklam, jakby ktoś chciał. No, mieliście mieć prawo zapomnieć, że tam jeszcze coś innego się działo, ale WhatsApp też tam gdzieś był wymieniany. No bo jest taka prośba, żeby większe i mniejsze komunikatory się ze sobą jakoś integrowały. I to co ciekawe, na przykład właśnie WhatsApp, jak i Messenger zresztą chyba też, pozwolą nam na integrację właśnie z innymi komunikatorami. To jeszcze pewnie trochę zajmie czasem, zanim to zacznie się wszystko odbywać, no bo zewnętrzni deweloperzy też będą musieli się z firmą Meta skontaktować i zintegrować się z tym. Taki komunikator też musi wspierać protokół szyfrowania od Signala, bo WhatsApp akurat z tego protokołu korzysta. Jeśli tego nie robi w ten moment, no to Meta nawet gdzieś piszą, że mogą im zaoferować pomoc w integracji z tym protokołem. Natomiast nawet tutaj jest napisane, że Meta będzie oferowała więcej niż wymagane przez przepisy, bo będziemy mieli większość funkcji, które znamy z WhatsAppa, takie jak na przykład reakcje, bezpośrednie odpowiedzi, informacje, kiedy ktoś do nas coś pisze, oraz raporty o przeczytaniu wiadomości, bo to no, przepisowo gdzieś nie jest wymagane, ale no, będzie dostępne. Będzie też dostępna opcja tworzenia grup. To te funkcje do grup się pojawią w przyszłym roku, a w roku 2027 nawet ma się pojawić możliwość dzwonienia do innych komunikatorów z poziomu WhatsAppa. To jest o tyle ciekawe, ciekawe, czy na przykład będzie dało się też w ten sposób połączyć z Messengerem, mimo to, że teoretycznie chodziło o to, żeby gdzieś te usługi rozdzielić. No, zobaczymy, kto zdecyduje się na tą integrację. Wiem, że z perspektywy użytkownika będziemy też mieli opcję, możliwość zdecydować, czy na przykład chcemy, żeby takie komunikatory pojawiały się gdzieś w zewnętrznej skrzynce odbiorczej, żeby były dwie osobne skrzynki, czy to ma być jako jedna skrzynka. No, tego typu rzeczy będziemy mogli zdecydować jako użytkownicy. No, ja myślę, że dla nas to jest dobra wiadomość, no bo akurat WhatsApp na prawie każdej platformie tak naprawdę to jest jedna z bardziej dostępnych aplikacji, która dla wielu, wydaje mi się, jest ich ulubionym komunikatorem. Właśnie dzięki jego dostępności. Także gdybym mógł z jego poziomu na przykład zintegrować się, nie wiem, z takim słabo dostępnym Telegramem, chociaż Telegram z protokołu Signal akurat nie korzysta, no to bym się nie obraził. No zobaczymy, kto na to przystanie, jakie komunikatory zdecydują się na skorzystanie z tej możliwości.
0: To prawda. I to w zasadzie wszystkie newsy, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie. Miejmy nadzieję, że przyszła audycja będzie już realizowana na żywo, normalnie, ale zobaczymy. No a tymczasem chyba się trzeba będzie pożegnać. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w nieco takim szczupłym składzie Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Milecki, braliśmy udział w audycji. No i do usłyszenia, no nie wiem czy za tydzień, no bo audycja będzie opublikowana pewnie za jakiś czas, ale no w środę.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Wtorek, 11 dzień lipca 2017 roku w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
2: No to już taki troszkę bywalec.
4: Bywalec.
2: Co jakiś czas się tu zjawia.
4: Ale dobrze, bo ty zawsze ze sobą coś do tego naszego wirtualnego radiowego studia przyniesiesz interesującego.
2: A coś przywlokę. Coś tutaj.
4: Trzy urządzenia.
2: Urządzenia, jedno polskie i dwa zagraniczne. Od którego zaczynamy?
4: To może tak patriotycznie. Od polskiego zacznijmy.
2: Polskie urządzenie. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście, jakby już powiedzieć, to jest mój konik troszkę, zegary. Zegary i kolejne rzeczy, które są dla niewidomych dostępne. I urządzenie, które nazywa się TK00903, wyprodukowane przez, w Chinach oczywiście, ale sygnowane firmą Lumen. Naszą polską, Lumen Michał Kijewski, znajdującą się w Warszawie, bodajże przy ulicy Czerskiej. Urządzenie kosztuje, mówię już od razu, 75 zł. Jest ono w takim oto pudełku, takim płaskim, od góry otwieranym. W środku znajdujemy zapakowaną w piankę, nie w urządzenie bąbelkowe, urządzenie i instrukcję obsługi w języku polskim. Przy czym mówię od razu, instrukcja jest do dwóch typów budzików, TK00908, TK903. Czym się różni jeden od drugiego? A mianowicie tym, że jedno z urządzeń ma regulację głośności, a drugie nie. To, które trafiło do nas, nie ma regulacji głośności, jest urządzeniem tańszym. Urządzenie TK00908 kosztuje 78 zł albo 79, to kosztuje 75. Co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Jest to urządzenie płaskie. Płaskie. Nie wiem, czy Państwo widzieli kiedyś lampę ogrodową. Taką lampkę LED. Może być ogrodowa, albo taka stawiana na biurko. Taka lampka LED. Bo to urządzenie, powiem, nie ma wyświetlacza.
4: Czyli przyda się przede wszystkim nam. No chyba, że ktoś jest z domowników przyzwyczajony do tego, żeby mu zegar oznajmiał głosem.
2: A tutaj powiem tak. Zaskoczę cię trochę.
4: No.
2: Bo komentarze moich domowników były nieco dziwne po zobaczeniu tegoż urządzenia.
4: Jakie?
2: Urządzenie jest... Ponieważ urządzenie jest płaskie i jest zrobione tak, że aby usłyszeć godzinę, wystarczy walnąć w jego górę. Tak po prostu na odlew nawet. To komentarz był taki. Wiesz, jest to nawet fajne, ponieważ jak człowiek się budzi i chce zobaczyć godzinę, to musi głową się przekręcić, a tutaj tylko walnie w to i od razu do niego dotrze, jaka godzina jest.
4: No to rzeczywiście dość ciekawa koncepcja.
2: Tak, dość ciekawa koncepcja, po prostu jak się komuś nie chce po prostu nawet spać, coś go obudzi i chce tylko wiedzieć, która godzina, i po prostu walnie w to urządzenie, a ten przycisk jest dość duży, bo to jest cała powierzchnia jakby górna tego urządzenia. On jest tak wpasowany, lekko dosłownie wklęsły. I po prostu no nie sposób jest nie wtrafić w ten przycisk. Po prostu. Nie sposób. Bo to jest urządzenie, ja wiem, no w szerokości 8 cm, w średnicy 8 cm gdzieś. Może troszkę większe, no 10 bym dał. I po prostu cała góra tego urządzenia jest... Ojej.
4: O, coś nam tu zagrało, nie to, co powinno zagrać. A już nie gra.
2: O, właśnie. I po prostu chodzi o to, że to urządzenie jest właśnie... Na górze ma przycisk oznajmiania, taki wielki, zajmujący całą powierzchnię urządzenia. Potem mamy obramowanie takie plastikowe. Na dole mamy głośnik, cztery nóżki. i na koło tych nóżek mamy taki przycisk mały, przycisk ustawiania i klapkę od baterii. Urządzenie jest, o, która się tak otwiera i tak zamyka, o. Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami LR03, czyli takimi cienkimi paluszkami. Powiem tak, urządzenie jest głośne, za chwilę je usłyszymy. Po włożeniu baterii, oczywiście baterię się wkłada płaskim do sprężynki, więc jest to proste zadanie bardzo. Tutaj jest to bardzo tyflo zrobione. Mało tego, jeszcze jest tak zrobione to urządzenie, że każda bateria ma swoją rynienkę. Tak, i jest to takie przegródkowe. No,
4: więc
2: żeby
4: nie ma
2: pomylić,
4: problemu,
2: że...
4: tak, nie ma problemu gdzieś tam z włożeniem tych baterii.
2: No nie, nie sposób, że tak powiem. No i teraz, aby usłyszeć, jak zegar mówi, naciskamy górę zegara, górę urządzenia, tak, urządzenie jest bez wyświetlacza. Ja dodam, że te nóżki są gumowe, takie z takiej gumy grubej, grubszej gumy, szorstki od dołu. No i teraz jak urządzenie nam mówi?
5: Godzina 19:13.
2: Czyli głos Jacek tutaj. Jeśli chcemy datę usłyszeć, to jeszcze
5: data,
2: raz naciskamy.
5: 11 lipca.
2: Proszę bardzo. Oczywiście ja wcześniej to urządzenie ustawiłem, żeby nie było.
5: I godzina tak 19:13.
2: Sekwencyjnie.
5: To jest tak, jakby.
2: Ja tak szybko naciskam, żeby pokazać, jak on reaguje. A jeżeli chcę za chwilę, bo jak ja przestanę naciskać, to za chwilę usłyszymy taki dźwięk, o właśnie, i wtedy jakby on wraca do swojego trybu podstawowego.
4: Czyli nam się to resetuje, czyli, jakby po prostu
2: tak,
4: ta pamięć.
2: I zawsze po tym dźwięku, bo
5: godzina, mamy, o właśnie, 19:14,
2: jak jeszcze raz naciśniemy, będziemy mieli datę, ale jak będzie ten dźwięk, który zaraz, o właśnie, usłyszymy, to znowu nacisnę,
5: godzina,
2: znowu
5: 19,
2: będzie
5: 14.
2: Godzina. Czyli znowu mamy godzinę. Teraz tak, można zegar uśpić, żeby on w ogóle nam nie, jakby zablokować mu wszystkie funkcje, a w tym celu naciskamy górę i trzymamy. I przytrzymujemy i trzymamy. O, w tej chwili ja mogę cokolwiek na nim robić i on w ogóle nie reaguje na ani na ustawianie, ani na cokolwiek. Żeby z powrotem przejść do porządku z nim, czyli nam zaczął oznajmiać, naciskamy górę,
4: trzymamy.
2: O, 3-4 razy i godzina, mamy
5: 19:15.
2: Już komunikat. Teraz tak, jak zegar ustawić? Jak wspomniałem, na spodzie urządzenia mamy przycisk po lewej stronie, trzymając klapką od baterii od siebie, a klapką od baterii do siebie, czyli do swojego brzucha, ten przycisk jest po prawej stronie, między dwoma nóżkami, od spodu mamy przycisk ustawiania. I teraz
5: ustaw godzinę.
2: Jak nacisnąłem ten przycisk, mam komunikat ustaw godzinę i teraz górnym przyciskiem, tym, który mi oznajmia godzinę, ustawiam tą godzinę po prostu. I jak ustawię, to mam...
5: Ustaw godzinę,
2: potem mam sekwencję.
5: Ustaw minuty.
2: Ustaw rok.
5: Ustaw miesiąc.
2: Ustaw dzień.
5: Ustaw alarm, minuty. Ustaw godzinę.
2: I potem znowu
5: ustaw
2: mamy...
5: Ustaw rok, ustaw miesiąc.
2: Ja może pokażę.
5: Ustaw alarm, godzinę. Ustaw alarm.
2: I naciskam górę.
5: Alarm włączony, godzina 16:00.
4: Czyli to jest on/off?
5: Alarm wyłączony.
2: Tak, ale żeby wyjść z tego trybu, to musimy po prostu chwilę poczekać i za chwilę
4: nam piknie.
2: Dźwięk piknie i wyjdzie nam do. O, i wyszedł nam do.
5: Godzina 19:16.
2: Godziny. I wyszedł nam do tej godziny, która jest. I teraz tak, czy prezentujemy, jak zegar nas budzi?
4: Myślę, że można zaprezentować, bo to może być interesujące gdzieś tam.
2: Więc
5: postaw godzinę, ustawiam. Postaw minuty, postaw rok, postaw miesiąc, postaw dzień, postaw alarm, godzinę.
2: Godzinę.
5: 17, 18, 19.
2: 19, czyli górą.
5: Postaw alarm, minuty, 1, 2, 3, 4, 5, cały czas 6, szukam górny 7, przycisk. 8, 9, 10, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 19.
2: No, załóżmy. I teraz sobie czeka.
5: Postaw alarm. Alarm włączony. Godzina 19, 19.
2: No właśnie. I teraz muszę poczekać.
4: I miejmy nadzieję, że ja nas będzie
2: budzić. To urządzenie ma tylko dwa przyciski. Ten górny.

0: czarno-białe, o ile pamiętam. Znaczy biały chyba ten przycisk u góry. Ale to i czarne obramowanie, ale to nie pomnę w tej chwili. No jest taki mocny plastik gładki, Plexa bym powiedział, bo to coś w tym stylu. Sympatyczna sprawa. Czekamy, aż alarm się ozwie.
1: A powinien niedługo to uczynić.
0: O! Tak się odzywa alarm. I jak słyszycie Państwo, nie ma komunikatu. Dopiero będzie komunikat, aż się alarm skończy.
1: Ile ten alarm trwa, nacisnę... tak mniej więcej?
0: Czy od... Minutę. Aha. Minutę. I teraz, ja go specjalnie wycinam, jak ja nacisnę górny ten przycisk do oznajmiania, to on się oczywiście wyłączy. Ale ja chcę...
2: Godzina 19:19.
0: O właśnie. I już... już alarmu nie ma. Że tak powiem. Oczywiście on się ozwie. On się odezwie nam następnego dnia. O tej samej porze. Więc żeby to wyłączyć, należy nacisnąć przycisk ten od dołu.
2: Postaw godzinę, postaw minuty.
0: Przejść
2: postaw
0: przez sekwencję.
2: Rok, postaw miesiąc, postaw dzień. Postaw alarm, godzinę, postaw alarm, minuty, postaw alarm. Alarm wyłączony.
0: O, wyłączyć. No i odczekać, aż zegar przejdzie do normalnego trybu swojego. O właśnie, już przeszedł zegar do normalnego trybu. I to jest właściwie tyle, co można powiedzieć o tym urządzeniu.
1: Urządzenie proste, każdy poradzi sobie z jego obsługą.
0: Banalnie po prostu, powiedzmy proste. Nie najtańsze, nie jest niestety synchronizowane radiowo. Kolejna rzecz, nie jest, urządzenie nie jest, nie ma funkcji drzemki. To trzeba powiedzieć i to szkoda. Bo tutaj funkcja drzemki, tak zwanego dobudzania, by się naprawdę przydała.
1: Bo jeżeli zatrzymamy ten alarm, to już on nam więcej się nie odezwie. Dopiero po 24 godzinach.
0: Dokładnie. I tak jak powiedział mi ktoś, kto to oglądał właśnie z moich domowników, że szkoda, że nie ma funkcji dobudzania, ponieważ taki budzik, jak tam zacznie tutaj pikać i można w niego, że tak powiem, walnąć na oślep, żeby on się, tak powiem, przymknął, uciszył. Tak? Uciszył, tak, dokładnie. To przydałaby się ta funkcja dobudzania, żeby on po prostu za 5 minut nam, czy za ileś tam, znowu zadzwonił, aż nas rozbudzi. No niestety...
1: Tego tu zabrakło.
0: O tym nie pomyślano. Tego tu zabrakło, a przecież można by było zrobić dodatkową coś tam, funkcję drzemki, włączona, wyłączona i już w tym momencie...
1: Niech nas dobudza.
0: Urządzenie... Niech nas dobudza i zyskałoby na swojej atrakcyjności. Tak mamy to, co mamy.
1: Ale na pewno plusem jest prostota obsługi urządzenia. To myślę, że na przykład no, osoby starsze mogą docenić chociażby.
0: O, to nie tylko osoby starsze. I tak, takie osoby właśnie, tak powiem, totalnie leniwe. Tu muszę przyznać, producent pomyślał o tym. Zrobiono to w kształcie takiej lampki LED. Ja bym to tak nazwał. Można, że tak powiem, nacisnąć całą górę tego urządzenia i naprawdę trafić, bo to nie jest jakiś mały przycisk czy coś wąski, tylko to jest duże. Łatwo, no mówię, nawet z pięści łatwo w to przyłożyć. No
1: ale może, tak, już nie może już nie demonstruj, jak to wygląda, jak w to przyłożyć z pięści.
0: Nie będziemy, producent przewidział krótką żywotność urządzenia na tylko lat 15, bodajże do 2030 roku.
1: I niech ono posłuży tyle czasu.
0: Ja myślę, że przy odpowiednim użytkowaniu, jak ono posłuży rok, to będzie dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie użytkował go bardzo elegancko, to no, może posłużyć bardzo długo. Ja nie mówię, ale ono jest stworzone do używania, do użytkowania raczej takiego mniej eleganckiego, że tak powiem.
1: To przypomnijmy jeszcze na koniec tej części naszej audycji, jak się nazywało to urządzenie?
0: To jest budzik firmy Lumen. Akurat to jest model TK00903. O ile dobrze pamiętam, o ile dobrze pomnę. I to jest urządzenie bez regulacji głośności. Urządzenie naprawdę jest głośne. Jest też model 908.

0: 8, z końcówką 8 i ona jest z regulacją głośności. I tym się na razie różni. I jest troszkę droższe. To kosztuje 75 zł. To, które jest z głośnością, kosztuje 70 chyba 8 zł. O ile dobrze tak pamiętam. 78 albo 79. Jakoś tak. Tam złotówka. Wszystko na stronie firmy Lumen można... o takie rzeczy można odczytać. lumen.waw.pl lumen.waw.pl. Tam można wejść i sobie w ofercie to urządzenie znaleźć.
1: A urządzenie prezentował Robert Łabęcki. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za tę część prezentacji, ale oczywiście to nie koniec. Już za chwilę przejdziemy do prezentowania kolejnych mówiących zegarów. Tak, zatem zostańcie z nami, bo warto.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, Mikołaj Hołysz z tej strony. Dziś będzie o aplikacji Strix. Zacznę od tego, czym ta aplikacja jest, do czego ta aplikacja służy. No, aplikacja Strix, najprościej rzecz ujmując, jest listą rzeczy do zrobienia, jednak listą dość niezwykłą. Mianowicie w aplikacji Strix dodajemy sobie do listy jakieś elementy i one wyświetlają się nam codziennie i codziennie musimy je zaznaczać. Do czego nam się to może przydać? Jeżeli chcemy przekonać się do tego, żeby zacząć coś robić, zmusić się do tego, żeby zacząć coś robić, wyrobić w sobie jakiś nawyk, jakiegoś nawyku się pozbyć, po prostu wprowadzić do naszej takiej codziennej rutyny jakąś czynność, to właśnie taka lista nam się przydaje. Jest to stosowany przez nas, że tak powiem, przeciwko nam samym albo dla nas samych pewien psychologiczny trik, który jest wykorzystywany zresztą przez wiele innych aplikacji w nie do końca dobrych celach, ale tutaj jest wykorzystywany właśnie po to, żeby nam pomóc. Chodzi właśnie o striki. Czym są striki? Jest to dość prosty mechanizm, mianowicie śledzenie, ile dni pod rząd wykonujemy daną czynność. Na przykład taki mechanizm jest stosowany w aplikacji Duolingo do nauki języka i on tam polega na tym, że jeżeli przez ileś dni pod rząd będziemy tej aplikacji używać, będziemy się uczyć, to będzie nam się pokazywało po prostu, że tyle i tyle dni już trwamy i wytrwaliśmy w tym postanowieniu. No więc jeżeli już powiedzmy mamy 14 dni, to jest nasz rekord, no to na ten 15 dzień, jak nam się już naprawdę nie będzie chciało, no to powiemy, no przecież dzisiaj nie przerwiemy, bo już mamy 14 dni i będziemy musieli zaczynać od zera. To jest kwestia typowo psychologiczna i to naprawdę działa. Właśnie w tej aplikacji mamy podobny mechanizm. Przy każdym zadaniu mamy napisane, ile dni to zadanie już pod rząd wykonywaliśmy i po prostu ma to wszystko na celu to, żeby jak już mamy 10, 12, 15 albo nawet i 3, no to no przecież nie będziemy zaczynać od zera, już lepiej poświęcić się, zrobić to dzisiaj, mimo że nam się nie chce i kontynuować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jak mamy słabą motywację do tego, żeby się za coś zabrać, żeby coś zacząć, ta aplikacja może nam w tym, w ten właśnie sposób pomóc. Aplikacja jest dostępna w sklepie App Store, bo tu o systemie iOS będę właśnie mówił. Można ją w tymże sklepie za 23 zł nabyć. Teraz przejdę do opisu samej aplikacji i tego, co otrzymamy, gdy aplikację uruchomimy po raz pierwszy.
4: Strex.
3: Uruchamiamy aplikację Strix, pisane Strex. Można to w ten sposób znaleźć w App Store.
4: Strex. Strex. Dotknij, przytrzymaj. Lista rzeczy do zrobienia pomoże Strex. Lista rzeczy do zrobienia pomoże ci wyrobić dobre nawyki. Dotknij, przytrzymaj.
3: Dotknij i przytrzymaj. Ten właśnie gest w przypadku osoby widzącej jest to właśnie dotknięcie i przytrzymanie. W naszym przypadku jest to podwójne stuknięcie i przytrzymanie. To jest w aplikacji gest wykonałem zadanie, oznacz na dziś jako zaliczone.
4: Śledź do 12 zadań, które chcesz wykonać każdego dnia. Śledź, wyprowadź psa. Wyprowadź psa.
3: To jest
4: nieukończone.
3: To jest jakieś przykładowe zadanie. Mówi nam tu właśnie, że jest nieukończone. Przytrzymujemy dwukrotnie, stukamy dwukrotnie i przytrzymujemy, aby zadanie ukończyć. Jeżeli mamy telefon w trybie niewyciszonym, iPhone'a w trybie niewyciszonym, to usłyszymy taki radosny, przyjemny dźwięk.
4: Wyprowadź psa. Nieukończone. Twój cel, kontynuuj ciąg. Nieukończone. Kontynuuj ciąg. Sobota. Twój cel, zbudować ciąg kolejnych dni.
3: O właśnie, no naszym celem jest powiększyć ten nasz ciąg. No bo jak już mamy dni 5, no to żeby właśnie nie zaczynać od zera, tylko iść dalej. A przy określonej ilości dni to po prostu dane zadanie, które wykonujemy, już nam wejdzie w rutynę i zaczniemy je robić, że tak powiem, z automatu, nawet się nie zastanawiając.
4: Kontynuuj ciąg. Sobota. Przycisk. Zaznaczone. Piątek. Zaznaczone.
3: No, tutaj mamy takie przykładowe, pokazane, że jest zaznaczone, że ileś dni już ukończyliśmy i musimy tylko dwukrotnie stuknąć i przytrzymać, żeby kontynuować ciąg.
4: Kontynuuj ciąg. Nieukończone. Strex współpracuje z aplikacją Zdrowie. Strex współpracuje z aplikacją Zdrowie, aby pomóc ci osiągnąć cele. Dodaj zadanie, aby zacząć. Dodaj zadanie.
3: O, tutaj komunikat zniknął. Komunikat brzmiał, że Strix współpracuje z aplikacją Zdrowie. Chodzi o to, że jeżeli korzystamy właśnie z aplikacji Zdrowie na iOS-ie, jeżeli używamy jakichś też akcesoriów zewnętrznych, czy to Apple Watch, czy to jakichś innych podobnych tego typu urządzeń, to można wszystko z aplikacją Strix połączyć, jeżeli mamy jakieś cele właśnie stricte zdrowotne, można tego używać. Na przykład, nie wiem, wykonaj codziennie 10 tysięcy kroków. Jeżeli mamy Apple Watcha i śledzimy, ile codziennie wykonujemy, możemy sobie dodać taki cel i Strix będzie nam go automatycznie oznaczał. My tylko będziemy widzieć, o, zrobiliśmy już tyle i tyle, no to dzisiaj jeszcze tyle musimy.
4: Dodaj zadanie. Nieukończone.
3: Tutaj stukamy dwukrotnie i przytrzymujemy również.
4: Zjedz zdrowe dodaj zadanie. Stwórz nowe przyzwyczajenie. Utwórz zadanie zdrowotne. Utwórz zadanie na czas. Przerwij zły nałóg. Każdego dnia zadania wyświetlają się jako niewykonane.
3: No i tutaj mamy 4 kategorie.
4: Stwórz nowe przyzwyczajenie.
3: Stwórz nowe przyzwyczajenie to jest takie najprostsze, podstawowe zadanie w aplikacji Strix. Codziennie będzie ono właśnie niewykonane. Musimy dwukrotnie stuknąć i przytrzymać. Zadanie oznaczymy wtedy jako wykonane, no i będziemy widzieć, ile dni pod rząd już mamy ciągu i jaki jest nasz najlepszy ciąg, czy ten jest naszym najlepszym. No, jeżeli danego dnia nie wykonamy, no to musimy zaczynać od zera.
4: Utwórz zadanie zdrowotne.
3: To jest właśnie ta funkcja, o której mówiłem przed chwilą. Jeżeli wybierzemy tę opcję, pojawi nam się tutaj lista jakichś zadań do wyboru, bo we wszystkich pozostałych kategoriach mamy listę przykładów, ale możemy też wpisać swoje. Tutaj takiej możliwości z wiadomego względu nie ma. No i możemy po prostu ustalić, żeby w aplikacji zdrowie, jeżeli zajdzie jakieś wydarzenie, nie wiem, coś, przejdziemy ileś kroków, wykonamy jakieś ćwiczenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to zadanie samo nam się zaliczy. Nie będziemy tego zaliczać przez dwukrotne stuknięcie i przytrzymanie, tylko przez po prostu wykonanie odpowiedniej akcji i zarejestrowanie tego w zdrowiu w tej aplikacji. Ja tej funkcji nie używałem, nie testowałem, nie posiadam urządzenia Apple Watch i też nie śledzę na samym iPhone'ie tego typu rzeczy, ale jest, można, jeżeli ktoś chce, da się.
4: Utwórz zadanie na czas.
3: No, jeżeli chcemy na przykład codziennie poświęcić ileś czasu na, nie wiem, naukę języka, gry na instrumencie, na czytanie książek, bo powiedzmy chcemy nieco więcej czytać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to tutaj możemy wybrać te opcje i w tym momencie zamiast oznaczać zadanie jako wykonane, będziemy po prostu włączać timer, robić, możemy timer w każdej chwili przerwać, jak timer dojdzie do zera, czyli że na dany dzień, dany ustalony przez nas czas już upłynął tego zadania, no to zadanie się samo oznaczy jako wykonane.
4: Przerwij zły nauk.
3: Ta opcja pozwala nam przerwać właśnie zły nauk, czyli jeżeli mamy coś, czego nie chcemy robić, to właśnie używamy tej opcji. Domyślnie zadanie będzie wtedy wykonane, czyli nie wiem, powiedzmy chcemy rzucić palenie papierosów, no to możemy sobie zaznaczyć tę opcję i wtedy codziennie będzie zadanie już gotowe, wykonane, ale jeżeli przerwiemy tę naszą passę i wrócimy w jakiś sposób do tego nałogu, czyli w tym przypadku na przykład zapalimy, no to możemy sobie dwukrotnym stuknięciem i przytrzymaniem oznaczyć, że tego dnia nam się nie udało, od jutra zaczynamy od początku. Czyli właśnie do takich rzeczy, żeby codziennie, generalnie raczej uważamy, że codziennie będzie to wykonane, tak, czyli nie będziemy tego robić, ale raz na jakiś czas nam się niestety zdarzy, no to żeby codziennie nie trzeba było klikać wykonane, wykonane, wykonane, tylko żebyśmy mogli sobie oznaczać dni, w którym nam się naszego postanowienia nie udało dotrzymać. To właśnie sobie wybieramy te kategorie.
4: Każdego dnia zadania wyświetlają się jako niewykonane. Oznacz zadanie jako wykonane, by wydłużyć ciąg.
3: No to jest właśnie ta pierwsza kategoria i cały opis.
4: Zjedz zdrowe albo wpisz tytuł, przerwij zły nauk. Utwórz wpisz tytuł zadania, wielokropek. Pole tekstowe.
3: Tutaj można wpisać
4: stuknij dwukrotnie
3: własny tytuł do 20 znaków lub wybrać z listy przykładowych.
4: Albo wybierz gotowe. Zjedz zdrowy posiłek. Wyczyść zęby nicią. Odrób pracę domową. Wyprowadź psa. Wypij koktajl. Weź witaminy. Zrób zdjęcie. Zrób zdjęcie.
3: Takie są przykładowe zadania, które możemy sobie do aplikacji dodać, żeby je codziennie wykonywać. Pokażę też, co mamy w innych kategoriach, zwłaszcza
4: wiersze, utwórz zadanie zdrowotne, zaznaczone.
3: Zwłaszcza w tej i jakie rzeczy możemy tutaj śledzić, bo tutaj no nie możemy dodać jakby własnego zadania, bo skoro on ma śledzić jakiś parametr w aplikacji, no to on musi wiedzieć, co ma śledzić.
4: Utwórz przerwę. Zadania zdrowotne są połączone z aplikacją i automatycznie odznaczane są jako wykonane, gdy pojawią się nowe dane.
3: No właśnie, tak jak właśnie mówiłem, czyli jeżeli coś się pojawi, jeżeli to zrobimy, zanotujemy w aplikacji, no to Strix automatycznie będzie o tym wiedział.
4: Utwórz zadanie zdrowotne. Nagłuć lub biegnij. Jazda rowerem. Pij wodę. Płyń. Uważne minuty. Wejdź po schodach. Spal kalorie. Trenuj. Trening Strix. Sen. W łóżku. Czas na sen. Zwiększ spożycie kalorii. Ogranicz spożycie kalorii. Ogranicz spożycie cukru. Ogranicz spożycie kofeiny. Zwiększ spożycie białka. Zwiększ spożycie błonnika. Zmniejsz spożycie błonnika. Zwiększ spożycie sodu. Zmniejsz spożycie sodu. Zwiększ spożycie węglowodanów. Zmniejsz spożycie zmniejsz spożycie cholesterolu. Zwiększ spożycie witaminy C. Zwiększ spożycie witaminy D. Zwiększ spożycie witaminy E. Zapisz wagę. Zapisz ciśnienie krwi. Zapisuj poziom glukozy we krwi. Zapisz tętno. Zapisz obwód talii. Zanotuj temperaturę ciała. Zanotuj tkankę tłuszczową. Zanotuj aktywność seksualną.
3: No, jak widzimy, nawet takie rzeczy tutaj mamy.
4: Dystans dla wózka inwalidzkiego. Tchnięcia wózka. Pasek przewijania.
3: No, dla osób niepełnosprawnych ruchowo również mamy tutaj pewne zadania. No, jak słyszymy, jeżeli któryś z tych parametrów śledzimy w aplikacji zdrowie lub chcemy go śledzić, jeżeli to właśnie z tymi nawykami mamy problem, to aplikacja Strix również może nam w tym pomóc.
4: Utwórz zadanie na czas. Zaznaczone.
3: Pokażę też przykłady właśnie, które tutaj mamy.
4: Przerwij zły nauk. Zadania na czas automatycznie zaczynają się odmierzać. Kiedy dotkniesz zacznij, możesz je zatrzymać. Utwórz swoje. Wpisz tytuł zadania albo wybierz. Poczytaj przez 10 minut. Ucz się języka. Poćwicz na instrumencie. Posprzątaj. Uważne minuty. Uważne minuty. Dodaj zaznaczone. Utwórz przerwij zły nauk. Zaznaczone. Zadania negatywne przerwij. Wpisz albo wybierz go. Nie pal. Nie przeklinaj. Nie garb się. Nie obgryzaj paznokci. Nie dłub w nosie. Nie pij alkoholu. Nie pij kawy. Nie jedz kiepskiego jedzenia. Ogranicz spożycie kalorii. Ogranicz spożycie cukru. Ogranicz spożycie kofeiny. Zmniejsz spożycie błonnika. Zmniejsz spożycie sodu. Zmniejsz spożycie węglowodanów. Zmniejsz spożycie cholesterolu. Zmniejsz spożycie... Dodaj zadanie.
3: No, czyli jak słyszymy, niezależnie do czego chcemy się w życiu zmotywować, z czym sobie w życiu nie możemy poradzić, no to możemy sobie tutaj to w aplikacji Strix śledzić i używać jej, żeby sobie samemu w tym pomóc. Pokażę może, jak dodaje się własne zadanie. Wybiorę pierwszą kategorię.
4: Stwórz nowe. Utwórz zadanie zdrowotne. Stwórz nowe przyzwyczajenie. Zaznacz przerwij zły każdego dnia.
3: I wybiorę pierwszy z brzegu przykład.
4: Utwórz swoje. Wpisz tytuł albo zjedz zdrowy posiłek.
3: No, na przykład pierwsza opcja. Klikniemy.
4: Wybierz ikonę. Przycisk. Potwierdź. Dodaj zadanie. Przycisk wróć. Potwierdź zadanie. Nagłówek. Wybierz ikonę. Przycisk.
3: Opcja stricte wizualna dla osób widzących. Nie ma ona dla nas większego znaczenia.
4: Zjedz zdrowy posiłek. Dziennym wykonaniem zadania. Zmniejsz. Wygaszone. 1.
3: No, tutaj możemy sobie ustawić, ile razy wymagane jest kliknięcie i przytrzymanie, żeby zadanie było zaliczone, oznaczone jako wykonane. Jeżeli chcemy coś robić na przykład kilka razy dziennie, no to możemy sobie tutaj to ładnie śledzić, oznaczyć, że jakieś zadanie chcemy wykonywać dziennie na przykład trzykrotnie.
4: Zwiększ, zwiększ, 3.
3: I w tym momencie będziemy musieli to 3 razy. Zrobić 3 razy, kliknąć, żeby było to oznaczone jako wykonane.
4: Zwiększ dni zadania. Codziennie. Przycisk.
3: Możemy to kliknąć i ustawić sobie, jakich dni będzie to zadanie dotyczyć. No bo na przykład niektóre zadania, jeżeli dla przykładu chcemy ćwiczyć, czegoś się uczyć, czy to jakiegoś języka, czy to jakiegoś instrumentu, czy to jakiejkolwiek innej umiejętności, możemy na przykład stworzyć sobie zadanie tylko na weekendy. No bo skoro wtedy mamy więcej czasu, no to możemy coś takiego sobie zdefiniować i wtedy aplikacja nie będzie nam przeszkadzała i mówiła o tym w tygodniu, tylko właśnie w weekend, gdy mamy na to czas, będzie nam się to wyświetlało.
4: Konkretne dni tygodnia wybrano. Dni zadania zaznaczone. Niedziela zaznaczone. Poniedziałek zaznaczone. Wtorek zaznaczone. Środa zaznaczone. Czwartek zaznaczone. Piątek zaznaczone. Liczba zaznaczone. Sobota. Przycisk.
3: No i tak dalej. Możemy sobie któryś z tych przycisków kliknąć i poodznaczać niektóre dni.
4: Liczba dni w tygodniu.
3: Jeżeli to wybierzemy, to będziemy mogli wpisać, ile dni w tygodniu musimy dane zadanie wykonać. Jak już przez tyle dni wykonamy, to w danym tygodniu więcej nas o to zadanie nie będzie prosić.
4: Liczba dni w miesiącu.
3: No, również, tylko tyczy się to miesiąca.
4: Co 2 dni.
3: No, jeżeli coś chcemy robić co 2 dzień, bo na przykład zajmuje nam trochę więcej czasu, a codziennie nie możemy, no to taka opcja tutaj również istnieje.
4: Konkretne dni, co 2 dni.
3: No i nic tu więcej do wyboru nie ma.
4: Potwierdź zadanie. Przycisk wróć. Dni zadania. Potwierdź zadanie. Przycisk wróć.
3: Jak już wybierzemy, co tu mamy wybrać, klikamy przycisk wróć.
4: Potwierdź. Zjedz zdrowe po dzień. Zmniejsz. 3. Zwiększ dni zadania. Codziennie. Zapisz zadanie. Przycisk. Zapisz zadanie. Przycisk.
3: No i klikamy w ten przycisk.
4: Zapisz zadanie. Uwaga. Strax chce wysyłać Ci powiadomienia.
3: O, właśnie. Ponieważ codziennie, jeżeli zadania w dany dzień jeszcze nie wykonamy, to w jakimś wybranym przez siebie czasie, najczęściej to jest po południu, aplikacja wyświetli nam informację, że chwila, ale Ty dzisiaj tego zadania nie wykonałeś, może wypadałoby się za to zabrać.
4: Powiadomieniami mogą być alerty. Dzień nie pozwalaj. Przycisk.
3: Warto na to pozwolić.
4: Zjedz zdrowy posiłek. 0 z 3 wykonane. 0 dni. Dodaj zadanie. Ustawienia. Zjedz zdrowy.
3: No i właśnie tutaj wyświetlił nam się interfejs całej aplikacji.
4: Zjedz zdrowy posiłek. 0 z 3 wykonane. 0 dni.
3: Pierwszymi elementami interfejsu są zadania. W tym wypadku jest to jedno zadanie. Można ich oczywiście dodać więcej.
4: Dodaj zadanie.
3: No, w ten właśnie sposób można zadania dodawać.
4: Ustawienia. Przycisk.
3: To okienko i ekran ustawień aplikacji pokażę za chwilę.
4: Przeskakuj. Przycisk.
3: Ten przycisk służy do przejścia na kolejną stronę. Jeżeli na przykład mamy w aplikacji śledzimy zadania, które codziennie wykonujemy i te nawyki, których raz na jakiś czas nie uda nam się zachować, no to możemy sobie powiedzmy na naszą pierwszą główną stronę wrzucać to, co codziennie zaznaczamy, kliknąć sobie przeskakuj, dodać nowe zadania i te nawyki umieścić sobie na stronie drugiej. Jest możliwość przeciągania już istniejących zadań, zarówno jedno nad drugie, w górę i w dół, jak i pomiędzy stronami. Jednak nie udało mi się tej czynności dokonać z VoiceOverem, więc warto się zastanowić, w jakim układzie te zadania chcemy sobie zdefiniować, no bo zwyczajnie w świecie trudno będzie nam bez pomocy osoby widzącej sobie ten układ niestety potem zmienić. No ale możemy sobie właśnie stworzyć taką drugą stronę, kliknąć w przeskakuj, stron jest jakby w aplikacji zawsze o jedna więcej niż istnieje, niż sobie zdefiniowaliśmy. Czyli w tym przypadku mamy jedną stronę z jednym zadaniem, a na drugiej stronie mamy tylko opcję dodaj, jest to strona pusta. No, moglibyśmy sobie na nie właśnie zdefiniować takie nawyki i tylko w momencie, gdy któryś z nich mamy niewykonany, musielibyśmy kliknąć w przeskakuj, przejść na drugą stronę i sobie go odnaleźć, odznaczyć, a tak nie przeszkadzałyby nam one na naszej głównej liście. Leżałyby sobie one po prostu w miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadzają.
4: Statystyki. Przycisk.
3: Ten ekran, szczerze mówiąc, jest dość słabo dostępny z VoiceOverem. Coś się z tego da wyczytać. Ja też tego wiele niestety nie będę mógł pokazać, bo to trzeba swoje aplikacje poużywać, a ja ostatnio właśnie na potrzeby podcasta, żeby móc pokazać ten tutorial, zawartość aplikacji wyczyściłem. No więc można sobie, jeżeli już trochę nam się tych danych zbierze, poeksperymentować. Coś wyczytamy, ale nie jest to zdecydowanie tak fajne, jak by się tego chciało, jakby być mogło.
4: Statystyki. Przycisk.
3: No i to tyle. Interfejs aplikacji, jak widzimy, jest dość prosty. Wszystko, co musi tu być, tu jest, ale żadnych wielkich wodotrysków tutaj absolutnie nie ma. To, co musi i nic więcej. Pokażę teraz krótko tylko, jak zadanie oznaczyć jako wykonane.
4: Zjedz zdrowy posiłek. 0 z 3 wykonane. 0 dni.
3: No, 0 z 3 wykonane, czyli dzisiaj jeszcze nie wykonaliśmy zadania ani razu. I nasz ciąg to 0 dni.
4: Dodaj zjedz zdrowy posiłek. 1 z 3 wykonane. 0 dni.
3: O właśnie, wykonaliśmy jedno.
4: Dodaj zjedz zdrowy posiłek. 2 z 3 wykonane. 0 dni.
3: 2.
4: Dodaj zjedz zdrowy posiłek. 3 z 3 wykonane. 1 dzień. Najlepszy ciąg. Zjedz zdrowy posiłek. Ukończone. 1 dzień. Najlepszy ciąg.
3: O właśnie. No, czyli jeżeli wykonaliśmy to trzykrotnie, to mamy już wykonany jeden dzień, czyli przez ostatni jeden dzień to wykonaliśmy i to jest najlepszy ciąg, no bo wiadomo, zadanie od razu utworzyliśmy w tym momencie, więc nie udało nam się wcześniej pobić jakiegoś rekordu. Co jeszcze warto dodać, jeżeli stukamy dwukrotnie i przytrzymujemy, to po tym dźwięku trzech narastających tonów warto jeszcze przez chwilkę ten palec na ekranie przytrzymać, żeby on zaskoczył. Ja tak sekundę po ten palec z ekranu unoszę i jest to najczęściej wykonane. Jeżeli mamy włączone w telefonie dźwięki, no to też usłyszymy taki szczęśliwy, radosny dźwięk, że udało nam się, gratulacje, wykonałeś, zrobione. Pokażę, jak jeszcze dodać inny typ zadania, bo to nie jest wcale takie proste.
4: Dodaj zadanie.
3: Bo gdy klikamy dodaj zadanie.
4: Dodaj zadanie. Przerwij zły nauk.
3: O, w tym momencie to działa. Jeszcze ostatnio przed aktualizacją to nie działało. Jeżeli będą Państwo mieć taki problem, należało odnaleźć przycisk dodaj palcem na ekranie. On był pod wszystkimi zadaniami i będąc palcem właśnie w tym miejscu, stuknąć dwukrotnie i przytrzymać, tak jak oznaczalibyśmy zadanie jako wykonane, ale właśnie z palcem dokładnie w miejscu opcji dodaj. Przycisk jest duży, nie nastręcza to większych trudności, ale właśnie miałem taki problem, że nie chciało to zadziałać zwyczajnym dwuklikiem. Trzeba było robić to w ten sposób. Podejrzewam, że aktualizacja ostatnia naprawiła ten problem.
4: Każdego dnia zadania wyświetlają się przerwy i zły nauk. Utwórz zadanie na czas.
3: Pokażę tylko jeszcze tworzenie właśnie zadania. Na czas.
4: Zaznaczone. Utwórz zadanie. Przerwij zły nauk. Zadania na czas automat. Utwórz swoje. Wpisz tytuł albo wybierz. Poczytaj przez 10 minut.
3: No, pierwszy z brzegu. Przykład ponownie.
4: Przeczytaj książkę. 10. Dodaj zadanie. Wybierz czas trwania. Przeczytaj książkę. 10. 10 minut. Wybieracz. Regulacja. 10/120.
3: Możemy się tutaj
4: aby zmienić wart.
3: Poruszać gestami. Góra. Dół.
4: 9 minut. 8 minut. 7 minut. 6 minut.
3: To robi gest w dół. Gestem w górę zaś.
4: 7, 8, 9, 10 minut.
3: Jak dojedziemy do 1 godziny, to nam się te przeskoki zwiększą. Możemy też dla szybkiego przesuwania odnaleźć sobie ten wybieracz palcem.
4: Przeczytaj książkę. 10 minut. Wybieracz.
3: O właśnie. I
4: 10 minut.
3: Dwukrotnym stuknięciem z przytrzymaniem.
4: 10 minut. Wybieracz. Regulacja.
3: 10/120.
4: Przed 51 minut. Wybieracz. Regulacja.
3: O właśnie. 51. Dwukrotnie stukamy, przesuwamy tak dość energicznie w górę i puszczamy. To działa zresztą w każdej
4: 52 minut.
3: W każdej innej tego typu kontrolce. Każdy inny właśnie wybieracz w systemie iOS wspiera taki trik, ale no z racji, że tutaj tych opcji jest sporo, to on się bardzo przydaje. Swoją drogą, jeżeli mamy iPhone'a z silniczkiem tym wibracyjnym, nowszym, lepszym, to są bodajże iPhony od chyba 6S w górę, to usłyszymy i poczujemy taki bardzo satysfakcjonujący właśnie uczucie, jakbyśmy faktycznie zmieniali jakiś fizyczny przełącznik, fizyczne pokrętło.
4: 52 minuty. Wybieracz. Regulacja.
3: Jeszcze troszkę.
4: 52, 100, 59 minut. 1 godzina i 0 minut.
3: O właśnie. I teraz jak się będziemy poruszać? W górę.
4: 1 godzina i 15 minut. 1 godzina i 30 minut.
3: Poruszamy się co? 15 minut. I możemy tak dojechać do
4: 16 godzin i 0 minut.
3: Do 16 godzin możemy dojechać. No nie wiem, co musiałoby nam zająć 16 godzin, ale do takiego czasu ta aplikacja zadania przewiduje.
4: Przeczytaj 16 godzin i 0 minut. Wybieracz. Przed 52 minuty. 48 minut. Wybieracz.
3: Właśnie
4: regulacja. 48. Przed 40 minut. Wybieracz. Regulacja.
3: Energiczniejszymi 40... trochę gestami
4: 15
3: po
4: minut.
3: Przytrzymaniu chcę zejść do na przykład 1 minuty.
4: 1 minuta.
3: O właśnie, 1 minuta.
4: Kontynuuj. Przycisk. Kontynuuj. Wybierz ikonę. Przycisk.
3: No i ten ekran już znamy. Był w poprzednim zadaniu również.
4: Przeczytaj książkę. 1. Dni zadania. Codziennie. Zapisz zadanie. Przycisk.
3: Klikamy.
4: Zapisz zadanie. Zjedz zdrowe. Przeczytaj książkę. Zacznij od... Przeczytaj książkę. 1. Zacznij odmierzanie. Przycisk.
3: Klikamy.
4: Zatrzymaj odmierzanie. Dodaj przeczytaj książkę. 1. Zatrzymaj odmierzanie. Przycisk.
3: No i sobie tutaj chwilę poczekamy, aż nam 1 minuta upłynie.
4: Straks, teraz przeczytaj książkę. 1 minuta. Zadanie wykonane. Przeczytaj książkę. 1 minuta. Przeczytaj książkę. 1. Dodaj zadanie. Przeczytaj książkę. 1. Ukończone. 1 dzień. Najlepszy ciąg.
3: No, jak słyszymy, jedna minuta upłynęła i zadanie automatycznie oznaczyło się samo jako wykonane.
4: Dodaj zadanie. Ustawienia. Przycisk.
3: Pokażę też, co się stanie, jak klikniemy w przycisk ustawienia i co możemy tutaj ustawić, bo parę przydatnych opcji tutaj jest.
4: Ustawienia. Zrobione. Zjedz zdrowy posiłek. Edytuj zadanie. Przycisk. Przeczytaj książkę. 1. Edytuj zadanie. Przycisk. Dodaj zadanie. Zrobione. Przycisk.
3: Przy każdym z zadań mamy przycisk edytuj. Tutaj mamy przycisk zrobione, który zamyka nam ekran ustawień.
4: Ustawienia aplikacji. Przycisk.
3: Tutaj są główne, globalne ustawienia całej aplikacji, nie konkretnego zadania.
4: Ustawienia powiadomień. Przycisk. Ułóż zadania. Przycisk.
3: No i to jest ta opcja, która z VoiceOverem niestety jest bardzo źle dostępna.
4: Zaznaczone. Orange. Przycisk. Gren. Przycisk.
3: To są jakieś kolory. Podejrzewam, że chodzi tu o kolorystykę aplikacji. Nie ma to dla użytkowników VoiceOvera większego znaczenia tak naprawdę.
4: Blue, red, pur, black, nav, gre, olive, gold, bro, royal, activity, gre, n, przyc, ad, pride, title, przycisk.
3: No, nic tu więcej nie ma.
4: Zjedz zdrowe, edytuj zadanie, przycisk.
3: Wejdziemy w edycję zadania.
4: Zwiększ, przycisk, kalendarz, przycisk.
3: Ten przycisk pozwoli nam wyświetlić sobie kalendarz i przy każdym dniu możemy klikać, oznaczając wykonanie lub niewykonanie zadania. Jeżeli na przykład gdzieś jesteśmy, nie ma nas za bardzo przy telefonie, rozładował nam się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a zadanie sobie normalnie wykonywaliśmy, no to możemy później po czasie kliknąć sobie w kalendarz i odpowiednie dni ręcznie pozaznaczać. Jest to tutaj schowane, tak żeby nie kusiło nas, żeby jakoś za szybko i za często tej opcji nadużywać i sobie coś oznaczać. No ale jeżeli taka potrzeba faktycznie zajdzie, to tutaj możemy wejść i tego dokonać.
4: Przycisk. Edytuj zadanie. Nagłówek. Działania. Przycisk. Zatrzymaj zadanie. Przycisk.
3: No, możemy przez powiedzmy kilka bardzo zajętych i bardzo zawalonych pracą dni sobie zadanie zatrzymać i wznowić to za czas jakiś.
4: Ustawienia powiadomień. Przycisk. Konwertuj zadanie. Wielokropek. Przycisk. Usuń zadanie. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Konwertuj zadanie. Uwaga! Zmień na zadanie negatywne. Przycisk.
3: No, pozostałe opcje tam nie wymagały większych wyjaśnień. Do ustawień powiadomień przejdę. Powiem tylko krótko o konwersji zadania. Zmień na zadanie negatywne, czyli jeżeli już z automatu, że tak powiem, codziennie to wykonujemy i nie chce nam się oznaczać codziennie wykonane, wykonane, wykonane, to możemy zmienić na zadanie, które będzie oznaczało się automatycznie, a my będziemy musieli tylko oznaczać, jeżeli w danym dniu go nie wykonamy.
4: Zmień na zadanie na czas. Przycisk.
3: No, i taka opcja jest.
4: Anuluj. Przycisk.
3: My klikamy anuluj.
4: Zmień z anuluj. Zrobię codziennie kale. Edytuj działania. Wybierz ikonę. Przycisk. Zjedz zdrowy posiłek. Tytuł. 20:28. Zjedz zdrowy posiłek. Poletek.
3: Tak, czyli 28 znaków możemy w tytuł wpisać. Podejrzewam, że to jest uwarunkowane jakąś wielkością elementu na ekranie i innymi wizualnymi względami, ale po prostu aplikacja nie pozwoli nam na wpisanie większej ilości tekstu w tytuł.
4: Dziennym wykonaniem zadania. Zmniejsz. 3. Zwiększ. Przycisk.
3: No to już widzieliśmy.
4: Dni. Codziennie zrobione. Zrobione. Przycisk.
3: Klikamy.
4: Przeskakuj. Przycisk. Ustawienia. Przycisk.
3: I jesteśmy ponownie na głównym ekranie aplikacji. Klikamy w ustawienia.
4: Ustawienia. Zrobione. Ustawienia aplikacji. Przycisk.
3: A następnie ustawienia aplikacji.
4: It's load. Pomoc. Zrobione. Przycisk. Zrobione. Przycisk.
3: Zrobione, czyli oczywiście możliwość wyjścia z ustawień.
4: Zrobione.
3: To taka kalka słowna z angielskiego done.
4: Ustawienia. Nagłówek. Ikona aplikacji. Orang normal.
3: No, możemy sobie tutaj zmienić ikonkę na ekranie głównym. Mało dla nas przydatna wizualna opcja.
4: Pomoc.
3: No, jakieś dokumenty o tym, co ta aplikacja może, jak działa i tak dalej, i tak dalej.
4: It's load.
3: Tutaj możemy sobie skonfigurować synchronizację aplikacji z iCloud. Ponieważ jeżeli mamy kilka urządzeń Apple'a, to możemy w ten sposób taką właśnie synchronizację sobie włączyć.
4: Synchronizacja i load sync jest włączona. Zadania będą się synchronizować we wszystkich urządzeniach.
3: O właśnie, domyślnie jest ta opcja nawet włączona, czyli jeżeli mamy kilka urządzeń Apple, to wykonanie na przykład zadania na jednym, czy dodanie zadania automatycznie sprawi, że we wszystkich innych urządzeniach w tej aplikacji te wszystkie dane będą.
4: Trwa nagrywanie dźwięku. Trwa nagrywanie. Synchroniz. It's load. Zrób ust. Iko. Pomoc. It's load. Applewatch.
3: No, tutaj możemy konfigurować aplikację na Apple Watch.
4: Brak Applewatch po ustawienia. Applewatch. Tercza Siri. Widżety. Nagłówek. Prostokątna grafika. Okrągła grafika. Skośna grafika. Narożna grafika. Modular Small. Modular Lab XL. Utilitarian Small. Circular Small. Circular Small. Ustawienie. Aperture Siri.
3: No, tutaj się wiele nie wypowiem. To są kwestie typowo dotyczące zegarka Apple Watch. Musiałbym takowy mieć, żeby to móc jakoś bardziej przetestować i coś więcej na ten temat powiedzieć. Podejrzewam z tego, co tu widzę w tych opcjach, że to jest większość kwestii wizualnych, ale mówię, jeżeli taki zegarek byłby tu podłączony, to podejrzewam, że mogłoby być to tutaj coś więcej.
4: Zrób ust i kom, it's Apple, zarządzaj danymi.
3: Tutaj możemy, co jest ciekawą opcją, wyeksportować sobie dane jako zwykły plik.
4: Eksportuj jako CSV.
3: No właśnie, format CSV, czyli innymi słowy jakieś dane w linijkach tekstu pooddzielane przecinkiem. Możemy sobie to otworzyć w zwykłym notatniku. Możemy sobie takie coś zaimportować nawet na przykład do programu Microsoft Excel, bo tenże program umie odczytywać pliki CSV. No i jeżeli się gdzieś tam trochę lepiej znamy i umiemy programem Excel posługiwać, to można sobie jakieś statystyki, raporty i inne podobne dane zdecydowanie wyciągnąć, bo Excel właśnie do takich rzeczy się bardzo dobrze nadaje, więc można mu zbiór danych z tej aplikacji jak najbardziej wczytać.
4: Działania xcallback.qrl.
3: To są tak zwane linki xcallback, to jest funkcja iOS-a. Możemy tutaj wygenerować sobie takiego linka działającego tylko na naszym urządzeniu, dzięki któremu będziemy wykonywać jakieś akcje. Nie wiem, co to w obecnym momencie może nam dać. To byłoby na pewno przydatne wcześniej, zanim powstała na przykład aplikacja Skróty Siri i inne podobne, gdyż moglibyśmy sobie na przykład wtedy utworzyć ikonkę na pulpicie, która by nam automatycznie wykonała zadanie. Teraz właśnie możemy to zrobić przez skróty, bo z tą aplikacją Strix również jest się w stanie zintegrować, o czym będzie za chwilę.
4: Kopiowanie danych. Nagłówek. Eksportuj dane. Importuj dane. Kopie zapasowe. użyj importu i eksportu, aby szybko odtworzyć zadania na innym urządzeniu. Użyj importu.
3: No, możemy sobie eksportować, importować. Generuje nam się plik. Szczerze mówiąc, nie zajmowałem się tym od strony bardziej technicznej, jaki format ten plik ma wewnętrznie i czy możemy go sobie sami jakkolwiek otworzyć i coś z nim zrobić, ale możemy sobie plik wyeksportować i zaimportować na innym urządzeniu, w innej aplikacji i w ten sposób, w bardzo szybki, prosty sposób dane przenieść. Tu nie ma żadnych kont, żadnego blokowania nas wewnątrz aplikacji i uniemożliwiania nam wyjścia, skorzystania z innych produktów. Wszystko tu jest na naszych urządzeniach, w iCloud. Nic tu nie idzie do nikogo, żadnych większych danych. Z tego co wiem, ta aplikacja nie zbiera. Wszystko sobie możemy ładnie wyeksportować. Jak nam się aplikacja nie podoba i chcemy skorzystać z jakiegoś innego narzędzia, no to mamy eksport. Może takie narzędzie to przyjąć, jeżeli oczywiście będzie miało taką opcję. Nikt nam problemów robić nie będzie.
4: Trwa nagrywanie, importuj, zarządzaj danymi. Zacznij tydzień, niedziela.
3: O właśnie, to jest problem tego, że ta aplikacja jest amerykańska. Domyślnie z początkiem tygodnia jest niedziela. Powinniśmy w to kliknąć.
4: Niedziela. Wybrać poniedziałek, zacznij ty ustawienia, przycisk wrót, ustawi pomoc, zarządzaj, zacznij tydzień, poniedziałek.
3: No właśnie, wybieramy sobie poniedziałek i klikamy wróć, gdyż w Polsce tydzień zaczyna się właśnie w poniedziałek.
4: Rozpocznij dzień o 12.00 AM.
3: Te opcje również polecam zmienić, zwłaszcza jeżeli ktoś ma w zwyczaju czasem przesiadywać do późnych godzin nocnych i kłaść się spać po północy, a mógłby sobie jakieś zadanie jeszcze na dany dzień krótko przed wykonać, no to żeby o północy nie zaczęło mu zaliczać nowego dnia. Ja to ustawiłem na 5, bo nie mam w zwyczaju o tej godzinie ani wstawać, ani kłaść się spać, więc dla mnie jest to dobry punkt, gdy dzień się zmienia. To oczywiście kiedy taki punkt będzie, zależy tylko i wyłącznie od osoby i od tego, kiedy dana osoba ma w zwyczaju chodzić spać i wstawać. Jeżeli ktoś na przykład wstaje, nie wiem, o 3 z jakiegoś powodu, no to może sobie to ustawić nawet wcześniej i tak dalej, i tak dalej.
4: 6.00 PM. 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0 AM.
3: Ja to ustawiam na 5.
4: 5, 0, 0 AM. Wybrano. Ustawienia. Przycisk wróć.
3: No i właśnie tym sposobem opcja jest zmieniona.
4: Zacznij tydzień. Rozpocznij Siri. Liczba pozostałych zadań wyświetl Siri.
3: O właśnie, Siri.
4: Uwaga. Czy chcesz używać Streak Siri?
3: Zdecydowanie polecam.
4: Zdrowy posiłek.
3: Zdecydowanie polecam włączyć tę opcję.
4: Siri, zjedz zdrowy posiłek. Część danych aplikacji Streak zostanie wysłana do Apple w celu przetworzenia żądań. OK.
3: Ponieważ tym sposobem możemy sobie dodać polecenia Siri do ukończenia i niektórych akcji dotyczących zadań. No tym sposobem nie musimy bawić się w ciągłe odpalanie aplikacji, szukanie zadania, dwukrotny stuk, przytrzymanie itd., itd., itd. Tylko jednym prostym poleceniem możemy poprosić Siri o to, aby dane zadanie na przykład oznaczyło jako wykonane, niewykonane itd.
4: Ustawienia. Przycisk Siri. Nagłówek. Zjedz zdrowy posiłek. Przeczytaj książkę. 1. Zjedz zdrowy posiłek.
3: No, klikamy na przykład tutaj.
4: Oznacz jako zakończone. Spersonalizowana fraza. Dodaj do Siri. Przycisk. Oznacz jako wykonane. Nagłówek. Zaznacz zjedz zdrowy posiłek jako wykonany w Streaks. Ustaw przypomnienie. Nagłówek. Przypomnij mi o zjedz zdrowy posiłek za 15 minut w Straks. Przypomnij mi o zjedz...
3: No, możemy oznaczyć jako zakończone, czyli że raz to zrobiliśmy. Możemy oznaczyć jako wykonane, czyli już dziś dany cel osiągnęliśmy. I możemy sobie ustawić akcję, aby za 15 minut nam o danym zadaniu przypomniał. Do wszystkich tych trzech opcji możemy tutaj kliknąć, dodać sobie frazę do Siri i w tym momencie jednym poleceniem, będąc gdziekolwiek indziej w systemie, możemy tę akcję wykonać bez bawienia się w aplikację. Co ważne, można to potem spiąć z aplikacją skróty. Spięcie Strixa z aplikacją skróty może nam się przydać na przykład do tego, żeby stworzyć sobie duży skrót, który po pierwsze włącza nam tryb nie przeszkadzać, po drugie wykonuje jakieś, raczej na przykład włącza ten nasz timer wykonywania jakiegoś zadania. No bo jeżeli na przykład mamy coś, co chcemy robić w ciszy spokoju, to jedną komendą, jednym poleceniem możemy sobie telefon włączyć w tryb nie przeszkadzać i automatycznie właśnie zacząć wykonywanie danego zadania. No i może potem jeszcze uruchomić aplikację, która w tym wykonaniu nam w jakiś sposób pomoże.
4: Zjedz zdrowy posiłek. Rozpocznij dzień o 5 Siri. Liczba pozostałych zadań wyświetla się na ikonie aplikacji Straks. Pokaż znaczek odliczania w aplikacji. Przycisk. Liczba.
3: No, tutaj.
4: Applewat. Siri. Liczba pozostałych.
3: Mamy informację, że na ikonie aplikacji będzie nam się wyświetlać liczba zadań właśnie pozostałych, czyli to, co VoiceOver czyta bodajże jako nowe rzeczy, a widzący widzą jako cyferkę na ikonie.
4: Pokaż znaczek odliczania w aplikacji. Pokaż znaczek odliczania w aplikacji. Liczba pozostałych zadań wyświetla się na ikonie aplikacji. Dzięki. Liczba pozostałych zadań wyświetla się na ikonie aplikacji Straks. Przełącznik. Włączone. Pokaż znaczek odliczania w aplikacji. Przycisk.
3: Nie wiem, szczerze mówiąc, co robi ten przycisk. Podejrzewam, że coś zdecydowanie wizualnego.
4: Liczba.
3: Ale tutaj mamy właśnie ten przełącznik, którym możemy zdecydować, czy ta liczba na ikonie ma się pojawiać, czy nie.
4: Dzięki. Dźwięk oznaczający wykonane zadanie. Dzięki. Dźwięk oznaczający wykonane zadanie. Przełącznik. Włączone.
3: No, tutaj możemy
4: stuknij
3: sobie
4: dwukrotnie
3: konfigurować dźwięki. Przez to, że iPhone w obecnym momencie nagrywa, to my tych dźwięków nie słyszeliśmy, ale normalnie byśmy je słyszeli.
4: Wczoraj czy dziś? Podpowiedź, która się wyświetla, aby szybko zaznaczyć wczoraj jako wykonane.
3: Też jakaś wizualna opcja.
4: Wczoraj czy dziś? Sugestie zadań związanych ze zdrowiem. Okresowe sugestie, aby zwiększyć lub zmniejszyć cel zadań związanych z aplikacją zdrowie.
3: No, jeżeli sobie ustawimy w aplikacji zdrowie, że chcemy codziennie wykonywać ileś razy dane ćwiczenie na przykład, to nam będzie sugerował raz na jakiś czas, że my już w sumie to powinniśmy zwiększyć.
4: Sugestie zadań związanych z Straks. V4, 2, 1, 223, 55.
3: No, to jest obecna wersja aplikacji.
4: Inne nasze aplikacje.
3: I tutaj mamy inne aplikacje tego dewelopera.
4: Training Straks. Wiersze od zrobione. Przycisk.
3: Zamykamy ustawienia. Pokażę tylko jeszcze ustawienia powiadomień dla danego zadania.
4: Ustawienia. Przycisk. Ustawienia. Zrobione. Ustawienia powiadomień. Przycisk.
3: O właśnie, ustawienia powiadomień.
4: Zjedz zdrowe powiadomienie. Zrobię powiadomienia. Nagłówek. Zjedz zdrowy posiłek. Czas automatyczny. Przeczytaj książkę. 1. Czas automatyczny. Długość drzemki. 30 minut. Kiedy otrzymasz przypomnienie, przesuń powiadomienie i

0: powiadomień w ogóle, czy ma być to czas jakiś tam wybrany przez aplikację, nie wiem w sumie na jakiej podstawie, podejrzewam, że na tej, kiedy w danych dniach ostatnich dane zadanie wykonywaliśmy, no ale możemy też ustawić czas wpisany ręcznie, czyli będziemy sobie po prostu wprowadzać, my jako użytkownik, że ma nam przypomnieć o tej konkretnej określonej godzinie.
1: Dźwięki. Zadanie wykonane. Islands. Przypomnienia. Islands. Znaczek aplikacji. Nagłówek.
0: No, możemy sobie wybrać, jaki dźwięk usłyszymy, gdy zadanie zostanie wykonane, oraz do przypomnień.
1: Wliczaj, jeśli zakończone, kiedykolwiek w ciągu dnia. Wliczaj, jeśli zakończone, nie wliczaj. Wliczaj, jeśli zakończone, kiedykolwiek w ciągu dnia, wybrano. Wliczaj, jeśli zakończone, pomiędzy określonymi godzinami. Wliczaj.
0: No, tu chodzi o liczbę na ikonce aplikacji, że możemy sobie ustawić, że w ogóle zadanie nie będzie wliczane, albo będzie wliczane tylko jeżeli zostało zakończone pomiędzy określonymi godzinami. Nie wiem, jaki to w sumie ma sens i po co jest ta opcja, ale taka opcja również jest.
1: Wliczaj, jeśli zakończone, kiedykolwiek w ciągu. Wliczaj, jeśli zakończone, zrobione. Przycisk. Zjedz zdrowy posiłek. Ukończone. Przeczytaj książkę. 1.
0: No i myślę, że z aplikacji Strix to tyle. Pokazałem, jak sobie aplikację przygotować, przejść ten początkowy tutorial. Pokazałem dodawanie zadań, oznaczanie zadań jako wykonanych, zadania na czas, ustawienia i to tak naprawdę tyle, co w tej aplikacji pokazać trzeba, pokazać warto. Do Państwa mówił dzisiaj Mikołaj Hołysz o aplikacji Strix.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu dziś mamy czwartek, to 17 dzień lipca 2014 roku. Zwykle o tej porze na antenie Tyflo Radia pojawia się Ala Witek i jej Babie Lato, ale dziś wyjątkowo w czwartek zajmować się będziemy tematami, no, o których Ala raczej nie mówi. I zresztą od razu chciałbym zaznaczyć, że dzisiejsza audycja będzie bardzo, ale to bardzo specyficzna i techniczna, dlatego no, nie oczekujcie wyjaśniania podstaw, moi drodzy, ale miejmy nadzieję, że komuś z obecnych tu słuchaczy, bądź też tych słuchaczy, którzy będą tego później odsłuchiwać w serwisie www.tyflopodcast.net, opisywane dziś rzeczy się po prostu przydadzą. Przy mikrofonie i za konsoletą Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a moim dzisiejszym gościem jest również Michał Zegan. Witam cię, Michale, bardzo serdecznie.
4: Witam serdecznie.
3: Na dobry początek proponuję, żebyś naszym słuchaczom może kilka słów o sobie powiedział. Czym się właściwie zajmujesz? Bo to będzie bezpośrednio prowadziło do tego, o czym dziś będziemy mówić na antenie Tyfloradia.
4: To znaczy, może ja się najpierw oficjalnie przedstawię. Ja nazywam się Michał Zegan, jestem z Krakowa i mam 20 lat. Jestem zainteresowany informatyką, szczególnie programowaniem i administracją, systemami operacyjnymi, serwerami, szczególnie Linux, ale czasami także zajmuję się Windowsami, chociaż o wiele mniej mam z tym doświadczenia.
3: Dziś nie będziemy mówić o programowaniu, natomiast o tej drugiej kwestii, która cię interesuje jak najbardziej, będziemy dziś rozmawiać o administracji serwerami, o konfiguracji tych urządzeń oraz o tym, jak sobie radzić w różnych nietypowych sytuacjach, albo po prostu jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy jesteśmy niewidomi i kiedy, no, co tu dużo kryć, musimy czasem wykazać się nieco większą wiedzą niż nasi widzący koledzy po fachu, którzy sobie część rzeczy

0: Szczególnie w tych nowszych dystrybucjach systemów, nawet i serwerowych, są w stanie bardzo łatwo wyklikać. No my czasem musimy podziałać trochę więcej. Czasem. Oczywiście, że tak. Dobry administrator wiersza komend się nie boi. To myślę, że się ze mną zgodzisz.
1: Na Linuxie dobry administrator nie używa niczego innego.
0: Okej, okay. No a z Windowsem to wiadomo, różnie bywa. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić i o coś zapytać, to oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość, jesteśmy do waszej dyspozycji. Można dzwonić do nas za pomocą telefonu antenowego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Nasz numer to, przypomnę, 123 834 835, 123 834 835. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, już Skype jest dostępny. Nasz login to tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. No to Michale, zacznijmy od może samego początku, czyli tak naprawdę jak to jest z tą instalacją serwerów, bo ja już wspominałem o tym, że będzie to audycja raczej techniczna, ale powiedzmy sobie jedną rzecz na samym początku. My dziś nie rozmawiamy o serwerach jako aplikacjach obsługujących różne usługi, tylko serwerach w takim klasycznym znaczeniu tego słowa. Stoi sobie maszyna gdzieś tam w jakiejś szafie serwerowni, gdziekolwiek są tacy,
1: co... Na upartego może być i domowa, prawda?
0: Oczywiście, są tacy, co w piwnicy trzymają serwery, bo dobry klimat, ale... ale będziemy mówić właśnie dziś o konfiguracji tych komputerów pod serwery różnych usług, tak? No więc zacznijmy naszą tą audycję może od systemu, o którym wspominałeś, że no jest twoim preferowanym systemem, czyli od Linuxa. Na razie założenie jest takie. Komputer, który jest tym serwerem i który będzie nam służyć jako serwer, jest z nami fizycznie. Mamy do niego fizyczny dostęp. To co my możemy zrobić, żeby sobie ułatwić życie? Jak w ogóle zacząć? Co zrobić, jak żyć?
1: Czy przyjmujemy, że system operacyjny jest, czy nie jest jeszcze zainstalowany?
0: No przyjmujemy, że nie jest, no bo musimy od czegoś zacząć.
1: Rozumiem, że dostajemy czysty serwer, który nie ma nic. Ma dyski, tylko puste. Możemy bezpiecznie ściągnąć obraz systemu Linux i możemy go zainstalować. Oczywiście możemy zrobić to normalnie, czyli używając oka, prawda, czyli osoby widzącej, która nam by pomagała. Oczywiście niektóre dystrybucje mówią, możliwe, że niektóre serwery, bo nie jestem tego pewny, mają kartę dźwiękową, więc prawdopodobnie tak też się da. Niemniej serwery mogą mieć też inne udogodnienia, na przykład port szeregowy wbudowany. Serwery jeszcze to mają. Zdaje się, że komputery zwykłe już nie. Niemniej jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz, ponieważ Linux często potrafi działać w takim trybie, że całe wszystko jest przesyłane na konsoli szeregowej i można także z niej wpisywać polecenia, przez co widzimy wszystko, ale tylko w trybie tekstowym systemu. Zwykle jest to dostępne bez problemu w przypadku kiedy nasz port szeregowy jest fizyczny, budowany, kiedy nie jest to przejściówka. Linux obsługuje też wykorzystywanie przejściówek USB.
0: Ale czy to jest tak, że on obsługuje każdy typ przejściówek, czy bezpiecznie jest korzystać z kontrolerów jakiejś konkretnej firmy?
1: Ja korzystam z kontrolera PL2303, niemniej obsługuje Linux, jeśli w znaczeniu jądro systemu, obsługuje raczej każdy typ takiego kontrolera. Natomiast ja nie potrzebuję czegoś takiego, ponieważ posiadam komputer z portem fizycznym. Wprawdzie nie jest to serwer, jednak mam możliwość bawienia się tym sposobem instalacji. Płytę systemu możemy spokojnie włożyć. I teraz oczywiście wszystko zależy od systemu, ponieważ jeśli instalowalibyśmy system posiadający środowisko graficzne domyślnie na instalacji, to nic nam to nie pomoże, chociaż konsolę szeregową zdaje się i tak można przekierować. Niemniej jeśli instalujemy system, który ma, który domyślnie albo w ogóle uruchamia się w trybie tekstowym i uruchamia instalator, a czasami go nie uruchamia, jak na przykład Gentoo, i lądujemy prosto w powłoce systemowej, to wtedy można bezpiecznie przekierować za pomocą odpowiedniego parametru jądra systemu, ale do wpisania tego parametru też trzeba często osoby widzącej, ze względu na to, że ten parametr jest podawany przed startem jądra w bootloaderze, który domyślnie często nie jest ustawiony tak, aby działał przez port szeregowy. Niemniej można to zrobić także.
0: A czy możliwe jest na przykład, no bo wiadomo, Linuxy to są systemy o otwartym źródle, o otwartym kodzie, ściągamy sobie taką płytkę z obrazem systemu, czy możliwe byłoby na przykład przestawienie tego bootloadera na to, żeby pracował z portem szeregowym, czy to nie zawsze by się
1: polecałbym udało? Polecałbym najpierw wgrać tą płytę na pendrive, zawartość tej płyty na pendrive'a, tak żeby z pendrive'a się uruchamiało. I to już jakby nie chodzi o to, że się nie da inaczej, tylko raczej o wymogi techniczne. ISO 9660, czyli system plików obecny na płytach, raczej jego format nawet trochę nie sprzyja temu, żeby ktoś go modyfikował po stworzeniu, chyba że ktoś jest gotowy utworzyć go ponownie. Dlatego lepiej mi, jeżeli ma się możliwość z USB, to tam sobie można robić, co się chce. Znam jeden system, który nazywa się Arch Linux, który ma domyślnie ustawiony bootloader tak, że widać go i na karcie, na monitorze, i na konsoli szeregowej pierwszej, przy czym wysyła z prędkością 38400. A to jest ważne, bo jeśli prędkości się nie zgadzają, to prawda, widzimy bardzo dziwne krzaczki.
0: A czy miałbyś jakieś sugestie, może niekoniecznie taki od razu gotowy przepis, ale sugestie przynajmniej dla naszych słuchaczy, którzy no, mają taką sytuację, że nie mają gdzieś pod ręką osoby widzącej, która mogłaby im pomóc. Gdzie w ogóle szukać tych informacji w bootloaderze, gdzie to w ogóle przeedytować, gdzie można by czegoś próbować, żeby inną dystrybucję Linuxa w ten sposób zmusić do startu i do tego, żeby wyświetlał na konsoli szeregowej?
1: Zawsze należy przeczytać dokumentację systemu, ponieważ dystrybucja zwykle wprost wspiera takie wykorzystanie swojego instalatora, przynajmniej w przypadku dystrybucji tekstowych lub serwerowych. Z tego względu często może być tak, że w instalatorze będzie prosto pisać, jak to zrobić. Niemniej i często można poradzić sobie bez przekierowywania bootloadera na poziomie płyty CD, bez przekierowywania go na port szeregowy, ze względu na to, że często wymaga to na przykład poczekania, aż bootloader się załaduje. Jesteśmy na pierwszym elemencie, który zwykle oznacza uruchomienie systemu, wciskamy tab, wpisujemy odpowiednią rzecz, najlepiej ze spacją na początku, wciskamy enter i po chwili widzimy nasz system przesyłający nam dane do konsoli, widzimy wszystkie komunikaty startu jądra systemu, a potem dalej, bo nie wszystkie zależy od konfiguracji.
0: No dobrze, ale to wspomniałeś na razie o jednym końcu łańcucha, czyli o systemie, który wysyła te dane. No ale teraz może powiedzmy słów kilka o tym, jak te dane odebrać, bo konsola szeregowa wszystko fajnie, ale gdzie te dane mogłyby wylądować, żebyśmy byli w stanie z nich skorzystać? Jak się do tej konsoli podpiąć?
1: Tak, te dane mogłyby spokojnie wylądować w naszym, jeśli mamy oczywiście drugi komputer, najlepiej laptop, to oczywiście w laptopie. Laptopy nie posiadają oczywiście fizycznych portów szeregowych, niemniej tutaj przejściówka jakakolwiek problemu nie stanowi. W systemie Windows możemy użyć programu Putty, który normalnie znany jest jako program służący do logowania się na system operacyjny, zwykle Linux czy inne Unixy, przez protokół SSH, niemniej potrafi też uzyskiwać dostęp do portów szeregowych, a nawet do nazwanych potoków, które maszyny wirtualne często używają w zastępstwie portów szeregowych. I można wpisać na przykład COM1, wpisać odpowiednie parametry i połączyć się. Niemniej do tego też potrzebujemy specjalnego kabla, który nazywa się kablem Null Modem, który możemy kupić. Ja taki kabel posiadam i taki kabel można podłączyć z jednej strony do naszego, no, naszej przejściówki lub jeśli jakimś cudem mamy fizycznego portu szeregowego, a z drugiej do portu szeregowego znajdującego się na naszym komputerze, który będziemy, na którym będziemy instalować system, czyli zwykle serwerze.
0: No i okej, mamy to wszystko podpięte, to co możemy zrobić dalej? Załóżmy, że komunikaty nam się pojawiły, już wszystko działa, wszystko jest ładnie, pięknie i teraz jakie są kolejne kroki? Oczywiście nie będziemy tu przeprowadzać użytkownika za rękę przez proces całej instalacji systemu, no bo myślę, że właśnie Linuxów jest wiele i tu, prawda, każdy system rządzi się trochę innymi prawami, ale może przynajmniej, Michale, opowiedziałbyś tak z grubsza ogólnie, na co warto zwracać uwagę i jakich rzeczy to znaczy, pewnych się trzymać.
1: To zależy wszystko, tak jak było powiedziane, to wszystko zależy od dystrybucji systemu, ponieważ niektóre dystrybucje posiadają instalator, niektóre go nie posiadają. Przy tych, które go nie posiadają, tak czy tak, niezależnie od tego, czy patrzymy przez monitor, czy używamy monitora, czy przez konsolę szeregową, będziemy widzieć powłokę systemu. Jeśli go posiadają, zazwyczaj, bo jeśli nie, to mamy problem, uruchomi się normalny instalator w trybie tekstowym i będziemy mogli instalować tak, jak robilibyśmy to normalnie. Jedyne, na co należy ogólnie zwrócić uwagę podczas łączenia się, to żeby wszystkie parametry się zgadzały. Prędkość, parzystość, bity stopu i tak dalej. To wszystko musi się zgadzać, żeby ta komunikacja przebiegała poprawnie. Ponadto mam nawet doświadczenia, że laptop z odpowiednio wolnym procesorem może nie nadążać, na przykład netbook z Intel Atom może nie nadążać przy odbieraniu danych i można mieć potem dziwne rzeczy, niemniej nadal to działa jakoś.
0: Michale, a jak zwykle wygląda taki instalator w systemie? Czy to polega na tym, że wybieramy sobie różne rzeczy z menu, czy to jest raczej wpisywanie konkretnych komend, które powodują nam przejście do kolejnych kroków?
1: Wpisywanie komend jest tylko wtedy, kiedy rzeczywiście lądujemy w shellu. W innym przypadku instalator zwykle, właściwie zawsze polega na tym, że wybieramy z menu. Najwyżej albo wybieramy strzałkami, bo jak najbardziej nawet przez konsolę szeregową da się to zrobić. Albo wybieramy przez wciskanie odpowiednich cyferek. Wydaje mi się, że instalator systemu Fedora tak ma, niemniej jego instalator tekstowy jest ubogi, ale na przykład instalator Debiana jest normalnym menu.
0: No właśnie, ale tu poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, która szczerze mówiąc mnie zafrapowała. Wspomniałeś o tym, że jeżeli mamy jakiś instalator, który jest sterowany za pomocą strzałek, to da się to zrobić. No ale w jaki sposób zauważymy, jako użytkownik niewidomy, i to jeszcze użytkownik, który dostaje informacje na konsolę szeregową, gdzieś tam w postaci czystego tekstu, czy dana rzecz jest poświetlona? Czy to jest tak, że w momencie naciśnięcia strzałek to wysyłana jest informacja tylko o elemencie podświetlonym? Czy ten element podświetlony jest jakoś oznaczony? Czy jak to jest inaczej?
1: To znaczy w przypadku konsol szeregowych teoretycznie wysyłane są znaki, ale też kody kontrolne. Jest to, prawda, różne protokoły dotyczące różnych sprzętów terminalowych, które kiedyś istniały. I teraz jakby tych specyfikacji nadal się trzymamy, więc jak najbardziej to nie tylko to potrafi. To potrafi o wiele więcej. Potrafi wyświetlać menu, wysyłać dane w różne miejsca ekranu. Dokładnie tak samo jak fizyczny ekran, tylko czasem może używać innych sposobów na to. Niemniej z grubsza wygląda to właściwie tak samo. W przypadku screen readerów, jeśli screen reader po naciśnięciu strzałki się gubi, można nacisnąć na przykład polecenie przeczytaj bieżącą linię albo bieżące słowo i na pewno będziemy wiedzieć. Aż do tego stopnia jest to podobne.
0: Rozumiem. No
1: strzałka
0: to
1: normalnie idzie.
0: No to rzeczywiście jest, tak. jest to fajna sprawa. A powiedz mi, jak to jest w przypadku systemów, o których wspomniałeś, że no wtedy mamy problem. No okej. Okay. Ale jak to jest z tymi systemami, które nie posiadają instalatorów? Rzeczywiście są takie systemy? Jakie to są systemy? Jakiś przykład mógłbyś
1: dać? Arch Linux Gentoo nie posiada instalatora.
0: Ale nie posiada żadnego, czy tylko tekstowego nie posiada?
1: Nie. Znaczy inaczej, Gentoo chyba w wersji Live CD, chociaż ja nawet nie wiem, czy taka wersja jeszcze istnieje, instalator posiadał. Niemniej uruchamialiśmy się nadal w trybie tekstowym w powłoce. Arch Linux także uruchamiamy się w trybie tekstowym w powłoce. Jeśli chodzi o systemy, które posiadają instalator ARE graficzny, to teoretycznie wszystko możemy zrobić, niemniej procedura jakby musi być przez nas odkryta, ponieważ no, sami tak łatwo tego jakby nie jest to udokumentowane, nikt tego nie przewidział. Natomiast w systemach, w których i tak nie ma instalatora, to cała instrukcja się na tym opiera, prawda?
0: I cała
1: instrukcja dotyczy tego, że nie ma instalatora i polega to na tym, że ręcznie tworzymy partycje, ręcznie je montujemy, udostępniamy i ręcznie wykonujemy wszystkie operacje, prawda? Pierwsze uruchomienie menedżera pakietów, żeby zainstalować system i tak dalej. Wszystko robimy ręcznie ustawiamy bootloader, ręcznie restartujemy komputer, po czym ręcznie płaczemy, jak coś nam nie wyjdzie, prawda? Ale to już wszystko zależy od tego, jak to zrobimy.
0: No dobrze, ale załóżmy, że udało nam się zainstalować nasz pierwszy system po którejś tam próbie, albo nawet może po pierwszej. Pociągnijmy może trochę temat samego użytkowania tego systemu, skoro już jesteśmy przy tym. Do Windowsa myślę przejdziemy sobie za chwileczkę, żeby jakby jeden temat wyczerpać. Powiedz mi, a co w przypadku, kiedy już ten system mamy postawiony, załóżmy, serwer się restartuje, no i teraz jak tym administrować? Czy już możemy w tym momencie, mamy dostępne na przykład połączenie poprzez SSH, czy jeszcze z reguły musimy coś zrobić, żeby tam się dostać?
1: To też może zależeć od dystrybucji. Na niektórych serwer SSH jest już zainstalowany, ale nie jest uruchomiony. Na niektórych może już być uruchomiony, a na niektórych może go w ogóle nie być i trzeba go doinstalować. Często, jeżeli instalujemy systemy instalatorem, bo jeśli nie, i tak sami musieliśmy to zrobić, ustawić. Jeśli instalujemy je instalatorem, często system ustawia się tak, że przy restarcie natychmiast działa znowu konsola szeregowa i możemy przez nią wykonywać wszystkie normalne operacje, na przykład uruchomić serwer SSH. Niemniej, jeśli mamy wybór i mamy dostęp do serwera SSH, lepiej go używać, ponieważ jest on, prawda, jednak bardziej przystępny, a w chwilach, kiedy nie możemy go używać, to konsola szeregowa jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: A czy taka konsola szeregowa, kiedy zainstalujemy już nasz system serwerowy, jest dostępna z automatu, jeżeli była dostępna w momencie instalacji? Czy to też
1: często
0: jest
1: tak,
0: coś, o co musimy zadbać sami?
1: Często jest to dostępna. Oczywiście nie mówimy o przypadku instalacji ręcznej bez instalatora, bo wtedy wszystko my ręcznie robimy, prawda? Nie przenosi się nic magicznie, nie wiadomo skąd, bo wszystko zrobiliśmy sami. W takim przypadku my musieliśmy to ustawić. Ale w przypadku dystrybucji instalowanych normalnie, to rzeczywiście często te ustawienia są przenoszone do systemu. Nie tylko te.
0: A jakie jeszcze? O jakich warto pamiętać?
1: Spotkałem się, ja wyłączałem kiedyś na instalując Debiana, wyłączałem zarządzanie zasilaniem. Nie żeby mój komputer miał problem, ale ja miałem jakieś dziwne uprzedzenia. I instalator zapamiętał to, po następnym restarcie komputera nadal było wyłączone, więc... A to się podaje w tym samym miejscu, gdzie konfiguracje konsoli szeregowej, prawda, w linii poleceń jądra przy bootloaderze.
0: Rozumiem. To teraz może już zostawmy tego Linuxa, skoro on już jest zainstalowany. Załóżmy, że serwer działa. Zaraz go popsujemy i spróbujemy porozmawiać na temat tego, co się stanie, kiedy coś nam nie zagra już po jakiejś dłuższej współpracy z serwerem w systemie Linux. A teraz przejdźmy może na trochę do Windowsa. Założenie identyczne. Serwer przyszedł do nas, jest w naszym fizycznym zasięgu, stoi gdzieś tam w szafie albo na razie jeszcze gdzieś pod biurkiem, konfigurujemy go, no i chcemy zainstalować Windowsa, jakiegoś z rodziny serwerowych oczywiście, 2003, 2008, 2008 R2 czy 2012 już chyba teraz jest, tak?
1: Albo 2012 R2 też już jest.
0: Aha, nawet już
1: choć
0: tak.
1: Nigdy go nie widziałem. No, w tym przypadku sprawa jest trudniejsza, ponieważ Windows nie jest domyślnie tekstowy z nakładką graficzną, tylko właściwie Nawet nie można powiedzieć, że jest odwrotnie. Niemniej nie jest tak łatwo. Musimy, żeby zainstalować system, możemy do jakiegoś stopnia wykorzystać konsolę szeregową. Niemniej nie jest to już, tak jak powiedziałem, nie jest to już takie proste.
0: Więc jak do tego się zabrać?
1: Musimy ściągnąć i zainstalować. Mówię o najnowszych systemach, ponieważ starsze to potrafią, ale mają inne narzędzia do tego troszeczkę. Mówię o najnowszych systemach, czyli Windows tam 7, 8 i serwery odpowiednie, ponieważ procedura właściwie jest podobna. Ściągamy Microsoft Windows ADK i instalujemy go. Tam dostajemy możliwość stworzenia obrazu na pendrive lub na płycie czegoś, co nazywa się WinPE, czyli Windows Pre-Installation Environment, czyli takiego małego podręcznego systemu, który nawet nie ma za dużo funkcjonalności, ale wystarczająco, żeby przepartycjonować dysk, wystarczająco, żeby robić pewne rzeczy, wystarczająco, żeby uruchomić instalator. Właściwie to płyty instalacyjne systemu, takie zwykłe, mają właśnie WinPE i w odpowiednim miejscu instalator, nic więcej. Po prostu WinPE przy starcie uruchamia instalator, jeśli go znajdzie, i robi to zawsze, a jeśli go nie znajdzie, lądujemy w linii poleceń. Jest to bardzo przydatna, w tym momencie bardzo przydatna rzecz, aby takiego WinPE samego nawet posiadać, ponieważ możemy dzięki temu nie tylko system zainstalować, ale do pewnego stopnia wykonywać niektóre naprawy, pod warunkiem, że możemy korzystać z opcji konsoli szeregowej, ponieważ innej nie widzimy. Instalator systemu możemy mieć osobno, na pendrive, na drugiej płycie, nawet pełnej płycie, bo Windows PE jako sam jest darmowy, więc można go sobie ściągnąć i zrobić, stworzyć taki obraz. Ta procedura jest trochę skomplikowana, a płytę systemu mieć gdzieś indziej, albo zwyczajnie przenieść po prostu plik instalatora na pendrive, nawet bym to polecał, w dowolne miejsce, byle bez naruszania ich. I niestety nie mamy dostępu do okienek instalatora, ponieważ jest to konsola szeregowa, a Windows nie jest taki inteligentny. Windows XP był, ponieważ miał instalator w trybie konsolowym i tam się dało. Tutaj niestety w nowszych Windowsach nie da się już tak łatwo.
0: Ale jak tę konsolę szeregową, Michale, uzyskać? Czy my musimy w tym WinPE podczas jego tworzenia coś zrobić, czy to później?
1: To znaczy tak, niestety, ponieważ podczas tworzenia WinPE trzeba zrobić coś, co nie jest udokumentowane w samym WinPE, wyedytować bazę BCD, która odpowiada za rozruch systemu. To jest taka sama baza, jak znajduje się w normalnych systemach Windows 7 i 8. Dokładnie taka sama baza.
0: Czy to jest jakiś plik tekstowy, czy to jest jakiś...
1: To jest
0: jakiś
1: plik, plik ten nie edytuje się go ręcznie. Ten plik edytuje się za pomocą komendy bcdedit, która jest komendą dość skomplikowaną. Niemniej ta komenda zawiera opcję do włączenia czegoś, co nosi nazwę EMS, czyli Emergency Management Services. Nazwa wcale nie wskazuje na to, że to może służyć do instalacji, raczej do obsługi systemów w czasie awarii, i do tego też się przydaje. I możemy włączyć tą funkcję i ustawić inne parametry tak, żeby skonfigurować port szeregowy, ale tym razem, uwaga, wymagany jest port fizyczny. Tym razem już w ogóle nie ma obsługi przejściówek jakichkolwiek, ani prawdopodobnie nawet obsługi portów, które są kartami PCI. Chociaż tego ostatniego nie jestem w stanie zweryfikować. Więc jeśli stworzymy już obraz Windows PE i zmodyfikujemy go w taki sposób, to nasza płyta, czy też pendrive z Windows PE, będzie także przesyłać dane przez konsolę szeregową. Wygląda to jednak zupełnie inaczej niż w przypadku systemu Linux, ponieważ to, co dostajemy przez konsolę szeregową, nosi nazwę SAC, czyli Special Administration Console, która nie jest linią poleceń Windowsa. z niej można ją uruchomić, jest to jedna z funkcji, i można z linii poleceń wywoływać dowolne programy, w tym Setup Exe. A jak ominąć fakt, że nie widzimy okienek, powiem za chwilę. Niemniej można też z niej robić inne rzeczy, jak na przykład wyłączyć komputer, zrestartować komputer lub wywołać blue screena, albo widzieć postęp instalacji. Nie mam na myśli paska postępu, tylko cały dziennik instalatora, dokładnie co robi, o wiele więcej szczegółów niż kiedykolwiek zobaczyłby zwykły użytkownik. Przy czym mała uwaga, kiedy mówiłem o wyłączaniu komputera, nie miałem na myśli zamknięcia systemu, tylko raczej efekt tak podobny do po prostu odłączenia wtyczki od zasilania. Niemniej w tym przypadku chcemy zainstalować system i możemy uruchomić CMD.exe. Po uruchomieniu go, kiedy już widzimy naszą linię komend, możemy uruchomić Setup.exe. Niemniej Setup.exe wywoła okienka, których nawet jeśli zostaną uruchomione przez konsolę szeregową, to nawet na monitorze nie będzie ich widać, więc nie ma z tego żadnego pożytku. Można jednak zrobić to inaczej, tworząc plik odpowiedzi. Plik odpowiedzi to jest taki plik, który zawiera instrukcje dla instalatora. Zamiast podawać te dane ręcznie z interfejsu graficznego, można wszystko wpisać w plik odpowiedzi. Instalator zrobi wszystko sam. Na tej zasadzie działają dyski czy też partycje recovery w laptopach. Na tej zasadzie działają właśnie podobne rzeczy. Natomiast można tego też użyć do bezwzrokowej instalacji. Nawet bez konsoli szeregowej, ponieważ umieszczony w odpowiednim miejscu plik odpowiedzi zostanie automatycznie wykryty, ale w przypadku użycia konsoli szeregowej mamy jedną przewagę. Widzimy dziennik instalacji, widzimy co się dzieje i na dodatek wybieramy sposób uruchomienia instalatora, plik odpowiedzi i w ogóle ścieżkę do instalatora, więc mamy pełny wybór. Nawet wybieramy obraz systemu, bo możemy je mieć jeszcze osobno od instalatora. Wszystko mamy większą swobodę, mimo że nie taką jak moglibyśmy chcieć, nie widzimy tych okienek. W pliku odpowiedzi można ustawić wszystko, jak na jakich partycjach ma się zainstalować, a nawet, że ma je stworzyć, jakie jest hasło administratora, mimo tego, że to akurat jest część, którą normalnie wykonuje się dopiero po instalacji. Można ustalić chyba nawet konta użytkowników, jakie mają zostać stworzone, że ma być wyłączona domyślnie zapora, firewall i wiele, wiele, wiele innych opcji, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i o wiele więcej niż ma instalator w trybie graficznym. Przy czym trzeba uważać, żeby podczas tworzenia takiego pliku zaznaczyć, że akceptujemy licencję. A może nawet jeszcze będzie trzeba wpisać klucz produktu w ten plik odpowiedzi. Niemniej, kiedy już go stworzymy i dostarczymy, można go wykorzystać przy uruchamianiu instalatora i w logach zobaczymy, co się dzieje, potem system się zrestartuje. W zależności od tego, co zrobiliśmy dalej, wylądujemy albo w oknie logowania, jeśli aż tak dokładnie skonfigurowaliśmy ten plik odpowiedzi, a jeśli tylko część instalacyjną skonfigurowaliśmy, to w przypadku serwerów nie ma konfiguracji takiej jak w przypadku systemów desktopowych. Jest jedynie pytanie o... tak naprawdę jesteśmy po prostu logowani na hasło, na konto administratora, przy czym konto to nie ma hasła i jest wymuszenie zmiany tego hasła i po prostu musimy je zmienić, zanim tam wejdziemy.
0: I jak sobie z tym poradzić w momencie, kiedy nic nie widzimy? Czy nie lepiej to hasło od razu zdefiniować w pliku odpowiedzi instalacji nienadzorowanej?
1: Można i tak. Można i tak. Ja sobie tak robiłem czasami. Wydaje mi się, że nawet były chwile, kiedy tak nie robiłem, bo ja się bawiłem, kombinowałem. Można je zdefiniować. Myślę, że tak lepiej, mimo że je wszyscy zobaczą, chociaż nie jestem pewny, czy ona aby nie jest ukrywane potem. Można też oczywiście je wpisać potem. Oczywiście... Wiadomo, nie widzimy tego, z drugiej strony prawdopodobnie nie jest to takie trudne. Widzimy okienko, w którym, o ile dobrze pamiętam, pod klawiszem Tab jest OK, jak to naciśniemy, wpisujemy hasło, nowe hasło i wciskamy Enter. Niemniej należy uważać na jeszcze jedną rzecz, czy instalujemy pełny serwer z GUI czy bez, bo nowe serwery mogą być instalowane bez mimo wszystko i wylądujemy w linii poleceń i bez dźwięku. Tak naprawdę żaden serwer domyślnie dźwięku nie ma włączonego, ale serwer bez GUI nie ma go nawet zainstalowanego.
0: Więc co dalej należałoby zrobić? Bo tak naprawdę no, po uruchomieniu tego systemu jesteśmy chyba w dalszym ciągu średnio w komfortowej sytuacji, bo w edycjach takich użytkownika końcowego, domowego, takich na przykład jak Windows 7, no to mamy już od razu dźwięk przeważnie, bo są rozpoznawane te karty. A tak jak wspomniałeś, serwer nawet niekiedy nie ma zintegrowanej karty dźwiękowej. Oczywiście moglibyśmy się spróbować gdzieś tu wpiąć z jakąś zewnętrzną kartą, która zostanie automatycznie rozpoznana przez system, ale mówisz, nie ma dźwięku włączonego, więc jak należy go włączyć? Czy jest jakaś
1: albo zainstalowanego
0: ścieżka,
1: to znaczy,
0: żeby to zrobić na czuja?
1: Jeżeli już instalowaliśmy konsolą szeregową, to nawet nie trzeba. Wystarczy tak naprawdę, że po instalacji systemu, bo mamy taką kontrolę, że możemy też wywołać instalator w taki sposób, że po instalacji systemu nie wykona restartu. Więc możemy dalej się bawić i pobawimy się na przykład w ten sposób, że też wyedytujemy bazę w BCD. Mniej więcej w podobny sposób, jaki robiliśmy to przy obrazie Windows PE i ustawimy te same parametry. W tym momencie też będziemy mieć konsolę SAC, przy czym uwaga, bo na systemach desktopowych konsola ta prawdopodobnie, bo nie jestem tego pewny, działa, ale na pewno nie można wywołać linii poleceń. Natomiast jak najbardziej jest to możliwe w przypadku serwerów, więc można uruchomić usługę za pomocą komendy SC, o ile dobrze pamiętam, usługa nazywa się WinAudio SRV, ale nie jestem tego pewny. Oczywiście jeśli ktoś pamięta tą komendę, a można ją pewnie podejrzeć na przykład w Windowsie 7 czy 8, można tą komendę, jeśli wiemy, że jesteśmy w linii poleceń, albo nawet i w graficznym interfejsie, można ją bezpiecznie wywołać i także zadziała, bo logujemy się na konto administrator, więc UAC nie będzie działać, bo nie dotyczy ono tego konta. A UAC jest w Windowsie serwer włączony.
0: I kiedy już mamy dźwięk, to możemy uruchomić sobie na przykład z pendrive'a, czy też z jakiegoś innego zasobu sieciowego, chociażby NFD, tak?
1: Jeśli mamy dźwięk, możemy to zrobić. Jeśli nie mamy dźwięku zainstalowanego, bo nie mamy niestety interfejsu graficznego, czyli na przykład pulpitu, bo niestety jednym ze skutków ubocznych jest też brak dźwięku, to wtedy nie możemy ani go włączyć, ani w takim razie uruchomić NVDA, ani niczego. Niemniej, prawda, jeśli mamy dostęp do tej konsoli szeregowej, możemy zainstalować środowisko graficzne za pomocą narzędzia w nowych systemach DISM lub PowerShell.
0: A jak się, Michale, w ogóle sprawdza NVDA w tych systemach serwerowych? Czy ona sobie radzi bez większych problemów? Czy są jakieś takie problemy typowe dla serwerów, dla Windows serwerów?
1: Nie, to się za bardzo nie różni od NVDA na systemach desktopowych. Bo serwery mają po prostu inny zestaw funkcji. Poza tym raczej niczym się nie różnią. Nawet narrator istnieje od serwera. Normalnie, jeżeli mamy środowisko graficzne, gwarantuję, że mamy też narratora.
0: Rozumiem. Czyli można w ten sposób sobie gdzieś tam radzić, odpalić
1: można.
0: NVDA. To jeszcze zapytam o taką rzecz. A co z RDP? No bo wiadomo, serwer to jest serwer. Zazwyczaj i tak prędzej czy później ląduje on w jakiejś szafie, nawet jeżeli fizycznie mamy do niego dostęp w trakcie instalacji, no to raczej nie będziemy chcieli takiej maszynki trzymać u siebie w pokoju, więc gdzieś go tam zaniesiemy.
1: No a ten kabel null modem wcale nie jest taki długi.
0: Dokładnie.
1: Pomijając, że nie ma tyle funkcji.
0: Zgadza się. No i teraz sytuacja jest taka, no, że trzeba tym serwerem jakoś zarządzać. Prawdopodobnie będziemy chcieli wykorzystać RDP, czyli usługi terminalowe Microsoftu, logując się jako użytkownik zdalny. O czym trzeba pamiętać, kiedy no, jesteśmy zdani tylko na dźwięk i na to, co będzie oferować nasz czytnik ekranu?
1: Po pierwsze, jeśli już zainstalowaliśmy system, trzeba pamiętać, że o ile ja dobrze wiem, RDP nie jest domyślnie włączony i należy go włączyć albo z linii poleceń, czy przez konsolę, czy bez niej, albo jeśli mamy interfejs graficzny, to włączyć go normalnie. Jeśli już jest włączony w Windowsie Server 2008, czytam 2008 R2, domyślnie polityka systemu zabrania przekierowywania dźwięku, co jest niestety dla nas wielkim problemem, bo tego na ślepo bez wzroku nikt nie zrobi. Trzeba już albo mieć screen reader, albo skorzystać w tym przypadku z pomocy, bo nawet nasza konsola szeregowa nie będzie w stanie nam tutaj pomóc. W systemie Windows Server 2012 zniknęło zarówno narzędzie służące do administracji tymi ustawieniami, jak i zdaje się samo ustawienie. Dlatego nie ma już tego, nie ma już w ogóle tego problemu i dźwięk jest domyślnie włączony. Ja bawiłem się jednak dłużej tym nowszym i dlatego mam takie doświadczenie. A kiedy już należy też zauważyć, że jeśli włączymy RDP, ale nie mamy środowiska graficznego, to w RDP także go nie będziemy mieli i także nie będziemy NVDA mogli włączyć, ponieważ to nadal wymaga usług audio, a wydaje mi się, że także prawda pulpitu. Więc ale trzeba nie zainstalować samym... to środowisko. Mhm.
0: Ale nie samym NVDA człowiek żyje i teraz chciałbym zapytać cię z takiego twojego punktu widzenia, bo są przecież też komercyjne czytniki ekranu. Jest JAWS, jest Windows Eyes. Zarówno jeden, jak i drugi posiada tak zwany wirtualny kanał RDP, który umożliwia komunikację naszego czytnika ekranu z syntezatorem mowy zainstalowanym na naszym komputerze, czy to fizycznym, czy programowym, oraz linijką brajlowską.
1: Natomiast nadal jakoś to trzeba zainstalować.
0: Tak, oczywiście. No to każdy program odczytu ekranu ma tam jakąś swoją dokumentację, jest to w miarę opisane. Ja kiedyś instalowałem Windows Eyesa na serwerze i to jakieś tam mocno skomplikowane nie było. Trzeba było wyedytować właśnie kilka rzeczy, między innymi zezwolić na korzystanie z portu szeregowego, bo ja akurat używałem Apolla. Natomiast pytanie moje jest takie, czy będąc takim administratorem serwera, jest w ogóle sens pchać się w oprogramowanie komercyjne? Czy jest miejsce w tych Windowsach serwerowych, gdzie NVDA sobie nie radzi, a jest szansa, że jakieś inne oprogramowanie mogłoby sobie poradzić? Może robiłeś jakieś takie porównania?
1: To znaczy ja nie używam sam żadnego oprogramowania komercyjnego. Szczególnie w przypadku takich jestem właściwie przeciwnikiem, ponieważ są dla mnie za drogie. Nie robiłem takich porównań. Niemniej sądzę, że NVDA raczej sobie radzi z Windowsem Server bez żadnego problemu. Jeśli chodzi o wirtualny kanał RDP, wiadomo, że działa to całkiem inaczej niż przekierowywanie dźwięku i wymaga mniej łącza. Niemniej jednak preferuję jednak przekierowywanie dźwięku. Bo nawet posiadam serwer Windows Server 2008 R2 w Poznaniu i jestem sam w Krakowie i jakoś to działa i wcale nie aż tak źle, więc myślę, że nie ma takiego wielkiego problemu, mimo że więcej łącza obciąża. Chyba że serwer jest obciążony, to wtedy zdaje się, że problem będzie.
0: Szczególnie jeżeli do serwera zalogowanych jest wielu użytkowników, a serwer stoi na niezbyt dobrym łączu, bo to raczej chyba nie jest kwestią obciążenia jakiegoś tam, powiedzmy, procesora czy czegoś. Bardziej tego, czy mamy odpowiednie pasmo.
1: Może być. Niestety może być. Poza tym problem jest jeszcze taki, że to znaczy, tak już nawiasem mówiąc, a propos samego RDP, domyślnie RDP znajduje się w trybie administracyjnym i na RDP taki po instalacji systemu Windows Server może zalogować się, o ile dobrze pamiętam, maksymalnie 3 administratorów systemu. Więc dużo użytkowników na RDP nie będzie, a to by pewnie najbardziej obciążało wszystko, a przynajmniej najszybciej. Natomiast na pozostałe usługi wszystko zależy. Bo ja mam takie doświadczenie, że niestety może wpływać to, co komputer robi, nie tylko to, ile ludzi na nim jest.
0: No tak, ale później kwestia RDP i tego, ile tam osób może się zalogować na te zdalne pulpity, to jest także jeszcze kwestia licencji, bo do
1: potem
0: tego nam
1: tak,
0: są potrzebne te licencje CON.
1: Tak, to jest prawda. Przy czym w ogóle taki serwer RDP doinstalowuje się osobno trochę. Prawdopodobnie częściowo zastępuje on ten, który jest wbudowany, Niemniej instaluje się go osobno i rzeczywiście wymagane, jest to jedyny chyba przypadek, gdzie wymagane są licencje, które sam serwer bezpośrednio sprawdza. Jedna na użytkownika, albo zdaje się jedna na urządzenie.
0: Tak, to jest jakoś
1: jak
0: tak.
1: Jak mamy to ustawione.
0: Ja szczerze mówiąc nie wiem, bo polityka Microsoftu, jeżeli chodzi o licencje, to jest... Są specjalne firmy, które się na tym znają i są w stanie nam coś doradzić, bo i się w tym specjalizują. To chyba wiele wyjaśnia, jaka jest ta polityka i jakie są jej zawiłości związane
1: bardzo
0: z licencjonowaniem.
1: Szkoda, że tam tak jest.
0: Dokładnie, bo można by to było zrobić prościej. Ja się ostatnio próbowałem dowiedzieć kilku rzeczy. To jako taką dygresję i ciekawostkę powiem, dzwoniłem sobie do kilku serwerowni, bo interesowało mnie jeszcze dodatkowo licencjonowanie związane z wirtualizacją. No i to już w ogóle było bardzo ciekawie, bo okazało się, że potrzebuję jednej licencji na to i jeszcze jednej na coś innego. A te licencje są w cyklu abonamentowym, przynajmniej część z nich, więc no ale nie oszukujmy się, już takie serwery...
1: Więc używajmy Linuxa.
0: Tak, już takie serwery, które mamy, no to Microsoft na tym zarabia całkiem sporo, szczególnie jeżeli to jest dużo tego typu urządzeń i tam się loguje dużo użytkowników, no bo raczej nikt sobie nie stawia serwera po to, żeby sobie tak był, żeby tam, nie wiem, był zdalny komputer gdzieś, na który się można zalogować. Te serwery zwykle są po coś.
1: Tak też można, prawda, ale
0: oczywiście.
1: Wiadomo, że wtedy raczej się tyle nie chce płacić.
0: Tak, oczywiście. Są dostępne w różnych serwerowniach, na przykład w OVH, takie oferty, gdzie jest na przykład Windows, chyba najtańszy VPS, nie fizyczny serwer, ale serwer wirtualny z Windowsem, to jest około 50 zł miesięcznie, jak dobrze pamiętam. Tak mniej więcej, teraz nie podam dokładnej ceny. No ale tak, 50 albo 60 zł. Jakoś tak.
1: Z drugiej strony sam fakt, że można tak tanio mieć mimo wszystko pełny system Windows, nawet na wirtualnym serwerze, jednak trochę też jest ciekawie.
0: Dokładnie.
1: Ostatnio... Bo jednak jest to tanio w porównaniu do ceny Windowsa ogólnie serwerowego, który kosztuje kilka tysięcy złotych.
0: Zgadza się.
1: O ile dobrze pamiętam.
0: Natomiast fakt też jest faktem, że jeszcze jakiś czas temu to była w ogóle taka moda na tworzenie takich wirtualnych biurek dla użytkowników, gdzie całą jakby infrastrukturę przenosiło się do sieci i stawiało się systemy i użytkownik sobie pracował jakby zdalnie nad całym swoim oprogramowaniem na tych serwerach. No ale to tak zupełnie nawiasem, to jako taką ciekawostkę tylko podaję. A teraz wróćmy, Michale, może znowu do Linuxa. I jak już powiedziałem, popsujmy trochę ten system, bez względu na to, co tam się stało.
1: Właśnie mi się spalił, oczywiście żartowałem.
0: Bez względu na to, co tam się stało, system w pewnym momencie może
1: nam
0: odmówić.
1: No byle się nie spalił.
0: No właśnie, no byle się nie spalił, no bo
1: wtedy
0: no,
1: mamy problem.
0: Bez fizycznej ingerencji to już się wtedy na pewno nie obejdzie. Ale załóżmy,
1: Można próbować uruchomić stopioną płytę główną w trybie awaryjnym. Będzie bardzo ciekawie.
0: Dokładnie. Ale załóżmy, że mamy w dalszym ciągu dostęp fizyczny do tej maszyny, no ale ona nam nie chce wystartować. Po prostu, no w pewnym momencie, nie wiem, system się zresetował i nie wstaje. I co teraz?
1: Coś tam jest, jakiś błąd w trakcie działania, prawda, robi bardzo dziwne rzeczy. Właściwie nie wiadomo co, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od tego, co się zepsuło. Ale przyjmujemy, że mamy dostęp do konsoli szeregowej, ponieważ bez tego tak łatwo nam wcale nie będzie. Zwykle systemy operacyjne Linux mają kilka możliwości uruchamiania ich w trybie ratunkowym. Mogę się posłużyć przykładem systemów Linux, które wykorzystują oprogramowanie, które nazywa się systemd, które uruchamia się jako pierwsze po jądrze systemu, zastępuje init'a i kontroluje system i rozpoczyna jakby jego start. Można za pomocą odpowiednich parametrów w linii poleceń jądra, które systemd odczyta, czy też zwykły init także to potrafi, można uruchomić system w kilku trybach. Pierwszym trybem jest tryb, który kiedyś zwał się trybem pojedynczego użytkownika, natomiast system D zwie się trybem ratunkowym, gdzie jesteśmy, system uruchamia się częściowo, w większej części właściwie. Dyski są montowane, uruchamia się część najważniejszych usług i w tym momencie zamiast kończyć uruchamianie systemu przez włączenie tych normalnych rzeczy, które zwykle są na serwerze, lądujemy w shellu, ale musimy podać hasło roota, czyli prawda, super użytkownika systemu. Po jego podaniu otrzymujemy powłokę i możemy robić co chcemy, bo oczywiście nie wiadomo co się zepsuło. Niekoniecznie musiało się zepsuć coś na tyle daleko, żeby to był problem, żeby uruchomić w trybie ratunkowym. Ale może to być problem. Może być tak, że coś się na przykład nie chce zamontować na tyle ważnego, że w tym momencie system uznaje, że on się zawiesi. No trudno wymyślić jakieś przyczyny awarii, skoro prawda, nie widzimy tego w tej chwili. Niemniej istnieje możliwość, że tak się nie da. Jest drugi tryb, który nazywa się Emergency. Tak się nawet wpisuje w linię poleceń jądra. Parametr nazywa się Emergency. W tym trybie, właściwie ten tryb wygląda identycznie, z jednym wyjątkiem. W tym momencie program init, czy też system D uruchamia się i natychmiast, od razu, bez jakichkolwiek wcześniejszych działań, lądujemy tak, że możemy wpisać hasło. I w tym momencie jakby nic, co się dzieje po system D, nie wystartuje, więc a zwykle problemy, jeśli już są, to są tak późno. I możemy też możemy wykonywać różne operacje dowolne, z tym, że należy uważać na to, że wtedy zwykle dysk jest zamontowany w trybie tylko do odczytu, że jest zamontowana tylko główna partycja, nie ma zamontowane nic innego, prawie nic, poza prawdopodobnie systemami plików jądra systemu, więc trzeba uważać, przemontować, a jeszcze może czasami wrócić do poprzedniego stanu, czasami może i zrestartować, to wszystko zależy od tego, co usiłujemy naprawić. Można też, chociaż to już jest bardzo dziwne, niemniej czasem przydatne, zastąpić program init. Nie chodzi o zamianę samego pliku programu, jednak można do jądra systemu wpisać taki parametr, żeby zamiast programu, który normalnie uruchamia, uruchomił na przykład bezpośrednio powłokę. A ponieważ uruchamia powłokę, to mamy tym razem dostęp bez hasła jakiegokolwiek. Lądujemy prosto z jądra systemu w powłokę, która jest pierwszym i jedynym procesem w systemie. I w tym momencie mamy właściwie te same możliwości, ale bez żadnego hasła. Co oznacza, że możemy na przykład w ten sposób zresetować hasło administratora, ale należy uważać, ponieważ ta powłoka zastępuje init, a init jest szczególnym procesem. No system D także, jako że uruchamia się jako pierwszy proces. Jest to bardzo szczególny proces, bo jeśli się go zamknie, cały system natychmiast się zawiesza, niezależnie od tego, ile innych procesów by było uruchomionych. On jest tak ważny, więc w momencie, gdybyśmy wpisali przez przypadek exit, jądro systemu wyświetli kernel panic, i mamy problem, albo raczej właściwie pewnie go nie mamy, bo równie dobrze moglibyśmy go zrestartować z przycisku i nic by się pewnie nie stało, pod warunkiem, że upewnimy się, że jest w bezpiecznym stanie, żeby to coś takiego zrobić. No i ponadto wiele systemów posiada sterowniki dysków nawet, a w modułach, które znajdują się w takim obrazie, który nazywa się Initial RAM File System. Często używa się go też do montowania na przykład dysków szyfrowanych do LVMA, znaczy menedżera woluminów logicznych, które system bezpośrednio nie wykryje. Niemniej one też często mają możliwość zatrzymania się w jakimś momencie startu swojego, ponieważ sterownika dysku nie ma jeszcze, to one startują zamiast niego ładują wszystkie sterowniki, wszystko montują i dopiero uruchamia się nasz system, więc też można je wykorzystać, żeby przerwać w jakimś momencie uruchamianie. Czasem się da wybrać jeden punkt, w którym można przerwać, czasem kilka, czasem pewnie się w ogóle nie da, ale jeśli się da, można też zatrzymać i można też wykorzystać, bo tam też mogą być często problemy, na przykład, że nie można dostać się do partycji szyfrowanej. W tym przypadku, jeśli są problemy, zostaniemy może nawet automatycznie wyrzuceni do powłoki. Bez naszej ingerencji.
0: I za pomocą tych trybów, o których powiedziałeś, można próbować ratować system, tak? Można próbować wyszukiwać błędy jakieś w działaniu.
1: Tak. Znaczy zwykle robimy to, ponieważ właśnie same się znalazły, prawda? I czasami w przypadku Initrans wyrzuci nas od razu do powłoki. Czasami ręcznie to wywołujemy, żeby nas wyrzuciło. Nawet jako bezpieczną alternatywę dla zamiany Inita, o której wcześniej mówiłem. Ponieważ Initrans uruchamia się najpierw, a potem uruchamia Inita, zastępując się nim. Mhm. Więc można w ten sposób uzyskać dostęp do dysku bez potrzeby uruchamiania Inita w ten sposób, bo wtedy jak naciśniemy exit, to jakby jesteśmy bezpieczni, nie wywali nam nagle systemu i na dodatek jeszcze się start kontynuuje sam, więc mamy może trochę lepiej. No i możemy też bardzo dziwne problemy w stylu właśnie niemożności zamontowania dysku. Są to bardzo zaawansowane rzeczy, ta ostatnia jest zależna od rodzaju Initransa, ponieważ są różne narzędzia do ich tworzenia, ale da się to zrobić.
0: Ale przede wszystkim dziś właśnie rozmawiamy z tego punktu widzenia dostępności. Jak to jest? Jak rozumiem, w tym momencie znowu posługujemy się konsolą szeregową, tak? Tak jak było wcześniej.
1: Tak. Ustawienia są identyczne, bo my sobie na przykład dopisujemy parametry do już istniejących. A że w naszych parametrach są... Poza tym tryb ratunkowy, czy też pojedynczego użytkownika, zwykle nawet znajduje się w menu bootloadera.
0: Rozumiem.
1: Nie trzeba go nawet dopisywać.
0: Rozumiem. I one również zawierają, jeżeli ten główny tryb zawiera konsolę szeregową, tak, to pozostałe też
1: podejrzewam, chociaż nie mogę być tego pewny, ponieważ ja często ustawiam sobie sam swój bootloader.
0: Rozumiem. A to jest jakaś bardzo skomplikowana rzecz? Co trzeba by było zrobić, żeby sobie coś takiego ustawić? Wyedytować jakiś plik, czy to jest coś więcej?
1: To się edytuje plik jeszcze wcześniej albo później, trzeba zainstalować go na dysku, czy tam na dysku twardym, czy czasem rzadziej na partycji. A ten bootloader, a potem edytuje się po prostu plik konfiguracyjny. W przypadku bootloadera grub są różne komendy, które tam się wpisuje, ponieważ ten plik konfiguracyjny wygląda trochę jak skrypt. I można mu wpisywać różne bardzo, bardzo dziwne i nieco niestandardowe rzeczy. Niemniej służy nadal do uruchomienia systemu, więc można to robić w dowolny sposób, jaki nam się podoba.
0: A jeszcze o taką jedną rzecz chcę zapytać, bo to mi w sumie nie przyszło wcześniej do głowy, a może ktoś tak ma. Wspomniałeś o programie PuTTY pod Windowsa do odczytywania informacji z portu szeregowego. A jeżeli są dwa Linuxy, mamy serwer z Linuxem i laptopa z Linuxem, i co wtedy?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, jakim cudem nawet zapomniałem o tym powiedzieć, bo pomyślałem o tym. W przypadku Linuxów mamy właściwie w wielu przypadkach gotowe rozwiązanie. To znaczy, na przykład program Screen, który jest często znany na przykład w taki sposób, że można nim uruchomić sesję IRC. Można go też wykorzystać w ten sposób, że w parametrze programu Screen wpisujemy urządzenie naszego portu i koniec. I zrobione. Oczywiście wiadomo, że prawdopodobnie będziemy musieli wcześniej ten port skonfigurować, odpowiednie te prędkości i tak dalej. Albo Screen to potrafi, bo tego nie jestem pewny, niemniej chyba nie. A po skonfigurowaniu portu, za pomocą prawdopodobnie komendy set serial, nie robiłem tego nigdy, można uruchomić Screena z portem szeregowym i Screen będzie działać. Jest też inny program, który ma więcej chyba opcji bezpośrednio konfiguracyjnych i bardziej jakby jest do tego przystosowany, który nosi nazwę Minicom. I który ma dużo ustawień dotyczących portu szeregowego i też może być w ten sposób wykorzystany.
0: Okej. Okay. Czyli tak naprawdę kwestie Linuxa mamy za sobą. Pozostaje już później tylko po prostu grzebać w tym systemie i szukać jakichś problemów.
1: I tak trzeba
0: problemów.
1: Grzebać, prawda?
0: No tak, no i tak, trzeba, tak grzebać. Trzeba grzebać. A jak nam się Windows wywali, to co wtedy?
1: Mamy większy problem. Ponieważ niestety w Windowsie jest menu trybu awaryjnego, prawda? Wiadomo, znaczy jak się uruchomi tryb awaryjny, to w Windowsie widzimy,

0: problemy rozwiązać, czy to są raczej, przynajmniej na razie, na twoją wiedzę, problemy z gatunku nierozwiązywalnych?
1: To są raczej problemy z gatunku, nie potrzebowałem ich rozwiązywać, niemniej testowałem, co się stanie. Może tak.
0: Rozumiem, czyli jeżeli na chwilę obecną konkluzja jest taka, jeżeli nam się Windows wysypie, no to rzeczywiście to mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie...
1: Można zrobić tyle, ile normalnie mogliśmy zrobić z linii poleceń, bo SAC zawsze działa. Mhm. Nawet chyba z trybu naprawy. A niemniej... A właściwie do końca nie pamiętam, czy tryb naprawy nie miał osobnego elementu w Boot Managerze i nie trzeba mu było osobno włączyć tej usługi, ale da się, prawda? Prawdopodobnie będzie działać. Nie pamiętam, bo chyba to testowałem.
0: I wtedy po prostu, no nie wiem, możemy jakoś posługując się systemem, jakoś ewentualnie naprawić, obrazem systemu, naprawić jakoś ten system, tak jak w tych Windowsach takich... tradycyjnych, ale to też wymagałoby pewnie jakiejś instalacji nienadzorowanej. Ja pytanie, czy ktoś to przewidział?
1: Wszystko zależy od tego, co chcemy naprawić. Niektóre rzeczy wymagają zmian w rejestrze, niektóre, ale prawda, nie mamy dostępu do tych automatycznych narzędzi systemu. Do tego dostępu nie mamy, chyba że są takie, bo niektóre są, daje się dostępne z linii poleceń, a podejrzewam, że nawet są. Przynajmniej część z nich jest, bo jest możliwość z menu naprawy wejść także do menu, do wiersza poleceń. I podejrzewam, że tam też da się te programy wywołać i mamy do nich też dostęp z poziomu konsoli, więc myślę, że jednak coś by się dało naprawić.
0: Rozumiem. No to miejmy nadzieję, że to jeżeli komuś by tak się stało nieszczęśliwie, to że będą to sytuacje, z których da się wyjść obronną ręką i że nie będą
1: zawsze
0: takie...
1: Zawsze można jednak poprosić o pomoc osobę widzącą.
0: No, oczywiście, prawda? Że tak. No, jeżeli mamy taką możliwość, bo...
1: W przypadkach serwerów często mamy, na szczęście.
0: Dokładnie, dokładnie. Chociażby byleby była to osoba, która jest w stanie po prostu czytać z monitora i mówić nam, co tam w zasadzie jest napisane, bez konieczności, by rozumiała z tego cokolwiek.
1: No tak, chociaż jeszcze jak mamy osobę, która jeszcze do tego rozumie i wie, o co
0: to chodzi, już jest lepiej.
1: To już jest w ogóle bardzo
0: jak dobrze. Jak mamy na przykład serwerownię, to pana portiera możemy poprosić, żeby przyszedł i przeczytał.
1: Oczywiście, ale podejrzewam, że i tak mamy więcej ludzi, którzy się tym zajmują, więc może nie będzie tak źle.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Ale nic nie zmienia faktu, że z Linuxem jest i tak lepiej.
0: No tak. To teraz przejdźmy do takiego... ostatniego jakby naszego poddziału dzisiejszej audycji, a właściwie do działu drugiego i zarazem ostatniego, chociaż myślę, że jeszcze na koniec też sobie porozmawiamy o takich różnych innych rzeczach, ale jak na razie ja celowo podkreślałem i mówiłem zawsze to, że zakładamy, że serwer, którym się opiekujemy, który stawiamy, który konfigurujemy, jest w naszym fizycznym zasięgu. Teraz coraz więcej usług to są usługi w tak zwanych chmurach obliczeniowych, do których mamy dostęp zdalny, albo po prostu, no jeżeli jesteśmy jakąś taką, powiedzmy, instytucją, która nie ma swojej własnej serwerowni, to korzystamy z tak zwanej kolokacji, czyli po prostu umieszczamy sobie nasz serwer w jakimś pomieszczeniu bardziej do tego przystosowanym, lepiej do tego przystosowanym, płacimy odpowiednie miesięczne opłaty za prąd i miejsce oraz pasmo.
1: Zwykle, choć nie zawsze, dość duże. Chociaż w porównaniu do ceny serwera to małe. Mimo, że
0: no to jest kilkaset, to jest kilkaset złotych miesięcznie.
1: Tak.
0: Zależy od tego na przykład...
1: Od hostingu,
0: od parametrów łącza, od tego, czy na przykład sobie życzymy być podłączeni do dwóch niezależnych agregatów, jak dobrze pamiętam. Też tak czasem jest, jak mamy na przykład dwa zasilacze, bo w serwerach to jest
1: jeszcze
0: jednak dobra praktyka,
1: tego,
0: żeby tak było.
1: Aby na pewno chcemy serwer, czy aby na pewno chcemy pełny fizyczny serwer, który jest gdzieś, czy jednak wirtualny, bo niekoniecznie są one w chmurze, czasem są one także w zwykłych data centerach, które są tańsze. Niemniej...
0: Oczywiście, możemy sobie także wynająć po prostu serwer, nie musimy mieć własnej fizycznej maszyny, też są instytucje, firmy, które się zajmują czymś takim, wspomniany już OVH chociażby ma takie oferty, można sobie fizyczną maszynę na własny użytek.

0: wynająć za tam kilka...
1: Tak, ale nie od, mamy od kilkudziesięciu... fizycznego ekranu.
0: Dokładnie, od kilkudziesięciu złotych miesięcznie.
1: Kilkadziesiąt to rzadkość w przypadku maszyn fizycznych, jednak właśnie OVH w swojej jednej branży zwanej Kimsów i oferuje takie coś. Mhm. Tak. Da się takie coś zrobić.
0: Tak, no i teraz zakładamy, że właśnie jest taka sytuacja. Nie mamy serwera pod ręką. To najpierw może instalacja systemów.
1: Instalacja systemów. To znaczy zwykle, bo nie zawsze, kiedy dostajemy serwer, to znaczy inaczej. Zaczniemy inaczej. Jeśli jeszcze jest jeden nieomówiony przypadek, kiedy mamy maszynę wirtualną, ale maszyna wirtualna znajduje się u nas, nawet na już zainstalowanym serwerze. Jest to przypadek nieco podobny, jednak nadal mamy pełną kontrolę nad tą maszyną. W takim przypadku, w takiej maszynie możemy stworzyć konsolę szeregową. Oczywiście nie potrzebujemy do tego kabli. Przy tworzeniu takiej konsoli zwykle wybierana jest nazwa tak zwanego potoku. I można putty podłączyć do tego potoku, wpisując jego ścieżkę w miejsce urządzenia portu szeregowego. Parametry urządzenia myślę, że nadal powinny się zgadzać, ale chyba nie grają już takiej roli. I możemy wykorzystać ten wirtualny port tak, jak wykorzystywaliśmy port fizyczny. W przypadku serwerów wirtualnych, serwerów dedykowanych często otrzymujemy, po pierwsze, często system jest już zainstalowany. Albo możemy z panelu wybrać system do zainstalowania. Rzadko kiedy zdarza się, że systemu nie ma, o ile w ogóle tak się zdarza. A nie wiem nawet, nie wiem czy, nie wiem ile procent usługodawców oferuje możliwość instalacji ręcznej. Jeśli uparliśmy się na instalację ręczną, to wszystko już zależy od tego, co właściwie pragniemy zrobić i jakie, co to jest. Zwykle serwery wirtualne posiadają coś, co nosi nazwę VNC. Można przez, to jest taki protokół do komunikacji, używany bardziej przez Linuxy, używany do przesyłania obrazu i klawiszy, tak jak RDP, ale ma mniej funkcji i nie jest dostępny, ponieważ nie ma tam przekierowania dźwięku. W przypadku maszyn wirtualnych, jeśli musimy lub chcemy koniecznie instalować system ręcznie i mamy dostęp do VNC i jest to jedyna rzecz, do jakiej dostęp mamy, nie mamy innego wyjścia. Tak naprawdę myślę, że nawet jeśli mamy możliwość uruchomienia, to znaczy jeśli mamy możliwość uruchomienia systemu w innym trybie, na przykład ratunkowym czy jakimś innym, tak żebyśmy wylądowali w powłoce i dostali dostęp SSH na przykład do tej powłoki, takie coś czasem jest także w serwerach dedykowanych. Wtedy możemy, ponieważ jest to zwykle Linux, możemy po prostu wejść przez to SSH i wykonywać instalację ręczną na zasadach takich, na jakich wykonywalibyśmy ją, gdyby dana dystrybucja była, jakby miała być ręcznie instalowana na serwerze fizycznym, tylko bez uruchamiania płyty tej dystrybucji. Ze względu na to, że tak naprawdę każdą z tych dystrybucji Linuxa można ręcznie zainstalować. Każdą. Chociaż czasem jest to bardziej, czasem mniej udokumentowane. I właściwie często można zrobić to z dowolnej innej dystrybucji. Nie musi to być płyta tej dystrybucji. Może to być dowolna inna dystrybucja. Jeśli ściągniemy odpowiednie pliki lub odpowiedni program, który do tego służy, możemy to zrobić w Debianie. Na przykład używany jest program Debootstrap, który w menedżerze pakietów, w pakietach w repozytorium Debiana istnieje. W Fedorze sam menedżer pakietów Yum posiada możliwość instalacji właściwie w innym miejscu, więc można sobie nowy system zainstalować i tak dalej. Jeśli instalujemy jedną dystrybucję na drugi całkiem, jedną dystrybucją instalujemy drugą całkowicie inną, wtedy możemy musieć skompilować ten program, którego będziemy używać i czasami niektóre zależności. I miejmy nadzieję, że się da. Jeśli się nie da, można czasem kombinować. Na przykład gdybyśmy mieli wszystko na jakimś systemie plików tylko do odczytu, znaczy ten system ratunkowy, część jego, to można próbować prawdopodobnie przekopiować to wszystko gdzie indziej, przemontować i zrobić różne inne dziwne rzeczy tak, żeby stał się zapisywalny w pamięci i wtedy można instalować pakiety albo właśnie zależności do kompilacji, no, cokolwiek, to wszystko zależy od systemu, który chcemy zainstalować, od systemu, na którym jesteśmy. Wiadomo, że nie zainstalujemy za bardzo FreeBSD używając Linuxa, ani odwrotnie, bo one już aż tak kompatybilne jak reszta dystrybucji jednak nie są. Niemniej możemy coś takiego zrobić. Na serwerach dedykowanych także mamy często lub czasami konsole ratunkowe i możemy zrobić to w dokładnie ten sam sposób. Jednak serwery dedykowane mają jeszcze jedną zaletę. Często ich procesory posiadają obsługę sprzętowej wirtualizacji. A to oznacza, że możemy skompilować lub zainstalować emulator zwany QEMU, który jest emulatorem wykorzystującym KVM, czyli sterowniki jądra obsługujące wirtualizację sprzętową. W przypadku, kiedy procesor obsługuje, bo jeśli nie, to będzie za wolno i po prostu nie damy rady, bo nie wytrzymamy tego tempa. Ale jeśli mamy KVM, mamy wirtualizację sprzętową i mamy QEMU, możemy uruchomić go nawet tak, że będziemy widzieć, co nasz system robi. Mimo, że wyświetla on teoretycznie na wirtualnym monitorze, pod jednym warunkiem. A system ten nie może przełączyć karty graficznej w jakikolwiek tryb graficzny. Jeśli to zrobi, to nie widzimy nic. Widzimy tylko, że karta jest w trybie graficznym.
0: A w jaki sposób możemy się do tego KVM-a dostać, kiedy już by nam się udało go uruchomić? Czy to jest też przez jakiś port szeregowy, czy to się łączymy po prostu putim na jakiś port? Jak to wygląda?
1: To znaczy, jeśli mamy na myśli serwer dedykowany, gdzie mamy uruchomiony system ratunkowy i dostaniemy się do systemu ratunkowego, to wtedy możemy, jako QEMU jest zwykłym programem, instalujemy sobie go, ponieważ KVM już działa, prawda? Jest to tylko moduł jądra systemu. Możemy po prostu uruchomić QEMU w trybie NCurses, ponieważ QEMU posiada taki tryb. Także zamiast otwierać okienka, którego i tak nie dałoby się w SSH otworzyć, okienka zawierającego obraz jakby monitora systemu wirtualnego, Można uruchomić go w takim trybie i wtedy, dopóki karta nie przełączy się w tryb graficzny, widzimy wszystko, co dzieje się na fizycznym, jakby, czy też właściwie wirtualnym monitorze systemu operacyjnego, bez potrzeby wykorzystywania wirtualnych konsol szeregowych, które oczywiście, jeśli nam wygodniej, także możemy wykorzystać, ale więcej widzimy. Ponadto, przepraszam, straciłem wątek.
0: Okej, okay. To ja w międzyczasie dodam, bo my tu tak sobie rozmawiamy, ale oczywiście jeżeli wy również chcecie dołączyć się do dyskusji i chcielibyście o coś zapytać Michała, to dzwońcie. 123-834-835 to nasz numer telefonu. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz skype'owy login. Zapraszam bardzo serdecznie. Na Skype'ie możecie też pisać. Jeżeli tylko coś przyjdzie, no to oczywiście przeczytam. No i mam nadzieję, że Michał będzie w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie. Jak tam? Znalazłeś, Michale, wątek?
1: Myślę, że go znalazłem i muszę go trzymać, aby okay. Nie uciekł. W każdym razie, jaki jest sens? Dlaczego ja mówię w ogóle o maszynach wirtualnych? Podobno mamy instalować fizyczny serwer, a jesteśmy w systemie ratunkowym, a nie na systemie z dysku. Ale właściwie to żaden problem. Ponieważ można uruchomić maszynę wirtualną. Ona jak najbardziej jest wirtualna, ale tak, żeby jej wirtualne dyski były podłączone i w tej samej kolejności do dysków fizycznych serwera. Wtedy na wirtualnym komputerze uruchamiamy fizyczny system operacyjny, wykonujemy na nim fizyczne zmiany i go wyłączamy maszynę wirtualną, a po restarcie fizyczny system działa fizycznie tak, jak powinien. ale dotyczy to tylko Linuxa. W przypadku Windowsa trzeba wykonać troszeczkę więcej, zdaje się, pracy, żeby takie coś zadziałało. Niemniej, bo Windows ma zapisane w rejestrze, jakie sterowniki są wymagane, no a to nie będzie się zgadzać. Niemniej tak, że się da. Dokładniej mówiąc, po instalacji Windowsa i uruchomieniu go w maszynie, po instalacji i uruchomieniu Windowsa w maszynie wirtualnej, w momencie, kiedy chcemy go wyłączyć i włączyć w trybie fizycznym, musimy wykorzystać komendę sysprep z odpowiednimi przełącznikami, tak aby się system zdekonfigurował, a da się tak zrobić. I w tym momencie jakby pierwsze uruchomienie fizyczne będzie jego uruchomieniem konfiguracyjnym. Niemniej potem już raczej tego systemu nie należy ruszać, a Linuxa spokojnie można. Linuxa spokojnie można ruszać.
0: Natomiast no, tak czy inaczej, rzeczywiście to słusznie zauważyłeś, że jeżeli to są serwery od kogoś, w domyśle od jakiegoś dostawcy, to zwykle mamy tam już zainstalowany system operacyjny, albo mamy jakieś obrazy do wyboru. Ostatnio na przykład bawiłem się Amazonem, chmurą obliczeniową Amazona, to tam nawet mają, wyobraź sobie, tak stary system jak Windows 2003, w wersji 32-bitowej, jedyny 32-bitowy system, jaki mieli z Windowsów.
1: No cóż, no pięknie.
0: No, jeżeli komuś potrzebny, to oczywiście może sobie zainstalować.
1: Chociaż ze sposobów, jaki to mówiłeś, to myślałem, że mieli Windows 3.1, ale...
0: No nie, no bo to nie był Windows serwerowy, to prędzej już jakieś NT4.0.
1: Tak, no ale wiadomo. Wiadomo, że to tak, prawda, brzmi, jednak 2003 aż tak stary. Jeszcze może nie jest.
0: No nie, no bo znam instytucje, w których ten system dzielnie się sprawuje od lat jako system posadowiony na iluś tam terminalach, do których się logują użytkownicy i na których sobie szczęśliwie pracują. Natomiast tak, to w kwestii instalacji systemu, w kwestii naprawy, myślę, że też można by było zastosować tą sztuczkę, tak, o której mówiłeś.
1: Tylko w przypadku, kiedy używamy maszyny wirtualnej, znaczy inaczej, ponieważ jeśli uruchamiamy w trybie ratunkowym, to wiadomo, że jeśli mogliśmy zainstalować system, ponieważ mamy dostęp do wszystkich fizycznych lub tam wirtualnych, bo nie wiem, czy to jest VPS czy dedyk, dysków, można ten dostęp uzyskać i naprawiać co bądź. Jeżeli chcemy zobaczyć już, co dokładnie się dzieje, zobaczyć proces startu, zobaczyć te błędy i naprawiać go w taki sposób, w jaki robilibyśmy to z fizyczną maszyną z jakichś powodów, czyli uruchamiać w trybach awaryjnych i tak dalej, to wtedy musimy już mieć tą dedyka i maszynę wirtualną, bo inaczej to naprawdę się nie opłaca. Niemniej tak też się da i wtedy bardziej, prawda, można pewne rzeczy zrobić, których inaczej nie zrobimy. Chociaż tak naprawdę, jeśli chodzi o Linuxa, to właściwie wszystko zrobimy, tylko pewnych rzeczy możemy nie móc sprawdzić, przetestować.
0: A co z Windowsem?
1: No, z Windowsem, tak jak powiedziałem, nie ruszać. Jak chcemy się bawić w ręczne edytowanie rejestru Windowsa z Linuxa, to proszę bardzo. Ale ja bym nie radził jednak. Mimo wszystko, prawda, nie jestem takim człowiekiem, który chce zepsuć sobie wszystko, czego dotyka. A jak się przez przypadek zdarzy, to trudno. Nie moja wina.
0: Natomiast, ale jak to jest w ogóle z naprawą takiego Windowsa? Bo nawet bardziej o to mi chodziło.
1: No tak, natomiast tak jak mówię, nie można już użyć techniki maszyny wirtualnej, ponieważ już nie są kompatybilne sterowniki. Ponieważ, no, już się nie da. A inne metody z tego systemu ratunkowego to, prawda, samobójstwo raczej.
0: Czyli w zasadzie, ale w zasadzie, czy użytkownik widzący, kiedy nie ma fizycznego dostępu do tegoż urządzenia...
1: Użytkownik widzący ma dostęp do VNC, ale tak jak powiedziałem, nie ma on przekierowania dźwięku, więc użytkownik niewidomy już tego dostępu nie ma.
0: Już tego dostępu nie ma, no tak.
1: W przypadku serwerów dedykowanych, o ile ja dobrze pamiętam, często może być tak, chociaż trochę nie wiem dlaczego, że, bo chyba da się to inaczej zrobić, że w momencie, kiedy uruchamia się, to się chyba trzeba uruchomić specjalnie serwer w trybie VNC i on wtedy jest udostępniany przez VNC, ale tak naprawdę uruchamiany jest właśnie na maszynie wirtualnej. I dlatego ja wpadłem na taki pomysł, żeby wykorzystać to, używając QEMU w trybie NCurses systemu ratunkowego, mimo że było trudniej, bo system plików na Kimsufi, którego ja używałem, był tylko do odczytu, trzeba się było, tak jak mówiłem, bawić. ale dało się to zrobić i to działało i mogłem zainstalować i tak dalej. A u innych dostawców nie wiem, tam niestety w Teamsów i VNC nie ma.
0: A z Windowsem nie można by było zrobić tego chociażby do tego trybu konsolowego, żeby wejść?
1: A niektóre, zdaje się, że OVH na przykład udostępnia coś, co nazywa się Serial Over LAN. Więc myślę, że jakby się ustawiło ten system nawet po jego uruchomieniu, myślę, że można by było. Niemniej nie miałem dostępu do czegoś takiego, ale myślę, że dałoby się.
0: Okej.
1: Myślę, że byłoby to całkiem możliwe.
0: Więc tak sobie przeszliśmy przez chyba najczęstsze przypadki i najczęstsze sytuacje, w których możemy się znaleźć, kiedy opiekujemy się jakimiś serwerami, kiedy nimi się zajmujemy, już tak bardziej powiedzmy profesjonalnie. Czy coś, Michale, jeszcze warto tak nawiasem zupełnie i jakieś twoje przemyślenia związane z tym, że jednak używasz tych serwerów zarówno pod Windowsem, jak i pod Linuxem. Coś naszym słuchaczom, którzy być może tak jak ty są niewidomymi administratorami, mógłbyś podpowiedzieć, zasugerować, na co warto zwrócić, żeby sobie pracę ułatwić?
1: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zdaje się nie mówiliśmy. A zauważyliście, że ja kilka razy powiedziałem, że należy podać parametry w linii poleceń jądra, czyli w bootloaderze. Oczywiście opisywałem, że jak to można zrobić mając płytę systemu przy instalacji. Niemniej, jeśli chodzi już o tryby awaryjne, jeśli chodzi o inne rzeczy, jeśli chodzi przynajmniej o Linuxa, nie ma to zastosowania, ponieważ bootloader grub wygląda inaczej. Pomijam, że i tak dobrze by było mieć do tego bootloadera dostęp, ponieważ mógł się zepsuć system i tryb awaryjny wtedy jest dobrym pomysłem, ale co jeśli ktoś zepsuł konfigurację bootloadera, albo przynajmniej nawet nie. Co jeśli system został zepsuty, na przykład w ten sposób, że właśnie źle zainstalowało się jądro systemu i teraz mamy problem, ale mamy stare jądro, jak to uruchomić bez osoby widzącej? Też trzeba mieć, przekierować bootloadera na konsolę szeregową i jak najbardziej można takie coś zrobić. Bootloader posiada takie komendy, które to umożliwiają. Mało tego, co jest ciekawe, bootloader grub obsługuje niektóre przejściówki USB. I można przekierować wszystko na konsolę, albo całkowicie, albo częściowo. Przy czym osobno wyjście, osobno wejście. A całkowicie albo częściowo oznaczyło tylko tyle, że można przekierować jednocześnie na monitor i konsolę, albo tylko na konsolę szeregową, albo tylko na monitor i to samo z klawiaturą osobno, przy czym chyba z klawiaturą jest tak, że która pierwsza się odezwie, ta wygrywa. Niemniej można to zrobić i wtedy widzimy menu uruchamiania systemu, możemy edytować linię poleceń za pomocą klawisza E, widzimy tą edycję, widzimy co robimy, bo tam już tak łatwo nie dopiszemy sobie parametru bez oka. Możemy wejść w linię poleceń bootloadera, bo ten bootloader taką linię poleceń posiada i wpisywać dowolne komendy w dowolnej kolejności, widząc co się dzieje i tak dalej. No i możemy uruchomić nasz system, który przejmie konsolę szeregową. W przypadku Windowsa, co ciekawe, tutaj lepiej niż w przypadku samego Windowsa, to znaczy z bootloaderem, czy właściwie boot managerem, ponieważ istnieje możliwość włączenia usługi EMS za pomocą parametru boot EMS dla usług uruchamiania systemu. Osobno dla boot managera, dla na przykład diagnostyki pamięci systemu Windows, na przykład dla systemu, dla wszystkiego. W takim przypadku boot manager wyświetli, jeśli oczywiście mamy na tyle systemu, albo go jakoś zatrzymamy, tak żeby wyświetlił jakikolwiek menu. Bootloader w takim przypadku naprawdę wyświetli pełne menu rozruchu systemu przez konsolę szeregową. Będziemy mogli wybrać, nacisnąć Enter. Mało tego, będziemy mogli nacisnąć F8 i wybrać tryb uruchomienia systemu, czyli tam tryb normalny, tryb awaryjny, naprawa i tak dalej. Tak jak powiedziałem, dalej już prawda trudniej, bo nie zobaczymy menu naprawy, ale to jednak możemy zrobić. Na dodatek jeśli mamy dysk zaszyfrowany na przykład BitLockerem, który wyświetla hasło podczas uruchamiania systemu, to jeśli bootloader jest tak skonfigurowany, że wyświetla dane przez konsolę szeregową, zobaczymy też monitor hasło. To jest już bardzo fajną rzeczą.
0: No tak, bo przynajmniej, w tym momencie wiemy, że coś się dzieje, że to jednak jest...
1: Wiemy, co się dzieje dokładnie, wiemy, znamy dokładnie błąd bootloadera nawet, jeśli się pojawi.
0: No tak, a to już coś.
1: Wszystko. To jest dużo. To jest dużo, mimo że potem system już nie jest taki miły. W przeciwieństwie do Linuxa, który i w bootloaderze, i w jądrze systemu jest bardzo miły pod tym względem i można go wykorzystywać. Tak. Niemniej da się i... Tutaj ukłon w stronę Microsoftu, że coś takiego zrobili. Szkoda tylko, że
0: połowicznie.
1: Sam Windows nie umie czegoś takiego.
0: Tak? No właśnie, bo tego też byśmy sobie mogli życzyć. To jeszcze tak na koniec zapytam, bo mówiliśmy o systemach, mówiliśmy o tym, jak sobie radzić w różnych przypadkach, no ale jest jeszcze jeden taki bardzo podstawowy system, który także czasem zmusza nas, żeby w nim pogrzebać. Mam na myśli BIOS. Tu się jakoś da z tym, można sobie poradzić, oprócz uczenia się na pamięć, czy niestety nie bardzo?
1: O ile dobrze wiem, i to mówię teraz jedynie o niektórych serwerach, przy czym tak jak nie widziałem tego jeszcze, niektóre BIOSy, co dotyczy także innych firmware'ów, takich jak UEFI, mogą działać w trybie przekierowania do konsoli szeregowej. W takim razie, o ile dobrze wiem, wszystko co pisze na ekranie, pisze w konsoli szeregowej. To znaczy wszystko co używa do tego celu BIOS-u. To oznacza z kolei, że jeśli nasz bootloader używa BIOS-u do pisania, nie trzeba i nawet się chyba nie powinno konfigurować go do użycia konsoli szeregowej, ze względu na to, że już to robi BIOS. I tak zobaczymy. Niemniej większość komputerów nie posiada takiej opcji.
0: A szkoda.
1: ROM w komputerach jest... Szkoda. Niemniej ROM w takich komputerach... Znaczy, zauważ, że większość komputerów ogólnie nie posiada nawet portu szeregowego. Niemniej te, które posiadają, też nie mają zawsze takiej funkcji. A właściwie chyba zwykle jej nie mają. Poza tym ROM w BIOSach, znaczy firmware, jest zbyt mały, żeby prawdopodobnie, żeby pomieścić coś takiego jak screen reader używający nawet karty dźwiękowej albo czegoś. Niemniej myślę, że byłoby to bardziej możliwe w UEFI, który jest rozszerzalny, ale prawdopodobnie musielibyśmy coś na dysk instalować. Ale to chyba lepsze niż nic, skoro mamy dostęp do menu firmware'a.
0: No to się wszystko zgadza.
1: W ogóle nie ma.
0: Ale fajnie by było mieć rzeczywiście do tego dostęp, no i miejmy nadzieję, że kiedyś tak będzie, że będzie można sobie na przykład zainstalować gdzieś tam w UEFI, albo przynajmniej jacyś niektórzy producenci na coś takiego pójdą, nawet i sampli gdzieś, żeby to było zbudowane, bo czasem się to
1: nawet
0: też przydaje.
1: No bo z drugiej strony UEFI jest bardziej rozszerzalny, to mógłby być pełny screen reader nawet. Tam. W BIOSie może niekoniecznie, ale z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę, że mamy tutaj jeden sterownik karty dźwiękowej wbudowanej na przykład, tylko jeden, i przy tym, prawda, właściwie no, screen reader w trybie tekstowym nie jest taki trudny do zrobienia, więc możliwe, że jednak by się dało, skoro dało się zrobić screen readery działające pod, ja wiem, używały syntezatorów sprzętowych, jednak były screen readery w systemie DOS, a przecież system DOS miał ograniczenia, jeśli chodzi o pamięć RAM programu. I to chyba niewiele, bardzo niewiele większe niż pamięć tego ROMu.
0: No to się zgadza. Tam później pamiętam, że były jakieś kombinacje przenoszeniem z jednej pamięci do drugiej tych screen readerów, ale rzeczywiście to funkcjonowało. No i tych screen readerów pod DOS-em ileś było. Więc może kiedyś. Ja jedynie, wiesz co, jedynie kiedyś spotkałem się z BIOSem, który miał rzeczywiście wszyty jeden sample, znaczy kilka sampli tam było, bo było, mówiła pani, power on self test. Później na przykład test completed. Nie zdarzyło mi się spotkać z sytuacją, żeby powiedziała, że jest coś failed, ale podejrzewam, że też by coś powiedziała na ten temat. Spotkałem się z jednym takim BIOSem w swoim życiu, jeden komputer.
1: To też jest całkiem ciekawe, mimo że nam nie pozwala na tyle, ale...
0: Ale jest zawsze jakaś informacja, tak.
1: Tak, ale BIOSy z drugiej strony w ogóle rzadko uzyskują dostęp do karty dźwiękowej. Ja spotkałem
0: bo
1: się z jednym takim...
0: Bo to nie było przez kartę dźwiękową, to było przez PC speakera chyba jakoś.
1: A nie wiem, no nie wyobrażam sobie tego.
0: Bo to...
1: Speaker raczej nie jest tak...
0: Bo to nie było przez kartę dźwiękową, bo ja wtedy nie miałem nic podłączonego do tej karty. Tylko tam był jakiś głośniczek, musiał być ewentualnie. Może po prostu na ten cel był jeszcze jakiś głośniczek, albo po prostu tak zmodyfikowany PC speaker.
1: Gdyby oni tak pomyśleli, nawet rzeczywiście robiąc syntezator taki specjalny, który zawsze gada po starcie komputera i irytuje wszystkich widzących.
0: Bo to był komputer, jeszcze dodam.
1: Lepsze niż nic.
0: Jeszcze dodam, że to był komputer nie żaden specjalny. To był komputer po prostu używany przez jednego z moich klientów, który kiedyś przyszedł mi do serwisu i się bardzo pozytywnie zaskoczyłem, że do mnie przemówił.
1: To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ja z takim czymś się nie spotkałem. Jedyne, z czym się spotkałem, to komputer, który w miejsce PC speakera wydawał dziwny, wcale nie piszczący dźwięk z karty dźwiękowej. Laptopowy BIOS.
0: A to już tego jest
1: Nawet wiem, że był to Sony VAIO.
0: Tego to już jest więcej. Tych komputerów.
1: Nie wiem, mnie się wydaje, że coraz więcej jest przypadków, w którym nikt nie wydaje dźwięku.
0: Też.
1: Nic nikt nie wydaje.
0: Też, ale często
1: nie spotkałem się już drugi raz.
0: Ale często PC speaker jest przerzucany na kartę dźwiękową.
1: Tak, ale to nie był dźwięk piszczący jak z PC speakera, bo
0: rozumiem.
1: To był normalny, innego typu dźwięk. Mhm. Dlatego to rozróżniłem.
0: Tak. Okej. Okay. No więc myślę, Michale, że naszą audycję możemy powolutku kończyć. Zastanawiałeś się, o czym my będziemy dziś mówić i czy będziemy długo. No i zobacz, ponad półtorej godziny nam wyszło dyskusji na temat serwerów i podobnych takich.
1: No, trochę jest.
0: Jest o czym mówić i temat myślę, że jest zdecydowanie wart tego, żeby go poszerzyć. Ale no tu już przydałaby się dyskusja w większym gronie. Zatem jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pracuje być może jako właśnie administrator systemów, administrator serwerów, gdzieś tam zajmuje się tym na co dzień zawodowo, to zapraszamy do pozostawiania swoich śladów pod tą audycją, do wpisywania się w komentarzach. No i może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy na ten temat. Może też będziecie chcieli się podzielić z nami jakimiś waszymi patentami na różne takie nieciekawe sytuacje i na radzenie sobie z nimi, albo może będziecie chcieli o coś zapytać, bo może was interesuje taka administracja systemami i na przykład chcielibyście związać z tym gdzieś tam powiedzmy swoją przyszłość, ale macie jeszcze pewne wątpliwości. No to myślę, Michale, że na miarę swoich sił i możliwości postarasz się odpowiadać na takie pytania.
1: No. Tak, myślę, że nie będzie problemu.
0: A zatem dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Gościem waszym oraz moim był Michał Zegan, z którym to rozmawiałem na temat administracji serwerami, zarówno w systemach Windows, jak i Linux. Chociaż chyba powinienem odwrotnie powiedzieć Linux, jak i Windows, bo wyszło na to, że jednak Linuxem to się administruje lepiej.
1: Oczywiście więcej możliwości.
0: Dobrze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie Tyfloradia będziemy rozmawiać na temat aplikacji użytkowych, programów, które kiedyś były bardzo powszechnie wykorzystywane w naszych komputerach PC, w systemie Windows, a dzisiaj nie są już do pracy tak konieczne, ale wciąż mogą się przydać, a dla wielu, a być może szczególnie dla osób niewidomych, z racji ich lepszej niż inne programy dostępności, są niezbędne. Moim gościem jest Kamil Żak. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: A wszystko, powiem, skąd się zaczęło. Jakiś czas temu na portalu dobreprogramy.pl ukazał się taki artykuł chyba w blogach tych dobrych programów, który
1: tak,
0: zresztą...
1: to w blogach było.
0: To było w blogach, a duży artykuł, który gdzieś tam, nawet chyba ty podesłałeś na Facebook, gdzieś tam na linki, na serwisy społecznościowe, i bo tak te blogi nie zawsze dobrych programów czytam. I to był artykuł pod tytułem Niedobre programy. Autor artykułu udowadnia, jak z jednej strony, jak bardzo Windows był i w jakiejś mierze dalej jest niedojrzały, że trzeba instalować rozmaite programy, kodeki i różne aplikacje, narzędzia wspomagające, czy to odtwarzanie filmów, czy otwieranie, nie wiem, PDF-ów, czy wypalanie płyt, ripowanie itd., itd. Z drugiej strony jednakże pokazuje, że wiele z tego, co te zewnętrzne programy robią, już w systemie Windows można zrobić. Także dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, jak to było kiedyś, co trzeba było kiedyś, w takim, niech będzie, roku 2003, 2004 zainstalować, żeby efektywnie z systemu Windows korzystać, i czy dalej trzeba te programy, o których sobie powiemy, instalować, a jeśli tak, to jakie, jeśli nie, to jakie są ich zamienniki, a może coś już można lepiej zrobić w systemie, a może te programy jakoś tam lepiej, te stare programy lepiej z czytnikami ekranu nam działają. Ja może najpierw zapytam ciebie, Kamil, ty od których Windowsów tak świadomie używasz komputera, instalujesz programy? Od kiedy to? Od 9.8? Od XP dopiero? Jak to było?
1: To znaczy prywatnego to dopiero od XP, i to dosyć późnego XP, bo już tuż przed Service Pack 2.
0: Czyli to gdzieś tam 2004 rok, przyjmijmy, 2004. No dobrze, i pamiętasz jakby ten twój pierwszy, powiedzmy, taki komputer, co tam, no bo wiadomo, system, no XP, skąd inąd niezły system, coraz bardziej taki, no wtedy się nie mówiło jeszcze o dostępności, ale coraz bardziej jakoś tam dobrze działający, czy dobrze z nim działający czytniki ekranu, może tak to ujmijmy, no
1: znaczy,
0: ale system, ale coś tam trzeba...
1: W czasach XP już ta dostępność, ona... nie była jeszcze takim jednym z głównych jakby torów,
0: priorytetów,
1: ale ona była, więc to już tak nie można powiedzieć, że nie mówiło się, bo i Windowsa 98 można było obsłużyć, tylko po prostu dla mnie ten system i ten pierwszy komputer to było takie pole doświadczalne. Ja miałem go tak zaśmieconego, że tam było kilkaset aplikacji na dysku 40-gigabajtowym, więc... Później wybrałem z tego zestaw, tak naprawdę, który przestałem w pewnym momencie aktualizować, dlatego że to, do czego było mi potrzebne, to co było mi potrzebne i się zaczęło sprawdzać i nadal się sprawdza, po prostu u mnie zostało i w większości trwa do dziś, tam są niewielkie zmiany, więc tak naprawdę ja na przykład nie wiem, nie znam wielu nowych aplikacji od jakichś kilku, dwóch, trzech, czterech lat. Nie, to znaczy znam ich nazwy, przewinęłem się gdzieś tam jakieś o nich informacje, ale ja nie potrzebowałem zmiany i tak naprawdę to stare oprogramowanie w większej części jest u mnie do dzisiaj.
0: Bo być może...
1: Z Windowsem 7.
0: Bo być może te aplikacje nowe albo są niedostępne, albo są na tyle nieprzydatne, ale to do tego przejdziemy. Dobrze, to jakie programy kiedyś obowiązkowo ty i wielu z nas instalowało?
1: To znaczy, to musiał być, wiadomo, czytnik Adobe Reader, który z, powiedzmy, czasami czy starszymi Windowsami działał różnie, aczkolwiek te pliki zaczęły zdobywać swoją popularność, więc był on konieczny. Winamp to była podstawa, właśnie jak się muzyki słuchało, także ten CDX, jakiś Audacity, takie aplikacje, które ja to nazywam takimi aplikacjami pobieranymi, nie jakimiś tam dużymi, typu Office Fine Reader, bo to była inna zupełnie grupa.
0: Inna kategoria. No jeszcze bym do tego dodał na pewno WinRAR.
1: WinRAR, ale kiedyś jakoś nie 7-zip.
0: No bo kiedyś chyba nawet 7-zipa czy tam 7-zipa właśnie nie było, ale o tym wszystkim zaraz właśnie o WinRARze też sobie powiemy. WinRAR, jeszcze co tam, nie, Nero to też inna półka, bo to jakby kwestia tego nagrywania płyt, co gdzieś tam, no i to Nero...
1: Znaczy ja bym też o Nero bym tu powiedział, dlatego że Nero do wersji 7.11 to nie był super dostępny pakiet, ale był obsługiwalny
0: i miał
1: bardzo dużo, to był kombajn. W wersji 7 to już był pierwszy z tych takich wielkich kombajnów, który i się długo instalował i coś tam i sporo zajmował. Mam go do dzisiaj, używam, ale po prostu miał w wersji tamtej takiej wyższej jakieś tam cięcie plików Q i tam tworzenie tych plików Q, jakaś normalizacja dźwięku na płytach audio. Tak naprawdę dzisiaj, żeby osiągnąć funkcjonalność Nero 7 z 2004 roku, trzeba zainstalować kilka aplikacji. Dlatego przy Nero 7 zostałem, na przykład.
0: I jeszcze na pewno, nim przejdziemy do tych programów, trzeba było, instalowało się zwykle kodeki jakieś i instalowało się środowisko Java.
1: Java, i teraz, tak.
0: I to właśnie... Pierwszy wątek tego artykułu to właśnie jest duży rozdział na temat historii, pewnej niekompatybilności, problemów z aktualizacją, zamulaniem w systemie właśnie poprzez Java. Jak to jest z tą Javą? Po co ją kiedyś trzeba było instalować? Czy teraz ją w dalszym ciągu trzeba instalować? Na ile ona ogólnie była ważna i też w naszym takim dostępnościowym kontekście, jak to było i jest?
1: Jeśli chodzi o dostępność Javy, no to... Pamiętam, że dopiero od właśnie 2004 do końca tego roku czytniki zaczęły, powiedzmy, mieć możliwość implementacji jakiejkolwiek tej dostępności, no bo w Javie, powiedzmy, 5 to tak z tą dostępnością za ciekawie nie było. Java 6 to już zaczęła o tym bardziej miała... Producent wziął to pod uwagę i powstał ten cały Java Access Bridge, ale po co to właściwie było? Dlatego, że tak naprawdę wiele stron wykorzystywało okienka Javy, czy nawet jeśli nie okienka, to jakieś skrypty działające w tle, które później zostały dopiero zastąpione przez JavaScript, a obecnie coraz częściej wykonuje to HTML5 w większej części, ale kiedyś bez tej Javy to po prostu wiele stron internetowych albo nie działało, albo prezentowało okrojone możliwości. Dzisiaj jeszcze wiele z nich korzysta z Javy, ale nie jest to już plaga, bo od tego się odchodzi. To jest...
0: Tak, no o Javie się w ogóle coraz mniej mówi. Ta nazwa
1: to jest
0: dość, Java.
1: To jest dość dziurawe środowisko przez tą wirtualną maszynę. To tam kiedyś Microsoft miał nawet oto proces i tak dalej. Była cała z tym zabawa. I to jest po prostu, to jest, jeśli chodzi o security, to takie typowe zabezpieczenia, to jest mocno dziurawe i dlatego strony już od tego mocno odchodzą, natomiast plagą jeszcze nadal jest i jeszcze długo niestety będzie Flash Player.
0: Teoretycznie. Właśnie, bo jeszcze Flash Playera nie wymieniliśmy, oczywiście on wtedy już był, prawda? To on zawsze był, można powiedzieć.
1: Tak, teoretycznie od niego się już odchodzi, mówi się, że gdzieś tam Google od tego odeszło, że Apple tego nie wspiera, że Microsoft zastępuje to HTML-em 5, ale tak naprawdę ogromna część internetu, stron, które już stoją na serwerach, że tak powiem, są wystawione i nie zmieniają się.
0: Dalej gdzieś tam korzysta dlatego z tego
1: Flash Playera. Dlatego nie mogę się z... korzystam. On jest często wymagany po prostu.
0: Jest wymagany, tak.
1: O tym. Bo obejrzeć cokolwiek, jakaś transmisja, czy jakiś filmik, czy cokolwiek na komputerze, to po prostu bez tego, chociażby teoretycznie się mówią już dzisiaj ci technologiczni specy, piszą ci blogerzy wszyscy, tak, że tak się wyrażę, że odinstalować, że to już niepotrzebne, że można bez tego działać. Wcale nie właśnie.
0: No, ale okay, weźmy chociażby okay. takie duże serwisy jak Tidal, jak Spotify, jak ten, jak Periscope, ten do transmisji na żywo wideo z Twittera, no one w przeglądarce...
1: Periscope nie potrzebuje Flasha.
0: On a to
1: potrzebuje...
0: mi wyświetlał kiedyś, że muszę sobie ten, że Flash Playera, coś takiego.
1: W jakiej przeglądarce?
0: Kiedy w Firefoxie w zeszłym roku.
1: A w zeszłym roku, to jeszcze całkiem możliwe. Natomiast mi to się wyświetla na wielu stronach, gdzie po prostu ja śledzę różne jakieś tam transmisje albo retransmisje sportowe, czy jakieś inne rzeczy. I na wielu takich stronach, gdzie takie materiały można znaleźć, no to bez tego Flasha się po prostu nie da pracować i to jeszcze trochę potrwa.
0: Tak, przypominam, że można się też z nami skontaktować i zadzwonić, podzielić się jakimś wspomnieniem, refleksją albo coś.
1: Przede wszystkim programem, bo
0: programem tak też oczywiście, tak.
1: My mamy jakieś tam programy, o których może powiemy, natomiast ilu użytkowników, tyle tak naprawdę prawdopodobnie aplikacji różnych, czy też różnych zestawów aplikacji, więc chętnie też byśmy jakieś porównań.
0: Tak, login Skype'owy to jest tyflopodcast.net przez C, oczywiście, tyflopodcast oczywiście pisane. I cóż, czyli jakby no Flash Player to ty uważasz, że no kiedyś był konieczny, teraz mimo wszystko też jakoś tam konieczny, można się bez niego obyć, ale jest to pewien problem, a Java? Bez Java można.
1: Ja ją nadal mam, dlatego że jest mi potrzebna po prostu w celach, po prostu konkretnych celowych tam na zajęcia czy coś, ale to jakby jeśli chodzi o typowe użytkowanie, czy też korzystanie z komputera i z internetu, no to Java... Pewnie, że znajdą się strony, na których jeszcze się przyda, natomiast to już nie są takie problemy, że tak naprawdę co którąś stronę, co drugą, co trzecią spotyka się komunikat, że zainstaluj, bo nie masz, to takich sytuacji w przypadku Java już prawie nie ma. Mhm.
0: A kodeki, jak to wygląda z jakimiś właśnie kodekami, z odtwarzaniem przez sam system różnych formatów audio, wideo i z tym, jak to było kiedyś, jak to jest teraz, z instalacją takich kodeków
1: naprawdę,
0: różnych?
1: Tak naprawdę niewiele, dla mnie niewiele się to różni od tego, co było kiedyś, a między tym, co jest dziś, dlatego że kiedyś faktem Windows w większości tych kodeków nie miał, obsługiwał tak naprawdę co? Wave, MP3, Windows Media Audio. Windows Media Video. Niektóre AVI, aczkolwiek AVI to jest po prostu kontener, to jest tylko rozszerzenie, w AVI się może kryć jakiś DivX, jeden czy drugi może się kryć zwykły, jakieś inne rozszerzenie, jakieś nie wiem, na przykład MP4, czy też taki kontener jest, więc tam też rozszerzenie może być pliku takie jedno, natomiast to może być różny format pliku. I teraz niestety Windows XP, czy jeszcze Vista, czy wcześniejsze nawet też, w większości tych formatów nie obsługiwały natywnie, więc trzeba było instalować różne, oprócz tego, że odtwarzacze, to jeszcze te tak zwane właśnie kodeki, czyli małe biblioteki, które umożliwiały dekodowanie tych formatów, bądź ich nawet kodowanie, jeśli chciało się nagrywać w danym formacie coś na przykład, czy na płytę, czy po prostu tworzyć pliki. Dzisiaj jest podobnie, w tym artykule padła taka teza, nie wiem, czy poprawisz mnie, jeśli tak, ale odniosłem wrażenie, że on powiedział, no w zasadzie to w Windowsie już wszystko jest i to...
0: Czyli właściwie autor tak dziwnie, bo on najpierw tak ostro wyskoczył, że właściwie to nic nie trzeba prawie, że instalować, bo w Windowsie 10 wszystko jest, a zarazem potem zaprzeczył trochę, że i tak może nie skupił się na kodekach, ale już potem gładko przeszedł do odtwarzaczy, że te odtwarzacze Windowsowe i tak wielu rzeczy nie do końca odtworzą, więc tak trochę to tak było, mam wrażenie, że się jakoś tak autor gdzieś tam prześlizgnął. No tak czy inaczej, rzeczywiście kodeki kiedyś się instalowało i teraz też, jeżeli tak chcemy wszystko mieć odtwarzane właśnie i też móc nagrywać, no to trzeba instalować i to w dalszym ciągu jest ten zestaw Kalite Codec Pack.
1: To znaczy powiem? Nawet nie tyle, że w dalszym ciągu. On po prostu się stał tak naprawdę głównym.
0: Mhm. Ale w 2004 go nie było jeszcze, prawda? To jeszcze był Real Player na początku.
1: Nawet nie Real Player. Po prostu to było tak, że instalowało się mnóstwo poszczególnych pakietów, które umożliwiały odtwarzanie formatów danej grupy. Na przykład to cały Real Media, czy to się nazywało później Real Alternative, tak, do odtwarzania plików RAM, RMVB i tak dalej. Jakiś DivX 9 albo DivX 10, albo czy tam jakiś, nie, czekaj, są były numer wersji, DivX 3, DivX 4, te kodeki zmieniały wersję.
0: Tutaj do końca nie wiem, bo ja za bardzo nigdy nie oglądałem jakby z komputera filmów, także ja też, ale potem przejdziemy, ale za dużo ani o All Playerze, ani o SubEdit to za bardzo nie powiem, ale jak coś tam o tym sobie też powiemy.
1: Nigdy nie instalowałem All Playera.
0: Chociaż to jest... Zdaje się, że to takie najbardziej, on chyba niezbyt dostępny, ale program w ogóle taki najbardziej popularny chyba. Tak.
1: Dla mnie to było SubEdit Player, względnie Best Player i tak, to były dwie aplikacje, których ja używałem. Raz widziałem chyba KM Player i All Player gdzieś u kogoś na komputerze, ale to strasznie sypało błędami i mówię, o nie, ja za to podziękuję. I SubEdit Playera używałem do momentu, kiedy przestał być rozwijany, czyli działał jeszcze z Windows Vista. Na Windows 7 już nie. Podobno ma wrócić, ale czy i kiedy to się okaże? Natomiast dlaczego tego używam? Dlatego, że oglądając filmy gdzieś tam z rodzeństwem, czy jakkolwiek gdzieś tam z przyjaciółmi widzącymi, no to po prostu aplikacja do napisów była potrzebna, więc ten SubEdit się sprawdzał. Best Player również. A jeśli napisy były w plikach tekstowych, no to po prostu ja miałem słuchawki i gdzieś tam do syntezatora właśnie Apollo, patrzcie, tutaj jest wszyscy używający programowych syntezatorów, gdzie im te napisy nie mówiły, czy tak nie były czytane, a ja miałem je w słuchawkach i oprócz tego jeszcze opowiadali mi po prostu, co się dzieje w filmie i sami sobie czytali te napisy, więc po prostu tak to było te tam 12-10 lat temu.
0: No tak, a potem rozumiem, że tych DivX-ów już nie trzeba było instalować, kiedy pojawił się ten duży pakiet Kaleid Codec. Tak, on bardzo wszystko zawierał jakby wszystko, tak?
1: On bardzo stopniowo zdobywał popularność. Myśmy tu powiedzieli tylko o tych kodekach wideo, natomiast były różne formaty, jakieś MPC, jakieś FLV, jeśli jeszcze chodzi o wideo. Tam z audio było mnóstwo formatów, takich, które były kiedyś jeszcze mniej znane, bo format FLAC też się tak spopularyzował, jak powiem, po zwiększeniu pojemności dysków twardych, bo to były jeszcze czasy, kiedy dyski 40 giga to było naprawdę coś. I dopiero ten Kaleid właśnie codec pack wersji Mega ja używam do dzisiaj. Jak się pojawił, to on po prostu rozwiązał te wszystkie problemy, dlatego że tam jest kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 formatów audio-wideo w jednym pakiecie. I to się dokładnie ustawia w instalatorze, co się chce zainstalować, czego się nie chce, czy chce się odtwarzacz, który z tych odtwarzaczy, bo tam były chyba dwa kiedyś do wyboru, teraz został jeden, został tylko Media Player, Classic, Home, Cinema. Całkiem dostępny, kiedyś był chyba mniej, mam wrażenie, dostępny. Dzisiaj jest moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o program do odtwarzania plików wideo. Chyba że chodzi o... Nawet jeśli chodzi o DVD, to też jego wybieram. Także, no i to by było tyle chyba z tego, co chciałem o tym kolejnym.
0: O tych kodekach. Tak. No tak. Czyli mamy już zainstalowane kodeki, to tak jak mamy zainstalowane kodeki, to instalujemy je po to, żebyśmy albo właśnie słuchali muzyki, albo oglądali filmy, albo ewentualnie coś nagrywali. Powiedzmy, że o tych filmach, no to o tych coś tam powiedzieliśmy, że mieliśmy ten All Player, z którego my jakoś, czy w ogóle mam wrażenie, niewidomi mniej korzystali, bardziej ten SubEdit i właśnie
1: to znaczy,
0: ten...
1: Korzystali niewidomi, którzy używali komputera wspólnie, mam wrażenie, z rodzinką, bo to wtedy każdy instalował, co mu tam wygodniej było. I tak. Bywało tak, że było po 2-3 odtwarzacze na komputerze i konflikty, po prostu konflikty kodeków, bo takie coś też się zdarzało. To się wszystko w rejestrze zapisuje, jest tam jakiś łańcuch priorytetów, która biblioteka ma być używana i kiedyś właśnie za czasów Windowsa XP to powodowało różne problemy typu mamy obraz, ale nie dźwięku lub odwrotnie, bo są dwie rzeczy zainstalowane robiące to samo.
0: Mm-hmm, o tak, to prawda. No i teraz muzyka. Windows Media Player oraz Winamp. Mam wrażenie, że nie tylko wśród, bo no jakoś tak wśród niewidomych Windows, ale nie tylko wśród niewidomych. Ogólnie mam wrażenie, że Windows Media Player długo, długo nie cieszył się i do dzisiaj on chyba nie cieszy się. No to teraz są inne, powiedzmy, czasy, ale on nigdy nie był takim programem pierwszego używania, mam wrażenie, jeżeli chodzi, chociaż do filmów niektórzy, ale to bardziej osoby widzące, znam, które całkiem chwaliły go jako odtwarzacz filmów, czy tam DVD, czy w ogóle filmów, jakichś tam plików filmowych. Natomiast do audio mam wrażenie, że Windows Media Player nigdy nie był używany tak mocno jak Winamp, który tutaj królował zdecydowanie.
1: Pamiętam Winamp, moja pierwsza wersja to była 5.06.
0: O, to ja jeszcze dwa pamiętam, dwa coś pamiętam.
1: Nie, ja zaczynałem od Winampa piątki, który poniekąd wrócił do korzeni, ale i tak ci klasyczni użytkownicy starsi mówią, że to jest w ogóle zgroza, tak, to miało być tylko do audio i w ogóle.
0: Bo to było takie połączenie, bo tam trójka wyszła niby też do wideo, do taka wideo przebajerowana, i potem piątka to była niby taka lekka jak dwójka, a zarazem ta trójka jak wideo i to było to 3 plus 2, to niby 5, nie? I stąd ten Winamp 5. Czwórki tak, nie było.
1: Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o pliki wideo w Winampie, to ja instaluję ich obsługę ich odtwarzania, ale nie odtwarzam w nim, to znaczy nie mam jako domyślnego programu do wideo tego Winampa.
2: To ja proponuję, zanim wejdziecie jeszcze głębiej w historię Winampa, odbierzmy telefon od naszego słuchacza, bo Patryk jest z nami na linii.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry.
3: Bardzo dobrze, że tutaj poruszony został temat Winampa, bo chyba właśnie o nim chciałem powiedzieć.
1: Bo ja akurat jestem
3: użytkownikiem.
1: Najpopularniejsza rzecz.
3: Tak, ja jestem użytkownikiem, który nadal jest przy tym programie, mimo że ten program już przestał być rozwijany z różnych względów, natomiast ja zacząłem od wersji bodajże Winamp, pierwsze Winamp 2.81, potem Winamp 2.91 i uważam, że to była najlepsza wersja Winampa, bo no, po pierwsze otwierała się bardzo szybko, po drugie no była po prostu w pełni dostępna, jeszcze nawet pamiętam czasy, kiedy ona nie była oficjalnie spolszczona, kiedy trzeba było do niej spolszczenie
0: dociągać. Instalować, tak, oczywiście.
3: Tak, no. Także pamiętam i pamiętam nawet jeszcze, jak on z Windowsem fajnie współpracował, bo pamiętam, jak się tam naciskało na przykład X, to mówiło play, stop, jak się przesuwało chyba nawet, to przewijało się piosenki, to było mówione.
1: Ja tę wersję widziałem, natomiast nie na swoich komputerach, ja nie odnoszę się do czasów, kiedy nie pracowałem na swoim sprzęcie, bo tak też widziałem jakąś dwójkę starą tylko że Windows miał wtedy po prostu dobre skrypty do tego, bądź nie wiem, czy to były skrypty.
0: To znaczy interfejs był taki sam, bo ta dwójka od piątki, ona się nie różniła jakoś bardzo, może była taka, mniej opcji po prostu miała, ale tak zasadniczo to była ta sama.
3: Miała jedną rzecz, której nie ma obecnie Winamp, to się nazywało mini przeglądarka Winampa. To było coś takiego, że można było sobie przeglądać po prostu zasoby www, które tam ewentualnie, tam jakaś była telewizja, nawet dostęp do telewizji, pamiętam.
1: To później przeszło do biblioteki mediów, która już tak przyjazna nie była.
3: No nie, nie,
1: aczkolwiek skrypty, to znaczy ja jako użytkownik programu JOS nigdy z tego powodu nie płakałem, bo to zawsze było dobrze obsługiwane.
3: Aczkolwiek ja też pojechałem na Winampie trójce, też go widziałem i Winamp trójka miał jeden taki bardzo fajny problem, a raczej nie fajny, że jeżeli się przechodziło się do następnej piosenki, to on, ten Winamp, robił taką bardzo dziwną fejdę. To znaczy, że wyciszał jeden utwór, ale już jeszcze nawet nie zdążył się tamten wyciszyć, kiedy już w trakcie tamtego wyciszania nakładał się poprzedni, ale to się nakładało w taki sposób, że to było strasznie niefajne. To było niemiłe.
1: Dzisiaj też sobie można tak to zbuforować, można to ustawić we wtyczce tej takiej domyślnej, która odtwarza, natomiast no Winampa 3 nie znam, podobno był bardzo nieudany. Stąd ta zmiana na 5.
0: Tak, on szybciej zniknął, niż się zdążył rozpropagować, pojawić, to prawda. Potem było trochę nic, no i od razu ten Winamp, właśnie Winamp 5, od razu, to już w sumie, bo Winamp, bo teraz jest jaka wersja najnowsza Winampa?
1: Najnowsza jest 5.66.
0: A, czyli ciągle Czyli w sumie jest... od tego 2000, nie wiem, 5-4 roku ciągle 5 tak naprawdę. To już
1: to znaczy bardzo dobrze, bo popatrzmy na numerki Chroma, Firefoxa, o, czyli tak, tak. 50 i w ogóle, więc pozdrawiam tych panów, kiedy, czy tych państwa, kiedy będzie numer 100 za 2 lata albo 150. Mogliby te podwersje troszeczkę przestać. Tak naprawdę, no co się zmienia? Główny numer wersji, a to są jakieś poprawki takie tak. typu, powiedzmy, niewielkiego, więc dla mnie to jest
0: a dziwne. Winamp tak naprawdę robi swoje. On może nie jest, kiedyś można było spotkać się z taką opinią, nie wiem na ile ona jeszcze jest, powiedzmy, aktualna, że Winamp instaluje dużo śmieci, że są z nimi problemy, że dużo rzeczy potem trzeba było wyłączać, że one stanowiły też jakiś tam problem dla czytnika ekranu, ale nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne.
1: To znaczy tak.
3: Trzeba mieć skórkę klasyczną ustawioną na pewno, trzeba
1: wpalać ekranu.
3: Remote, Winamp Agent, Winamp Remote, takie rzeczy. Bo
1: to znaczy, moment. Trzeba w czasie instalacji, to nie jest tak, że Winamp instaluje śmieci, tylko trzeba patrzeć, co się instaluje, bo on.
0: No właśnie.
1: To był program darmowy, zresztą nadal jest, tylko on tam miał jakieś po prostu, powiedzmy.
0: Toolbary.
1: Jeden toolbar chyba był, jakieś tam 50 darmowych MP3 i jakaś tam książka audio

0: czego je korzysta, tam z katalogu czy z czegoś, bo to może nie było jakoś super dostępne, ale w miarę obsługiwalne.
1: To co to są media zdalne?
0: Tak... Pewnie właśnie jakiś Shootcast Radio, jakieś podcasty, aha, gdzieś tam jakiś katalog podcastów Winampa. Jeśli ktoś z tego korzystał, no to dlaczego nie? Tak samo jakiś generator playlist, czyli generator list odtwarzania, też funkcja programu, jak każda inna, ktoś chce może zainstalować, bądź nie musi. Ja na przykład instaluję tylko z biblioteki media lokalne, zakładki, tam wiadomo, zgrywanie, nagrywanie płyt, ale już na przykład historii odtwarzania i teraz odtwarzanych nie instaluję. Ktoś może chcieć na przykład używać tego. Jeśli ma porządną bibliotekę mediów Winampa i prowadzi statystyki, to dlaczego nie? To jest dostępne i to wcale tak nie zamula programu, tylko w większości osób jest po prostu niepotrzebne, bo większość użytkowników oczekuje od programu tego, że go otworzy, wybierze jakiś plik albo folder i po prostu gramy albo playlisty. Natomiast kto ma biblioteki, bo znam takie osoby, które trzymają biblioteki w Media Playerze czy Winampie, to jak najbardziej, to nie są wcale śmieci, tylko to są funkcje, których można używać. One są dostępne.
1: Patryka, czy jeszcze coś nam chciałeś powiedzieć o Winampie, bo tak troszkę, czy to już wszystko?
0: Może jakiś inny program?
2: O. Patryk, to zdaje się nam po prostu zniknął z odbioru.
1: Aha. No to dziękuję za informację. To wróćmy do naszego Winampa. I właściwie to no można powiedzieć, że od tego 2003, 2004, 2005 roku właściwie on działa...
0: Nie. To znaczy on interfejsowo działa tak samo.
1: O to mi chodziło, właśnie o obsługę. Tak, o obsługę.
0: Zajrzeć pod maskę, tak powiem, czyli do wnętrza aplikacji, to się tam zmienia sporo, nie zawsze na lepsze. No bo na przykład chyba wersja właśnie 5.11 prowadziła obsługę Surrounda, czyli wielu kanałów. Tak, Michał, do Michała Dziwisza pytam, bo on tu dźwiękowy człowiek, ja nie pamiętam dokładnie, może ty będziesz wiedział.
2: Wiesz
0: jak to
2: co,
0: tam
2: tylko
0: było,
2: ja mam tylko ucho lewe, ucho prawe, więc dźwiękiem przestrzennym jakoś ja nigdy się specjalnie nigdy... nie zajmowałem, też ale nie zanim wiem. Się rozwiniecie dalej w tej dyskusji, mamy Patryka kolejny ponownie, więc myślę, że jeszcze może Patryk chciałby coś
3: dodać. No i tam, to już są po prostu problemy z internetem, tak akurat mnie wyrzuciło. W każdym razie jeszcze tak a propos tych programów darmowych, które kiedyś pamiętam używałem, no to rzeczywiście używałem Adobe Readera, no i czasami też jeszcze jestem zmuszony go używać, natomiast będzie bardzo miło, jeżeli bym się dowiedział, czy rzeczywiście są inne czytniki do odczytywania tego programu, bo niestety ten program nadal ma jakieś dzikie problemy. Przy wielkich plikach PDF potrafi się znienacka wysypać błędem. Typu,
1: na pewno
0: że... A to jeszcze o tym też powiem.
1: Będziemy o dokumentach i o PDF-ach też na pewno po muzyce, właśnie po audio będą pewnie gdzieś tam właśnie PDF-y. Więc na pewno o tym również powiemy.
3: Natomiast ja jeszcze kiedyś, pamiętam, używałem programu Gadu Gadu. Tak? Jeszcze zanim w ogóle dowiedziałem się o Mirandzie i Gadu Gadu od wersji 7, do wersji 7 był dostępny. Z programem Windows, który nawet miał do niego skrypty, które polegały na tym, że po prostu wiadomości były czytane, można sobie było czytać pod myszką. Na liście kontaktów, lista kontaktów była dostępna po strzałek, a chyba starsze GG do bodajże 6 coś.
0: 6.1.
3: Miało chyba pole, ale szóstka też jeszcze była. I pamiętam, że szóstka miała normalnie chyba takie pole edycji, jak był skrypt odpowiednio zrobiony, to normalnie tabem i shift tabem można było sobie chodzić po tym jak w Mirandzie i normalnie były czytane statusy.
0: GG6.1 miało... Też było fajne dlatego, że to GG6.1 prezentowało to w takiej kontrolce jakby od Internet Explorera, czyli F6.
1: I
0: między jednym a drugim miałeś pole edycji do wpisywania, pole do czytania, ale ono wyglądało jak strona internetowa.
3: Mnie się zdaje, że miałem jakiś skrypt do Windowsa, który po prostu to pokazywał jak w Mirandzie.
0: Możliwe, że tam po prostu ten skrypt on oznajmiał jako pole edycyjne, natomiast no, ja bez skryptów z tego korzystałem z czasem i to dosyć wygodne było. Nie było to może jakieś super wygodnie, idealne, ale po prostu działało.
3: No, czego jeszcze używałem? Na pewno z tego, co pamiętam, to używałem kiedyś programu Screamer Radio do słuchania radia.
0: Tak, teraz go zastąpił, jak dla mnie go zastąpił Tapin Radio, aczkolwiek Screamer był

0: fajny, aczkolwiek potem się przestał rozwijać po prostu.
1: Gdzieś czytałem, że podobno go rozwijają dalej.
2: Tylko on się tam coś mniej dostępny się stał w pewnym momencie. Tam jakieś problemy
0: bo
2: chyba były.
0: W tym, przepisany jest chyba w nowym, nowy sposób czy coś i nie wiem, nie wiem co tam, jakie są problemy, jak to dalej działa. Przestałem się interesować, nie mam informacji od dawna. Jeszcze jest Radio Shure, ale on też nie jest chyba rozwijany. A jeśli jest, no to chyba bardzo dawno było cokolwiek robione.
1: Jeszcze do czytników, do Twittera używałem, to pierwszym moim programem był Cube. Teraz
2: ale to już jakby późniejsze czasy,
0: to
2: bo to już
0: są
2: jakby
0: czasy
2: nowsze i te wszystkie kluby bazują na, te wszystkie Chickeny, TV Blue, to bazuje na The Cube jakby. Na Twitterze właściwie.
1: Do RSS warto jeszcze chcę wspomnieć, że używałem takiego programu, który się nie rozwija, ale jest bardzo fajny i go lubiłem. Sharp Reader, program do odczytywania kanału.
2: RSS. Który mi się wywala w systemie od pewnego czasu, jakby nie chce mi się uruchamiać, ale to już jakby też troszeczkę późniejsze czasy, ale rzeczywiście program, on w 2006 miał swoją premierę.
0: Kiedyś RSS-ów jakoś nie...
2: Tak, bo to 2000, nie, to co mówimy, ten 2004-2005 rok, to też wtedy RSS-y dopiero wchodziły, to jeszcze newslettery wtedy były, nawet, newslettery już były, to wtedy pamiętam media2.pl zawsze o godzinie 13 codziennie na przykład do skrzynek.
0: To znaczy jakoś w ogóle nie lubiłem za bardzo. Ja chciałem, jeśli chciałem czytać, to wchodziłem, czytałem ileś artykułów z danego portalu. Jakoś nie było tego zbyt wiele, nie interesowało mnie to. Ja się kiedyś bawiłem się dużo aplikacjami, ja pobierałem, testowałem, więc jeśli chodzi o czytanie, to tak byłem mniej zainteresowany tym. Teraz bardziej tak.
1: To jeszcze tak do...
0: Twój katalog RSS-ów czy coś i tak dalej.
1: Do wypalania obrazu, no to oczywiście tam używało się Nero. Jeszcze do robienia obrazu płyt ISO, no to był klon CD, później alkohol 120%. To tak, teraz już akurat tego nie używam.
0: Alkohol to aplikacja płatna, ta 52 była darmowa.
1: A ta 52 jest nadal?
0: Oczywiście, że jest. Nawet niedawno wyszła nowa wersja.
1: No proszę, ona ma jakieś różnice pewnie.
2: Jak ona się nazywa? Jeszcze raz? Przepraszam.
0: Alkohol 20 i alkohol 50.
2: Aha, alkohol 52, a nie, tego nie znam.
1: Czy się to 52?
2: To pamiętałem.
0: To jest darmowa wersja tej samej aplikacji za kolejną funkcjonalnością, bo ta 120% jest płatna.
1: I tam chyba nagrywać.
0: Nie wiem, czy 52, czy jakaś tam mniejsza liczba tych procentów, zdaje się, czy coś takiego było, ale po prostu...
1: Chyba nie da nagrywać w tej darmowej, z tego co wiem.
0: Ale ten program, ja nie lubiłem tej aplikacji.
1: Mi się podobało.
0: Alkohol i ten Daemon
2: też
0: strasznie grzebały w systemie.
2: Tak.
1: Daemona też używałem, ale teraz już na szczęście tego nie trzeba robić, jak się chce zamontować.
0: Tego typu aplikacje to ja miałem w Nero 6, miałem Nero Image Drive i to mi wystarczało w zupełności.
1: A ja się chciałem zapytać już teraz, bo to w zasadzie na razie tyle, jeżeli chodzi o czytnikach się nie będę wypowiadać, bo to też tu długa historia by była, bo było Spoken, Window Eyes, JAWS i NVDA w zasadzie na samym końcu. Natomiast ja się chciałem zapytać odnośnie tego, od kiedy, bo pamiętam, że odkąd miałem komputer, to nie było czegoś takiego, że w darmowe programy wrzucało się tak zwane, jak ja to nazywam, śmieci. Ale wiadomo, że to jest w celach reklamowych, mam tu na myśli wszelkiego rodzaju delty, toolbary.
0: To dawno było, tak naprawdę to...
2: Od momentu, kiedy internet był w miarę taki już powiedzmy jakiś tam, że te toolbary do czegoś się mogły przydać.
0: 2006, to okej, aplikacje były darmowe, ale one tam miały coś, proponowały coś zainstalować. Najwcześniej i najbardziej popularnym to jest chyba Google Toolbar i on jest od wielu lat już.
1: No to właśnie, bo tak się zastanawiam, bo połowa tych rzeczy to tak naprawdę szkodzą komputerowi i czy taki deweloper, który wrzuca takie coś, po prostu sobie z tego zdaje sprawę, że to jest taka delta na przykład, czy coś.
0: Deweloper po prostu informuje cię o tym na ekranie instalacyjnym. Inna sprawa, czy to dla nas bywało dostępne, bo często nie bywało.
1: A jeszcze sobie przypomniałem, menedżer pobierania plików używałem, oczywiście to już niestety, on jest chyba rozwijany, ale nowe wersje są kompletnie niedostępne. Program FlashJet. Flash.
2: To były Flash. FlashGet albo get tak, FlashGet albo GetRight. Niektórzy GetRighta używali.
0: A ja nigdy też, ja nie korzystałem z czegoś takiego, bo nie czułem potrzeby.
2: No ja też kiedyś znaczy... miałem, to nawet było wygodne, ale powiem szczerze, to jak już były te stałe łącza, się pojawił Firefox, który można było kontynuować pobieranie jakoś tam, to wiesz, to już chyba z 10 lat nie korzystałem
1: z tego. To jest ta sytuacja, jest jeden problem. Ja mam często niestabilne łącze. I niekiedy jest taka sytuacja, że po prostu plik w Firefoxie się wstrzyma jego pobierania i jest komunikat niepowodzenie. I wtedy już nie możesz tego zrobić w żaden sposób. Możesz tylko zrobić anuluj, usunąć i jeszcze raz go pobrać od początku. A menedżerzy pobierania mają to, że jednak jak jest łącze niestabilne, to wznawiają. Też zależy od serwera, czy on obsługuje wstrzymanie i wznawianie, bo nie każdy serwer jest w stanie to obsłużyć. Dlatego jeżeli nie używacie żadnych menedżerów pobierania, bo właśnie chciałem zapytać, czy jest jakaś alternatywa.
0: Natomiast dzisiaj po prostu internet download manager, tylko że on jest płatny. Jest, z tego co wiem, nadal w miarę dostępny.
2: Tak, w miarę dostępny, płatny, ale też taki mocno... jakby powiedzieć, inwazyjny. Tak, ja tam miałem jakiś problem kiedyś, żeby go, nie pamiętam, albo jakąś opcję wyłączyć, albo odinstalować. Wiem, że bardzo mi się wgryzł w przeglądarkę i tak...
0: Ten program idzie mocno w rejestr, bo on chce wiedzieć, gdzie ty pobierasz pliki AVI, gdzie MP3, gdzie jakieś zdjęcia, szukać folderów, w czym je otwierać po ewentualnym pobraniu.
2: No, mnie jakoś zraził, bym powiedział, choć rzeczywiście wiem, że czasami, no ale to mówię, w dobie tych słabszych łącz on potrafi no błyskawicznie pobierać i to no tylko to teraz o tym się w ogóle nie mówi, no to kiedyś to w czasach modemów, że on tam dzielił na mniejsze paczki i tak dalej, to,
0: że... nawet dzisiaj kiedy te ja mam tylko legam, nie mam internetu stacjonarnego, ja mam tylko mobilny, ja nigdy nie potrzebowałem, nigdy nie zdarzyło mi się, że potrzebowałem po prostu nagle natychmiast pobrać coś takim programem, bo po prostu mi się coś posypało w przeglądarce.
1: No i a propos jeszcze tak, tak? Tak jeszcze a propos dawnych czasów chciałem jeszcze powiedzieć, bo tak mi się cały czas coś przypomina, to w zasadzie będzie ostatnie dwa programy, których używałem. Znany osiołek do pobierania, czyli Emul. Kiedyś go używałem,
0: no
1: to... Misio też.
0: Raczej mało legalne i raczej niebezpieczne. Nigdy czegoś takiego nie zainstalowałem.
1: To znaczy się, no chyba te programy miały co innego. Twórca tego programu miał co innego na myśli, tak jak i twórca Torrentu, a że ludzie sobie z tego zrobili piractwo i zaczęli tam wrzucać pirackie rzeczy, no to...
0: To znaczy tak, no, natomiast po tej sieci tych bezpośrednich połączeń krążyło strasznie mnóstwo zainfekowanych plików. Kiedy się to coś włączałeś, no to natychmiast ci antywirus krzyczał, a jeśli go nie miałeś, no to...
1: O antywirusach też powinniście powiedzieć.
0: Windows cię pozdrawiał i miałeś problem.
2: Tak, o antywirusach trochę powiemy, też. Choć to jest też tak naprawdę temat na bezpieczeństwo komputera, to być może kiedyś można by jeszcze zrobić jakąś... Bo to jest też dużo mówienia i się boję, że tutaj nam zejdzie dużo czasu, ale coś o antywirusach powiemy. Także to, jeżeli to wszystko, to Patryk, dziękuję bardzo za wspomnienia i za inspiracje do dalszej dyskusji, ciekawe gdzieś tam programy.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam. Dzięki. I wracamy, bo tak, to wracamy do tego, na czym skończyliśmy, czyli do Winampa. Winamp, o tym mówiliśmy, że interfejs
0: tak,
2: jest
0: że interfejs.
2: Bez zmian, ale tam pod maską się pewne rzeczy działy, że został wprowadzony ten surround dźwięk w którejś tam wersji.
0: 5.11 zdaje się, ale to tak nie dam też głowy za to. No i tak naprawdę co? No, w miarę powstawania jakichś tam nowych formatów, plików, nie wiem, AU, bo taki też chyba się pojawił, zdaje się, jakiś te format tego Apple'a nieskompresowany, czyli ten AIFF chyba, czy jakoś tak.
2: Tak.
0: Obsługa była wprowadzana, jak się te nowe formaty pojawiały, rozwijały się wtyczki. Tak naprawdę jest dosyć spore repozytorium wtyczek do tego Winampa, bo przecież... zgrywane te całe płyty do jednego pojedynczego pliku FLAC i czy tam jakiegoś Wave'a i ten format Q, który dzielił na te ścieżki i tak naprawdę to też się pojawiało razem z tym jakby z nowymi wersjami, niekoniecznie w podstawowym pakiecie wtyczek, który był instalowany razem z Winampem, ale gdzieś tam ze strony można to było pobierać i bardzo sobie tą funkcjonalność poszerzyć tej aplikacji. W wersji modern tych skórek nowoczesnych ten wygląd się zmieniał dosyć często. Doszły jakieś nowe skórki, bo tam były jakieś bento, jakieś tam inne nowe rzeczy. Natomiast w wersji klasycznej on cały czas jest i był taki sam jak w dawnych latach. Można go było instalować. Niewielkie były zmiany w pewnym momencie, w którejś z wersji zepsuła się obsługa biblioteki mediów z klawiatury, natomiast to szybko naprawiono. Ale co ciekawe, to powiem, że najnowsza wersja wcale nie jest najlepiej działającą z tych nowych. Dlatego, że najlepiej działającą z tych najnowszych jest 5.63. Dlatego, że od wersji 5.64, kiedy się rozwija drzewko folderów, kiedy chce się otworzyć bądź dodać katalog do odtwarzacza, no to widać tylko ten, który był ostatnio wybrany. Jeśli na tym samym poziomie hierarchii, czyli było więcej folderów, to ich nie widać w tych najnowszych trzech podwersjach, czyli 5.64, 6.5, 6.6, a dobrze z tym działa wersja 5.63.
4: I telefony nam się rozdzwoniły, bo kolejny słuchacz na linii, tym razem Grzegorz jest z nami.
5: Dzień dobry. No to znaczy, czego ja tam używałem kiedyś, jak zaczynałem przygodę z komputerami, z komunikatorów to było gadu gadu i tlen. To były takie moje pierwsze.
0: Tlen też był przebajerowanym komunikatorkiem. Gadu zawsze wygrywało u mnie, jeśli o to chodzi. To tlena miałem, ale nie używałem.
5: No, tam potem wszedł ten MSN Messenger i Skype. Więc tak już potem. No, a dzisiaj to zostałem właśnie przy Skype'ie właśnie.
0: Znaczy Messenger się tak naprawdę stał się Skype'em poniekąd, czyli konta chyba przeszły na Skype, jeśli dobrze pamiętam, to tak było.
5: Tak, bo Microsoft przejął Skype'a, no i tego Messengera już nie rozwijano. No, z przeglądarek to używałem Internet Explorer.
0: To chyba większość z nas, albo wszyscy praktycznie.
5: No bo wtedy jeszcze Firefoxa nie było. Pracowałem na 9.8, więc to tam głównie z odtwarzaczy zaczynałem na Windows Media Player. No, w sumie głównie takie właśnie od Windowsa, no. Jedynie co to do rozpakowywania to tam WinRAR, do PDF-ów, Adobe, tam ten Reader.
0: Czyli taki klasyk.
5: Tak, do poczty używałem tego Outlooka.
0: Właśnie jeszcze
2: opuszczę. Ale to wbudowany jakby w system program, więc to już jakby troszkę, to jest jedna z tych funkcji systemu, która działała dobrze.
0: Tak, i zasadniczo... Chcemy powiedzieć o tym, co jest potrzebne, żeby to doinstalować do Windowsa.
2: I czy dalej jest potrzebne jakby o tych programach.
0: Tak, to czego w systemie właściwie nie ma.
2: Nie było i poniekąd nie, było. Nie ma. Albo nie ma i nie było. Tak. To wszystko, tak? To dziękuję w takim razie.
5: Jeszcze tam wyście wspomnieli o menadżerach pobierania.
0: O, tak.
5: Kiedyś też miałem jakiś, tylko że nie pamiętam nazwy. Jakiś to był. I on był nawet dostępny ze wszystkim, co nie?
0: Kiedyś większość była chyba dostępna.
5: Coś tam było. Potem natknąłem się na Orbit Downloader. Nie wiem, czy kojarzycie. To bardzo lekki, szybki menadżer poubierania.
0: O tego akurat nie znam.
2: Nie, tego też.
0: Na menadżerach się nie znam niestety, bo
2: też
0: nie używałem.
2: Zapomniałem zupełnie. Nie, no. Tego też nie znam.
5: I Free Download Manager. To też jest.
0: On istnieje, zdaje się, nawet do dzisiaj. Nie wiem, czy jest jeszcze rozwijany, ale niedawno widziałem jeszcze, że się pojawiał na listach po aplikacji, więc...
2: Tak.
5: Do RSS-ów to bym polecił nawet taki program, choć też już jest nierozwijany od jakiegoś czasu, ale jest dostępny z NVDA, w ogóle wszystko czyta. To jest RSS Bundit. No to znaczy Bundit się chyba pisze, a mówi
0: tak,
5: się Bundit.
0: Słyszałem, nie wiem.
2: Też czy... słyszałem, też chyba go nie pamiętam, czy kiedyś go używałem. Chyba go nie instalowałem, no, albo nie używałem dłużej, w ten sposób. Nie przykuł jakoś mojej uwagi, tak szczególnie, nie zwrócił mojej uwagi, w ten sposób. Tak, ale to dobrze, warto wiedzieć, że program był i właściwie jest dalej jest jakoś tam dostępny i funkcjonalny.
5: No, tak. Bo właśnie go bardzo lubię, choć teraz to też z niego nie korzystam, bo jak dorwałem na Androida InnoReader, tak się mówi, to znaczy tak pisze, no się mówi InnoReader, no to nawet z tego RSS Bandita nie korzystam, więc to tak to wszystko wyszło.
0: No tak, dzisiaj na mobilnych urządzeniach się robi coraz więcej, więc to jakby zupełnie też inny
2: rzeczy,
0: temat.
2: Tak.
5: No i szybciej przede wszystkim.
0: Jeśli chodzi o czytanie, to tak. Natomiast z innymi rzeczami to już różnie.
2: A to też temat troszkę...
0: Nie na dzisiaj.
2: Nie na dzisiaj, jakby gdzieś tam też na później pewnie. Dobrze, to dziękuję bardzo za...
0: Dziękujemy bardzo.
2: ...odpowiedź.
5: Dziękuję.
2: I cóż, z tym Winampem, można powiedzieć jeszcze na koniec jego pewnie omawiania, że to jest, że on był zawsze dobrze dostępny, właściwie każdy czytnik ekranu miał od dawna już do niego dobrze działające skrypty.
0: NVDA miał problem jakiś czas.
2: Tak, ale już też od pewnego czasu są
0: ale
2: te...
0: Ale nie, no to ja mówię tuż po wyjściu, kiedy tam były wersje 0.6p3 albo takie inne, czy tam 5p3, kiedy ten NVDA był naprawdę malutkim czytnikiem ekranu z jednym głównym plikiem wykonywalnym i paroma bibliotekami tak naprawdę. Dzisiaj to w ogóle już o tym nie ma co wspominać, bo to po prostu działa z tą wtyczką. Z tym dodatkiem.
2: Bo Winamp z JOS-em on działał dawno, już tam, już te dobre 10 lat temu działał z JOS-em, tam pewnie od wersji 4, ileś to już spokojnie.
0: Pamiętam to JOS 4.5, jak? Nie, znaczy na pewno 4.51. Miał już całkiem przyzwoite skrypty, które prawdę mówiąc się wiele zmieniać nie musiały.
2: Tak, bo on tam wszystko umożliwiał, czytanie nazwy, odczytanie czasu, który upłynął, czasu, który pozostał.
0: Ma nawet parę funkcji, których standardowo nie ma. To znaczy umożliwia na przykład przeskoczenie na koniec utworu do, tam powiedzmy, to się ustawia później, czy chcesz zakończyć na 5 sekund przed końcem utworu, czy na 10, czy 15 i tak dalej. Umożliwiał wstawianie znaczników czasu, do których można było później przeskoczyć. To już były typowe funkcje JOS-a. To się zapisywało w pliku jakimś TMF, czy jakoś tak?
2: Coś tak. Te skrypty takie były rzeczywiście zaawansowane i nawet na tle skryptów do innych programów bardzo pomagały używać. Pomagały używać, ale też uzupełniały ten program, którego dotyczyły, w tym wypadku Winamp, o rzeczywiście takie ciekawe funkcje. To było takie rzadko w sumie, że JOS jakby wykorzystywał gdzieś tam, że te funkcje JOS-a mogły być wykorzystane jako takie rozszerzenie funkcji Winampa, można by rzec.
0: Czego JOS nigdy nie potrafił i co dziwi mnie, że tego nie ma w skryptach, to jest odczyt aktualnego stanu balansu, czyli przesunięcie głośności między lewym a prawym głośnikiem. To znaczy można to było sobie ustawić tymi alt control tam od chyba H do L czy do średnika jakoś tak, ale jeśli się było w tym korektorze graficznym, czyli w tym equalizerze, to przesuwanie strzałek lewo w prawo tak naprawdę nie informowało nigdy o tym, tak naprawdę ile procent mamy w prawo, w lewo, czy jest na zero. Co chyba zdaje się inne czytniki mają. Na pewno ma to chyba NVIDIA w tej najnowszej wtyczce, jeśli kiedyś ostatnio się parę dni temu pojawił temat na jednej z list dyskusyjnych na ten temat. Ktoś zdaje się pisał, że on to tam potrafi. A JOS nigdy nie miał tej możliwości, tej funkcji.
2: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze głównie gdzieś tam w naszym tym kontekście użytkowników niewidomych, ale nie tylko. Czy Winamp w dalszym ciągu w tych nowych systemach 8, 10 jest pożądany? I czy jest wart instalowania? Moim zdaniem, chociażby z uwagi na tę dostępność ze skryptami, wtyczkami, tak.
0: Tak, tylko że jest to nasz specyficzny kontekst, dlatego tak jest. Natomiast nie używam Windowsa 8, czy 8.1, czy 10, więc wolałbym się jakoś tam kategorycznie nie wypowiadać. Natomiast na 7 nawet jeszcze długo będzie aplikacją wystarczającą. Dlaczego? Dlatego, że te formaty, które obsługuje, no to są dość nowe formaty plików i te starsze też. Nie, tak naprawdę niewiele się zmienia w specyfikacji, jak powstają jakieś nowe pliki, czy po prostu to będzie jeszcze długo działało. Poza tym jest, mówię, naprawdę wielkie repozytorium wtyczek. Jeśli coś domyślnie nie działa, no to można sobie tą obsługę do tego Winampa dołożyć czegoś, jak się dobrze poszuka. Także myślę, że przed nim jeszcze na pewno kilka lat dosyć sporej popularności.
2: No dobrze, ja myślę, a co? A jeżeli...
0: Do Windows Media Playera chciał przejść.
2: O właśnie.
0: To jest
2: program, a ja potem do Fubara.
0: Który po prostu... ten program jest dostępny, to znaczy... Jest on dostępny, natomiast jak dla mnie to on dziwnie dźwięk odtwarza. On zniekształca dźwięk. Ta aplikacja ma coś, co mnie po prostu drażni w sposobie odtwarzania. Z jakimś takim pogłosem, takim dziwnym czymś. Nie wiem, co to jest, ale nigdy nie polubiłem Windows Media Playera nie dlatego, że Winamp jest popularny i tak mi coś doradził, tylko ja nawet próbowałem go używać. Ale to na dłuższą metę się tego po prostu nie dało używać.
2: Z dźwiękiem to też coś miałem, ale to też nie chciałbym tutaj autorytatywnie się wypowiadać, bo w sumie...
0: Mówię to zwłaszcza o Windowsie tak, XP, bo w 7 to już się poprawiło.
2: Tutaj do końca nie wiem, natomiast mnie zawsze denerwował interfejs Windows Media Playera, który owszem, ten program jest dostępny, ale on po prostu był niewygodny w używaniu. Ja pomijam, że i tu się dziwię, że ani JAWS, ani chyba Windows Eyes, tam dobrze, może nie były potrzebne jakieś szczególne skrypty, ale skrypty, mogłyby być pliki.
0: Do JAWS-a powstały dopiero w Windows, źle powiedziałem, skrypty do Windows Media Playera w JAWS-ie powstały i to dosyć szczątkowe. Dopiero w Windows Media Player chyba 10 i w JAWS-ie w wersji 7.
2: Tak, no i co one tak robią? Coś konkretnego?
0: Trochę poprawiały obsługę.
2: No ale można było tam, że przeczytać jakieś informacje, utwór, czas trwania.
0: Ale tych skrótów było raptem kilka.
2: Tak właśnie.
0: Przejdź na listę odtwarzania, przeczytaj czas. Kilka tych skrócików, a w Winampie jest ich kilkadziesiąt na pewno. Sporo,
2: tak,
0: ponad 30.
2: Aż jest ich nawet tak dużo, że ja zawsze miałem problem, żeby się ich nauczyć. One takie nie zawsze były dla mnie, przyznam.
0: Nie, ja większość znam.
2: Ale to trochę wynikało z tego, że one się odnosiły do angielskiego interfejsu Winampa, zdaje się. Nie wiem, jak to w polskim JAWS-ie było.
0: Ja na to nie zwracałem uwagi.
2: Jakoś
0: ja
2: tak wiem, że tam...
0: Kojarzyłem funkcję z tym, co chcę nacisnąć.
2: Rozumiem.
0: Nigdy nie zwracałem uwagi, czy Alt-F to jest file menu, czy to jest jakieś coś tam.
2: Czy menu plik, tak.
0: Się uczyłem i tyle. Mhm.
2: Dobrze, no ale co, bo jeżeli ktoś nie chciał używać Winampa, no to była moda, teraz też ta moda jest zaawansowanych użytkowników, na dwa inne odtwarzacze, z których jeden się ostał na pewno, bo mówię dwa inne, bo jakoś tak pamiętam, że osoby, które mi jakoś tam doradzały w 2005 roku, bo nie tyle doradzały, ale z którymi się dzieliłem jakoś tam wiedzą, to przed programem, o którym zaraz powiemy, czyli Fubar 2000, polecały taki program, który nawet był dostępny, ale on szybko, dość szybko chyba zniknął, się nazywał Quintessential Player. Było coś takiego.
0: Tak, ja go nawet miałem.
2: I to takie nawet było dostępne. Wiem,
0: on,
2: że
0: próbował,
2: tam...
0: on trochę próbował podrabiać Winampa.
2: Taki trochę,
0: Winamp był taki
2: Fubar.
0: Lichy.
2: W sensie, że tak, że niby tam coś lepiej odtwarzał, bo jakiś tam lepiej coś tam miał, jakąś lepszą bibliotekę.
0: Miał te zakładki, ale to dziwnie wyglądało.
2: Tak, to tam niby było dostępne, ale jakoś tak się szybciej, pamiętam, pozbyłem go po miesiącu, gdzieś tam początek 2005 roku.
0: On wyskoczył na jakiś czas i później zniknął.
2: Tak. a jego miejsce u wielu użytkowników zajął FUBAR 2000. FUBAR 2000, program, którego chyba największą wadą, znaczy ma dwie wady. Pierwsza wada to jest właściwie trzy. Pierwsza wady, trudności, może tak. Pierwsza trudność to jest wciąż angielski interfejs i zdaje się, że brak możliwości spolszczenia programu, jeżeli dobrze wiem. Druga to jest trudność obsługi wynikająca nie tyle z niedostępnego interfejsu, tylko z tego, że program jest bardzo konfigurowalny, ma bardzo dużo wtyczek, opcji, to znaczy możliwości. I trzecia, tylko skończę zdanie, i trzecia to jest to, że od tam którejś wersji FUBARa jest także domyślnie są wyłączone te skróty klawiszowe do nawigacji po utworze i tak dalej, czy tam następny, poprzedni i tak dalej, co jest no co gdzieś tam trzeba je włączyć i dla kogoś, kto nie wie, jak to zrobić, to jest nieintuicyjne. Tak mi się wydaje. I teraz możemy po kolei to jakoś tam odnieść się. Czy rzeczywiście po angielsku tylko program?
0: Tak, to znaczy tak, już nawet już nie chodzi mi o sam język, bo rzeczywiście on jest tylko i wyłącznie po angielsku dostępny, natomiast sama konfiguracja interfejsu też nie jest taka oczywista, to znaczy jeśli ktoś na przykład używał Winampa, to będzie mu dosyć ciężko to przejść na tę aplikację, bo otwierając Winampa mamy ZXTVM, mamy strzałki w lewo, prawo, w górę, w dół. To są te takie totalne podstawy. Natomiast w FUBARze mamy jakieś zakładki, mamy jakieś pole wyszukiwania, mamy tą całą playlistę. I skrótów albo nie wiem, czy są wyłączone, czy nie ma.
2: Wyłączone właśnie, to wiecie, bo ja jeszcze byłem na tych starych FUBARach, które się dobrze, które bardziej udawały Winampa, w sensie, że można było tam to tymi klawiszami V, coś tam obsługi.
0: Tak, V to było jakiś play czy coś, one trochę inaczej to rozwiązały, ale
2: X to było chyba play, a V, Shift V to chyba było następny, poprzedni, jakoś tak to było.
0: No może, tak, jakoś tak.
2: Jakoś tak to chyba było, ale potem wiem, że te FUBARy się właśnie zmieniły i gdzieś tam nie wiem, tam jest ciągle wersja 0 coś, czy 1 coś
0: już? Nie, teraz jest już 1.5 chyba coś.
2: A, to ja, no to właśnie, ja zostałem chyba dlatego...
0: Wczoraj aktualizowałem.
2: A, no to właśnie, ja zostałem na tej gdzieś tam, dlatego chyba nie skonfigurowałem sobie dobrze tej jedynki. No i to wielkie drzewo, Ctrl-P, Preferences, to menu, no ono... No ma
0: ale w Winampie też jest takie wielkie drzewo. Ono jest podejrzewam nawet większe w tym Winampie niż w FUBARze. Tak, jak się wszystko ale, po niej staruje.
2: Tak, tylko że tam prawie go nie trzeba. No nie trzeba. No to dobrze, to kwestia właśnie tego, co kto potrzebuje. Może też trzeba używać, a może ja tylko nie miałem takich potrzeb. To
0: ja,
2: może
0: bo, ja też nie wiem, co masz na myśli, dlatego że ja długo miałem opór przed instalacją tego. Nie, tego nie skonfiguruję, na tym trzeba siedzieć. Natomiast kiedyś się po prostu wściekłem zwyczajnie, bo coś w Winampie nie mogłem zrobić. I zainstalowałem to. Wziąłem to, skonfigurowałem raz a dobrze i mam teraz swój profil, który przenoszę między wszystkimi komputerami, jakie się przewijają przez moje rączki, które są gdzieś tam moje. Profil sobie już od 3 czy 4 lat jest skonfigurowany. I z jednej strony mam taką filozofię, że jeżeli coś działa w systemie i działa dobrze i to mi wystarcza, to nie ma co doinstalować programu, tak jak te menedżery pobierania. Z drugiej strony, że jeśli są te odtwarzacze właśnie audio, no to coś potrafił Winamp, coś FUBAR, to ja nie będę sobie myślał, który wybrać, tylko ja zainstaluję oba, bo czemu nie?
2: No tak, jeżeli wiemy, że oba jakoś tak dobrze działają.
0: Nie ma konfliktów.
2: No tak, mi się zawsze w FUBARze podobało, że on tam w tej linii statusu, czy tam w JOSie, czy tam w NVDA, insert end albo insert page down, że można było odczytać poza czasem trwania utworu i tak dalej.
0: Tam sobie możesz skonfigurować wszystko, wiem, co chcesz, napisane.
2: Ale że bitrate odczytywał, bo tam 128 kbps, coś tam. Tego w Winampie tak prosto nie ma na wierzchu. Natomiast FUBAR, no co, można się dziwić, bo no dużo niewidomych gdzieś tam bawi się tym dźwiękiem i grzebie i tak dalej, a FUBAR nie doczekał się właściwie chyba nigdzie sensownych skryptów ani wtyczek do screenreaderów, prawda? Nie ma.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że FUBAR tak naprawdę nie jest programem mainstreamowym, bo skryptów najczęściej doczekują się aplikacje, które są mimo wszystko mainstreamowe, czyli używane przez większość. Albo na przykład przez połowę. FUBAR jest taki bardziej... Znaczy ja nie chciałbym to tak
2: dla tych, którzy wiedzą, po co go zainstalować i już umieją go użyć.
0: Dla audiofilów i dźwiękowców. Ten FUBAR potrafi niektóre pliki rzeczywiście lepiej odtworzyć.
2: A właśnie natomiast... jakie są przewagi w ogóle Fubara nad Winampem, tak twoim zdaniem, albo to co wiesz, to właśnie co, lepsze odtwarzanie, tak?
0: Tak, jeśli chodzi o samo odtwarzanie, to chyba jednak tak. Natomiast dla mnie mniej wygodne. Ja jednak zostałem przy tej klawiszologii Winampa i dlaczego? Dlatego, że ta klawiszologia Winampa jest taka rodem z prostego urządzonka. Mamy rządek klawiszy i mamy jakieś strzałeczki. Natomiast te inne odtwarzacze mają już jakieś przekombinowane skróty, nawet z shiftem. I to już jest jakaś tam zabawa. A Winamp ma przekombinowane skróty z shiftem, ale już takie bardziej skomplikowane, typu stop z wyciszeniem, czyli shift V. I inne takie. Natomiast zostałem przy Winampie, natomiast jeśli chodzi o samego Fubara, no to odtwarza ładniej, natomiast konfiguracja jest gorsza. I co jeszcze jest wadą Fubara, to, że otwieranie plików trwa długo. Jeśli chce się załadować jakiś duży folder z muzyką do Fubara, powiedzmy, czy w ogóle z jakimiś dźwiękami, powiedzmy, nie wiem, kilkaset plików, to trwa trochę. Winamp po prostu sczytuje tagi, robi listę i odtwarza w tym, zajmuje się plikiem dopiero w momencie, kiedy użytkownik chce wejść z tym plikiem w interakcję, czyli na przykład go otworzyć. A Fubar musi sprawdzić, co jest w folderze, wybrać to, co jest w stanie odtworzyć i dopiero dodać to do playlisty. I to trwa niestety długo. To jest jego taka wada.
2: No i Fubara zdaje się, że on tam, nie wiem, jaka jest jego filozofia, on też jakieś wtyczki, tylko
0: tak,
2: to wszystko...
0: Tak, Fubar ma wtyczki, tylko te swoje jak to było? FB2K komponent, takie rozszerzenie i to są wtyczki, które się instaluje po prostu.
2: W sensie wrzuca do folderu, tak, wrzuca do folderu.
0: Z preferencji trzeba je zainstalować. To nie jest tak jak w Winampie, że w Winampie wrzucamy wtyczkę do folderu, jeśli ona jest kompatybilna, no to najczęściej zobaczymy ją w preferencjach na konkretnej kategorii. Na przykład, nie wiem, na jakieś wtyczki wejściowe, czyli do konkretnych rozszerzeń plików, to tam będziemy mieli listę tych wtyczek. Bo tak, na drzewku się wybiera najpierw w Winampie wtyczki, potem kategorie, czyli nie wiem, tam wyjściowe, wtyczki do efektów i tak dalej. I potem z tego drzewa się przechodzi tabulatorem na listę i tam jest lista wtyczek danej kategorii i duża część z nich posiada taki przycisk konfiguru i tam są preferencje konkretnej wtyczki jeszcze. I można się w tym bawić. Nie wiem, jak jest dokładnie w Fubarze, chyba też coś takiego jest, aczkolwiek mam wrażenie, że w Fubarze to te ustawienia tych wtyczek są częściej niż w Winampie wyciągnięte do głównego drzewka, czyli im więcej mamy tych komponentów w Fubarze zainstalowanych, tym to drzewko się bardziej powiększa.
2: No tak, to też tak właśnie tak mi się wydaje. Jeszcze jakieś plusy, nie wiem, Fubara?
0: Większe pliki, zdaje się, lepiej sobie z nimi radzi, z jakimiś wielkimi wave'ami czy coś takiego. To właśnie dlatego jest typowym programem, czy typowym programem częściej wybieranym przez osoby świadome z tego, co chcą robić z dźwiękiem, jak go odtwarzać, bo Winamp ma, zdaje się, jakieś problemy z wielkimi plikami wave, ileś tam 10 gigabajtów, czy nawet kilkanaście. Z tym sobie Fubar podobno radzi lepiej, mówię podobno, dlatego że ja to tylko słyszałem, nigdy nie odtwarzałem takiego pliku w Winampie czy Fubarze. Mhm.
2: Czyli co, to wszystko o Fubarze? Raczej polecamy go i nie polecamy, znaczy w sensie takim, że...
0: Ja go zasadniczo, jeśli ktoś zna angielski, to ja go polecam. A jeśli ktoś zna trochę angielski, a mimo wszystko jest zdeterminowany, to ja też go polecam. Dlaczego? Dlatego, że ten Fubar jest rozwijany. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze jakiegoś ugruntowanego sentymentu do konkretnego odtwarzacza, to ja na tą chwilę mimo wszystko polecam Fubara, dlatego że Winamp na obecną chwilę rozwijany nie jest i nie wiadomo, czy będzie, chociaż ktoś go przejął, jakieś tam, jak to się nazywa, Radionomi czy coś. Nie wiadomo, co oni z tym programem zrobią, z tym Winampem w przyszłości. Natomiast Fubar jest na dzisiaj regularnie rozwijany. Powstały się, zdaje się, mobilne wersje, czyli na Androida i iOS-a chyba też są, jeśli dobrze na stronie widziałem.
2: Coś jest, tak.
0: To polecam tego Fubara. Trochę jest zabawy, ale w Winampie też jest trochę zabawy, tak naprawdę. I tu muszę właśnie wrócić do tego artykułu, bo ten autor, który to napisał to, że to w zasadzie jest wszystko do niczego i tak naprawdę to dzisiaj jest niepotrzebne i po co to.
2: No inna rzecz, o tyle może jest mniej potrzebne, że rzeczywiście w dobie, no ja wiem, że nie wszyscy, ale jednak no nie na darmo się mówi o tym streamingu, o YouTubie, Netflixie, Spotify'ach i innych podobnych usługach, tak? No to gdzieś tam no nie jest bez znaczenia.
0: Tylko z drugiej strony skreślanie aplikacji, które nadal się rozwijają, bądź nawet jeśli się nie rozwijają i mówienie o nich, że to jest totalny szmelc.
2: A oczywiście, jest, oczywiście to jest,
0: taki, w większości nie... to jest uważam przesadzone, dlatego że wszystko, jeśli ma dobrze działać, wymaga dopieszczenia. Tak naprawdę, takiego konfiguracyjnego. Winamp, jak go ustawić, każdy, tak powiem, dla siebie, będzie działał świetnie. Tak samo Cleaner, o którym powiem trochę później, za chwilę. Też w ustawieniach domyślnych rzeczywiście jest, jak on to tam ujął, pożeraczem procesora i pamięci, ale dobrze skonfigurowany i wywoływany wtedy, kiedy go użytkownik potrzebuje, jest naprawdę bardzo pożytecznym narzędziem i nie dorówna mu oczyszczanie dysku z Windowsa.
2: Dobrze, a z takich programów tych dźwiękowych, no to co? O płytach powiedzmy, że trochę wspomnieliśmy o tym Nero i w zasadzie co, że jeżeli ktoś...
0: To znaczy jest Ashampoo Burning Studio, jest jakiś CD Burner XP, jest... O Jezu, nie znam tych programów.
2: No ten Ashampoo to rzeczywiście, wiem, że jakiś podcast był i pamiętam chyba Roberta Łabęckiego i wiem, że to można tego używać, jest to dostępne, no tylko no znowu mi się wydaje, że no moda na płyty CD obojętnie z jakąkolwiek zawartością no minęła już raczej i no tych płyt się znacznie też mniej używa niż to miało miejsce kiedyś. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o tak samo to zgrywanie gdzieś tam płyt. Natomiast jeżeli chodzi o odtwarzacze jeszcze, no to...
0: Oj, zgrywanie to nie. Zgrywanie... Może jest to tylko mniej, ale jeśli się kupi, bo przecież ludzie często kupują jeszcze płyty.
2: Tak, oczywiście.
0: To ten cały właśnie Exact Audio Copy, czy inny taki, o którym było już mówiono, to jest jednak aplikacja, która... Oczywiście ja mówię o osobach, na którym zależy na jakości. Jeśli kupujemy płytę za, nie wiem, 100 zł, bo i tak jeszcze bywają, czy 200, czy jakąś kolekcję, no to wtedy chcemy to dobrze zgrać i ładnie, no to jeszcze się zdarza zgrywanie. Bo na Spotify'ach, czy tych innych, tych streamingowych
2: nie
0: rzeczach
2: mam... Nie ma wszystkiego też.
0: Nie, po pierwsze nie ma wszystkiego, a po drugie to jest raczej w jakościach takich... Ja wiem, 256 kilobitów najczęściej MP3, a są osoby, które jednak lubią na dźwięk zdecydowanie lepszej jakości.
2: Bo mamy tak, bo ten, no jest ten CDX, tak ogólnie on jest tam dostępny bardzo, znaczy bardzo dostępny. No
0: nie, wiem, nie wiem, jaka jest teraz wersja CDX. Ostatnio CDX-a używałem na Windowsie XP.
2: Ja gdzieś tam mam, ale to jakiś stary bardzo. Natomiast ten
0: Exact Audio Copy.
2: To chyba to takie, to niby było, to wiem, że tam jakieś były problemy z dostępnością.
0: W wersji 0.99 ileś tam jest dostępne, potem jest jakoś gorzej, ale to... Tutaj polecamy się zgłosić do Patryka Fajszewskiego i Roberta Łabęckiego, bo oni się tym
2: I to tym znowu taka kwestia specjalistów, tak jak od Fubara. Trzeba być trochę specjalistą po prostu, bo tam już jest taka masa opcji, że...
0: Tak, większości ludzi wystarczyło do zgrania Nero Express dołączony do nagrywarki do zwykłego MP3 albo właśnie CDX, czy Windows Media Player, który od wersji 90 potrafi zgrywać do MP3, wcześniej tylko do Windows Media. No i co?
2: A odtwarzacze takie jeszcze, no bo jest jeszcze, mówiliśmy troszeczkę, ten Media Player Classic, który całkiem jest dostępny. Chociaż
0: on jest jakoś idealnie dostępny. To jest tak, menu jest dostępne, pod tabem nie ma nic, shift tabem. Przewijanie jest tam, wiadomo, control strzałki, chyba shift strzałki. I jest dużo skrótów klawiszowych, które pokazują różne rzeczy, typu, nie wiem, pokaż pasek stanu, włącz pełny ekran.
2: Tak, tak.
0: On jest bardzo fajnie dostępny, dobrze spolszczony.
2: I też ciągle to rozwijany, jest, bo nie tyle sam odtwarzacz,
0: On jest nadal mały.
2: Tak, to prawda. I jeszcze jest... program, który autor z kolei bardzo, no bardzo, ale polecał ten VLC, którego ja nigdy jakoś dobrze nie używałem, przyznam.
0: Mam wrażenie, że VLC jest kombajnem mimo wszystko.
2: A jak on dostępny jest?
0: Nie używałem, ale jak ja słyszę o aplikacji, która jest do audio i do wideo, to mi się zapala lampka zaraz, że Halo, to może być nie bardzo.
4: To ja mogę coś powiedzieć a propos VLC, bo ja czasem używam. Jeżeli chodzi o dostępność, to nie jest za dobrze, bo to jest na QT zrobione, więc ci wszyscy, którzy mniej więcej kojarzą, czym jest QT i budowane w nim interfejsy, no to wiedzą, że to
0: patrz Homic
4: Box ciekawego. Wiesz
0: patrz
4: co?
0: Wcześniejsze wersje.
4: Mhm. Bardziej Tapin Radio. Ja bym
0: patrz Tapin Radio też.
4: Ja
0: tak.
4: bym porównał dostępność VLC bardziej do Tapina niż do Homic Boxa. Natomiast no to nie jest takie fajne, szczególnie jeżeli gdzieś tam wchodzimy już w jakieś zagłębia, gdzieś się zagłębiamy do jakichś zaawansowanych opcji, gdzie trzeba podać konkretne parametry w konkretnych kontrolkach i tak dalej, to już nie jest takie fajne wtedy, bo nie wszystko jest czytane. Natomiast podstawowe czynności na VLC wykonać się bez problemu da. Otworzymy plik, otworzymy jakiś strumień internetowy i zrobimy jeszcze całkiem sporo innych rzeczy. Jedna bardzo dobra kwestia związana z VLC, to są zaimplementowane kodeki. W systemach zazwyczaj trzeba się bawić z jakimiś DivX-ami, Kaleid Codec pakami i tak dalej, żeby materiały wideo były odtwarzane. W przypadku VLC jest po prostu tak, że instalujemy ten program, wczytujemy w nim jakiś plik wideo bądź też jakiś plik audio i to nam po prostu gra. Jest odtwarzane, bo VLC
0: ma... Pytanie, czy on coś doinstalowuje w systemie, nie. czy on ma w sobie, te formaty, obsługę tych formatów?
2: Mhm. No to dobrze, choć to właśnie tak myślałem, że to jest taki jego...
4: Ja VLC naprawdę ludziom polecam, może niekoniecznie niewidomym, ale myślę, że niewidomy też warto
2: go mieć.
4: Żeby miał. Tak, nie musi z niego korzystać, ale warto, żeby miał, bo to się czasem może przydać. Mhm. Na tej zasadzie.
2: Czyli co? Czyli tyle chyba na temat... Dziękuję, Michał. Czyli
0: jak jest z plikami, to znaczy z plikami? Masz film, jakiś tam AVI i powiedzmy napisy w jakimś
4: da się,
0: pliku.
4: Bez problemu. Natomiast no, nie są one czytane przez program odczytu ekranu. Przynajmniej nic o tym nie wiem, ale szczerze mówiąc, nie wdrażałem się. Ja w ogóle jakoś nie jestem fanem oglądania filmów z napisami. Bawiłem się w to. Ostatni raz bawiłem się w to chyba z 15 lat temu, więc wybacz, moja wiedza nie jest aktualna.
0: No nie, ja tak jakoś 6-7 lat temu się w to bawiłem ostatni raz. I właśnie Zap Edit Player czy Best Player w pewnym stopniu chyba KM Player i All Player też potrafią. To znaczy, najlepiej to chyba robiły Zap Edit i Best Player, że te napisy pojawiały się w takiej formie, że kiedy włączaliśmy pełny ekran i nie było widać nic poza filmem, włączało się czasem w tryb czytaj wszystko, co się pojawi na ekranie, ten Insert S, i on odczytywał ładnie te napisy, które się pojawiały.
2: To co? To teraz, no ja myślę, że o Gadu i o Mirandzie było wspomniane. Myślę, że tu też nie ma co do tematu wracać, no bo jakby wiemy, że Gadu kiedyś to był właściwie jedyny stan.
0: Był komunikator, który nazywał się Connect.
2: Connect, były, ale to w ogóle były różne jakieś tam WP kontakt, który się nie przyjął, no były różne, tak, natomiast no teraz właściwie co, jeżeli ktoś chce mieć komunikator multiplatformowy, który również obsługuje, multiprotokołowy, który obsługuje wiele kont, w tym jeszcze, chyba jeszcze Gadu, no to jest Miranda, no ale powiedzmy sobie szczerze, Miranda to tak jak FUBAR, wśród zaawansowanych użytkowników widzących, no i wśród niewidomych, Miranda wymaga mimo wszystko wiedzy i
0: tak, niestety nie da się tego inaczej powiedzieć, ale jeśli ktoś nie ma chociaż jakiejś tam minimalnej orientacji we wtyczkach, w tej logice, konfiguracji.
2: Ona się tak może rozwalić szybko.
0: Jeśli to jest osoba niewidoma, która jest niezaawansowana, to z Mirandą ma po prostu problem, bo nie wie, jak naprawić daną rzecz.
2: Tak, bo ona póki działa, to działa, natomiast gdzieś tam wystarczy, że jeden komponent, cokolwiek się tam...
0: A często właśnie bywa tak, że nawet zaawansowani też jeden czegoś nie wie, drugi czegoś nie wie i się po prostu muszą uzupełniać informacjami, bo ktoś miał taki błąd, a ktoś inny. Także Miranda jest fajna, dopóki działa. Natomiast jak zaczyna się coś sypać, to już przestaje być fajnie.
2: No i też to, co gdzieś tam no, nie jest bezpośrednio tematem naszej audycji, no, ale te sposoby komunikacji zostały poniekąd, no, oczywiście jako z Miranda, jako interfejsu można skorzystać dalej, no, ale no, przez to, że wiele osób, oprócz obojętnie czy niewidomych, czy widzących, ma urządzenia mobilne, no to siłą rzeczy korzystają z tego Facebook Messengera, czy z iMessage'ów w iPhone'ie, czy z WhatsAppa teraz, który też jest takim multiplatformowym czatem swoistym.
0: Znaczy, jeśli chodzi o Facebooka i Mirandę, to ja powiem tak. Messenger zaczyna się robić przebajerowany. I ta Miranda naprawdę zaczyna ratować skórę, jeśli chodzi o napisanie do kogoś czegoś szybko.
2: Tak, chociaż też ten Messenger, mimo przebajerowania, on ciągle pozwala w miarę szybko napisać, bo nie trzeba korzystać tam z tych zakładek.
0: Właśnie jest problem. Cofnij się 2-3 miesiące do tyłu, gdzie miałeś zakładkę. Ostatnie tam, nie wiem, kontakty czy coś, to miałeś te 4 zakładki, tak, czy 5. Tak.
2: No wiem, że teraz jest to ulubione, to dzisiaj coś tam, ale...
0: Na tej pierwszej od lewej miałeś ostatnie czaty i było tylko co jest nieprzeczytane, co przeczytane, ewentualnie pole wyszukiwania.
2: Tak.
0: A zaraz się pojawiły jakieś moje uczucia, jakieś przyciski, jakieś naklejki, jakieś... Cała ta góra tego okna, zanim dojdziesz do tych listy ostatnich konwersacji, to cały ekran albo i więcej trzeba przewinąć jeszcze.
2: No to tak, to niestety tak, to jest prawda. To się, no jest to, tak, jest tak oczywiście.
0: Dlatego jest się cieszę, że mimo wszystko te wtyczki do Mirandy NG, bo ta NG się, ona się rozwija. To nie jest jakiś spektakularny rozwój, ale ona po prostu idzie do przodu na razie. Ci, którzy to rozwijają, i idzie powoli do przodu.
2: A co się, tak a propos, co się dzieje gadu jako takie, ono jeszcze istnieje? Bo ja nie wiem.
0: Ono działa, ja nadal go używam, aczkolwiek ostatnio padło.
2: Ale dalej program jest niedostępny jako za bardzo. Czy on się stał trochę bardziej dostępny w sensie.
0: A nie, gadu od wersji 8 już nigdy nie było dostępne.
2: I to wynika z czego, że taki interfejs czymś takim
0: tak, napisany? Tak, interfejs. To chodzi o interfejs po prostu. Natomiast jeśli ogólnie chodzi o sieć gadu, no to ona też coś zaczyna chyba podupadać.
2: Bo tam, dobrze pamiętam, tam miała być taka cała platforma, tam taka trochę jak nasza klara, no, taki portal
0: społeczny. GGDysk zamknięto, bo to było też takie do przechowywania tam tych różnych rzeczy.
2: Były te gadu liczków. Radia kiedyś, nie? Jakieś radia gadu, dobrze mówię? Czy coś mylę?
0: OpenFM ktoś chyba kupił, bo to było też część gadu, bo to było gadu radio, potem to się nazywało OpenFM. Teraz tego OpenFM-a ktoś chyba kupił, bo to jest osobny projekt, zdaje się, bo przynajmniej te streamy, które mam, to grają nadal z OpenFM-a.
4: Tak, Wirtualna Polska przejęła ich i polską stację.
2: Tak. No właśnie.
0: Ja bym chciał powiedzieć właśnie samym gadu, który coś zaczyna niepokojąco przypominać losy Klango troszeczkę, bo niby ktoś to kupił, ale to już ktoś kupił w ciągu roku drugi i ostatnio padło chyba zdaje się szyfrowanie SSL. Aha. Teraz działa tylko komunikacja niezabezpieczona. To znaczy, nie wiem, czy problem jest z tym, że zaktualizowano coś na serwerach. W każdym razie w Mirandzie trzeba wyłączyć szyfrowanie, bo inaczej nie można nawiązać bezpiecznego połączenia od kilku dni.
2: No, jak mówimy o gadu...
0: Niepokojące zjawisko, bo mimo wszystko tej coraz mniejszej popularności gadu, bądź znikomej już w tym momencie, to jednak ono się tam przydaje.
2: No jak pamiętam, jak moje pierwsze w ogóle gadu, czy to jeszcze pamiętam ten SMS, jeszcze jak to było zintegrowane, albo osobno było takie coś jak SMS Express i jeszcze była taka, wiem, że bramka SMS, że można było z tego z gadu do plusa jakoś, czy gdzieś tam
0: do
2: wysłać SMS. Do Orange'a może SMS, nie, do, tak, do plusa to mailem, a tutaj można było SMS, oczywiście mówię o 2002 roku gdzieś tam SMS-y darmowe wysyłać, no i dla nas ważne, że my to mogliśmy sami zrobić,
0: to nie,
2: tak?
0: To nie do mnie z tym, bo ja używałem GG6.0 w roku 2004 i ten SMS Express już był w menu wtedy, jako część aplikacji.
2: To jakoś tak coś mi tak się właśnie moje takie pierwsze te. No ale to wtedy jeszcze nie my. Tak?
0: Był taki fajny pakiet do gadu, takich wtyczek, nazywał się PowerGG.
2: Tak, oczywiście.
0: On jest genialny.
2: Tak, i to wtedy
0: tam
2: było
0: można,
2: takie.
0: Można było z trzy konta odpalić i na przykład jak były siostry w domu i byłem ja, no to mieliśmy 4 gady odpalone i teraz kto miał pisać, do wszystkich wiadomości przychodziły.
2: I takie wtyczki były, bo to takie było trochę jak powiedzmy Miranda właśnie tam, że była taka wtyczka, taki nawet był wątek, pamiętam, Antoniego Gerca czy kogoś w 2003 roku, gadające gadu, w sensie, że taka wtyczka, która przez SAPI tam jakimś syntokiem czy czymś tam mogła czytać to, co do nas ktoś napisał. To na przykład dla słabowidzących było dobre, że coś tam widzieli, ale nie nadążali i tu im mogło czytać to, co ktoś napisał. No, ciekawe czasy, ale to jeszcze wtedy nie miałem modem, więc to było łączenie się z internet. No to inne zupełnie czasy.
0: Ja miałem długo internet, powiem szczerze, że do 2012 roku, który miał zabójczą prędkość 512 kilobitów downloadu i 256 kilobitów uploadu. Więc długo to trwało i do tego czasu używałem starej Mirandy IM, a wcześniej GG6.1.
2: No tak, i teraz co? To przejdziemy teraz do tego, może, bo tak, powiedzieliśmy troszkę o tych multimediach, o odtwarzaniu, o filmach, czy teraz bardziej, bo nie wiem, czy jest sens mówić o Total Commanderze, bo to jest tak, że kto go lubił, to go instalował, kto go nie lubił, to go nie instalował, no i tutaj jakby nie ma co, on ani zbędny, ani niezbędny. On miał oczywiście więcej funkcji niż te eksploratory.
0: Znaczy on się nadal rozwija, chciałbym
2: powiedzieć. I on się da, oczywiście, no ale to już jest taka kwestia bardziej no, wyboru sposobu użytkowania. Może łatwiej o tych plikach skompresowanych powiedzieć i o...
0: Znaczy ja chciałbym w ogóle tu ująć taką jedną dużą kategorię narzędzi. Tak naprawdę, bo to się wszystko łączy ze sobą. To znaczy program WinRAR, no, bo od niego zacznę w ogóle, tak...
2: WinRAR jest nienormalny, nie wiem czy nienormalnie, ale wśród niewidomych bardzo popularny, właściwie nie wiem dlaczego.
0: A ja ci zaraz powiem dlaczego. On jest, jego interfejs, ten taki jest graficzny, fajny. On się nie zmienia od...
2: Od nigdy, od zawsze.
0: Co najmniej 16 lat, o tym ja pamiętam.
2: No,
0: bo w 2001 roku używałem, czy 2000 pierwszy raz WinRara takiego, gdzieś tam na takim komputerze testowym do zabaw, gdzieś tam sobie zainstalowaliśmy w internacie i można było się bawić. I do niego tak naprawdę dochodzą nowe funkcje, ten format RAR jest ulepszany, teraz wyszła tego wersja RAR 5. Ten program jest tak, on jest stabilny, tak na, twórca aplikacji wyszedł z założenia, dobra, interfejs jest, to ja nie będę go zmieniał, tylko będę do niego dokładał, względnie ulepszał to, co jest w środku i dlatego on jest tak popularny. Nie, to samo tak, zresztą jest z 7-Zipem.
2: Tak, tylko że tak, no 7-Zip jest darmowy, WinRAR nie, ale jak to jest, on jest tam jakoś ma ograniczoną funkcję, tam są jakieś reklamy, jak to tam jest?
0: Nie, to znaczy nie, WinRAR, nie. On ma 40 dni testu. I po 40 dniach przy każdym uruchomieniu aplikacji pojawia się okienko kup licencję i da się używać tego programu bez ograniczeń, z tym, że jest to niezgodne z prawem.
2: Aha, w ten sposób.
0: Trochę tak samo jest chyba z Total Commanderem, zdaje się, że chociaż nie wiem, czy tak samo.
2: No tam jest to takie, wybierz tam to 1, 2, 3, ten
0: 1, 2, bądź 3 i chyba to jest na podobnej zasadzie, że kup, ale w sumie ci to będzie działać, aczkolwiek to nie jest też legalne, zdaje się. Mm-hmm.
2: No bo w WinRARze, jak gdzieś tam tylko pamiętam, to nie pamiętam taką licencję, bo ja zawsze przez to, kiedyś tam przez to menu kontekstowe, to tam zawsze było to, wtedy się jakoś tam nie pojawia w ogóle chyba ten i pewnie tak przypuszczam, tak że sam, większość...
0: No właśnie większość ludzi pewnie tak robi. Tak, ale ten program, warto mu się przyjrzeć w ustawieniach, bo on tam...
2: To jest dobrze. Tak, ja długo, znaczy tak, potem używałem, najpierw oczywiście WinRAR, potem używałem 7-Zipa, no bo mówię, to lepiej darmowe i gdzieś tam i w ogóle legalne.
0: Ja używam to samo co w przypadku Winampa i Fubara, to znaczy .7z obsługuje 7-Zipem, .rar obsługuje RARem. Dlaczego? Dlatego, że 7-Zip potrafi wypakować RARy, aczkolwiek chyba z niektórymi miewa problemy.
2: No właśnie, ja miałem w ogóle
0: problemy. To nie jest jego format macierzysty. Tak.
2: Ja miałem w ogóle problemy z 7-Zip.
0: Odwrotnie, w przypadku 7-Zipa też .7z i wypakowuje i kompresuje, natomiast nie robię tego RARem, no bo to wiadomo, tak samo sytuacja odwrotna.
2: Tak, ja w ogóle miałem problem właśnie z 7-Zipem.
0: One nie są duże, więc warto mieć obydwa, jeśli można, jeśli ktoś chce.
2: Ja miałem w ogóle problem z 7-Zipem i dlatego właśnie wróciłem trochę do WinRara, ale też bardzo mnie to denerwuje, już nie chcę powiedzieć razi, że ludzie, no bo powiedzmy sobie szczerze, rozpakowywanym przez wszystko i fakt, że ja się nie znam na tych różnicach w formatach, nie kompresuję wielkich ilości danych, więc tutaj może może gdzieś tam nie do końca jestem miarodajny, ale, ale no wiadomo, że powszechnie używanym i rozpakowywanym formatem też w różnych systemach no jest ten format ZIP. I trochę mnie wkurza, jak wszyscy, znaczy wszyscy, może nie, ale tak obserwowałem to właśnie na tych niestety naszych tutaj listach dyskusyjnych, branżowych. Jeżeli ktoś tam udostępnia jakiś dokument, no cokolwiek, to domyślnie WinRarem jak leci, pakuje to w formacie RAR, nie patrząc na to, czy ktoś ma tego WinRara, czy nie ma. Jakby nie mógł zmienić w polu kombi albo .rar zmienić na .zip i nacisnąć klawisz.
0: Jeśli tak zrobisz, to zapiszesz plik o rozszerzeniu zip w formacie RAR, wpisując po .zip.
2: Tak?
0: Tak, dlatego że to po prostu wydajesz polecenie aplikacji.
2: Ale potem w polu, jak wpiszesz .zip i przejdziesz sobie na pole kombi, to jest format kompresji, pole kombi, zip.
0: Tak, to i wtedy to możesz, no.
2: Ale nie, to się dzieje samo.
0: Chyba, że samo
2: to się dzieje samo.
0: A to ja tak się nie bawiłem.
2: Jak usuniesz rozszerzenie i wpiszesz .zip, to on to jakoś zmieni automatycznie. Tak mi się wydaje.
0: Dlaczego tak jest? Dlatego, że RAR no jest zdecydowanie lepszą metodą kompresji czegokolwiek, czy zdjęć, czy muzyki, czy wideo, czy wszystkiego, niż

0: rzeczywiście w dobie dużych dysków i gdzieś tam, czy w ogóle kompresja ma, nie chcę mówić tak kategorycznie, czy ma jeszcze sens, ale czy kompresja gdzieś tam jest taka istotna jeszcze? Mi się wydaje, że coraz mniej. Jako spinanie właśnie tych plików, no to tak, że w jednym mamy ileś tam, jakiś folder, ileś tam plików. To się zgodzę, że może to być przydatne.
1: Kiedy jest przydatna? W dwóch przypadkach takich głównych. Kiedy masz coś do wysłania mailem, a plików jest dużo. I druga rzecz, kiedy jest coś do pobrania albo do przesłania i jest to duże, to też.
0: No tak, ale czy na tyle, żeby właśnie gdzieś tam zaoszczędzić to miejsce i koniecznie spakować to właśnie RAR-em, bo ma lepszą kompresję?
1: Nawet nie chodzi o oszczędność miejsca tak bardzo jako wygodę, bo wysyłasz komuś link do jednego pliku.
0: Tak, ale to może lepiej, żeby to był zip, który wszystko otworzy bez niczego.
1: No tylko, że ile ludzi, tyle przyzwyczajeń. I jedni zaczęli z WinRAR-em i zostali przy nim, drudzy...
2: Ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, format zip ma limit pliku, na objętość pliku, przynajmniej ten taki standardowy Windowsowy.
1: 2 giga ma.
2: Tak, i to jest problem w takiej sytuacji, więc lepiej wtedy użyć jakiegoś 7-zipa, tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz, ja tu taki głos w dyskusji też bym chciał zabrać, bo... Nie wydaje mi się, żeby w dzisiejszych czasach była istotna mocna kompresja. Pamiętajmy o jednej podstawowej kwestii. Im mocniejsza kompresja, im silniejsza
1: jest ona... możliwość na utratę danych.
2: Nie, nawet nie o to chodzi. Ale im większa kompresja, tym bardziej procesor później musi liczyć i pracować i dłużej trwa zarówno kompresja, jak i dekompresja. W dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy mamy łącza naprawdę szybkie, no to czasem może się okazać, że dobrze, przepchniemy przez te łącze ten plik szybciej, ale później ile ktoś się naczekał kompresując ten plik, a potem dekompresując ten plik, bo zastosował najmocniejszą kompresję, to się może nawet okazać, że skórka nie była warta wyprawki.
1: Tak, bo czasowo może wyjść to samo lub więcej, jeśli chodzi o wysyłkę i kompresję na przykład.
2: Dokładnie.
1: Ale tak jak właśnie Michał Kasperczak tutaj się pyta, dlaczego nie zip? No dlatego, że ile ludzi, tyle właśnie przyzwyczajeni, to chce zauważyć, że ktoś ma WinRara, więc leci do tego RARa i tyle. Ktoś ma 7-zipa, więc leci albo do zip, albo do 7-zip, do tego formatu .7z i tyle. No i dlatego tutaj znowu wrócę do tego tematu. Możesz mieć swój wybrany format, ale warto mieć dwa programy, dlatego że po prostu i ty nie będziesz miał później problemu, bo ktoś ci przysłał RARa albo .7z, a też ktoś może na przykład poprosić, słuchaj, ja jakbyś mógł, to poproszę w RARze, bo tak mi wygodniej i tyle.
2: A ja na przykład nie mam w ogóle WinRara, dlatego że jakoś mam uraz do tego programu, bo już z niezliczonej ilości komputerów firmowych go odinstalowywałem. I tu taka uwaga też do wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Kiedyś nawet taki artykuł był dość popularny, już teraz nie pamiętam nawet gdzie, żeby uważać, bo...
1: Czy to nie było na bezprawniku?
2: To chyba było na bezprawniku. Tak, to chyba było
1: tak,
2: na bezprawniku.
1: Tak, widziałem ten artykuł.
2: I
1: właśnie
2: na to trzeba uważać,
1: uwagę, że jest to nielegalne.
2: Tak, jeżeli mamy Total Commandera, jeżeli mamy WinRara, nieważne, że te programy da się uruchomić po okresie testowym. To jest niezgodne z licencją, to jest nielegalne i szczególnie w przypadku firm, no bo raczej tam prywatnego użytkownika to nikt nie będzie ścigał, chyba że przy okazji. Ale w firmach są kontrole legalności oprogramowania i za WinRara można dostać karę, po prostu, jeżeli nie mamy na niego licencji.
1: I to całkiem solidną, chyba nawet
2: trzykrotną wartość oprogramowania.
1: Czyli trzy stówki. No. Na nasze patrząc.
2: Za stanowisko.
0: A jaką ma licencję WinRAR? To jest na stanowisko, tak? Jakoś to jest wieczyste użytkowanie? To się raz się płaci, czy jakaś subskrypcja?
1: Jak to... Kupujesz plik klucza.
0: Aha!
1: Z tym, że teraz tak, nie wiem jak to wygląda, czy to jest dla użytkownika, czy to możesz na swoim każdym komputerze, którego jesteś właścicielem, nie wiem jak to już wygląda, nie wczytywałem się w to akurat tak dokładnie. Mam po prostu na swoich trzech komputerach mam licencję, no zakładam, że to jest chyba okej. Mhm.
0: Czyli co, programy są mniej więcej dostępne dla czytników ekranu, zasadniczo nie ma z nimi problemów, tak? Możemy je dorwać.

0: tam obsługiwać i z menu kontekstowego i z, przez me, z, jako po, uruchamiając program, one są dostępne i tam dużo można chyba zrobić w ogóle, tam w sensie konfiguracji tych opcji jest bardzo dużo.
1: Tak, tak. I jeszcze na 7-Zipa zwrócę uwagę, że to jest taki program, który też przez lata nie miał aktualizacji, ale jak już ją dostał, to naprawdę nie tam, że o, wprowadzono nowy wygląd albo nowe ustawienie jakieś tam. Tylko na przykład jedną z większych nowości było to, że eliminuje on przy kompresji nadmiarowy folder albo przy dekompresji. Powiedzmy, że ktoś ma folder o jakiejś tam nazwie, nie wiem, moje dokumenty na przykład, i pakuje gdzieś ten folder i ktoś też chce wypakować ten folder w swoich dokumentach, to otwiera u siebie moje dokumenty, chce rozpakować ten plik i wypakowuje go. I tam też się we wcześniejszych wersjach tworzył folder moje dokumenty i jakby były dwa foldery moje dokumenty, z tym, że jeden był pod folderem, no to 7-Zip eliminuje ten folder nadmiarowy właśnie, czyli wypakowuje pliki bezpośrednio, jeśli sobie tego życzymy. I to są takie konkrety, które twórca dodał po prostu na wniosek użytkowników. To nie jest tak, że sobie wymyślał nowości, tylko to jest rzeczywiście aplikacja, która bardzo fajnie się rozwija, jeśli o to chodzi.
0: Mhm. Jeszcze jakieś narzędzia warte właśnie uwagi? No, o tym cleanerze chciałeś coś
1: zwróciłeś, powiedzieć. Zwróciłeś uwagę na ten Total Commander.
0: Aha, dobrze, Total Commander.
1: Niektórzy właśnie zwracali mi też uwagę, że no do dekompresji, do kompresji, bo ma wtyczki, coś tam.
0: Do przeglądania plików poniekąd F3, tak, że można tam...
1: Tak, a ja zwróciłem uwagę, że wcale nie do tego jest on mi potrzebny, bo
0: do FTP-ów.
1: Dosyć późno go odkryłem, bo ja wolę FineZilla.
0: O, nie lubię FineZilla. Się nie nauczę tego programu nigdy, to jest dla mnie najdziwniejsze.
1: On się troszeczkę, on się zmienia co jakiś czas.
0: No to niech się zmienia, ja już w ogóle FTP-ów nie używam. Ja się troszkę zmieniłem, tak powiem, przyzwyczajenia i w ogóle, więc jakoś tak FTP-y już mnie. No ale to też może nie muszę. To też jest już coraz bardziej niszowe, no ale rzeczywiście ciągle jak tam.
1: Total Commander. Do synchronizacji folderów. To znaczy, o co chodzi? Był sobie taki czas, kiedy w tym samym tygodniu padł mi najpierw laptop. Znaczy dysk twardy w laptopie konkretnie, a kilka dni później padł mi dysk twardy z moimi plikami, które no były ważne. Wtedy się delikatnie mówiąc wściekłem i kupiłem sobie więcej dysków i mam trzy niezależne kopie tych samych danych. I teraz, żeby się nie bawić w jakieś kopie przyrostowe, to co jakiś czas po prostu biorę te dyski. I czasami dodaję coś do jednego, czasami do drugiego, do kopii, byleby to było uporządkowane. Po prostu trzeba dbać o porządek i po prostu synchronizuję zawartość. Do tego Total Commander jest świetny. Mamy dwa dyski, na jednym są jakieś pliki, na drugim można je przejrzeć, czy się chce je synchronizować, czy nie. Jeśli są takie same nazwy, no to się patrzy na wielkość, na daty, bo czasami jakiś plik można omyłkowo zmodyfikować lub coś takiego. To on to też wychwyci i ładnie to porówna, sprawdzi. I w ten sposób mam tą samą strukturę folderów i w moich kopiach zapasowych, i na dysku roboczym. Mhm. Takim, który woży sobie. Mam dwie kopie w domu, które sobie leżą i dyski są wyłączone. I jeden taki, który mam ze sobą cały czas. Więc nawet jak coś padnie, to odzyskam z tego znakomitą większość następnym razem. Do synchronizacji jest świetny. Tak go używam. No i teraz przejdźmy do tych wszystkich cleanerów, odkurzaczy i w ogóle tego typu, bo tam w artykule tego autora też się pojawiło pomstowanie do piekła i do nieba na te wszystkie aplikacje. Windows śmietnikowy jest i on też to przyznał, ale też powiedział, że cleaner w niczym nie pomaga, że to w zasadzie aplikacja, która obciąża system i tak dalej.
0: No tylko on się skupił na tej jednej funkcji cleanera, tym rezydentnym czymś tam,
1: a to trochę nie... Wyłączyć.
0: Tak, to trochę właśnie, to znowu
1: po pierwsze,
0: takie
1: to
0: uproszczenie.
1: Wyłączyć, po drugie można dostosować co i jak ma ten program czyścić i poświęca się temu, ja wiem, 5 minut raz na instalację systemu. Szkoda, że profilu cleanera nie można za bardzo skopiować ustawień. Że ich nie ma w rejestrze na przykład. ale z drugiej strony aplikacji i konfiguracji na komputerach różnych jest tyle, że ciężko by to też było wprowadzić. To nie WinRAR, który ma listę parametrów zapamiętanych w rejestrze, tylko to aplikacja, która jednak w zależności od tego, co masz zainstalowane, co odinstalowane, pozwala tam czyścić te programy. Ale to przejście ustawień w cleanerze to jest naprawdę robota kilka razy mniejsza, że tak powiem, od Winampa czy Fubara na przykład. I on działa. Faktem, że teraz się trochę pogorszył interfejs, jest lekko taki, zwłaszcza tego instalatora, jest taki cięższy, trudniejszy, tam trzeba uważać na te Google Chrome, Google Toolbar czy coś przy tym, ale zasadniczo działa tak, jak działał, odkąd ja go używam, czyli od roku 2007. No i to chyba by było o tym cleanerze wszystko.
0: Ja w ogóle, ale to nie dotyczy, w sumie powinienem to powiedzieć bardziej na koniec, ale powiem to już teraz, nie dotyczy to cleanera, tylko wielu tych aplikacji Windowsowych, że powiem szczerze, ja troszkę przestałem śledzić ich rozwój, bo raz, że aż tak mi się nic w tych nowych Windowsach zasadniczo aż tak nie dzieje. Dwa, że po prostu ich aktualizacja to często było pobierz ze strony internetowej, przekierowywanie na stronę internetową, ręczne pobieranie programu, jakaś tam instalacja, być może no, konfiguracja raczej nie, bo on tutaj profilu nie powinien ustawień jakoś tam ruszać. Na tyle się w dobie automatycznych aktualizacji programów, tak jak to się dzieje w smartfonach, na tyle się już od tego odzwyczaiłem, że już mi dziwnie, kiedy program mi wyświetla dostępna jest nowa wersja, pobierz i klikam pobierz i się to automatycznie nie aktualizuje, tylko gdzieś pojawia się jakaś strona internetowa, muszę tam wybrać, nie wiem, język, coś tam, jakiś instalator, no na przykład w Skype tak jest, to już tak zupełnie na marginesie. Dzisiaj tak miałem, że po południu jeszcze poprawiłem, zainstalowałem ponownie Skype'a dla pulpitu, ponownie którąś wersję i myśląc, że wszystko jest gotowe, a o 16 było gotowe, po kolejnym którymś tam uruchomieniu, że jednak jakiś tam coś tam, że jest nowa wersja, czy jeszcze jakaś nowsza wersja, pobierz Skype i gdzieś tam jakaś strona Microsoftu. No, wydaje mi się, dla kogoś, kto nie wie do końca czegoś, albo dla kogoś, kto nie ma cierpliwości, albo czasu, no cierpliwości pewnie bardziej niż czasu, to jakoś tak troszkę dziwnie się z tym poczułem, ale pewnie to kiedyś to była norma. No kiedyś się szukało tych programów. O, kiedyś no dobre programy były taką bazą, ale tam teraz też są programy z tym toolbarem dobrych, nie toolbarem, tam dobrze mówię, tam jest jakiś taki instalator, że uruchamia się coś tam, dobre program.
1: Konto, wystarczy mieć konto i nie ma tego.
0: Ach, tego nie ma.
1: Dostajesz bezpośrednie linki wtedy do aplikacji, a to konto wcale nie spami, żadnych maili nie dostajesz, niczego takiego. Mm-hmm. Chyba że jakiś newsletter czy coś tam sobie. Wtedy wiesz, może i tam bloga prowadzić, coś, czasem tam coś napisać, komentować normalnie wszystko jako użytkownik, tak, i tak dalej.
0: No to kiedyś sobie muszę założyć, bo to dobre programy to chyba.
1: Ja mam konto i naprawdę nie ma. Oni tak jak kiedyś, jak powstawali, że tak powiem, to nadal się tego trzymają, po prostu nie gnębią tym użytkownika. To...
0: No w ogóle, co by nie mówić, dobre programy od lat chyba taki czołowy nasz polski taki portal informatyczny jednak.
1: Znaczy bardziej jako baza programów, bo teraz jakoś myślę, że jeśli chodzi o stronę informacyjną, taką blogową, felietonową, no to jednak chyba Spiders Web i AntyWeb obecnie.
0: No tak, tylko że to jest dygresja. Spiders i AntyWeb, ale one są bardziej publicystyczne, jednak czasami aż za bardzo, ale to już inna
1: tak,
0: kwestia.
1: Tak, dobre programy to jest taka baza, że tak naprawdę stamtąd większość osób pobiera do dzisiaj programy, jeśli już w ogóle. Ale ty zwróciłeś uwagę na właśnie pobieranie aktualizacji i chciałem powiedzieć o narzędziu, które bardzo mi się przydaje. To jest File Hippo App Manager. Kiedyś nazywał się File Hippo Update Checker.
0: Nie znam.
1: Jak to działa? To działa tak, że to jest taki malutki programik, który ma tam parę kilobajtów. Odpala się on, sprawdza listę zainstalowanych aplikacji, sprawdza ich wersję i otwiera stronę. Faktem, że to wysyła do File Hippo informacje, co tam kto ma zainstalowane na komputerze, ale z drugiej strony to jest tylko lista aplikacji. I otwiera stronę, ze wszystkim tym, co jest dostępne do uaktualnienia, taką listę. I tam są bezpośrednie linki do pobrania tego wszystkiego. Nie trzeba szukać, nie trzeba nic wpisywać, chodzić, tylko to skanuje i wyświetla na jednej stronie całą listę aplikacji, które są do zaktualizowania.
0: No to oczywiście warto zainstalować. Czy coś jeszcze z takich narzędzi, no bo nie wiem, czy będziemy wchodzić w temat, no możemy tak ogólnie się prześlizgnąć po antywirusach, no kiedyś to jeszcze ta kwestia firewalla, tak Windows
1: 9. Trochę o tym powiem, dlatego że mocno nam się wybór ograniczył.
0: No właśnie, za dużo...
1: Kiedyś mieliśmy Kasperski Internet Security, najpiękniejsza wersja 6 i 7, zwłaszcza 6.
0: Ale to który rok, tak?
1: To było 2004-2005. Do 2009 było OK.
0: Bo ja się jakoś zatrzymałem, że najbardziej popularny był... co to było? Był AV... dobrze mówię tak, Avast i AVG, a przedtem nie wiem, co było.
1: Znaczy, powiem najpierw o tych płatnych.
0: Dobrze, dobrze.
1: Bo to jest takie... Kasperski od 2010 roku jest praktycznie nieużywalny przez użytkowników czytników ekranu. Teraz ESET Note 32, fajna wersja 2.7. Od trójki do piątki trochę gorzej, od piątki do siódemki trochę lepiej, od ósemki już nieco gorzej, od dziewiątki zeszłego roku i obecnej dziesiątki tragicznie, więc już też trzeba, przynajmniej ja używam aktualnie ESET-a, będę musiał go w marcu zmienić, bo mi się licencja skończy.
0: No mieli tam coś poprawić, niby w zeszłym roku tam było po tych, nawet gdzieś tam o tym pisałem na AppTechnologiach, wiem, że Mateusz Bobruś, który tam jakoś na to mi zwrócił uwagę, też z nimi tam pisał, że obiecali niby, że coś tam poprawią, ale chyba nie poprawili za bardzo.
1: No właśnie tego nie wiem, boję się instalować, nie chcę sobie grzebać, mam wersję starą 8 sprzed 2 lat obecnie. I teraz darmowe, no to...
0: Ale jeszcze z płatnych jakiś jest taki dostęp, w miarę dostępny.
1: GData.
0: Tak, GData. To on chyba tak, nie wiem, czy najbardziej. Chyba najbardziej.
1: Obecnie najbardziej, nie ma innego. Z płatnych to jest najlepiej dostępny antywirus. Ma przyciski, ma je poetykietowane. Obsługa jest totalnie z klawiatury, tam się mało co, jeśli w ogóle, to się mało kiedykolwiek myszkuje. Jeśli kiedykolwiek w ogóle. To jest...
2: A ja mam złe wiadomości dla użytkowników AVG, bo sam jestem i użytkownikiem AVG i w momencie...
1: Pozdrawiam Tomasza Bileckiego, który miał problem.
2: I w momencie przejęcia AVG przez Avast zrobiła się z tym tragedia. Słuchajcie. Ja ostatnio potrzebowałem dodać jeden folder do wykluczonych z listy skanowania. No opcje AVG, ja do opcji teraz nie jestem w stanie, przynajmniej za pomocą NVDA, dostać się wcale. Ja nie jestem w stanie w tym momencie za pomocą menu kontekstowego wyłączyć tymczasowo ochronę antywirusową.
1: I będzie to samo co z TuneUp Utilities.
2: Ja nie jestem w stanie zrobić nic. Ten antywirus u mnie jest, ale on jest do pierwszego poważniejszego uczucia poirytowania, bo ochronę ma jednak jakąś w miarę okej. Okay. I kiedy się pojawia to okienko, co chcesz zrobić z zagrożeniem, to jest dostępne, to jeszcze jest czytane. Ale jeżeli, ale on prędzej czy później z mojego komputera zwyczajnie wyleci, jeżeli tam nic nie zostanie zrobione, bo AVG to już jest kolejny antywirus. Ja kiedyś go polecałem, no bo to było najmniejsze zło. Ale teraz tak naprawdę z darmowych to my chyba pozostajemy tylko i wyłącznie na łasce Microsoftu.
1: A Microsoft to ten antywirus swój to ma taki, że już lepiej wcale nie instalować. To znaczy no coś tam niby zabezpiecza, ale na przykład przy otwieraniu plików potrafi zamulić.
0: Tak, to prawda. No a kiedyś jak to było, powiedzmy te początki, o których mówimy, to co? Było wtedy AVG, darmowe jeszcze angielskie, i ten Avast, który był wtedy jeszcze taki, on był dziwny, bo on, dużo niewidomych go gdzieś tam, jeszcze pamiętam, jak on nie miał...
1: A czy jest jeszcze Avira Free?
0: A, nie wiem, była kiedyś.
1: Kiedyś była Avira Free Antivirus, ale teraz to nie wiem, czy ona jeszcze istnieje.
0: Kiedyś miałem tą Avirę chyba, rzeczywiście też. To taka nawet trochę do AVG podobna. No Avast, wiem, że on miał taki dziwny interfejs, on był specyficznie dostępny, bo tam z tego menu kontekstowego się uruchamiało. Pamiętam, jak potem wprowadzili te takie alarmy i to dźwiękowe baza wirusów została zaktualizowana, bo na początku tego nie było. Nie wiem w ogóle potem, co się z tym Avastem, bo on chyba jest co, niedostępny, tak? Co się z nim...
1: Kasterski miał dźwięk kwiczącej świnki na alarm. Mhm.
0: A Avast, co się z nim jakby stało? On, prawda, on się stał coraz gorzej dostępny po prostu, tak?
1: I nie używałem Avasta. Raz go widziałem w wersji 4 i to jeszcze było dostępne.
0: Aha, ale a wiem, że tam od kilku lat chyba wiem, że tam coraz gorzej z dostępnością. A przedtem w sumie nie wiem, czego używało się tak 2003, 2002. To nie pamiętam, wtedy jeszcze tak nie miałem internetu. To nie wiem wtedy, czy to nie MKS Wir? Ktoś, nie,
1: MKS,
0: nie.
1: MKS Wir był dostępny w miarę, ale to płatne.
0: Aha, no tak, MKS Wir płatny i potem ten MKS Wir, on się przemienił, tak? Coś, to się inaczej tam jakoś nazywało potem.
1: Tak, już nie pamiętam.
0: Też nie pamiętam.
1: W szkole mieliśmy MKS Wira i był spoko, tak powiem. Tak.
0: Ktoś na Tyflosie, wiem, że tego używał, pamiętam. Także to...
1: Co, tak naprawdę teraz nie mamy darmowych, dostępnych antywirusów.
0: Mhm. To
1: jeśli to AVG się naprawdę tak sypnęło, to jest problem.
0: Jest problem. Kiedyś jeszcze, no nie wiem, teraz to chyba nie ma znaczenia, bo kiedyś jeszcze zawsze o firewallach się mówiło, ale to chyba, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze firewalli się używa, czy to już raczej zapora systemu, te opcje Windowsa wystarczają?
1: Najczęściej chyba wystarczy. To by bardziej tutaj Michał by powiedział więcej, bo... Tak naprawdę kiedyś były tak modemy i były te publiczne IP i te zapory w komputerach były bardziej potrzebne. Teraz
2: tak
1: te...
2: naprawdę, jeżeli mamy router, to...
1: Teraz te zapory są w routerach tak naprawdę.
0: Właśnie.
2: Inna rzecz, że te zapory to jest teraz tak naprawdę, to już nie są takie firewalle typowe, tylko to są rzeczy typu chroniące jeszcze przed różnymi innymi dziwnymi zagrożeniami, jakaś taka heurystyka i tak dalej.
1: Problem jest, tak.
2: Mamy telefon, słuchajcie, Patryk z nami jest ponownie, może Patryk nam jakiegoś antywirusa podpowie.
1: O właśnie, to jest dosyć...
3: To znaczy się tak, ja chciałem powiedzieć a propos tutaj Microsoftowego antywirusa, znaczy ogólnie o antywirusach, ale zacznę od tego, co mówiliście o tym Microsoftie, że tak tutaj trzeba liczyć na Microsoft i tak słyszałem tutaj takie trochę westchnienia mało przyjazne, jeżeli chodzi o ten o Windows Defendera, bo to się teraz tak nazywa. Ja uważam, że w Windowsie 10, którego ja używam, naprawdę ten Windows Defender no nie sprawia żadnych problemów. Ja z nim nie miałem żadnych problemów. Ja nie zauważyłem, żeby on mulił. On jedynie raz sobie przeskanuje komputer, ale to mu się zdarza raz na pół roku.
1: Natomiast ale powiedz mi, czy on ma jakieś wykluczenia?
3: Ma.
1: Czy on...
3: Ma możliwość dodania folderów do wyjątku, jak najbardziej.
1: Bo ten Microsoft Security Essential, ja jeszcze jestem siódemkowy, więc tak tego patrzę.
3: Ale w siódemce już też jest Windows Defender, powinieneś mieć, jeżeli sobie aktualizujesz.
1: W siódemce jest Windows Defender, ale on jest taki jak z Vista, czyli tylko antyszpieg. On nie jest antywirus.
3: Aha, no tak. Natomiast, znaczy ma jedną, i to jest w ogóle też co, ma jedną wkurzającą rzecz, ale to nawet miało AVG, że czasami program, jeżeli mu się jakiś plik nie podoba, on wysuwa powiadomienie: no, wykryłem podejrzany plik, program Windows Defender usuwa zagrożenie, że on czasami, bo niekiedy, nie wiem od czego to zależy, niekiedy pojawia się powiadomienie, że zostało wykryte zagrożenie, kliknij tutaj, aby uzyskać, co chcesz zrobić z tym plikiem. Natomiast niekiedy jest tak, że on po prostu powie, że on usuwa i w tym momencie usunie.
1: To musisz ustawić ten, bo są różne poziomy akcji. I teraz przy różnych rodzajach typów tamtych plików czy zagrożeń, on tam ma różne rodzaje. Przy jednych ma alert, przy innych ma od razu usuń.
3: No tak, tylko właśnie tam, czy to Defender akurat będzie. Muszę w Defenderze
1: powinien to mieć. Jeśli on usuwa pliki bez możliwości zmiany, to
3: znaczy czasem
1: nie jest
3: to dobry. Jest tak, niektóre pliki on usuwa, a przy niektórych pojawia się. Ja nie wiem, czy to zależy od poziomu zagrożenia. Jeżeli on na przykład stwierdza, że rzeczywiście to jest jakiś plik, który ma niebezpieczny toolbar, bo rzeczywiście kilka razy się tak zdarzyło, że miałem taki plik, który zawierał masę śmieciowych
1: toolbarów. Tak, ale jeśli użytkownik nie ma możliwości zmiany tego ustawienia, bo jeśli sam nie może zdecydować, to jest niedobry antywirus. Mimo wszystko. To nie powinno być tak, że jest program jest mądrzejszy od użytkownika, chociaż w większości
3: ludzi... Generalnie Microsoft próbuje być mądrzejszy od użytkownika, niestety coraz bardziej. Taka jest prawda, ale to już nie na tą audycję.
1: Tak, także to...
3: Natomiast ja chciałem tutaj powiedzieć, bo tutaj z racji pewnych grup WhatsAppowych, w których jestem, na pewnej grupie, dowiedziałem się, że co to, że Kasperski w najnowszej wersji jest dostępny, że da się go używać. No i ściągnąłem sobie 30-dniową Kasperski w Total Security 2016, tam 17 chyba. No to jakoś tak jest. No i muszę powiedzieć, że ustawienia, no da się, trzeba myszkować, ale z nawigacją obiektową jesteśmy w stanie zrobić tam wszystko. Aha. Od przeskanowania.
1: Weź pod uwagę, że większość osób myszki tej... Wiesz, większość osób będzie niewidomych tych takich niezaawansowanych korzystała z tego przeglądu ekranu.
3: No tak, tak. Natomiast ja po prostu mówię z własnej obserwacji. Natomiast jedna rzecz, która mnie ostatnio wkurzyła w tym Kasperskim i stwierdziłem, że chyba jednak się z nim pożegnam. On jest taki trochę dziwny, bo jeżeli on już mi zeskanował na przykład jakiś plik i wykrył, że rzeczywiście plik został zagrożony i ja daję, żeby dodał go do wyjątków, to jakby na kilka sekund jest cisza, to znaczy się to okienko wygląda na to, że się zamyka. Natomiast za 5 sekund po raz kolejny pojawia się po raz drugi to samo okienko z tym samym zagrożeniem i po prostu on nie załapuje tego, że ja dodaję do wykluczeń. On jest tak jakiś, ja mam jakąś taką upierdliwość po prostu w sobie, że on po prostu co 5 sekund pojawia, i nie wiem, czy to jest mój błąd jakiś, że coś nie mam ustawione, że on nie jest w stanie tego dodać.
1: No to już wiesz, to musisz po prostu zobaczyć, no. To trochę jest jakby nie na teraz w tym momencie, więc...
3: Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć...
0: Trudno.
3: No?
0: Nie, mówię, że trudno powiedzieć, co to tak...
1: Co to no, może być, no.
0: Jaka to, dlaczego tak się dzieje.
3: Natomiast powiem, że da się go używać, natomiast no, to mnie przeraża, co się dzieje z antywirusami. Niewykluczone, że na Kasperskiego też przyjdzie pora, że może być całkowicie niedostępny i wtedy chyba jakiś niewidomy użytkownik będzie musiał stworzyć antywirusa, żeby był tylko dla niewidomych. No, tak by chyba trzeba było zrobić.
1: No, to z taką bazą to...
3: Bo niedługo nie będzie w ogóle programu antywirusowego, nie, którego to... będziemy mogli korzystać. Tak to w tym momencie wygląda, no bo to nie wiem, co to się dzieje i czy to dobrze się dzieje i dlaczego tak jest. Czy to wszystko robi komercja, no bo... Natomiast jeszcze powiem, że Avira, i tu muszę użyć jak na razie, jest dostępna, jest Avira Free, też testowałem.
1: O, właśnie.
3: Natomiast z czym ja mam problem? Problem mam w ustawieniach Aviry, jak jest drzewo, gdzie się zaznacza różne ustawienia typu General, mam problemy z tym, żeby na przykład to uaktywnić, to General w tym drzewie, bo ani lewy klik nie chce pomóc, ani spacja nie chce pomóc w tym drzewie, ani strzałka w prawo nie chce pomóc. Ja jeszcze spróbuję z Windowsem to zrobić, bo może z tym czytnikiem ekranu mi się uda jakąś tam myszką, natomiast no nie umiem ogarnąć tej opcji, także no ja nie wiem, jakbyście coś polecieli. No, z GDATą też słyszałem, że są problemy tego typu, że ona blokuje nie wiadomo dlaczego różne portale społecznościowe, na przykład Facebooka blokuje nie wiadomo z jakich przyczyn, twierdząc, że to jest zagrożona witryna. Także no, chyba rzeczywiście zostaje Windows Defender z tych rozwiązań. No bo Kasperski
0: o GDATy nie mam, także nie wiem. O GDATie tak za dużo nie mogę powiedzieć.
1: Będę chciał prawdopodobnie kupić to. Zobaczę, jak to wygląda. No.
3: Znaczy, ja bym ci radził, Kamilu, potestować 30-dniową wersję, bo mówię, ja testowałem i się przejechałem na tym, jak mi GDATA blokowała Dropboxa i inne tego typu rzeczy. Dlatego
1: To wiadomo, że sobie potestuję najpierw, ale mówię, to trochę tak, antywirusy to jest w ogóle na osobną audycję, bo to jest duży temat.
0: No, dziękuję. Czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć, czy to już...
3: No to wszystko.
0: Dobrze, to dziękuję za telefon, za wypowiedź. I cóż, no czyli mamy te antywirusy, aha, no te firewally to jakby dobrze, czyli nie musimy już ich używać. Kiedyś mieliśmy, nawet nie pamiętam, jakieś Kerio, wiem, że było, Outpost.
1: Znaczy, mi się bardzo podobał Outpost Firewall i Komodo, nie, ale Outpost.
0: Komodo nie pamiętam, wiem, że było właśnie Kerio.
1: Outpost był świetnym, ja w ogóle kiedyś bardzo lubiłem wielkie programy o wielkiej konfiguracji, więc Outpost to było dla mnie, zabawa. Dzisiaj niekoniecznie. Już mi się tak chce wszystko konfigurować dokładnie i idealnie. Ja bym tak powoli przechodził tak. do podsumowania, dlatego że...
0: Do podsumowania, ale jeszcze tylko nam...
1: aplikacji omówiliśmy, tak, coś jeszcze nam zostało?
0: Została nam tylko ta kwestia dokumentów, czyli Adobe Reader. Ewentualnie można zahaczyć i to nam się zazębi gdzieś tam z przeglądarkami, ale to jakby no przeglądarki, to też temat Jacka był omawiany, więc to tylko tam możemy coś wspomnieć. Znaczy, natomiast o Adobe Readerze możemy powiedzieć coś. No to jest ciągle konieczny tak naprawdę. Dla nas szczególnie, no
1: to znaczy
0: bo...
1: jest Adobe Reader, generalnie ja powiem tak, Adobe Reader jest nadal konieczny. Dlaczego? Dlatego, że tam, znowu wrócę do artykułu, bo to
0: istotne,
1: bardzo fajny punkt odniesienia tak. jest dobry. Gdzieś tam padło takie zdanie, że w zasadzie to po co ten Reader i przecież te aplikacje czy przeglądarki same otwierają PDF-y. Z jednej prostej przyczyny, dostępność tego w przeglądarkach bywa tragiczna. Adobe Reader jest programem zamulającym. Na słabych komputerach to ja znam ten ból i od wersji 7 to przerabiam, więc jest on tragiczny. Ale ma to niezaprzeczalny plus, że po prostu z tymi czytnikami współpracuje. I niestety nie da się tego jeszcze, myślę, spory czas zastąpić jakimś wtyczką do przeglądarki, czy nawet samą przeglądarką, która natywnie to obsługuje, bo z obsługą odczytu tych plików różnie bywa, niestety. I to chyba można powiedzieć w przypadku dużej części aplikacji, które teoretycznie są już potrzebne, ale te rozwiązania, które są albo natywnie w systemie, albo gdzieś tam teraz robią się popularne, to często nie są jeszcze dostępne dla czytników w wystarczającym stopniu.
0: Tak, bo one właściwie...
1: Żeby na nie przejść.
0: Dlatego... Tak, mamy już właściwie za sobą ten etap, że na upar tego, bo tak, no dobrze, z tym Adobe Readerem, no to moglibyśmy, były te jakieś tam Foxit, coś tam, ale no właśnie one nie były dostępne, nie miały tego trybu przeglądania, w którym moglibyśmy zwyczajnie czytać. Mieliśmy te, no już wiadomo, o mailu, przeglądarkach tutaj jakby zasadniczo nie mówimy, ale mamy możliwość w Windowsie 10 czy tam odtwarzania właśnie multimedia, mamy jakiś prosty odtwarzacz filmów, mamy jakąś pocztę, coś tam.
1: Tylko, że to są universal applications,
0: tak,
1: które
0: i one nie są zbyt wygodne po prostu w używaniu, tak. W ten sposób. To się da zrobić, chociaż tutaj opowiadał mi znajomy o Windowsie 10, że aplikacja poczta się poprawiła, jest NVDA, że bardzo fajnie, że nawet był zaszczycony, że bardzo dobrze to działa.
1: Aplikacja poczta, to ja ostatnio słuchałem w sierpniu FSCasta od Freedom Scientific. Oni tam rzeczywiście intensywnie z tym Microsoftem się kontaktują i to przynosi efekty, bo ta poczta zaczyna być rzeczywiście jakoś w miarę przyzwoicie obsługiwalna spod klawiszy.
0: I nawet
1: tabulator.
0: Tak, i nawet z NVDA ponoć ten tryb, to mi Rafał Kiwak opowiadał, myślę, że mogę powiedzieć, to ten tryb przeglądania, że był zaskoczony, bo tam coś mu w Thunderbirdzie, te iMapy, no bo wiadomo, z tymi iMapami to też różnie, z tym Gmailem, a tam ta aplikacja bardzo, ale to może gdzieś tam temat na kiedy indziej, no ale warto. Znaczy,
1: o tych programach to też trzeba chyba jednak powiedzieć, bo kiedyś w Windowsie XP był sobie Outlook Express i wszyscy mieli pocztę natywną i każdy tego używał. Później w Windows Vista była ta poczta systemu Windows, czyli ten niby następca Outlook Expressa, który trochę się jakby nie udał. Ta poczta była naprawdę tragiczna, więc nie wiem, ludzie tego używali niektórzy,
0: bo używali dlatego, bo ona na początku nie miała wstążki, ona interfejsowo była
1: to mylisz poczty. Poczta systemu Windows nigdy nie miała wstążki, bo to był tylko program, który się pojawił w jednym systemie, w Windows Vista. W Windowsie 7 nie było już aplikacji pocztowej, żadnej. I wtedy właśnie poczta systemu Windows zastąpił, znaczy nie tyle zastąpił, co po prostu pojawił się pakiet autonomiczny Windows Live. I Windows Live do 2010 roku był pakietem aplikacji, które miały klasyczne menu. Natomiast w wersji 2011 już miał on wstążkę. I dlatego ludzie często mówili, no prześlijcie mi program do poczty, ten Windows Live, który nie ma wstążki. No bo dlatego, że po prostu od Windowsa 7 problem wyboru programu pocztowego stał się, no jakby powiedzmy, bardziej palący, dlatego że jedni używali Thunderbirda, a przeszli na siódemkę, zainstalowali Thunderbirda i są zadowoleni. Większość z nas wyszła od Outlook Expressa, natomiast później te drogi się porozchodziły. Część zainstalowała Windows Live, bo miał bardzo podobne menu, tylko trochę bardziej rozbudowane od Outlook Expressa i był czymś nowszym. Część, tak jak ja, przeszła od razu na Office Outlooka 2003, skoro był w Office, później 2007. Obecnie używam 2010, bo mi wystarcza. Nie potrzebuję nowszych tych bajerów chmurkowych i tak dalej, jeśli chodzi o Office'a. I właśnie tak.
0: Niektórzy niewidomi jeszcze używali płatnego, bardzo konfigurowalnego i nie w 100% dostępnego, ale sobie radzili do pewnego momentu, no tego programu Debat. Bardzo ciekawy, fajny program, bardzo, bardzo dobry, no tylko że...
1: Znaczy mi się bardzo podobały
0: tak jak maile, trochę.
1: Które ci ludzie pisali.
0: W twoim liście datowanym?
1: Tak, w twoim liście datowanym przeczytałem, albo jakieś podpisy na różne okoliczności. Tego zawsze zazdrościłem użytkownikom Debat, bo jak ktoś naprawdę się postarał, to miał to świetnie zrobione. A było kilka takich osób, w momencie, jeśli słuchają, bądź będą słuchać w przyszłości z archiwum, to pozdrawiam. Natomiast sam nigdy go nie instalowałem. Ja się trzymałem, prawdę mówiąc, zawsze Microsoftu.
0: No bo co by nie mówić, ten Microsoft, lepiej lub gorzej, ale on zawsze był jakoś tam dostępny.
1: Ktoś mi tam powie, ten Outlook jest skomplikowany, tak jak w artykule pisałem, jest skomplikowany, jest duży. Ale on miał skrypty i ma do JOS'a.
0: Tak, a JOS z Microsoftem dobrze żył zawsze.
1: I mi się nie chce konfigurować czegoś, żeby mi czytało. To mi po prostu, niech mi to czyta. Jeśli ja mam wybór, bawić się w konfigurację albo mieć coś gotowego, to ja wolę wybrać to coś gotowego. Zwłaszcza, że tak jak też tam napisałem, przejście z Outlooka Expressa na Outlooka 2003 to tak naprawdę rozszerzenie tego, co było w Outlook Expressie, bo większość tych opcji podstawowych do poczty nazywała się dokładnie tak samo lub bardzo podobnie i była w podobnym miejscu umieszczona. Mhm. Dopiero wstążki trochę pomieszały rzeczy. A jak ktoś przechodził na Thunderbirda, no to już wyglądało trochę inaczej. Jest troszeczkę inna filozofia, czy tworzenia, czy redagowania wiadomości, czy opcji. To jest nadal program do poczty, ale on jest już nieco inny.
0: Bardziej, że teraz on się stał trochę takim kombajnem, bo on przecież ma inne dodatkowe funkcje.
1: Ale tam
0: to tworzenie konta to może nie, bo on automatycznie rozpoznaje i to akurat jest super w sensie serwerów. Natomiast tam te kwestie zawsze, tam ten wspólny, ta wspólna gałąź SMTP, znaczy wspólna, to się inaczej trochę robiło niż w Outlook Expressie. Ja przyznam, że przy pewnych minusach ja Outlooka też lubiłem, ale Outlook Expressa, pomijając jego wolne działanie z IMAP-em, ale tak poza tym, ja bardzo lubiłem ten program. On oczywiście miał te swoje kiedyś tam problemy z wysyłaniem.
1: On był po prostu lekki, bo miał dwie listy i drzewko.
0: Tak, on miał to wysyłanie było ciężkie, bo tam pasek postępu i czasami na modemie coś to nie mógł się połączyć z jakimś serwerem. To były czasy jeszcze rozłączania, że tam nie mógł się z WP czy z czymś tam, ale to były bardziej kwestie niestabilności tej jakiejś tej infrastruktury, całej poczty i tam różnych problemów serwerowych. Wiadomo, że Outlook Express te reguły, tam trochę nie było to do końca proste, spam, coś tam, ale on to co, jakby to czytanie maili samych w sobie, to była przyjemność.
1: Tak, natomiast tak jak powiedziałeś już, no nie tylko patrząc na pocztę, ogólnie te aplikacje, te uniwersalne, które są w dziesiątce, dla mnie to są po prostu prymitywne programy.
0: Nie, no to są takie programy jakby bardziej dotykowe, to jest tak trochę, jeśli je trochę
1: nie, to nawet, obsługuje, to nawet nie tak chodzi jak, o...
0: No nie, to... jeśli trochę obsługuje tak klawiaturą, jakbyśmy obsługiwali aplikacje na iPadzie czy na iPhonie. Że musimy gdzieś tam dojść, coś tam nacisnąć, nie ma tak prosto, że wszystko masz pod skrótem to klawiszowym, nawet nie, to że nawet masz jakieś nie, menu, no trochę.
1: To nawet nie tak, bo te aplikacje mają problem z fokusem systemowym. One no bez, tak, tego, bez, tego, bez tego kursora dotykowego JOS'a, który się uruchamia z klawiatury, czy bez nawigacji obiektowej NVDA, to byłyby praktycznie w ogóle niedostępne. A to już, to co jest fajne w dotyku, to przestaje być fajne na klawiaturze, dlatego że naciskanie ileś razy strzałki, czy tam w prawo czy w lewo, to po prostu przestaje być zabawne. Bo dostanie się do jakiejś opcji wymaga powiedzmy 30-krotnego naciśnięcia strzałki w prawo. Gdzie to się robiło w aplikacji takiej klasycznej jednym skrótem klawiszowym względnie dwoma, trzema kombinacjami. Dlatego już nawet nie chodzi o same te aplikacje, tylko dla mnie w ogóle głupotą jest na komputerach PC uwypuklanie tych aplikacji w Windowsie 10. Dlaczego na komputerze PC domyślną aplikacją do odtwarzania muzyki jest ten cały program Muzyka Groove, czy jak on tam się nazywa? Powinien być Windows Media Player, dlatego że nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze przyszłe aktualizacje dziesiątki to zmienią, bo dzisiaj to wygląda źle. Trzeba się bawić się po prostu w usuwanie tej dotykowości z komputera PC. Niestety.
0: No tak. Czyli no
1: i
0: co?
1: Też te aplikacje są proste. Po prostu pisanie nowego programu, tylko dlatego, że on ma ładnie wyglądać, który ma dwa czy trzy przyciski na krzyż i tylko tyle. I ustawianie go jako domyślnego jest też czymś, co mnie na przykład bardzo irytuje.
0: No tak, ale to wynika z tego pewnie, że to ma być po prostu proste, szybko, jakoś tam lekko działać.
1: To ma być na tablet, a jest uwypuklony na komputerze.
0: Czyli co? My będziemy przechodzić pewnie do podsumowania, tak? Czy coś jeszcze, o czymś jeszcze chcieliśmy powiedzieć? Kwestie jakieś przeglądarkowe? Nie, bo to nie ma to jest jakby osobny temat i też omawiany, więc to troszkę nie ma.
1: Czyli jest jeszcze dużo różnych programów, które przestały być po prostu używane. Nie wiem, jakiś właśnie Rec Cleaner, który był bardzo popularny za czasów Windows XP.
0: Aha, do rejestru. No jakieś wszystkie te menedżery, o których właśnie typu GetRighty, FlashGety.
1: Tak, RexaPrim Pro, czy tam wersja RexaPrim Free, czy taki był Easy Cleaner, taki fajny program w wersji 2.0, pamiętam, w 2005 roku.
0: Tak, było coś takiego.
1: Często wywalał raport o błędach, ale był dobrym programem do czyszczenia rejestru. I fajnie usuwał duplikaty. Plików na dysku.
0: Ja jeszcze pamiętam kiedyś, ale to takie zupełnie stare, tam jakiś Norton Disk Doktor, czy coś tam, cały pakiet taki Norton. Aha, bo o antywirusach, no jeszcze był przecież bardzo popularny, dobrze mówię, Norton Security, Norton Antywirus.
1: Swego, on może dostępny, nigdy nie widziałem Nortona na komputerze.
0: On był kiedyś na początku chyba dostępny, na samym początku, natomiast potem jak ja już tak bardziej używałem stałego łącza, jak miałem stałe łącze, 2004-2005, to te Nortony już się stawały i coraz bardziej dostępne, niedostępne i coraz bardziej inwazyjne. Pamiętam, moja znajoma, co prawda osoba widząca, więc nie miała tych problemów co my, jej komunikat, żeby wszyscy do niej tam jeszcze raz pisali czy dzwonili, bo Norton jej wywalił wszystkie kontakty z Gadu albo ze Skype'a.
1: Aha.
0: No to też kwestia dostępności Skype'a, inna,
1: Kaspersky też się zrobił inwazyjny, tak. Te antywirusy, im były nowsze, tym był z nim o tyle taki problem, że z wersji na wersję stawały się coraz bardziej jakby inwazyjne.
0: Tak. I bardziej ingerujące gdzieś tam i... No i to trzeba było rzeczywiście uważać. To tak. I z tym radiem gdzieś tam, no też tutaj Tapin, tutaj ten Radio Shure i jakiś tam Screamer chyba niedostępny. No ale tak w sumie wychodzi na to, że owszem, omawiamy te programy głównie pod kątem z jednej strony ich popularności, trochę pod kątem dostępności też z czytnikami ekranu, ale... Ale jest tak, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli używać czegoś innego zamiast tych programów, a oferującego taki poziom wygody, nie pomijam te skrypty czynników ekranu, ale oferującego takie opcje i taki poziom wygody, jakie właśnie oferuje ten Winamp, coś tam innego, no to nie ma za dużego wyboru. No jest ten Winamp Fubar, jest ten Adobe Reader, nic jakby więcej, jest ten Cleaner i tam jakiś podobny drugi Cleaner, ale chodzi mi o to, że dużo programów z jednej strony jest niedostępnych, bo mówimy o tym, co jest dostępne, a siłą rzeczy pomijamy to, co jest niedostępne.
1: Dużo aplikacji, jakieś były chyba nawet odkurzacz, taka aplikacja odkurzacz, nie wiem, czy to nie był czasem polski program. Podobno bardzo świetny, ale niestety dla czytników niedostępny.
0: Z drugiej strony cieszy to, że te podstawowe aplikacje jakoś tam w miarę się okazały dostępne, takie powszechnie używane. No to weźmy to Nero, te media playery, wszystkie, no dało.
1: No nie, dało dzisiejszy, się... dzisiejszy Nero jest koszmarem.
0: Aha, no dzisiejszy Nero, no ale to zakładam, że dzisiaj powiedzmy to troszkę, no już nie ta epoka, choć też, no może to, może posadam, ale gdzieś tam, no dobrze, że, no i tak dobrze, że to, co kiedyś było, no ta społeczność też niewidomych była już na tyle wtedy duża, że można było sobie polecać nawzajem te programy, tak? Jeszcze inna sprawa, że wtedy to druga, zawsze o co ludzie pytali, skąd ściągnąć program, jaki program, ten czy tamten, czy tamten, przepraszam, i skąd spolszczenie, bo to też była kwestia.
1: Kiedyś było plaga spolszczeń.
0: Plaga spolszczeń wszędzie.
1: Dzisiaj nawet... już tego nie ma, program jest albo w języku angielskim, albo wielojęzyczny. Względnie jak jest program z Polski, no to jest dwujęzyczny, polsko-angielski. Ale skończyła się na szczęście plaga spolszczeń, aczkolwiek WinRAR dalej ma ten sam model dystrybucyjny, to znaczy się wersja polska ukazuje się kilka tygodni, do 2-3 tygodni po wersji angielskiej. Na przykład wersja WinRAR 5.40, tak, 5.40 jest obecna i angielska i polska, ale do niedawna jeszcze była tylko 5.31 najnowsza polska. Także jeszcze część aplikacji ma ten model ze spolszczeniami, ale to już są pojedyncze przypadki.
0: A jakieś jeszcze takie jedno, no jedno pewnie się nie da, ale takie dwa zdania, kwestia Skype'a, można powiedzieć, że on był od początku, powiedzmy, w podstawowej funkcjonalności dostępny, co do pewnych szczegółów, no to bywało różnie, najlepszy, ale bardziej w stronę dostępności.
1: Najlepszy był Skype 3.8. To był najlepszy Skype w historii. Później od Skype'a 4 to już zaczęło być bajerowanie aplikacji.
0: No tak,
1: zmiana interfejsu, dołożenie mnóstwa kontrolek i od tego czasu ten Skype, on jest nadal dostępny, używalny, ale to nie jest już Skype 3.8.
0: Tak, no na szczęście dużo można z tego menu kontekstowego tam zrobić ciągle, to jest, no, to ratuje jakoś, że to wszystko z kontaktem prawie można tam i do grup dodać i zadzwonić na taki, siaki numer, nawet wyślij plik można, kiedyś tam przez chwilkę chyba nie można, a może nie, to nie można było odebrać coś tam myszką, ale no generalnie ten Skype zawsze jakoś tam był dostępny, tak można powiedzieć. Nie powiedzieliśmy o nagrywaniu dźwięku, to też jeszcze osobna aplikacja, no ale to tak naprawdę, no co, był ten Goldwave, był Sandforge, czy był, jest do dzisiaj i one są jakoś powstawały konfiguracje dla czytników ekranu też.
1: Trzeba powiedzieć, że Goldwave jest nierozwijany dla wersji 32-bitowych od wersji 5.70. To jest ostatnia wersja dla Windowsa 7, 32-bit i starszych. Teraz można używać Goldwave'a tylko na Windows 7 X w najnowszej wersji 6 i 6 i wyżej. Windows 7 64-bit i wszystkie następne, ale tylko 64-bitowe. Tak. Jeśli chodzi o aplikacje do nagrywania dźwięku, do jakiejś tam edycji dźwięku, no to jeszcze Audacity. Pamiętam wersję, używałem wersji 1.26. Taka dosyć fajna wersja była. Audacity, Goldwave, Soundforge'a nie używałem, chociaż są skrypty do czasu fajne podobno. Znaczy,
0: tak.
1: Jest to w pomocy nawet napisane, tylko ja tego nigdy nie miałem okazji potestować.
0: Używałem Soundforge'a, ale to jakieś 10 pewnie lat temu, czy coś takiego.
1: Obecnie Goldwave mi wystarcza, czy do nagrania podcastu, czy właśnie do jakiejś prostej edycji, także nie potrzebuję jakichś więcej aplikacji. Znaczy, takie, ode mnie takie dwa zdania podsumowania to takie, że owszem, że dzisiaj zdecydowanie mniej potrzeba tych programów, programików w systemie. Wygoda się poprawiła i zwiększyła, ale całkowite porzucenie aplikacji trzecich, takich popularnych, często już wieloletnich nawet, nie jest możliwe, zwłaszcza w przypadku użytkowników niewidomych, gdzie to pole manewru mamy zdecydowanie mniejsze. Bo często też jest właśnie tak, jak w przypadku powiedzmy Nero, jeśli ktoś jeszcze używał na Windowsie 7 Nero 7, mając pakiet Nero, mamy jeden pakiet, jeden program, i dużo funkcji jest dostępnych w alternatywnym programie, tylko że tylko że część jest w jednym, część w drugim programie i tak naprawdę chcieć zastąpić tego Nero, no to trzeba by zainstalować kilka innych aplikacji. Co jeszcze jest mniej konieczne? To właśnie programy typu Firewall już nie są tak pilne. Aplikacje typu właśnie Spybot, Search and Destroy.
0: A były takie, tak, to rzeczywiście.
1: Używałem sobie tego w wersji 1.6, 1.7, 1.9, potem w dwójce się dostępność pogorszyła, aczkolwiek też dało się jeszcze korzystać. Dzisiaj, instalując jeden pakiet, nawet jakiś podstawowy security, to też się ma w tym to wszystko. Więc takie ode mnie takie właśnie podsumowanie. Programy te, które są już używane od wielu lat, no, nie da się ich tak do końca skreślić. Zresztą byłoby to chyba trochę niepotrzebne. Jeśli to, co używamy, działa i spełnia nasze oczekiwania, to dlaczego zmieniać to?
0: Inna rzecz, że sam Windows, jeżeli chodzi o te wszystkie właśnie spy i tak dalej, no sam Windows jako Windows jest o wiele bardziej stabilny niż to było te czasy XP i wcześniej. Tak. To zupełnie jest inny, to jest, no nie ma tego, nie mówi się o tych reinstalacjach Windowsów, generalnie to jest taki temat, który już wiadomo, że to się robi.
1: Mówi się nadal i nadal się robi często, zwłaszcza patrz w kontekście Windows 10 się zaktualizował i wszystko się poszło.
0: No to no tak, to wiem,
1: ale... Ludzie mają z tym mnóstwo problemów, po prostu te problemy są trochę innego rodzaju, nie trzeba już tylu aplikacji. Bo jest wbudowany w system jakiś ale antywirus, bo te obrazy ISO może montować ten system.
0: Tak, że przynajmniej na początku sobie można łatwiej poradzić, a potem można sobie uprzyjemnić i ulepszyć używanie komputera tymi starymi, tradycyjnymi, dawnego typu programami, które
1: Mam tą myśl, już wiem jak to ubrać w słowa. Kiedyś instalując system, trzeba było zainstalować pierdyliard mnóstwa innych aplikacji, żeby się tego dało od początku używać. Dzisiaj większość podstawowych funkcji typu rozpakowywanie plików, gdzieś tam tych takich podstawowych zip, czy jakieś montowanie właśnie plików ISO, czy oglądanie filmów w tych najbardziej popularnych formatach, czy słuchanie muzyki jest możliwe przynajmniej na początku bez konieczności instalowania dużej części tych programów, a ewentualnie później, jak ktoś lubi daną aplikację, używa, znają, już nieważne, czy ta aplikacja jest rozwijana, czy nie, tylko jeśli się sprawdza, no to po prostu ten się to instaluje. Taka jest chyba różnica podstawowa.
0: I na tym chyba możemy zakończyć, tak? Wszystko chyba.
1: Myślę, że tak.
0: To dziękuję bardzo. Mówiliśmy dzisiaj o troszkę o rozwoju i o dawnych aplikacjach, które kiedyś były powszechnie używane i o tym, na ile one dalej powinny i mogą być jeszcze używane. Okazuje się, że często są może nie niezbędne, ale bardzo przydatne i warto ich używać. Gościem Tyflo Podcastu był Kamil Żak, gościem Tyflo Radia właściwie, bo to w Tyflo Podcaście, w serwisie Tyflo Podcastu będzie za chwileczkę, ale audycja na żywo była emitowana w Tyflo Radiu, przepraszam. Gościem był Kamil Żak, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, to myślę, że do następnej audycji, jak się jeszcze jakiś ciekawy tego typu temat trafi, bo też w obecnych czasach mam ten podobny problem do ciebie, że mniej się różnymi rzeczami, jakby mniej dogłębnie jestem w nie wciągnięty, że tak powiem.
0: No bo jak coś działa, to działa.
1: Tak, dokładnie.
0: A też coraz mniej w tych komputerach różnych rzeczy robimy, gdzieś tam smartfony. Też temat ciekawy, co, że właśnie smartfon do czytania, ale jak coś się robi.
1: Telefon był do dzwonienia, sprawdzenia rozkładu jazdy, napisania SMS-a, względnie jakiejś nawigacji lodestonowej i to tyle. A dzisiaj to już jest inna zupełnie historia.
0: Tak. To ja jeszcze raz dziękuję. Mówił Michał Kasperczak. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziś w kalendarzu wtorek, 13 dzień grudnia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Dziś będziemy mówić o... No i właśnie, o komunikatorze, o sieci społecznościowej, o serwisie, o usłudze. O czym, Dawidzie? Dawid Pieper jest waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Mówić będziemy o Eltenie i myślę, że na dobry początek warto przypomnieć naszym słuchaczom, albo nawet i powiedzieć co niektórym, bo być może dopiero pierwszy raz nas słuchają i już im się tu pojawia jakieś tajemnicze hasło Elten. Co to jest Elten?
5: Witam wszystkich. Co to jest Elten? Myślę, że wszystkie te użyte słowa, sieć społecznościowa, usługa, są dobre. W każdym razie nie wiem, ile osób pamięta, myślę, że większość, program Klango, który stał się społecznością, siecią społecznościową osób niewidomych. Po zaniedbaniu niestety tego projektu przez autorów zaczęliśmy pracę nad swoją alternatywą, która właśnie dostała nazwę Elten.
2: No i jest to jeżeli ktoś nie pamięta Klango i jeżeli ktoś nie kojarzy Eltena, jakbyś mógł tak pokrótce scharakteryzować, czym to właściwie jest?
5: Jest to komunikator, który jest napisany w sposób jak najbardziej przyjazny, dostępny dla osób niewidomych, również po to, żeby jak najszybciej móc go obsługiwać, który pozwala brać udział w dyskusjach, pisać blogi między właśnie środowiskiem osób niewidomych czy tam innych użytkowników Eltena, co w praktyce oznacza to samo. Chodzi o stworzenie sieci społecznościowej skupiającej osoby niewidome i osoby zainteresowane tematyką niewidomych.
2: Rozumiem. Jakiś czas temu już prezentowaliśmy Eltena, mówiliśmy o nim, mówiliśmy o tym, co on potrafi, robiliśmy nawet jakąś taką demonstrację w praktyce, pamiętam. Jak na tamte czasy, to... Przede wszystkim były wiadomości, chyba już były fora.
5: Tak, fora były od samego początku.
2: I wiadomości troszkę co później. Nam doszło? Dziś będziemy o tym mówić. Ja jeszcze od razu dodam, jeżeli ktoś miałby ochotę z nami się skontaktować, to jesteśmy już na Skype'ie tyflopodcast.net. To jest nasz login, zapraszam bardzo serdecznie. Można dzwonić, można pisać. Postaramy się odbierać te telefony i odpowiadać na wasze pytania. No, najprawdopodobniej na te pytania będzie odpowiadał Dawid. Dawidzie, dziś też będzie jakaś taka demonstracja możliwości Eltena.
5: Oczywiście. Tak? Oczywiście, mam nadzieję, że tym razem nawet się uda ją zrobić bezproblemowo, kto wie.
2: Że nam nic nie wybuchnie.
5: A o to nie gwarantuję.
2: Tak, bo...
5: Siedzimy na kilkunastu kilogramach paliwa rakietowego.
2: Tak, bo dziś co? Dziś nadajemy z komputera pokładowego rakiety. Jak dobrze pamiętam, tak?
5: Tak.
2: No właśnie. Z Linuxem, na którym jest zwirtualizowany Windows, na którym jest Elten. Tu się ma prawo coś rozlecieć.
5: Dokładnie. Ale miejmy nadzieję, że tym razem nic niespodziewanego się nie stanie i wszystko pójdzie jak powinno.
2: Dobrze. No to zaczynamy.
5: Już tutaj wszystko uruchamiam. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. I uruchamiamy Eltena.
6: N. Pulpit lista. Elten.
7: Elten 2.0 beta 15. Zaloguj się.
5: Uruchomiliśmy program Elten. Tu mamy menu główne z podstawowymi funkcjami. Nic się nie zmieniło od czasu wersji pierwszej bety, która była wydana 24 lipca 2014 roku. Mamy trzy podstawowe opcje.
7: Zaloguj się. Rejestracja. Wyjście.
5: W zasadzie mamy jeszcze dwie opcje, do których możemy się dostać strzałkami góra-dół, chociaż tak naprawdę one weszły dopiero w wersjach beta i nie wiem, czy przetrwają do wersji ostatecznej, wersji 2.0. Jesteśmy teraz, używamy teraz najnowszej bety 15 wersji Eltena 2.0, która ukazała się dosłownie na dniach, jeśli dobrze pamiętam, w piątek. Więc mamy dwie jeszcze opcje.
7: Wymusi aktualizację lub reinstalację z serwera.
5: No bo wiadomo, w wersjach beta błędy się zdarzają i...
7: Język, language.
5: Język, który pozwala nam zmienić język, gdyby z nieznanej przyczyny, mimo na przykład angielskiego Windowsa, Elten uruchomił się po polsku.
2: A w jakich językach dostępny jest w chwili obecnej Elten?
5: polskim i angielskim. Pracujemy nad tłumaczeniem hiszpańskim i tureckim.
2: To ja od razu jeszcze zapytam.
5: Pracujemy. Nie, ja pracuję.
2: To ja od razu jeszcze zapytam, bo nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej kwestii. Myślę, że warto czym prędzej to nadrobić. Z jakiej strony internetowej można pobrać Eltena?
5: elten-net.eu. Myślę, że będzie można wstawić też link pod opisem tej audycji, jak się pojawi.
2: Okej, no to już wszystko wiemy. Zatem przejdźmy dalej.
7: Zaloguj się.
5: Pozwolę się zalogować na swoje
7: konto. IER, IP, IP, hasło. Czy chcesz włączyć automatycznie?

0: P. Programy. Skrót G. Narzędzia. Skrót N. Ustawienia. Skrót U. Pomoc. Skrót C. Wyjście. Skrót Y.
1: Tutaj się całkiem sporo

0: No, najważniejsze, że będziemy w stanie przez nie przejść.
1: Jeśli nic nie popsuje się, nie wysypie, to tak.
0: Okej.
2: Okay. Społeczność.
0: Czyli zaczynamy od społeczności.
1: Od społeczności ja przelecę podobnie jak poprzednio przez menu, zanim przejdę do analizowania głębszego.
2: Wiadomości. Skrót M.
1: Prywatne wiadomości. Blogi.
2: Skrót B.
1: Nie pamiętam, czy to było jak ostatnio prezentowaliśmy, a na pewno nie tak zaawansowane jak teraz, więc o tym będzie dużo.
2: Forum. Skrót F. Moje kontakty. Skrót K. Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów. Skrót D. Chat. Skrót C. Kto jest zalogowany. Skrót Z. Lista użytkowników. Skrót U. Co nowego. Skrót N. Moje uprawnienia. Skrót P. Rada starszych. Skrót S. Moje konto. Skrót O.
1: Tak się prezentuje menu społeczności Eltena.
2: Wiadomości.
1: Mamy tutaj skrót. Pierwsza opcja. Myślę, że dość ważna dla tego typu społeczności prywatne wiadomości. Muszę otworzyć.
2: Coś wiadomości odebrane.
1: Ucina na audycji.
0: No, troszeczkę coś przycina, ciebie też zresztą, no ale miejmy nadzieję, że będzie okej.
1: W najgorszym wypadku zaraz przejdę na jakiś modem. W każdym razie jesteśmy teraz w menu wiadomości. Mamy tutaj standardowy interfejs wiadomości, przesuwamy się do nim strzałkami.
2: Od Magdar 1999. Od Krime. Problem od Piotrek 77.
1: Tak, fajna reklama Eltena, fajna wiadomość.
0: Tak, no nowa, problemy się wszędzie zdarzają.
2: Blokot Elten.
1: Możemy
2: odpowiedź.
1: Z menu odpowiedzieć na wiadomość.
2: Usuń. Wyślij nową wiadomość. Przekaż dalej. Oznacz wszystkie wiadomości jako przeczyt. Pokaż wiadomości wysłane. Anuluj.
1: Myślę, że to jest dość podstawowa funkcja.
0: Jest dość prosta, tak.
1: I starałem się też, żeby takie proste były.
2: Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu.
1: Więc to jest, są wiadomości, natomiast najważniejsza funkcja w chwili od Eltena to są fora.
2: Wiadomość forum. Skrót. Wybierz forum. Śledzone wątki.
1: I tutaj też starałem się wszystko uprościć. Mamy śledzone wątki, do których możemy dodać wątki, które śledzimy. Jeśli coś dodamy, to oczywiście, jeśli coś nowego się w tym pojawi, usłyszymy odpowiednie powiadomienie. Co jest jedna z najważniejszych nowości od ostatnio prezentowanej wersji. W tej chwili to, co było problemem, powiadomienia było słychać tylko, kiedy okno Eltena było otwarte. Uznałem, że to jest niedopuszczalne i to się zmieniło już oj dawno temu. Forów polskich mamy 6.
2: PLL ten. Wątki 49. Wpisy 1030. PL informatyka. Wątki 18. Wpisy 1108. PL gry. Wątki 9. Wpisy 345.
1: Znając cię, zanim audycja się pojawi, tu przybędzie sporo rzeczy.
2: PL literatura.
1: Na forach.
2: Wątki 9. Wpisy 189. PL kultura. Wątki 5. Wpisy 70. PL inne. Wątki 13. Wpisy 347.
1: I są fora angielskie, w którymi zajmuję się nie będę. Jak wejdę na forum PLL,
2: wybierz temat nowy. Audycja w Tyfloradiu. Wpisy 6.
1: Mamy wątek audycja w Tyfloradiu. Wpisy 6 po otwarciu menu.
2: Otwórz. Zmień śledzenie wątku.
1: Czyli dodanie lub usunięcie do śledzonych.
2: Nowy temat.
1: Nowy
2: anuluj.
1: Temat. Anuluj.
2: Usuń wątek.
1: No i usuń wątek jako narzędzie moderacyjne.
0: No tak, bo myślę, ty jesteś administratorem, więc masz do tego prawo.
1: Tak.
2: Otwórz.
1: Ja po prostu otwórz. Zamiast robić to z menu, moglibyśmy też robić to po prostu enterem. Ja po prostu chciałem pokazać menu.
2: Super. Tekst. Witajcie. Informuję, że we wtorek, 13 grudnia, na antenie Tyfloradia odbędzie się audycja na temat Eltena. Uśmiech przynajmniej, jeśli nic się nie zmieni. Uśmiech pozdrawiam.
0: No i tu
2: Dawid Pieper.
0: Zap-

0: Pewne tabem możemy przechodzić dalej, tak, po kolejnych wiadomościach.
1: 7 grudnia 2016, Pates. Tekst, kolejna, super. 8 grudnia 111. Tekst, o pięknie, łzy. Pates, Darzek, twoja odpowiedź.
2: Mamy pole twoja edycja. Odpowiedź, edycja, to też jest zmiana. Tak jak w Klango teraz możemy odpowiedzieć bezpośrednio z wątku, zamiast doszukiwać się po menu opcji odpowiedz. Tu możemy napisać jakąś wiadomość.
1: Dodaj wpis.
2: Mamy pod tabulatorem przycisk. Dodaj wpis, który po prostu doda do wątku.
1: Powrót. Przycisk. Wybierz temat. Audycja w Tyflo Radio. Wpisy.
2: To samo
1: 6.
2: też można zrobić klawiszem Escape.
0: I Escape'em też można zamknąć na przykład to forum, tak? W tym momencie, w którym też się
1: wybierz
0: teraz znajdujemy.
1: Forum. Śledzone. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu.
2: Więc starałam się, żeby funkcjonalność programu była jak najprostsza.
0: No ona jest bardzo... Ona jest niejako kopią Klango, przynajmniej na razie jak to widzę.
2: I myślę, że to też nie było przypadkowe. Starałem się skopiować Klango...
0: Z ciekawości, co na to twórcy Klango?
2: A twórcy Klango, gdyby się odezwali, to bym był szczęśliwy.
0: Aha, bo twórcy...
2: Nawet gdyby mieli mi po tylko...
0: Bo twórcy Klango, jak rozumiem, nie kontaktują się z tobą wcale, mimo tego, że próbowałeś.
2: Twórcy Klango nie kontaktują się z nikim. Ja zanim w ogóle zacząłem pracę nad Eltenem, podjąłem 7 prób skontaktowania się z nimi, łącznie z propozycją odkupienia od nich projektu. Nie chcieli, to powstał Elten.
0: Okej. Okay.
2: Najważniejsza różnica, którą ja obserwuję, że zrobię taką małą reklamę między Eltenem a Klango, aha, jest taka, że mimo wszystko jest on nieporównywalnie szybszy. Myślę, że to wynika też trochę z tego, że po prostu od czasu, kiedy powstawał Klango, dużo się zmieniło. Pojawiły się nowe metody programowania, mimo wszystko skuteczniejsze, nowe serwery. I tak jak Klango loguje się, z pół minuty trzeba zacząć, zanim się zaloguje, zanim się załaduje wątek, też czekamy. Tutaj...
1: Wybierz PLL ten. RL test. Klaudiusz wypych. Wybierz
2: naciśnij.
0: No, to są fora. To skoro tak idziemy w porównywanie do Klango, będą fora głosowe?
2: Tak. Zacząłem nad nimi pracę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, możemy się ich spodziewać już w wersji 2.0, która ma wstępną datę premiery na 24 lutego. Więc jeszcze trochę poczekamy. Natomiast na dniach można się spodziewać pierwszej wersji podsumowującej wszystkie dotychczasowe bety, wersji 2.0 RC1.
0: Rozumiem. To mamy tu fora. Czy coś jeszcze a propos forów warto pokazać, czy przechodzimy dalej?
2: Nie wiem, czy cokolwiek jest więcej do pokazania, myślę.
0: W zasadzie wątki, odpowiadanie na wątki pokazaliśmy, to możemy przejść... Do czego?
2: Tak,
0: do blogów może. Może do blogów, bo blogi w końcu są dostępne. Pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o Eltenie w poprzedniej audycji, to blogi były dostępne tylko z poziomu Eltena. Teraz już są dostępne też z poziomu...

0: Super.
1: Wiadomości. Skrót blogi. Skrót B.
2: Natomiast oczywiście blogi. Mój klient jest nadal bardziej zaawansowany, chociaż będziemy pracować nad tym, żeby interfejs webowy też dostał jak najwięcej z tych najbardziej przydatnych funkcji i był jak naj też prostszy. Mamy tutaj dwie opcje, mój blog,
1: lista blogów
2: i lista blogów. Jak wejdziemy na listę blogów, to wyświetla nam się blogi od tego, który został ostatnio zaktualizowany, czyli od tego, na którym pojawił się ostatni wpis.
1: Lista blogów, skacz i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły ci skrzydła. Autor, Piper.
2: I to jest akurat mój blog.
0: Aha.
2: Dalej strzałką w dół możemy obserwować, znaleźć następny blog.
1: Świat mój i ten z moich myśli. Autor, Magdar 1999. Mój mały świat, czyli jak to w życiu bywa. Autor, Celtic 1002. Blog z różnymi rzeczami. Autor, Alissa.
2: Tak
1: Dasz blog. Autor, Daszek.
2: I tak dalej można przewijać to i przewijać.
0: A czy na stronie Eltena jest jakaś taka strona, tak jak klangoblog.net było, że można było sobie sprawdzić poprzez stronę sieci web jakiś taki indeks blogów, które zostały niedawno zaktualizowane?
2: Zaraz będę pokazywać, jak wygląda strona Eltena. Więc do tego też przejdziemy.
0: Dobrze.
2: Ona jest dość prosta, ale jest też lista blogów.
0: Okej.
2: Chociaż prostsza niż ta z Klango. Jak wejdziemy tutaj w któryś blog, weźmy...
1: Mój mały świat, świat mój... Mój mały świat, świat mój i ten z moich myśli. Wszystkie wpisy.
2: I mamy opcję wszystkie wpisy, a zjeżdżając strzałką w dół będzie widzieć kategorię.
1: Codzienna szarość, czyli życie zwykłej nastolatki. Krótkie teksty. Teksty piosenek, udostępnione pliki, statusy i sygnatury, skąd okazjon, statusy i sygnatury, skąd pomysł, okazjonalnie.
2: I to jest tyle.
1: Status, teksty, piosenek, krótkie, codzienne, wszystkie wpisy, zasłużyłeś.
2: To mamy.
1: Dlaczego zniknęłam, udostępnione, 02. Wspomnienie ciebie.
2: I tak dalej, jak otworzymy coś.
1: Udostępnione. Magdar 1999.
2: Podobnie interfejs podobny do forum.
1: Witajcie, dzisiaj udostępniam mód.
2: Pod tabulatorem będą komentarze. W Klango było to troszkę inaczej. W Klango mieliśmy listę i pod strzałkami były komentarze. W porozumieniu z użytkownikami programu uznaliśmy, że jednak skopiujemy tutaj interfejs z forum, bo po prostu się bardziej sprawdza.
0: Rozumiem.
1: Piper. Tekst. Piękny utwór. Twój komentarz.
2: Mamy twój
0: tu można coś wpisać.
1: Prześlij. Przycisk powrót.
2: Więc interfejs jest skopiowany w zasadzie z forów, bo myślę, że jest bardziej przejrzysty niż ten na Klango.
0: No,
1: udostępnione.
0: Wygodny.
1: 02. Mały książę i róża. Inga porada.
2: Tak. To jest tyle w sprawie forów.
0: Blogów.
2: Można oczywiście dodawać wpisy. Tak, blogów. Można oczywiście dodawać wpisy do kilku kategorii. Można tutaj komentować, trochę to przypomina fora, tylko fora, w których tak naprawdę wszystko skupia się wokół głównych wpisów, a reszta jest z komentarzami i w których jeden wpis może należeć do kilku kategorii, albo może nie należeć do żadnej. W najbliższym czasie planuję rozbudowę troszkę blogów jeszcze o funkcję dodawania do nich załączników w formie plików. I na razie to będzie tyle, myślę, że to wystarczy.
0: Okej. To jakie mamy kolejne możliwości Eltena?
1: Naciśnij menu. Wiadomość.
2: Ja też nie będę pokazał szczegółów wszystkiego.
0: No tak, bo zajęłoby to nam oczywiście dość
1: mnie
0: sporo.
1: Do swoich kontaktów.
0: No te myślę, że te opcje są dość...
1: Kto jest? Lista użytkowników. Co nowego? Moje
0: intuicyjne.
1: Rada, moje konto. Skrót.
2: Tak, to, co na pewno społecz, warto
1: media.
2: Pokazać, jak ja wejdę.
1: Użytka. Kto jest
2: zalogowany?
1: Kto jest Dash, Piper, Bogdanek, Piotr Paweł.
2: Jak wezmę, wejdę
1: Piotr Paweł. Piotr 77.
0: Profil sobie obejrzeć.
1: Wiadomość. Wizytówka.
0: O.
2: Tak.
1: Wizytówka. Piotr 77. Tekst. Użytkownik. Piotr 77. Piotr Kampe płeć. Mężczyzna wiek. 39 widziany. 13 grudnia 2016 19:21 użytkownik nie posiada bloga. Zna użytkowników. 4 znany przez użytkowników. 1 wpisy na forum. 106.
2: Tutaj też można wypełnić wizytówkę. Ta osoba z tego co widzę wizytówki nie ma. Profil, który się ustawia jest można wybrać, czy ma być publiczny, prywatny, tylko dla osób z kontaktów i tak dalej. Mhm. Też z daty urodzenia jest informowanie o tych urodzinach.
0: Rozumiem.
2: Którego jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji przetestować, bo odkąd się pojawiło, nikt nie miał urodzin.
0: No, ale miejmy nadzieję, że w końcu będzie okazja.
2: Dokładnie.
1: Kto jest za lot?
2: Mamy też awatary, jak Klango, to jest też nowość ostatniej wersji.
1: Wiz plik usuń, odtwórz awatar. Awatar, Piotrek 77.
2: Jest sobie jakaś muzyka.
0: Tak, ktoś sobie dodał. Jest jakiś limit długości tego awatara, albo w jaki sposób, jest jakiś format pliku, w jaki należy ten awatar dodać, jak to jest?
2: Cerefers obsługuje właściwie MP3, OGG, Wavy. Nie wiem, czego nie obsługuje, bo dodałem wszystkie kodeki, jakie znalazłem na stronie z kodekami.
0: Rozumiem.
2: A serwer już sobie to konwertuje na swój format. W zasadzie to jakość awatara nie może przekroczyć 256 kilo na sekundę. Jeśli przekracza, dla MP3 podaję, bo wszystko w MP3 jest konwertowane. Jeśli przekroczy, to się konwertuje.
0: W ten sposób.
2: A długość nie może przekroczyć 15 minut.
0: Aha. A żeby ktoś tam nie dodał jakiegoś mega długiego awatara, bo po co?
2: Dokładnie. 15 minut to i tak jest zdecydowanie za dużo.
0: Sporo, sporo.
2: Mamy też, skoro już to pokazuje profil, mamy też pliki udostępnione przez użytkownika.
1: Na pliki pliki użytkownika plama wiktornoczkin.mobi.
2: Można wysyłać pliki na serwer, którymi się dzieli z innymi.
1: Ślepa uniwersum metro 2033 wiedza. Robert
0: no
1: J.
0: widzę, że tu
1: Schmidt.mobi.
0: Widzę, że tu udostępniają pliki takie cokolwiek chronione prawami autorskimi, koledzy. Czy jakieś...
2: Ja nie ponoszę odpowiedzialności.
0: No tak, ty jako administrator nie ponosisz odpowiedzialności, regulamin jest i warto, żeby się ludzie do tego stosowali, no ale wiadomo, jak to wygląda.
2: Dokładnie.
1: To jest Piper.
2: Natomiast przede wszystkim tak wyglądają funkcje Eltena.
0: Jest jakiś limit tak swoją drogą na te pliki udostępniane?
2: Nie więcej niż 2 GB na konto.
0: Rozumiem. To co mamy dalej w takim razie?
2: Nie dosłyszałem, bo coś przerwało.
0: Pytam, co mamy dalej w takim razie?
2: Aha, dobrze. Ja pokażę sekcję.
1: Media, pliki.
2: Pliki w menu,
1: skrót P.
2: Prototypowe.
1: C.
0: Czyli teraz tutaj jesteśmy w plikach, tak?
2: Tak. I mamy tu standardowy wybór dysków. C,
1: D, E, G, H, I,
2: H, I. Do sporo tu tych dysków. Tak, wejdę sobie w któryś z tych dysków,
1: C, powiedzmy D. $recycle.bin, assassin's threat, co unter...

0: display. Downloads drivers dumps eula.kexperi.gfx gokga audio keira.ledwisła license list moje kop mowa ms msoc emet network
1: Szukałem czegoś, co nie jest midem. Jak dam na to
0: odtwarzaj.
1: Enter i dam odtwarzaj, to otworzyć. Zatrzymać mogę to.
2: A w jaki mogę sposób zatrzymujesz?
1: F4 jest w pomocy. F4 zatrzymuje podnot, po prostu zamykam to.
2: Okej.
1: Okay. Pliki.
0: Dodaj do playlisty.
1: Do playlisty, ja zaraz pokażę, na czym polegają.
0: Ustaw jako awatar.
1: Mogę ustawić jako awatar, to już wiadomo, o co
0: anuluj.
1: Chodzi. Mogę jeszcze...
0: Otwórz w skojarzonej aplikacji.
1: Alta, a nie spod menu. Otworzyj w skojarzonej aplikacji.
0: Wyślij na serwer.
1: Wysłać na serwer, czyli do plików udostępnionych.
0: Kopiuj.
1: Kopiuj.
0: Wytnij.
1: Klej. Play, czyli schowaj.
0: Usuń. Nowy folder.
1: Nowy
0: wyczyść
1: folder.
0: Playlistę.
1: Wyczyść playlistę.
0: Anuluj. Anuluj.
1: I anuluj.
0: BGM.
2: Okej, okay, to o co chodzi właśnie z tymi playlistami?
1: Jak ja na BGM, w zasadzie z playlistą, bo obecnie można mieć tylko jedną. Jak ja dam na BGM Enter...
0: Otwórz ten folder. Dodaj wszystkie nagrania z tego folderu do playlisty.
1: I dam Enter.
0: Pliki dodane do playlisty. 130 naciśnij klawisza, aby otworzyć.
2: No słuchaj, poczekaj, zaraz... Zaraz to spróbujemy zrobić, żeby było cię słychać troszeczkę lepiej. Na tle tego dźwięku. O! Już myślę, że będzie ok. Tylko teraz nie słychać dźwięku, muzyki w ogóle.
1: Ja w tej chwili zapauzowałem.
2: Okej, to możesz włączyć z powrotem.

0: jak jesteśmy, znaczy na razie zrobiłem przerwę, żeby sam słyszeć antena, bo
1: dobrze,
0: głośne nagrania wybrałem. W każdym razie jak ja poruszam się strzałkami, to w tej chwili w menu główne, w tym okienku, jak nie zrobię alt, to mam
2: społeczne, programy, skrót, naciśnij klawisz alt, aby otworzyć menu, playlista, 001,
0: mogę sobie któryś odtworzyć, spacją pauzuję, mogę strzałkami przewijać.
2: 002 Batman Z. Negatywy 1.OGB. Wave.
0: I tak dalej. Więc jest to coś bardziej służące do działania w tle podczas pracy.
1: Czyli możemy sobie otworzyć playlistę naszych ulubionych nagrań i ona będzie odtwarzana.
0: Tak, możemy ją zapisać potem do playlisty. Możemy też dodawać treści. Nad tym obecnie pracuję. Treści internetowe, albo to mogą być jakieś nagrania z internetu MP3, albo nawet można sobie do playlisty dodać cokolwiek, jakieś radio internetowe, tylko wtedy oczywiście ono samo już nie przejdzie na następny utwór, bo będzie w kółko odtwarzane, bo ciągle coś tam będzie, więc to już będzie trzeba ręcznie zmienić strzałkami.
1: No tak, a nie myślałeś nad tym, żeby do playlisty oprócz utworów muzycznych można było dodawać, nie wiem, jakieś powiedzmy albo kanały RSS, albo jakieś pliki tekstowe, żeby można było sobie tego, no nie wiem, słuchać albo właśnie chociażby kanałów RSS. Dodajemy sobie do naszej playlisty jakieś kanały RSS i sobie czytamy po prostu po kolei, co tam się dzieje w danym kanale. Jakieś
0: nie ukrywam,
1: informacje.
0: Że myślałem i myślałem i to całkiem poważnie i myślę, że możemy się tego spodziewać być może do stycznia.
1: Okay.
0: Bo to też jest jedna z planowanych nowości w LTN 2.0. W tej chwili, jak mówię, to jest największa aktualizacja od początku LTN-a. Część funkcji, które tutaj pokazuję, jest z wersji jeszcze ostatniej stabilnej, czyli 1.398. Część to już jest 2.0. Dla wszystkich, którzy chcieliby przetestować wersję 2.0, informuję, że jak wejdą w swojej wersji LTN-a najnowszej, bo tylko z poziomu najnowszej jest to możliwe, w menu narzędzia znajdą tam menu aktualizacji, w którym jest bezpośrednio z programu możliwość wybrania opcji pobrania najnowszej wersji beta.
1: Mamy takie pytanie od Marcela. Marcel chciałby wiedzieć, do jakiego formatu są zapisywane playlisty.
0: To jest format na razie własny, eltynowski. Nie myślałem nigdy nad tym, żeby zrobić coś innego. Natomiast może być też ciekawym pomysłem, którego nie analizowałem, użycie innego formatu, na przykład PLS.
1: Albo M3U na przykład. Zależy to już.
0: Albo też M3U. To jest do rozważenia.
1: Okej. Okay.
0: Ja sobie playlistę wyczyszczę,
2: menu, dola, otwórz, usuw, nowy, wyczyść playlist, naciśnij klawisz alt, aby otworzyć menu, playlista, play.we, posit,
0: mówiłem, to jest wersja beta, spróbujmy jeszcze raz.
2: Net playlista, play, media, społeczność.
0: Nie tego chciałem.
2: Dolar recyst, wyczyść, naciśnij playlist, negat play.
0: Oni wygląda na to, że sobie nie wyczyściłem playlisty, coś tu pięknie nie działa.
1: No, takie prawo wersji beta, już wiesz, co masz poprawić.
0: Dokładnie, od razu sobie zapisałem. Więc myślę, że można się spodziewać swoją drogą, można się spodziewać wersji beta 16 jutro lub pojutrze, bo lista znalezienia błędów całkiem pokaźna.
1: No dobrze, to przejdźmy dalej. Co mamy jeszcze ciekawego?
2: Menu, społeczność, narzędzia.
1: A jeszcze tak zapytam, czym są te

0: o katalog oprogramowania, które może być przydatne dla osób niewidomych, tylko że nie pod iOS-a, tylko pod Windowsa.
1: Rozumiem. No to co mamy dalej?
2: Kompilator, konsola, zarząd, test, gen, test, zarządzanie, program, konsola, pokazać, to jest, skrót, K.
0: To będzie materiał na szersze omówienie, to jest konsola,
2: kompilator, LTN API,
0: kompilator,
2: skrót,
0: LTN API. LTN API to jest
2: konsola, skrót, podaj polecenia do wykonania,
0: to jest edycja. Język programowania, właściwie API oparte o język Ruby, które w planach ma posłużyć do łatwiejszego pisania przede wszystkim gier dla osób niewidomych. Chodzi o to, że wykorzystujemy interfejs znany nam z LTN-a i w jego oparciu robimy grę. Przykładem gry, która powstała w LTN API, jest Revina, o której zaraz będzie więcej. Tu mamy konsolę dość prymitywną, ale wystarczającą przynajmniej na moje potrzeby, więc na razie zostaje. Jest to zwykłe pole edycji, w którym możemy wpisać jakieś polecenie. Powiedzmy, że ja piszę
2: lewy cudzysłów.
0: Dokumentacja pojawi się na dniach.
2: Kreska pionowa. Kreska cudzysłów. Prawy
0: pod Hello World. Speech wait. Zrobię Enter.
2: Hello World. Night play.
0: Usłyszeliśmy Hello World.
1: I co ta konsola tak naprawdę umożliwia? Co,
0: przede wszystkim
1: na co
0: konsola przede wszystkim konsola pozwala na zrobienie na LTN-ie, jak coś się popsuje, na przykład ręcznie aktualizacji. Ale najważniejszą funkcją jest testowanie różnych funkcji, które piszemy do programu w LTN API. Sam jej używam do testowania tego, co powstaje w Revinie. Możemy tu wkleić na przykład funkcję ją wywoływać. Mamy też narzędzia do debugowania tej funkcji. To nie są żadne moje narzędzia, to są narzędzia już powstałe w języku Rubiego. Więc osoby ciekawe szczegółów odsyłam do dokumentacji tego języka, bo jakbym zaczął mówić o programowaniu, to byśmy tu mogli siedzieć do północy dnia jutrzejszego.
1: No podejrzewam, że tak.
0: Natomiast samo LTN API, myślę, że jego najważniejszą celą jest to, że posiada już wbudowane elementy pozwalające na tworzenie takich kontrolek wewnątrzokienkowych, typowo pod gry, powiedzmy jakieś tam pole edycji, do wpisania save'a, stworzenie, wyrenderowanie mapki, stworzenie jakichś tam dialogów, wbudowany silnik już mowy. Jak pokazałem, wpiszemy tylko speech, tekst i o to się mówi, zamiast implementować mnóstwo bibliotek. Więc myślę, że to będzie przede wszystkim celowało w gry.
1: No dobrze, ale skoro już jesteśmy przy LTN API, czy gdzieś jakieś biblioteki do tego i dokumentacja tego API są dostępne? Można się już gdzieś z tym zapoznać?
0: Jak mówiłem, najnowsza wersja dokumentacji jest troszkę niekompatybilna, więc ją wycofałem na razie z serwera, ale kończę już naprawdę nową. Miałem nadzieję, że skończę ją do audycji, nie zdążyłem, ale w ciągu tego tygodnia już powinna być.
1: Rozumiem. I gdzie się można
0: z
1: tym zapoznać? Na stronie LTN-a, czy ma to jakąś swoją oddzielną, wydzieloną podstronę?
0: Nie, będzie miał na stronie LTN-a, będzie link dokumentacja LTN API. Też informacja o niej pojawi się na forum, kiedy tylko będzie dostępna.
1: Rozumiem. No to okej. Czyli mamy kwestię LTN API również omówioną. Rzeczywiście fajna sprawa, szczególnie dla początkujących programistów, którzy chcieliby się zmierzyć z różnymi wyzwaniami i zacząć od tworzenia jakichś ciekawych rzeczy, niekoniecznie ucząc się podstaw i takich no, dość istotnych gdzieś tam z punktu widzenia takiego profesjonalnego, zawodowego programisty kwestii typu jakieś, nie wiem, zarządzanie pamięcią i tak dalej, sporo już za nich robi LTN API. Tu się można skupić nad rozwiązywaniem już konkretnych problemów wyższego rzędu. To co jeszcze mamy takiego nowego w LTN-ie, Dawidzie?
0: Co jeszcze mamy takiego nowego w LTN-ie? Przede wszystkim jest pewna zmiana, jeśli chodzi o stabilność. Odkąd uruchomiłem tego LTN-a, nie wysypał się ani razu.
1: No właśnie jakoś zauważyłem, że to jakoś tak w końcu działa. Kiedyś był z tym problem.
0: No kiedyś był, teraz to działa. Ja mogę uznać LTN-a za stabilnego od wersji 1.1, która to była naprawdę wersją, w której postanowiłem wreszcie, dosłownie usiadłem, to było, zaraz dokładnie powiem kiedy, to była
2: lista zmian. Lista zmian. Wersja 1.0, wersja 1000, wersja 1.1.
0: To nie są wersje 1093, tylko 1.093, to są uroki Iwony.
2: Wersja 1.
0: która wyszła, to wersja
2: 28 marca 2015,
0: czyli już sporo po naszej pierwszej audycji. I wtedy postanowiłem, usiadłem i powiedziałem: Dawid, nie piszesz niczego nowego, dopóki ten program nie będzie na tyle stabilny, że przez 3 godziny pracy się nie wysypie. No i efekt się udało osiągnąć.
1: I przez ile się nie wysypał?
0: Nie wiem, po 8 straciłem cierpliwość.
1: No to super, super.
0: Oczywiście nie mówię, że błędów nie ma, bo się zawsze zdarzają.
1: No chociażby czyszczenie playlist, jak widać.
0: Dokładnie, ale to już nie są błędy, które wysypują program i które uniemożliwiają jego używanie.
1: Tak, no najwyżej po prostu nie działa jakaś opcja, no ale zawsze to można poprawić, a przede wszystkim z tego da się korzystać, no bo wcześniej, to nie ukrywam, zaprezentowaliśmy Eltena bardziej ze względu na to, żeby pokazać, że są ludzie, którym się chce i którzy potrafią coś zrobić, niż ze względu na to, żeby można było to komuś polecić jako środowisko takie społecznościowe, no bo to działało, powiedzmy sobie szczerze, słabo i nie funkcjonowało to najlepiej, wysypywała się ta aplikacja. Teraz rzeczywiście...
0: Używając analogii, działało mniej więcej jak Windows 10 podczas próby aktualizacji.
2: Na śledzonym
0: blogu
2: pojawił się nowy wpis.
1: Tak, o. I przy okazji dostaliśmy informację, że się pojawił jakiś wpis na blogu. Jakimś. Śledzonym, tak. Obserwowanym.
0: Śledzone blogi też są podobnie jak śledzone wątki, mamy i śledzone blogi. Tak, o czym zapomniałem wspomnieć.
1: Dobrze, Dawidzie, to co jeszcze możemy pokazać z nowości Eltena?
0: To jest dobre pytanie.
2: Menu, pomoc.
0: Oj, otwieram menu.
2: Naciśnij klawisz playlista.
0: Możemy zrobić taką rzecz, że ja teraz okienko Eltena zminimalizuję.
3: Audycja Grantalk 5 plus pusta.
0: I w tej chwili to jest
3: konfigurowane.
0: Nie ma Eltena, Elten przycisk pojawi się.
3: Obszar powiadomień systemu pasek narzędzi.
1: Jest w treju.
3: Ten przycisk.
2: Otrzymałeś nową wiadomość.
0: Tak, Elten przeniósł się do treja, można go przywołać stąd. Można go też przywołać skrótem klawiszowym. Ctrl Shift Alt T.
2: Elten.
0: I jest znowu.
1: Jest i działa. I super. Natomiast moje pytanie jest takie. To jest wersja, którą pokazujemy. To już jest wersja, którą nasi słuchacze mogą sobie pobrać z internetu. Pobrać,
0: tak,
1: zainstalować.
0: To jest wersja. Przede wszystkim ja pokazuję w tej chwili wersję, którą mam, czyli najnowszą betę. Mhm. Są pewne różnice, na pewno pozbawione funkcji, ale jest to wersja, którą można pobrać. Trzeba z najnowszej wersji stabilnie, jak mówiłem. Z menu narzędzia wybrać menu aktualizacji i wybrać tam opcję instalowania najnowszej wersji beta.
1: Ty tu jeszcze pokazywałeś takie menu programy. Czy tam coś już jest? Są jakieś programy wykorzystujące Elten API, czy na razie nie ma?
0: Są. Bardziej testowe niż cokolwiek robiące,
2: skrót,
0: ale są.
2: Med, pliki, programy, skrót.
0: Mamy trzy, które pisałem bardziej do przetestowania Elten API niż do czegokolwiek innego. Jest to skit znany z Clamzo. Jest to DevTool, który jest programem do pisania programów.
2: Saper.
0: Jest gra Saper.
1: O, Sapera chyba

0: pisać coś, co może zainteresować.
1: Saper.
2: Jak
1: naciśnij Enter, aby rozpocząć.
2: Jak ten Saper działa?
1: Naciśnij jest sapę.
2: Możemy od razu pokazać.
0: Pokazuję. Mówię, gra była pisana prymitywnie i miała być tylko sprawdzeniem, czy LT napi działa, więc nie ma tu jakiejś wielkiej funkcji.
1: Podaj liczbę min do rozmieszczenia.
0: Powiedzmy, że chcemy mieć 5 min. Jest to standardowa gra Windowsowa Saper.
1: 5A1.
0: I poruszamy się po planszy. To wszystko jest generowane przez LT napi. To mówię. Pół test LT napi, pół demonstrator możliwości. Mamy planszę.
1: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10.
0: Koniec planszy, strzałką w prawo.
1: B10, C10, D10, E10, F10, G10, H10, I10, J10, J.
0: I to jest plansza, A1. Ryzyko, że tu jest mina, ponieważ nie chciało mi się pisać, przyznaję się, bez bicia systemu, który powoduje, że miny rozmieszczają się po pierwszym naciśnięciu, uznając, że po prostu jak użytkownik się wkurzy, to nic się nie stanie twórcy.
1: Zero.
0: I pole graniczy z zeroma minami.
1: A1, zero.
0: A1, zero. Spację mogę sobie oznaczyć, że tu jest mina, oczywiście na przykład na A2 oczywiście nie ma.
1: A1, A2.
0: I tego pola już nie otworzę, wciskam Enter, nic nie dzieje.
1: A2.
0: Mogę sobie cofnąć to i Enterem otworzyć ten sektor.
1: 1.
0: I widzę, że pole graniczy z jedną miną. Zadanie jest takie, żeby otworzyć wszystkie pola, które nie graniczą z minami.
2: No tak.
0: Mówię, gra dość prosta, znana, ale jest jakimś tam demonstratorem możliwości tego API, nie wymagającym od twórcy zbytniego poświęcenia, bo spieszyło mi się podówczas, jak pisałem tą grę, do LTNA 1.3.
2: No i przy okazji można sobie trochę pograć, oprócz rzeczywiście demonstracji możliwości. Jeżeli ktoś lubi takie proste rozgrywki, to zawsze coś.
0: Dokładnie. Zamykam Escape.
1: Saper.
0: Jesteś znowu menu.
1: Naciśnij
0: programu.
1: Enter, aby rozpocząć.
0: Wciska znowu Escape.
1: Program. Saper został zamknięty. Naciśnij klawisz Alt, aby otworzyć menu. Playlista. Play.
0: Z tą nieszczęsną playlistą, której nie można wyczyścić.
2: Tak. I co? To tak z grubsza chyba wszystkie nowości w Eltenie, tak?
0: Myślę, że tak.
2: Przynajmniej te takie najistotniejsze.
0: Ale raczej. Tak, mówię, na 100% oczywiście zapomniałem, ale raczej nie było to nic istotnego.
2: No dobrze, Dawidzie, to teraz jeszcze zanim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, to zapytam o Rewinę. Rewina, ognie Rewiny, bo się to kiedyś ta twoja gra, która już od jakiegoś dłuższego czasu powstaje, to się chyba jakieś miała nazywać ognie Rewiny, tak? A teraz dalej, czy Rewina?
0: Ja zaraz na niej przejdę, tylko obiecałem pokazać jeszcze interfejs webowy.
2: Właśnie, jeszcze interfejs webowy, tak.
3: Pulpit list.
0: Ja przepraszam za gatę, wiem, że większość osób jej nie trafi, ale
3: magicka
0: ten system ustawiony na szybko.
3: Mowa
0: Więc dużo tu programów, które nawet nie wiem czym są, nie ukrywam.
3: Aktualizuj ochronę przed programami szpiegującymi.
0: O właśnie, w temacie. Chodź na stronę ltnet.eu.
3: LTN Network, contact link.
0: Menu, otwieram link menu, to są linki rozwijane. Postaram się, żeby to było jak najprostsze z perspektywy zarówno korzystania z komputera, jak i po co głównie tą stronę pisałem pod iPhony, gdyż sam często jadę sobie gdzieś, nie chce mi się brać laptopa, to z iPhona obsługuję najważniejsze funkcje programu.
2: Rozumiem.
3: Aktualności link. Strona list brak interfejs sieciowy link odwiedzony.
2: A i tu wchodzimy w interfejs sieciowy.
3: Nagłówek poziom 1 odwiedzony link LTN Network.
0: Nagłówek
3: poziom 2 zalogowany jako gość.
0: Zalogowany jako
3: link.
0: Gość.
3: Zaloguj się.
0: Link zaloguj się.
3: Link. Nagłówek poziom 1 menu.
0: Menu i w menu
3: link
0: mamy
3: forum. Link wiadomości. Link blogi. Co ty read David Pieper.
0: Ja się pozwolę zalogować.
3: Zaloguj.
0: Można też wyglądać fora i blogi bez zalogowania się oczywiście.
3: Login pole. Piper. Hasło. LTN Network zajęty. Błęd. Nagłówek poziom 1. Błęd. Brak. Zaloguj. Login. Ostrzeżenie. Nagłów link. Zalogowany jako Piper. Nagłówek poziom 2. Wylog. Forum link. Wiadomości link. Blogi link.
0: Blogi. Jak wejdę na forum.
3: Ostrzeżenie. LTN. Zalogowany menu nagłów. LTN Network, wyloguj się p.l. informatyka, link.pl, gry,
0: jak wejdę w jakiś kontekst, powiedzmy p.l. LTN,
3: ostrzeżenie
0: LTN, zalogowany. Teraz poruszam się po nagłówkach, ja używam NVDA, czyli klawiszem H.
3: Audycja w Tyfloradiu, link, rozwój LTN, link, audyt rozpoczęty przez Piper. Witajcie. Informuję, że we wtorek 13 grudnia audycja w Tyfloradiu.
0: Ostrzeżenie od nagłówka LTN. Więc znowu tutaj staram się, żeby był to jak najprostszy interfejs, jak najbardziej przejrzysty, jak najszybszy, bo moim zdaniem komplikowanie życia tam, gdzie nie trzeba, jest po nic.
3: Zalogowany jak Piperna. Witajcie. Informuj przynajmniej pozdrowienia.
2: I tu mamy
3: pusta.
2: Siódmy
3: nagłówek. Kolejna pust. Ósmy.
0: Tak, mamy menu, blogi
2: i odpowiedzi.
3: LTN Network zajęty.
0: Tak. Na blogach
3: LTN
0: mamy
3: zalogowany link, wyloguj, nagłówek, link mój blog.
0: Link mój blog, gdzie można pisać i tak dalej.
3: Nagłówek poziom 3, lista blogów.
0: I znowu sortowane od tych, które są najświeższej
2: aktualizowane, tak.
0: O, właśnie, właśnie.
3: Mój mały świat, czyli
0: o,
3: jak to w życiu bywa, nagłówek poziom 4. Skacz i lecąc w dół, pozwól, by wyrosły ci skrzydła. Autor, Piper, liczba wpisów 37. Skacz.
0: I tutaj mamy już.
3: Ostrzeż LTN, zalogow, skacz i wszystkie wpisy
2: na możemy sobie.
3: Skomentuj na głów, spacę od Dity. Skomentuj na, kiedy odejdę na Celtic 1002 na nagłówek poziom 5. Piper na głów, Celtic 1000. Skomentuj na głów, TH.
0: Więc dość prosty interwej, możemy też.
3: L, zalogow, skacz i wszystkie wpisy. Wszystkie link codzienny, nagłówek, link, koniec, C. Ostrzeżenie LTN, L,
0: zaskakuj,
3: cel, skoment, jak wygląda
0: tylko z tej jednej kategorii, a nie już wszystkie. Więc interfejs webowy też staram się, żeby był jak najprostszy, jak najbardziej przejrzysty dla osoby, której po prostu się nie chce tracić czasu na zbędne, moim zdaniem, przeszukiwanie. Wolę tutaj zrobić prosty interfejs, gdzie się można do wszystkiego doklikać, niż zasypywać użytkownika linkami, nagłówkami i jeszcze grafikami do tego.
2: No oczywiście. Tym bardziej, że i tak z tego korzystać będą przede wszystkim osoby niewidome.
0: Dokładnie. Zaraz będę pokazał rewinę, ja tutaj tylko przygotuję ją, bo patrzę, że kilka plików muszę tylko przerzucić, bo na tym komputerze nie mam nowszej wersji, już będę pokazywać. Natomiast tymczasem może trochę opowiem o tej rewinie.
2: No właśnie, czym jest rewina? To jest gra, jak rozumiem. Gra tworzona od samego początku przez ciebie.
0: Tak. Ogólnie pełen tytuł gry, bo tutaj była taka wątpliwość, to jest Ognie Rewiny, Forteca Cieni. W skrócie Ognie Rewiny, w jeszcze większym skrócie Rewina. Gra jest tworzona, ma to być gra fabularna. Myślę, że jeszcze na nią sobie poczekamy i poczekamy. Ja ją zapowiadam rok w rok i rok w rok mówię, że jeszcze trochę poczekamy. W tym roku po raz pierwszy powiem, że jesteśmy bliżej końca niż początku, bo mamy w zasadzie skończoną fabułę. I teraz tylko zapada się mnóstwo poprawek, dodatków, jakichś zadań pobocznych i tak dalej.
2: Czy możesz kilka słów na temat fabuły powiedzieć?
0: Oczywiście. Fabuła to jest gra fantastyczna, odbywająca się w klimacie fantasy. No, jakoś tak. Nie ukrywam, że jest to chyba mi najbliższy gatunek literacki, chociaż innymi też nie pogardzę. Więc trafiło na grę fantasy. Wszystko dzieje się w krainie Rewinie od tytułu, w której zaczynają dziać się takie rzeczy, że ludzie zaczynają widzieć różne wizje, zaczyna się coraz więcej walk, różne państwa stają przeciw sobie. Okazuje się, że budzi się pewien potwór zapomniany od tysiącleci, niejaki Halkior, który czekał na to, aż zostanie wszelka pamięć o nim utracona. Kiedy już nikt nie pamiętał o istnieniu tego stwora, postanowił się przebudzić. Okazuje się, że Oniegdaj wybił kilka razy doszczętnie, kiedy była z nim ostatnia wojna, tylko ostatnim wysiłkiem udało się go pokonać i tak naprawdę prawie wszyscy przypłacili to życiem, od tej pory zapomniano o tamtych prosznych dniach. Jednakże Halkior nadal spał w pradanej puszczy, gdyż nikt nie zdołał go zabić, no i kiedy nikt nie jest na to gotowy i kiedy tak naprawdę państwa próbują siebie zabić nawzajem wszystkie, Halkior się zaczyna budzić. I główny bohater szuka sposobu, żeby go zabić. Przy okazji mało kto zważa nad ostrzeżenia mędrców, że budzi się pradawne zło. Zdecydowana większość woli albo zajmować się swoimi interesami, albo prowadzić wojny, albo ignorować szeroki świat, więc w zasadzie przybywając Halkior ma całkiem łatwe pole do popisu.
2: My wcielamy się w kogo?
0: W Galiona, głównego bohatera i drugą grywalną postacią jest poznana przez niego elfka Eliren. Są to dwie grywalne postacie w tej grze, które
2: to znaczy, że
0: znaleźć...
2: Ale to znaczy, że można w tę grę grać może być ona rozgrywana przez dwie osoby jednocześnie? To jakaś taka gra sieciowa, czy...?
0: Niestety nie. Oznacza to, że raz się gra tą postacią, raz tą.
2: Rozumiem.
0: W każdym razie założenie tej części, bo jeśli gra się powiedzie, będzie to trylogia, ta część, czyli Fortyna Cieni, skupia się na pradawnej warowni, gdyż okazuje się, że w pewnej warowni udało się odeprzeć atak Halkiora, załoga tej warowni, więc próbuje ją główny bohater odnaleźć i dowiedzieć się, czy w tej warowni nie znajdzie jakiejś pomocy, żeby pokonać Halkiora. Stąd tytuł Forteca Cieni.
2: Rozumiem. Czy możemy coś pokazać, jeżeli chodzi o Rewinę?
0: Już mówię. Już dokładnie mówię. Możemy tylko, muszę tutaj kilka rzeczy zrzucić na pendrive'a. On pokazuje, że jeszcze 3 minuty, bo na tym komputerze miałem dość starą wersję, a nie chcę już tutaj pokazywać z błędami. Natomiast to, co mogę tymczasem pokazać, to jest zwiastun.
2: No to...
0: Który tutaj chyba już kiedyś w jakiejś audycji był.
3: Mozilla
0: Start. Ale nie zaszkodzi go przypomnieć, zwłaszcza, że nie każdy pewnie tej audycji
3: pusta.
0: Słuchał.
2: Może to ja wyciszę nasz dyżurny podkład.
3: Przycisk powiadomień, przycisk. A pasek. Kontlist. Pasek zadań.
1: Ej, zamek wyjście. Czy chcesz zapisać swoją playlistę?
0: Gorzej, że jej nie ukrywam, Mozilla, przestałem słyszeć komputer.
3: Pusta. No,
2: coś na... Ja go słyszę cały czas.
3: Pulpit lista. Mozilla Firefox 947.
0: W takim razie zrobimy tak. I zobaczymy, czy
3: start
0: to
3: przycisk. Uruchom.
0: Nie, ja
3: pasek zadań.
0: Nie słyszę, w takim razie...
3: Mozilla Google Dokument.
0: Jeśli mam rację, otworzył się Firefox, bo trochę po omacku działa.
2: Wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie w takim razie może chwilę przerwy, włączymy, włączymy muzykę, a ty w międzyczasie będziesz w stanie sobie odnaleźć odpowiednie pliki, no i oczywiście uzyskać połączenie ze swoim komputerem, bo jeżeli chodzi o Elten, to by było na tyle, ale jeszcze o Rewinie możemy sobie chwilę porozmawiać, czemuż by nie. To teraz muzyka, my wracamy za chwilę. Chcieliśmy coś pokazać. Naprawdę, wy tego nie słyszeliście, ale ja byłem świadkiem, jak Dawid dwoił się i troił, żeby cokolwiek zaprezentować, ale chyba zaprezentujemy jedynie trailer, który już kiedyś na naszej antenie się pojawił, ale warto go, myślę, przypomnieć. Po prostu nie zadziałało. No, taki to urok wersji beta. Dobrze chociaż, że to, co planowaliśmy, czyli Elten, nam zadziałał i mamy możliwość, i mieliśmy możliwość zaprezentowania jego wersji. To teraz, Dawid, musisz sobie też tak powiedzieć, że nie wypuszczam nowych wersji, dopóki ta Rewina nie zacznie działać.
0: Przyznam, że błąd, którego byliśmy świadkiem, zaskoczył mnie o tyle, że pierwszy raz widziałem akurat taki błąd, natomiast widzę, człowiek uczy się przez całe życie. Zwłaszcza, że ta Rewina dosłownie 2 godziny temu działała.
2: No, pan Murphy dało sobie znać, że jest, że ma się dobrze i no niestety, że tym razem nie pozwoli nam pokazać tego i owego. No teraz pokażmy ten trailer, którego już kiedyś mieliście okazję wysłuchać.
0: Już go uruchamiam. Miejmy nadzieję, że tym razem nic się nie sypnie. Uwaga, lecimy.
4: Jedna jest prawda wieczna, stara jak istnienie, że wszystko z biegiem czasu pochłania zapomnienie. W myśl tej zasady wspomnienia o każdej nieprawości muszą wreszcie pogrążyć się w mrokach przeszłości. Lecz choć zapomniane, zło nigdy nie próżnuje i wytrwale potęgę swą odbudowuje. Ogarnięci nie dbają nawet o swe życie. Jeden tylko cel mając, znaleźć się na szczycie. Rychło nadejdzie moment mroków przebudzenia, Ciemność powstanie, rozgrzana żarem dawnego płomienia, aby czoła stawić chaosu, zawierusze. Należy odbudować pradawne sojusze. Wskazówki, jak tego dokonać, kryją rubieże północy i objawią je jedynie dziedzice północy. Jedno tylko prawidło trzeba sobie utrwalić, aby świat przed zagładą skutecznie ocalić. Bezwzględnie ważne mianowicie jest, by pamiętano, że nie każdy traktat piórem zapisano. Witaj, Galionie! Cieszę się, że znów się spotykamy. Cała nieprzyjemność po mojej stronie.

0: Papyrus Audio Games. Przedstawia polską grę audio. Ognie Lewiny.
1: No i tak właśnie to brzmiało.
0: A. To dopiero początek.
1: A, to nie był koniec. No tak. Okej, okay. Ale to już jest koniec, a tymczasem mamy słuchacza na antenie. Do nas dodzwonił się Grzegorz. Witaj, Grzegorzu.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Słuchamy.
2: Próbowałem się trochę wcześniej się dodzwonić, ale coś tam się nie dało, nowe się nie odbywali.
3: Marfi ponownie przypomniał o swojej obecności.
1: Prawdopodobnie. Słuchamy twojego pytania.
2: Tak. Sobie tak, a pierwsze, żebym nie zapomniał, co to były za dwa ostatnie utwory podczas tej przerwy. Jeden taki spokojny, a drugi taki ten punkowy.
1: To już sprawdzam, co to.
2: To wyślij mi na tym.
1: Dobrze, to ci potem podeślę, natomiast mogę już powiedzieć, to był Dawid i Mika, Nowe Dni, a drugi utwór, który się pojawił, ten taki bardziej punkowy, no już mówię, sprawdzam, Kamarada Kałasznikow, Tyrannosaura, ten utwór był zatytułowany. A teraz słuchamy twoich pytań.
2: Tak, co do właśnie tego Eltena, właśnie za chwilę go jeszcze spróbuję go włączyć, ale pod siódemką Ultimate on nie chce ruszyć.
3: To jest dobre pytanie. Ja proponuję w takim wypadku kontakt do mnie prywatnie. Trudno mi wykluczyć, że coś jest nie tak, gdyż nie ukrywam, o czym zapomniałem powiedzieć, w tej chwili Elton dużą społecznością się nie cieszy. Mamy aktywnych użytkowników może 15, a przez to, że nikt nowy się nie pojawia, to nie ukrywam, że też trudno czasem... najtrudniejszą rzeczą do reportowania jest instalator. Natomiast proponuję kontakt do mnie prywatnie w tej sprawie.
2: Bo właśnie zainstalować się zainstalował normalnie. Przeszła instalacja. Tylko... Ja się go zrestartowałem i spróbuję go jeszcze raz ruszyć. No szybciej też. A jesteście tam?
1: Jesteśmy cały czas.
3: Aha. Jesteśmy.
2: Czemu się tak to...
3: Jeśli dobrze rozumiem, bo jakość dźwięku jest ogólnie mówiąc słaba, jeśli dobrze rozumiem, po prostu się nie włącza.
2: Nie, czekaj, bo zabiam sobie nie natrafił, że znaczy chyba jest na ekranie, ale sobie myśl kończy. Ale po prostu się nie uruchamia.
1: Może jedna rzecz, Grzegorzu, a ty próbujesz go obsługiwać z klawiatury, czy próbujesz coś robić tam myszką?
2: Dobra. Nie, w ogóle chcę go uruchomić z pulpitu.
1: Rozumiem. Dobrze, to ja proponuję w takim razie, bo i tak tego problemu nie rozwiążemy teraz, bo wymaga jakiejś większej diagnostyki. Proponuję, aby skontaktować się z Dawidem. Dawidzie, możesz jakiś kontakt na siebie podać od razu?
2: No tak na Facebooka.
3: Ja powiem tak. Na Facebooka raczej może być ciężko. Proponuję albo na Skype'a. I to będzie Dawid.Pieper. Albo jeśli ktoś ma, to na Twitterze po prostu Dawid Pieper. Bez znaków
2: identyfikacji. Czekaj, Dawid, a nazwisko jak?
1: Pieper. P-I-E-P-R.
2: Aha. No dobra, no to ci da Dawid dodam, bo...
3: Ewentualne dane kontaktowe do mnie są też na stronie Eltena.
2: Aha.
3: Więc można stamtąd też się do mnie odezwać, jest tam mój Skype, jest tam mój Twitter, więc stamtąd można.
2: Bo
3: i to też do wszystkich osób, które by miały tego typu problemy.
2: Próbowałem to otwierać normalnie z prawami administratora i po prostu...
1: No i nie poszło.
2: No nic, kręci się kółeczko.
3: Pan Murphy działa bardzo.
1: I po prostu nie
3: pan
1: działa.
3: Pan Murphy, pozwalając na działanie z tej strony emulacji, i tak okazał za dużą łaskę, teraz postanowił odwrócić swoje podejście.
1: No i niestety. Dobrze, Grzegorzu, no to dziękujemy w takim razie. Pozdrawiamy cię serdecznie. Szkoda, że nie działa, ale miejmy nadzieję, że uda wam się wspólnie z Dawidem rozwiązać ten problem. Dawidzie, to ja cię jeszcze popytam a propos Reviny. Co w tej wersji? Co już jest gotowe? Co już jest zrobione? Przynajmniej w teorii.
3: Przynajmniej w teorii to mamy oficjalnie w zasadzie prawie skończoną fabułę, ale ostatnimi scenami się na razie wstrzymuję, bo chcę je zrobić na samym końcu gry, jak należy. W tej chwili przed nami będzie lecenie przez całą fabułę od początku, a krótka ona nie jest, dość złożona jest. Znalezienie wszystkiego, co można poprawić, wszystkich nieścisłości, których na pewno się uzbierało więcej niż kilka. W końcu prace nad Reviną trwały już 3 lata. Będzie trzeba dodać różne tam zadania poboczne, różne też rzeczy, które by gracza można było odciągnąć czasem od fabuły, żeby gracz mógł zrobić coś ciekawego przy okazji. I chcę zrobić nowy system walk, gdyż mam pewien pomysł. Tutaj jednak troszkę pójdziemy w stronę Shadowrun, troszkę w stronę Blind Legend. I to będzie tyle, więc w zasadzie, jak mówiłem, jesteśmy dużo bliżej niż dalej. Mam nadzieję, że w 2018 roku będę mógł powiedzieć, że można się spodziewać premiery Reviny. Jeśli nic nie pójdzie źle, to myślę, że będziemy celować w ten rok 2018.
1: Super. Telefony nam się rozdzwoniły, bo już w zasadzie mieliśmy kończyć, ale mamy kolejnego słuchacza. Marcel tym razem jest z nami. Witaj.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy cię.
3: Dzień dobry.
4: Ja mam takie pytanie także do Eltena, ponieważ słuchałem i zauważyłem, że jeszcze o Eltenie mowa jest. Ja mam mianowicie pytanie, które w sumie mnie już ta opcja by nie dotyczyła, aczkolwiek ludzi, no nie wszyscy wiadomo, mają komputer, niektórzy korzystają z telefonów i pytanie jest następujące, czy będzie lub też jest opcja rejestracji przez stronę internetową?
3: To jest zasadnicze pytanie. Jedna z osób z Eltena, która też, bo ja jestem tutaj głównym programistą, ale bez zastrzeżeń i bez skrupułów wykorzystuje marnie innych, jeśli tylko chcą pomóc. A tak poważnie to się operują ludzie czasem, żeby pomóc. Jedna z osób obiecała mi, że tą rejestrację napisze, ja zaufałem, a jako że deklarowała się dosłownie kilka dni temu, to myślę, że to zrobi i nie będę musiał się tym zajmować. A jeśli nie, to ją napiszę, bo najwyższy czas. Więc do końca roku będzie.
4: Aha, jeszcze nasunęło mi się takie pytanie, nie wiem, czy tu była odpowiedź, bo mnie przez chwilę nie było w sumie. Czy opcja, która jest dość no, mało używana, czy ten czat będzie jakoś rozwinięty bardziej, tu będzie można czytać starsze wiadomości i kiedy to gdzieś tak mogłoby być?
3: Aktualny cel odnośnie czatu brzmi odbudowa oraz coś, co sugerował Paweł Masarczyk jeszcze w 2014 roku. Chcę przenieść czat na Jabbera. Mam nadzieję, że to będzie dobra decyzja i że się nie rozczarujemy.
1: I że będzie działać.
4: No to chyba wszystko. No
1: cóż, to wszystko, tak?
3: Trzeba znaleźć szybko prywatny telefon do pana Marfiego i poprosić o litość.
1: Dobrze. Tymczasem dziękujemy ci bardzo, Marcelu, za pytania i za telefon. No i myślę, że będziemy kończyć naszą dzisiejszą audycję. Zapraszamy serdecznie do testowania Eltena. Może o Revinie kiedyś powiemy więcej, jak wyjdzie z takiej fazy i problemu wieku dziecięcego, fazy beta. Dawidzie, jeszcze raz przypomnijmy adres strony internetowej, z której można pobrać Eltena.
3: Elten, Elten, / net.net.eu.
1: Zapraszamy serdecznie, tam instalator jest do pobrania, można wejść, pobrać, no i po prostu skorzystać, bo w końcu to jest taki serwis, który bez użytkowników żyć nie będzie, a jak użytkownicy będą, to i serwis żyć będzie. Dawid Pieper był waszym oraz moim gościem. Dziękuję ci bardzo, Dawidzie.
3: Dziękuję.
1: I ja również dziękuję. Michał Dziwisz, do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Radiu. Cześć.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Poniedziałek, 24 dzień lipca 2023 roku w kalendarzu. Minęła 19 i to już nawet chwilkę temu. Wojciech Dobra. Durski na naszej antenie ponownie się pojawia. Witamy cię serdecznie. I co, dziś o M-Obywatelu nowym będziemy sobie rozmawiać. Jak ta aplikacja się przedstawia, bo sporo było ostatnio w różnych miejscach, zarówno w Tyflo Przeglądzie, jak i też na Facebooku na przykład. Mówiło się o dostępnościowych problemach najnowszej wersji M-Obywatela. No cóż, jedni narzekali, inni mówili, że to w sumie co wy chcecie, przecież działa. Ja bym powiedział, że ta aplikacja działać owszem działa, ale zdecydowanie nie działa tak pod względem dostępności,

0: dopuszczanej przez rząd w aplikacji, która jest chyba też powodem do dumy w sumie kancelarii naszego rządu. Takie rzeczy powinny się dziać. I co ciekawe, ten interfejs moim zdaniem, on się jakoś aż tak bardzo nie zmienił z mojego punktu widzenia, a przecież poprzednia wersja, to znaczy mówię o obywatelu 1.0 powiedzmy, była okej. I tam nie było problemów. Więc pytanie, co się takiego stało, że jest tutaj jak jest? No i gdybyśmy patrzyli 0-1 koło, no to aplikacja nie jest dostępna, bo dostępność aplikacji tam się ocenia pod różnymi oczywiście kategoriami. Troszkę ich jest, natomiast no, aplikacja ma w sobie niezaetykietowane przyciski. Są te etykiety tych kontrolek są na przykład w obcym języku, no bo po angielsku. Czyli dla Polaka to jest jednak język obcy, prawda? Wielu z nas ten język zna i tutaj znowu dochodzimy do czegoś takiego, że no dobrze, ja sobie poradzę, ale ta aplikacja musi, no niestety, no tak jest, no musi być też dostępna dla osób o na przykład ograniczonych percepcjach, na przykład w pojmowaniu pewnych komunikatów, tak? No jeżeli, no jakby, ja nie muszę znać angielskiego, tak? I mogę oczekiwać, że aplikacja tworzona przez polski rząd, no jednak będzie w pełni po polsku, to jest
1: Tym
0: tylko
1: bardziej, że te
0: oczywiście.
1: komunikaty są tak naprawdę wymieszane, te opisy są wymieszane. Tu trochę po
0: Tak.
1: polsku, tu trochę po angielsku, więc to jest wszystko takie zrzucone na jedną wielką stertę, żeby innego określenia mniej parlamentarnego nie użyć.
0: Nie
1: I
0: użyć, tak.
1: to się wszystko ze sobą miesza. Użytkownik, który oczywiście jakieś doświadczenie ma z tymi aplikacjami różnymi i trochę już się tam przeklikał przez te interfejsy, no to jest zaprawiony w boju i wie, że takie rzeczy mogą się zdarzać i że mogą pojawiać się takie problemy. Natomiast ja myślę, że no niedobrze się stało, że jesteśmy tak negatywnie zaskakiwani. Z jednego powodu raz, że właśnie no kwestia doświadczenia użytkownika. Nie każdy doświadczonym musi być. Natomiast druga kwestia też jest taka, no że jednak przecież no, w tej aplikacji możemy dokonywać takich różnych czynności, które jakoś tam nas prawnie będą jednak zobowiązywać, więc to jest też dodatkowy czynnik.
0: No tak, no to znaczy raczej nie wydaje mi się, żeby tam jakieś konsekwencje mogły się podziać z tym, że klikniemy w zły przycisk, z tym się nie spotkałem, no ale gdyby tak było, no to rzeczywiście, no to będzie to nasza wina, no bo myśmy kliknęli, prawda?
1: Oczywiście.
0: Więc i w tym momencie, jeżeli coś by się podziało, no to no niestety konsekwencje trzeba by było ponieść. Ja od razu zaznaczę, że pokażę dzisiaj tylko mObywatela na iOS-ie, a to z takiej prostej przyczyny, że niestety nie można mieć aplikacji mObywatel aktywnej na dwóch urządzeniach. Czyli chodzi o to, że można sobie ją zainstalować, ale jakby w jednym momencie możemy korzystać tylko na jednym systemie, albo iOS, albo Android. Ja to potem nawet pokażę, bo mam certyfikat dla Samsunga, bo na tym telefonie sobie to instalowałem. No ale niestety tak to jest, tylko jedno urządzenie. I też ktoś powie, że no, tam względy bezpieczeństwa, etc. No ale z drugiej strony ja aplikację bankową Pekao mam na dwóch urządzeniach. Nie ma z tym problemu. Oczywiście musiałem się zgodzić w swoim banku, że to ja te aplikacje dodaję, że jestem
1: wiesz,
0: świadomy,
1: co
0: bla, bla, bla.
1: robisz.
0: Tak. Takie standardowe rzeczy, bo przecież no, mogę mieć dwa telefony. Jeden z Androidem, drugi na iOS-ie, tak? Co to komu
1: Chociażby
0: przeszkadza,
1: możesz
0: tak?
1: mieć telefon zapasowy. Po prostu, żeby na
0: no
1: wszelki
0: mogę.
1: wypadek, tak? Na wszelki wypadek mieć jakiś backup w razie sytuacji, kiedy jeden telefon ulegnie uszkodzeniu. No więc dlaczego w takiej sytuacji no nie możesz tego osiągnąć?
0: No dobre pytanie. I tak właśnie, a propos tej dostępności na Androidzie, no to na przykład jak ja się logowałem, no co by nie mówić, trochę tam tych telefonów już poznałem, trochę tego systemu już tam miałem z nim styczność i byłem na przykład bardzo zaskoczony, bo dużą trudność sprawiło mi na przykład podanie PIN-u w aplikacji na Androidzie, bo była oczywiście klawiatura T9, tak, czyli taka, że mamy od jedynki do zera,

0: klawisze, plus oczywiście tam krzyżyk i gwiazdkę. No ale kiedy wciskaliśmy te klawisze, na przykład jedynkę, to ja słyszałem na początku, jakie dodatkowe symbole się znajdują pod tym klawiszem, a dopiero później, że wcisnąłem jedynkę. Kiedy najechałem na piątkę, no to najpierw słyszałem JKL. Jak ktoś pisał SMS-y kiedyś na starych Nokiach na przykład, no to pamięta, że jak się wpisywało J, to trzeba było raz piątkę wcisnąć, K to były dwa wciśnięcia piątki i tak dalej, i tak dalej. No ale no, jednak to nie jest stara Nokia, tylko nowy Samsung, więc tutaj jeżeli otwieram klawiaturę numeryczną, gdzie będę wpisał kod, swój PIN, no to powinno to być ogarnięte, tak sobie myślę, nie?
1: Zgadza się. Też w ogóle, jeżeli chodzi o problemy związane z aktywacją samego mObywatela, no to trochę tych problemów było, prawda?
0: No tak, zacznijmy od tego, że ja w ogóle miałem dość duże trudności, jeżeli w ogóle chodzi o tą aktywację na Androidzie, ale to też może wynikać już no, samej jakby struktury tego systemu, ale problemy były również po stronie serwerów, tak? Bo po prostu wyrzucało, mimo że poprawnie przeszedłem. Ty, Michale, chyba zresztą też
1: Tak, i to od razu mogę
0: weryfikację.
1: powiedzieć, to od razu mogę powiedzieć tym wszystkim, którzy mają do dziś na przykład problem z mObywatelem i po prostu się poddali, bo no nie wiedzą co zrobić, tak? To nie chce działać po aktualizacji tej aplikacji do nowej wersji. Jeżeli już to zrobiliśmy, to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby aplikację aktywować ponownie. No tylko wszystko ładnie, pięknie, ale problem w tym, że tej aplikacji się aktywować ponownie nie da.
0: Nie, trzeba ją po prostu zamknąć.
1: W związku z czym nawet nie tyle zamknąć, trzeba ją usunąć z naszego urządzenia i jak ją usuniemy i zainstalujemy na nowo, to powinno pójść już wszystko w jak najlepszym porządku. Ja też mówiłem o tym w Tyflo Przeglądzie i powtórzę się tutaj, bo być może słuchają nas inne osoby niż w Tyflo Przeglądzie. Jeżeli coś wam z tymi rządowymi aplikacjami nie chce działać, jeżeli logujecie się właśnie przez profil zaufany, czy przede wszystkim na przykład przez bankowość elektroniczną, to sprawdź i nie chce wam to działać, bo tego zapomniałem dodać, i nie chce wam to działać, to sprawdźcie, czy nie macie w iCloudzie włączonego tak zwanego prywatnego przekazywania danych. Jeżeli tak, to spróbujcie to wyłączyć, bo to pomaga. Mówię tu oczywiście o użytkownikach iOS-a. Też jeżeli na przykład na Androidzie korzystacie z jakichś VPN-ów, z tego typu rzeczy, warto w takiej sytuacji spróbować to wyłączyć, no i to wtedy powinno pomóc. Natomiast no, to prywatne przekazywanie danych, rzeczywiście na przykład akurat nie w przypadku mObywatela, ale w przypadku ponownej aktywacji aplikacji IKP mi rozwiązało problem, bo też no, się już tam jakiś czas nie logowałem, ostatnio chciałem się zalogować, potrzebne mi to było, no i próbuję, próbuję, próbuję i nie mogę. Nie mogę się zalogować, bo niby wszystko przechodzi, zezwalam na przekazanie moich danych z banku i na tym etapie właśnie się to po prostu wszystko zatrzymuje. Przekazuję dane, ale aktywacja nie dochodzi do skutku. Co się okazało? Wystarczyło właśnie wyłączyć to przekazywanie prywatne w iCloudzie, no i sytuacja się rozwiązała. Więc tak to wygląda. Ja myślę, że zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji aplikacji mObywatel, to spróbujemy odebrać połączenie od naszej słuchaczki, od słuchaczki Edyty, która no, gdzieś tam czeka już na połączenie, na to, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Miejmy nadzieję, że już się teraz słyszymy, tylko jeszcze prosimy o zezwolenie na nagrywanie. O wyrażenie zgody na nagrywanie i będziemy mogli porozmawiać. Ja jeszcze też przy okazji przypomnę, że jesteśmy na żywo, a skoro jesteśmy na żywo, to możecie się z nami kontaktować, jeżeli tylko macie ochotę. Właśnie za pomocą Zooma, tyflopodcast.net/Zoom, jest też formularz kontaktowy dostępny na kontakt.tyflopodcast.net. Jest też YouTube, jest też Facebook, no i nasze aplikacje. Aplikacja na iOS-a i aplikacja na Windowsa, z których można również korzystać. Właśnie widzę, że tu jakieś małe zawirowanie, jeżeli chodzi o Niki, bo chyba nie Edyta, a Hania próbuje się z nami połączyć, tylko no...
0: Ale Edytę też widziałem przed
1: tak, tak, tak, bo ale Edyta zmieniła się w Hanie, więc...
0: No,
1: można i tak.
0: Ja tylko Michale jeszcze powiem, że ja miałem taką sytuację, że robiłem właśnie aktualizację obywatela i po tej aktualizacji właśnie, dlatego mówiłem o tym zamykaniu aplikacji, po aktualizacji kazał mi się ponownie zweryfikować. W momencie, kiedy aplikację zabiłem, chciałem tak powiedzieć, to jakby już nie było problemu.
1: Jasne.
0: Więc tak też się może zdarzyć.
1: No całkiem możliwe, wiesz, tych przypadków było ileś różnych, więc o nich wszystkich warto wiedzieć. Być może ktoś jeszcze, kto nas słucha, dorzuci swoje 3 grosze, jakie to miał przygody z aktywacją M-Obywatela i być może też z korzystaniem z niego. Zresztą tu jeszcze w tym M-Obywatelu nie wszystko też działa.
0: Tak, to
1: warto
0: też powiemy,
1: mieć na uwadze.
0: Ale co ciekawe, no rzeczywiście ta wersja na Androida, i to jest też ciekawe, no bo zasadniczo, owszem, no na iPhone'ie mamy VoiceOvera, na Androidzie mamy Talkbacka, względnie komentary, ale przecież to nie jest tak, że tworzy się jakąś zupełnie odrębną wersję dla czytników ekranu na Androidzie i na iOSie. No nie. I zastanawiam się, skąd taka trochę dziwna dysproporcja, że na iOSie jest no tak sobie, a na Androidzie tych przycisków rzeczywiście było mniej takich niezaetykietowanych. Z czego to wynika?
1: Być może z tego, jak sobie radzą czytniki ekranu.
0: Tak?
1: Tak, być może właśnie na przykład to, w czym jest tworzony M-Obywatel. Ja nawet nie wiem dokładnie, w czym to jest tworzone, jaka tam technologia jest pod spodem, w czym jest budowany ten interfejs. Może na przykład właśnie bardziej się lubi gdzieś tam z Talkbackiem, a z VoiceOverem niekoniecznie. Więc różnie to może być i tu powody mogą być różne. Niemniej jednak no zarówno na iOSie, jak i na Androidzie niestety ta dostępność pozostawia sporo do życzenia.
0: Aczkolwiek wiesz, pamiętasz jak sobie o aplikacji PKP mówiliśmy, tam ona bodajże była właśnie jakoś, nie wiem, czy głowę sobie uciąć, nie tam, ale to coś jakby Fluttera przypominało i tam się to po prostu, tak, i to nie wiem, czy nie pomieszałem tam nazw, ale tam podejrzewam, że właśnie zrobili to najpierw na Androida, a potem przekopiowali jakby kod, tak, jakby sklonowali aplikację, ale na iOS-a, pamiętasz?
1: Tak, pamiętam.
0: Tak to wyglądało, nie? Bo nie, wszystko było tak samo, no ale nie było tych pokręteł iOS-owych i tak dalej, nie?
1: No dokładnie, dokładnie. No tu mamy cały czas z Hanią, z połączeniem się z Hanią problem, bo nie zezwoliła na nagrywanie, więc Haniu, jeżeli możesz spróbować jeszcze sobie z tym jakoś
0: może
1: poradzić.
0: Może podpowiemy, jeżeli Hania się z Maca łączy, bo rzeczywiście naprawdę powiem wam, że Zoom na Maca to jest... No, trzeba mieć cierpliwość, o tak powiem, to spróbuj sobie przełączyć, okna albo poprzez dwukrotne stuknięcie na touchpadzie dwoma palcami, albo poprzez wciśnięcie FN, F1 bodajże. Bo po prostu to jest tak, Michał, że tam na tym z tego Zooma po prostu te powiadomienia potrafią ci wyskakiwać w różnych dziwnych oknach.
1: W różnych dziwnych oknach, niestety. Tak. To jest niestety to... problem. I rzeczywiście, faktycznie, ale na Windowsie też czasem użytkownicy mają z tym problem, więc cóż, no niestety... Różnie to z tym bywa. Dobrze, Wojtku.
0: No dobrze, to może przejdźmy
1: to myślę,
0: do...
1: Myślę, że tak, ta, myślę, że możemy
0: jak się
1: spróbować.
0: Jak się pojawi użytkowniczka, to z chęcią...
1: Tak jest.
0: Nawiążemy konwersację.
2: A 21.
0: Tymczasem odblokowujemy iPhone'a i odpalamy sobie aplikację M-Obywatel.
2: Ustawienia. M-Obywatel. M-Obywatel.
0: Jeszcze mnie nie wylogowało. To powiem, że do aplikacji można się logować również właśnie przy użyciu danych biometrycznych, kodu PIN, no albo hasła.
1: Z aktywacją tej biometrii to też jest
0: tak,
1: ciekawa
0: sprawa.
1: Tak,
0: no i też powiemy, tak. Ale jeszcze zanim To taka w sumie też ciekawostka, bo też się tym chwalono. Nie wiem, Michale, czy wiesz, czy słyszałeś, czy pamiętasz, ile osób korzysta aktywnie z mObywatela w naszym kraju?
1: Koło miliona chyba.
0: Z tej nowej wersji, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: A to nie wiem nawet.
0: Powiem ci, że w maju tego roku to było już prawie około 10 milionów.
1: Powiem szczerze, jest to dla mnie zaskakujące. Jest to dla mnie zaskakujące, wziąwszy pod uwagę, że ta aplikacja na chwilę obecną to tak niewiele ale pozwala.
0: Tak,
1: zrobić.
0: Ale no i dlatego też z tej wersji 2.0 masz rację, korzysta około miliona tutaj. No i no, też jakby masz porównanie, tak? Tu mamy 10, a tu mamy milion tylko, tak? Więc no rzeczywiście coś jest na rzeczy. No ale rzeczywiście trzeba przyznać, że to sporo. Nie wiem, czy mówimy w ogóle, po co jest ten mObywatel.
1: Myślę, że warto o tym powiedzieć.
0: Bo właśnie ty mówisz, że na niewiele pozwala. No, rzeczywiście to jest też tak, że na przykład opcja e-płatności dopiero ma się pojawić. Opcja e-płatności będzie pozwalała nam na przykład, jeżeli będziemy musieli z urzędem się rozliczyć za coś, no to nie będziemy musieli już robić przelewu do tego urzędu i tak dalej. Będziemy sobie mogli spokojnie to wszystko wykonać w obywatelu przy pomocy Blika, czyli polskiego standardu płatności. I to jest fajna opcja. To mi się bardzo podoba, no ale zgadza musimy poczekać. Z tego, co widziałem na liście, to na razie takie sprawunki moglibyśmy ewentualnie opłacić w urzędzie w Bydgoszczy. To jest jedyny urząd, który na to pozwala, co ciekawe.
1: Natomiast tak a propos mObywatela i a propos jego wersji, bo mówi się o tym właśnie, że to jest ta wersja 2.0 i to jest ciekawostka, bo tak naprawdę to wersja mObywatela, przynajmniej zgodnie z tym, co mamy w App Store, to jest wersja 4 z kawałkiem. I teraz tak spojrzałem sobie... na jeszcze dodatkowo gdzieś tu miałem informację odnośnie, o właśnie, tak naprawdę to ma chyba ocenę 1 z kawałkiem gwiazdki.
0: Tak, no oceny są na razie, wiesz, tam dość jednoznaczne.
1: W tysiącach liczy się użytkowników, którzy ocenili te aplikacje, natomiast no oceny są bardzo, bardzo niskie.
0: Ale zobacz, Michał, wydaje mi się, że duża większość z tych osób to są jednak ludzie widzący. Skoro oni tak źle oceniają te aplikacje, to co dopiero mówić o osobach niewidomych, które no niestety mają często większe wymagania właśnie chociażby co do tej dostępności i przejrzystości, nie? Także coś na rzeczy jest. No
1: zgadza się. O właśnie, znalazłem te informacje a propos oceny. 3,8 tysiąca ocen i 1,7 gwiazdki.
0: I możecie jeszcze zobaczyć, ile gwiazdek jest na 5, 4, 3, 2,
1: tak,
0: 1.
1: Bo to
0: jest
1: tak, też, tak, no to...
0: No powiem tak, a propos tej numeracji, no to jest taka, wiesz, to jest taka trochę, powiedziałbym, takie nazewnictwo, wiesz, no była pierwsza wersja mObywatela, a teraz jest jej następca, czyli 2.0, nie? Także zgadza i też się. Trochę w sumie dziwnie, no bo gdybyśmy patrzyli, no to kurczę, no tak na zdrowy rozum, no tutaj nie było Obywatel 2.0, ale patrzę, no to jest 4. Aha, no to ja mam jakąś jeszcze lepszą wersję?
1: No
0: okazuje
1: właśnie.
0: Się, że nie.
1: Nie.
0: No tak to bywa. To jest w ogóle śmieszne, że... znaczy śmieszne i smutne w sumie, że można by przypuszczać i oczekiwać, że aplikacja tworzona przez rząd. Czyli wiesz, no to siedzą tam ludzie, którzy znają się na tej dostępności, albo powinni się znać, albo mają od tego ludzi, mają cały zespół. Myśmy o tym rozmawiali, ty mi o tym mówiłeś też, kto tam jest i tak dalej. No jakby... powinno się oczekiwać, że ta aplikacja po prostu wyjdzie i będzie wszystko ok, jeżeli chodzi o dostępność, bo takie, wiesz, jakieś tam bugi zawsze będą się przyczepiały pewnie, ale no jednak po to są te beta testy, tak? żeby to ogarnąć.
1: Wiesz co, ja tu może niekoniecznie jakoś bardzo chcę też bronić twórców aplikacji, natomiast niestety z jakiegoś takiego swojego doświadczenia wiem, że wytwarzanie aplikacji jest procesem, w którym, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, to jest sytuacja bardzo rzadka i ja przypuszczam, że nawet ktoś nad dostępnością tej aplikacji mógł się pochylić. Tylko co z tego, jeżeli na przykład uwagi nie zostały, jeżeli tym uwagom nie został nadany odpowiedni priorytet, to jest raz. Termin wypuszczenia aplikacji to było dwa, a skończona ilość zasobu w postaci programistów to było trzy. No i to się ze sobą też nie chciało zgadzać, więc no niestety tak oczywiście, oczywiście byłoby super i oczywiście fajnie byłoby, gdyby to zawsze tak wychodziło, że jest dostępne i że wszystko działa. Ja sobie też bym tego bardzo życzył. Natomiast i to nie tylko w przypadku aplikacji publicznych.
0: Nie, no ja nie, wiesz, zgadzam się, bo no, z własnego doświadczenia i z tego, co robię, wiem, o czym mówisz, ale też z drugiej strony no też rozumiem te... Bo powiem ci tak szczerze, ja mam do tego taki stosunek dość ambiwalentny i trochę mi to wkurza, ale no nie tak, żeby gdzieś tam sobie wyrywał włosy z głowy, tak? I snu mi to powiek nie spędza, ale rzeczywiście jest to takie trochę irytujące. Więc dobra, no to w takim razie
1: pokażmy, o czym my właściwie tak tyle czasu mówimy.
0: Ale jeszcze mówiliśmy o tym, że będą te e-płatności, ale tak naprawdę co już możemy sobie zrobić, co dla mnie jest chyba największą zaletą jednak obywatela, to to, że nie muszę nosić przy sobie dowodu osobistego. Niestety jeszcze nie ma w obywatelu wszystkich dokumentów, które bym chciał, bo generalnie mObywatel to może być taki nasz wirtualny portfel, w którym mamy różne swoje dokumenty. I na chwilę obecną mamy w nim swój M-dowód, to o tym powiemy, że to jest coś innego niż dowód zwykły. Mamy prawo jazdy na przykład, możemy sobie dodać legitymację adwokacką, możemy dodać sobie kartę dużej rodziny.
1: No z naszej perspektywy to na przykład możemy sobie też dodać legitymację emeryta i rencisty. Myślę, tylko, że to jest dokument, niestety, który właśnie no, większość z naszych słuchaczek i słuchaczy ma.
0: Tylko, że on tak naprawdę za dużo się nie przydaje, bo no, kiedy jedziemy autobusem i musimy uwiarygodnić naszą zniżkę, no to pokazujemy... No nie, pokazujemy legitymację osoby niepełnosprawnej,
1: no
0: tak?
1: No tak, tak, tak, tak.
0: Jasne, możemy orzeczenie, ale no ja go nie wożę przy sobie na przykład.
1: Ale
0: nie?
1: Właśnie fajnie by było mieć to wszystko w jednym miejscu, tak?
0: Otóż to i mam nadzieję, że no ktoś tam nad tym pomyślał, no bo skoro jest karta dużej rodziny, no to nie ujmując niczego dużym rodzinom, dlaczego nie właśnie ten tak zwany LON, czyli legitymacja osoby niepełnosprawnej.
1: Zgadza się.
0: Prawo jazdy, no dla osób widzących, które auto posiadają, też super sprawa.
1: Dane o pojeździe. 19:30.
0: Dane, tak, tak, tak, tak. Punkty karne możemy tam sobie sprawdzać. To jest super. No ale rzeczywiście tutaj największy chyba nacisk, ja mam takie wrażenie, to w tej kampanii właśnie promującej 2.0 obywatela położono na M-dowód. No bo generalnie problem z poprzednim dowodem był też taki, że okej, on sobie był, ale nie wszędzie go po prostu honorowano, a nawet powiem chyba tak, że raczej w mniejszej ilości niż większej, tak? Więc co z tego, że go mieliśmy, jak i tak trzeba się było wylegitymować tym dowodem plastikowym. No a teraz już od 14 lipca w większości przypadków są tylko takie jakby trzy wyłączenia, o tym też powiem, ale zasadniczo M-dowód to jest nasz taki dowód, którym po prostu się uwiarygodniamy no po prostu prawie w każdej sytuacji. On ma inny swój
1: numer.
0: Identyfikator, swój numer, tak. To nie jest nasz dowód, ten, który mamy plastikowy, ma inny numer. O tym też warto pamiętać. Natomiast oczywiście dane są no, nasze imię, nazwisko, PESEL.
1: Wszystkie informacje no, też tam się znajdują.
0: Tak. No i tak, są trzy sytuacje, kiedy tym dowodem się niestety nie możemy posłużyć. Jeśli dobrze zapamiętałem, to przy wymianie dowodu, no musimy mieć ten, tak, musimy się jakoś inaczej uwiarygodnić. Pytanie, co jeżeli tamten dowód na przykład zgubimy, to w tym momencie chyba paszport, czy co, czy... No nie wiem w sumie, jakby to wyglądało. Natomiast wiem, że to jest jeden przypadek. Co tam jeszcze było? Na pewno w bankach do końca sierpnia, tutaj się niestety kłania ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, także w banku do końca sierpnia tym nie załatwimy. Aha, i przy wyjeździe za granicę też musimy okazać swój plastikowy dowód, no ewentualnie paszport.
1: No tak, tak.
0: No, także tak to wygląda. No to, Michale, widzę, że słuchaczka 52. się niestety nie połączyła dalej.
1: No niestety.
0: Dobrze. No to mam nadzieję, że znajdujemy się na ekranie głównym
1: Owszem.
0: Naszego obywatela. No i zobaczcie, usłyszcie, co się tutaj znajduje. Aplikacja, przypominam, na systemy iOS. Home, obrazek. No, okej.
2: Okay. Documents, obrazek. Services, obrazek. Call Center, obrazek. More, obrazek. Start. Dokumenty.
0: I teraz, na początku były jakieś etykietki, które były obrazkami. A przynajmniej tak nam to anonsował voice over. Teraz słyszymy dokładnie to samo.
2: Usługi.
0: Ale po już polsku. Po polsku. I nie ma tutaj dopiska obrazek.
2: Kodware. Więcej.
0: Ale no niestety nie wiemy też, znaczy domyślamy się, ja na pewno, że są to przyciski, ale no, nie wiemy tego w sumie.
2: WD, przycisk.
0: O, tutaj już WD, czyli Wojciech Durski, to ja, mamy to zaetykietowane jako przycisk.
2: Notifications, przycisk.
0: Tutaj są powiadomienia. Ja na tyle znam angielski, że wiem, o co chodzi, aczkolwiek...
2: Dokumenty. Dodaj, przycisk. Wszystkie. Przycisk. Identity chart. Obrazek. M-dowód. Chevron Read. Obrazek.
0: A to?
2: Identity chart background. No obrazek. Właśnie. Pensioner chart. Obrazek. Legitymacja emeryta rencisty.
1: Chevron Read. Pensioner card.
0: No tak.
1: Czyli to właśnie
0: dokładnie.
1: Ta legitymacja emeryta
0: rencisty. No ale to tak. Na przykład ja tego już nie muszę, prawda? I musiałbym sobie szukać gdzieś tam, no ale okej. Okay.
2: Pensioner chart background. Obrazek.
0: No ale...
2: Usługi. Wszystkie. Przycisk. Punkty karne. Przycisk. Wilkom. Przycisk. Polak za granicą. Przycisk. Dodatek gazowy. Przycisk. Naruszenia środowiskowe. Przycisk. E-recepta. Przycisk. E-recepta. Przycisk.
1: No jest po prostu groch z kapustą. Mam wrażenie tu na tym głównym ekranie.
0: Tak. Ale skoro słyszeliśmy tutaj, zanim tak się będziemy jeszcze pastwili, no to słyszeliśmy tutaj jeszcze inne opcje, o których ja nie powiedziałem, a możemy też przy pomocy tego właśnie obywatela dokonać. I na przykład...
2: E-recepta. Przycisk.
0: Możemy sobie wejść na listę naszych recept, tych takich, które nam wystawił lekarz, bo ja na przykład nie zawsze korzystam z IKP, więc czasami rzeczywiście to się przydaje.
2: Naruszenia środowiskowe. Przycisk.
0: Tutaj możemy uprzejmie donieść na przykład, nawet z zachowaniem swoich... Znaczy, nawet jakby możemy zanonimizować swoje dane, o tak. Możemy donieść na jakieś właśnie takie tutaj nieprawidłowości, które dostrzegamy, no już tak powiem, jeżeli chodzi o środowisko.
2: Dodatek gazowy, przycisk.
0: Tu możemy się o dodatek gazowy postarać, no jak ktoś ma takie możliwości, jak ktoś, że tak powiem, jest tym objęty. O.
2: Polak za granicą, przycisk. Wilkom. Przycisk. Polak za granicą. Przycisk.
0: Tutaj no to możemy sobie wejść, bo ja nawet nie pamiętam, co to jest, ale...
2: W toku. Albania. Wybierz Polak za granicą. Wybierz kraj. Na głowę
1: Afganistan.
2: Chyba jakieś
1: informacje po prostu, jeżeli
0: podejrzewam, że
1: jesteśmy,
0: ambasadzie...
1: Tak, ambasady, jakieś polskie numery telefonu w danym kraju.
2: Albania. Łączę. Pamiętaj, aby przez podróżą zagraniczną zarejestrować się w systemie. Odyseusz, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z tobą skontaktować. Separator. Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej przedstawionych informacji, skontaktuj się z właściwą terytorialnie placówką zagraniczną RP. Odyseusz, łączę. Wykrzyknik. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji pod... Separator. Wygasz. Jeśli masz uwagi bądź pytania do poniżej placówką zagraniczną RP. Kropka. Albania leży w regionie, w którym trzęsienia ziemi są częste.
0: Okej.
2: Okay. Ostatnie silne trzęsienie ziemi
0: w Albanii. O tym sobie ktoś będzie chciał poczytać.
1: Najważniejsze informacje dla danego kraju, czyli tak, tu wiemy, tak, że jak tak, w Albanii, to na przykład no, trzęsienia ziemi, tak, że trzeba mieć tego świadomość.
0: To prawda, to prawda. Ale ogólnie ładny kraj, Albania, ciepło, przyjemnie, tak sympatycznie z tego, co słyszałem przynajmniej.
2: Identity card, bankrofon, pensjoner, legitymacja, Hebronerit, pensjoner, card, usługi, wszystkie, punkty karne, Bilkom, Polak zagra, Bilkom, przycisk.
0: Bilkom, czyli opcja, gdzie możemy sobie sprawdzić nasze bilety Bilkomu. Jeżeli ktoś korzysta jeszcze z Bilkomu, no to może sobie tutaj dodać te bilety i one tutaj się pojawią.
2: Punkty karne, przycisk.
0: No jeżeli ktoś ma punkty karne, to co, może sobie tutaj wejść i sprawdzić.
2: Wszystkie, przycisk.
0: Tutaj mamy wszystkie swoje dokumenty.
2: Usługi. Usługi. Identity card background. Obrazek. Bilkom. Polak za granicą. Punkty karne. Wszystkie. Usługi.
0: I usługi chyba są po prostu jakimś nagłówkiem, tak mi się wydaje. To nie jest żaden przycisk.
2: Pensjoner card background. Hebronerit. Obrazek. Legitymacja emeryta rencisty.
0: Możemy sobie oczywiście zobaczyć dane naszej legitymacji.
2: Pensjoner card, obrazek.
0: Co jest też przydatne, no bo wiadomo, możemy sprawdzić do kiedy, kto ją wydał i tak dalej.
2: Identity card, background, obrazek.
0: Klikanie w te obrazki chyba nie ma większego
2: sensu. 19.37, obrazek. Potwierdź swoje dane, przycisk, dokument ważny. Valid, obrazek. Numer PESEL.
0: Aha, czyli tutaj...
2: Rzecz, obywatelstwo, polskie.
0: Wszedłem, widzicie, w...
2: Przycisk wróć, M-dowód.
0: W M-dowód. Wszedłem właśnie w M-dowód, o którym mówiliśmy. No to tutaj może tych danych nie będę pokazywał, jak
1: no tak,
0: dokładnie, ale wiemy, o co chodzi.
1: Prywatny
2: obrazek.
0: No jakby nie chciałem w to wejść, także to też wam pokazuję niestety, że no właśnie, tak?
2: Identity card, background, Hebronerit, obraz, M-dowód. Identity card, obrazek, wszystkie, przycisk,
0: dobra.
2: Dodaj, przycisk, dokumenty, dodaj, przycisk.
0: Tutaj możemy sobie dodać jakiś dokument.
2: Karta dużej rodziny.
0: Zobaczcie,
2: wróć,
0: ja o tej liście
2: przycisk.
0: Mówiłem już.
2: Karta dużej rodziny. Legitymacja studencka. Legitymacja szkolna.
0: A no właśnie, są tu jeszcze legitymacje studenckie i szkolne. No osoby niewidome też przecież studiują i się uczą.
2: Legitymacja ulgowych usług transportowych.
0: O.
2: Legitymacja adwokacka. Moje pojazdy. M-prawo jazdy. Unijny certyfikat COVID. Małopolska karta aglomeracyjna. Małopolska karta aglomeracyjna.
0: No i na ten moment tak to wygląda. No. Powiem tak, też w sumie jestem zaskoczony, bo bardzo powoli te jakieś inne dokumenty się pojawiają. No i mam nadzieję, że to jakieś przyspieszy trochę.
2: Kom, identity card, Hebronerit, obraz, M-dowód, identity card, wszystkie, przycisk, dodaj, dokumenty.
0: Okej.
2: Okay. Notifications, przycisk.
0: No i tutaj są te powiadomienia.
2: Notification. Nie masz żadnych powiadomień.
0: No i okej. Okay.
2: Odśwież, przycisk.
0: Mogę dać odśwież.
2: Odśwież.
0: Ale nic się
2: nie masz żadnych powiadomień.
0: Nie wydarzyło.
2: Dokumenty. Identity card, Hebronerit, M-dowód. Identity card, wszystkie, przycisk. Dodaj, przycisk, dokumenty. Notifications, WD, przycisk, więcej. Kod QR.
0: I tak właśnie, zanim sobie przejdziemy do tego...
2: Więcej, WD, przycisk.
0: To jeszcze
2: kod QR.
0: Powiem o też bardzo fajnej opcji. Michale, nie wiem, czy już miałeś tę okazję z kimś wypróbować, przetestować, jak to działa. O tym uwierzytelnianiu siebie albo sprawdzaniu kogoś.
1: Czy ktoś jest rzeczywiście tą osobą, za którą
0: tak,
1: się podaje?
0: Tak.
1: Nie, nie sprawdzałem nie. tego.
0: Ja też nie miałem z kim niestety jeszcze, ale o co tu chodzi? Generalnie możemy daną osobę poprosić, żeby nam się uwierzytelniła. No bo tak, ja szczerze takie sytuacje miałem, jak byłem jeszcze młodszy, że na przykład spotykałem się z kimś, no i ten ktoś mówi, no to tutaj ja nazywam się Jan Kowalski i pokazuje mi swój dowód. No i wtedy tak naprawdę, jeżeli to jest taka sytuacja, gdzie dokonujemy na przykład transakcji jakiejś, czy jesteśmy gdzieś poza naszym domem, no to ciężko nam, tak mi się wydaje przynajmniej, sprawdzić rzeczywiście, czy ta osoba mówi prawdę, tak? No bo da się niby jakoś tam ten dowód odczytać, ale to chwilkę zajmuje. A teraz mamy właśnie taką fajną możliwość, że po prostu ta osoba wyświetla nam swój kod QR na swoim telefonie. My wchodzimy w tą opcję właśnie QR coś tam.
2: Więcej. Kod QR.
0: Kod QR, okej.
2: Kod QR.
0: I mamy do wyboru...
2: Więcej. Kodquer. Więc, kodquer. Weryfikacja typu header. Obrazek. Wybierz, co chcesz zrobić.
0: No.
2: Zeskanuj kodquer. Zaloguj się lub potwierdź swoje dane. Przycisk. Pokaż kodquer. Sprawdź dokument innej osoby. Przycisk.
0: No właśnie.
1: Czyli działa to w dwie strony.
0: Dokładnie. To jest moim zdaniem super. To rzeczywiście zostało spoko pomyślane. No i dzięki mObywatelowi, temu 2.0, możemy też już się, o ile ja to dobrze rozumiem, zalogować z pominięciem jakby profilu zaufanego, tak? Że jakby nie musimy się logować profilem zaufanym, tylko wybieramy sobie mObywatela. To trzeba oczywiście wcześniej jeszcze aktywować, chyba w profilu zaufanym, albo po prostu właśnie w naszym na stronie mobywatel.gov.pl, że chcemy użyć właśnie aplikacji mObywatel też. No i nie musimy tego... możemy jakby cały ten proces skrócić do logowania się do rządowych jakichś tam instytucji, czy na przykład uwierzytelniania się tak w tych instytucjach. To jest też fajne.
2: Zeskanuj kodquer. Zrobię się lub potwierdź swoje dane. Przycisk. Obrazek.
0: Wracamy.
2: Documents. Obrazek. Weryfikacja. Kodquer. Więcej. Kodquer. Usługi. Dokumenty. Start. More. Obrazek. Quer scanner. More. Obrazek.
0: Mamy też tu obrazek więcej.
2: More. Obrazek. Historia.
0: Coś się stanie.
2: E-płatności.
0: Tak.
2: Więcej. E-płatności.
0: No tu mamy informacje o e-płatnościach właśnie i...
2: Usługa zostanie wkrótce uruchomiona.
0: I tworzę.
2: Sprawdź listę urzędów, które obsługują płatności.
1: Niedługo.
0: Tak. No i... Tak, i informacja, że Bydgoszcz przoduje tutaj w tych rozwiązaniach, które są niedostępne jeszcze.
2: Historia, inactive, obrazek, usługa zostanie wkrótce uruchomiona, inactive, historia, do zapłaty, SOSE, przycisk, do zapłaty, SOSE, przycisk.
0: Close, czyli wyłączamy okienko.
2: Historia, pozostałe, e-płatności, przycisk, więcej, e-płatności, pozostałe. Historia, przycisk, pozostałe, historia, przycisk.
0: Tu sobie możemy sprawdzić.
2: Weryfikacja, aktywność, przycisk, logowanie do aplikacji, przycisk.
0: Możemy sobie sprawdzić, o.
2: Weryfikacja, już przycisk, mówię. Historia, nagłówek, weryfikacja, przycisk. Przekazywanie danych, przycisk, aktywność, przycisk, logowanie do aplikacji, przycisk, logowanie do aplikacji,
0: czyli
2: przycisk.
0: Możemy sobie sprawdzać wszelką aktywność jakby w naszym obywatelu. Kiedy się uwierzytelnialiśmy, kiedy się logowaliśmy, no i tak dalej, i tak dalej. I Michał, co ciekawe, zauważ...
2: Logowanie do aplikacji. Przycisk. Logowanie do... Historia. Przycisk wróć. Historia. Nagłówek.
0: Tutaj już jest to nagłówek, czyli...
1: To prawda.
0: Da się.
2: Przycisk wróć.
0: Dobrze.
2: Przycisk wróć. Historia. Pozostałe. E-płatności. Informacje prawne. Przycisk. Wydane certyfikaty. Przycisk.
0: O, i tutaj chciałem na chwilkę zajrzeć, aby wam pokazać, że rzeczywiście
2: ważne.
0: Próbowałem...
2: Ważne. Urządzenie Galaxy S10.
0: To mój Samsung.
2: Certyfikatem dowodu. Unieważnij przycisk.
0: I mamy tu opcję unieważnij.
2: Unieważnij.
0: Klikamy sobie w tę opcję.
2: Pokaż szczegóły. Przycisk. Pokaż szczegóły. Przycisk. Unieważnij. Przycisk. Certyfikatem dowodu. Urządzenie Galaxy S10. Ważne.
0: No i możemy sobie...
2: Unieważnij. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Ważne.
0: Pokazać
2: anuluj.
0: Szczegóły.
2: Unieważnij. Przycisk. Zablokujesz przez to dostęp. Czy chcesz unieważnić certyfikat? Nieważne.
0: O.
2: Czy chcesz unieważnić certyfikat? Zablokujesz przez to dostęp do dokumentów i usług w aplikacji na tym telefonie.
0: No i to się zgadza, no aczkolwiek dopóki ja się nie wyloguję tutaj z iPhona, no to i ta sesja jakby nie przestanie być widoczna, no to i tak nie zaloguję się na Androidzie.
2: Przycisk wróć. Wydane certyfikaty. Unieważnij. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Unieważnij. Zablokujesz przez to dostęp. Czy chcesz unieważnić certyfikat? Nieważne. Ważne. Info. Przycisk. Wydane certyfikaty.
1: Natomiast
2: przycisk,
1: to od razu zapytam, Wojtku, bo jak aha. rozumiem, bez względu na to, czy ten certyfikat jest ważny, czy nie, tak jak wspomniałeś, to i tak nic nie daje, bo nie możesz być zalogowany na tym drugim urządzeniu, tak?
0: To znaczy,
1: czy jak to jest?
0: No wiesz, daje to o tyle, że jeżeli on będzie cały czas ważny, to tu się wylogowuje, tam się loguje.
1: A, rozumiem.
0: Bez tworzenia, wiesz, bez rejestracji.
1: Aha, w ten sposób, czyli ty nie możesz być zalogowany jednocześnie, nie możesz mieć otwartej aplikacji tego mObywatela na dwóch telefonach, tak?
0: Nie, nawet nie chodzi o to, że otwartej, po prostu nie mogę mieć dwóch aktywnych sesji.
1: Rozumiem, okej.
0: Okay. Czyli albo tu, albo tu. Mhm. Jakby aplikację mogę sobie mieć. Ona jakby to wiesz, no to nie ma takiego zakazu, że ona mi się jakoś nie uruchomi czy coś, ale w momencie, kiedy po prostu tu się zaloguje, no to tam mnie jakoś wywali czy coś, nie?
1: Rozumiem.
0: Więc tak to wygląda. No i jakby no, za każdym razem się logować i przelogowywać, to jest takie trochę dziwne.
1: No jest to męczące.
0: Tak, no ale tutaj sobie mogę właśnie dezaktywować, gdybym chciał.
2: Nieważne, przycisk.
0: Mam takie wrażenie...
2: Anuluj. Ważne. Urządzenie Galaxy S10.
0: Mam takie wrażenie jakby, bo to się wyświetliło okno dialogowe, takie alertowe.
2: Certyfikatem dowodu. Unieważnij.
0: Mam takie wrażenie,
2: pokaż
0: jakby voiceover.
2: Pokaż szczegóły.
0: Gdzieś się...
2: Anuluj. Zablokujesz. Czy chcesz unieważnić? Nieważne. Ważne. Info. Przycisk. Wydane certyfikaty. Przycisk wróć.
0: Mam takie wrażenie jakby...
2: Wydane certyfikaty. Info.
0: Chociaż nie, może w tym oknie. Dobra, zobaczymy info jakieś.
2: To poświadczenie, że twoje... Czym jest certyfikat? To poświadczenie, że twoje dane w aplikacji pochodzą z państwowego rejestru i są prawdziwe. Dzięki niemu możesz potwierdzać swoją tożsamość telefonem. Ważne informacje o certyfikacie. Publiskat certyfikate. Obrazek. Udate certyfikate. Obrazek. Certyfikat jest ważny przez rok. Po tym czasie musisz go odnowić.
0: Tak, tak, to pamiętam, że...
2: Sukces. Obrazek. Możesz mieć aktywny certyfikat tylko na jednym urządzeniu.
0: O właśnie.
2: Mobile. Obrazek. Jeśli aktywujesz aplikację na innym telefonie, poprzedni certyfikat zostanie automatycznie unieważniony. File. Obrazek.
0: No, więc jakby tutaj... no właśnie, to... Jeżeli tutaj się... Tu się muszę jakby wylogować, tak? No i zaloguję się tam.
1: Tu mamy taką ciekawą informację od Hani, która no, z nami nie może się chyba głosowo połączyć, ale tekstowo jak najbardziej. A propos mObywatela. Po aktywowaniu nowej wersji seniorce, która miała dowód bezterminowy, nagle ważność tego dowodu zmieniła się na 5 lat. A to jest jeszcze ciekawsza sytuacja.
0: Ale, no zaraz, bo w obywatelu mamy dowód, M-dowód i on ma inną ważność.
1: Więc może to o to chodzi, że ten M-dowód, że to ten M-dowód będzie ważny tylko na te 5 lat i jego jakby ponowne, w cudzysłowie, wyrobienie, no to będzie tak naprawdę polegało tylko na ponownym logowaniu się albo jakimś tam potwierdzeniu swoich danych przez profil
0: zaufany.
1: Chyba,
0: że jeśli sprawdzałaś rzeczywiście...
1: I chyba Hani udało się mikrofon włączyć, więc może poznamy tę historię z pierwszej ręki. Słyszysz?
3: Cześć, słychać mnie?
1: Tak, jak najbardziej, witaj.
0: Dokładnie.
3: Słychać mnie teraz, czy nie?
1: Tak, słychać.
3: Hej, dopiero jak czat wyświetliłam, to mi się wyświetlił ten z nagrywaniem akceptacja. To akurat jest przykład mojej mamy, gdzie no, seniorzy mają dowody bezterminowe. Jak w ogóle aplikację uruchomiła ponad rok temu, to co ciekawe, w M-obywatelu M-dowód wyskoczył data ważności rok 2113, więc być może, nie wiem, mieli jakiś błąd i to jest 100 lat od nie wiem, od wydania daty ważności.
0: Tak się często...
3: No a teraz się zmieniło na 5 lat właśnie.
0: Bo podejrzewam, że właśnie czasami jest tak, że jak się ma konto gdzieś ważne bezterminowo, no to komputer musi jakąś wartość mieć i wtedy się właśnie, nie wiem, podaje 100, 200 czy tam ileś tam lat. Tylko właśnie to jest pytanie, czy ty patrzyłaś na datę ważności M dowodu czy dowodu?
1: No bo teraz w M obywatelu mamy M dowód i to jest
0: to nie jest
1: dokument,
0: to samo co dowód.
1: To nie jest to samo, dokładnie. Mm-hmm.
3: Okej, to może wtedy to był ten dowód, ale w wersji elektronicznej i on był ważny do 2113 roku. No na karcie tej plastikowej to w ogóle było, że data ważności bezterminowo jest napisana. No a teraz się właśnie z tych zrobiło nagle 5 lat.
1: Tak, bo to prawdopodobnie dlatego, że to co jakiś czas jednak musi zostać w jakiś tam sposób odświeżone, pobrane z jakiegoś centralnego rejestru i prawdopodobnie właśnie na tej zasadzie.
0: Ja sobie zaraz myślałam wprawdzie swój M-dowód.
3: Natomiast nie wiem, czy wy mieliście też problem. Ja mam iPhone'a 8, no mam najnowszego iOS-a. Początkowo to w ogóle to miejsce do wpisania hasła, jeszcze nie udało mi się biometrii w ogóle ponownie ustanowić, nie znalazłam tej opcji, ale żeby ponownie wpisać hasło, to w ogóle tam nie mówiło, ja z Braille'a zwykle korzystam i nie było tej opcji do przestawienia się w ogóle na wyjście ekranu Braille'a. Jak się stukało w ekran, nie gadało, że punkt wstawiania na początku czy na końcu. Teraz już to jest, ale jeszcze w zeszłym tygodniu tego nie miałam.
1: Z biometrią to jest w ogóle ciekawa historia,
0: pokażemy.
1: Tak, to myślę, że spokojnie możemy pokazać, ale żeby ją włączyć, to nawet jeżeli znajdziesz tę opcję, i to też za chwileczkę pokażemy, to trzeba stuknąć w to pole wyboru do włączania z przytrzymaniem, dwa razy z przytrzymaniem, bo na zwykłe takie stuknięcie to po prostu nie zadziała.
0: Tam chodzi o to tak, bo tam masz nawet nie pole wyboru, a przycisk.
1: No właśnie,
0: dalej.
1: To jest przycisk. Okej, okay,
0: dalej.
1: Okay.
0: Tak. No i to właśnie Michał mnie naprowadził, bo ja przyznam się szczerze, wyłączyłem voiceovera i sobie tak to wkliknąłem. Natomiast przy włączonym voiceoverze dwuklik nie daje nic. Dopiero dwuklik z przytrzymaniem, to jest słowo klucz, pozwolił to ogarnąć. To
2: stuknij dwukrotnie, aby zamknąć okno wyskakujące. Przycisk.
0: Dobra.
2: Przycisk. Ważne. Przycisk wróć. Przycisk wróć.
0: Już.
2: Przycisk wróć. E-płatności. Przycisk. Home. Obrazek.
0: Ekran
2: Documents.
0: Główny.
2: Obrazek. Home. Obrazek. Documents. Services. Quest Center. Obrazek.
0: Tutaj.
2: E-płatności. Przycisk. Home. Home. Home. Obrazek. Home. MDW. Identity. Wszystkie. Przycisk. Dodaj.
0: I tu
2: przycisk.
0: Jak sobie wejdziemy na home.
2: Wszystkie. Identity. MDW. Chiron Read. Identity Card. Pension Card. Legitymacja emeryta. Home. Home. Documents.
1: Trzeba ten
2: services.
1: Przycisk
2: obrazek.
1: WD w twoim przypadku.
2: Quest Center. More.
0: Tak,
2: obrazek.
0: WD, czyli to są po prostu inicjały danej osoby.
2: Start. Dokumenty. Usługi. Kodkwer. Więcej. WD. Notif. WD.
0: O,
2: przycisk.
0: Jest. Szukamy sobie tego. Klikamy w to.
2: WD. Wojciech. Wyloguj. Przycisk. WD. Wojciech Michał Dulski. Profil indywid. Wyloguj. Wyloguj. WD. Ustawienia. SOSE. Ustawienia.
0: O właśnie.
2: Przycisk.
0: Ustawienia. Hop. Klikamy sobie.
2: Zmień hasło. Przycisk. Zmień hasło. Ustawienia.
0: I tak. Od góry mamy.
2: Zmień hasło. Przycisk. Logowanie biometryczne. Przycisk. Powiadomienia. Przycisk. Dezaktywuj aplikację. Przycisk. Dezaktywuj aplikację. Przycisk.
0: I to wszystko. Przenosimy się więc.
2: Powiadomienia. Logowanie. Zmień hasło. Ustawienia. Przycisk wróć. Zmień. Logowanie biometryczne. Przycisk.
0: O właśnie. Tu klikamy sobie.
2: Wyłącz logowanie biometryczne. Przycisk wróć.
0: I tak.
2: Logowanie biometryczne. Wyłącz logowanie biometryczne. Przycisk. Zmień PIN. Przycisk.
0: Ponieważ ja mam je włączone.
2: Wyłącz logowanie biometryczne. Przycisk.
0: To przycisk ma etykietkę, że wyłącz. U ciebie będzie ten przycisk miał etykietę włącz i to się da zrobić. Rzeczywiście bez problemu.
2: Zmień PIN. Przycisk. Włącz PIN przy logowaniu. Przycisk.
0: To jest opcjonalna rzecz do wyboru.
2: Włącz PIN przy logowaniu. Przycisk.
0: No i gdybyś weszła tutaj właśnie.
2: Wyłącz logowanie biometryczne. Wyłącz logowanie biometryczne. Przycisk.
0: No to po prostu na samym dole ekranu masz taki przycisk. On wizualnie jest taki po prostu na samym dole ekranu, na całą jego szerokość i w niego trzeba... On jest zaetykietowany. Nazywa się dalej i w niego trzeba po prostu stuknąć z przytrzymaniem. Dwa razy stuknąć z przytrzymaniem.
3: To tak samo jest z regulaminem, bo mnie się właśnie nie udało zaakceptować regulaminu. W końcu mi to osoba widząca robiła.
0: Podejrzewam, że tak, aczkolwiek gdzie ten regulamin się pojawił?
3: Na początku, jak wiesz, w ogóle się ten M-dowód aktywowało, no to tam pokazało, że jest 67 stron regulaminu i był przycisk jakoś coś tam... Znam i przeczytałem, czy znam i akceptuję, już teraz nie pamiętam i to nic nie działało, a potem dalej też był wygaszony.
0: Tak, nie no, dalej było wygaszone, ponieważ nie było akceptacji regulaminu.
3: Znaczy ale... niby kliknęłam w ten, że tak mi się wydaje. Znam
0: nie,
3: i akceptuję.
0: Nie, ja nie miałem problemu, Michał, a ty?
1: Wiesz co, powiem szczerze, ja już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to było. I być może było też tak, bo to jest niestety częsty przypadek, że się tak zdarza przy właśnie tych naszych różnych rządowych aplikacjach, przy regulaminach, że obok tego akceptuje regulamin, jest jakieś takie samotne pole wyboru, które nie bardzo wiadomo po co jest, albo coś podpisane jako tam on, off i podobne i trzeba po prostu czegoś takiego ewentualnie poszukać. Ja nie miałem wielkiego problemu z akceptacją tego regulaminu.
0: No też właśnie
1: natomiast,
0: na to nie
1: pytanie,
0: uwagi, więc...
1: natomiast pytanie, czy wynikało to z tego, że już po prostu w aplikacjach mało co jest w stanie zdziwić, czy dlatego, że u mnie na przykład zachowało się to jakoś inaczej, co też może mieć miejsce ze względu na to, że no, korzystamy z różnych telefonów. telefonów i mimo tego, że iOS jest dość spójnym systemem, to na różnych systemach o różnych przekątnych ekranu te aplikacje jednak czasem mogą się zachowywać troszkę inaczej.
0: A no tak.
2: Włącz PIN przy logowaniu.
3: Mogę jeszcze was zapytać o PIN, bo no wcześniej było tak, że jak nie rozpoznał nam palca, to właśnie wpisywało się PIN, czyli teraz rozumiem, że ten PIN do tego samego służy, tak?
0: Tak, bo możemy sobie włączyć PIN przy...
2: Zmień PIN. Włącz PIN przy logowaniu. Włącz PIN przy logowaniu.
0: Włącz PIN przy logowaniu. Jeżeli go nie ma, no to tylko biometria, a jeżeli on jest, to rzeczywiście może też właśnie przy jakichś problemach
1: tak to jak znaczy, to w ogóle chyba w sytuacji, jeżeli nas nawet by nie rozpoznało, to będziemy proszeni o podanie tego PIN-u. Natomiast tu jest jeszcze takie dodatkowe zabezpieczenie, że oprócz biometrii możemy się też uwierzytelnić PIN-em. Jeżeli na przykład nie mamy do końca zaufania do tego zabezpieczenia w postaci Face ID albo Touch ID, które w przypadku VoiceOvera, no szczególnie Face ID, to jest troszeczkę mniej bezpieczne, jeżeli mamy tam powyłączane te różne rzeczy typu jakiś punkt uwagi, bodajże to się nazywa, czy coś podobnego, no to możemy sobie ten PIN dodatkowo włączyć.
0: Tak, no i żeby nie wpisywać hasła za każdym razem, bo jednak PIN jest krótszy, nie, niż hasło.
1: Oczywiście.
0: Więc tutaj, jeżeli ktoś nie chce biometrii, a nie chce też hasła, no to sobie może w tym momencie właśnie dać PIN. Też, no ja mam biometrię, bo akurat nie mam z tym większych problemów. Wiem, że osoby niewidome czasami po prostu mają problem z Face ID, że gdzieś tam no, nie wykrywa ta kamera ruchu gałek, tak, i to... Tutaj bardziej problem też jest, nie? Gdzieś
1: tak, ale przy konfiguracji może... VoiceOvera nawet jest tam proponowane wyłączenie tak. pewnych opcji.
0: Tak, no ja tego nie zalecam, bo generalnie tak to, bo tu chodzi o to, że trzeba skoncentrować uwagę, tak? Jakby kamera musi widzieć, że my patrzymy faktycznie na ten telefon, tak? Żeby coś zaakceptować, żeby coś się zadziało, tak?
1: No ja na przykład mam to wyłączone, te skupienie uwagi, dlatego że po prostu, no u mnie działało to źle. Bez tego Face ID działało mi okej, ale z tym działało mi
0: no
1: to
0: właśnie,
1: źle.
0: No właśnie, no bo to jest, no tak po prostu rzeczywiście to tam wynika z wielu kwestii, czy osoby na przykład, ja mam takie doświadczenie, że na przykład osoby, które nigdy nie widziały, mają z tym większe problemy.
1: No dokładnie, tak, no to jest widziały. Akurat, to jest mój przypadek.
0: No okej, okay. Haniu, czy w czymś jeszcze możemy pomóc tutaj, albo coś doradzić?
3: Może coś na uspokojenie, jeśli chodzi o kontakt z tą aplikacją. No. By się przydało, tak. Bo czasami naprawdę jest wykańcza nerwowo.
0: To znaczy tak, no na szczęście... A właśnie, bo o tym już nie mówiłem. Na szczęście dowiedziałem się, że aplikacja będzie dostosowana dla potrzeb właśnie osób niewidomych, a ma to nastąpić we wrześniu. Nie wiem, Michale, czy ty zgłaszałeś im tutaj jakoś mailowo te swoje uwagi. Ja napisałem, no i takiego maila właśnie otrzymałem. Czyli no, coś się dzieje.
1: Pozostaje trzymać zatem za słowo i mieć nadzieję, że to faktycznie zostanie zrobione, tak. Bo tak jak mówię, no ja na przykład po tej wypowiedzi, to Maciek Walczak na dostępnym Apple akurat na Facebooku pierwszy podniósł ten temat i ja po tej Maćka wypowiedzi spodziewałem się, powiem szczerze, czegoś zdecydowanie z większymi problemami, że będzie naprawdę większy kłopot z korzystaniem z tego M-Obywatela. Tutaj no tragedii nie ma, ale tak nie powinna wyglądać aplikacja rządowa.
0: Pytanie jeszcze, w sumie nad tym się nie zastanawiałem, czy da się jakoś wrócić do starszej wersji?
1: No już nie, teraz, no nie. Teraz no nie. Już nie. Teraz no już nie. Nie. Jak się zaktualizowało, to... Po zabawie.
0: To po herbacie.
1: Tak. Chyba, że mamy może ewentualnie...
0: Backup
1: w iTunesie, ale tylko w iTunesie, jeżeli byśmy mieli...
0: Czyli jakby na komputerze, tak?
1: Tak, tak, tak, tak. Tak. To wtedy
0: tak, rzeczywiście tak może być. Aczkolwiek, nie no, jak mieliśmy backup stworzony
1: W iCloudzie? Nie.
0: iCloudzie, nie?
1: Absolutnie. To nie zadziała.
0: Uaktualnia to?
1: Tak. On to uaktualnia.
0: No to... No i cóż, to jest też taka w sumie... Może też warto pamiętać o tym, żeby sobie wyłączyć automatyczne aktualizacje w App Store. O. No ale okej, okay, no da się tej aplikacji jakoś tam korzystać, no i ja też cały czas liczę, że ona jednak się będzie też fajnie rozwijała, no bo te e-płatności będą fajną sprawą, to, że będziemy mogli się rzeczywiście uwiarygadniać, że już możemy się uwiarygadniać w wielu miejscach, jest bardzo fajna.
2: Włącz PIN przy logowaniu. Przycisk.
0: Dobra, czy zmień hasło.
2: Zmień hasło. Przycisk ustawienia. Zmień hasło. Przycisk. Logowanie biometryczne. Zmień
3: przycisk. A czy mieliście jeszcze z nim doświadczenia? Przycisk. Bo no, ta poprzednia wersja zdarzało się, że jak nie rozpoznał biometrii, to nie zawsze od razu dawało się wpisać PIN. Niekiedy było, że tam coś błędne rozpoznanie, że trzeba było czekać 5 minut. To kiedyś tak w hotelu poległam i się wylegitymowałam kartą autobusową. Natomiast czy macie już tę nową wersję na tyle długo, że mogliście przetestować, czy takie numery nadal się zdarzają? Bo to mój widzący znajomy też miewał podobnie, więc to akurat chyba nie voice over, tylko w ogóle problem.
1: Nie, to problem M-Obywatela jako takiego, natomiast ja się z tym nie spotkałem, parę razy mnie tam źle rozpoznał, ale nie wiązały się z tym jakieś konsekwencje, że trzeba było czekać. To bardziej w przypadku podania złego hasła to się blokowało.
0: Tak, tak, tak, tak. Ja też się z tym nie spotkałem. No.
1: Dobrze, Haniu, to czy w czymś jeszcze możemy pomóc?
3: Nie, no chyba nie. W ogóle dzięki za odpowiedzi.
1: Dzięki również, no i dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie.
0: Dokładnie. I cierpliwości, cierpliwości.
1: Cierpliwości. Cierpliwości i do usłyszenia.
0: Tak.
2: WD, Wojciech, ustawienia.
1: To czy coś jeszcze, Wojtku, tu możemy w tej aplikacji pokazać?
0: No wiesz co, na ten moment...
1: Niewiele jest do pokazania.
0: To mi nie przychodzi do głowy coś, co możemy jeszcze pokazać, no bo ja tylko sobie potem muszę sprawdzić, do kiedy mój dowód rzeczywiście jest ważny.
2: M-dowód,
0: no bo to też właśnie trzeba chyba taką sobie przyjąć taką nomenklaturę, takie nazewnictwo, żeby to był właśnie M-dowód, a nie nasz dowód, tak? Bo... Swoją drogą, trochę szkoda, Michał, moim zdaniem przynajmniej, no bo ja patrzyłem i nie widzę nigdzie w M-obywatelu naszego dowodu.
1: To prawda, mylę, no. Bo teraz właśnie on został zastąpiony tym M-dowodem. A no to jest dla nas na przykład, z racji tego, że to jest inny tam numer seria, to jest niezbyt fajne, bo w tym momencie odchodzi nam możliwość sprawdzenia tego w szybki sposób.
0: Jeżeli ktoś nie pamięta, no ja pamiętam, ale pewnie są tacy, którzy nie pamiętają, no ja to na przykład jest nie. Problem. A widzisz. Ja zawsze mam wątpliwości co do daty ważności dowodu. Muszę sobie przypomnieć, że muszę sobie przypomnieć po prostu tak, jak to było 18, potem było na 10, czyli 28, no i teraz znowu, tak? Więc nad tym muszę chwilę pogłówkować. No więc szkoda, że ta opcja zniknęła. Też to takie właśnie...
1: To prawda.
0: Tak to wygląda. No ale co? No reasumując, z aplikacji da się korzystać. Nie jest to może...
1: Natomiast jeżeli mamy dowód z warstwą elektroniczną, to chyba to da się sprawdzić w EDO.
0: Tak, bo go sobie przykładamy. Mhm. Tak jakoś? Czy tam coś? Ja z tej aplikacji nie korzystałem, no bo nie, znaczy, chciałem skorzystać, ale właśnie mój dowód nie ma tej warstwy. A szkoda, bo to jest też fajna opcja, myślę. Też to może, też to pokażemy kiedyś, bo tym też da się fajnie właśnie gdzieś tam uwierzytelniać. Bo tylko przykładamy
1: sobie
0: dowód.
1: No i można też podpisywać dokumenty.
0: Tak, tak.
1: Elektroniczne. Tak, dokładnie. Więc to jest też fajna sprawa. No zresztą to pokazywał ostatnio w audycji o podpisach elektronicznych u nas Jacek Zadrożny.
0: Jacek, czyli widzisz, tak, no to... No, więc tak, to jest tym M-obywatelem, czekamy.
1: No jesteśmy bardzo ciekawi też waszych jakichś takich komentarzy odnośnie M-obywatela. Jak wam się to sprawdza? Czy jesteście zadowoleni z tej wersji, czy nie? Czy już mieliście okazję go jakoś użyć w praktyce? No dajcie znać. pogadać. Prawdopodobnie to już teraz nie na żywo, bo za moment będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie. Natomiast komentarze pod audycją tradycyjnie należą do was, więc czekamy na wasze refleksje odnośnie mObywatela. No i co, Wojtku, chyba na dziś to tyle.
0: Na dziś to tyle. Ja też oczywiście zachęcę do tego, żeby pisać, zgłaszać takie swoje uwagi, bo to zawsze powtarzamy, że kropla drąży skałę i im nas więcej, tym lepiej, tak?
1: To się wszystko zgadza. No, przypomnijmy, we wrześniu ma być lepiej. Zobaczymy.
0: Znaczy, no ja mam nadzieję, że to była taka może data trochę na wyrost dana, właśnie gdyby coś się nie udało, no to już teraz woleli powiedzieć, że we wrześniu, żeby ten zapas, tak, czasowy mieli.
1: Zgadza się. No to cóż, pozostaje mieć nadzieję, że jednak mObywatel wróci do swojego poprzedniego stadu, a może nawet i coś tam się jeszcze poprawi. Czas pokaże. A na dziś dziękuję ci bardzo, Wojtku, za współprowadzenie tej audycji. Wojciech Dulski prezentował aplikację mObywatel.

0: Kulturalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Hej, hej, z tej strony Darek Marchewka z dobrego poziomu dźwięku. Zapraszam na kolejny Tyflo Poziom Dźwięku, czyli Tyflo Poziom Dźwięku podcast dla osób niewidomych, które chcą wiedzieć i zrobić dobry dźwięk. Tyflo Poziom Dźwięku to odcinki podcasty dla osób niewidomych, które są realizatorami dźwięku, zawodowo czynią dobre audio lub takie, które są hobbystami i chcą po prostu pobawić się trochę dźwiękiem i rozszerzyć swoją wiedzę, podnieść standard i jakość dźwięku. Dzisiaj chcę pokazać Wam nową wtyczkę od Izotopa, tak naprawdę nowy, a jednocześnie stary odgrzewany kotlet, ale w nieco fajnej, powiedzmy, odsłonie, w nieco fajnej panierce, taki kotlet w nieco dobrej panierce. Najpierw króciutko o firmie Izotop. Jest to firma, która specjalizuje się w bardzo profesjonalnych pluginach do obróbki dźwięku, jak również instrumentach wirtualnych. Jest tego dość dużo. Firma Izotop świadczy naprawdę bardzo zaawansowane produkty. No generalnie przez długi czas były to produkty naprawdę na bardzo grubą kabzę. Natomiast w obecnej chwili jest tak, że można produkty firmy Izotop mieć na grubą kabzę, jak i również na subskrypcję. No i cóż, bardzo znanym takim sztandarowym produktem Izotopa jest Restoration, czyli do wtyczki do naprawy dźwięku pod szyldem RX, czyli wtyczki do odszumiania, wtyczki do na przykład usuwania pogłosu z nagrania, wtyczki do wokalu Remove, czyli do, mówiąc najprościej, do robienia karaoke, ale to nie tylko, bo wtyczki, które mogą też zrobić nam, odseparować nam dowolny instrument, czyli możemy przy pomocy wtyczek firmy Izotop na przykład zrobić sobie wersję akustyczną naszego ulubionego kawałka, o czym również naglam Tyflo Poziom Dźwięku. No i na przykład, jeżeli mamy sobie jakąś piosenkę, którą chcielibyśmy zaśpiewać, ale piosenka jest całym podkładem, czyli perkusja, bas, gitary, klawisze i wokale na przykład, a my chcielibyśmy z tej piosenki zrobić sobie tylko wersję akustyczną i zaśpiewać tylko do gitary na przykład akustycznej, no to możemy właśnie przy pomocy zaawansowanych algorytmów, które firma Izotop nam zaproponowała, coś takiego osiągnąć. Ja dzisiaj w Tyflo Poziomie Dźwięku chcę zaprezentować taki fajny gadżet, który firma Izotop daje do 10. wersji już swojego sztandarowego produktu RX10. A co to jest? Firma Izotop od wielu już lat sypie nam takim produktem, w skład którego RX-a właśnie wchodzi moduł do odszumiania, moduł do DSR-a, czyli pozbycia się, w zasadzie zniwelowania szeleszczenia i sybilantów w naszym polskim głosie. Można też przy pomocy RX-a zniwelować wszelakie mlaskania, wszelakie klikania, popy, co w dzisiejszych czasach no nie jest za bardzo przez obecną władzę wskazane, no ale jak ktoś chce zadecydować i zaryzykować, to popa też można ten. No i można również na przykład zniwelować, nie, to jak chodzi o Izotopa, to o księdza nie chodzi, sorry. No to można zniwelować na przykład dudnienia z pól elektromagnetycznych, czyli wszelakie zakłócenia. Można też, co jest dość fajne, właśnie zniwelować pogłos w nagraniu. Bardzo sympatyczną funkcją jest odszumiacz, którym można dość ciekawie zniwelować

0: odgłos klimatyzacji, lodówki, pralki. Więc bardzo sympatyczne wtyczki, które zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy nagrywamy bardzo dużo w domu, mogą przyczynić się do poprawienia lepszej jakości nagrania. No i firma Izotope wpadła od wersji 10 na taką sympatyczną pomysłowość, że pozbierała to wszystko cuzamen do tak zwanej kupy i zaproponowała użytkownikom taki Repair Assistant, taką naprawę, i wszystko w jednym możemy mieć oprócz całego wielkiego kombajnu pod szyldem RX10, gdy możemy zainstalować całą wielką aplikację, która jest sama standalone, jak również ma kilka wtyczek w formacie VST i VST3. Możemy też, mając wtyczkę VST3, mieć wszystko w jednym, jako taki asystent. I wówczas, wybierając wtyczkę Repair Assistant, mamy do dyspozycji wszystko w jednym, już z predefiniowanymi takimi ustawieniami. To znaczy, nie mamy może presetów, ale kręcąc parametrami bypass, czyli włącz i wyłącz, sprocesowany dźwięk i gałkę, którą możemy sobie regulować proces, możemy sobie ustawić w odpowiedni sposób dany parametr, dany tak naprawdę cały master procesu, który nas interesuje, czyli odszumiacz, DSR, clicker, clipper. Clipper jest to nic innego jak proces służący do odprzesterowywania naszego dźwięku. Czyli jeżeli na przykład w dźwięku mamy dużo takich częstotliwości chropowatych, no to wówczas możemy sobie posłużyć się takim parametrem czy takim procesorem, który nam pozbędzie się tego w nagraniu. Postaram się w innych podcastach więcej o tym opowiedzieć. Wobec tego, jak prezentuje się ta wtyczka? Może ja najpierw pokażę próbkę, na której będziemy pracować. Ja nagrałem próbkę przy pomocy mikrofonu dynamicznego, który nazywa się Rode PodMic. Ustawiłem do celów tej próbki bardzo duży poziom na przedwzmacniaczu DBX286S. Zdecydowanie za wysoko dodałem na mikserze gain, czyli gałkę od poziomu, i tak postarałem się wysterować dźwięk, żeby było dużo szumu, żeby wtyczka po prostu miała co robić. Dodatkowo mówiłem bez popfiltra oraz zbyt blisko mikrofonu, żeby uzyskać efekt tak zwanych głosek wybuchowych. No i posłuchajmy tej próbki.
1: Najlepsze w internecie kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdzwieku.pl www.dobrypoziomdźwieku.pl. Najlepsze kursy o dźwięku.
0: No i jak słyszycie, mamy dużo takich właśnie szumów, tak? Posłuchajmy jeszcze raz, może nawet na końcu puszczę.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: O, ewidentnie słychać szum. Ja teraz właduję wtyczkę. Wpiszę w filtrze Reapera Rep. I mamy Reaper Assistant Izotope. Daję Enter, żeby nam się wtyczka władzała. OK. Polecę wobec tego literą P, ale zanim polecę literą P, to chcę jeszcze wspomnieć jedną rzecz. W momencie, kiedy dam literę F, jak FX to możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, i to jest dość ważne w izotopach. Przy pomocy NVDA insert R idę do OCR-a, i szukam strzałką w górę, żeby powiedział tak naprawdę cokolwiek. Może być DS, DS jak DSR. I przywołuję sobie kursor insertem i enterem numerycznym. I wtedy aktywuje nam się interfejs wtyczki. I co jest istotne, Izotop jako niejeden producent, przepraszam, jako właśnie jeden chyba producent, no nie, jeszcze spotkałem się chyba z jednym albo z dwoma może producentami, ale jako nieliczny producent dba o dostępność dla nas. Mają tam specjalną komórkę, specjalny dział, który dba o dostępność, więc to jest fajne, bo czasem dużo więcej można zrobić przy pomocy interfejsu wtyczki niż z samego poziomu poprzez osarę, poprzez literkę P. Bo tu właśnie jako jednym z pierwszych parametrów, ja cofnę się shift tabem, mamy learn, czyli możemy przy pomocy, naciskamy te przyciski insert i przywołanie myszki, czyli insert i enter numeryczny, możemy nauczyć, wytrenować wtyczkę, na co ma zwracać uwagę. To pole, tutaj no to nie jest tak dobrze też opisana akurat ta wtyczka, ona jest dopiero zrobiona. Ale właśnie, DSR, bypass. I tutaj mamy source mode, możemy sobie wybrać, czy będziemy pracować na perkusji, na sound effectsach, czy na głosie. No i niestety nie są tutaj zaetykietowane. No właśnie, te pola opcji nie są zaetykietowane. W innych wtyczkach Izotopa pola wyboru i listy już są zaetykietowane, na co przykładem może być na przykład wtyczka do wokalu. Ale o nich, o tej wtyczce opowiem w innych tyflo poziomach. Ja zamknę już ten interfejs, natomiast w innych tyflo poziomach opowiem o innych wtyczkach, o innych interfejsach. Wobec tego pod P, jakie mamy tutaj parametry? Właśnie, source mode, czyli takie źródło, na którym mamy pracować. Idę tabulatorem, voice, music i strzałką w górę. No właśnie, ja wybieram voice. I teraz declip bypass. Declip, czyli tym możemy usunąć mlaski, głoski wybuchowe. Dam każdą opcję na maksa, żebyście posłuchali po prostu, co te opcje robią. Dam off, odbypassujemy. I amount dam na maksa. Tutaj oczywiście proponuję ustawiać wedle uznania, zależy od sygnału, z jakim mamy do czynienia. Ale tak generalnie proponuję między, no, 20 a 50 te pokrętła. No ja dam na 100, żebyśmy usłyszeli, jak to działa. Declick to są również takie... O, przepraszam, ja się pomyliłem. Declip to jest przester. Więc damy on, bo declip nam nie jest potrzebny. Declick. Declick to jest właśnie od takiego mlaskania, popów. I tutaj ten declick damy na maksa. Dehum to są właśnie dudnienia i wszelakie burczenia od pól magnetycznych. Mogą to być zakłócenia radiowe, jeżeli mamy z tym do czynienia. Tutaj niestety producent nie dał nam pola do popisu, nie ma gałki do ustawienia. Denoise, czyli odszumiacz, który jest bardzo nam potrzebny. I dam na maksa ten parametr. The reverb, ale chodzi tutaj o usunięcie pogłosu w nagraniu. Ja nie mam tutaj pogłosu w nagraniu, bo jestem w studio, więc damy bypass włączony i on jest włączony. DSR, czyli od szeleszczenia. Damy bypass, wyłączymy. No i 20. Ja zostawię albo dam na 30, żebyście usłyszeli, jak ten DSR tutaj działa. Moim zdaniem to jest jeden z fajniejszych DSR-ów. Fajnie, bo nie trzeba właśnie szukać częstotliwości, nie trzeba się bawić w parametry DSR-a. To jest akurat dobre. Tone, szczerze, nie wiem, co robi tone, bo ilekroć próbowałem słuchać, co ten tone robi, też go dam na maksa. Nie wiem, co robi tone. Okej, okay, puśćmy teraz ten dźwięk.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: No i cóż, nie mamy już przede wszystkim tak dużo szumu. Wtyczka mocno zaingerowała w dźwięk, no bo ja też ją ustawiłem agresywnie. Bez wtyczki.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: I z wtyczką.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: Nie ma szumu przede wszystkim. Tak jak mówię, tutaj wedle uznania ja teraz tą wtyczkę ustawiłem źle, celowo, żebyśmy usłyszeli, jak działa każdy parametr. Spróbuję ją ustawić teraz dość na tyle sensownie. Okej. No ja nie uważam, żebym tutaj mlaskał i tak dalej, więc... Powiedzmy na 20 deklik dam. The noise zostawię na maksa. DS dam. Zostawię na razie.
1: Najlepsze kursy o dźwięku.
0: Aha, DS nie. DS jednak wyłączę po prostu.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: Okej, okay, no i słychać trochę popy, więc ja ten deklik zwiększę na maksa.
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: I bez wtyczki?
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: I z wtyczką?
1: Najlepsze kursy o dźwięku możesz zakupić na stronie www.dobrypoziomdźwięku.pl.
0: No i co słyszymy? Na pewno ingeruje wtyczka w dźwięk, no przy tym dekliku, więc tutaj ostrożnie. Tak jak wspomniałem, każda z tych wtyczek jest osobno w momencie, kiedy kupimy, oprócz tego, kiedy kupimy sam RX10 i czy to Elements w najtańszej opcji, Standard w średniej opcji i RX Advanced w najdroższej opcji, to w każdej z nich mamy Reaper Assistant, a oprócz tego mamy dodatkowo każdy z tych modułów. I tutaj każdy z modułów The Clip, The Click i The Voice Noise ma jeszcze dużo więcej parametrów. Ten Assist jest takim, który ja teraz pokazuję, takim zróbmy na szybko. Natomiast w momencie, kiedy uruchomimy osobno DSR, osobno The Clipper, osobno The Click, mamy zdecydowanie więcej możliwości. Natomiast przy szybkim podcaście, przy szybkim nagraniu, jeżeli nie mamy czasu albo po prostu chcemy bardzo szybko coś zrobić, albo nagranie potrzebuje małej ingerencji, małego odszumienia, to ten Assist jest całkiem przyjemnym, całkiem przydatnym urządzeniem, narzędziem. Zapraszam bardzo serdecznie do dołączenia do grupy Tyflo Poziom Dźwięku na Facebooku Tyflo Poziom Dźwięku. Zapraszam też serdecznie Tyflo Poziom Dźwięku na Facebooku na stronę oczywiście tyflo.dobrypoziomdźwięku.net tyflo.dobrypoziomdźwięku.net. Piszemy tyflo.dobrypoziomdźwięku.net. dobrypoziomdzwieku.net. To wszystko ode mnie, Darek Marchewka. Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam w drugiej części podcastu dotyczącego oprogramowania Dolphin Guide. Jeśli ktoś z Państwa nie słuchał pierwszej części, to zapraszam do wysłuchania. Jest to niezbędne do zrozumienia działania programu, a teraz już od razu przechodzę do meritum. Jeszcze nie mówiliśmy o internecie oczywiście, o tym zaraz sobie powiemy, ale przedtem czas na multimedia. W pierwszym rzędzie na odtwarzacz plików audio z płyt CD i z dysku twardego naszego komputera. O ile pamiętam, on się znajduje pod cyfrą 6 w menu głównym.
5: Naciśnij 3, naciśnij 6, aby odtwarzać płytę audio CD, książkę audio lub plik muzyczny MP3.
4: Naciskam Enter.
5: 6, menu płyt audio CD i odtwarzacze MP3, naciśnij 1, aby odtwarzać i słuchać utwory ze zwykłej płyty audio CD. Naciśnij 2, aby odtwarzać plik MP3 albo podobny plik zapisany na Twoim komputerze lub innym napędzie. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
4: Przypuśćmy, że chcemy sobie posłuchać czegoś z komputera. Naciskam 2.
5: 2. Proszę wybierz plik MP3 lub inny plik audio, który chcesz odtworzyć. Menedżer plików. Masz następującą liczbę plików. 31 znajdujących się w...
4: I teraz tutaj program domyślnie się znajduje w folderze Moje dokumenty, tak to jest. I układ plików jest taki, że w przeciwieństwie do normalnych okien Windowsa, na początku są pliki, poniżej są foldery, a na dole są jeszcze opcje specjalne, jak sortowanie, jak wybór napędu, czyli możliwość zmiany dysku.
5: Naciśnij teraz Enter, aby ukryć foldery i sortuj. Utwórz nowy folder. Idź do lista moich napędów.
4: Znalazłem coś takiego. Idź do lista moich napędów, czyli opcja, która umożliwia nam zmianę twardego dysku.
5: Klawisz Enter. C sterownik, klawisz Enter. P, L i P, przemówienia podcasty.
4: Naciskam długo literkę P, bo akurat chcę wejść do folderu podcasty. Tutaj możemy korzystać z pierwszych literek czegoś, czego szukamy, żebyśmy to szybciej znaleźli. Jestem na folderze podcasty. Naciskam klawisz Enter.
5: Klawisz Enter.
4: Potem T, bo Tyflo Podcast pamiętam, że mnie interesuje ten folder.
5: Tyflo Podcast. Klawisz Enter.
4: I szukam strzałką w dół pliku, który mnie interesuje.
5: FFI GoTDL. Instrukcja o JWS. Mikrofony, audiofile, penfajent, audiofile, prenagrywanie, audiofile, nawias otwierający. MP3, nawias zamykający. Zapisany na 3 listopada 2009. RapidSHARE audio, prenagrywanie, penfajent, audiofile.
4: I naciskam klawisz Enter na pliku, który mnie interesuje.
5: P, E.
4: Ciekawa opcja
5: audio
4: jest
5: ile
4: taka, że to jest opcja zresztą, która działa, o czym jeszcze nie powiedziałem, we wszystkich właściwie oknach, na listach. Naciskam strzałkę w prawo i strzałką w prawo mogę sobie przeliterować to, na czym jestem.
5: Prenagry, penfajent, audiofile, nawias otwiera. P, E, N, F, R, I, E, N, D. P, E, N, F, R, I, E, N, D.
4: Działa. Penfriend. Etykietownik udźwiękowiony, który można sprowadzić z Wielkiej Brytanii. Naciskam Enter na Penfriend.
5: Klawisz Enter. odtwarzaczem. Ten utwór Fundacja nazywa się
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Aby wybrać audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Jest wiele urządzeń, które pomagają osobom niewidomym w codziennym życiu. Są to chociażby mówiące wagi, ciśnieniomierze, testery kolorów, czy na przykład urządzenia.
5: Przerwa.
4: Wybrałem opcję przerwa, bo tutaj jest niestety wspominany odtwarzacz MP3 ma pewną niedogodność. Nie możemy sobie klawiszami strzałek w lewo lub w prawo, tak jak to ma miejsce w Windowsowych programach Winamp albo FUBAR 2000, tak lekko, swobodnie przeskakiwać po danym utworze. Mamy tutaj takie menu, które on nam zaczął czytać, ale że podcast już zaczął być odtwarzany, to niestety trudno było słyszeć i nagranie odtwarzane, i syntezę RealSpeak. I klawiszami strzałek w górę lub w dół możemy sobie się przemieszczać po takich opcjach jak...
5: Odtwarzaj. Przerwa. Zatrzymaj. Przeskocz do przodu. Przeskocz do tyłu. Głośniej. Ciszej. Powrót. Powrót. Powrót.
4: Aha, powrót, ostatnia opcja. Głośniej, ciszej, wiadomo.
5: Odtwarzaj.
4: Odtwarzaj, kontynuuje odtwarzanie.
5: Przerwa.
4: Przerwa to taka pauza.
5: Zatrzymaj.
4: Zatrzymaj, wyłącza dany utwór, także jego odtworzenie będzie miało miejsce od początku.
5: Przeskocz do przodu.
4: Przeskocz do przodu, przeskocz do tyłu. On o ileś sekund przeskakuje w danym utworze. Powiedzmy, że nie pamiętam, jakie tu mogą być jeszcze do wykorzystania klawisze funkcyjne czy klawisze skrótu. I skorzystamy sobie teraz testowo z pomocy. Pokażę Państwu, że pomoc jest rzeczywiście rozbudowana i że nam teraz opowie o tym, co możemy w odtwarzaczu MP3 zrobić. Tak więc naciskam klawisz funkcyjny F1.
5: F1. Strona pomocy. Słuchanie plików MP3 lub plików audio. Nazwa pliku dźwiękowego audio albo utworu muzycznego zostanie wyświetlona na górze ekranu i odczytana na głos. Słuchając pliku MP3, masz do dyspozycji różne kontrolki. Strzałkami w górę i w dół możesz poruszać się w górę i w dół listy kontrolek, a żeby którąś z nich wybrać, naciśnij klawisz Enter. Do wyboru masz następujące kontrolki. Odtwarzaj, żeby odtworzyć wybrany plik dźwiękowy. Przerwa, żeby na chwilę zatrzymać odtwarzanie pliku dźwiękowego. Zatrzymaj, żeby zakończyć odtwarzanie pliku dźwiękowego. Przeskocz do przodu, żeby przesunąć się do nieco dalszej części pliku dźwiękowego. Przeskocz do tyłu, żeby cofnąć się do nieco wcześniejszej części pliku dźwiękowego. Głośniej, ciszej, żeby wyregulować głośność. Jeśli naciśniesz powrót do dołu listy, zostaniesz poproszony o wybranie innego pliku dźwiękowego do odtworzenia. Naciśnij klawisz Escape, żeby zamknąć tę stronę pomocy.
4: Nic, jak się okazuje, innego nie jest tutaj możliwe. Tak jak myślałem, nie ma specjalnych klawiszy nawigacyjnych do łatwiejszego odsłuchiwania plików MP3. A szkoda. Nacisnę więc Escape, żeby zamknąć
5: escape.
4: Pomoc.
5: Strona pomocy jest zamknięta. Przeskocz do tyłu. Powrót.
4: I powrót. Enter.
5: Klawisz Enter. Powrót. Proszę wybierz plik MP3 lub inny plik audio, który chcesz odtworzyć. Menedżer plik prenagrywanie audio.
4: Tutaj jest taka jeszcze uwaga, gdybyśmy wybrali opcję powrót podczas odtwarzania danego pliku, program by nam wyświetlił dodatkowe opcje, niestety nie ściszając w żaden sposób tego nagrania odtwarzanego. Czy ma wyjść na listę tych plików MP3 i dalej kontynuować, odtwarzać określony plik, czy też ma odtwarzanie pliku zakończyć. Specyficzną funkcjonalność programu Dolphin Guide stanowi jego przeglądarka internetowa. Uzyskujemy ją wybierając trzecią opcję z głównego menu, naciskając cyfrę 3. Uruchamia się taki osobny moduł, osobny program i teraz tak, klawiszem Escape przechodzimy pomiędzy paskiem adresowym, gdzie wpisujemy nazwę strony internetowej albo określone polecenie, a jej treścią, czyli tym, czym, co czytamy. Tak naprawdę do obsługi, do czytania stron wystarczy nam klawisz Tab i Shift Tab, którym przechodzimy po poszczególnych elementach strony. To samo możemy zrobić z strzałką lewo i w prawo. Oraz klawisz funkcyjny F8. Klawisz funkcyjny F8, który odczytuje nam tekst od miejsca, gdzie znajduje się fokus, do końca strony. Gdy chcemy zatrzymać, naciskamy lewy klawisz Ctrl. Inne klawisze polecenia zostały szczegółowo opisane w pomocy pod klawiszem funkcyjnym F1 z uwagi na to, że podcasty nie powinny być aż tak bardzo długie. Nie będę szczegółowo zajmować się opisywaniem przeglądarki, bo pewnie na to potrzebny byłby osobny podcast. Pokażę tylko, jak to działa tak bardzo ogólnie. Naciskam 3.
5: 3. Proszę czekać. Pole adresowe. Wpisz swój adres, szukane słowa lub polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
4: Wpiszemy
5: słowo
4: sobie
5: www.tyloswiat.pl.
4: Enter.
5: Proszę czekać. Strona internetowa. Tyfloświat. Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby spenetrować tę stronę. Naciśnij klawisz Escape, kiedy skończysz.
4: Dobrze, idziemy z strzałkami.
5: Kontakt. Wyszukaj w serwisie. Wpisz szukaną frazę, pole tekstowe. Przycisk. Zdjęcie link.
4: A w drugą stronę?
5: Przycisk. Wpisz szukaną. Wyszukaj w kontakt. O nas. Kontakt. Przycisk. Zdjęcie link. Strona główna. O Tyfloświecie. Pobierz czas. Chcesz subskrybować.
4: To samo można robić tabem?
5: Subskryb. Artykuł. Wiadomość dodana przez administracja. 3 listopada 2009. W ostatnim czasie coraz większą popularnością, nie tylko wśród osób z dysfunkcją wzroku, cieszą się tak zwane audiobooki. Najbardziej efektywną formą audiobooka, czyli książki czytanej, jest...
4: Czyli klawisz Tab albo strzałka lewo albo w prawo pozwala nam nawigować właściwie po wszystkim. Po polach tekstowych, po linkach, po nagłówkach, po artykułach. Właściwie po każdym rodzaju treści, jaki może być na stronie internetowej i te treści są odczytywane. Jeśli jest to link albo w coś, co można kliknąć, program nas o tym poinformuje, na przykład, że jest to link, wówczas należy nacisnąć klawisz Enter. Kombinacja klawiszy Ctrl-T
5: tylko tekst, widok standardowy,
4: powoduje przełączanie, odświeżenie strony i wyświetlenie pomiędzy widokiem tylko tekstowym albo standardowym. Natomiast Ctrl-I
5: ukryj obrazy, pokaż obrazy,
4: powoduje wyświetlanie lub niewyświetlanie grafiki. Klawisz Backspace cofa nas do strony poprzedniej, Ctrl Backspace do strony następnej. Literki takie jak C, N, H powodują przejście do następnych nagłówków, linków, H nagłówków. Dobrym sposobem na poznanie przeglądarki, która jest specyficzna, są po prostu eksperymenty. Przeczytanie pomocy programu oraz potem poeksperymentowanie z różnymi stronami internetowymi i słuchanie, jeśli ktoś widzi, to też patrzenie, jak się program zachowuje. Aby zamknąć przeglądarkę, naciskamy albo kombinację klawiszy Alt F4, albo klawisz Escape.
5: Pole adresowe www.neftyflosfiat.pl. Wpisz swój adres, szukane słowa lub polecenia, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować. Wpisz słowo zamknij, aby wrócić do głównego menu.
4: Jeszcze Państwu pokażę, bo to pole adresowe jest specyficzne. Kiedy klawiszem Tab będziemy nawigować, spotkamy tutaj jeszcze kilka różnych opcji.
5: Powrót przycisk. Przekaż dalej przycisk. Przybliż przycisk. Oddal przycisk. opcję przycisk.
4: Opcje. Tu w opcjach możemy sterować kolorami, czy mają być wyświetlane kolory, na które są na stronie, czy kolory zdefiniowane przez Dolphin Guide. Możemy wyświetlić historię, zapisać stronę w ulubionych.
5: Pomoc przycisk. Strona internetowa. Tyflo Świat. O nas link. O nas link. Pole adresowe ZAMKNIJ. Klawisz Enter. Menu główne.
4: Zerknijmy jeszcze na klienta poczty elektronicznej.
5: Naciśnij 1 lub K, aby wysyłać 1. Uwaga, nie wszystkie pola w ustawieniach e-mail zostały wypełnione. Wysyłanie oraz odbieranie e-maili może być przez to niemożliwe. Poczta elektroniczna. Naciśnij 1, aby odebrać nowe wiadomości e-mail. Naciśnij 2, aby odczytać odebrane wiadomości e-mail. Naciśnij 3, aby napisać nową wiadomość e-mail. Naciśnij 4, aby wyświetlić listę wysłanych wiadomości e-mail. Naciśnij 5, aby wyświetlić wiadomości e-mail, które zostały usunięte i znajdują się w koszu. Naciśnij 6, aby wyświetlić listę wiadomości e-mail, które oczekują na wysłanie. Naciśnij 7, aby wyświetlić listę zapisanych wiadomości e-mail, nad którymi jeszcze pracujesz. Naciśnij 8, aby wyświetlić listę wiadomości e-mail zapisanych w specjalnie utworzonym folderze. Naciśnij 9, aby wyświetlić bądź zmienić ustawienia dla wiadomości e-mail. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
4: Zobaczmy ewentualnie, co tu możemy escape, jeszcze sobie zmienić 9, w wiadomościach.
5: Aby wyświetlić bądź 9. Ustawi, naciśnij 2, naciśnij 1, aby wprowadzić ustawienia i hasła dla Twojego konta e-mail. Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail z programu Outlook Express.
4: O, bardzo przydatna opcja to może być.
5: Naciśnij 3, aby dołączyć oryginalną wiadomość w odpowiedzi. Naciśnij 4, aby zatrzymać automatyczną zmianę formatu załączników zapisanych w programie Word. Naciśnij 5, aby importować listę kontaktów z systemu Windows do Twojej książki adresowej.
4: Też bardzo może być to przydatna funkcja.
5: Tryb szybkiej odpowiedzi jest włączony. Naciśnij 7, aby wprowadzić swój podpis. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do...
4: Dobrze, spróbujemy.
5: Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail.
4: Sobie zaimportować ustawienia e-mail z programu Outlook Express. Czyli przypominam, to jest opcja 9 w opcji 1 e-maile, czy poczta elektroniczna. 9 opcje zaawansowane. I tu wybieramy 2 import.
5: 2 importuj ustawienia Outlook Express. Naciśnij 1, gdy jesteś pewny, że chcesz importować ustawienia e-mail z programu Microsoft Outlook Express. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
4: No tak, jestem pewien, naciskam klawisz 1.
5: 1. Ustawienia e-mail zostały skopiowane. Proszę zweryfikuj te ustawienia poprzez wybranie opcji 1 i wprowadzenie haseł dostępu. Ustawienia e-mail. Naciśnij 1, aby wprowadzić ustawienia i hasła dla Twojego konta e-mail. Naciśnij 2, aby importować ustawienia e-mail z programu Outlook Express. Naciśnij 3, aby dołączyć oryginalną wiadomość w odpowiedzi.
4: Ach, to już to co było. No to
5: naciśnij
4: nas interesuje 1, opcja 1.
5: 1. Zapisany serwer poczty przychodzącej POP-3to-imap-gmail.com. Możesz zmienić dane serwera lub naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
4: Nie, no jest to prawidłowe, czyli naciskam Enter.
5: Klawisz Enter. Zapisany serwer poczty wychodzącej SMT.
4: Okej, okay, też Enter.
5: Klawisz Enter. Wprowadzona nazwa użytkownika dla poczty przychodzącej POP-3to-michal-kasperczak@gmail.com.
4: Okay,
5: klawisz Enter.
4: Enter.
5: Proszę wpisz swoje hasło dla poczty przychodzącej POPK.
4: Tu muszę teraz pisać hasło. A to ciekawe, program powinien mówić gwiazdki, a nam wyświetla to hasło. Znaczy mówi nam to, co piszemy, tak więc to nie jest akurat dobre. Tak więc będę musiał ściszyć mikrofon.

0: nazwa użytkownika dla poczty wychodzącej SMTP.
1: Dalej wpisujemy nazwę użytkownika.
0: Klawisz Enter. Poczta elektroniczna. Naciśnij 1, aby odebrać nowe wiadomości. Klawisz Escape. Menu główne. Naciśnij 4, aby skanować i czytać. Naciśnij 6, aby odtwarzać płyt. Naciśnij 7, aby przejrzeć kalendarz. Naciśnij 8, aby nagrać lub odtworzyć notatkę głosową.
1: I kolejną opcją, o której tylko wspomnę, jest nagrywanie głosowych notatek. Klawisz 8.
0: 8. Menu notatek głosowych. Naciśnij 1, aby nagrać nową notatkę głosową. Naciśnij 2, aby odtworzyć lub wysłać e-mailem notatkę głosową. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
1: Myślę, że tutaj nie ma co tego jakoś szczególnie komentować. Jeżeli mamy w laptopie na przykład wbudowany mikrofon, możemy nagrywać głosowe notatki, do których później będziemy mieć dostęp.
0: Klawisz Escape.
1: Zobaczmy jeszcze, co
0: menu
1: jest
0: główne.
1: Pod...
0: Naciśnij 2, aby zamknąć. Naciśnij 9.
1: Pod opcją 9, czyli pod listą tego wszystkiego, co się nie zmieściło w 8 poprzednio omawianych komponentach programu. A są tu też ciekawe rzeczy.
0: 9. Naciśnij 1, aby skorzystać z kalkulatora. Naciśnij 2, aby skorzystać z tezaurusa. Naciśnij 3, aby powiększyć obraz pismo ręczne, albo powiększyć obraz zapisany na Twoim komputerze lub w aparacie fotograficznym. Naciśnij 4, aby utworzyć fotokopię czegoś z pomocą skanera. Naciśnij 5, aby skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę lub zaimportować jakiś plik. Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetowego źródła wiadomości RSS. Naciśnij 7 lub K, aby ćwiczyć umiejętność korzystania z klawiatury. Naciśnij 8, aby skorygować ustawienia koloru, głosu, e-maila, internetu i inne ustawienia w programie Guide. Naciśnij 9, aby wejść do menu dodatków programu Guide.
1: A co mamy w opcjach dodatkowych
0: 9.
1: jeszcze?
0: Dodatkowe głębiej. Opcje. Naciśnij 1, aby ściągnąć podcast i go odtworzyć. Naciśnij 2, aby posłuchać internetowej stacji radiowej. Naciśnij 3, aby nagrać płytę CD lub DVD lub zamienić pliki z płyty CD na pliki MP3. Naciśnij 4, aby umożliwić wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet.
1: Przyciskaj.
0: Naciśnij 5, aby odtworzyć płytę DVD lub inny plik filmowy. Naciśnij 6, aby skutecznie zarządzać swoimi pieniędzmi. Naciśnij 7, aby wysłać natychmiastową wiadomość.
1: MSN.
0: Naciśnij 9, aby rozpocząć zdalną pomoc techniczną. Naciśnij klawisz Escape,
1: Cofniemy się i spróbujemy skorzystać
0: naciśnij 1,
1: z kalkulatora.
0: Aby skorzystać z kalkulatora. 1. Proszę wprowadź swoją kalkulację. Naciśnij klawisz Enter, aby uzyskać odpowiedź. Naciśnij klawisz Escape, aby zakończyć tę. Funkcja NumLock została włączona.
1: Włączyłem NumLock, sobie wpiszemy.
0: 4, 2, plus 8, 1.
1: Enter.
0: Klawisz Enter. Odpowiedź 123.
1: Aha, i tak pewnie możemy dalej sobie.
0: G. Początek tekstu. Nie ma nic do usunięcia.
1: Wpisywać. Zobaczymy, co nam pomoc powie.
0: Strona pomocy. Kalkulator. Wpisz obliczenie i naciśnij klawisz Enter, żeby poznać wynik. Tak jak na wszystkich ekranach, naciśnięcie klawisza F1-2 spowoduje powiększenie tego, co widać na ekranie. Na przykład wpisz 30 plus 60, a następnie naciśnij klawisz Enter. Teraz wpisz plus 10 i ponownie naciśnij klawisz Enter. Guide doda jeszcze 10 do już obliczonego 90. Naciśnij klawisz Escape, żeby wyczyścić obliczenie. Naciśnij klawisz Escape raz jeszcze, żeby zamknąć kalkulator. Guide jest w stanie przeprowadzać proste obliczenia, jak to w powyższym przykładzie, a także bardziej skomplikowane obliczenia naukowe, np. sin 5 plus 1,56 plus tan 15,2. Naciśnij klawisz Escape, żeby zamknąć tę stronę pomocy.
1: Zamykamy kalkulator.
0: Strona pomocy jest zamknięta. Klawisz Escape. Wyczyść wszystko. Klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij 2, aby skorzystać z tezaurusa. Naciśnij 3, aby powiększyć obraz. Naciśnij 5, aby skopiować, przenieść, usunąć, zmienić nazwę.
1: Tu jest taki jakby eksplorator Windows, funkcje plików, coś jak w Windowsie.
0: Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetowego
1: źródła. Zobaczymy.
0: 6, menu internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij 1, aby czytać wiadomości z Twoich internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij 2, aby dodać nowe źródło wiadomości RSS. Naciśnij 3, aby zmienić ustawienie internetowych źródeł wiadomości RSS. Naciśnij Escape, aby naciśnij 1.
1: Zobaczymy, co to zostało zdefiniowane.
0: 1. Masz 8 źródła wiadomości RSS. Wybrano WP Sport Piłka, no, WP Sport Siatkówka, WP Wiadomości Dnia, WP Wiadomości Gospodarka, W Gazeta.pl Wiadomości, Gazeta.pl Wiadomości Internet, Gazeta.pl Wiadomości Kuchnia.
1: Dobrze, wejdziemy sobie Gazeta.pl Wiadomości Internet, naciskam Enter.
0: Klawisz Enter, pobieram najnowsze wiadomości. Proszę czekać. Są 20 tytuły wybrane. Odcinek to Nettop do kina domowego.
1: Nettop i do kina. Klawiszami kursora w górę lub w dół tradycyjnie czytamy tytuły odcinków.
0: Powrót. Nettop. Archos 1. Przenośny odtwarzacz muzyki. Ostatnie testy Thunderbirda. 9,5 miliona złotych za serwerownię NF. Windows 7 popularniejszy niż Snow Leopard. CC Stats, Windows 7 popularniejszy niż Snow Leopard. W ciągu 2 tygodni od czasu swojej premiery, Windows 7 już ma przewagę na rynku nad Snow Leopardem. Warto przypomnieć, że system Apple'a jest już od kwartału w sprzedaży.
1: Aha, czyli program nam przeczytał tytuł wiadomości oraz jej taki nagłówek. Gdybyśmy chcieli w całości przeczytać...
0: Ostatnie testy Thunderbirda.
1: Naciskamy Enter.
0: Klawisz Enter. Ładuję. Proszę czekać. Ładuję. Ostatnie testy Thunderbirda. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać działanie dla tej strony. Naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do swojej listy tytułów. Ładuję. Proszę czekać. Proszę czekać. Proszę czekać.
1: Coś długo.
0: Proszę czekać. Naciśnij klawisz Escape, aby anulować. Proszę czekać, proszę czekać.
1: I co? Tak jakby wiadomość się po prostu nie wczytała, co nie jest winą Dolphin Guide, tylko pewnie winą jakichś problemów po stronie serwera gazeta.pl.
0: Proszę klawisz Escape. Ładowanie strony zostało anulowane. Ostatnie testy Thunderbirda, technologie gazeta.pl. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać działanie dla tej strony.
1: Zobaczymy, jakie działania są.
0: Wybierz działanie, linki, formularze, znajdź, wróć, pokaż obecną stronę, do przodu.
1: Czyli tak jak w przeglądarce.
0: Do przodu, zapisz tę stronę, abyś mógł ją potem czytać lub drukować. Dodaj do ulubionych. Dodaj tę stronę do listy ulubionych stron internetowych. Dodaj do źródeł wiadomości RSS. Dodaj tę stronę do listy internetowych źródeł, przejdź na szczegółowy widok strony, który pokaże szczegółowo pozycję linków i obrazów. Wyświetlij powiększ obrazy na tej stronie, zatrzymaj automatyczne odświeżanie strony. Linki. Wróć. Pokaż obecną stronę.
1: Pokaż obecną stronę, jeszcze raz spróbujemy.
0: Thunderbirda. Naciśnij klawisz Enter, aby Escape, aby wrócić do swojej listy tytułów.
1: Więcej nic nie ma.
0: Klawisz Escape. Są 20 tytuły wybrane. Odcinek to Archos 1. Ostatnie testy Thunderbirda. W przyszłym tygodniu rozpoczną się testy najprawdopodobniej ostatniej wersji rozwojowej klienta pocztowego od Mozilli.
1: Tak wyglądają ją wiadomości
0: klawisz
1: RSS.
0: Escape. Masz 8 źródła wiadomości. Klawisz Escape. Menu internetowych źródeł wiadomości R. Klawisz Escape.
1: Jeszcze raz.
0: Menu główne. Więcej opcji. Naciśnij 4. Naciśnij 6, aby czytać wiadomość. Naciśnij 7 lub K, aby ćwiczyć umiejętność korzystania z klawiatury. 7. Ćwiczenie pisania na klawiaturze. Naciśnij dowolny klawisz, aby usłyszeć co to za litera, numer lub znak.
1: I naciśnij po prostu możemy sobie
0: po zakończeniu
1: naciskać Escape nam to wyłącza.
0: J, H, Y, klawisz F, P, spacja, strzałka w górę, strzał, 0, plus 4, H. Funkcja Caps Lock została włączona. Funkcja klawisz tabulacji. 1, klawisz F, 2, spacja, U, I, O, strzał, klawisz P, G, U, P, 4. Klawisz Escape. Ćwiczenie pisania na klawiaturze zostało zakończone. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij 9, naciśnij 7, naciśnij 8, aby skorygować ustawienie koloru, głosu, e-maila, internetu i inne ustawienia.
1: To menu 8 ustawienia może być ciekawe. Zobaczymy 8. Co tu jest.
0: Uwaga! Postępuj ostrożnie. Ustawienia systemowe. Naciśnij 1, aby zmienić kolor ekranu. Naciśnij 2, aby zmienić ustawienia połączenia internetowego. Naciśnij 3, aby zmienić ustawienia e-mail. Naciśnij 4, aby zmienić ustawienia programu Guide. Naciśnij 5, aby archiwizować dane lub odzyskać Twoje dokumenty oraz ustawienia w programie Guide. Naciśnij 6, aby wyświetlić informacje na temat wersji programu Guide. Naciśnij 7, aby utworzyć swoje własne menu w programie Guide. Naciśnij 8, aby sprawdzić, czy dostępne są nowe aktualizacje dla programu Guide. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.
1: Wejdziemy sobie do ustawień.
0: Naciśnij 3, aby zmienić ustawienia e-mail. Naciśnij 4, aby zmienić ustawienia programu Guide. 4. Zaawansowane ustawienia. Naciśnij 1, aby zatrzymać automatyczne uruchamianie programu Guide po włączeniu komputera. Naciśnij 2, aby wyłączyć funkcję dodatkowych powiadomień. Naciśnij 3, aby zwiększyć numer portu dla automatycznego wybierania numeru z 1 na 2. Naciśnij 4, aby zmniejszyć numer portu dla... Naciśnij 5, aby włączyć funkcję dźwiękowego powiadamiania o pozycji kursora względem tekstu. Naciśnij 6, aby wyłączyć funkcję powiadamiania o pozostawieniu w tekście w postaci pustej linijki. 6. Funkcja powiadamiania o występowaniu w tekście pustej linijki jest wyłączona. Zaawansowane naciśnij 2, aby... Naciśnij 6, naciśnij 7, aby wyłączyć funkcję powtarzania napisanego tekstu litera po literze. Naciśnij 8, aby wyłączyć syntezator mowy. Naciśnij 9, aby wyświetlić opcje dodatkowe. 9. Ustawienia programu Guide, ekran 2. Naciśnij 1, aby wyłączyć funkcję odczytywania dużych liter. Naciśnij 2, aby wyłączyć funkcję odczytywania tekstu w trakcie szybkiego pisania na klawiaturze. Naciśnij 3, aby zatrzymać opcję wyróżniania tekstu w czasie odczytywania. Naciśnij 4, aby włączyć funkcję informowania o użyciu klawisza spacja. Naciśnij 5, aby wyłączyć aplikację działającą w tle programu Guide zaraz po jego uruchomieniu. Naciśnij 6, aby włączyć inne aplikacje lub programy po zamknięciu programu Guide. Naciśnij 7, aby wyłączyć funkcję automatycznego powiadamiania o formacie tekstu, zawierającego informacje o edycji czcionki CJ, pogrubienie, kursywa. Naciśnij 8, aby deaktywować program Guide na tym komputerze. Naciśnij 9, aby wyświetlić opcje dodatkowe programu Guide.
1: Jeszcze 9. Coś jest.
0: Ustawienia programu Guide, ekran 3. Funkcja automatycznego uruchamiania programu Guide jest wyłączona. Naciśnij 1, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 2, aby wyłączyć opcję automatycznego odtwarzania płyt CD oraz DVD. Naciśnij 3, aby wyłączyć tę funkcję. Program Guide nie będzie odczytywał wiadomości ostrzegawczych Twojej drukarki oraz aplikacji systemowych. Naciśnij 4, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 5, aby zmienić opcję drukowania kopert. Naciśnij 6, aby włączyć tą funkcję. Naciśnij 7, aby włączyć opcję automatycznego odtwarzania płyt CD oraz DVD. Naciśnij literę U, aby rozpocząć aktualizację programu z płyty CD. Zanim rozpoczniesz aktualizację?
1: No i tak to wygląda. Opcji, jak widzimy, jest dużo. Program jest mocno konfigurowalny, mocno też ingeruje w system, umożliwia z poziomu Dolphin Guide jest możliwość zmiany różnych parametrów systemowych, jak połączenie internetowe, jak kwestie związane z wydrukiem, tak z kolorami ekranu, także jest tutaj możliwości sporo. Ja z tego może wyjdę. W pomocy podstawowej są też opisane podstawowe takie klawisze, jak to, że klawiszem F12, Shift F12 zmieniamy syntezę, F12 przyspiesza i zwalnia zarazem mowę, klawisz F8 to czytaj wszystko, klawisz F3, F4, F5, F6 to nawigacja, F3, F6 po zdaniach, F4, F5 pomiędzy słowami, to są takie klawisze, które możemy wykorzystywać w tekście. F2 wspomniane to zaznaczanie, odznaczanie, właściwie zaznaczanie początku i końca bloku tekstowego, a to wszystko jest opisane w pomocy. Wyjdę teraz z menu.
0: Klawisz Escape. Zaawansowane ustawienia. Naciśnij 1, aby zatrzymać automatycznie klawisz Escape. Ustawienia systemowe. Na klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij 9, aby wejść do menu. Naciśnij 8, aby skorygować ustawienia koloru, głosu. Naciśnij 7, lub K, aby ćwiczyć. Naciśnij 6, aby czytać wiadomości z internetu.
1: Zobaczymy sobie jeszcze.
0: Naciśnij 9.
1: Menu 9, jeszcze więcej opcji w tych opcjach dodatkowych.
0: Naciśnij 1, aby ściągnąć podcast i go odtworzyć.
1: Zobaczymy podcasty, jak działają.
0: Menu podcastów. Naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać lub skopiować najnowsze odcinki Twoich podcastów. Skorzystaj z tej opcji, aby skopiować odcinki na Twój odtwarzacz MP3. Naciśnij 2, aby usunąć stare odcinki lub muzykę z odtwarzacza MP3. Naciśnij 3, aby dodać nowy podcast, wpisując adres podcastu. Naciśnij 4, aby dodać podcast z listy przykładowych podcastów programu Guide. Naciśnij 9, aby zmienić ustawienia podcastów. Naciśnij Escape, aby powrócić.
1: Zobaczymy.
0: Naciśnij 4. Pobieram listę. Proszę czekać. Są trzy przykłady Polskie Radio, 1, z kraju i ze Polskie Radio, 2, zapiski ze W, Polskie Radio, 3, raport o stanie, powrót, Polskie Radio, 2, klawisz Enter. Niestety, nie udało się dodać tego podcastu. Sprawdź, czy to nie jest duplikat i spróbuj ponownie. Naciśnij 2, aby usunąć stare odcinki lub muzykę z Naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać lub z...
1: A zobaczymy tą ogólną opcję 1.
0: Polskie Radio, 1, klawisz Enter. Pobieram listę najnowszych odcinków. Proszę czekać. Są 10 odcinki.
1: O, tutaj działa.
0: Trybunał Konstytucyjny obraduje w nowym świetle. siła i słabość Polski w Unii.
1: Klawiszami kursora góra-dół idę.
0: Ten w oczekiwaniu na zadośćuczynienie 67 lat od mordów katyńskich. Przejście

0: Przejściowe problemy czy groźba. 31 bieg piastów przeszedł do Sejm kończy prac. Zabić gazetą. Cudze chwalicie swego nie. Akcyza za zabić gazetą. Romuald Szeremietiew. Fizycznie nie, ale politycznie na pewno tak. I zostałem zabity przede wszystkim w tym, co jest ważne dla osoby takiej jak ja, która sprawowała pewne funkcje i żeby je sprawować, musi się cieszyć zaufaniem publicznym. Klawisz Escape. Masz 3 podcastów. Wybrano Polskie Radio, jedynka, z kraju i ze świata. Polskie Radio, klawisz Escape. Menu pod, naciśnij 2, aby usunąć stary, naciśnij 3, aby dodać nowy pod, naciśnij 4, aby dodać podcast z listy przyk, naciśnij 9, aby zmienić ustawienie, naciśnij 1, aby pobrać, posłuchać, 1. Maszt, Polskie Radio, trójka, powrót, Polskie Radio, 1.
1: Nie udało się tego posłuchać, tylko
0: pobieram
1: pobrać.
0: Listę najnowszych odcinków. Proszę czekać. Są 10, powrót, i co dalej z akcyza, cudzech, zabić gaz, Sejm kończy, 31 bieg piast, przejściowe problemy, czy groźba, klawisz
1: enter, czym byłem.
0: Wybierz dział,
1: i co tu mamy?
0: Odtwórz ten odcinek,
1: o, aha.
0: Skopiuj ten odcinek do odtwarzacza MP3,
1: skoro on już
0: wróć
1: jest
0: do listy odcinków.
1: Pobrany,
0: powrót,
1: to tak trochę podobnie jak w Klango, możemy go skopiować na urządzenie przenośne i
0: odtwórz
1: otworzyć.
0: Ten odcinek, klawisz enter, odtwarzaj.
2: Słuchają Państwo magazynu z kraju ze świata. Czy Platformie Obywatelskiej grozi rozłam? Już za 3 dni w Gliwicach planowana jest konferencja programowa, na której obecni będą m.in. Jan Rokita i Andrzej Olechowski, a ma zabraknąć Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny.
0: Zatrzymaj.
1: No i w ten sposób się dowiedziałem, że Dolphin Guide ma zasubskrybowane jakieś po prostu bardzo archiwalne podcasty sprzed ponad 2 lat, gdy premierem jeszcze był Jarosław Kaczyński. Ale dalej widzimy, że jest możliwe słuchanie podcastów, ich ściąganie oraz potem kopiowanie albo na urządzenie przenośne, albo odtwarzanie. Odtwarzanie ma miejsce w taki sam sposób, jak odtwarzaliśmy zwykłą MP3, korzystając z opcji 6 w menu głównym, czyli z odtwarzacza plików MP3.
0: Klawisz Escape.
1: Przejdziemy teraz jeszcze do menu tego opcji dodatkowych. Wyjdziemy.
0: Klawisz Escape.
1: Trzeba ileś razy Escape naciskać.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 2, aby posłuchać. Naciśnij 3, aby nagrać płytę CD lub DVD lub zamienić plik.
1: Aha, tylko zobaczymy, co jeszcze mamy w tym nagrywaniu płyt.
0: Odtwarzaj nagraj płytę CD. Naciśnij 1, aby nagrać nową płytę. Naciśnij 2, aby zamienić pliki z płyty CD na pliki MP3. Naciśnij Escape, aby powrócić do poprzedniej.
1: Wychodzimy.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 2, aby posłuchać. Naciśnij 4, aby umożliwić wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet. 4. Menu Skype. Naciśnij 1, aby zadzwonić do innego użytkownika Skype. Naciśnij 2, aby zadzwonić na zwykły numer telefonu przez. Naciśnij 8, aby włączyć lub wyłączyć Skype. Program Skype.
1: Dziwną rzeczą, którą zaobserwowałem, jest to, że nie bardzo program odczytuje naszą listę kontaktów, którą mamy w Skype. Owszem, umożliwia nam wpisanie z klawiatury nazwy użytkownika Skype, umożliwia nam wpisanie czyjegoś numeru telefonu, jakbyśmy ze Skype Out mieli korzystać. Natomiast nie udało mi się w żaden sposób wyświetlić listy osób z mojej listy kontaktów programu Skype. No to nie jest korzystna wiadomość, ale przypuszczalnie zostanie to zmienione w jakichś poprawkach do pakietu Dolphin Guide, które zresztą po testach zgłoszę. Wychodzimy ze Skype'a.
0: Klawisz Escape. Dodatkowe opcje. Naciśnij 5, aby odtworzyć płytę DVD. Naciśnij.
1: Zobaczymy te płyty DVD jeszcze, co tu możemy robić.
0: Płytę DVD. Naciśnij 1, aby odtworzyć płytę DVD. Naciśnij 2, aby wyświetlić dostępne opcje płyty DVD i wybrać poszczególne utwory, ścieżki dźwiękowe lub napisy. Naciśnij 3, aby odtworzyć wybrany plik filmowy. Naciśnij klawisz Escape, aby powrócić do poprzedniego menu.

0: Klawisz obcisów escape. Wydają się raczej takie przystępnie opisane. Myślę, że nie muszę tutaj nic tłumaczyć.
1: Klawisz escape. Menu główne, więcej opcji. Naciśnij,
0: jeszcze zobaczymy
1: naciśnij
0: radio internetowe.
1: Aby skorzystać z Thezaurusa. Naciśnij escape, naciśnij 9, aby wejść do menu dodatków program 9. Dodatkowe, naciśnij 2, aby posłuchać internetowej stacji 2. Pobieram listę dostępnych stacji radiowych. Proszę czekać. Są 58 stacje radiowe. Użyj klawisz strzałka w dół i strzałka w górę, aby wybrać inną stację rad. 80s i Italo Disco, ballady rockowe, biesiada, blues, bossa nova. Dodaj World musi dodać stację radiową.
0: Na końcu, jakbyśmy end nacisnęli, jest opcja dodaj stację radiową.
1: Powrót World musi w rytmie red, tylko polskie przebo. Trzeci program polskiego rad. Top hice e szanty. Top.
0: Dobrze, weźmiemy trzeci program. Enter.
1: Klawisz enter. Odtwarz.
2: Ale to się nauczysz. Będzie zastępowy jak nic, prawda? Filip, to jeszcze wpadniesz później? To na razie idź, otwórz tę szafkę, bo tato czeka. Bedfellas jest Daniel 2 dół na 40.
1: Odtwarzaj.
0: I co tu mamy za opcje?
1: Przerwa.
0: Takie same jak takie same mamy opcje jak mieliśmy przedtem, bo możemy.
1: Zatrzymaj. Przeskocz do głośniej. Ciszej. Powrót. Powrót.
0: Powrót.
1: Klawisz enter. Powrót. Są 58 stacji radiowe. Użyj klawisz strzałka w dół i strzałka w górę, aby wybrać inną stację radiową, a następnie naciśnij klawisz enter, aby kontynuować. Wybrano trzeci program polskiego radia. Tylko polskie przebo. Trzeci program Top Hice S. Szanty. Klawisz escape. Czy kontynuować odtwarzanie radia? Naciśnij 1, aby przerwać odtwarzanie radia. 1. Dodatkowe opcje.
0: Przerwaliśmy, czyli widać radio naciśnij również 1. Działa. I tak się mniej więcej przedstawia pakiet Dolphin Guide. Na początku tego podcastu, w jego pierwszej części większej, starałem się bardziej szczegółowo omówić podstawowe opcje, takie jak skanowanie, jak edycja tekstu, pokazać funkcjonalność książki adresowej i kalendarza. Potem im bliżej końca, tym mniej szczegółowo omawiałem poszczególne opcje. Co wynikało z tego, żeby podcast po pierwsze nie był za długi tak naprawdę, gdyby kompleksowo chcieć wszystko omawiać, trzeba by zrobić cały cykl właściwie podcastów na temat programu Dolphin Guide. Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, istota obsługi guida sprowadza się do cyferek, do nawigowania klawiszami kursora, do słuchania tego, co nam program mówi i postępowania zgodnie ze wskazówkami programu, z opisu menu oraz tego, co zostało zawarte w pomocy. Podejrzewam, że osoby, które posiadają program udźwiękawiający komputer, raczej nie skuszą się na pakiet Dolphin Guide, ale trzeba przyznać, że w cenie tych około 2000 otrzymujemy całkiem funkcjonalny program. Może nie dla użytkowników zaawansowanych, którzy są przyzwyczajeni do jednak innej pracy z komputerem, no ale dla osoby początkującej albo nie mogącej, nie umiejącej korzystać z Windowsa, jest to jakaś alternatywa. Z jednej strony taką alternatywą darmową i trochę nastawioną na inne rzeczy, bo na serwisy społecznościowe i na multimedia jest platforma Klango. Tutaj mamy coś innego, mamy płatny program Dolphin Guide. Swoistą nakładkę na system operacyjny Windows, gdzie w jednym oknie mamy dostęp właściwie do wszystkiego, bo i do internetu, i do multimediów, i do skanowania, i do edycji tekstu, i do możliwości odtwarzania, nagrywania płyt CD, DVD, płyt filmowych, i do komunikacji tekstowej poprzez Windows Messenger oraz dźwiękowej poprzez Skype. Nigdzie w tej komunikacji Skype nie znalazłem możliwości czatowania tekstowego, pisania tekstowego poprzez komunikator Skype. Wychodzi więc na to, że takiej możliwości nie ma. Również mamy możliwość słuchania stacji radiowych oraz podcastów. i skorzystania z kalkulatora oraz takiego prostego menadżera finansowego, gdzie wpisujemy swoje wydatki w takich harmonogramach, które sobie tworzymy. Program, jak słyszeliśmy, jest dobrze spolszczony, pomoc jest po polsku, menu programu jest po polsku. Synteza RealSpeak Agata jest taka, jaka jest, ona inna nie będzie i nic z tym nie możemy właściwie zrobić, ale myślę, że wszystko jest mniej więcej zrozumiałe.
1: Klawisz Escape. Menu główne, więcej opcji. Klawisz Escape. Menu główne, klawisz Escape. Zamknij menu, naciśnij 2, aby zamknąć program Guide i powrócić do pulpitu Windows.
0: Aby zamknąć program Dolphin Guide, naciskamy klawisz Escape i wybieramy opcję 2. Opcja 1 spowoduje nam, że Dolphin Guide zostanie wyłączony i komputer również zostanie wyłączony, no ale tego nie chcemy. Naciskamy więc na opcji 2.
1: Naciśnij 2, aby zamknąć
0: klawisz
1: program
0: Enter.
1: Guide. 2. Do widzenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj ponownie opowiem o starych magnetofonach polskich, bo tak już jakoś tak ostatnio skupiłem się na dekach marki Technics i no można tak powiedzieć, że trochę tak no przez ostatnie kilka audycji to właściwie nie było nic innego jak tylko jednokieszeniowe bądź dwukieszeniowych, tam też kilka było magnetofonów marki Technics. Dzisiaj wrócimy do polskiego sprzętu i przedstawię Państwu dwa, można by powiedzieć, flagowe magnetofony polskie. Był to sprzęt wysokiej klasy, które zarówno bardzo ładnie grały, jak i bardzo ładnie wyglądały. Magnetofony są kolejne o nazwach i modelach M536SD Finesia 1 oraz M551 Finesia 3. Było też, można by tak powiedzieć, brakujące ogniwo między jednym a drugim M537S Finesia 2, ale był to znikomy model. Jego nie posiadam, znalazłem tylko o nim informację. Możliwe, że go kiedyś widziałem, bo widziałem jakąś Finezję, która nie była podobna ani do jedynki, którą mam, ani do trójki, którą mam, więc no nie wiem. Aczkolwiek gdzieś jeszcze słyszałem, że ponoć była jeszcze Finezja 4 i może coś jeszcze. Ale do rzeczy. Są to magnetofony przystosowane do współpracy z jakimś sprzętem nagłośnieniowym, właśnie z jakimś radioodbiornikiem. One nie mają jeszcze takiego wyglądu jak typowe, klasyczne, przystosowane do pracy zestawem wieżowym, gdyż są to, no można powiedzieć, stałowe takie magnetofony, które leżą, mają z przodu klawisze, o tak na przykład teraz wciskam start, stop, obok przewijanie, drugie przewijanie, no może jeszcze pauzę nacisnę, ok. Więc te magnetofony leżą, a te klawisze wyglądają tak, można powiedzieć, trochę jak fortepianie. Gdyż wtedy, kiedy były produkowane, jeszcze nie było jako takich zestawów wieżowych. Oczywiście no, zaczynały, pojawiały się powoli, ale nie były tak jeszcze w Polsce rozpowszechnione. I właśnie przed nimi było tak, że tworzyło się takie, można powiedzieć, radiole, czyli kupowało się na przykład, nie wiem, jakieś stereofoniczne radio, do którego podłączały się kolumny, takie radia jak Radmor, Amator, Merkury, Zodiak. O pewnych niebawem jeszcze opowiem. No i do tego można było dołączyć sobie właśnie taką Finezję, jak tutaj, oraz na przykład gramofon. Tylko tyle, że nie leżało to jedno na drugim, tylko stało na jakiejś takiej szafce specjalnie przystosowanej i na przykład wyżej mógł być jeden element, pod nim mógł być drugi. Na przykład mogło być tak, że ja pamiętam z kolei tak kiedyś miałem, że miałem taką właśnie szafkę, miałem wysuwaną półkę, na której leżał gramofon, a pod nim leżał Radmur i na nim Finezja. I jeszcze po bokach były po jednej stronie dwie i po drugiej stronie dwie takie specjalne wnęki, gdzie można było ułożyć sobie płyty winylowe bądź kasety magnetofonowe ze zbiorami muzycznymi. I jako że były tam cztery te przegródki, można było sobie albo uporządkować. Na przykład miałem tak, że w jednej przegródce miałem, po dwóch stronach były dwie, po jednej dwie i po drugiej były dwie. W jednej przegródce miałem same płyty winylowe z muzyką, obok płyty winylowe z bajkami. Po drugiej stronie też były dwie przegródki i na jednej były kasety magnetofonowe do nagrywania, tudzież nagrane, nie, przepraszam, kasety magnetofonowe czyste, a w drugiej obok kasety magnetofonowe bądź przegrane przeze mnie z radia lub z płyt winylowych, bądź też kupione z muzyką oryginalnie wydane. Ponieważ, tak jak już wspomniałem, magnetofon ten był zarówno bardzo popularny, jak i też bardzo przyzwoity, znalazłem Państwu kilka informacji na jego temat, które przedstawię. O Finezji 1 znalazłem na tej stronie, o której kiedyś już Państwu wspominałem w swoim premierowym podcaście o Grundigu Legendy PRL. Dokładnie nie pamiętam, szczerze mówiąc, adresu. Zainteresowanych odsyłam do swojej pierwszej audycji. Tam dokładnie ten adres podałem. No i tam jest taki dział, że jest RTV i tam są magnetofony przenośne i też jest stacjonarne. I tam, gdzie są, w tych przenośnych jest Grundig, przy stacjonarnych jest Finezja. A natomiast jeżeli chodzi o Finezję 2 i Finezję 3, znalazłem informacje na stronie, na takim forum Unitra Fan. To jak Państwo wpiszą sobie w przeglądarce Unitra Spacja Fan, Spacja Finezja 2 albo Finezja 3, to Państwu wyskoczy. Dlatego, że tak jak mówiłem odnośnie Finezji 2, to jest znikomy model. O tym też zaraz będzie taka informacja, która za chwilę Państwu przedstawię. A odnośnie trójki, na stronie poświęconej legendom PRL-u informacji nie było. Być może dlatego, że jest wersją pokrewną. Można powiedzieć, że wyewoluowała z Finezji 1. A więc tak. Magnetofon kasetowy Finezja 1, stereofoniczny Hi-Fi, model jeszcze raz podaję, M536SD. S jako stereo, D jako DEC, czyli przystosowany do współpracy z jakimś wzmacniaczem zewnętrznym, a więc niezbędny jest do niego wzmacniacz zewnętrzny, żeby ten magnetofon zagrał. Więc jest to wszystko, co omawiałem wcześniej. Wszelkie magnetofony z Technicsa tak mają. Producent. Tu mam podane, że zakłady wytwórcze magnetofonów Unitra Lubartów, ale na UnitraFan czy gdzie indziej, już nawet nie pamiętam, gdzieś tam się doczytałem, że ponoć produkcja wdrożona była jeszcze, w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie. Jakoś tam może wcześniej. No możliwe, że znajdą Państwo egzemplarze, chociażby nawet, no wszystkich, nawet i trójki, która będzie miała napis Kasprzak, a innej trójki, gdzie będzie miała napis Lubartów, gdyż z tego co zrozumiałem, to w pewnym momencie produkcję magnetofonów tam przeniesiono, a no nie wiadomo z jakich lat Państwu trafi się egzemplarz, bo na przykład jeżeli, dajmy na to, produkcja danego egzemplarza została przeniesiona do Lubartowa w 80, nie wiem, pierwszym, tutaj no nie wiem dokładnie w którym, ale daję Państwu jako przykład, a egzemplarz danego magnetofonu będzie z 80, no to będziemy mieli jeszcze Kasprzaka. Ale co tu mamy jeszcze? Stacjonarny, stereofoniczny magnetofon kasetowy. Gdzieś jeszcze na jakiejś tam innej stronie znalazłem jego określenie jako stołowy. No bo rzeczywiście można było go położyć na stole. O wyglądzie i funkcjach poszczególnych Państwu opowiem za chwilę. Na razie tylko przedstawię może taką część teoretyczną, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Produkowane były również modele Finesia 3 z budowanym wzmacniaczem mocy. I teraz kolejna, proszę Państwa, rozbieżność, dlatego że na legendach PRL jest napisane 2x5 W, a na Unitrafanie 2x7 W. Magnetofon posiada oczywiście układ redukcji szumów Dolby B. Oczywiście tylko Dolby B jeszcze wtedy. Oprócz tego ma jeszcze inny układ redukcji, tak zwany DNL. Gdzieś możliwe, że obiło mi się to o uszy przy jakichś innych magnetofonach, no ale póki co do tej pory w żadnym magnetofonie, jaki omawialiśmy, niczego takiego nie było. I tu mamy jeszcze informację, że Finezję produkowano na przełomie lat 70. i 80. Zastosowanie tego magnetofonu, magnetofon przeznaczony do zapisywania dźwięku z odbiornika radiowego, z mikrofonu i tutaj ciekawostka, albo z mikrofonu stereofonicznego, bo i takie były, i z takiego sobie dzisiaj coś nagramy, posłużymy się takim mikrofonem, oraz z dwóch mikrofonów monofonicznych, albo z dwóch mikrofonów monofonicznych podłączanych oddzielnie, też to zrobimy, dwa mikrofony monofoniczne polskie też posiadam. Jeżeli chodzi o mikrofon stereofoniczny polski, też gdzieś go pokazywałem, zdaje się, w podcaście, o którym opowiadałem, o magnetofonach Denon DRM600 oraz Onkyo TA200, gdyż tam był Dean i tam pamiętam, że ten mikrofon wpiąłem, a dzisiaj podłączymy go sobie do Finezji. Oczywiście też z innych źródeł, bo to jest oczywiście wejście liniowe, tradycyjne, jeszcze w tamtych czasach było coś takiego i chyba tu nawet jest takie, proszę Państwa, nawet oznaczenie, jeżeli chodzi o telewizor. W magnetofonach szpulowych się można z tym spotkać i właśnie w niektórych kasetowych. O co to chodzi, proszę Państwa, dlaczego telewizor? Mianowicie o to, że w tamtych latach mało kto miał magnetowid, mało kto miał wideo i nie można było sobie nagrać jakiegoś filmu z telewizji, ani niczego takiego, więc nawet telewizory polskie wyposażone były, tudzież podejrzewam, że nie tylko polskie, ale mówimy o polskim sprzęcie w tym momencie i o Polsce. Telewizory w Polsce produkowane były wyposażone w gniazdo wyjściowe, wyjścia liniowego dźwięku. Czyli zwykły DIN 5 bolców, można było to normalnie podłączyć. To tam było sygnowane chyba jako magnetofon właśnie, to wyjście. No oczywiście jakby się podłączyło do jakiegoś radioodbiornika ze wzmacniaczem, to myślę, że też odbiór by był. Również ma możliwość podłączenia bezpośrednio gramofonu. Wiem, że Finesia 3 była przystosowana do współpracy zarówno z gramofonem z wkładką piezoelektryczną, jak i magnetoelektryczną. Finesia 1, proszę Państwa, nie wiem jak ma, dlatego że aktualnie mam Finesię 1 zepsutą i tutaj od razu przepraszam za niedogodności. Co się stało? Oczywiście połamane jest koło zębate, które było również w Grundigu, więc tutaj można powiedzieć, że przede wszystkim będziemy słuchać wszystkiego z Finesji 3. Odnośnie Finesji 1, ja o niej bardzo szczegółowo opowiem, bo teraz jeszcze o niej mówimy. Posłuchamy dosłownie kilku sekund, no właściwie kilku sekund, dopóki nam nie zacznie wciągać kasety, więc można by powiedzieć, że całą dzisiejszą audycję oprę o Finesję 3, jeżeli chodzi o samą prezentację oczywiście, no bo w teorii omówimy jedno i drugie, ale jeżeli chodzi o prezentację, to oprę na Finesji 3, a o Finesję 1 i o jakieś takie znaczące elementy, które rzeczywiście odróżniają od siebie te magnetofony, uzupełnię. Na marginesie można by tak powiedzieć, jak podobnie jak wydany w 2008 roku przez Otto Sen album I'm in the Polaroid, Where Are You? Właściwie jej premierowy z 2 czerwca 2008 roku. Płyta została nagrana przy użyciu laptopa i dyktafonu w domu Otto Sen oraz w zrujnowanej stodole w Nowym Jorku. Linię melodyczną uzupełniają głosy natury oraz nagrania z przypadkowo znalezionych płyt winylowych. Tak tutaj, proszę Państwa, na Finezji 3 oprę całą prezentację. Finezję 1 tylko niestety z przyczyn technicznych uzupełnię. To taka, powiedziałem, krótka dygresja. Ale wracając do Finezji. Magnetofon może współpracować z taśmą żelazową oraz chromową. Magnetofon posiada obudowę z tworzywa sztucznego. Jego części składowe to m.in. elementy półprzewodnikowe oraz układy scalone. Wyposażony jest w układy redukcji szumów Dolby B i DLN, o czym już powiedziałem. Układ automatycznego dostosowania do współpracy z taśmą żelazową lub chromową. I tutaj na czym to polega? Polega to na tym, że w miejscu, gdzie jest otwór na kasetę, obok blokady zapisu jest drugi taki przełącznik, który po włożeniu chromowej kasety, w zależności od tego, czy kaseta jest chromowa, czy żelazowa, ustawia się w odpowiedniej pozycji. I dzięki temu magnetofon przełącza się do współpracy z kasetą żelazową bądź chromową. I tutaj dlatego trzeba bardzo uważać, że jeżeli są kasety chromowe i jest obok otwór detekcyjny, w przeciwieństwie do kaset żelazowych, w których tego otworu nie ma, jeżeli zablokujemy zapis na tej kasecie, czyli nagramy coś wcześniej i wyrwiemy ząbki zabezpieczające przed przypadkowym skasowaniem i zechcemy nagrać po raz kolejny, musimy pamiętać, aby ten otwór zakleić do połowy. Możliwe, że Państwu w jakiejś tam poprzedniej audycji o tym wspominałem, ale no nie pamiętam, więc jeżeli się powtarzam, to z góry przepraszam. Magnetofon, co ciekawe, ma również ręczną i automatyczną regulację poziomu zapisu. Czyli możemy sobie wybrać pomiędzy ręczną lub automatyczną. Jak to zrobić? O tym później. Ma oczywiście układ autostop, wychyłowe wskaźniki poziomu sygnału dla lewego i prawego kanału, działają przy zapisie, jak i odczycie, licznik przesuwu taśmy, świetlne wskaźniki trybu pracy. Tutaj jeszcze dane techniczne Państwu przeczytam. Zasilacz z sieci 220 V, oczywiście pobór mocy z sieci 20 W. Prędkość przesuwu taśmy 4,76 cm na sekundę. Wymiary magnetofonu 420 na 253 na 122 mm oraz masa 4 kg. Pozostałe dwa magnetofony to jest M537S Finezja 2 oraz M551S Finezja 3. Tutaj, proszę Państwa, nie mamy D, czyli nie jest to DEC, czyli to już nie jest DEC. W tym magnetofonie jest wbudowany wzmacniacz mocy, tak jak już wcześniej wspomniałem. Czym się ten magnetofon jeszcze od siebie różni, jeżeli chodzi o jedynkę? To jedynka ma 4 suwaki, trójka ma suwaków 6, gdyż w trójce mamy jeszcze regulację wysokich i niskich tonów dla odsłuchu we wzmacniaczu mocy. Trójka ma oczywiście gniazda na głośniki, na kolumny głośnikowe, można bezpośrednio podłączyć i niestety ma jeden podstawowy mankament w stosunku do jedynki. Przez to jedynka bije trójkę na głowę, gdyż nie ma, gdyż nie ma systemu redukcji szumów Dolby B, tylko niestety CNRS. I przede wszystkim dlatego właśnie spróbuję Państwu pokazać kawałek nagrania z Finezji 1 odtworzonego w Dolby B i tego samego odtworzonego w CNRS, bo to jest to, co kiedyś Państwu obiecywałem, że to jest to, co kiedyś Państwu zapowiadałem, że postaram się jakoś Państwu pokazać różnice w odbiorze, jeżeli chodzi o Dolby B oraz CNRS, bo no, nie mam żadnego innego magnetofonu, który byłby identyczny, a różniłby się tylko tym systemem redukcji szumów, czyli właśnie Dolby i prowizorycznym zamiennikiem CNRS, tym polskim, nie do końca niestety udanym. Finezja 1 i Finezja 3 mają oddzielne potencjometry do regulacji głośności lewego i prawego kanału, zarówno nagrywania, jak i odtwarzania. Ale oczywiście regulacja głośności odtwarzania jest tylko do słuchawek. W tej Finezji, z którą gdzieś tam kiedyś miałem przypadkowo do czynienia 20 parę lat temu, było coś takiego, że suwaki były takie jak w jedynce, ale do głośności był jeden taki szerszy. I on, co ciekawe, reagował również na odsłuch ze wzmacniacza. Możliwe, proszę Państwa, że to właśnie była ta dwójka, ale tutaj na zdrowy rozum też powinna byłaby mieć gniazdo na kolumny. A ta, którą widziałem, tak samo jak jedynka, nie miała gniazda na kolumny, więc musiałby to być DAC. A jednak suwaki na płycie czołowej reagowały podczas odtwarzania przez wejście liniowe do dołączonego radioodbiornika. Więc możliwe, że to była właśnie ta dwójka albo czwórka, o której gdzieś kiedyś jeszcze trochę słyszałem, a możliwe, że jeszcze jakaś podwersja była. Co ciekawe, jeszcze w dwójce był system Dolby, a w trójce już CNRS. Jednak najbardziej znane modele powszechnie występujące to była właśnie Finezja 1 i trójka. Kończąc przydługi wstęp, podam jeszcze tylko ciężar Finezji 3. Finezja 1 miała 4 kg, Finezja 3 4,5. Wymiary i wygląd jest, można powiedzieć, że identyczny. No, jeżeli chodzi o szczegóły, to szczegóły zaraz Państwu przedstawię. Tak więc przede mną jest tutaj, tak jak mówiłem, Finezja 3. Ja tak jak powiedziałem, będę się opierał teraz na Finezji 3, gdyż Finezję 3 mam sprawną. I w momencie, gdy będą jakieś różnice pomiędzy Finezją 1 a Finezją 3, będę je zaznaczał. Ja tak jeszcze sobie, proszę Państwa, tak uzmysłowiłem, że ja Państwu w ogóle właściwie nie opisałem tego magnetofonu, tylko tak zacząłem od tych przełączników, więc tak. Magnetofon, jak powiedziałem, leży, więc wszystkie... On tak, można powiedzieć, on przypomina może taki jakby mikser, proszę Państwa. Taki mały mikser przypomina suwakowy. Tylko, że oprócz tych suwaków nic nie ma. I na górze, tak jak mamy w mikserze poszczególne manipulatory, tak tutaj no, mamy po prostu cały magnetofon, całą obsługę. I w związku z tym zacznijmy w takim razie od początku. Najbliżej nas, od lewej strony, mamy 6 kwadratowych przycisków. Pierwszy Power, tutaj jest sieć oczywiście napisane. Drugi Dolby B, DLN, automatyczna regulacja poziomu zapisu, nagrywanie z radia, nagrywanie z gramofonu, ostatnie dwa razy wyciśnięte nagrywanie z mikrofonu. Następnie, jak się bardziej przesuniemy jeszcze w prawo, będziemy mieli kawałek obudowy. I to będzie tak, że to będzie jakby taka zaślepka otwierana. Z tym, że to jest tak, że jak się należy tą klapkę tak nacisnąć, to jest taka klapka mała, nacisnąć ją na części tylnej, ona zacznie nam się do góry otwierać i tak nam odskoczy i wtedy już ciężko będzie ją zamknąć. Trzeba będzie ją lekko pchnąć. Ok, teraz się zamknęła. Czyli no, tu jest wyrobione. W jedynce mam to, działa to lepiej, bo ono rzeczywiście na takiej sprężynce zaskakuje. Tu trochę mniej. No spróbuję zgłośnić mikser i to zaprezentować, ale nie bardzo się da chyba. Aha, no dało się. I teraz, ale właściwie wystarczyło delikatnie zamknąć bez większych problemów się zamyka. Tu chyba powinna jeszcze być taka sprężynka. Taka sprężynka, tylko że tej sprężynki tutaj nie ma. Obydwa magnetofony mam z drugiej ręki, bo swojej finezji już dawno niestety nie mam. I no niestety nie wiem, czy ktoś tą sprężynkę wyjął, czy jak. No, prawdopodobnie się wysłużyła. Kiedy się jeszcze przesuniemy w prawo, będziemy mieli 7 klawiszy. Klawisze przypominają klawisze fortepianu. Więc bardzo ładnie to, proszę Państwa, wizualnie wygląda. Naprawdę sprzęt robi wrażenie jak na tamte lata. I no, generalnie chyba jakoś tak no z takim magnetofonem się nie spotkałem, bo tutaj rzeczywiście tutaj jest jeszcze kilka rzeczy takich wizualnych, proszę Państwa, o których opowiem za chwilę, jakich nigdzie w żadnym innym magnetofonie nie ma i to pewnie dlatego jest taka nazwa oryginalna też, Finezja, czyli właśnie no coś takiego no wyszukanego, bym powiedział. Klawisze, tylko może łatwiej, proszę Państwa, będzie, jeżeli ja je Państwu omówię od strony prawej, nie od lewej, niestety, bo od strony prawej będzie Państwu łatwiej zapamiętać. Ja może omówię, dobrze, omówię może Państwu od lewej, a Państwo sobie to jakoś wyobrażą. Więc tak, pierwszy od lewej to jest eject, wyjmowanie kasety, bo tutaj, proszę Państwa, kasetę wkłada się trochę inaczej, aniżeli normalnie. Ja spróbuję tę klapkę otworzyć, tylko niestety ten egzemplarz nie ma sprężynki przy kasecie, więc ciężko, no teraz ręką nawet zamknąłem, ciężko nam będzie ją, żeby Państwo realnie zobaczyli, żeby Państwo naprawdę zobaczyli, jaki to wydaje dźwięk. Po prostu za chwilę uzupełnię to jedynką. Teraz otwieram. No, klapka upadła oczywiście i kaseta odskoczyła. To może tak, może wyjmę kasetę, klapkę zamknę, naciskam. A, udało się w miarę. No tylko, że ona powinna się bardziej otworzyć, że otworzyło się tak tylko trochę i zaczepiła. To ja w takim razie uniosę tę klapkę, przytrzymam ją i włożę kasetę. Żeby włożyć kasetę, klapka nie ma takich zaczepów jak wszędzie, tylko kasetę nakłada się na rolki. Jak to zrobić? Należy przyłożyć kasetę do tyłu mechanizmu i tam są takie blaszki. Lekko ją przesunąć do tyłu, tak żeby te blaszki się odgięły i żeby można było później, jak się na nią naciśnie, umiejscowić ją na rolkach. O, teraz się udało. No i żeby ją wyjąć stąd, to należy nacisnąć ten sam przycisk, który był do otwierania klapki. I teraz kaseta uniosła się na takich łapkach od spodu i można ją ręką łatwo wyjąć. Dobrze, ale teraz może ją włożę z powrotem. W jedynce robi się to identycznie. Zamknę klapkę. Następny przycisk to jest, proszę Państwa, nagrywanie. Tutaj nagrywania nie wcisnę, dlatego że w kasecie wyrwany jest ząbek, gdyż z tej kasety udało mi się uprzednio nagrać próbkę z Finezji 1, kurczę, jakimś cudem, kilka sekund, zanim jej tam nie wciągnął w trakcie przygotowywania dzisiejszej audycji. I to nagranie o jedynkę właśnie w systemie Dolby B uzupełni, więc zostaniemy na razie przy tej kasecie. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o nagrywanie, to można nagrywać jak na Grundigu na zabezpieczonej kasecie, dlatego że mechanizm tutaj jest oparty właściwie, nawet nie wiem czy nie identyczny z mechanizmem magnetofonów na licencji Grundiga, tych MK232, 232P, tych co prezentowałem kiedyś. No i niestety w jedynce jest wszystko dobrze pod warunkiem, że koło zębate jest połamane tak samo jak w tym moim Grundigu też miałem problem właśnie z tym feralnym trybikiem i niestety jest problem ten ogólnie ze zdobyciem takiej części. Może kiedyś uda mi się zdobyć dobry egzemplarz i zastosuję go w tej Finezji 1, no, nieważne. Robimy to tak, że otwieramy klapkę, wyjmujemy kasetę, przesuwamy ręką blokadę zapisu, naciskamy zapis, sam zapis, wkładamy, proszę Państwa, kasetę, proszę Państwa. No i teraz jakbyśmy docisnęli start, a wcześniej włączyli power, zaczęłoby się nam nagrywać, ale nie chcemy tej kasety kasować, więc naciskam stop. Stop, za chwilę powiem, gdzie jest. Obok tego zapisu, proszę Państwa, jest przewijanie do tyłu. Obok jest start. Obok przewijanie do przodu. Obok stop. A jeszcze obok pauza. Więc ja może, proszę Państwa, teraz wyjmę tę kasetę. Zgłośnię tor odsłuchu i włączymy sobie. Nie wiem tylko, na ile uda mi się, proszę Państwa, zaprezentować, jakie dźwięki ten mechanizm wydaje. Z tym może być trochę problem, dlatego że no nie przystawię jej do gramofonu z uwagi na jej... Nie przystawię jej do mikrofonu z uwagi na jej wielkość. Włączam więc start. Power, przepraszam, tutaj sieć jest. Głośność toru, do którego jest podłączona Finezja, ustawiłem na maksa, więc będzie syczało. Wciskam start. Stop. Przewijanie w lewo. No, nie ma kasety, więc nie będzie przewijał. Włączy się autostop. Przewijanie w prawo. Stop. Pauza. Może jeszcze raz start. Stop. Przepraszam, pauza. Stop. Nie, to pauza. Pauza wycisnąłem. Stop. I proszę Państwa, więcej kłuć losu nie będę, żeby nie zniszczyć koła zębatego. Bo chyba to jest jedyne koło zębate, jakie mam jeszcze w jakimkolwiek magnetofonie sprawne. Kiedy przesuniemy się, może wróćmy jeszcze raz do lewego dolnego rogu, bo tak jak tutaj mówiłem, najbliżej nas, od lewej strony te przyciski, które były, to one się zaczynały od lewego dolnego rogu i to było 6 takich kwadratowych, z tym, że jeden się wciskał tak inaczej, a obok te 6 wciskały się tak. I jeszcze tak z ciekawości Państwu, jeszcze taka ciekawostka, ten przycisk sieć jest milimetr wyższy niż pozostałe, więc łatwo go rozpoznać. To tak jak się ogólnie ogląda, to może nie zawsze da się to wyczuć, ale przy bliższych oględzinach się da. Kiedy przesuniemy się ponad tymi przyciskami bezpośrednio, będziemy mieli 6 suwaków. Teraz te suwaki nam nie zadziałają, dlatego że magnetofon jest podłączony gniazdem liniowym wyjściem. Jak podłączę wyjściem słuchawkowym podczas prezentacji, to Państwu dokładnie pokażę. Natomiast suwaki wydają taki dźwięk. Drugi. Trzeci, trochę ciężej chodzi. Czwarty. Piąty. Szósty. I tak. Pierwszy i drugi to jest regulacja poziomu zapisu dla lewego i prawego kanału. Jeżeli oczywiście wybierzemy opcję automatycznego poziomu zapisu, nie będziemy z nich korzystać. Następnie kolejny to regulacja niskich tonów, czyli basów, oraz obok sopranów, czyli wyostrzenie odbioru jakby wysokich tonów. Obok mamy osobny dla lewego i prawego kanału, suwak regulacji głośności odsłuchu. I tutaj uwaga, w przypadku jedynki tylko w słuchawkach, a w przypadku trójki zarówno słuchawek, jak i oczywiście dołączonych kolumn głośnikowych, to też Państwu pokażę. Te suwaki tutaj wyglądają w ten sposób, że są takie jakby prostokątne i mają takie ostre wykończenia na wierzchu, tak więc wyraźnie można wyczuć, że te suwaki są. Ułożone są, jakby tak Państwu powiedzieć, właśnie jak w mikserze. Tak jak mamy w mikserze, suwaki do konkretnego, do regulacji głośności poszczególnych torów, tak tutaj mamy 6 suwaków obok siebie umiejscowionych i te suwaki, tak jak mówiłem już, wyglądają tak, że są kwadratowe i na nich jest jeszcze takie jakby ostre zakończenie. Można wygodnie wziąć w 2 palce i przesunąć. I tu jest, proszę Państwa, inaczej niż w Finezji 1, bo w Finezji 1 są suwaki kwadratowe, są suwaki płaskie, wydają całkiem inny dźwięk, nie mają tych zakończeń i są 4. Jest kolejno od lewej poziom zapisu lewego kanału, poziom zapisu prawego kanału, poziom odsłuchu w słuchawkach lewego kanału oraz poziom odsłuchu w słuchawkach prawego kanału. Kiedy się jeszcze przesuniemy bardziej w prawo, to tak jak mieliśmy na dole, przesuwając się po linii prostej od tych przycisków, były te zamaskowane gniazda, tak nad tymi gniazdami nie ma nic, a jak się przesuniemy i będziemy mieli klawisze, to nad tymi klawiszami będzie komora kasety. Komora kasety jest bardzo fajna, gdyż nie dość, że owszem jest plastikowa, ale po środku jest prostokątna szybka, przez którą bardzo dobrze taśmę widać. Ale to, proszę Państwa, jest nie koniec, gdyż jak się przesuniemy całkiem do tyłu, to będziemy mieli takie wzniesienie jeszcze. Jakby to Państwu wytłumaczyć, cały magnetofon ma wysokość gdzieś, no tak mniej więcej 5 cm, tak tył magnetofonu, już całkiem tył zupełnie, myślę, że ma gdzieś tak około 7 cm. Czy tam, nie wiem, może 6, gdzieś 8, jakoś tak. Gdyż to jest jakby taka szyba przechodząca przez całą tylną część, która jest jakby nad tym wszystkim i która jest ustawiona pod kątem i prowadzi jakby do góry. I później dopiero jest tylna ścianka magnetofonu i z tyłu od lewej strony mamy gniazdo sieciowe, a po prawej mamy 2 gniazda na kolumny głośnikowe. I teraz tak, możemy użyć kolumn o impedancji 8 ohmów bądź 4. Czwórki podłączamy w ten sposób, że okrągły bolec był do dołu względem płaskiego, a ósemkę tak, żeby okrągły bolec był do góry względem płaskiego. No bo oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o podłączenie kolumn głośnikowych, to są takie specjalne wtyczki też. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale to wykorzystywało się w tamtych czasach. Wyglądało to tak, że była wtyczka, która miała taki płaski drucik i okrągły. Miała taką blaszkę i drucik nad tą blaszką. I tutaj też jest tak, że miała drucik, blaszkę i taki drucik nad tą blaszką, więc trzeba było włożyć drucikiem do góry lub drucikiem do dołu, w zależności, czy chcieliśmy 4 omy, czy 8. Kiedy się jeszcze przesuniemy, mamy gniazdo na gramofon, a obok dwukierunkowe gniazdo liniowe. Oczywiście wszystko jest zrealizowane na dinach. Teraz jeszcze wydaje mi się, że Państwu właśnie nie powiedziałem o przeznaczeniu tych gniazdek, jakie są pod tą klapką, a mianowicie mamy następująco: mikrofon lewy, mikrofon prawy oraz słuchawki. Jedynki, z uwagi na awarię nie miałem jak sprawdzić. W trójce to sprawdzimy. Jedno z tych gniazd służy również do podłączenia mikrofonu stereofonicznego, ale to sprawdzimy w trakcie prezentacji i wtedy Państwu powiem. Jeżeli chodzi o słuchawki, to w tamtych latach też ta wtyczka była oczywiście inna. To nie jest taki DIN, taki półksiężyc, gdzie ułożony jest w takim półkolu 5 bolców w tym rządku, tylko mamy coś takiego, że jest ułożone, są ułożone 4 bolce w takim kwadracie. Te 4 bolce układały się w kwadrat i są jakby objęte takim metalowym pierścieniem, czyli jakby tą całą obudową. I po środku jest piąty, czyli ekran. Ciekawostką było, że można było włożyć to gniazdo, można było włożyć tę wtyczkę na 2 sposoby. Jak się włączało, jak się wkładało w jedną stronę, grały słuchawki na mono, czyli dźwięk był monofonizowany i był słyszalny w jednej i w drugiej słuchawce tak samo. Kiedy się włożyło w drugą stronę, odbierały słuchawki na stereo. W niektórych urządzeniach było jeszcze tak, że w zależności od tego, w którą stronę się włożyło, to dźwięk podczas odsłuchu w słuchawkach wyłączał odsłuch kolumn głośnikowych, tudzież wzmacniacza, czyli taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia zawsze. A jak się włożyło w drugą stronę, dźwięk słyszalny był zarówno w słuchawkach, jak również w urządzeniu. Tu nie dać w kolumnach, tylko w urządzeniu. W prawym górnym rogu mamy, proszę Państwa, jeszcze jeden przycisk i to jest licznik. Pod tą szybką całą, która się tak właśnie śmiesznie pod kątem wznosi, mamy wszelkie wskaźniki, wskaźnik rodzaju taśmy, są wskaźniki poziomu zapisu, no i jest wskaźnik, zdaje się też, jak wskaźnik źródła nagrania. No tutaj nie jestem w stanie się dokładnie wypowiedzieć. Tutaj musiałbym się już wizualnie gdzieś doinformować. Ja jeszcze teraz Państwu szybko przedstawię różnicę między jedynką a trójką. W trójce, jak się dotyka suwaki, dźwięk jest taki, przesuwają się tak. Jedynka ma też inną konfigurację, jeżeli chodzi o ustawienie źródła zapisu, gdyż pierwszy od lewej działa tak samo jak w trójce, czyli nagrywanie z tego najbardziej popularnego wejścia liniowego. W trójce następny, czyli ostatni od lewej, nagrywa z gramofonu, oba nagrywają z mikrofonu, a w przypadku jedynki jest odwrotnie, gdyż ten ostatni nagrywa z mikrofonu, a oba nagrywają z gramofonu. Teraz, proszę Państwa, posłuchamy bardzo krótkiego fragmentu z jedynki, gdyż tutaj za każdym razem wyłączą mi się po włączeniu. A, właściwie mogę Państwu pokazać, co się dzieje. Się naciska i pracuje tylko przez 1 czy 2 sekundy i się wyłącza, gdyż włącza się autostop, ponieważ magnetofon zaczyna wciągać taśmę. Ja tutaj seryjnie nagrałem kilka fragmentów, tak żebyśmy chociaż przez kilka sekund sobie mogli przesłuchać, i tej samej kasety później przesłuchamy na trójce w systemie CNRS. A po tym przejdę już, proszę Państwa, do prezentacji próbek tych, które prezentuje zawsze. Teraz tego samego posłuchamy w systemie CNRS na Finezji 3. No tylko oczywiście z tą różnicą, że tutaj może być w innym stanie głowica. Jaka jest, zaraz posłuchamy.

Jak zapewne Państwo słyszeli, ten magnetofon kręci trochę szybciej, tamten trochę wolniej. Ja już tam ich specjalnie nie korygowałem. Nie wiem, czy to jest kwestia głowicy inaczej ustawionego skosu, tudzież wysłużonej głowicy i wytartej w tym w jednym względem drugiego, ale pewnie zauważyliśmy, że w trójce przy włączonym CNRS-ie jest mniej tonów wysokich. I tak też było napisane w instrukcji od Finezji, że CNRS ma mniej wysokich tonów aniżeli Dolby. Było to napisane w kontekście odtwarzania nagrań w systemie Dolby. To nagranie nie wiem, w jakim jest systemie nagrane, gdyż kaseta nie była moja. Gdzieś ją po prostu z drugiej ręki, proszę Państwa, nabyłem, a nawet za bardzo jej nie znam. Wiem tylko tyle, że to nie jest oryginał. Kaseta wyglądem przypomina kasety Superton, Viscord Szczecin, jeżeli ktoś pamięta. One były takie bardzo charakterystyczne, bo miały takie wąskie okienko. Znaczy były właściwie dwa rodzaje, bo były z wąskim okienkiem, a były też z taką folią, jak też Superton, czy to taką folię, część taśmy było pod nią jakby widać. Można było wyczuć taką właśnie folię, bo tam taka dziura była pomiędzy rolkami, obudowa była na wylot i takie kasety generalnie można było spotkać, żeby tak może tak podpowiedzieć, zarówno te rodzaje Supertonów, jak i tamte w BC PZN. Ta kaseta nie jest stąd, dlatego że ja ją kiedyś nabyłem z innymi w Niemczech. Jest to prawdopodobnie Aqua, gdyż w tamtych latach bardzo często Polacy produkowali kasety na licencji niemieckiej właśnie Aqua. Tutaj oczywiście z uwagi na połamane koło zębate w tej jedynce nie jestem w stanie ani nic Państwu więcej pokazać, ani sam niczego bardziej sprawdzić. Natomiast no jednak potwierdza się adnotacja z instrukcji obsługi właśnie od tej trójki, że w przypadku nagrań w systemie CNRS, jeżeli to jest to niby taki no polski prowizoryczny zamiennik, teoretycznie bardzo powinien być do tej Dolby podobny, no i jest, ale jednak tonów wysokich przenosi zdecydowanie mniej od systemu Dolby. Dobrze, proszę Państwa, teraz zapraszam do wysłuchania tych tradycyjnych próbek, czyli to są dema Yamahy, Tyrosa, o których nieraz już wspominałem, których słuchaliśmy przy wielu magnetofonach. Zrobimy sobie, proszę Państwa, tak, że na początek przesłuchamy kasety żelazowej nagranej bez systemu Dolby, w Dolby B, odtworzonym w CNRS-ie i w CNRS-ie nagranej, odtworzonej też w CNRS-ie. No niestety, proszę Państwa, Finezja trzyma, jak powiedziałem, tylko CNRS. Tyle, ile byłem w stanie odnieść się do tej Dolby, odniosłem się dzisiaj. Więcej odtworzyć z Finezji 1 nie będę w stanie. I jeżeli chodzi później, będzie to samo, zrobimy z kasetą chromową. Aha, i najpierw posłuchamy tego przez wyjście liniowe Finezji, a później posłuchamy tego samego przez dołączone do Finezji kolumny i zarejestruję to na dyktafonie Olympus LS100. A następnie zaprezentuję właśnie blok wzmacniacza mocy, czyli podłączę Finezję do miksera gniazdem słuchawkowym. I no tutaj może jeszcze pozwolę sobie na taki eksperyment, o czym wspominałem trochę wcześniej, że jak o czym wspominałem przed kilkoma minutami, i w zależności od tego, jak się włoży wtyczkę do słuchawek, te 5 bolsów i raz jak będzie na mono, i jak będzie na mono, jak będzie na stereo, nie wiem, czy tutaj wyłączą się nam głośniki. Sprawdzimy to już w trakcie odsłuchiwania, ale najpierw najtradycyjniej.

Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS. Kaseta chromowa typu 2, nagranie w systemie CNRS.

0: Słuchaj, proszę Państwa, teraz zrobimy coś takiego, że podłączę kolumny głośnikowe do niniejszej finezji. Nie wiem niestety, jaki jest dokładnie model tych kolumn. One są z tonsilu. Prawdopodobnie mają chyba 15 albo 20 W. W każdym razie, jeżeli ktoś by chciał o tym sobie poczytać, to to są kolumny, które były prawdopodobnie dodawane z amatorem, tudzież dedykowane radioodbiornikowi polskiemu radioodbiornikowi marki Diora o modelu Amator Stereo. Tutaj też były trzy różne wersje. Jedną z nich mam i jedną z nich przedstawię Państwu w innej audycji. A teraz tymi kolumnami się posłużymy. W ogóle kiedyś, proszę Państwa, jeszcze jak omawiałem Kenwooda, magnetofon taki jeden, to wtedy zrobiłem coś takiego, że podłączyłem go jako wzmacniacza, użyłem Radmora i do tego Radmora właśnie podłączyłem kolumny z tego amatora. One są trochę do tego Radmora za słabe, ale one są jednak trochę do Radmora za słabe, ale do samego odsłuchu nam, proszę Państwa, wystarczyły. Wtedy nagrywałem to, proszę Państwa, Zoomem H2. Tym razem nagram to Olympusem LS100. I taka sama konfiguracja przed Państwem jak tutaj, tylko odsłuch nie z wejścia, za pośrednictwem wejścia liniowego, ale poprzez kolumny głośnikowe podłączone bezpośrednio do magnetofonu M551S Finezja 3. Zapraszam.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Okej, okay, teraz proszę Państwa, może cofniemy trochę. To się przewija do samego początku, a ja w międzyczasie powiem Państwu, o co chodzi. Mianowicie, teraz podłączę magnetofon w inny sposób, czyli tym gniazdem słuchawkowym na 5 bolców, o którym mówiłem. Zrobiłem to w ten sposób, że mam tutaj podpięte do drugiego toru taki kabel. Oczywiście z jednej strony są jacki, które wchodzą do miksera, duże dwa, z drugiej mały jeden mini jack, ale mam tutaj taką przejściówkę, która z jednej strony posiada gniazdo małego jacka, a z drugiej wtyczkę takich właśnie starych 5-wolcowych słuchawek. Teraz włączam finezję i dźwięk będzie słyszalny z głośników, a w pewnym momencie podłączę... O, już jest słyszalny. No może już poczekajmy, aż będzie grało. Tu teraz jest chwilę przerwy.

A teraz, proszę Państwa, dołączę jeszcze... I teraz, proszę Państwa, wyciszę mikrofon.

jest, proszę Państwa, teraz ściszyłem, proszę Państwa, mikser, jest z samych głośników, teraz jest z tego i z tego, znowu z samych głośników, znowu z tego i z tego. Teraz, proszę Państwa, wypnę słuchawki z Finezji. Już to zrobiłem. I teraz wkładam wtyczkę w drugą stronę. Uwaga! W tym momencie zanikł sygnał z głośników. Teraz na chwilę wyjmę wtyczkę. Włożyłem i tak jak jest, tak jak normalnie powinno być. I teraz słuchamy, czy będzie grało na mono, czy na stereo.

Gra, proszę Państwa, na mono. A teraz z powrotem wyjmę wtyczkę, włożę odwrotnie. Okej, proszę Państwa, nie będę już tej finezji tyle eksploatował, dlatego że naprawdę koło zęba to mój posłuszeństwa i nie skończymy audycji. Więc tak, tutaj jeżeli jakby tutaj Państwu wytłumaczyć w ogóle te wtyczki słuchawkowe, też liniowe, aczkolwiek te wszystkie 5-wolcowe, co kiedyś były, one miały w jednym miejscu taki kawałek plastiku, który blokował, żeby się obudowa z nich nie wysunęła. Oczywiście to jest, mówię na podstawie konfiguracji swojej wtyczki. Jaka się Państwu trafi, tego nie wiem, a może być też tak, że trafi się w ogóle, która będzie całkiem zalana i która będzie bez blokady, nierozbieralna, jeżeli w ogóle Państwo coś takiego trafią. I tak, jeżeli się włoży do góry tą blokadą, o teraz właśnie włożyłem, naciskam start. Dźwięk jest zarówno w głośnikach Finezji, podłączonych do Finezji oczywiście, jak i w mikserze. Jeżeli włożę odwrotnie, czyli tą blokadą do dołu, w głośnikach dźwięku nie będzie, a nagranie będzie, zdaje się, w słuchawkach na mono. Jeszcze sprawdzę. Tutaj zaraz taki fragment reprezentatywny będzie. Tak, oczywiście. Dobrze. Teraz może z powrotem może jeszcze zademonstruję dokładnie wzmacniacz, ten, który jest w magnetofonie. No właściwie to możemy się upewnić, czy jest mono, czy stereo, dlatego że jeżeli przesuniemy którykolwiek z potencjometrów głośności w tym momencie, no to powinno się ściszyć, obojętnie co. Natomiast jeżeli będziemy mieli stereo, to jeżeli przesuniemy suwak realizujący regulację głośności lewego kanału, zgłośni bądź ściszy nam się lewy kanał, jeżeli prawego, to prawy. To sprawdzamy. Teraz teoretycznie nie powinno być słychać w głośnikach, tylko w mikserze i niezależnie od tego, którym suwakiem przesunę, powinno się ściszyć.

Nie, proszę państwa, tu jest jeszcze coś innego. Nawet nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakaś awaria. A mianowicie, jeżeli przesuniemy potencjometr regulacji lewego głośnika, zgłośni nam się dźwięk tylko w mikserze. Oczywiście. A jeżeli przesuniemy głośność prawego głośnika, zgłośni nam się zarówno w mikserze, jak i w głośnikach. A teraz zmienimy pozycję niniejszej wtyczki i powinno być tak, że jeżeli przesuniemy głośność lewego kanału, zgłośni nam się zarówno w mikserze, jak i w słuchawkach, a prawego, znaczy przepraszam, zarówno w głośnikach, jak i w mikserze, a prawego, no zgłosi nam się prawy. Uwaga. Teraz na pierwszym, teraz na drugim. Teraz na pierwszym, teraz na drugim i teraz dwa na raz. Teraz zmniejszymy basy. Może ja zrobię, proszę państwa, tak, że mikserem sobie ściszę, żeby państwo mi lepiej słyszeli. Teraz zmniejszymy, to gra w głośnikach, teraz zmniejszymy basy. Podniesiemy basy. Na środek basy. Zmniejszymy soprany. Teraz całkiem obniżyłem basy i soprany, także nic nie słychać. Podnoszę stopniowo jedno i drugie.

Zdjęte. Teraz podniesione. Teraz na środku. Jeden kanał. Drugi kanał. Środek. A teraz, proszę Państwa, jeszcze bramka DLN, o której zapomniałem. Może lepiej to zobaczyć, pokazać na samym bez kasety. To ustawiam głośność jak najgłośniej. Wciskam start. Dolby. Przepraszam, CNRS. Wyciskam CNRS. Włączam DLN. Wyciskam DLN. Włączam obydwa. Wyciskam obydwa. Jeszcze raz włączam obydwa. Tym razem będzie to włączone. Włączę jeszcze, proszę Państwa, na chwilę. Okej, dobrze. To było na stereo oczywiście. Teraz wyłączam power. No i cóż, proszę Państwa, po kolei na testowanie urządzeń zewnętrznych. Na początek podłączę stereofoniczny mikrofon. Dźwięk będzie słyszalny oczywiście zarówno w głośnikach Finezji, jak i w mikserze, ale ja tutaj oczywiście to rozgraniczę. W ogóle spróbujemy sobie kawałek nagrać, kawałek w CNRS-ie, kawałek w DLN-ie i zobaczymy, jak to będzie brzmiało. Ok, proszę Państwa, podłączyłem teraz prawy mikrofon, ale wygląda, proszę Państwa, że prawy mikrofon nagrywa tylko mikrofon prawy. Więc ja tutaj Państwa wcześniej wprowadziłem w błąd na początku audycji, mówiąc, że podłączając do lewego mikrofonu będziemy mieli nagranie z mikrofonu stereofonicznego, gdyż teraz podłączyłem mikrofon stereo MDU24. I tak, ja może teraz w ogóle ściszę mikrofon z miksera, zgłośnię mikrofon dołączony do Finezji, bo teraz nie ma sensu, żebyśmy słyszeli się z mikrofonu z miksera, więc teraz mikrofon z miksera, proszę Państwa, wyciszam. A ja jestem przed mikrofonem od Finezji i tak, teraz jestem słyszalny tylko w głośnikach mikrofonu, znaczy tylko w głośnikach Finezji, a za chwilę jeszcze. No, trochę przester się robi. A nie, jestem też słyszalny, ale tylko w słuchawce prawej. A teraz, żeby być słyszalny w obydwu, zrobimy sobie słuchawki na... Słuchawki na mono sobie zrobiliśmy, tak. I teraz może jeszcze trochę zgłośnie. Tak, teraz proszę Państwa słyszę się w słuchawkach w konfiguracji mono, ale to jest niepoprawne, więc może z powrotem przestawię się na konfigurację. Ja, proszę Państwa, w międzyczasie przestawiłem się na konfigurację stereo, czyli jednak podłączyłem obydwa mikrofony w to miejsce, gdzie powinien być podłączony mikrofon stereo, czyli nie do prawego, ale do lewego mikrofonu, czyli to jest pierwsze gniazdo od lewej strony. Ja wtedy Państwa w błąd wprowadziłem, bo prawdopodobnie w jedynce jest odwrotnie, że lewy mikrofon jest po prawej stronie, a prawy jest po stronie lewej. Teraz tego nie pamiętam. Natomiast tak, słuchawki mam podłączone. Ja może, proszę Państwa, odłączę w ogóle głośniki, żeby nam tutaj nie kolidowały i żeby te testy były miarodajne i wiarygodne. I teraz
teraz jest tak, że jest podłączony na mono, czyli lewy i prawy mikrofon jest, no tylko że są słuchawki na mono. Słuchawki przełączam, proszę Państwa, na stereo. OK. I teraz jest tak, jak być powinno, czyli właśnie poprawnie. Możemy sobie tutaj jeszcze włączyć automatyczną regulację poziomu zapisu, tylko na wszelki wypadek teraz ściszę wszystko maksymalnie. I teraz proszę Państwa, jak jest? No. I teraz proszę Państwa, jest dobrze.

0: Indonezja albo do Szpulowych. Z tego co wiem, bo ja to kiedyś jeszcze w 93 roku wziąłem ten mikrofon od kuzynki, wiem, że był wykorzystywany do Arii. Teraz proszę Państwa, na chwilę wyłączę, ponieważ żeby w ogóle był odsłuch, musiałem wcisnąć zapis bez kasety. Teraz wyłączam, nagram coś na kasetę i zaraz odtworzymy.
1: Teraz, proszę Państwa, włożyłem kasetę chromową i nagramy kawałek właśnie przez te mikrofony. Znaczy, to jest mikrofon stereofoniczny, tak jak mówiłem. On wygląda w ten sposób, że jest statyw i na statywie są jakby umieszczone takie dwie sześcienne kostki i w nich są poszczególne mikrofony. Można je oczywiście przepiąć, odpiąć od siebie, bo teraz jest umieszczone na statywie, są umieszczone jedno na drugim, więc to jest najlepiej, jeżeli w takim przypadku, jeżeli by na przykład ten statyw wziąć i mówić tak do nich jakoś bezpośrednio, albo żeby postawić na stole, ale oczywiście można je było rozstawić, można było odpiąć ze statywu i na przykład położyć jeden po jednej stronie, drugi po drugiej. One może nawet miały dodatkowość jakiejś statywy, tego nie wiem, bo dostałem w takiej konfiguracji, czyli po prostu sam mikrofon ze statywem. A nie wiem, czy tam coś jeszcze do nich było, czy nie. Gdzieś kiedyś się w jakichś specyfikacjach internetowych doczytałem, że ponoć do niektórych modeli coś było. Czy akurat do tego jeszcze, to nie wiem. I no już, żeby nie zakłócać, żeby nie było żadnych jakichś tam niepotrzebnych zakłóceń, to ja postawiłem ten mikrofon na biurku i zaraz włączę, od razu przełączę też na automatyczne, włączę automatyczne nagrywanie na Finezji, żeby sobie głośność sam ustawił obu kanałów. I co, proszę Państwa, i znaczy to jeszcze włączyłem Dolby i DLN i odejdę trochę. Najpierw będę gdzieś z jednej strony, później z drugiej, coś będę do Państwa mówił, a później włączymy to, otworzymy to i przesłuchamy. Teraz włączam nagrywanie i w tym momencie wyciszę mikrofon z miksera.
0: Jestem przy tym mikrofonie? Jestem. I teraz jeszcze tylko tutaj... Tak, lepiej tego nie dotykać, dlatego że w jednym z tych mikrofonów jest jakiś problem, proszę Państwa, z kablem. Okej. Okay. No to teraz tak jestem przed tymi mikrofonami jakoś tak około 3-4, około 5-6 cm, czyli tak jak się powinno być. No ale no, włączę nagrywanie i trochę odejdę. Okej, proszę Państwa, teraz się nagrywa. Może, żeby zobaczyć, jaki dźwięk wydaje pauza. Wyłączyłem pauzę. Teraz włączę stop i włączę start, no podczas włączenia, jak nacisnę stop, to nie będzie mi przez moment słychać, tylko przez chwilę. Już jestem i włączyłem z powrotem, tylko że ja zrobiłem tak, że włączyłem trochę tak najpierw nagrywanie, później play. Spróbuję włączyć na raz. No, teraz chyba jest, proszę Państwa, ok. No tutaj trzeszczy, bo jest jakaś przerwa na jednym z tych mikrofonów. Dobrze, teraz ja zmieniłem trochę miejsca, trochę od mikrofonów odszedłem. Zobaczymy, jak to będzie nagrywało, jaka będzie jakość tego nagrania. Najpierw też odtworzy się to bez systemu, może nie, najpierw odtworzy się to w systemie Dolby B, tak jak jest to nagrywane, a później odtworzy się to bez systemu Dolby. Drzwi otworzę i zamknę. I przy okazji połączenie w telefonie muszę skasować, bo ktoś właśnie zadzwonił, więc akurat nacisnę stop. Teraz proszę Państwa, włączyłem po raz kolejny. Teraz wyłączę system Dolby. Znaczy właściwie to

Nie jest Dolby, tylko CNRS, przepraszam bardzo. I bramkę DLN też wyłączyłem. No i teraz trzeba pamiętać, żeby to wyłączyć również podczas odtwarzania. Ok, proszę Państwa, no to teraz odsłuchujemy. Ok, proszę Państwa, teraz się nagrywa. Może, żeby zobaczyć, jaki dźwięk wydaje pauza. Wyłączyłem pauzę. Teraz włączę stop i włączę start, no bo podczas włączenia, jak nacisnę stop, to nie będzie mi przez moment słuchać, tylko przez chwilę. Już jestem i włączyłem z powrotem, tylko że ja zrobiłem tak, że włączyłem trochę tak najpierw nagrywanie, później play. Spróbuję włączyć na raz. No, teraz chyba jest. Teraz chyba jest, proszę Państwa. Okej, no tutaj trzeszczy, bo jest jakaś przerwa na jednym z tych mikrofonów. Dobrze, teraz ja zmieniłem trochę miejsca, trochę od mikrofonów odszedłem. Zobaczymy, jak to będzie nagrywało, jaka będzie jakość tego nagrania. Najpierw też odtworzy się to bez systemu, może nie, najpierw odtworzy się to w systemie Dolby B, tak jak jest to nagrywane, a później odtworzy się to bez systemu Dolby. Teraz może jeszcze drzwi otworzę i zamknę. I przy okazji połączenie w telefonie muszę skasować, bo ktoś właśnie zadzwonił, więc akurat nacisnę stop. Teraz, proszę Państwa, włączyłem po raz kolejny. Teraz, proszę Państwa, włączyłem po raz kolejny. Teraz wyłączę system Dolby. Znaczy, właściwie to nie jest Dolby, tylko CNRS, przepraszam bardzo. I bramkę DLN też wyłączyłem. No i teraz trzeba pamiętać, żeby to wyłączyć również podczas odtwarzania. Ok, proszę Państwa, no to teraz odsłuchujemy. Przepraszam Państwa bardzo, ale ja przez przypadek Państwa wprowadziłem w błąd, gdyż teraz otworzyłem to bez systemu Dolby. Teraz dopiero włączę system Dolby i posłuchamy. To było nagrane w systemie Dolby oczywiście, odtworzone bez systemu Dolby. Teraz posłuchamy tego samego w systemie Dolby. I DLN też włączę. Oczywiście tradycyjnie nie Dolby, tylko CNRS. Ok, proszę Państwa, teraz się nagrywa. Może, żeby zobaczyć, jaki dźwięk wydaje pauza. Wyłączyłem pauzę. Teraz włączę stop i włączę start, no podczas włączenia, jak nacisnę stop, to nie będzie mi przez moment słuchać, tylko przez chwilę. Już jestem i włączyłem z powrotem, tylko że ja zrobiłem tak, że włączyłem trochę tak najpierw nagrywanie, później play. Spróbuję włączyć na raz. No, teraz chyba jest. Teraz chyba jest, proszę Państwa. Okej, no tutaj trzeszczy, bo jest jakaś przerwa na jednym z tych mikrofonów. Dobrze, teraz ja zmieniłem trochę miejsce, trochę od mikrofonów odszedłem. Zobaczymy, jak to będzie nagrywało, jaka będzie jakość tego nagrania. Najpierw też odtworzy się to bez systemu, może nie, najpierw odtworzy się to w systemie Dolby B, tak jak jest to nagrywane, a później odtworzy się to bez systemu Dolby. Teraz może jeszcze drzwi otworzę i zamknę. I przy okazji połączenie w telefonie muszę skasować, bo ktoś właśnie zadzwonił, więc akurat nacisnę stop. Teraz, proszę Państwa, włączyłem po raz kolejny. Teraz, proszę Państwa, włączyłem po raz kolejny. Teraz wyłączę system Dolby. Właściwie to nie jest Dolby, tylko CNRS, przepraszam bardzo. I bramkę DLN też wyłączyłem.
No i teraz trzeba pamiętać, żeby to wyłączyć również podczas odtwarzania. Ok, proszę Państwa, no to teraz odsłuchujemy. Trochę później oczywiście, proszę Państwa, to wyłączyłem po tym, jak powiedziałem. Teraz zmienimy mikrofony. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem lewy i prawy mikrofon. Tak mamy mikrofon lewy, tak mamy mikrofon prawy. Może więc ja wezmę je tak, żeby trzymać przy twarzy jeden i drugi. Gdyż jest, te mikrofony są takie same, przynajmniej takie same modele są. To są mikrofony z tych magnetofonów, takich bardzo, bardzo starych polskich, o których tam gdzieś trochę wspominałem. Niebawem nagram podcast o jednym z nich, dlatego że udało mi się, mam już sprawny magnetofon B303, proszę Państwa, oraz MK122, to są na licencji Thomsona francuskiego i one właśnie, proszę Państwa, miały, może ja sobie jeszcze Dolby włączę, nie, oczywiście nie Dolby, tylko CNRS, kurczę, nigdy się do tego, proszę Państwa, nie przyzwyczaję. Okej, już jest włączony i teraz mogę Państwu powiedzieć parę słów. No, jak Grundiga prezentowałem, to właśnie, teraz odwracam głowę raz w lewą stronę, raz w prawą stronę. Jak Grundiga prezentowałem, proszę Państwa, to wtedy właśnie jeden z takich mikrofonów podłączyłem. A teraz może, tak jest lewy, tak jest prawy. I to jest automatyczna regulacja poziomu głośności. Włączymy teraz może ręczną. No. Nie, dobrze czy nie? Zaraz. Dobrze. Teraz się prawy zgłaśnie. Prawy całkiem wyciszyłem. Zgłaśniam lewy. Zgłaśnię może trochę obydwa, żeby zwiększyła się czułość.

0: Wiesz, może żeby nie kusić losu, włączyłem automatyczną. Dobrze, proszę Państwa, teraz... No, przester się zrobił. Teraz odsłuchujemy.
1: Najpierw, proszę Państwa, przesłuchamy sobie tego wszystkiego bez systemu CNRS, a później z systemem.
0: Okej, proszę Państwa, no to teraz odsłuchujemy. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem lewy i prawy mikrofon. Tak mamy mikrofon lewy, tak mamy mikrofon prawy. Może więc ja wezmę je tak, żeby trzymać przy twarzy jeden i drugi. Gdyż jest, te mikrofony są takie same, przynajmniej takie same modele są. To są mikrofony z tych magnetofonów, takich bardzo, bardzo starych polskich, o których tam gdzieś trochę wspominałem. Niebawem nagram podcast o jednym z nich, dlatego że udało mi się, mam już sprawny magnetofon B303, proszę Państwa, oraz MK122, to są na licencji Thompsona francuskiego i one właśnie, proszę Państwa, miały, może ja sobie jeszcze Dolby włączę, nie, oczywiście nie Dolby, tylko CNRS, kurczę, nigdy się do tego, proszę Państwa, nie przyzwyczaję. Okej, już jest włączony i teraz mogę Państwu powiedzieć parę słów. No, jak Grundiga prezentowałem, to właśnie, teraz odwracam głowę raz w lewą stronę, raz w prawą stronę. Jak Grundiga prezentowałem, proszę Państwa, to wtedy właśnie jeden z takich mikrofonów podłączyłem. A teraz może... Tak jest lewy? Tak jest prawy. I to jest automatyczna regulacja poziomu głośności. Włączymy teraz może ręczną. No. Nie, dobrze czy nie? Zaraz. Dobrze. Teraz się prawy zgłośnie. Prawy całkiem wyciszyłem. Zgłaśniam lewy. Może trochę obydwa, żeby zwiększyła się czułość.

Już może, żeby nie kusić losu, włączyłem automatyczną. Dobrze, proszę Państwa, teraz... No, przester się zrobił. Teraz odsłuchujemy. Teraz, proszę Państwa, podłączyłem lewy i prawy mikrofon. Tak mamy mikrofon lewy, tak mamy mikrofon prawy. Może więc ja wezmę je tak, żeby trzymać przy twarzy jeden i drugi. Gdyż jest, te mikrofony są takie same, przynajmniej takie same modele są. To są mikrofony z tych magnetofonów, takich bardzo, bardzo starych polskich, o których tam gdzieś trochę wspominałem. Niebawem nagram podcast o jednym z nich, dlatego że udało mi się, mam już sprawny magnetofon B303, proszę Państwa, oraz MK122, to są na licencji Thomsona francuskiego. I one właśnie, proszę Państwa, miały... Może ja sobie jeszcze Dolby włączę. Nie, oczywiście nie Dolby, tylko CNRS, kurczę, nigdy się do tego, proszę Państwa, nie przyzwyczaję. Okej, już jest włączony. I teraz mogę Państwu powiedzieć parę słów. No, jak Grundiga prezentowałem, to właśnie... Bo teraz odwracam głowę raz w lewą stronę, raz w prawą stronę. Jak Grundiga prezentowałem, proszę Państwa, to wtedy właśnie jeden z takich mikrofonów podłączyłem. Teraz może... Tak jest lewy? Tak jest prawy. I to jest automatyczna regulacja poziomu głośności. Włączymy teraz może ręczną. No. Nie, dobrze czy nie? Zaraz... Dobrze. Teraz jeszcze prawy zgłośnię. Prawy całkiem wyciszyłem. Zgłaśniam lewy. Może trochę obydwa, żeby zwiększyła się czułość.

0: No już może, żeby nie kusić losu, włączyłem automatyczną. Dobrze, proszę Państwa, teraz... No, przester się zrobił. Teraz odsłuchujemy.
1: Ja w ogóle tak jeszcze Państwu nie powiedziałem jednej rzeczy. Tutaj gniazdo liniowe w Finezji wyjście nie ma odsłuchu, czyli tak jak podłączyliśmy na przykład do tych Technicsów, podłączaliśmy mikrofony chociażby, to tam albo źródło zewnętrzne, jednymi czynszami, a drugimi odsłuch, to tam było słychać to, co się nagrywa. Tutaj niestety nie. W związku z tym musiałem sygnał wyprowadzić gniazdem słuchawkowym, ale podłączyłem w konfiguracji stereofonicznej. A na zakończenie nagramy coś jeszcze ze źródła zewnętrznego, z dowolnego. No właściwie jest tak, że przy użyciu automatycznej regulacji poziomu zapisu będzie można również nawet na tych gniazdach mikrofonowych i gramofonowych nagrywać z radia. No trzeba tylko uważać, żeby nie podłączyć przypadkowo urządzenia stereofonicznego do gniazda, do tego prawego mikrofonu. Będzie też tak, że przy którymś z nich będzie większy niestety szum i przez wzmacniacza. No ale niestety będziemy się musieli tutaj posłużyć tym, dlatego że wejście liniowe, nie wiem dlaczego, proszę Państwa, ale nagrywa się tylko na jednym kanale. Co jeszcze mogę Państwu pokazać, to na chwilę wyjmę kasetę. Tutaj się ta klapka zamyka. Normalnie powinna być sprężynka, ale w trójce sprężynki nie mam niestety. W trójce sprężynki nie mam. I teraz tak, włączam, jest automatyczna regulacja poziomu zapisu włączona. Zwolnię blokadę zapisu i włączę nagrywanie. Jest szum. I taki szum się nagrywa w tle, jak jest nagrywany z gramofonu. Przepraszam, z mikrofonu. Przepraszam, bo autostop, bo włączyłem power zamiast sieć, wyłączyłem niechcąco. Taki się nagrywa, jak jest z radia, tudzież z tego uniwersalnego wejścia, wyjścia. Oto niestety nagrywa tylko na mono, więc będziemy musieli posłużyć się albo mikrofonowym, albo gramofonowym, żeby nagrać coś ze źródła zewnętrznego. Teraz wyłączę. Tak nie ma nic, tak jest wszystko wyłączone. A tak, taki dźwięk jest, jak nagrywa się z gramofonu. Czyli może tak. Radio, mikrofon, gramofon, nic. Ok, wyłączam. Nagrania z gramofonu Państwu nie zademonstruję, ponieważ jest tutaj jakiś problem z wejściem gramofonowym. Mianowicie jak podłączam gramofon, źle odbiera. Zrobiłem taki krótki test, którego na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchamy. A mianowicie najpierw podłączyłem do gniazda liniowego, tego uniwersalnego. Niestety jest uszkodzony, więc nagra się tylko lewy kanał. Później to samo do gniazda gramofonowego oraz mikrofonowego. Tutaj jeszcze ja właściwie powinienem inaczej ten test przeprowadzić, gdyż źródło zewnętrzne powinno być też podłączone na DIN-ie, a nie na jacku, gdyż DIN-y jednak trochę rządzą się swoimi prawami, trochę mają inną impedancję aniżeli jacki czy cincze i po prostu dlatego czasami są z tym problemy, ale ja już nie będę się w to zagłębiał. Podłączyłem teraz magnetofon wyjściem liniowym już normalnie do miksera, tak jak się powinno. Wcześniej w ramach testów miałem podłączone wyjściem słuchawkowym. Teraz jak będziemy słuchać, włączę kawałek tego nagrania, które nagrywałem przez mikrofon, a zaraz po nim będzie już ten test. Jest to fragment piosenki Michaela Jacksona w instrumentalnej wersji. Za pośrednictwem nut zagrało to barwami Yamahy PSRS 710. Ja nie wiem, proszę Państwa, jakie jest licencja Creative Commons, jeżeli chodzi o pliki MIDI. Tak więc na wszelki wypadek posłuchamy tylko fragmentu, a więc najpierw będzie jeszcze fragment tego, co wcześniej nagrałem, a później fragment Michaela Jacksona. Słuchamy.
0: Dobrze. Teraz się prawy skłośnie. Prawy całkiem wyciszyłem, skłaśniam lewy. Może trochę obydwa, żeby zwiększyła się czułość.

No już może, żeby nie kusić losu, włączyłem automatyczną. Dobrze, proszę Państwa, teraz, no, przester się zrobił, teraz odsłuchujemy.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Grzegorz Złotowicz. Jest to moja debiutancka próba stworzenia Tyflo Podcastu, więc na wstępie poproszę o wyrozumiałość. Zawsze twierdziłem, że lepiej sprawdzam się w słowie pisanym niż mówionym, no ale do tego celu, który sobie dzisiaj zamierzyłem, zdecydowanie nagranie audio nadaje się lepiej. Chciałbym przedstawić projekt o nazwie Vinux, pisane przez V, czyli udźwiękowiony Linux dla niewidomych. O Linuxie już kilka audycji na Tyflo Podcaście mamy, więc dołączając swoją małą cegiełkę do dorobku kolegów, którzy mnie już w tych nagraniach dotyczących Linuxa poprzedzali, chciałbym zaproponować podejście do sprawy od strony praktycznej, czyli użyć płytki Live CD Linuxa do stworzenia i przywrócenia obrazu dysku twardego. Jest to o tyle fajne, że możemy ten proces, czyli właśnie stworzenie sobie obrazu dysku C, wykonać całkowicie pod kontrolą mowy i później w przyszłości, po ewentualnej awarii systemu Windows, możemy sobie to z tego obrazu przywrócić. Nie wymaga to właśnie działającego Windowsa, wszystko może nam się posypać, cały dysk C może zostać sformatowany i mimo to jesteśmy w stanie sobie z tego stworzonego wcześniej obrazu system przywrócić do takiej wersji i do takiego stanu, w jakim on był w momencie tworzenia tego obrazu. Oczywiście takich programów do obrazowania jest kilka, natomiast ich wadą jest fakt, że nie bardzo można w przypadku całkowitej awarii systemu uruchomić sobie taki program i pod kontrolą mowy zrobić z niego użytek. Oczywiście zastosowanie do tego celu, o którym mówiłem, jest to tylko jedno z wielu możliwych zastosowań Linuxa właśnie, czy Linuxa w ogólności. Jest to pełny system operacyjny, więc daje nam on dużo większe możliwości. Natomiast moje odczucie jest jednak takie, że na dzień dzisiejszy to jeszcze nie jest tego typu stabilność i wygoda użytkowania, żeby można było mówić o przechodzeniu całkowicie z Windowsa na Linuxa. Natomiast uwzględniając postęp projektu od chociażby w ciągu ostatnich 12 miesięcy, no jest to oszałamiający postęp, jaki został dokonany. Działa to dużo lepiej niż w wersji 2.0. Jeżeli ktoś znał Linuxa 2.0, to zachęcam do zapoznania się z właśnie wersją, najnowszą wersją 3.1. Linux, pisane jest to nazwa, no Linux, z tym, że literka L jest zastąpiona literką V i jest on dostępny pod adresem www.vinux.org.uk. Od razu powiem, że strona projektu, jak też sama płytka, o której za chwilę, płytka Live, jest no, w wersji angielskiej. Warto też wspomnieć, że dla osób, które chciałyby się zapoznać z działaniem tego systemu operacyjnego bez opóźnień powodowanych przez płytę, z nieznacznym opóźnieniem i bez konieczności instalacji na dysku twardym równolegle do Windowsa, istnieją też wersje Virtual Edition, czyli edycja wirtualna, którą sobie możemy na komputerze zainstalować i używać jej równolegle do uruchomionego systemu Windows. Pobieramy sobie ze strony vinux.org.uk płytkę CD lub DVD, obraz tej płyty, wypalamy go na krążku. Ja tutaj mam przed sobą wypalony i przetestowany obraz Linuxa DVD wersja 3.1. Podstawowa różnica między CD a DVD to oczywiście różnica w rozmiarze. W wersji DVD jest troszeczkę więcej oprogramowania, w wersji CD tego oprogramowania jest mniej, natomiast zasadniczo podstawowe komponenty pozostają, czyli płyta jest bootowalna, po zabutowaniu uruchamia się ten Linux automatycznie z mową i możemy sobie z niego już korzystać albo właśnie na płytce tej Live CD czy Live DVD, ale możemy też zainstalować sobie z tej płyty jako jedyny system operacyjny lub równolegle do istniejącego już Windowsa. To jest czynność, która wymagałaby pewnie osobnego Tyflo Podcastu. Posiadając już tą właśnie płytę, możemy tą instalację przeprowadzić całkowicie pod kontrolą mowy i to jest jedna z fajnych spraw właśnie związanych z tym przedsięwzięciem. Oczywiście warunkiem tego, żeby nam ten system zastartował z płyty, jest konieczność ustawienia sobie rozruchu właśnie z dysku CD, jeżeli to nie jest na danym komputerze zrobione. No i tutaj jest kilka możliwości. W komputerach stacjonarnych na ogół jednak trzeba się posłużyć do ustawienia tego w BIOSie pomocą kogoś z okiem jednorazowo. Później już, jeżeli mamy to ustawione, no to będzie działać. W przypadku notebooków Toshiba jest taki program, który właśnie w tym zestawie toshibowym jest instalowany. Nazywa się to chyba HW Setup, który pozwala spod Windowsa i pod kontrolą mowy, jest to jakoś tam dobrze wspierane przez programy czytania ekranu, możemy sobie dokonać tutaj zmiany urządzeń rozruchowych. W przypadku notebooków Della, nie wiem czy wszystkich, ale po włączeniu komputera naciskamy F12 i wtedy system się jednorazowo butuje z płyty. No ten proces rozruchu dysku CD oczywiście trochę musi potrwać, to no musi tak to być. Też później praca na takim systemie zabutowanym z płyty jest spowolniona przez fakt, że co chwila istnieje konieczność zaczytania sobie czegoś z płyty, więc on tym napędem musi szeleścić. No ale wyobraźmy sobie sytuację, że właśnie padł nam dokładnie cały system, chcemy dokonać jakichś czynności, no, zmodyfikować jakiś plik albo w ogóle przegrać sobie jakieś dane na pendrive'a z dysku przed jego sformatowaniem, no to wówczas właśnie taka płytka może, że tak powiem, być niezbędna i nieocenioną, może być pomocą. Zwłaszcza, że właśnie w tej wersji Linuxa bardzo ładnie już zauważyłem, że pracuje to prawie jak w Windowsie, jeżeli chodzi o wykrywanie urządzeń pendrive'ów, innych urządzeń USB. Sieci bezprzewodowe są nawet wykrywane, też całkiem fajnie to wszystko chodzi. No i to może, jeżeli starczy czasu i energii, to o tym też powiem, o takich działaniach już czysto użytkowych, związanych z korzystaniem z tego systemu, poza tymi działaniami konserwacyjnymi, o których przede wszystkim dzisiaj chciałem mówić. Płyta pracowicie kręci, więc system się uruchamia. Za chwilę powinien do nas przemówić. Uprzedzając ten fakt, powiem, że na początku pojawią się komunikaty oprogramowania i skryptów startowych, które są uruchamiane przez system w trybie konsoli, a następnie pojawi się już uruchomione automatycznie to środowisko GNOME, czyli ten taki graficzny interfejs dostępu do Linuxa, alternatywny do trybu konsoli. To, co jest fajne w Linuxie, to fakt, że mamy już na starcie przygotowane i działające udźwiękowienie pełne pod GNOME i pod konsolę, właśnie równolegle są te programy już przygotowane. Z tego, co pamiętam, istniała kiedyś taka dystrybucja, Bluebuntu się to nazywało, ale ono udźwiękowiało chyba tylko właśnie... udźwiękowiało tylko środowisko graficzne, natomiast pod konsolą nic się nie można bardzo zrobić. Tutaj mamy taki efekt, że właśnie przemawiają do nas dwa czytacze jednocześnie, czyli ten z konsoli, który tam mówi o wykonywaniu tych inicjalizacji, i w tle słyszymy drugi, ten już z GNOME'a, który nam mówi o tym, że naciśnij Alt, Ctrl Q, aby otworzyć szybki start.
4: Welcome to Orca. Orca screen reader slash magnify brain. Preferences button.
3: Ok, przemówiła nam już Orca, czyli program czytający ekran pod środowiskiem graficznym GNOME. I preferences, przycisk preferencje, no to jest przycisk, którym możemy sobie ustawienia samej Orki zmienić. Pierwszą rzeczą, którą tutaj wykonam, może nie powinienem tego robić, jest przełączenie mojego ulubionego SPIKA z wersji angielskiej na wersję polską. Komunikaty oczywiście nadal pozostaną po angielsku, ale dla mnie są one wtedy bardziej czytelne. Naciskam preferences. No te opóźnienia na płycie zawsze się będą pojawiać. Proszę nie wyciągać na tej podstawie wniosków, że cały ten system jest taki właśnie spowolniony. Jeżeli on jest zainstalowany na dysku, no to chodzi bez takich opóźnień. W tej edycji maszyny wirtualnej opóźnienia jakieś tam występują wskutek tej wirtualizacji, ale i tak no są one relatywnie znikome, tak jak pamiętam. Nie wspomniałem o tym wcześniej, istnieje też wersja bootowalna Linuxa na pendrive'y, którą możemy sobie pobrać ze strony projektu, no wraz z instrukcją, jak takiego pendrive'a sobie przygotować. Oczywiście chodzi to wtedy dużo szybciej, natomiast jednak mam wrażenie, że butowanie z pendrive'ów jest dużo mniej powszechną opcją, więc jednak ta płyta jest najbardziej chyba uniwersalna. Ok, jestem w preferencjach Orki. Tab i Shift Tab działa tak samo jak w Windowsach. Mamy tutaj zakładkę ogólne, zakładkę mowa, zakładkę braille, zakładkę echo klawiszy i tak dalej. Wróćmy jednak do zakładki mowa.
4: voice setting tab, person, default voice and combo box.
3: Person, czyli osoba, tutaj mamy default EN, czyli English, przełączymy sobie na całką w dół na Polish. OK. Rate, czyli oczywiście prędkość, przetabowujemy się przez resztę. Dużą ilość różnych innych ustawień. I mamy OK. OK, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe, no to Tab, Shift, Tab nas przenoszą między kontrolkami w okienkach tego systemu graficznego. Alt, Tab nas przełącza między otwartymi oknami. Lewy Alt, F1 to jest odpowiednik tego, co mam w Windowsie pod menu Start, czyli po prostu wejście do głównego menu. Lewy Ctrl, Alt, tabulator nas przełącza między pulpitem i dolną stroną pulpitu, to znaczy odpowiednikiem, tutaj mamy pasek zadań, ikony w odpowiedniku szuflady systemowej. A w tym Xnautilus Desktop mamy po prostu ikony, te, które są aktualnie zdefiniowane. Nas jednak w tym odcinku Tyflo Podcastu nie będzie interesowało to środowisko graficzne za bardzo. Raczej skoncentruję się na przejściu do konsoli. Tutaj jeżeli chodzi o konsolę, to mamy kilka rozwiązań. Jest taka konsola emulowana jak gdyby w obrębie tego GNOME, tak jak mamy okienko MS-DOS-a w Windowsie XP, które jest no niby tym samym co DOS, ale jednak tak naprawdę tym samym nie jest. I mamy tą czystą konsolę, która już jest udźwiękowiana innym czytaczem ekranu. I jest to ta warstwa czystej konsoli z dala właśnie od tego środowiska graficznego. Żeby przejść z tego środowiska graficznego do czystej konsoli, naciskamy lewy Alt Control i tutaj mamy kilka tych konsol, od lewy Alt Control, od F1 do chyba F7. Ruch strzałki. Ruch strzałkami powoduje właśnie wygenerowanie tego krótkiego bipu. Też jak słyszymy, już jest nadal niby Espik, ale jednak już w angielskiej wersji językowej, no bo mamy to już ten inny czytacz ekranu, który chodzi właśnie w trybie, udźwiękawia nam ten ekran w trybie czysto tekstowym. Konsola w Linuxie to podobnie jak w DOSie, prosty obszar tekstowy, ileś linii na ileś tam kolumn, w którym po prostu wyświetla się tekst odpowiedzi systemu na kolejne wydawane przez użytkownika polecenia. W najprostszym trybie działa to w ten sposób, że użytkownik wydaje jakieś polecenie do systemu. System to polecenie wykonuje, wyświetlając w konsoli jakieś informacje o jego przebiegu, po czym następuje powrót do trybu gotowości, w którym można wydać systemowi następne polecenie. Ten tryb gotowości w DOSie, czy tam w konsoli CMD pod Windowsem jest anonsowany przez aktualną ścieżkę, na przykład C2.\, i znak większości, czyli ten znak zachęty. Tutaj mamy w Linuxie troszeczkę inaczej to wygląda. Jest nazwa użytkownika, małpka, nazwa systemu, ewentualnie ścieżka, w której się aktualnie znajdujemy, lub katalog domowy i znak dolara, jako ten znak, odpowiednik znaku większości. A skoro o C2 była mowa, to warto wspomnieć, że w Linuxie ta struktura i rozłożenie plików wygląda troszeczkę inaczej niż w Windowsie. Nie mamy czegoś takiego jak dyski logiczne nazywane kolejnymi literami alfabetu. Zamiast tego mamy folder główny systemu, czyli folder slash, w którym znajdują się podfoldery, w nich dalsze podfoldery i pliki. W przypadku Linuxa dyski fizyczne znajdują się wewnątrz folderu media i występują tam jako foldery o nazwach będących etykietami tych właśnie dysków. Żeby sobie przejść do folderu media, używamy podobnie jak w DOSie polecenia CD, po którym następuje spacja i lokalizacja, do której chcemy przejść, czyli w tym przypadku slash media enter. A żeby wyświetlić zawartość folderu, możemy użyć poleceń dir albo ls. No i tutaj niespodzianka, okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom i oczekiwaniom nie ma w folderze media nic poza CD-ROM-em, czyli te dyski, których można by oczekiwać, tutaj się nie znalazły. Powodem tego jest taki drobiazg, że zanim możemy zacząć używać jakiegoś dysku w Linuxie, musi on zostać zamontowany, czyli podłączony do tego drzewa właśnie plików i folderów. Po zakończeniu używania można go odmontować. Ten proces montowania i odmontowywania można oczywiście wykonać z konsoli jakimś ładnym poleceniem, którego oczywiście nie znam. Natomiast na szczęście w przypadku GNOME i Linuxa można to sobie, tą sprawę troszeczkę sobie uprościć, czyli załatwić ją z poziomu tej powłoki graficznej. W związku z tym wracamy do powłoki graficznej z konsoli przy użyciu klawisza lewy Alt F7. Jak słyszymy, mamy już pod tabulatorem przyciski okna dialogowego Orki. Naciskamy lewy Alt F1. Tutaj trzeba poczekać, aż się rozpędzi płyta i pojawi się menu systemu. I tutaj poszukujemy strzałką w górę polecenia Places, czyli miejsca, które możemy sobie rozwinąć strzałką w prawo. Home folder, czyli folder domowy. Desktop, czyli pulpit. Dokumenty. I tak dalej, czyli typowe takie foldery. Ale tutaj ważne, komputer, w który jeszcze na razie nie wchodzimy. System to jest jedna z partycji, jakie mam tutaj zainstalowane. Jest to partycja widziana z poziomu Windowsa jako dysk C.
4: Dane.
3: I dane widziane z poziomu Windowsa jako dysk D, właśnie dysk o nazwie woluminu, o etykiecie woluminu dane. Możemy sobie ten dysk otworzyć. I jak słyszymy, mamy tutaj kolejne foldery będące, znajdujące się właśnie na tym dysku. O, właśnie niepokojący komunikat o małej ilości prądu w baterii. Już jemu zaradziliśmy. Jak widzimy, no jest to dość podobne do tego, co w przypadku Windowsa. Znowu kombinacją Ctrl-Alt-F1 wracamy do pierwszej konsoli. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy przed powrotem, przed wyjściem właśnie z konsoli, czyli w folderze Media. I jeszcze raz poleceniem ls. Uzyskaliśmy listę aktualnie tutaj obiektów się tutaj znajdujących. Mamy CD-ROM, DANE, czyli dane, bo tak się nazywa ten dysk. Więc poleceniem CD wchodzimy do folderu dane, czyli ta... O, i tutaj kolejna niespodzianka w dniu dzisiejszym, czyli informacja od systemu, że folder dane nie istnieje. Chodzi o to, że w przypadku Linuxa są rozróżniane duże i małe litery, a akurat właśnie nazwa tego dysku jest napisana cała dużymi literami. To możemy zresztą łatwo sprawdzić, czytając to, co się nam wyświetliło jako wynik polecenia ls. Screen readerem czytającym ekran w konsoli Linuxa jest, w Linuxie jest SpeakUp. Aby przy użyciu SpeakUpa odczytać ekran, używamy, podobnie jak to jest w przypadku czytania w NVDA pod Windowsem, czyli numeryczne 7, 8, 9 czytają nam liniami w ten sposób, że numeryczna 7 przenosi nas, czyta linię w górę, numeryczna 8 bieżącą linię, a 9 linię w dół. Na tej samej zasadzie 4, 5, 6 czytamy słowami i 1, 2, 3 numeryczne czytamy znakami. Więc posługując się numeryczną 7 wchodzę kilka linii w górę. Jestem w linii, w której mamy te dwa foldery, one są obok siebie, czyli te dwa foldery, które się znajdują właśnie w folderze media. Teraz numeryczną 4 i 6 mogę sobie właśnie przejść do tego do tej nazwy dane i ją dokładnie sobie 1 i 3 numeryczną przeczytać. No, podwyższona tonacja SPK oznacza właśnie, że to są duże litery. A zatem jeszcze raz próbujemy wpisać CD spacja i tym razem dużymi literami D, A, N, E. No jak słyszymy, wszystko się powiodło, czyli jesteśmy właśnie w tym folderze slash media slash dane. Tym poleceniem ls możemy sprawdzić, czy jesteśmy i tak dalej, więc są to foldery, które właśnie na tym dysku D powinny się znajdować. Chcemy utworzyć na tym dysku D obraz dysku C. Najlepiej utworzyć sobie na ten obraz osobny folder, na przykład obraz systemu. W tym celu wpisujemy mkdir, czyli mkdir, spacja, obraz. Folder został utworzony i teraz możemy sobie wejść do tego właśnie folderu. Ok, jesteśmy właśnie w tym pustym folderze, w świeżo utworzonym na potrzeby tego przedsięwzięcia i możemy teraz przystąpić już do właściwego procesu obrazowania partycji C. W tym celu posłużymy się programem partimage, pisane partimage, ale żeby ten program móc wywołać, musimy posiadać uprawnienia administratora systemu. Jako zwykły użytkownik nie dostaniemy pełnych możliwości posługiwania się tym programem. Żeby wykonać jakąś komendę jako administrator, wpisujemy w Linuxie w konsoli polecenie sudo, sudo, spacja i potem nazwę programu, ewentualnie jego parametry. W tym przypadku partimage i za chwilę nacisnę Enter. Tutaj jeszcze jedna mała uwaga. Dotychczas mieliśmy do czynienia z prostymi poleceniami, właściwie z poleceniem dir, które nam wyświetlało zawartość folderu w taki sposób, że po wpisaniu polecenia po prostu foldery i podfoldery były wyświetlane na ekran. Po tej liście był wyświetlany znowu znak zachęty systemu do wpisywania dalszych poleceń. Natomiast program partimage jest również w oparciu o konsolę tekstową stworzony, ale w taki sposób, że jego interfejs już korzysta podobnie jak to na przykład miało miejsce w przypadku DOS-owego Norton Commandera czy innych takich tego typu programów właśnie pracujących w trybie tekstowym. Korzysta z trochę bardziej złożonego interfejsu. Tutaj mamy już pola edycyjne, listy, z których możemy wybierać, przyciski opcji i pola wyboru, czyli takie, że możemy zaznaczyć albo jeden z wielu, albo kilka z wielu możliwości. I ten interfejs jest skonstruowany również w oparciu o konsolę tekstową, więc te wszystkie informacje są wyświetlane jako tekst. I żeby móc do nich uzyskać optymalny dostęp, w programie SpeakUp po pierwsze warto sobie ustawić poziom interpunkcji na maksymalny, to przy użyciu polecenia Caps Lock i F10. Mamy to zrobione po to, że przyciski opcji właśnie w tym interfejsie tekstowym są oznaczane, zapisywane jako gwiazdka w nawiasach okrągłych, więc nie bylibyśmy w stanie bez podniesienia poziomu interpunkcji stwierdzić, który z przycisków opcji jest zaznaczony. W programie SpeakUp mamy kilka trybów odczytu ekranu, które mogą być przydatne niekoniecznie za chwilę, ale w ogóle w różnych aplikacjach, z którymi się możemy spotkać w konsoli tekstowej. Te tryby przełączamy numeryczną gwiazdką i są to śledzenie podświetlenia, czyli highlight tracking, czytanie okna, wyłączone śledzenie kursora i włączone śledzenie kursora, czyli to jest ten tryb domyślny. Ok, możemy już przystąpić do rzeczy. Wpisujemy polecenie sudo, spacja, partimage i naciskamy Enter.
4: Please wait. Partition image 0.6.8 partition to save slash restore SDA1NTF.
3: Pojawiło się zaproszenie, czyli numer wersji programu i mamy tutaj do wyboru w tym momencie partycję, którą chcemy zapisać.
4: SDA2 extended. SDA3 X3FS 10.24GB. SDA5 NTFS 257.82GB.
3: No nie brzmi to zbyt znajomo, jakieś SDA1, SDA2 i tak dalej.
4: SDA6 swap V1
3: i jeszcze SDA6. I znowu jest to taka specyfika Linuxa. Chodzi o to, że o ile systemy plików, które się znajdują na dyskach podłączonych i podmontowanych do Linuxa będą w folderze slash media, o tyle fizycznie te dyski są dostępne w podfolderze slash dev, dev
5: czyli początek od słowa device, czyli urządzenia. Nie tylko dyski zresztą są tam dostępne, tylko wszystkie urządzenia i fizyczne, i wirtualne istniejące w systemie właśnie w tym folderze /dev się znajdują. I dyski fizycznie, dyski jako urządzenia w folderze /dev występują jako SDA, SDB i SDC i tak dalej, jeżeli byłoby wiele tych dysków fizycznych. Tutaj na tym komputerze jest aktualnie jeden dysk, to jest właśnie SDA. W obrębie tego dysku istnieje kilka partycji. SDA 1, SDA 2, SDA 3, SDA 5 i tak dalej. Na tej liście nam wyświetla się nazwa, ta linuxowa nazwa partycji, czyli SDA1. NTFS to jest system plików na tej partycji i jej rozmiar, czyli 29 GB. I to jest właśnie ta partycja systemowa, którą będziemy chcieli zobrazować. SDA2 to jest partycja rozszerzona. SDA3 to jest 10-gigowa partycja, na której mam zainstalowanego Linuxa. SDA5 to jest partycja, właśnie ten dysk dane, na którym aktualnie jesteśmy. I tą właśnie partycję SDA1 strzałkami zaznaczamy. Następnie przechodzimy sobie tabulatorem. Tutaj pod strzałkami w górę i w dół mamy do wyboru jedną z opcji albo zapisz partycję w nowym pliku obrazu, albo przywróć partycję z istniejącego pliku obrazu i to jest bez gwiazdki w nawiasach, czyli jest to przycisk opcji niezaznaczony, więc wracamy do tej pierwszej opcji, która jest zaznaczona. Naciskamy strzałkę w górę, kilka razy linia i to jest miejsce, w którym możemy wpisać sobie nazwę tego obrazu, który ma zostać utworzony. Niech to będzie XP. On tam doda na końcu tej nazwy prefiks .000 i .001 i tak dalej dla kolejnych części tego właśnie obrazu. Strzałką w górę i strzałką w dół możemy się tutaj przemieszczać między tą nazwą a właśnie tymi opcjami. No ten about, czyli o programie, no to jest polecenie, które jest jakoś tam wizualnie wyodrębnione pewnie w drugiej kolumnie, natomiast ponieważ jest w tej samej linii co kursor, no to speak up nam to czyta wszystko razem. Left paren, right paren, restore an MBR from the image file. Left bracket, right bracket, connect to server. IP slash name of the server, colon, line, line, line, możemy ustawić dodatkowe IP slash name of the left bracket, x, right bracket, encrypt data on the dodatkowe parametry pracy, na przykład połączenie left, z serwerem. Tabulatorem właściwie powinniśmy sobie może najpierw 7, 8, 9 numeryczną obejrzeć ten ekran. Restore an MBR from the image file. Restore partition from an image file about. Save partition into a new image file. Action to be done. Next F5. No właśnie, next, czyli następny etap przez F5 możemy osiągnąć. Ponieważ jest ten układ tekstu właśnie w kolumnach, no to on nam czyta całymi liniami, a nie tak jak właśnie byśmy tego może chcieli, czyli żeby każda z tych kolumn, przyciski osobno i zawartość list i tak dalej osobno. Jest to pewien paradoks dostępności, że właśnie tryb tekstowy, który ze swojej natury powinien być bardziej dostępny, jest trudniej dostępny od trybu graficznego, ponieważ nie ma tutaj jakiejś takiej wyraźnej hierarchii spójnej w obrębie całego systemu hierarchii obiektów, do których screen reader może się odwołać i uzyskać od nich informację, że aktualny obiekt to jest na przykład kontrolka, która jest listą, i na tej liście zaznaczony jest obiekt trzeci o nazwie takiej albo innej. Ale wracając do Linuxa, naciskamy klawisz F5 i przechodzimy do następnego etapu obrazowania dysku. Please wait, dot, dot, dot. Save partition to image file compression level left paren, right paren, non left paren, very fast clock. Pojawiło się następne okienko. W tym okienku, ja już powiem, wybieramy sobie najpierw tutaj na liście. Left paren, star, right paren, easy, left paren. Wybieramy sobie tryb kompresji. Left paren, right paren, non left paren. Żaden, no to byłoby właśnie bardzo left paren, right paren, non left paren, very fast plus very big file. Bardzo szybkie i bardzo duży plik wynikowy. Left paren, star, right paren, gzip, left paren, dot, gzip, colon, medium speed plus small image file, right. Domyślnie i zaznaczony gwiazdką jest właśnie GZ, czyli kompresja GZIP-em. Szybkie,
3: a jednocześnie mały plik plikowy.
5: Left paren right paren bzip 2 left paren dot bzip 2 colon meris low plus meris small image file rack.
3: Lub BZ2, czyli bardzo wolno, ale bardzo mały plik wynikowy. Zostajemy przy tej pośredniej opcji domyślnie zaznaczonej.
5: Left bracket x right bracket check partition before saving left paren star right paren wait.
3: Sprawdź partycję przed zapisaniem jest zaznaczone i to jest x w nawiasach kwadratowych, czyli to jest pole wyboru, ale słyszymy od razu z drugiej kolumny gwiazdkę w nawiasach okrągłych, wait, czyli co ma, jaka operacja ma być wykonana po zakończeniu tego obrazowania i to znaczy, że ma czekać.
5: Left bracket, X, right bracket, enter description, left paren, right paren, hold.
3: Enter description, czyli wprowadź opis, to możemy odznaczyć, bo nie chcemy żadnego opisu wprowadzać. A z drugiej kolumny było halt, czyli zakończ program.
5: Left bracket, right bracket, overwrite without prompt, left paren, right paren, reboot. Left bracket, X, right bracket, check partition before saving left paren, star, right paren, wait.
3: Cały czas naciskam strzałkę w dół. Teoretycznie wróciliśmy do pierwszej linii z tych trzech, czyli tam, gdzie można było wybrać, zaznaczyć sprawdzenie partycji przed zapisaniem. No ale teraz jesteśmy już w tej drugiej kolumnie, czyli właśnie możemy, moglibyśmy tutaj sobie wybrać akcję.
5: Left bracket, right bracket, enter description, left paren, right paren, hold.
3: Na przykład. Właśnie to zaznaczyć, czyli halt, czyli zakończ program.
5: Left, left bracket, right bracket, enter description, left paren, star, right paren, hold.
3: No, ale chcemy wrócić
5: left
3: jednak
5: bracket,
3: do domyślnej.
5: Left bracket, right bracket, check partition before saving left paren, right paren, wait.
3: Czyli do akcji pod tytułem czekaj, więc ją strzałka w górę, nacisnąłem przed chwilą strzałkę w górę i teraz spacją tą opcję zaznaczam.
5: Left, left bracket, right bracket, overwrite without prompt, left paren, right paren, reboot. Left paren, right paren, quit. Image split mode, left paren, right paren, last. Left paren, right paren, automatic split, left paren, when no space, left, right paren.
3: Tutaj mamy do wyboru tryb dzielenia obrazu, tutaj nic
5: left
3: nie zmieniamy.
5: Left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 2037, line, line, line, my B.
3: Zaznaczone jest, żeby dzielił na pliki, których rozmiar jest, i tutaj kilka tych znaków linii, domyślnie jest 2037 megabajtów. Jeszcze raz strzałkę w dół.
5: Left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 2037, line, line, line, my B.
3: I teraz strzałką lewą,
5: seven,
3: prawo.
5: Three, zero, two, three, set, line.
3: Możemy sobie
5: seven,
3: edytować tą liczbę, na przykład zmienić ją na 700 MB.
5: Seven, zero, zero. Left bracket, right bracket, wait after each. Left paren, star, right paren, into files, boom, sign in, colon, dot, dot, dot, 700, line, line, line, my B.
3: No i to się nam zmieniło.
5: Left bracket, right bracket, wait after each volume change. Less continue left paren F5, right paren greater less exit left paren F6, right paren greater less main window left paren F7, right paren greater.
3: No i tutaj nam wyświetlił te trzy możliwości, czyli kontynuujemy przez F5, wychodzimy przez F6, a wracamy do głównego okna przez F7. Oczywiście chcemy kontynuować, czyli F5.
5: Please wait, dot, dot, dot. Save partition to image file. Partition to save colon dot dot dot slash dev slash sda one time of the partition. OK, OK.
3: Ja tutaj uprzedzając fakty strzałkami w górę i w dół dowiadujemy się, że jest domyślny przycisk OK. Możemy sobie siódemką numeryczną przeczytać. Tak, ty compression level, no to było oczywiście jeszcze z poprzedniego okienka, na którym zostało narysowane okienko tego komunikatu wewnątrz tego poprzedniego okna.
5: Compression level colon. The current NTFS support is.
3: Ta informacja mówi nam, że aktualna obsługa NTFS-a jest w fazie eksperymentu. NTFS to jest partycja zarówno ta, którą chcemy obrazować, czyli ten SDA1, jak i ta, na którą będziemy zapisywać, czyli ten dysk dane.
5: Okay.
3: Komunikat ten mógłby być dość niepokojący, pozornie może się wydawać, natomiast po konsultacji z tą administratorami systemów linuxowych, no i też jakimś tam badaniu tej sprawy w sieci, mogę stwierdzić, że ta informacja jest zapisana tutaj troszeczkę na wyrost. To znaczy ta obsługa NTFS-u, partycji w formacie NTFS rzeczywiście jest eksperymentalna, bo Microsoft nigdy jej nie udostępnił specyfikacji właśnie systemu plików NTFS. Natomiast działa to bez zarzutów i ludzie, z którymi rozmawiałem i te informacje na forach, do których dotarłem, jakoś tam potwierdzają, że to korzystanie z tego NTFS-a w Linuxie jest bezpieczne.
5: Okay.
3: Więc zatwierdzamy ten komunikat OK-em.
5: Space. Okay. Dot, dot.
3: I
5: time of block size dot dot dot 4000.
3: On nam
5: time
3: tutaj
5: of size, dot,
3: pod strzałkami
5: time of block, time of total blocks count, time of total blocks count.
3: Podaje wielkość bloku, ilość bloków.
5: Time of total blocks count dot NTFS information. Image of total blocks.
3: Czyli generalnie informacje o tym NTFS-ie.
5: Use blocks count dot free blocks count dot detect space usage colon the compass use space dot not OK.
3: Tabulatorem przechodzimy na przycisk OK.
5: Space. OK, 7.0.7.15.500.26.00.
3: Ja go tutaj troszeczkę kontrolem
5: przymykam.
3: W każdym razie migają jakieś cyferki, co oznacza, że proces jest w toku. Ctrl Alt F2 przełączyłem się na drugą konsolę, czyli w Ctrl F1 w pierwszej konsoli odbywa się ten proces, w drugiej konsoli jestem aktualnie. Tych konsol jest, jak wiemy, w Linuxie wiele, więc mógłbym się zająć z powodzeniem jakimiś innymi operacjami. Oczywiście bez przesady, proces stworzenia takiego obrazu jest procesem dość krytycznym, więc nie należałoby jakoś mocno teraz dociążać systemu. Z moich doświadczeń wynika, że próba powrotu do powłoki graficznej przez Alt F7 może spowodować w tym momencie zawieszenie całego systemu Linuxa, przynajmniej z płyty, więc niekoniecznie bym to polecał, ale możemy sobie skorzystać z wolnej chwili i wpisując polecenie MAN spacja na przykład
5: P-A-T-I-M-A-G-E
3: part image
5: part image left paren one right paren partition image manual part image left
3: doczytać sobie z podręcznika Linuxa o właśnie używanym aktualnie programie, aby zdobyć jakieś ciekawe o nim dalsze informacje.

0: teraz LS. No też klawiatura nie jest anonsowana. Dzięki temu zabiegowi możemy wrócić znowu do pierwszej konsoli.
1: 489 million 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6 2 0 6
0: tekstu, który się pojawia, ale możemy sobie czytać 7, 8 i 9 numeryczną, co się na ekranie wyświetla. Że skopiował 3,69 GB. Prędkość 615. 618,8 MB na minutę, a jeszcze linia wyżej. Estimated time remaining colon 9:59 sec. Że czas pozostały, szacowany pozostały czas 9:59 sec. To ósemką możemy sobie powtórzyć. Estimated time remaining colon 9:51 sec. Time elapsed colon 6:43 sec. Upłynęło 6 minut i 43 sekundy też się możemy dowiedzieć. No i całkiem na dole 41%, 41%. Informacja o ilości procent, które już zostały przetworzone. Trochę to trwało, ale się udało. Jak wiadomo, koniec wieńczy dzieło. Operation successfully finished. Pojawia się na końcu takie to właśnie okienko dialogowe, w którym mamy te same informacje co wcześniej, tylko że już w formie niezmieniającej się. 17:14 sec.
1: 17:14 sec.
0: Prędkość
1: 9,91 GB
0: zostało skopiowane.
1: Okay.
0: I przyciskiem OK zatwierdzamy te informacje. Oczywiście pamiętamy, że wyłączyliśmy wcześniej speak upa, więc teraz go tą samą kombinacją, czyli caps lock numeryczny, insert,
1: okay.
0: Enter. I wróciliśmy. Wróciliśmy do folderu obraz systemu, który żeśmy wcześniej stworzyli po zakończeniu operacji obrazowania dysku. Komendą znowu ls lub dir moglibyśmy sobie wyświetlić zawartość tego folderu.
1: I tak dalej.
0: Powstało
1: space,
0: nam
1: left, bottom, left, winks, dot, zero, zero, eight.
0: 8 jest ostatni, czyli w sumie 9, bo od 0,0,0 się zaczyna. Każdy ma około 700 MB, więc razy 8 będzie to ponad 5 giga materiału, który gdzieś musielibyśmy sobie przechować. No i tu właściwie pojawia się pytanie, którego sobie wcześniej nie zadaliśmy. No przynajmniej ja sobie go wcześniej nie zadałem w tym odcinku Tyflo Podcastu. Co właściwie robić z tak stworzonym obrazem? Z jednej strony przechowywanie go tak wprost na dysku twardym jest dość mało bezpieczne, no bo wiadomo, jeżeli działanie jakiegoś złośliwego oprogramowania spowodowałoby sformatowanie dysku C, to prawdopodobnie również dysk D, na którym mamy ten obraz, uległby zniszczeniu. Nagranie na płyty raczej nie wchodzi w grę, dlatego że płyta CD-ROM jest zarezerwowany dla tego Live CD, z którego żeśmy zastartowali system operacyjny. No oczywiście mając dwie nagrywarki czy dwa CD-ROMy w komputerze, ten problem by się rozwiązał. Oczywiście można sobie z tym problemem poradzić, na przykład tworząc sobie twardą kopię na płytach CD lub DVD. W obu przypadkach ten rozmiar 700 mega jest dość fortunny, bo możemy upchnąć 6 takich kawałków na pojedynczej płycie DVD lub po jednym na płycie CD. No i z tej twardej kopii w razie potrzeby sobie możemy na jakimś innym komputerze przywrócić ten obraz z twardej kopii, na przykład wgrać na pendrive'a. Tak czy inaczej wybór optymalnej strategii działania pozostaje w gestii użytkownika. To, co jeszcze pozostaje do zrobienia, to coś, czego jeszcze chyba w Tyflo Podcaście nie było, czyli dokonanie formatu dysku C i przywrócenie tego dysku z utworzonych właśnie plików obrazów. Do formatowania dysku C zabierzemy się spod powłoki graficznej, czyli z GNOME'a. Posłużę się w tym celu programem Gepartet, który jest edytorem partycji, podobnym w działaniu i w interfejsie do znanego być może programu Partition Magic.
1: Desktop Framer, Linux.org.uk, desktop configuration file icon,

0: Wybieramy sobie dysk fizyczny /dev/SDA, czyli właśnie pierwszy i zresztą jedyny dysk w tym momencie znajdujący się w komputerze. Następnie wybieramy partycję. Program podaje nam symbol tej partycji, czyli SDA1, system plików, nazwę, czyli system, całkowity rozmiar, wolne miejsce i zajęte miejsce, właściwie dokładnie to odwrotnie. I tutaj mamy do wyboru operację, czyli kasuj, zmień rozmiar lub przenieś, skopiuj. To, o czym chyba jeszcze nie wspomniałem, to taki drobiazg, że tutaj właśnie w GNOME zamiast lewego altu funkcję tego, co w Windowsie mamy pod lewym altem, czyli takiego menu programu, w pełni klawisz F10. Format tu, czyli sformatuj do. I wybieramy na przykład linuxowy format ext3. Jak widzimy, a właściwie słyszymy, zmienił się już nam ten system plików z NTFS-u na ext3. To jednak jeszcze nie zostało fizycznie wykonane, podobnie jak w Partition Magicu te operacje są przeprowadzane na razie wirtualnie, dopiero po ich zatwierdzeniu zostaną zbiorczo wykonane. Tutaj się stała teraz pod tabulatorem, za tą listą partycji, stała się aktywna lista operacji, które czekają na wykonanie. No i sobie możemy wycofać tą operację albo ją zastosować, więc oczywiście zgodnie z planem stosujemy. Pojawia się jeszcze pytanie, czy jesteśmy pewni, czy chcemy wykonać oczekujące operacje. Oczywiście potwierdzamy to przyciskiem zastosuj. I czekamy chwilę na to, aż przycisk cancel, czyli anuluj, zamieni się na przycisk close, czyli zamknij. Tak się właśnie też stało. Przełącz szczegóły, to możemy sobie zaznaczyć i wtedy się pojawia drzewko z dokładnymi informacjami o tym, jakie operacje zostały wykonane. Tak, to jest drzewo, tylko że tutaj ciekawostka, strzałka w prawo nam tego drzewa nie rozwija, tylko przenosi nas do następnej kolumny tej tabeli, czyli do kolumny, w której mamy informacje o czasie trwania tej operacji. Żeby otworzyć, rozwinąć to drzewko, które jest w komórce tabeli, używamy skrótu klawiszowego Shift, strzałka w prawo. I teraz nam się pojawią dodatkowe szczegóły.
1: Create new ext3 file system expanded 1 bit mkfs.ext3l/sba1.
0: No i tutaj komendy i ich wyniki tego procesu związanego właśnie z formatowaniem i tworzeniem nowego systemu plików na tej partycji. Tak więc skutecznie pozbyliśmy się zawartości tej partycji C. Zamykamy okienko operacji, tych informacji o wykonanych operacjach, zamykamy następnie program gpartet i wchodzimy przez menu alt F1 do polecenia places, czyli miejsca. Dawniej tutaj mieliśmy foldery system i dane, teraz jest folder dane, a nad nim 32-gigabajtowy system plików, czyli no taki system bez, czyli dysk bez przydzielonej etykiety. Możemy sobie otworzyć.
1: Podcast Screen Reader / Magnifier w ramę. Preferencje z button. 20 ma 1 6 BC 1 6 ma 4.
0: Tak, czyli on teraz jako nazwę tego folderu, tudzież tego dysku traktuje, jeżeli nie ma etykiety, to traktuje numer seryjny, numer woluminu.
1: Los plus found folder.
0: I powstał nam tutaj tylko jedyny folder Lost plus Found, czyli taki folder tworzony przez Linuxa, a zatem ani śladu po Documents and Settings, program Files i równie swojskim folderze Windows.
1: Left control.
0: Wracamy zatem do konsoli Ctrl-Alt-1. W tej konsoli jesteśmy cały czas w tym folderze z obrazem systemu. Więc jeszcze raz uruchamiamy
1: Please wait. Partition image 0.6.8 star partition to save / restore SDA 1 SDA 2 - accept SDA 1 next 3 FS29.50.
0: Wybieramy partycję SDA 1, teraz zamiast NTFS to już nam mówi, że to jest EXT 3.
1: SDA 1 next 3 FS29.53 GB.
0: No, rozmiar się nie zmienił.
1: SDA 1 next star, star.
0: Aha, czyta nam pod strzałkami tylko gwiazdki.
1: Left paren rack star.
0: Bo zmieniłem mu w międzyczasie tryb odczytu z śledzenia kursora na śledzenie podświetlenia. Więc się przełączam na śledzenie kursora.
1: Left paren, right paren, restore partition from an image file less about greater.
0: Tak, no i tutaj
1: left
0: domyślnie
1: paren,
0: znowu
1: paren, save partition into a new image file.
0: Zapisz partycję do nowego pliku, a my teraz
1: left paren, right paren, restore partition from an image file less about greater.
0: Przywróć partycję z pliku i zaznaczamy tą opcję spacją.
1: Left paren, right paren, line, line, line.
0: Dwa razy strzałką w górę przechodzimy do miejsca na wpisanie nazwy pliku.
1: W-I-N-X-P.
0: I wpisujemy win XP, czyli ten plik, do którego żeśmy wcześniej zapisali partycję. I F5, idziemy dalej.
1: Please wait, dot, dot, dot. Error. The slash dev slash SDA1 partition is mounted dot partition image can tick t work on mounted partitions dot please cover unmounted before dot you can do it with quote u mount slash media slash 22d96dc1-6a2a-46a1-9ccc-3c86f4f7857 quote continue cancel initializing the operation left bracket starter cancel comma control s to pause comma control q to
0: resume. No i tutaj kolejna niespodzianka dzisiejszego odcinka, czyli informacja łatwa zresztą do widzenia, że na tej partycji w tym momencie nie możemy pracować, ponieważ jest ona podmontowana. No i tutaj program nam daje możliwość kontynuuj albo anuluj, natomiast nie możemy kontynuować przed odmontowaniem tej partycji, o czym też była mowa w tym komunikacie. I on tutaj nam podaje, jakim poleceniem możemy to odmontować, czyli
1: slash right, com left, slash quote u mount, u, m, o, u, n, t, space,
0: umo, und, spacja,
1: slash, m, e, d, i, a, slash,
0: media, slash,
1: 2, 2, d, 9,
0: 2, 2, d, 9, 6, g, c, d, d, c, i tak dalej, czyli cały numer
1: dash, 1, dash, c, a, 2, a, dash,
0: tego
1: four.
0: Woluminu, tudzież jego nazwę,
1: space, cancel, cancel, polycolon, committing buffer cache to,
0: Wybieramy kilka razy polecenie cancel i wracamy w ten sposób do linii poleceń Linuxa. I teraz zgodnie z instrukcją wpisujemy to polecenie umo und spacja slash media slash 22 d. Co tam było dalej?
1: 96 dc1-6a2a-46a1-9ccc.
0: Kolejna ciekawa funkcja Linuxa, która też jest zaimplementowana chyba jako pewnego rodzaju klon w konsoli CMD Windowsa, czyli możliwość dokończania nazw plików i folderów po naciśnięciu tabulatora, czyli jeżeli wpiszemy kilka znaków nazwy pliku lub folderu, które są jednoznaczne, to po naciśnięciu tabulatora system nam automatycznie uzupełni tą nazwę, jeżeli to, co wpisaliśmy, już jednoznacznie wskazuje na jakiś jeden istniejący plik lub folder. W tym przypadku rozbudował nam tą przeze mnie wpisaną poprzez 22D, bo tyle zapamiętałem, rozbudował nam do całej nazwy tego właśnie systemu plików i enterem zatwierdzam. zatwierdzam tą operację. Nie pojawia się żaden błąd, więc jeszcze raz zaznaczamy właśnie restore partition.
1: Left parent line line line.
0: Dwa razy strzałką w górę. Wpisujemy nazwę pierwszego pliku, to troszeczkę inaczej niż poprzednio, czyli winxp.0.0.0. Możemy się strzałką w dół jeszcze raz upewnić, że wybraliśmy prawidłową partycję. Nazwa pliku też się zgadza. Zaznaczone gwiazdką jest restore partition, czyli przywróć partycję i F5 zatwierdzamy dalej.
1: Restore partition from image file options left bracket right bracket simulation of the restoration left paren nothing is written right paren left bracket right bracket erase three blocks with zero values if finished successfully colon left paren star right paren wait left paren right paren alt left paren.
0: Tutaj podobne okienko jak w przypadku tworzenia tego obrazu.
1: Left bracket right bracket simulation of the restoration left paren nothing is written right paren.
0: Pole wyboru symulacja, które jest niezaznaczone, moglibyśmy je sobie X-em zaznaczyć, czyli że no, zasymuluje nam to przywracanie, ale nic nie zostanie zapisane.
1: Left bracket, right bracket, erase three blocks with zero value.
0: Kolejne pole wyboru też niezaznaczone, skasuj wolne bloki wartościami 0.
1: Left paren star, right paren wait.
0: I przez F5 dajemy continue.
1: Please wait, dot, dot, dot. Restore partition from image file partition to restore colon dot dot dot slash dev slash SDA one time of partition to restore colon dot dot dot 29.53 GB equals 31 billion. Okay.
0: Pojawia się okay. Nam informacja,
1: time of the original experimental for image create,
0: którą już znamy, że obsługa NTFS jest eksperymentalna.
1: Image created on colon. The current NTFS support is 11. Time of the original experimental.
0: Oczywiście przeplata się to z informacjami z tego poprzedniego okienka, bo to aktualne jest od niego trochę mniejsze, no ale zatwierdzamy OK.
1: OK. Size of block size dot 40. Size of block size dot dot dot 4009.
0: I tutaj mamy informacje pochodzące z tego obrazu o tej partycji, którą będziemy przywracać.
1: Partity space usage colon dot 33%. Image C used space dot 991 GB.
0: No to, co nas najbardziej interesuje, czyli że 9,91 GB, czyli to, co mieliśmy wcześniej jako ilość danych
1: zapisanych.
0: I OK-em zatwierdzamy. Przepraszam, jeszcze oczywiście tabulator. Do przycisku OK.
1: Space. OK. OK. Yes, no. Confirmation.
0: Jeszcze potwierdzenie.
1: Partition one on. Image created on. Do you really want to restore slash dev slash SDA one?
0: Czy na pewno chcemy przywrócić slash dev slash SDA 1?
1: Time of the origin from the image file wink dot 000.
0: Z obrazu winxp.000.
1: Yes, no. N. Y.
0: Strzałkami możemy wybrać, czy yes czy no. Oczywiście wybieramy yes.
1: Space yes. Yes. Device colon dot 0 m colon 224 7 m colon 35,017,281,140 m 39 m q turned me off. Estimated time remaining colon dot 33 m colon 47 sec 4 sec.
0: 33 minuty i 47 sekund będzie trwała ta operacja.
1: Time elapsed colon. Estimated time remaining colon dot 22 m
0: 22 minuty, więc tak naprawdę to pewnie będzie krócej niż pół godziny.
1: Fatigue colon dot 43475 myb slash min. Data copied colon dot 132 gb slash 9.91 gb gb. Data copied colon dot 139. 14%, 15%, 15%, 15%, 15%.
0: No tak, i okienko wygląda łudząco podobnie do tego, co już znamy z procesu zapisywania. Koniec wieńczy dzieło po raz drugi.
1: Partition one under operation successfully finished.
0: Operation successfully finished. Oczywiście znowu te okienka się nakładają, co już znamy.
1: Image created on colon. What time of the original time? Image created on colon. One. Time of the original time elapsed. 9 m colon 50 sec bytes.
0: W sumie zajęło to 9 minut 50 sek.
1: 1.01 GB.
0: 1,01 GB na minutę się przywracało, więc jednak koniec końców wniosek jest taki, że jednak trwało to dużo krócej niż samo nagrywanie tego obrazu do pliku. i zatwierdzamy spacją. Aha, właśnie, zatwierdzamy spacją OK, tą informację, która się wcześniej wyświetliła. Caps Lock, Insert, Enter.
1: OK, that's better.
0: Włączamy speak upa ponownie. I na zakończenie, dla sprawdzenia, czy rzeczywiście wszystko się udało, trzeba by zresetować system i sprawdzić, czy uruchomi się Windows. Wracamy zatem znowu do środowiska graficznego GNOME'a. Alt F1,
1: shutdown, dot, dot, dot. Right,
0: shutdown,
1: return, shutdown the computer, you are to enter lock restart and your session.
0: I wybieramy jak podobnie jak w Windowsie, shutdown, czyli zamknij, restart, czyli uruchom ponownie, stan wstrzymania i hibernacja. I wybieramy oczywiście restart. I poczekamy. Czekamy na zamknięcie systemu. Komunikaty
1: podobnie jak ten.
0: Ten dźwięk oznacza, że już system się zamknął. Otwiera się CD-ROM z płytą. Enterem zatwierdzamy i następuje ponowny restart systemu. Chwila niepewności, ale słychać już, że dysk się kręci, czyli prawdopodobnie Windows wstaje. Pytanie tylko, czy wstanie do końca. No i właściwie jedynym logicznym i sensownym zakończeniem tego odcinka byłby rozlegający się w głośnikach dźwięk startującego systemu Windows XP. Tak się jednak nie stało. Dzisiejszy odcinek jest pełen niespodzianek już do końca, ponieważ system po przywróceniu z obrazu po prostu przestawał się uruchamiać. I tak było kilkakrotnie przy kilkukrotnych próbach jego uruchomienia. Postanowiłem zatem wykonać ponowne przywrócenie z obrazu. Według komunikatów programu wszystko zakończyło się sukcesem, ale system nie zastartował również i tym razem. W końcu, przed dokonaniem trzeciej próby przywrócenia z obrazu, jak pamiętamy, poprzednio dokonując formatowania dysku, sformatowałem go w formacie EXT3, czyli formatem partycji Linuxa. Postanowiłem zatem skorzystać z możliwości formatowania do formatu NTFS. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że tym razem, za trzecim razem, przywracanie z obrazu przebiegło nie tylko w komunikatach programu pomyślnie, ale również sam system zastartował bez żadnych problemów. Teoretycznie nie powinno mieć to żadnego wpływu, bo z obrazu powinien się przywrócić format całej partycji, ale jednak widocznie z jakiegoś powodu, jeżeli przywracamy obraz z partycji NTFS part imidżem i coś się nie powiedzie, no to być może warto właśnie wówczas sformatować najpierw tą partycję, którą chcemy przywrócić, sformatować do NTFS-a przy użyciu gparted, a następnie właśnie przywrócić dopiero ten obraz partycji. Żeby sprawdzić, czy na pewno tak właśnie jest, dokonałem ponownego, czyli czwartego już przywracania wykonanego obrazu z pliku i to przywracanie również się powiodło, czyli system zastartował. Postanowiłem więc jeszcze na koniec upewnić się, że na pewno w tym właśnie tkwi problem. Sformatowałem jeszcze raz partycję C na format EXT3 i raz spróbowałem przywrócić ją z zapisanego wcześniej pliku obrazu. Podobnie jak za pierwszym i drugim razem okazało się to niemożliwe. Przywrócenie nastąpiło, natomiast system nie startował. I wreszcie po kolejnym sformatowaniu do NTFS-a i przywróceniu okazało się, że wszystko działa jak najbardziej prawidłowo i znany i lubiany system. Na koniec jeszcze kilka drobnych informacji praktycznych, o których nie mówiłem wcześniej, żeby nie przynudzać przed przystąpieniem do rzeczywistych działań. Program Part Image tworzy obraz, kopiując tylko używane bloki partycji. A zatem, żeby jak najbardziej zoptymalizować ten proces, warto wykonać przed jego rozpoczęciem kilka działań dodatkowych. Po pierwsze, usunąć wszystkie zbędne pliki na dysku systemowym, czyli przede wszystkim pliki tymczasowe. Opróżnić kosz oczywiście. wyłączyć hibernację, co nam oszczędzi kilka ładnych giga miejsca na dysku C. Kolejną optymalizacją mogłoby być przeniesienie sobie tymczasowe pliku pamięci wirtualnej na dysk, na przykład dysk D, jeżeli mamy dwie partycje. W tak zwanym międzyczasie doczytałem też, na czym polega eksperymentalny charakter obrazowania partycji NTFS przez part image'a. Chodzi o to, że w przypadku partycji NTFS o dużym stopniu pofragmentowania lub też dysków skompresowanych mogą być problemy z wykonaniem obrazu takiej partycji i wówczas przy zapisywaniu takiego pliku obrazu pojawi się w pewnym momencie błąd wyjaśniający, dlaczego ten plik nie może zostać zapisany. Jeżeli zapis pliku obrazu się powiedzie, to również przywracanie powinno się udać. Warto dla bezpieczeństwa tworzonego obrazu wykonać defragmentację partycji, którą chcemy obrazować, ponieważ jak wspominałem, program Part Image może napotykać na trudności obrazowania partycji o dużym stopniu fragmentacji. Po tych wszystkich zabiegach możemy już przystąpić do tworzenia pliku obrazu naszej partycji systemowej.
2: Jeszcze w ramach krótkiego postscriptum informacja, która może się przydać na niektórych komputerach. Otóż czasem zdarza się na niektórych maszynach, że Linux startuje, system się uruchamia, natomiast bez dźwięku. Początkowo myślałem, że jest to problem braku sterowników. Okazuje się jednak po doczytaniu, że tak naprawdę to wynika z tego, że niektóre karty dźwiękowe są domyślnie wyciszone na starcie i można tej sytuacji łatwo zaradzić, natomiast trzeba działać troszeczkę w ciemno. Otóż po rozruchu z płyty naciskamy najpierw w wersji 3.1, jest taki mały błąd, że trzeba uruchomić własnoręcznie sterowanie głośnością za pomocą klawiatury i robimy to wciskając lewy Alt F2. To jest odpowiednik okienka uruchom. Czekamy kilka sekund na ewentualne rozkręcenie się płyty i pojawienie się tego okienka dialogowego. Powiedzmy, że już się pojawiło. Ja tutaj działam w tym momencie na dysku, więc płyta się nie będzie kręcić. I wpisujemy polecenie volume przez V jak głośność, podkreślenie, keys, czyli klawisze, i zatwierdzamy to enterem. Po chwili pojawia się pytanie, czy chcemy uruchomić te przypisania klawiszy dla Linuxa, dajemy lewy Alt Y, Enter, żeby zatwierdzić to okienko z informacją, że te skróty zostały uruchomione. I teraz pod klawiszem lewy Alt, klawisz Windows i strzałka w prawo możemy podgłośnić. I w tym momencie powinno nam przemówić oprogramowanie czytające ekran. Windows Alt, strzałka w lewo możemy ściszyć, a Windows Alt, strzałka w dół całkowicie wyciszyć głośność. Na dzisiaj to już całkiem wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Cześć, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek Marchewka i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. I dzisiaj w tym odcinku chcę pokazać Wam kilka fajnych wtyczek od firmy Waves Audio. Będą to wtyczki proste w obsłudze, a dające całkiem niezłe możliwości do osiągnięcia zawsze dobrych produkcji dźwiękowych. Na początek kilka słów takiego wstępu. Waves Audio jest firmą, o której po pierwsze już wspominałem kiedyś na antenie, na łamach w zasadzie, no cóż, zboczenie zawodowe radiowca, na łamach Tyflo Podcastu, ale bardzo krótko na temat firmy Waves. Jest to firma z tradycjami produkująca wtyczki, pluginy, czyli software, jak również hardware, czyli sprzęt dla studiów nagraniowych, dla instrumentalistów, producentów dźwiękowych. Więc kogo stać, to sobie kupi wtyczki, a kogo stać, to sobie kupi kontakty. Innymi słowy, sprzęt. No, mnie jak na razie stać na zdecydowanie pluginy. I właśnie dzisiaj o takich pluginach będzie. Pluginy są kompatybilne jak najbardziej z naszym Reaperem pod VST3, bo no jakby wszyscy, czy głównie, może inaczej wszyscy, głównie pracujemy na Reaperze, na Audacity się podnosi, jak chodzi o VST3. Nawet ostatnio bawiłem się, jak działają te VST3 w Audacity. Coś tam ruszyła maszyna ciężka, ze stali i wreszcie coś w Audacity faktycznie jedzie z koksem. Natomiast my skoncentrujemy się dzisiaj w Tyflo Podcaście zdecydowanie na Reaperze. Jeżeli chcemy wszystko zrobić, wszystko to znaczy na przykład cały miks, albo nagrać podcast, albo audiobooka, albo nagranie lektorskie, albo stream na YouTubie, który już nagraliśmy i chcemy go jakkolwiek obrobić, może to być też po prostu nasz audioblog, albo cokolwiek innego i chcemy to zrobić takim celem, jaki ja dzisiaj mówię, czyli jednym pokrętłem, to właśnie zamiast bramki szumów możemy użyć, bo tak Waves Audio nam proponuje ze swoich pluginów, wtyczki NS1. I ona świetnie sprawdzi się w przypadku, kiedy na przykład mamy dużo dolnych częstotliwości, dużo jakiegoś burczenia, dudnienia w opcjach dźwięku, lub gdy na przykład nagrywamy na średniej jakości mikrofonie albo na mikrofonie dynamicznym, które mikrofony dynamiczne no, pozostawiają trochę szumu, trochę tych swoich piękności dźwiękowych. Lub inną opcją jest na przykład opcja hałasu naszego komputera albo klimatyzacji, albo wentylatora, no zwłaszcza gdy mieliśmy te nasze piękne, upalne dni. No i wtedy właśnie, no niestety sytuacja jest taka, że warto wspomóc się takim narzędziem wirtualnym jak NS1. I ja teraz załaduję najpierw wtyczkę NS1. Ja to teraz zrobię. Mamy... Okej, przeniosę się do projektu MK. Ja zwolnię może syntezę. O. Myślę, że tak będzie git. Mam tutaj surówkę. Może ja tą surówkę też sobie znormalizuję, ale w Reaperze najprościej jak się da.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: I przyciszę sobie ten track.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Tak w cyrku, jak i w amfiteatrach.
5: Proszę nie pisać teraz do mnie.
6: Augustianie lubili je. Często bowiem po nich następowały...
5: To głos Konrada Biela, lektora audiobookowego i nie tylko. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Lektor Konrad Biel udziela się również w moich podcastach dobrypoziomdzwieku.pl. Okej, no więc cóż, mamy głos lektora. Ten głos co prawda nie ma żadnych szumów.
6: Za czasów Nerona.
5: Surówka jest nagrana na mikrofonie Sontronics Orfeusz. Tak, Sontronics Orfeusz. Koszt tego mikrofonu to jakieś 2500. Mniej więcej. Mikrofon pojemnościowy, fajnie nawet brzmiący, więc jeżeli macie takie powiedzmy 2500 w kieszeni, to i mikrofon wasz. Polecam niejednokrotnie ten mikrofon, jest całkiem nieźle brzmiący. To, co słyszeliście, to jest surówka. No więc mikrofon ma bardzo ładną górę, całkiem niezły środek. Nieźle, nieźle sobie radzi. No ja teraz załaduję NS1. NS1 wpisuję w filtrowaniu. Okej. Pyk, Enter. I teraz tak, wtyczka, tak jak wspomniałem przy odszumianiu, no odszumia dźwięk, natomiast wtyczka, jeżeli chcemy tylko dźwięk odszumić, no ma swoje wady. Dość mocno ingeruje nam w dźwięk, bo i to jest też takim, powiedzmy, celem tej wtyczki. Ale w tym przypadku, kiedy chcemy wszystko, całą naszą postprodukcję osiągnąć jednym suwakiem, jest jej zaletą. Dlaczego? Dlatego, że zakładamy, że nie jesteśmy mega techniczni, nie mamy lub nie chcemy posłużyć się korektorem, filtrem high pass, czyli filtrem wycinającym nam dolne częstotliwości, tylko wtyczką NS1. A to znaczy, że chcemy mniej więcej wyciąć niepotrzebne częstotliwości w dole. Ja teraz w takim razie ustawię parametr tej wtyczki w odpowiedni sposób. Jakie mamy parametry wtyczki NS1? Naciskam literę P, tak jak to zwykle w Osarze, w Reaperze, i mamy tutaj bank, czyli gotowe presety. Parametr, który nazywa się NS1, który jest kluczowym parametrem tej wtyczki. Parametr to jest właśnie ten suwak, który elementarnie sprawia, że słyszymy różnicę w brzmieniu tej wtyczki. To jest to serce tej wtyczki. Bypass, czyli parametr, który odpowiada za, można w pewnym sensie powiedzieć, włączenie, wyłączenie tej wtyczki. I wet, czyli parametr, który odpowiada za regulację sygnału mokrego, sprocesowanego i sygnału niesprocesowanego. Ja więc ustawię na maksa ten parametr NS1, żebyście usłyszeli, jak brzmi na stówę. I teraz dam bypass.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: Włączam.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: Jeszcze raz.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: Wtyczką.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: Ok, jest brzydko. Nie ma dołu, nie ma góry. Natomiast co się stanie, kiedy ustawimy NS1 na przykład w pozycji na 20? Ja to teraz zrobię.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Tak w cyrku, jak i w amfiteatrach.
5: Bez wtyczki. Zrobimy tak, ja wyłączę swój mikrofon, bo u mnie też są jakieś szumy. Bypass, a potem zrobię przerwę. NVDA powie i włączę wtyczkę. Czyli daję, włączam wtyczkę, zrobię przerwę, NVDA powie active i włączę wtyczkę. Uwaga!
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne.
5: I co jest fajnego w tym przypadku? Ano to, że w momencie, kiedy na przykład będziecie mieć mikrofon, który jest dość oporny na głoski wybuchowe, albo kiedy dość głośno mówicie PBT, kiedy generalnie mamy taki agresywny ten głos, to NS1 nie jest wtyczką, która jest wyłącznie po to, żeby coś nam odszumić, ale również właśnie po to, żeby opanować tak zwane transienty. Transient, zadanie domowe, wyszukać w Google, co to jest. No więc tak zostawiamy taki dźwięk. Więc jeżeli nie jesteśmy mega techniczni, nie robimy filtracji, korekcji, zostawiamy ten dźwięk i w ten sposób już mamy tą pierwszą opcję za nami. Co możemy teraz zrobić dalej? No na przykład możemy delikatnie nadać takiego fajnego kolorytu kompresją. I tutaj mamy taką wtyczkę, która się nazywa One Knob Loader. Loader, loader. Czyli no będziemy ładować. Ja teraz tą wtyczkę
7: Załaduję sobie.
8: Okay.
7: I wpisuję load. I mamy.
8: Tak.
7: O, one knob loader waves. Fik, enter. I tutaj podobnie mamy parametry takie jak. O, proszę bardzo, nawet bank nie ma. Czyli bank zamknięty, no jest inflacja w naszym kraju, z tymi bankami różnie bywa, więc co najwyżej możemy ewentualnie sobie tylko powiedzieć bank, bank. No i cóż, mamy tutaj parametr, który nazywa się po prostu loader, loader, bypass i wet. I w zależności od tego, jak ten loader ustawimy, tak kompresor będzie nam działał. Bardzo lubię to narzędzie i jest ono naprawdę bardzo mocno lubiane przez profesjonalistów, przez inżynierów dźwięku do różnych zastosowań. Nie tylko audiobooków, nie tylko nagrań lektorskich, ale również do instrumentów. Tutaj jest to zrobione na tej zasadzie, że kompresor ma już wszystko w jednym, ma tak release, czy threshold i te wszystkie znane nam parametry kompresora. No, jest to fajne narzędzie, mówię, z jednej strony dla nietechnicznych, ale z drugiej strony, no jeżeli wiemy, znamy użycie kompresora, wiemy jak kompresor działa, tym lepiej można zrozumieć brzmienie tego narzędzia. Najpierw dam to na maksa, żebyście usłyszeli, jak to po prostu brzmi. No i słuchamy.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana.
7: Jak wiemy, kompresja wyciągnie wszystko. One knob loader będzie przy mocniejszym ustawieniu koloryzował dźwięk, co jest fajne, natomiast warto wiedzieć, czy chcemy to osiągnąć. Przy takim delikatniejszym ustawieniu między 3 a 4 tego kolorytu no raczej nie będzie. Wobec tego ja ustawię teraz, o tak, 3 z hakiem. O, i posłuchajmy bez i z.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. Jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na... Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne. Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach.
7: Okej, okay, no i teraz dam 6 z hakiem. I teraz bypass, a później standardowo z wtyczką.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana.
7: I może jeszcze trochę do loaderujemy. Na przykład i teraz bez wtyczki. I z wtyczką.
6: Za czasów Nerona weszły w zwyczaj rzadkie dawniej i wyjątkowo tylko dawane przedstawienia wieczorne, tak w cyrku, jak i w amfiteatrach. Augustianie lubili je, często bowiem po nich następowały uczty i pijatyki trwające aż do rana. Jakkolwiek lud przesycony był już przelewem krwi, jednakże gdy rozeszła się wieść, że nadchodzi koniec igrzysk i że ostatni chrześcijanie mają umrzeć na wieczornym widowisku, nieprzeliczone tłumy ściągnęły do amfiteatru. Augustianie stawili się jak jeden człowiek. Domyślali się bowiem, że nie będzie to zwykłe przedstawienie i że Cezar...
7: Uważam, że dla osób albo mało technicznych, albo no takich, które po prostu chcą sobie ułatwić sprawę, ten loader jest po prostu niezły. Także zdecydowanie na początek na pewno polecam. A do podcastów, no uważam, że nawet nie na początek, a na długi czas. Bardzo sympatyczne urządzenie One Knob Loader. Kolejną wtyczką, która moim zdaniem jest warta uwagi i fajnie, jeżeli poznamy ją w tym odcinku, jest plugin o nazwie One Knob Pressure. I wcale, co jest ważne, ta wtyczka nie ma tylko jednego knoba. Wcale nie jest to wtyczka mająca tylko jeden suwak. Wręcz przeciwnie, ma ich więcej, a co za tym idzie, ma dużo więcej możliwości. Jest to, tak jak w przypadku One Knob Loader, też kompresor, ale działający inaczej i już z tym kompresorem możemy zrobić dużo więcej. Dzisiaj w tym odcinku pokażę tylko i wyłącznie na głosie tego lektora, ale w innym podcaście spróbuję pokazać, co można zrobić za pomocą wtyczki One Knob Pressure, również na przykład produkcji reklamy, nagrania lektorskiego. Może to być dla Was ciekawe. Oczywiście przygotuję taką reklamę na potrzeby Tyflo Podcastu. Będzie to imitacja czy symulacja reklamy wymyślonego produktu albo coś innego wymyślę, no nie wiem, piosenkę. No, generalnie na pewno wymyślę coś, co absolutnie nie będzie żadną marką, będzie to coś fikcyjnego, ale na pewno coś, co pokaże możliwości tej wtyczki. Także tutaj no, moja kreatywność, jeżeli takową posiadam, no to spróbuję ją wykorzystać. Na obecną chwilę zrobimy to na głosie lektora. Mamy więc jeszcze raz tą próbkę.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość.
7: I teraz jakie mamy parametry wtyczki One Knob Pressure, która niby w nazwie One Knob, a nie ma wcale tylko jednego suwaka. Jedziemy do parametrów i mamy tutaj input, pressure, bypass i wet. I teraz jak chodzi o input, mamy tutaj trzy warianty. Jeden to Unity, Boost, Pad. Każdy z tych parametrów oferuje nam zupełnie inne zachowanie kompresora. Jest to inne zachowanie brzmienia tego kompresora oraz parametrów czasu ataku i powrotu, tak bym to ujął. Dam na maksa parametr pressure i posłuchacie, jak będą się zachowywać parametry na każdym z input. W takim razie jedziemy z parametrami. Daję najpierw Unity.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość.
7: I tu mamy kompresję, bym powiedział, atak dość mocny, agresywny, release długi, czas powrotu długi, a teraz boost.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś ligię u...
7: W pozycji input boost powiedziałbym, że One Pressure zachowuje się tak, że atak i release jest krótszy. Tu jest ta kompresja na zasadzie takiej, że zwolnienie tego kompresora jest szybkie, a atak dość krótki. Może to być na przykład dobre, gdy chcemy osiągnąć taką dość szybką kompresję, bez zachowania długich transientów. A teraz pad.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej...
7: No i tutaj mi się wydaje, że jest ta kompresja jeszcze szybsza. Bardzo szybki atak, bardzo szybki release. No, czyli bardzo szybko kompresja się rozpoczyna, bardzo szybko się zwalnia i tak jakby parametr threshold, czyli próg zadziałania, schodzi tutaj najniżej, czyli, bo tutaj nie mamy parametrów takich, jak w kompresorze jest, czyli threshold, ratio, tylko tu od razu, no, że tak polecę takim bardziej już zaawansowanym językiem, ale widzę, że z tego odcinka chyba wszyscy skorzystają, i ci początkujący, i ci bardziej zaawansowani. Czyli jest to taki kompresor, można powiedzieć, który ma duże możliwości, a obsługuje się go bardzo prosto. Chcemy kompresję, którą będzie słychać na wokalu, będzie słychać na gitarze, będzie słychać na perkusji, ale chcemy ją obsłużyć w bardzo prosty sposób, no to parametr input i tutaj Unity, to taka kompresja będzie, bym powiedział, delikatniejsza, boost mocniejsza i pad, myślę, że taka mocniej, no, bardziej agresywna. No i ustawmy na przykład boost i pressure, parametr pressure ustawmy na 3,5.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności.
7: No i oczywiście słyszymy tutaj szum. No już ten kompresor pokazuje swoje pazury. Zawsze przed kompresją ustawiamy bramkę szumową, a w tym przypadku ja w dzisiejszym podcaście pokazuję ten NS1. Więc ja zbypassuję teraz kompresor. Bypass on i na przykład, żeby mi się nie pokręciło na master, dam NS1. Będzie mi łatwiej. I ustawię ten NS1. Na przykład na 26, troszkę więcej.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej mu?
7: Ok, i teraz odbypassuję ten kompresor. Zostawiam go tak, jak miałem. OK, i posłuchajmy, jak to brzmi.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności. Innych zajmowało przede wszystkim pytanie, czy istotnie ujrzą ją dziś na arenie. Wielu bowiem z pomiędzy tych, którzy słyszeli odpowiedź, jaką Cezar dał...
7: No i słychać jeszcze taki szum, powiedzmy, z mikrofonu, a to możemy jeszcze to NS1 dać. Będzie słychać ingerencję w dźwięk, ale spróbujmy. I włączmy teraz dźwięk.
6: Jaki rodzaj męki przeznaczony był dla narzeczonej młodego trybuna, ale to podniecało tylko powszechną ciekawość. Ci, którzy widywali niegdyś Ligię u Plaucjuszów, opowiadali teraz cuda o jej piękności. Innych zajmowało przede wszystkim pytanie, czy istotnie ujrzą ją dziś.
7: I powiem tak, wiele youtuberów, podcasterów, a nawet wiele audiobooków brzmi bardzo, bardzo podobnie. Czy jest to dźwięk idealny? Nie, nie jest to dźwięk idealny. Czy jest to dźwięk profesjonalnie brzmiący? W dzisiejszych standardach podcastingu? Tak, dlatego że dochodzi się do jak największej prostoty w ustawieniach. W bardziej zaawansowanych bardziej zaawansowanych pluginach i w bardziej zaawansowanych chęciach. Jeżeli inżynier dźwięku ma ochotę, ma chęć i ma chęć umiejętności nauczenia się, to oczywiście są wtyczki zupełnie inne, o mocnych możliwościach i parametrach. I na pewno w innych odcinkach Tyflo Podcastu o tym sobie porozmawiamy. Do usłyszenia. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia mojej strony pod adresem na przykład podcast.dobrypoziomdzwieku.net. podcast.dobrypoziomdźwięku.net. podcast.dobrypoziomdzwieku.net. Tam dużo więcej wiedzy i podcastów, darmowej, fajnej wiedzy. Trzymajcie się i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Środa, 25 dzień września 2024 roku w kalendarzu, będzie o technologii. Technologii, która pozwala nam podzielić utwory na poszczególne sekcje. No to już dawno te czasy za nami, kiedy można było wyciągnąć tylko wokal. Teraz można tu z nagrań wyciągnąć znacznie, znacznie więcej. A dziś będą dwie aplikacje demonstrowane do tego typu zadań. To będą aplikacje Moises i Audio Strip, a będą je demonstrować, praktycznie pokazywać moi dzisiejsi goście, Patryk Faliszewski i Krzysztof Bruzda. Witajcie.
9: Dzień dobry. Dzień dobry.
8: No to na dobry początek takie ogólne pytanie. Po co tego typu narzędzia komuś mogą być w ogóle przydatne?
10: Pytanie kierowane do?
8: A myślę, że do was obu.
9: Ale kto ma się pierwszy wypowiedzieć?
8: To Patryk myślę, że zaczął, to proszę bardzo.
10: Mogę i skończyć, proszę bardzo.
9: Okay.
10: Przede wszystkim takie narzędzia są nie tyle potrzebne. One po prostu są takim poniekąd nieuchronnym dowodem na ewolucję zarówno technologii, jak i sztucznej inteligencji. To tak górnolotnie być może zabrzmiało, ale usuwanie wokalu to był w ogóle święty graal DJ-ów i wszelkiej maści producentów muzycznych już od latek 70-tych późnych nawet. Snuto takie wizje, że będzie można. Najłatwiej było, wiadomo, zrobić to poprzez zmianę jakby fazy w jednym z kanałów. Wtedy w zasadzie biegu nowości w jednym z kanałów. Wtedy mieliśmy to, co wspólne się znosiło, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, jak tutaj jest jeden głośnik, tak, no to ten głośnik drga w górę i drga w dół. Na tym mniej więcej polega dźwięk. Jeżeli dopuścimy do sytuacji takiej, w której dźwięk jednocześnie drga w górę i w dół naraz, no on się nie rozdwoi, będzie po prostu cisza, membrana nie drgnie. W ten sposób usuwano wszystko to, co jest na środku, co jest wspólne dla obu kanałów dźwięku stereo, wszystko to, co jest różne, w zależności od tego, jak bardzo głośnościowo jest wspólne, ciszej lub głośniej, zostawało w naszym produkcie finalnym. No jak wiemy, taka technologia i taka ingerencja w dźwięk nie ma sensu i jakby nie doprowadzi nas za daleko, choćby dlatego, że usuwając wokal, usuwając środek, usuwamy też na przykład stopę perkusyjną, tak? Czy każdy inny element miksu, każdy inny element utworu, który jest po prostu na środku, tak? Który jest wspólny dla obu kanałów. Próbowano, potem technologia stała się troszeczkę lepsza, coraz sprawniejsza. Próbowano kombinować z matematyką, próbowano kombinować z transformatami i fourierowskimi, i kosinusowymi. No daleka zabawa. Nie będę tutaj Państwa zanudzał takimi notabene frapującymi szczegółami, ale jakby one są frapujące, podejrzewam, dla tych, którzy z muzyką mają coś do czynienia, a najlepiej z muzyką, techniką i jeszcze jakimś zestawem małego Majsterkowicza, więc grono się jakby troszkę zamęcza.
8: Czyli DJ-e, tak podsumowując trochę, DJ-e, ci wszyscy, którzy zajmują się produkcją muzyki, którzy zajmują się produkcją różnego rodzaju, no, ostatnio coraz to modniejszych mashupów, tak? Czyli łączmy jedno z drugim i dodajmy jeszcze trzeciej, żeby to zupełnie innego, nowego, ciekawego brzmienia nabrało, czy zupełnie innego znaczenia i sensu, bo też czasem tak się zdarza. Więc

0: Jeden to jest na przykład DJ, który zarządza jakimś keyboardem, samplerem i czymś. Drugi jest na przykład wokalistą, który przy okazji tylko pomaga mu w kontroli tego całego sprzętu, a tak naprawdę główną jego rolą jest śpiewanie. No i teraz wyobraźmy sobie set, tak, scenę. Ten osobnik A nam sobie tutaj ładnie miksuje, składa różne rzeczy własne, autorskie. Po to ma keyboard, po to ma samplery i tak dalej. Ale im bardziej gramy, im bardziej w to brniemy, tym nam jest mało. Dlaczego by sobie nie powiększyć palety dostępnych opcji o kawałki już znanych utworów? I tak na przykład mamy sobie piękny beat własnej produkcji, do którego dołączamy ten monumentalny riff elektroniczny z Ghostbusters, bo tak, nabiera zupełnie nowego, cała ta twórczość nabiera zupełnie nowego wydźwięku, bo po prostu możliwości stają się prawie nieograniczone, jak chodzi o właśnie kreatywność. Kto powiedział, że z rzeczonych już Ghostbusters nie możemy wyciąć jednej nuty, przepuścić jej przez gitarowy przester i dodać bębnów z oryginału, na których dla odmiany zrobimy mashup w locie. Tak, szanowni państwo, to już się dzieje. Mashupy w locie, na przykład w programach typu Ableton Live, to nie jest nic nadzwyczajnego. To po prostu już ma miejsce.
1: Czy chociażby w Virtual DJ-u, jak nam pokazywał tu kilka tygodni temu Michał Dzienisowicz, co potrafi to narzędzie i te tak zwane steamy, że możemy sobie podzielić na przykład utwór na trzy partie, na wokal, na jakąś tam linię melodyczną i na perkusję i możemy sobie na przykład z jednego wziąć to, z drugiego wziąć to, no a jeżeli mielibyśmy jeszcze jakiegoś trzeciego deka, to można by jeszcze coś tam domiksować do tego.
0: Tak, natomiast jakby Ableton jest o tyle tu... dlatego pierwszy do głowy przyszedł mi przykład Abletona, bo Virtual DJ jest jednak bardziej programem nastawionym na mix, na DJ-kę typową. Ableton bardziej na performance, czyli właśnie jest troszeczkę łatwiej zintegrować te rozwalone, rozwleczone elementy mashupu z czymś, co robimy sami, ze światłem, z dźwiękiem, z nawet, no to już wchodzimy bardzo daleko, ale nawet z jakimiś efektami laserowo-pirotechnicznymi, które możemy bezpośrednio sterować przy odrobinie zapału z naszej konsoli DJ-skiej, tak?
1: No tak, ale skupiając się bardziej na dźwięku, no to już mniej więcej mamy zarys.
0: Ale mamy też jedną bardzo niedocenioną grupę, o której chciałem powiedzieć. Komu jeszcze może się taka technologia przydać?
1: No komu?
0: Ludziom w domu. Ludziom na małym karaoke. Ludziom, którzy po prostu, brzydko mówiąc, jarają się śpiewaniem, wokalem. Bo w tym momencie podkład do piosenki, przynajmniej taki, żeby sobie poćwiczyć, ba, nawet na czymś małym wystąpić, mamy od ręki. Mamy kilkadziesiąt sekund.
1: Przy okazji tracą na tym trochę ci, którzy kiedyś zarabiali na tworzeniu różnego rodzaju aranży, no bo kiedyś to można sobie było z tego zawód zrobić tak naprawdę. Pisało się do kogoś, zrób mi aranż do tego i tego utworu, żebym sobie mogła go zaśpiewać. No i tam oczywiście za odpowiednią opłatą ktoś coś takiego robił, a dziś jeżeli tylko mamy nagranie w miarę dobrej jakości i mamy takie narzędzie, to jak rozumiem, można sobie spokojnie to odpuścić.
0: Tak, co więcej, mogę zdradzić jedną ze sztuczek, której notabene sam używam. Zrobienie dobrego podkładu nawet przy użyciu tych narzędzi może wymagać odrobiny też wiedzy, dlatego że no, ogólnie rzecz biorąc, efekt możemy sobie po prostu rozłożyć na podkład i wokal. Będzie nieźle, będzie bardzo dobrze. Natomiast możemy, jeżeli po drodze chcemy na przykład jeszcze obniżyć, podwyższyć tonację, możemy zastosować sztuczkę, która mi przynajmniej mnóstwo zgryzoty odbierała, bo produkcje wynikowe są z reguły jeszcze fajniejsze, jeszcze bardziej atrakcyjne. Jaki problem zmienić tonację na przykład tylko częścią, które są tonalne, tylko gitarą, tylko czemuś tam obniżyć, podwyższyć, zostawiając na przykład bębny w oryginale, tak? Mniej artefaktów.
1: Krzysztofie, ja tylko miałbym do ciebie prośbę, żebyś tutaj nam tak bardzo nie klikał, bo klawiaturę masz centralnie pod mikrofonem, wiesz? I to dość mocno słychać.
2: Dobra.
0: Także owszem, tracą na tym ludzie, którzy obłożeni wielką ilością klawiszy, keyboardów i różnych instrumentów robili nam aranże. Zyskuje na tym atrakcyjność, myślę niestety lub stety, to już każda perspektywa, punkt widzenia od

0: siedzenia to.
1: No tak, ten podkład jest zdecydowanie bardziej wiarygodnie brzmiący, bo brzmi to de facto tak jak artysta.
0: Tak jak oryginał, więc teraz pytanie zaprojektował. Po prostu. Moje stanowisko jest dosyć pokojowe w tej kwestii. Jeżeli mamy kogoś, kto umie nam zrobić aranż i kogo chcemy po prostu w tym dziele też słyszeć, pójdźmy do niego i niech tam to zrobi. Jeżeli wyrazi taką zgodę oczywiście i ochotę i wolę i w ogóle. Natomiast jeżeli chcemy sobie pójść na przykład na małe karaoke, nie widzę absolutnie problemu w skorzystaniu z tej technologii. Tak. Po to ona jest.
1: No właśnie. I dziś mamy dwie aplikacje, które reprezentują te technologie. Będzie to aplikacja AudioStrip i aplikacja Moises. Ustaliliśmy poza anteną, że od Moisesa sobie zaczniemy, więc z racji tego, Krzysztofie, że ty będziesz demonstrował te aplikacje, to gdybyś mógł co nieco nam tu opowiedzieć. Patryk oczywiście pewnie będzie dodawał to i owo od siebie, ale co to w ogóle jest?
2: To jest aplikacja troszeczkę podobna do AudioStripa, jednakże, jak to Patryk mówi, bardziej zawiła w obsłudze. Ja tutaj jak zademonstruję, co to potrafi, to no skóry przepraszam wszystkich za to, że to będzie takie trochę pół polskie, pół niepolskie, bo tutaj niestety ten interfejs jest jakoś dziwnie tłumaczony, no ale trudno. Musi tak być. Więc no cóż, aplikacja niczym jakby nie różni się od AudioStripa poza zawiłością obsługi, tak jak powiedziałem.
0: Nie zgodzę się.
2: Patryk się nie zgodzi, bo myśmy to testowali.
0: Nie, to nawet nie to. Pozwól trochę, że się wtrącę. Ten cały Moises ma jako swój liner, jako swoje takie hasło przewodnie ma The Musician's App. Aplikacja dla muzyka. Bo o ile AudioStrip to jest zestaw różnych usług związanych bardziej nawet z dźwiękiem niż z samą muzyką, o tyle Moises prócz usuwanie wokalu i rozdzielanie ścieżek to jest jedna z jego funkcji, które go wybiły jakby na popularności gdzieś tam, bo pozycjonuje się dość nieźle w internecie. Natomiast tak naprawdę Moises to jest w ten czy inny sposób skrzynka z narzędziami dla muzyka. Określenie mniej lub bardziej przy użyciu sztucznej inteligencji tempa. Określenie, dostosowanie tempa do, jeżeli do kogoś nie przemawiają rzeczy BPM-owe, 125 BPM-ów, 125 uderzeń na minutę. Określenie tempa według terminologii muzycznej, allegro, andante i takie tam podobne. To jest dodanie metronomu na przykład do pliku i wyeksportowanie go w ten sposób, choćby do nauki. To jest zmiana tonacji i szybkości odtwarzania. Nie bawiłem się do końca tymi algorytmami, jakie tam są użyte, jak realnie udatnie on to robi, natomiast takie opcje są. Możemy sobie na przykład w wariantach premium ogarniać setlisty, tak? Czyli przygotować z Moisesa tak. wejście w zasadzie na cały koncert. Jakoś tam. Można, totalnie nie bawiłem się, wiem tylko z materiałów jakby prasowych, pracować z nutami w jakiś tam sposób. Prawdopodobnie w ogóle nie
2: można, są nawet, jest możliwość jakby podzielenia, tego nie pokażę akurat, bo nie mam takiej możliwości, ale jest możliwość podzielenia, tam jest taki link ćwiczenia na gitarę i można sobie ładnie to rozłożyć na chwyty gitarowe dany utwór.
0: Na bazie akordów z tej ścieżki wszystko inne, o ścieżce wszystko inne będzie przy procesie rozdzielania utworu przy użyciu sztucznej inteligencji. On po prostu jest sobie w stanie tutaj wyciągnąć funkcje ich powiązania harmoniczne i takie tam, żeby i przepisać to jako tabulatura gitarowa, tak. Więc to jest po prostu jakby w przypadku Moisesa to nie jest tak do końca, że to jest jakiś tam usuwacz wokalu. To jest jedna z jego funkcji, dosyć ceniona, przynajmniej tak wśród takich serwisów. Najlepsze narzędzia do usuwania wokalu. Ten Moises wyskoczy dosyć wysoko. Żeby był jakoś bardzo używany w branży, nie wiem, u mnie w sumie wokół siebie znam tak na szybko dwie osoby, które go realnie w praktyce używają.
2: Razem ze mną. Chyba.
0: Nie, ja mówię o ludziach zajmujących się tym jakby tak
2: profesjonali.
0: W pełni. To tak na szybko mi dwie osoby do głowy przychodzą, które wiem, że korzystają lub korzystały. Nie wiem z tego, czego korzystają teraz. Także tyle o Mojzesie na chwilę obecną.
1: No to gdzie my w ogóle możemy ten program dostać? Skąd możemy go pobrać?
2: Program możemy dostać ze strony... Boże, teraz już mi tu wypadła z głowy, prawdę mówiąc. Ale myślę, że po wpisaniu w Google to on jako pierwszy wyskoczy.
0: Bodajże mojzesz.app.
2: Jakoś
0: app,
2: tak, no.
0: Aplikacja.
2: Coś tak, bo tak jak mówię, gdzieś mi wyleciało to z głowy ze względu na to, że ja używam wersji aplikacyjnej, nie ze strony, tylko już aplikacji i jakoś tak... Jak to się mówi, zapomniałem o stronie kompletnie.
1: To ja już od razu powiem, bo znalazłem. Mojzes.app, tylko .ai. Teraz wszystko jest ze jajem. Mojzes też jest ze jajem. Aplikacja dla muzyków, usuwanie wokalu i więcej. Tak nam się jawi tytuł tej strony. Mojzes.ai.
2: No tak.
0: To widzicie, no to...
2: To już mamy
0: za błąd, w takim razie skojarzyło mi się, że będzie.
2: No, bywa i tak. W każdym razie, no cóż, jak chodzi o samo to narzędzie.
3: Przycisk, grafika, oddzielne ścieżki, przycisk.
2: To tutaj mamy już od razu jasność w temacie, bo tu mamy oddzielne ścieżki.
3: Klikalne, upuść tutaj plik lub przeszukaj obsług, przycisk,
2: od początku
3: przycisk, grafika Mojzes, oddzielne ścieżki, przycisk Voice Studio.
2: Voice Studio, no to tutaj mamy dość skomplikowaną rzecz, ja tego nawet nie usiłowałem trenować, bo to jest dla mnie dość skomplikowana rzecz. W Voice Studio można robić coś takiego, że o czym ty, Patryku, nie powiedziałeś, można robić sobie, jak to mówiąc w świecie niewidomych, audiodeskrypcję pod coś. Czyli mamy dźwięk i możemy na to nakładać jakby gotowy materiał głosowy i spinać to razem z filmem. Mniej więcej, coś takiego, o to tutaj
0: chodzi.
2: Czyli
0: kolejny dowód na to, co mówiłem, że to po prostu, ta usługa jawi się jako aplikacja dla muzyków w najróżniejszych scenariuszach.
1: Czyli tu można po prostu zrobić sobie taką ścieżkę lektorską, tak? Do
2: dokładnie
1: jakiegoś
2: tak.
1: materiału.
2: Tak. Dokładnie tak.
3: Przycisk, zmasterowane ścieżki.
2: No to tutaj mamy z kolei takie narzędzie, które z gotowców, z tego, co już zrobiliśmy, albo z czegoś, co sobie załadowaliśmy w danej chwili do naszego narzędzia. Też tutaj można sobie właśnie to, co mówił Patryk, pomieszać różne rzeczy. Trochę z tego wziąć, trochę z tamtego wziąć. I tylko niestety tu jest ten problem, że niewidomi z tego za bardzo nie skorzystają, bo to wszystko opiera się tutaj na wykresach różnych. I tutaj, tak jak kiedyś Reaper był niedostępny dla niewidomych, a widzący to sobie tam przeklikał, to tutaj jest praktycznie podobna sytuacja, że jak chcemy sobie coś pomieszać z naszych ścieżek, no to musimy już korzystać ze wzroku, także tutaj niewidomi nie skorzystają.
3: Przycisk autor piosenek.
2: Autor piosenek. Autor piosenek to jest... może tu wejdźmy.
3: Welcome to Mojzesa i Song
2: Writer. Już mamy po angielsku, tam było po polsku.
3: Klikalny baner punkt, narzędzie pomagające w pisaniu słów piosenek od Simoises.
2: No i
3: główny punkt orientacyjny, twórz słowa wszystkich swoich piosenek, korzystając z sugestii wygenerowanych przez Si. Znajduj rymujące się ze sobą słowa i wersy, kreując odpowiedni nastrój piosenki.
2: Nie wiem, Michale, czy pamiętasz, był taki program do tworzenia disco polo.
1: Magic piosenek. Disco Polo Maker, tak.
2: To mniej więcej, tu chyba o to samo chodzi, wiesz?
3: Cieszę się niezliczonym...
1: Tylko może o parę leveli wyżej.
0: Wyżej.
3: Cieszę się niezliczonymi sugestiami i lepszym dopasowaniem rekomendacji do twoich potrzeb. Najwięcej korzyści z serwisu Mojzes. Pole wyboru nie oznacza. Potwierdzam, że przeczytałem informacje o treści. Przycisk, przycisk.
2: Byliśmy w
3: przycisk, autorze. Przycisk.
2: ale nie mogę się z tego wycofać, więc muszę zamknąć program.
0: Przy okazji pokazujemy kwestię dostępności, jak one tutaj wyglądają.
3: Moises desktop. Klikalne przyciski.
2: Dobra, już jestem tu, gdzie byłem. Bo nie mogę się wycofać, najczęściej się można było wycofać albo backspace'em, albo strzałkami, prawo-lewo z kontrolem, a tu niestety nic nie działa.
3: Przycisk oddzielne ścież, przycisk Voice Studio, przycisk zmas, przycisk autor, przycisk plugins.
2: To są wtyczki, z tymi wtyczkami można robić też różne cuda, właśnie dodawać jakieś efekty do tego, co już mamy. Można mieszać te efekty, no różne rzeczy tu można robić. Tak jak mówię, ja się tym nie bawiłem, bo po pierwsze nie miałem zbyt dużego materiału, żeby się w to bawić, a po drugie, no nie jestem tak zaawansowany jak Patryk w niektórych programach tego typu.
0: To była, Krzysztofie, delikatna sugestia, rozumiem, chcesz powiedzieć, że łączysz się z Michałem na wspólnej ławeczce, nie jesteście muzykami.
2: Tak. Nie jesteśmy muzykami.
1: Zdecydowanie nie.
3: Setlists, przycisk nowe.
2: Tu, i tutaj mamy to, o czym Patryk mówił, te setlisty.
3: Przycisk moja setlist #8.
2: Można sobie stworzyć swoją, można sobie podejrzeć setlisty innych.
3: Przycisk moja setlist, przycisk moja setlist. Kolekcja Moises przycisk.
2: Kolekcja, czyli to jest właśnie to, co mówiłem, że można sobie podejrzeć setlisty innych.
0: Publikowane za ich oczywiście zgodą. To
2: zgodą, tak.
0: To jest taki element społecznościowy.
1: Ale słuchajcie,
0: można
1: to jest,
0: się po prostu z kimś...
1: Bo set to mi się kojarzy bardziej z tym, co tworzą DJ-e. Czy to jest właśnie coś, że jeżeli stworzymy setlistę, to on nam to będzie w stanie wszystko zmiksować, czy można to bardziej...
2: Nie.
1: W charakterze playlisty.
0: Setlista jest określeniem branżowym tego, co dana grupa, artysta zagrał
3: przycisk,
0: na swoim na koncercie. Bo tu chodzi też o to, że ja sobie mogę takie rzeczy wyeksportować i będąc takim stereotypowym, jeszcze szczególnie w troszeczkę amerykańskim tego słowa rozumieniu, muzykiem, mogę sobie po prostu... W tej piosence mam powycinany wokal, bo będę samemu śpiewał. W tej piosence mam pozostawione chórki, obniżoną tonację o pół tonu, a tak w ogóle rozpisane wizualnie przede mną z monitora chwyty gitarowe, bo właśnie biorę wiosło w rękę i grał będę. Rozumiesz? I to jest
1: Okej. Czyli to tutaj... bardziej playlista po prostu.
0: Tutaj... Tak, poniekąd playlista, natomiast jakby językowo w odniesieniu do tego, co się dzieje na żywo, z reguły jest to setlistą i po prostu... To jest jakby lista, która zawczasu została ustawiona.
2: Tutaj w tej, tutaj w tej
3: przycisk kolekcja Moises.
2: Kolekcji, bo mi wyleciało z głowy, można zrobić taki numer, że jeśli spodobał nam się jakiś właśnie set kogoś, to możemy go poprosić o udostępnienie, znaczy o zapytać go, czy możemy tego użyć, i on nam udostępni link, żebyśmy sobie to pobrali dla własnych celów. Tak to wygląda.
3: Przycisk grafika user profile.
2: No to tutaj wiadomo, jest profil użytkownika.
3: Przycisk premium. Oddzielne ścieżki. Przycisk rozdziel ścieżkę.
0: I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do właściwego pokazywania tego, o czym dziś będzie ta audycja, czyli bo audycja jest jakby przede wszystkim o algorytmach rozdzielających te ścieżki. Należy wspomnieć o tym, że ten Moises cały funkcjonuje w sposób taki, że jest to zarówno strona internetowa. Przez stronę internetową możemy zrobić dużo tego, co tu w apce. Jeżeli nie wszystko, teraz się nie orientuję, przyznam.
2: Wszystko, prawda? Tylko że na stronie mamy jeszcze niepotrzebne dla nas niewidomych grafiki, których tutaj akurat w programie nie ma.
0: Natomiast możemy też pobrać wersję Moises Desktop i to jest tak naprawdę, jak widzimy, też strona internetowa, ale osadzona po prostu. To jest taka apka na Elektronie czy jemu pokrewnych frameworkach, mówiąc technicznie, programistycznie, która po prostu będzie nam tutaj towarzyszyła i troszeczkę przystępniej to wszystko wygląda.
2: No jest wygodniejsza przede wszystkim ta aplikacja.
1: Natomiast jest to tak czy inaczej aplikacja, która łączy się gdzieś tam z serwerem i nie pracujemy lokalnie, tak? Pracujemy zdalnie, jak najbardziej.
2: Dokładnie tak. Wszystko. I tu jest jeszcze ciekawa rzecz. W przeciwieństwie, nie wiem jak jest w Audiostripie akurat, ale nie potrzebujemy za mocnego komputera do Moisesa.
1: bo wszystko robione jest zdalnie.
2: Dokładnie, więc tutaj komputer, moc komputera nie jest aż taka ważna, chociaż jakaś tam, że tak powiem, moc jest potrzebna, bo to nie jest tak, że to jest wszystko robione poza nami, ale nie jest to taki nacisk kładziony na to, aby na pewno komputer był dosyć mocno wyposażony w różne rzeczy. No dobrze.
0: Dla ludzi technicznych po użyciu na przykład funkcji rozdzielania ścieżek wysyłane jest zapytanie z naszym plikiem, plik wysyłamy do chmury i zwracane są nam też z chmury gotowe efekty.
2: Tak.
0: Tylko aplikacja jest tylko jakby klientem, jest terminalem.
2: Mniej więcej, dokładnie. Dlatego właśnie ta moc komputera nie jest tutaj taka ważna.
3: Przycisk masteruj ścieżkę. Szukaj pole edycji.
2: Masteruj ścieżkę, no to myślę, że nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Jak już mamy wszystko porobione, to możemy w tym miejscu spiąć wszystko do kupy, nie?
3: Przycisk nowe. 6 utwory.
2: Tutaj już mam porobione i niestety nie doszedłem do tego, jak to pousuwać. Niestety. Próbowałem, kombinowałem, nie znalazłem opcji remove albo, nie wiem, delete albo cokolwiek do usuwania, więc ja tutaj mam już aż 6 utworów. No ale dobrze, tym się nie będziemy zajmować.
3: Przycisk BM, przycisk 60, przycisk TV Colors, Italo, przycisk BM, przycisk
2: TV,
3: przycisk
2: utwory.
3: BM, przycisk 123.
2: Tutaj właśnie są określone jednostki różne, na których oczywiście zna się Patryk. Czyli tutaj są bity na sekundę i takie różne inne ciekawostki, których szary człowiek jak ja nie ogarnia.
1: Bity to myślę, że nawet na minutę.
2: Na minutę nawet.
0: Zdecydowanie na minutę.
2: Na minutę, nie wiem, no ja się nie znam.
0: Bity, tonacja, tempo w skali muzycznej, jeżeli tego chcemy, tak, i czas trwania i nie pamiętam co tu jeszcze.
1: To od razu zapytam, bo ty Patryk może wiesz.
2: On wie.
1: Jak, no to jak wie, to nam zaraz powie. Jak bardzo można temu programowi zaufać w kwestiach analizy?
0: Nie testowałem go. Moich kilka pobieżnych testów wykazało, że całkiem nieźle, jak chodzi o tonację. Bardzo nie najgorzej, jak chodzi o BPM, acz raczej w muzyce rytmicznej. Włączyłem mu jakiegoś Bacha, to pomnożył mi to metrum razy chyba dwa. Tak, chyba razy dwa. Czyli to tam realnie, licząc jakby miarami muzycznymi z nut, to tam wychodziło kilkadziesiąt BPM-ów. On mi tam pokazał, że to jest grubo ponad 140, bo jakby policzył to za dwa. Mhm. Dobrze, ale za dwa. Jakby
1: jasne.
0: Pogubiło go, gdy nie ma perkusji, nie? To on już tam mocno
2: pomyślał, że byś miał na zapas.
0: Aczkolwiek detektor tonacji jest niezły, pod warunkiem, że piosenka jest w jednej tonacji, ewentualnie ma klasyczną dla popu i rocka starszego modulację o tam pół tonu w górę czy coś. Jeżeli piosenką jest bodaj Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go, numer, który przechodzi przez kilka różnych tonacji zgodnych harmonicznie i zgodnych ze sobą, no... Pokazał tonację nierealną, nieoczywistą i zgodną z prawdą tylko przez 20 parę sekund piosenki i bynajmniej nie z początku.
3: Przycisk 70, przycisk Andrzej Skarżyński,
2: no, przycisk. Znowu kolejne utwory.
3: Przycisk Jordan Rudess, M, przycisk F hash, przycisk 70, przycisk 90, przycisk D hash M, przycisk 115, przycisk Tony Silva, Daboa, przycisk E.
2: O, tutaj już mamy propozycję od kogoś.
3: Przycisk Tony Silva, Daboa.
2: Tą panią, to już nie moje.
3: Przycisk E. Przycisk 77. Przycisk D. Przycisk 90.
1: Czyli to po prostu pokazuje, nad czym ludzie pracują.
2: Dokładnie. Tak, to jest taka skrócona historia, bo w kolekcji mamy tego więcej, nie? Tutaj jest tylko tak w skrócie to wszystko pokazane.
3: Pusta.
2: No i tyle. No dobra, to mamy ogarnięte z grubsza, że tak powiem, to co jest na głównej stronie aplikacji.
3: Przycisk.
2: Przejdźmy do praktyki.
3: Przycisk Voice Studio, przycisk Autor Pio, setlist, przycisk Nowy. Przycisk moja setlist, przycisk nowe.
2: Nowe damy sobie.
3: Moises, twe musiciane sapremowe vocal sand instruments from any song. Przycisk moja, brak nas, przycisk moja setlist, przycisk no, przycisk oddzielne ścieżki. przycisk voicest, przycisk.
2: Damy sobie oddzielne ścieżki.
3: Przycisk voicest, przycisk zmasterowany, brak na ste, przycisk nowe, przycisk moja setlist, przycisk moja set, przycisk ćwiczenia gitarowe.
2: O, tu mamy ćwiczenia gitarowe, właśnie to, o czym mówiłem, że można sobie po prostu to na chwyty rozbić dany utwór.
3: Przycisk kolekcja Moises, przycisk grafika user profil, oddzielne ścieżki, przycisk rozdziel ścieżkę.
2: Rozdziel ścieżkę.
3: Wyizoluj wokale i instrumenty. Przycisk pliki lokalne.
2: Pliki lokalne.
3: Pliki przycisk klikalne, upuść tutaj plik lub przeszuk. Upuść. Otwieranie, widok element, żadne elementy nie, nazwa, żadne.
2: Ja tu dostałem od Michała
3: drzewo,
1: tak,
2: materiał.
1: Utwór, nad którym poziom będziemy pracować, zarówno będzie pracował poziom Patryk, jak i ty, główny, więc fajnie jeden. Będzie to sobie porównać.
3: Początek szybkiego P, poziom 0 pulpit rozwi. Widok element, Leslie Hunt, Moises, twe musicie.
2: Mamy.
3: Przycisk, rozmiar pliku, przycisk wybierz ścieżki do rozdzielenia. Niestandardowe rozdzielanie na wiele ścieżek.
2: Tutaj mamy możliwość rozbicia tego w niestandardowym na 12 ścieżek, ale to ja się już tym nie połapię naprawdę. Więc mamy standardowo bez tego rozdzielenia niestandardowego, to mamy do 6 ścieżek. Chyba w audiostripie jest do 8.
3: 2/5 wybranych utworów. Przycisk główny wokal, wokal w tle. Przycisk 2 ścieżki.
2: No wybierzemy sobie na początek 2 ścieżki.
3: Główny wokal, wokal w tle 2, przycisk 1 ścieżka. Przycisk główny wokal, przycisk 2 ścieżki, przycisk gitara baso, przycisk perkusja.
2: Tutaj możemy sobie, jak słyszycie, rozbić to na
0: myślę,
2: jeszcze...
0: że możesz pokazać wszystkie te warianty, wiesz, od góry, jak to tutaj wygląda. Ja się na pewno na tym skupię.
3: Przycisk główny wokal, przycisk 1 ścieżka.
2: Jest jedna ścieżka. To co, Michale, rozbijamy na więcej czy na dwie?
0: Michale, wybierzesz profil, jaki nas będzie interesował. Poczekamy. Nie no, Krzysztofie. Myślę, żeby odczytać całą listę i z niej Michał wybierze.
1: Na co my w ogóle tu możemy podzielić?
0: Tak.
3: Przycisk. Dobra, no to mamy przycisk 1 ścieżka. Przycisk główny wokal, wokal w tle. Przycisk 2 ścieżki. Przycisk gitara. Przycisk gitara basowa. Przycisk perkusja. Przycisk pianino. Przycisk klucze. Przycisk dente. Przycisk instrumenty strunowe.
2: Nie wiem, co są klucze.
3: Utwory multimedia. Utwory multimedia. Przycisk.
2: Super.
3: Utwory multimedialne. Do filmów, telewizji, podcastów i nie tylko. Przycisk dialogi, ścieżka dźwiękowa, efekty. Przycisk 3 ścieżki. Przycisk fifi.
2: Cokolwiek
1: co to jest?
2: Nie wiem, co to jest. Fifi.
3: Przycisk. Przycisk zatwierdź.
2: No i tutaj już mamy te na dole. No dobra, ale mamy zaznaczone 2 ścieżki. To może najpierw spróbujmy zrobić z tych 2 ścieżek coś.
1: Okej.
3: Okay.
0: Tylko chyba z jakiegoś powodu mamy 0. Wokal główny i wokal pomocniczy, przycisk, a nie wokal premium. Cała reszta na przykład.
3: Oddzielne ścieżki.
2: Zaraz zobaczymy.
3: Przycisk rozdziel ścieżki. Klucz. B. Przycisk BB. Przycisk B. Przycisk Andrzej Skarży.
2: Patrzę, gdzie tutaj jest teraz możliwość pobrania.
3: Klikalne przycisk 90. Przycisk D.
2: To będzie chyba na górze.
3: Grafika Moises. Brak następny.
2: Ja zawsze się gubię w tym pobieraniu tutaj.
3: Przycisk moja setlist. Przycisk kolekcja mo, przycisk rozdziel ścież, przycisk nowe.
2: To się klikało na tytule utworu chyba.
3: Klucz, BP, przycisk 59, przycisk 02, przycisk brak, przycisk autor piosenek.
0: Z tego co rozumiem, się chyba w ogóle nie poszło jeszcze do robienia.
3: Przycisk, klikalne przycisk 90, klikalne Moises, twemuś, Moises, klik, przycisk Sydney Keddington, przycisk 70, przycisk Tony Silva, przycisk odlub, przycisk 130,
2: to są te wszystkie.
3: Przycisk Leslie Hunt, Lonely, Leslie Hunt, Lonely Homedy 59, przycisk.
2: No i co?
3: Klikalne Moises, klikalne przycisk niedostępny, przycisk niedostępne akordy, przycisk niedostępne słowa.
2: No tak, to normalne, bo...
3: 000.
2: Dobra.
1: Tu mamy... się jakby robi. Informacje 0, 0, 0. O tym utworze po prostu.
3: Suwak niedostępny. 404. Przycisk słowa. Przycisk akordy. Przycisk klikalne Moises.
2: I teraz powiem wam, co wyszło. Pokazały się paski. Tych pasków jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć pasków jest. To są paski postępu.
3: Klikalne przycisk. Przycisk.
2: Zaraz zobaczymy, co
1: one... Czy te paski one... można jakkolwiek odczytać?
2: Właśnie chcę to zobaczyć.
3: Przycisk. Przycisk. Grafika Leslie. Przycisk. Trzy ścieżki. Przycisk. 50. Przycisk. D. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
2: Nie, to są nieopisane.
3: Suwak 70, wokale. 70, suwak 0.
2: A, nie, jest, dobra, można.
3: 70, suwak
1: 70. Ale to są
2: suwaki. Tak, to są po paski w poziomie.
3: Suwak 0, przycisk, przycisk, wokal w tle. Suwak 75, 70, suwak 0, przycisk, przycisk.
1: Czyli czy my tu możemy to jakoś odtwarzać?
3: I suwak 70, suwak
2: 0. Dopiero po pobraniu.
3: Przycisk, okay. Przycisk. I
0: natomiast
3: suwak 70.
0: Służą temu, żebyśmy, będąc osobą widzącą, sobie poustawiali wokal bardzo głośno, podkład jakoś
2: tak,
0: tam.
2: Bo to można jeszcze edytować.
0: Możemy pobrać każdą ze ścieżek.
2: O, komuś coś brzęknęło?
0: Samochód za oknem.
2: O jeny.
0: Aż się szyby trzęsą.
2: No. I no to u mnie.
0: Stoi na światłach i gra piękną muzykę z gatunku bodaj techno, z tego co tu słyszę, ale...
1: Dobrze, to co z tymi suwakami?
3: 75.
2: No już patrzymy.
3: Suwak, przycisk,
0: przycisk. Gdy ten piękny samochód przejedzie.
3: 00, suwak 0, przycisk, klikalne przycisk sekcje, przycisk akordy, przycisk 4,
0: o,
3: suwak 0.
0: Prawa natury mieszkania przy samej ulicy praktycznie.
3: 0, przycisk.
0: Te suwaki służą nam po to, żebyśmy ustawiając je w dowolnych proporcjach, mogli pobrać albo dowolne ścieżki, to Krzysztof zaraz pokaże, bo to jest najłatwiej zrobić, ale tu też gdzieś w gąszczu tych różnych przycisk nieopisanych da się pobrać nasz miks.
2: Tak, jest
0: ustawienie suwaków jako jeden plik wyeksportować.
2: Tak, i gdzieś tu jeszcze widziałem możliwość osobno pobrania tego, jak to się nazywało, do odmierzenia taktu.
1: Metronomu.
2: Metronomu. Właśnie. Przycisk. Zawsze słowa wyleci z głową. No.
3: Przycisk. Przycisk. Grafika user profile. Przycisk. Przycisk.
1: No dobrze, i teraz mamy taką piosenkę rozbitą już na te konkretne ścieżki.
3: Przycisk eksport.
2: Mhm.
1: I przycisk. Przycisk eksport.
3: Przycisk.
1: Tak?
3: Przycisk eksport.
2: Tak.
3: Eksport przycisk. Przycisk niedostępny MP3, przycisk, przycisk M4, przycisk oddzielne ścieżki.
2: Bo tu mamy możliwość sobie wybrania wcześniej.
1: Formatu.
0: No to właśnie możesz pokazać, jak to tu wygląda tak dokładnie, bo przelatuje.
2: Nie, bo tu masz niedostępne. To masz niedostępne.
3: Przycisk WAV. Przycisk M4A. Przycisk niedostępny MP3.
1: 3 jest chyba niedostępne dlatego, bo jest wybrane.
0: Tak.
3: Przycisk WAV. Link wokale. Link wokal w tle. Link wokale. Oddzielne ścieżki. Link wokale.
2: I teraz tu...
0: w ten link pozwala nam pobrać.
2: Musimy chwilę poczekać, bo to niestety nie otwiera się okienko od razu. Bo on sobie... O, już. On sobie chyba dopiero generuje do pobrania.
3: Wcześniej w tym drzewo. Poziom 1, koniec szybkiego DP. Poziom 0, pulpit.
2: Ja sobie tutaj taki zrobiłem folder.
3: Test 26 z 4. Test.
2: Test.
3: Widok elementów.
2: On jest pusty, żeby nam się tutaj...
3: Zapisz jako ty. Pasek. Zapisz przy... Spacja. Moises. Tchemusiciane sub premowe vocal sand instruments from anisong document. Link wokale.
2: Dobra. I teraz mamy drugi.
3: Link wokal w tle.
2: Wokal w tle.
0: Daj mu powiedzieć, co on tam będzie mówił, to zaraz zrozumiemy, jak to wygląda.
2: Już. Tylko ja sobie od razu, wiesz, żeby...
0: Nie, wiem.
3: HTTPS. // widok elementów lista. Nazwa
1: no
3: trzyć, Leslie Hunt, Lonely Home, Vocals,
0: tak.
3: The Major, minus...
2: Dobra, ja zaraz wszystko wam tutaj udostępnię.
0: Nie, nazwa chodzi o to, że zanim jak się pojawia to okienko, słychać też link. I można sobie dokładnie wyczaić, z jakiej usługi państwo
3: zapisz
0: z
3: jako pasek,
0: korzystają.
3: Zapisz przycisk spacja.
2: No to proszę bardzo.
0: Z trzeciego pliku.
2: Możemy nawet dla wszystkich, bo ja już te linki mam tu.
3: Link oddzielne ścieżki. Link wokale.
2: Wokale.
3: Link wokal w tle.
0: I następny...
3: Link inne.
0: O!
1: Inne. Aha.
2: Inne.
1: To teraz naciśnij Enter i daj nam się wygadać.
2: Teraz chwilę czekamy, zanim się okno otworzy. Niestety on, mówię, albo on to generuje dopiero, bo to nie jest tak, że to się okno otwiera natychmiast. Tylko trzeba chwilę poczekać. O, dopiero się otworzyło.
3: https://moises-trans-code.kropka-store.kropka-go-ogle-apis-kropka-com/crc-32cs-voja-procent-3d-procent-2-bit-ratem-300-20.mp-3-ogle-acces-i-drówne-moises-services-procent-40-splatter-kropka-jam-kropka-service-at-count-kropka-com-and-experience-równe-miliard-700-20-7-200-209-9-10-9-10-400-7-9-4-and-signature-równe-ff2-ep-wh-rw-7-fx-d-9-6
0: Kopalnia wiedzy, tak naprawdę. Ile ważny jest link, jaki będzie bitrate docelowy pliku,
3: widok elementu
0: jaki algorytm został zrobiony.
3: Drzewo. Cudo. Widok elementów li- nazwa przycisk pod nazwa pliku.
1: Zapisuj
3: lista rozwijana zwinięte. Widok elementów lista. Nazwa przycisk podziału zwinięte posortowano rosnąco.
2: A czemu nie ma?
3: Zapisz jako typ. Nazwa pliku.
2: To jest dobra.
3: Drzewo. Koniec szybkie. Poziom 0 pulpit. Widok LMP. Test 20.
2: Niestety muszę tak robić, bo mi nie zapamiętuje miejsca, gdzie ostatnio zapisał. Więc muszę się po prostu w ten sposób posiłkować.
3: Modu- widok elementów lista. Leslie Hunt, Lonely Home Batsking, Vocals, The Major Min, zapisz pasek, zapisz przycisk Alt plus spacja.
2: Moises, Tchemusi. Czy coś tu mamy jeszcze to. Mamy? Poczekaj, jeszcze nie.
3: Link inteligentny metronom.
2: O, jest. To co mówiłem, to jego też zapiszemy.
1: I znowu czekamy.
2: Czekamy. Jest.
3: HTTPS. Widok les, moduł polece, pole, mod, drzewo, koniec szybkiego dostępu, poziom 1 poczope, poziom 0 pul, widok element, p, w, s, p, s, p, a, test 20, widok element, na, zapis, pasek, zapisz przycisk, spacja, Moises, tchemusi, cianes, ap, premowe, wod,
2: czy coś jeszcze,
3: link, eksportuj wszystko,
2: o, mamy eksportuj wszystko. Zamiast pojedyncza to...
1: A czy eksportuj jest... wszystko to przypadkiem nie jest właśnie ten z tymi suwaczkami?
2: No właśnie odpowiednie... o tym mówię. To, to jest to...
0: Albo ty... zip ze wszystkimi środkami.
1: Zobaczmy, co będzie.
2: Dobra, no zobaczmy.
1: Plik.
2: Bo wydaje mi się, że to jest to, o czym mówił Patryk.
1: No, to znowu chwilę trwa, no ale z drugiej
2: jest.
1: Strony...
3: HTTPS /moise zapis...
2: Zobaczymy, jak się nazywa plik.
3: Nazwa pliku. Lista rozwijana zwinięte. Pole edycji Alt plus N zaznaczone Leslie Hunt, Lonely Home de Major minus 59 BPM minus 441 HZ.zip.
1: No, a, czyli zip.
2: Proszę bardzo.
1: No, to możesz też go gdzieś tam zapisać.
3: Żadne L. Drzewo. Poziom P. P. Poziom 1 P. Poziom 0. Widok element P. Test 26 P. Test. Widok na. Zapisz pasek, zapisz przycisk Alt, spacja, Moises, Tchemu.
2: Czy coś jeszcze?
3: Mix audio. Przycisk pobierz mix.
2: I jeszcze takie coś mamy.
0: I tu bezpośrednio wpływ mają te suwaczki.
1: Te suwaczki. Mhm.
2: Czy pobieramy?
0: Nie.
2: Nie pobieramy.
3: Przycisk. Przycisk, przycisk.
2: I tu są jakieś...
3: Woka, suwak 70.
1: No, właśnie, o, i tu można by było sobie zarządzać tym, tak? Tak. Wokal i tak dalej, i tak dalej. Dobrze,
2: no dobra.
1: To co, to
2: spuszczamy na dół.
3: Moises
1: to może sprawdźmy.
3: Accessible.
1: Co nam się pobrało?
3: TPS. Access test stereo.mp. TPS. Anubis. Test AI 19 z 5. TPS. Beck. Test 30. Test eksplorator plików. Drzewo. Szczegóły przycisk, więcej, przeszło, test, no, szczeg, drzew, widok, element, nazwa, Leslie Hunt, Lonely Home Batsking, Vocals, The Major, minus 59 BPM.
0: No i to może nie, może najpierw od ścieżki inne zacznijmy.
3: Leslie Hunt, Lonely Home, Otwer, The Major, minus 404, Leslie Hunt, Lonely Home, Otwer, The
0: Słychać mono, ale słychać.
1: Ale słychać.
2: No
1: jest.
2: Dobra, mono to jest, wiadomo, przed audycją ustaliliśmy, że będzie mono.
1: Tu pani Leslie to już powinna zacząć śpiewać chyba. Trochę się gotuje. Pewnie jakby było w stereo, to by się nie gotowało. Bo mono to lubi wyciągać różne rzeczy.
2: Tak przewijam, żebyśmy nie słuchali całego utworu.
0: Może tak troszeczkę głośniej, odrobinę.
2: Moment, na którym to...
1: Myślę, że jest okej.
2: Okay. Ale mogę trochę podciągnąć.
0: Nie. Troszkę tu.
2: Oj, zegar nam się tu wbił.
0: Nie, zegara nie było, wszystko jest okej.
2: Okay. Tak, tylko ja słyszę w słuchawkach, teraz mi wszystko zagłusza. Dobra, przestał mi tu bić.
0: To może wokal główny.
2: To wokal główny.
0: Ja się też wyciszę.
3: Test eksplorator pliku. Leslie Hunt, Lonely Home Metro. Leslie Hunt, Lonely Home Backing Vocals de Major minus 59. Leslie Hunt, Lonely Home de Major minus 59 BPM minus 441.
2: O, tutaj nam jeszcze jakieś pokazuje.
3: Leslie Hunt, Lonely Home Metro.
1: Ja mam wrażenie, że ten jeden plik to się nie pobrał, albo pobrał ci się do innego katalogu, bo tam nie wybierałeś raz katalogu, gdzie ma się zapisać.
3: Leslie Hunt, Lonely Home Backing Vocals.
2: No dobra, to zobaczmy na razie to. Czy to w ogóle coś jest? Tam chyba nie było chórków, bo ja nie słyszę tu nic na tej ścieżce.
1: Ewentualnie możesz otworzyć z tego zipa.
0: Tak, w zipie są wszystkie ścieżki.
1: Dokładnie.
3: Test eksplora. Przeszukaj. Nowy szczep pasek. Dialog do w górę. Odpas. Test przy nowy szczep. Drzew. Widok. Leslie Hunt. Lonely Home Vocals de Major minus 59.
2: To jest to.
3: 404.
1: Paintings of people staying warm
2: outside their houses. Trochę się gotuje, ale to chyba właśnie przez to mono.

0: życie. No i tak to wygląda.
1: Tak jest.
2: Leslie Hunt, może jeszcze ten Otter de Major minus 59 BPM minus 403 Leslie Hunt, Lonely Hunt.
0: Oj, oj, oj. Tutaj pani zaczęła śpiewać i coś się zauważyliście stało.
1: Tak. Zaczęło się to gotować.
0: Jestem ciekaw, jak to u Patryka wyjdzie. Tak to wygląda.
1: Co jeszcze może ten metronom właśnie, bo to chyba...
2: Leslie Hunt, Lonely Home metronom, de major minus 5.
0: Woda kapała.
1: Ale co, to tylko...
2: 50.
1: To tylko metronom tutaj jest.
0: No tak, o to chodzi.
1: Aha, nie, ja myślałem, że to... Jest jakby, wiecie, jaki ten utwór ze zmiksowanym metronomem.
3: Nie, no to nie, wtedy, to nie. Oto się pobiera miks, wtedy suwak metronomu ustawia na odpowiednią proporcję.
1: To można
3: możesz
1: i tak.
3: Sobie na przykład wziąć bez bębnów za to z metronomem.
0: Dokładnie.
1: Okej.
2: Okay. 3.20, test, exp. Leslie Hunt, Leslie Hunt, tak, Lonely Home Vocals de Major minus 59 BPM minus 441 HZ.MP3 5.
0: Patrzę na ten zip, wiecie, żeby...
2: Leslie
3: zip
2: Hunt,
3: jest dokładnie to samo, co już przeglądaliśmy. Już teraz nam zip się nie przyda.
0: Nie przyda, dobra.
3: Natomiast czy w takim razie to głównie do ciebie jako prowadzącego mikane? I przede wszystkim nie podaliśmy chyba danych kontaktowych.
1: Nie, no podaliśmy na samym początku.
0: Podaliśmy, oczywiście, że tak, ale możesz powtórzyć może, gdyby... Ktoś coś włączył dopiero teraz, albo coś to.
1: To zapraszamy do kontaktu. 663883600 jest też kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube, jest Facebook, jest WhatsApp. Gdzie chcecie, to się możecie z nami kontaktować. Tak, chociaż na razie nikt z tego nie skorzystał.
3: Rozmawiamy dzisiaj o technologiach wspierających usuwanie i rozdzielanie na poszczególne części utworów muzycznych.
1: No to co, Patryku, bo tak naprawdę z tego serwisu, z tego narzędzia, przy tym utworze zwłaszcza, wiele więcej nie wyciśniemy, mam nie takie wrażenie.
3: W tej konfiguracji, no możemy, możemy wycisnąć konfigurację 6- lub 8-ścieżkową i analogicznie je po prostu wszystkie zapisywać, tam możemy podział na jakieś pianino, na jakieś klawisze.
0: No to tak jak tam było opisane.
3: Tak, bo tu są te tryby wielościeżkowe. Więc pytanie, czy porównujemy bezpośrednio teraz w trybie dwuścieżkowym audiostripa, czy jednak...
1: Ja proponuję, żebyśmy porównali audiostripa.
0: Ja też.
3: Dobrze. Zatem już sobie tutaj powalniam troszeczkę syntezę mowy.
0: Dobra,
3: żeby ona na pewno...
0: Wyłączyłem poboczne przeszkadzacze.
3: Wchodzimy sobie na stronę www.audiostrip.co.uk. Widać, że produkt narodowy brytyjski.
4: Kapłon Landmark Link Blog Visited Link Navigation Landmark Visited Link Isolate System Menu Audiostrip The Best Only Rate 18 Audiostrip The Best Only Vocal Isolator for Free Google Chrome.
3: Najlepszy izolator wokali za darmo. Tak się nam jawi ta strona dla odmiany, tak się reklamuje.
0: Ale to jest tylko pułapka.
3: To jest reklama, Krzysztof.
0: To jest reklama, to jest pułapka, ale powiemy o tym później.
3: Audiostrip to zestaw różnych usług, bardziej dźwiękowych niż muzycznych, bazujący na sztucznej inteligencji i różnych ogólnodostępnych algorytmach, po prostu w poręcznym miejscu, jednym miejscu, tak, czyli na stronie Audiostrip. Jest też chyba audiostrip.com, z tego co pamiętam od pewnego czasu, żeby ludzie nie wpisywali co.uk. To chyba jest też audiostrip.com, zaraz to możemy ewentualnie sprawdzić, natomiast co.uk cały czas działa, czyli audiostrip.co.uk. I teraz tak, w samym audiostripie mamy kilka różnych usług. Jak w ogóle wygląda ta strona od góry?
4: Navigation Landmark Visited Link Grab Hits Logo. Wygląda jak napis Audiostrip. Link blog visited link preaching link login link register navigation landmark visited link isolate link denoise visited link bath link master visited link
3: kelpen. Jak widzimy, tu są w zasadzie wszystkie usługi wylistowane. Na początku mamy izolację wokali, potem jest odszumianie przy użyciu sztucznej inteligencji, potem mamy jeszcze do tego wszystkiego odszumianie wsadowe przy użyciu aplikacji na Windows. O niej być może w następnej audycji. Mamy mastering online przy użyciu sztucznej inteligencji oraz mamy ciekawą nową aplikację, tego kiedyś nie było, wyszukiwarkę tonacji i BPM dla danych piosenek wspieraną przez Spotify. Czyli wyszukujemy sobie nazwę utworu i działa. Ty mnie słychać? Czy ja jestem?
1: Słychać cię cały czas.
3: Dobrze, dobrze, bo Krzysztof zamilkł i tak po prostu nie wiedziałem, czy...
0: Nie, nie, nie, zamilkłem,
3: bo... Ta cisza mnie...
0: Zamilkłem, dlatego że jak skończysz o audiostripie, to ja jeszcze na krótko, na szybko pokażę stronę Moisesa, bo jest tutaj więcej funkcji. I to tylko tak pokrótce omówię, nie będę już pokazywał co robi, tylko po prostu pokażę, jak to wygląda na stronie. Kontynuuj.
4: Grade to premium. Try premium free for 15 days to get unlimited use, 10x faster isolation, but who plots and more. Link get 15 days free button not nov. Heading level 1 near perfect instrumental and vocal isolation for free. Heading level 2 best only net all used by musi chance to split vocals from backing musics in audiophiles. Use audio strip free or pay for premium to get but who plots 10x faster isolation and more.
3: I tu jest to, o czym Krzysztof chciał powiedzieć, czyli audio strip jest darmowy 3 razy w miesiącu. Tak, chyba trzy. Kiedyś było 5, teraz są 3 razy w miesiącu.
0: Tak jest.
3: 3 utwory możemy sobie w danym miesiącu wyizolować, rozczłonkować, rozścieżkować. 3 pliki odszumić i 3 pliki zmasterować przy użyciu AI. Nie mamy funkcji wsadowego robienia plików, wsadowego wyciągania wokali.
1: Czyli nie możemy
0: hurtem. A ja mam pytanie, Patryku, do ciebie. Czy sprawdzałeś, jak sprawdza się odszumiacz w audiostripie?
3: Sprawdzałem, jak sprawdza się odszumiacz w audiostripie. Kilka razy miałem go przyjemność użyć w opcjach bardzo dyskretnych, że się tak wyrażę, zahaczających o dochodzeniówkę, de facto o informatykę śledczą.
0: No, między innymi pewnie plik ode mnie. Jak chodzi o dochodzeniówkę.
3: Były takie sytuacje. Ten algorytm nie jest najlepszy na rynku, ale jest wystarczający, żeby móc przynajmniej...
0: Jesteś zadowolony, rozumiem, z efektów.
3: Osobiście uważam odszumienie za usługę ciekawą i dodatkową. Daj
0: Wiesz co, bo pytam się dlatego, że wiem, że ty masz inne narzędzia do tego typu rzeczy, więc w porównaniu, w zderzeniu z audiostripem...
3: Tylko te inne narzędzia są dużo bardziej wszechstronne. Ja mogę tam dopasowywać scenariusze odszumiania pod konkretne audio. Tutaj jest odszumienie z myślą o jak najwyraźniejszej mowie. Ono na piosenkach totalnie zgłupieje, uznając instrumenty za szum. Także trzeba sobie powiedzieć, że ono jest jakby do zupełnie czego innego do narzędzia.
1: Jest bardzo zadaniowe, do konkretnego typu.
3: Tak. Mastering przy użyciu AI jest ciekawy i komiczny. Bałbym się coś takiego wypuścić do wytwórni, tym bardziej, że i tak zauważą, że to AI najprawdopodobniej, ale to też pokazuje, jak daleko ta technologia zaszła tak naprawdę. I że można próbować. A można próbować. Natomiast znowu skupię się na tym aspekcie usuwania wokalu. On jest myślę, najważniejszy.
4: Isolate now.
3: Isolate now. Ale nie będę robił isolate now. Mam nadzieję, że teraz nie słychać mojej syntezy.
1: Nie słychać.
3: To dobrze, ja się tutaj zaloguję na swoje własne konto, ponieważ jestem członkiem premium, więc...
0: No ja dzięki tobie zakupiłem sobie i Moisesa i Audiostripa.
3: Reklama poczty pantoflowej najwyraźniej działa, ona jest dosyć skuteczna.
0: Przy okazji możemy powiedzieć o cenach.
3: Cena Audiostripa to w tym konkretnym momencie 5,99 funta brytyjskiego, normalnie 7,99 funta brytyjskiego.
0: Na miesiąc, na rok?
3: Na miesiąc.
1: I co
3: na
1: za miesiąc. To dostajemy?
3: Nielimitowany, tak jak już wcześniej powiedziała nam to strona po angielsku syntezą Nathan, nielimitowane masteringi przy użyciu AI, nielimitowane izolacje wokalu, większy rozmiar pliku, 200 MB, większą długość pliku, 20 minut i ewentualne przyszłe nowe funkcje. No i przede wszystkim nie czekamy w kolejkach, to nam się robi od ręki izolacja tych, tych rzeczy.
1: To zapytam od razu, a długie są te kolejki?
3: Kolejki potrafią trwać nawet godzinę, więc dla 3-minutowego pliku trochę się nie opłaca.
1: No tak.
3: Oni piszą od 15 minut do godziny. Kiedyś to było tak, że oni celowo robili prawie 57-58 minut, ale kiedy zmniejszono z 5 do 3 izolacji w miesiącu, te czasy często są bliższe 15 minutom niż godzinie. To jest taka, powiedzmy, rekompensata. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, o ile Moises to jest całkiem spora firma i to jest produkt bardzo wypromowany komercyjnie i tak dalej, o tyle jeżeli mamy problem z audiostripem, w 9 na 10 przypadkach odpisze nam po prostu sam autor strony.
1: No jasne.
3: Więc tu też jest różnica, że tu pracuje kilka osób na krzyż, mających po prostu bardzo niezły zasięg i bardzo niezłe SEO, czyli tak zwane no, pozycjonowanie się na stronach. Jeżeli ktoś umie szukać, może inaczej. Jestem i gram sobie na gitarze i chciałbym wyizolować wokal. Prawdopodobnie szukając najlepsze narzędzia do usuwania wokalu, trafię na Moisesa. Jestem z branży, znajomy DJ powiedział, że w sumie w tym DJ-skim czasopiśmie piszą o takiej usłudze, być może trafi na Audiostripa. Tym się to jakby różni. Mhm. Audiostrip zakłada, że my gdzieś tam jesteśmy w branży i powiedz znajomym, że takie coś fajnego jest. Oczywiście tym więcej ludzi wie o tym, że coś takiego fajnego jest. Natomiast raczej trzyma się branży, raczej trzyma się konkursów na ciekawy, najlepszy, najkreatywniejszy remix i tego typu rzeczy. I już konkretnie dla ludzi, którzy po prostu, krótko mówiąc, wiedzą czego chcą od tych technologii. I znają też ich ograniczenia.
1: Okej, okay, no to...
3: Tymczasem udało mi się zalogować na konto, więc biorę sobie tutaj panią Leslie Hunt też, oczywiście, pyk, i przekopiowuję tu.
1: No na razie nie słychać gdzie.
3: Na dysk C. I teraz już jak najbardziej powinno
4: link
3: być.
4: Link blog visited link.
1: Zgadza się.
4: Grabhits my watch sound, on my watch sound. Navigation landmark visited link. Isolate link. Denoise visited out of link. Visited link. S. Sierra. India.
3: Isolate.
4: Best online vocal isolator for free document. Blank. Switch cable banner landmark. Switch. Navigation landmark link. Isolate link. Denoise visited link. Heading level 1 isolate. Heading level 2 separate musits for free. Link hose or drag multiple audio files here.
3: Tu będziemy wybierać plik do zaizolowania. Do podziału.
4: Heading level 6 select algorithm. Radio button headset demo z V4.
3: Tu możemy wybrać algorytm, jakość tego rozdzielenia. Do dyspozycji mamy kilka tych algorytmów i w zależności od tego, który jest wybrany, mamy też różne opcje separacji. Algorytm Demux V4 jest dosyć znanym algorytmem już i powszechnym autorstwa Facebook Research, notabene. Facebook to taka cicha woda, oni się nie chwalą, a zrobili naprawdę kawał dobrej roboty dla separacji ścieżek, dialogów i w ogóle dla przemysłu.
4: God performance. Radio button not headset V best blitz V3. Best overall performance.
3: Autorski algorytm państwa z Audiostrip.
4: Radio button not headset V best blitz V4.
3: Oparty na ogólnodostępnych różnych modelach AI, na różnych datasetach ogólnodostępnych. Natomiast V best blitz V4 to jest generalnie model oparty na ogólnych datasetach w kilkudziesięciu procentach, natomiast wsparty akcją, o którą poprosił sam autor strony, mianowicie robisz muzykę, chcesz dostać kilka funtów lub dożywotniego audiostripa, podziel się nią z nami, szczególnie jeżeli masz ją w ścieżkach. Innymi słowy, założenia są bardzo podobne do V3. Natomiast dzięki temu, że jest jakiś tam odzew od ludzi i z tego co rozumiem jest on troszkę większy niż autor strony oczekiwał, można było wprowadzić spore innowacje nie tyle w zakresie jak, znaczy nie tyle w zakresie co jest robione, żeby osiągnąć separację, ile jak dobrze to można zrobić. Krótko mówiąc, ten dataset, ten zbiór danych, na którym nauczona jest AI, jest po prostu inny, troszeczkę bardziej odpowiada rzeczywistym warunkom, w jakich można... No wiedzą Państwo, twórcy bardzo niechętnie udostępniają te takie ogólne bazy, tak? Szczególnie, że wiemy, co się teraz dzieje. Tu też, Michale, myślę, że sam obserwujesz i widzisz ten postęp. Mamy Udio, mamy Suno AI. To są kreatory wręcz muzyki bazujące
1: na sztucznej inteligencji. Coraz bardziej ciekawie generujące.
3: Coraz bardziej ciekawie,
1: rzeczy.
3: Ale coraz bardziej też no, w pewien sposób, po staremu myśląc, niebezpiecznie, tak myśląc konserwatywnie, bo autorzy i twórcy naprawdę mają się czego obawiać coraz bardziej i zamiast przerodzić się to w niechęć i takie zastanowienie się, co można zrobić, no niestety najlepszą obroną jest atak, bo po prostu wielu twórców nie jest gotowych na tak szybki rozwój tej technologii.
1: No jak to przy każdym postępie.
3: Tak, więc po prostu i zwyczajnie sytuacja jest taka, że no mało utworów jest, jakby utwory w ogólnych datasetach do trenowania takich rzeczy mogą nie odpowiadać realnym warunkom, mogą nie odpowiadać temu, co ludzie chcą tym przetwarzać, a co za tym idzie, efekt nie jest zadowalający, względnie jesteśmy po prostu jednym z wielu, bo w zasadzie każdy ma to samo. Tutaj po prostu autorzy poszli na sposób, można by rzec, i wzbogacili ten model, więc VB Splits V4 to jest model faktycznie dosyć...
4: Neff Beta Best Vocals.
3: W pewien sposób najlepszy, ale VB Splits V3 jest najbardziej sprawdzony. Dlatego przy każdym z tych modeli jest taka adnotacja, przy Demuxie jest dobra sprawność, dobra wydajność. Przy VB Splits V3 jest ogólnie najpewniejszy model. Przy V4 jest adnotacja, że najlepszy wokal solo. Teraz tak, w przypadku Demuxa możemy sobie rzecz podzielić na
4: Headind Level 6 Select Type Radio Button Headset Vocals Instrumentals
3: Wokal i podkład
4: Recommended Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Soccer
3: Wokale, gitara basowa, całe bębny i wszystko inne
4: God Radio Button Not Headset Vocals Bass Strum Piano Guitar Experimental.
3: Jak widzimy,
1: obserwując to, jak to wygląda, to muszę powiedzieć, że to zdecydowanie bardziej dla niewidomego jest przyjazna strona niż to, co pokazywał Krzysztof.
3: Tak, tak, to już mogę wyprzedzić ten wątek oczywiście.
0: Tak, audio strip jest bardziej dostępny, to prawda.
4: Headind Level 6 Select Output

0: Vocals instrumentals, recommended. Radio Button not hetzked vocals bass strums other. God. Radio Button not hetzked lead vocals backing vocals instrumentals experimental. Heading level 6 select to output format.
1: Czyli też izolację chórku, głównego wokalu i podkładu. Natomiast VBS Blitz beta,
0: best
1: voc- V4.
0: Radio Button not hetzked VBS Blitz V4. Hetzked.
1: Algorytm, który jeszcze nie wszystkim się w ogóle pokazał. To jest w ogóle też ciekawa rzecz, że z samym autorem, jak się porozmawia, można dostać przydzielone na konto, jakby sparowane z kontem, odrobinę szybciej różne funkcje, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie udzielić konstruktywnej krytyki, krótko mówiąc. Czyli to nie jest tak, że piszemy do autora, panie, bo ja lubię nowe. Nie. Raczej pracuję tak i tak ze sztuczną inteligencją, myślę, że mogę pomóc. Dobrze, co pan myśli o nowym tutaj modelu? Ma pan aktywny na koncie, proszę przetestować. Wydaje mi się, że poziom szumu w okolicy takiej i takiej jest za duży, a w zasadzie to możemy jeszcze okno przewidywania skrócić na i tak dalej. Dobrze, dziękuję za informację, fajnie. O, ma pan jeszcze sobie tu kilka miesięcy premium za darmo, nie pobierzemy panu z karty.
2: No i to jest obopólna korzyść.
1: Czyli no niestety, tu beta nie działa trochę na zasadzie panie, dajcie betę, tylko konkretnie, bardzo konkretnie. I z tego, co kojarzę, nie wszyscy ludzie jeszcze mają dostęp do VBS Blitz V4, ale coraz większa jest grupa, która już ma.
0: Best overall performance. Radio Button Headset VBS Blitz V4.
1: Dlaczego o tym mówię? VBS Blitz V4 oferuje nam...
0: Beta, best heading level 6 select type. Radio Button Headset Vocals Instrumentals. Recommended. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strums Other. God. Radio Button Not Headset Lead Vocals Basking Vocals Instrumentals. Experimental. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strums Guitar Other. Nef. Radio Button Not Headset Vocals Bass Strums Piano Other. Nef. Radio Button Not Headset Kick Snare Tom Cymbal. Nef. Beta.
1: Robi wrażenie. Ostatni tryb jest typowo do rozdzielania bębnów, czyli mamy stopę, werbel, talerze, blachy, tak, i wszystko inne. Czyli wokal, piano, wszystko w jednej ścieżce, za to skupiamy się typowo na rozdzieleniu bębnów. Mamy oczywiście eksperymentalnie tam jakieś pianino, gitarę. Powiem szczerze, sam jeszcze nie testowałem tych wszystkich modeli. Który wybieramy, Michale? Który model, w której konfiguracji?
2: Wiesz co, powiem tak, zdam się na ciebie, jeżeli miałeś okazję już to testować, no bo tu jest tego naprawdę dużo, więc bez sensu jest, myślę, kluczenie po tych modelach.
1: Tu naprawdę
2: co byś polecił?
1: Możemy zrobić całą macierz konfiguracji. No myślę, że polecę wokal i podkład, czyli tak jak zrobił to Krzysztof. Aha.
3: I ja proponuję ci, Patryku, zrobić z tą wersją beta, bo tam jest dość ciekawie.
1: Który algorytm wybieramy? Pierwszy, drugi czy trzeci?
3: Ja bym wybrał czwarty.
1: V4, V3 czy Demux V4?
0: Radio Button, Reco, Radio Heading Level 6 Select Type.
1: Tu myślę, że decyzja...
2: No to może rzeczywiście tak jak Krzysztof tu mówi, czwarty.
0: Radio Button not headset lead vocals backing go radio Button best over radio Button headset VBS Blitz V4.
1: Ten, tak?
0: Mhm. Best over radio Button headset VBS Blitz.
1: Dobrze.
0: Nef beta, heading level, radio button, recom, radio button, headset, vocals, instrumentals.
1: Vocal plus instrumental. Chcę sobie po prostu zrobić podkład.
0: Recom, tak. God. Radio button, not headset, lead, vocals, backing, ex, radio button, not headset, vocal, nef, radio button, headset, wav, recom, radio button, not headset, flats, som, radio button, not headset, mp3, headset.
1: I żeby sytuacja była równa, wybieram mp3. Mógłbym wybrać flaka lub wave.
2: Ale i tak źródło jest w MP3, więc...
1: Tak, natomiast no tam Mojżesz też robił w MP3, więc...
0: Radio, heading level 6, select, radio button, not headset.
3: Tylko, że Mojżesz nie miał... Mojżesz chyba nie miał flaka.
0: Level 1, isolate.
1: Tak, dlatego, żeby było równo, zobaczymy, czy algorytm swoim gotowaniem jak
0: heading level 2, separat, link, jose, or drag, multiple,
1: czy trzeba wrzucić winę na MP3.
0: Otwieranie dialog, nazwa pliku. Cudzysłów, C. Les, Jehunt, Lonely, Home, MP3, cudzysłów. Audio strip, tre, best on line, switch cable, button, remove, file. Files selected, heading level 2, separate, musi, for free. File, switch cable, button, remove, file. Les, jehunt, lonely, home, mp3. Files ize, 5.13 mb. Duration, 404 mins. Heading level 6, select algorithm.
1: Tu pojawiło, to było jakby na górze od nagłówka, a teraz pojawiają nam się te opcje, które już ustawiliśmy.
0: Radio button, not headset, lead, voc, ex, radnef, radnef, radio button, not headset, wav, recom, radio button, press, set, radio button, press, button, isolate. isolate button, wewe o are a human to umarychawe to complete a capt hachecki w venet furt her pro of dialog, zlickable button, zlose

0: Tarify Eoware Human. Recept Hadroping. Recept Hadroping. Hexbox not Hexed. Nie jestem robotem. Unavailable. Nie jestem robotem. Hexbox unavailable not Hexed. Prywatność. Switch kable banner landmark. Navigat. Headit. Headit. Files selecte. Switch. Les. Files is. Durat. Head.
1: Nawet jeżeli jesteś zalogowany, no to... To akurat niemiłe było.
2: Bo jestem zalogowany tu od sekundy. Z reguły robię to na drugiej maszynie.
0: Uplingai. Isolation will take 1, 4 mins. Uplingai.
1: Nawet mamy pasek postępu z NVDA.
3: Tak jest.
2: Wszystko mamy. Cały wypas. Pasek postępu oskryptowany bardzo dostępnie. Zresztą pan sam nie zna się jakoś wybitnie na dostępności, ale na wszelkie uwagi reaguje dosyć miło, jak widać. Bo to jest zupełnie dostępny serwis.
3: Tak, w przeciwieństwie do Moisesa jest to bardzo dobrze dostępne. Zresztą to był mój pierwszy, moje pierwsze narzędzie, które zdecydowałem się zakupić.
0: Cited links, link give feedback, grapsic logo, link contactus, link aboutus.
2: O, i teraz banner wylądowałem landmark, gdzieś w ogóle w
0: isolate heading level 1.
2: Mało istotnym miejscu strony.
0: Heading level 2 separate musz files selected, switch less files i durat. Heading level 5 successfully isolated. Button play or pause song button.
3: To można sobie odtworzyć.
2: Do ale Moisesa. To będzie nam ryczeć, więc użyję sobie.
0: Heading level 4 les je huntlonel home mp3 119 bpm de major vbv4. Heading level 4 vocals. Button solo. Button mute or unmute track 1. Slider 1. Heading level 4 instrumentals.
1: Też ładnie.
0: Button solo.
3: Tak.
0: Button mute or unmute track 2. Slider 1.
3: No to jest, tak jak mówię, bardziej rozbudowany.
0: 30, 60.
3: Bardziej rozbudowane narzędzie.
0: 0, 2, 30, 3, 0, 0, 3, 30, 4, 0, 0.
2: Mamy odkę
0: tasową. Visited link start nef isolation. Link give feedback. Grabhits logo. Wygląd link contactus. Link aboutus. Link grab link. Visited link start nef isolat. Cwickable button download grabhits hevronicon.
2: Download i grafika Chevron Icon, bo to jest przycisk rozwijalny.
0: Button download vocals. Button download instrumentals. Visited link start nef isolation. Button download vocals.
2: Download vocals.
0: Pobieram 9,3 MB. Vocals 119 bpm de major VBV4 les je huntlonel. Button download instrumentals.
2: Dobra.
0: Pobieram 9,3 MB. No vocals 119.
2: I mamy pobrane. One się nazywają bardzo intuicyjnie.
1: No vocals i no vocals.
2: Czy teraz rozumiem, słychać syntezę?
1: Teraz nie.
2: Dobrze, to ja proponuję delikatną przerwę muzyczną i za chwilkę ogarniemy sobie efekt końcowy.
1: Okej, no to ja w takim razie...
2: Jakąś króciutką, taką dosłownie, nie wiem, dwuminutową coś.
1: Tak, tak, tak, zaraz tu coś znajdziemy. Zaraz coś znajdziemy, może zresztą, tak sobie myślę... Że
2: zagramy po prostu panią Leslie Hunt.
1: Tak, zagrajmy panią Leslie, żeby można było posłuchać, jak ona brzmi, tak. Oryginalnie, zanim dobrze. My ją tu zaczęliśmy męczyć za pomocą dobrze. Tych różnych algorytmów. Znalazłem, no to skoro mam, to gram. I wracamy już za moment.

0: i już do was wracamy. Leslie Hunt nam pośpiewała, to teraz też nam pewnie za chwilę pośpiewa, trochę pogra, tylko tak osobno.
1: Tak, to będą różni muzycy, pani Leslie Hunt, śpiewać i grać.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, mamy dwuścieżkową izolację, taką podstawową, czyli wokal i cała reszta. Co gramy, Michale?
0: No to może najpierw wokal zobaczmy.
2: Vocals 119 BPM D major VBV 4 Leslie Hunt Lonely Home MP3 1 of 2.
1: Rozumiem, że słychać.
3: Słychać. Tak,
1: to spróbujmy.
0: Na razie cisza, ale to pewnie, no wiadomo.
3: Dlatego, że tam jest przygrywka.
0: O!

0: siedzi u mnie też za oknem, coś jedzie. For details, things are disappearing,
1: so mam wrażenie, że trochę gorzej niż w przypadku Mojsesa. Nie wiem, czy masz podobne odczucia.
2: Na tym utworze też mam takie wrażenie, ale...
0: Dla mnie mniej odczuwalnie, paradoksalnie. Jakby artefaktów jest więcej.
2: O, robi się takie raz ciszej, raz głośniej, takie dziwne coś.
0: A to jest akurat autotune na tej pani, tak jest wyprodukowana.
1: To zobaczmy teraz.

0: Słuchacie Tyfloradia, 5 minut po godzinie 19.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy środę, 20 dzień maja 2026 roku. Witamy was bardzo serdecznie. Przy jednym mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Miłosz Nowicki. Witaj.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Dziś będziemy instalować oprogramowanie, dużo oprogramowania, albo tyle, ile będzie potrzeba.
1: Tak, dokładnie.
0: I w wygodny sposób, bo to jest clue naszego dzisiejszego programu, bo dziś będziesz prezentował aplikację, która nazywa się UniGet UI. Ona się chyba kiedyś nazywała inaczej, prawda? To było WinGet UI.
1: WinGet UI, tak.
0: Tak jest. I to zdaje się swego czasu Paweł Masarczyk ją pokazywał, tę aplikację u nas. Natomiast ona się trochę zmieniła i teraz warto ją przypomnieć naszym słuchaczom, szczególnie dlatego, że poprawiła się jej dostępność.
1: Tak, właśnie niedawno interfejs przeszedł na Avalonie, tak zwaną, bo też się konsultowałem w tej kwestii dostępności i tak sobie postanowiłem, że to jest na tyle przydatne narzędzie, że jednak jak to będzie w pełni dostępne, to pokażę, jak to wygląda.
0: I bardzo dobrze, że dostępne się stało i za moment będziemy te aplikacje opisywać i demonstrować. Konkretnie ty to będziesz robił. Ja zanim jeszcze się rozkręcimy na dobre, to dodam, że jesteśmy na żywo. Jeżeli nas tego 20 maja w dniu premiery tej audycji słuchacie, jeżeli macie zatem jakieś pytania, uwagi, refleksje dotyczące aplikacji UniGet UI, no to możecie je albo napisać, albo wygłosić swoim własnym głosem z użyciem naszej strony kontaktowej kontakt.tyflopodcast.net, aplikacji Tyflocentrum na iOS-a, Windowsa i Androida. Jeżeli jesteście w gronie testujących albo macie ją z GitHuba, niedługo już Tyflocentrum na Androida powinno oficjalnie pojawić się w sklepie Play, to już mogę dodać, bo wczoraj dostałem informację od Google'a, że już mogę. To tak tylko na marginesie. Jest YouTube, jest Facebook i jest nasz numer telefonu 663-883-600. Tu WhatsAppem też pod ten numer albo FaceTime'em możecie się do nas wdzwonić, więc zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli tylko macie ochotę, to kontaktujcie się z nami. Miłoszu, natomiast zanim aplikacja w swojej pełnej krasie nam się ujawni, to myślę, że warto w ogóle powiedzieć, do czego ta aplikacja służy. Co to w ogóle jest UniGet UI?
1: No to może zacznijmy od tego, co to jest menedżer pakietów. Menedżer pakietów to niektórzy mogą znać z Linuxa, na przykład w dystrybucjach opartych na Debianie mamy tak zwane APT. I to jest miejsce, i to jest aplikacja, dzięki której możemy jakby pobierać, instalować różne programy. No, na Androidzie też mamy coś takiego, jak instalujemy z pliku APK, to też instalujemy przez menedżer pakietów, czyli on odpowiada za to, żeby to wszystko trafiło w odpowiednie miejsce, żeby tam się dobrze wszystko poinstalowało, pokonfigurowało automatycznie, żebyśmy nic nie musieli dodatkowo robić. I w Windowsie natywnie mamy coś takiego jak WinGet od jakiegoś czasu, natywnie wbudowane, też od Windowsa 10. Jak sobie wejdziemy w wiersz poleceń, czy też terminal, czy też PowerShell nawet, i wpiszemy WinGet, spacja install, spacja i nazwę programu, no to powinien się nam ten program pobrać i zainstalować tak z automatu, bez szukania jakichś tam instalek po dyskach, po internetach, po różnych stronach. Co jest istotne, ponieważ jeżeli nie mamy jakiegoś tam adblocka, co teraz w przypadku na przykład Chroma jest no ciężko o dobrego adblocka, jeżeli nie mamy adblocka na poziomie systemowym, no to w Google niestety pojawia się dużo skamerskich reklam, czyli zamiast aplikacji, której szukamy, oficjalnej strony aplikacji, tym bardziej jeżeli taka aplikacja jest darmowa i nie ma jakiegoś tam, no twórcy nie, wiadomo jak są darmowe aplikacje, to raczej twórcy nie tracą pieniędzy na reklamy, bo to po prostu się nie opłaca. No to od góry się nam będą pojawiać jakieś reklamy skamerskie, które wyglądają, że tak powiem, legitnie, a pobiera nam się jakiś malware albo jakieś inne złośliwe oprogramowanie. A jak korzystamy z właśnie Wingeta czy innych menedżerów pakietów typu Chocolaty, to no nie ma takiej możliwości, żeby... No chyba, że wiadomo, chyba, że...
0: A przynajmniej jest to utrudnione, no bo tak, ktoś jednak wiadomo, to wszystko też... weryfikuje. Zawsze może się zdarzyć tak, że taki pakiet zostanie podmieniony na złośliwe oprogramowanie, natomiast no zdecydowanie jest to mniejsza szansa niż jak będziemy sami szukać. Ja pamiętam taką swoją historię sprzed kilku lat. Szukałem 7-Zipa, bo też byłem gdzieś tam świeżo po reinstalacji systemu i stwierdziłem, dobra, szukam 7-Zipa, jest mi potrzebny do czegoś. I wtedy jeszcze nie było Wingeta, żeby sobie instalować te aplikacje z wiersza poleceń, no to wpisuję w Google 7-Zip. No bo kto by tam pamiętał stronę internetową tego 7-Zipa. No i pierwszy wynik wydawał się ok, natomiast okazało się, że zainstalowałem sobie właśnie nie 7-Zipa, tego oryginalnego, tylko jakieś inne oprogramowanie, które nazywało się dokładnie tak samo, było może nie tyle jakimś wirusem, bo to aż tak źle się nie skończyło, natomiast tam był jakiś ewidentnie spyware, bo wyświetlały się jakieś dziwne reklamy, a kiedy chciałem tego oprogramowania się pozbyć, to wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy deinstalator kazał mi rozwiązać kapcze, żeby odinstalować tego niby to 7-Zipa. Więc problem był rzeczywiście spory. Sobie jakoś tam w końcu z tym poradziłem. Natomiast no rzeczywiście od dłuższego już czasu ja osobiście, jeżeli tylko mogę, to korzystam właśnie z menedżerów pakietów, głównie z Wingeta, bo po prostu no mam większe zaufanie do tego, do takich miejsc, gdzie instaluję oprogramowanie, skąd instaluję oprogramowanie, bo wiem, że po prostu ktoś nad tym czuwa i że jeżeli wpiszę, że chcę sobie zainstalować na przykład 7-Zipa, Reapera, czy jakiekolwiek inne oprogramowanie, no to rzeczywiście zainstaluję to, a nie coś z dodatkiem.
1: Tak. I też często, jeżeli instalujemy w ten sposób, jak są właśnie strony na przykład niektórych producentów programowania, gdzie tam są różne jakieś dodatkowe oferty, że możemy sobie doinstalować Avasta, możemy sobie jakiegoś McAfee'ego doinstalować.
0: Oj tak.
1: Mimo, że nie zawsze chcemy.
0: A potem to... z odinstalowaniem tego to też bywają problemy.
1: No tak, w szczególności McAfee'ego, który jest niedostępny i ma własny instalator i w ogóle nawet obiektówką się tego nie da zrobić. Tak, wiem, bo się kiedyś sam męczyłem. A tutaj pomijamy to wszystko. Po prostu klikamy i on wszystko robi sam. No ale co jeżeli my nie lubimy korzystać z wiersza poleceń, boimy się tego terminala, chcemy go unikać jak ognia, no to wtedy właśnie nasze rozwiązanie dzisiejsze, czyli Uniget UI, który nie tylko ogarnia Wingeta, ogarnia właśnie też Chocolaty, ogarnia też NPM-y, jakieś Visual Studio, wszystko, Pythony, skrypty do Pythona, znaczy no te zależności nam sam aktualizuje, wszystko on sobie. To jest takie wszystko w jednym, o nic się nie musimy martwić, a też aktualizowanie aplikacji wiadomo jest ważne, bo często też pojawiają się jakieś luki, więc dobrze mieć jednak wszystko aktualne.
0: Okej, okay, no to w takim razie już wiemy, po co nam się to może przydać, to teraz ważne pytanie, skąd to oprogramowanie zdobyć, no bo jednak to trzeba będzie zainstalować samemu.
1: No tak, i są trzy ścieżki. Od razu tutaj nadmieniam, że jeżeli natraficie przez Google, no bo wiadomo, przeważnie w Google sobie wpiszemy Uniget UI, Uniget UI. No i sobie tak idziemy po wynikach, mamy GitHuba, mamy devolutions.net, co jest ich oficjalną stroną, ale ja stamtąd nie umiem osobiście pobrać. Mamy Microsoft Store, też takie bezpieczne rozwiązanie, żeby sobie wejść w ten Microsoft Store i stamtąd pobrać. To wiemy, że na pewno... Jeżeli nie umiemy korzystać z GitHuba, to możemy też ze Store'a sobie pobrać fajnie i to wszystko działa. Ale też, jak sobie tak przeglądamy te wyniki, to pojawiają nam się strony wingetui.com i unigetui.com i ostrzega tutaj producent, że to są strony hostowane przez że tak powiem, osobę trzecią i oni nie mają nic z tym wspólnego i żeby uważać po prostu, żeby stamtąd nie pobierać, więc to też takie zastrzeżenie, że nawet w przypadku czegoś takiego możemy natrafić na fałszywe oprogramowanie.
0: Tu ja sobie jeszcze sprawdziłem a propos GitHuba, jeżeli ktoś na przykład nie lubi Microsoft Store'a i chciałby sobie instalować to z poziomu GitHuba, to Unigate UI działa na stronie gitrls.com. Jeżeli ktoś zatem nie lubi tego interfejsu GitHuba, bo jest dla niego zbyt skomplikowany, to sobie można wejść na gitrls.com / Devolutions przez V / Unigate UI. I to jest tak, uni, duża literka U, get, duża literka get, duża literka G i UI, zarówno U, jak i I, to są też duże literki. I oczywiście można sobie to wyszukać w Google i potem zamienić ten github.com na gitrls.com i wtedy dostaniecie już po prostu prostą stronę z plikami najnowszego release'u do pobrania. Tutaj mam, widzę na ARM64, na no, installer taki tradycyjny, 64-bitowy, Linuxowy, co ciekawe.
1: A to ciekawe.
0: Jest też, tak.
1: To pewnie wszystko oprócz
0: RPM,
1: Wingeta i Chocolaty.
0: RPM też mamy, czyli te wszystkie Red Hatowe.
1: Tak.
0: Targ EZ. Deb, czyli Debiana mamy. Mhm. No, ciekawe to jest. O, na macOS-a też jest.
1: A to ciekawe, no.
0: No?
1: To by ktoś musiał przetestować, tak. Bo jestem ciekaw dostępności tego interfejsu.
0: No, to prawda.
1: Jeżeli ktoś jest chętny potestować sobie na Linuxu lub na Macu, to poproszę dać znać, jak to działa. Z przyjemnością sobie posłucham. Ciekawe, czy też jest dostępny w repozytoriach na przykład Debiana przez APT i też ciekawe.
0: No? No,
1: teraz tego nie sprawdzę, ale ciekawa sprawa.
0: No okej, okay. To co? Mamy, już wiemy skąd pobrać, to teraz zasadnicze pytanie, jak użyć?
1: No to przejdźmy do mięcha. Zaraz tutaj udostępnię ekran. Ekran się raczej nam nie przyda, ale dźwięk jak najbardziej.
0: Zdecydowanie.
1: A i teraz... Aha, dobrze. Posłuchamy sobie Pauliny, bo nic w tej chwili ciekawszego nie mam. Okej, okay, no to lecimy.
2: Screen sharing meeting controls window.
1: Powinno być słychać.
0: I słychać.
1: No dobra, tutaj mam taki pulpit trzeci, sobie tutaj go zrobiłem specjalnie i mam na pulpicie
2: Unigate UI24O71.
1: O, mamy Unigate UI. Aplikacja jest otwarta, chodzi w tle już na starcie z Windowsem, mam ją ustawioną i dzięki temu wszystko się samo aktualizuje. Także jak teraz nacisnę tutaj Enter, to ona się od razu otworzy. Albo i nie.
2: Unigate UI1O1.
1: Nie, otworzyła się, tylko się...
2: Unigate UI 1 of 1, Unigate UI window, discover packages not selected, close button, maximize button, close button, max minimize button, search for packages, minimize button.
1: No to od góry mam oczywiście standardowe takie kontrolki netowe, czyli mam minimalizowanie,
2: maximize button,
1: maksymalizowanie,
2: close button
1: i zamknięcie okna. I teraz tak, tu jest ważne, żeby tą aplikację zmaksymalizować, czyli alt spacja.
2: Google Chrome pin button 2 of 7, tool.
1: Oj.
2: Desktop list.
1: Coś start, się zamknęło.
2: Start tooltip. Desktop list. Fan Unigate UI. Unigate UI window. Close
1: jeszcze
2: button.
1: Raz.
2: Discover packages. GitHub account button.
1: Alt spacja.
2: Logout button.
1: O, nie działa alt spacja. A to ciekawe.
2: Close,
1: ale
2: maximize button.
1: Maksymalizuj przecież. To możemy tutaj nacisnąć.
2: Close button. Maximize button.
1: Na wypadek.
2: Close button. Discover packages not selected. Control 1.
1: I o właśnie, dodali nawet skróty klawiszowe. Tego nie było jeszcze niedawno. Pierwsze mamy odkrywaj pakiety. Discover packages. I teraz tutaj sobie możemy jechać góra-dół.
2: Software updates, control 2. Software updates.
1: Software updates, aktualizacje tutaj mamy wszelkie.
2: Install packages, control 3. Install packages.
1: Tu mamy zainstalowane pakiety, jakie mamy On nam przeszukuje po prostu komputer, rejestry i sprawdza, co tam ciekawego mamy poinstalowane. I na tej zasadzie też aktualizujemy. Nie musimy pobierać koniecznie przez Wingeta, czy tam inny pakiet tutaj przez Unigeta oprogramowania, żeby on sobie je aktualizował. Oczywiście możemy ignorować też pakiety w razie jakich problemów, bo na przykład w przypadku Thunderbirda, z tego co wiem, pomijając to, że Thunderbird ma własny aktualizator, to on jakoś tak tego Wingeta ciągnie do pobierania wersji angielskiej, amerykańskiej, więc też warto zignorować. Ja pokażę, jak ignorować pakiety, także...
2: Package Bundles, Control 4, Package Bundles.
1: Package Bundles, do tego sobie przejdziemy później, bo tu już jest trochę rzecz bardziej zaawansowana, chociaż też fajna. Możemy sobie generalnie przenosić, możemy sobie zrobić tak zwane bundle i przenosić je między komputerami i w ten sposób, jak mamy na przykład nowy komputer, wczytujemy sobie takiego bundla i on wszystko sobie od razu pobiera, nie musimy się martwić o instalowanie żadnej aplikacji, co u mnie jest, co według mnie jest bardzo fajne, bo ja nigdy nie wiem, jak mam czystą instalację Windowsa, co ja potrzebuję zainstalować i instaluję na bieżąco, co nie zawsze jest dobre.
0: Czyli to jest taka sobie... grupa oprogramowania, tak? Że sobie po prostu definiujesz do tego bundla, to potrzebuję, czysty komputer i instalujemy i po prostu działa.
1: I to jest świetna opcja też. No i tyle w tym pierwszym menu. Jak idziemy sobie tu dalej, jesteśmy w tej pierwszej
2: zakładce. Select all checkbox notch, discover fan control, discover packages data grid, no packages URV, select search for, search for all list, tagger navigation, search for, tagger navigation panel button.
1: O, tutaj jest panel nawigacji.
2: Search for packages edit, control F, search for packages, minimize button, maximize button, close button, discover packages, control 1.
1: To teraz sobie idziemy tu tabem.
2: GitHub account button.
1: O właśnie, to jest spoko opcja, mamy GitHub account i generalnie możemy tutaj się zalogować kontem GitHuba i tutaj GitHub nam będzie działał jako taka chmura, dosłownie, ponieważ będzie on przechowywał nasze pakiety i w ten sposób możemy synchronizować sobie między komputerami. Zresztą jak ja tutaj kliknę...
2: Logout button. More details button. Logout button. More details button.
1: Details może... Chyba, że to nam otworzy stronę, albo obiektówkę
2: logout button. If you have VIP top, no previous. If you have cloud backup enabled, it will be saved as a GitHub just on this account.
1: No właśnie. Jak mamy włączony cloud backup, to będzie zapisywany na tym koncie. Ja tutaj jestem zalogowany.
2: Logout button. More details button. Discover packages control 1. Logout button. More details button.
1: Jak kliknę more details.
2: Desktop 1. Uniget with devolutions. Google Chrome window. Uniget with devolutions. Clickable link devolutions.
1: On nam tu otwiera stronę z tym.
2: Tablator.
1: Także ja tutaj nie będę tego czytał. Ktoś będzie chciał, to sobie poczyta.
2: Settings button control. GitHub account button.
1: Ale no właśnie do tego to służy. Możemy tu się zalogować na konto GitHuba, a jak już jesteśmy zalogowani, to możemy się wylogować.
2: Settings button, control 5.
1: Tutaj są ustawienia, control 5. Właśnie fajnie, że te skróty dodali, bo wcześniej ich nie było jeszcze tak parę dni temu, jak sprawdzałem. Tutaj wszelkiego typu ustawienia, przez to też sobie przejdziemy, bo tutaj jest dużo rzeczy, które myślę warto sobie ustawić, w szczególności jeżeli chodzi o uprawnienia administracyjne, bo to też jest coś ważnego, co warto sobie pod siebie dostosować. Bo mnie na przykład irytowało przy każdym pakiecie, że prosił mi tutaj o kontrolę konta użytkownika, wyskakiwała, a wyłączanie kontroli konta użytkownika to nie jest dobry pomysł, więc tutaj sobie możemy to ustawić, że na przykład tylko raz nas poprosi i będzie po prostu używał tych uprawnień do wszystkich pakietów, które tego wymagają.
2: Package Manager button, control 6.
1: Tutaj mamy menedżery pakietów, możemy tutaj sobie poustawiać, z których chcemy korzystać, czy na przykład Wingeta, czy Chocolatey, czy ze wszystkiego, możemy sobie tutaj dowoli zaznaczać.
2: More button.
1: Tutaj jest więcej, nie wiem co to jest, możemy kliknąć.
2: List, Wingeta i log.
1: Log, no tutaj logi wszelkiego typu, czyli co tam nam program robi, przydatne do debugowania albo do wysyłania raportów.
2: Package manager logs.
1: Tutaj logi menedżerów pakietów, czyli na przykład Wingeta, możemy sobie poczytać, jeżeli coś tam poszło nie tak, możemy sprawdzić, czy tam wczytać się w szczegóły.
2: Operation history.
1: Historia operacji, czyli co tam nam się aktualizowało, co pobieraliśmy, co odinstalowaliśmy, dosłownie wszystko.
2: Release notes.
1: Release notes, czyli co tam nowego w tym wydaniu, które jest zainstalowane.
2: Check for Unigate UI updates.
1: Tu możemy sprawdzić aktualizację Unigate UI ręcznie, chociaż on też będzie sobie sam sprawdzał, to możemy wszystko w ustawieniach dostosować.
2: Help.
1: Mamy pomoc.
2: About.
1: About, czyli o programie, czyli tutaj mamy autorów, wersje i inne takie. A tu możemy sobie wyjść, jeżeli nie chcemy, żeby nam był uruchomiony tam w zasobniku, chociaż on nie bierze zasobów praktycznie, jak działa w tle, więc czemu by miał być zamknięty. No i tutaj escape dajemy.
2: Close button.
1: Tutaj jest
2: scissors, open tag, close button.
1: A nie wiem, co tutaj za się pojawiło.
2: Mozilla Thunderbird NUS was updated successfully.
1: Aha, że Thunderbird się zaktualizował.
2: Close button.
1: No dobrze.
2: Close, discover packages, close, maximize button, close button, maximize button, close button.
1: Aha, dobrze.
2: Settings, package, more button.
1: Nie wiem, czemu to zostało te okienko, ale...
2: More button.
1: No i teraz mamy...
2: Filters, open tag, button, press.
1: Filtry. One są domyślnie zaznaczone, tutaj możemy je schować.
2: Install selection button. Filters, open tag, button, press. No press. Install selection button, filters, pressed.
1: No, tak, są zaznaczone.
2: Install selection button.
1: Install selection. Tutaj są już takie operacje, tak zwane batch operation, czyli możemy sobie pozaznaczać więcej niż jeden pakiet, żeby z osobna nie instalować. I wszystkie, które zaznaczyliśmy tam na liście, możemy tutaj nacisnąć ten przycisk i one się magicznie wszystkie zainstalują nam po kolei. Tam jest taka kolejka, jak instalujemy, na końcu się pojawia i tam się wyświetla postęp i inne rzeczy związane z tym pakietem.
2: More button.
1: Tu jest też więcej. Mogę tu nacisnąć.
2: List. Install as administrator.
1: O, tu możemy zainstalować dany pakiet jako administrator, czy też wybrane pakiety. Raczej wybrane pakiety, bo to jest menu dotyczące tak zwanych batch operations, czyli na wielu jakby programach.
2: Skip integrity checks.
1: Skip integrity checks, czyli weryfikacja hasza. Nie warto moim zdaniem tego pomijać, ale opcja jest, jeżeli ktoś chce.
2: Interactive installation.
1: Interactive installation, czyli właśnie jeżeli chcemy samemu zadecydować, gdzie ma być folder docelowy, czy mają być ikony na pulpicie. Po prostu jeżeli chcemy przejść przez instalator samemu, a nie żeby nam wszystko szło z ustawieniami domyślnymi, to można sobie, też istnieje taka możliwość.
2: Download selected installers.
1: Download selected installers, to jeżeli chcemy mieć na dysku z jakiegoś powodu te exe-ki, czy tam MSI-e, czy tam inne pliki instalacyjne.
2: Install as administrator. Skip integrity
1: no
2: checks.
1: Tyle w tym menu.
2: More button. List. Reload button last checked. 5.17.2026 godzina 10.40.30 PM.
1: Reload to po prostu on nam sprawdza, czy są jakieś aktualizacje.
0: Czyli takie odświeżenie bazy, tak?
1: Tak. On normalnie by wysyłał powiadomienia, jak są jakieś, ale ja mam tryb nie przeszkadzać w Windowsie, więc nawet jeśli by coś tu się pojawiło, to on by powiadomienia nie wysłał, więc bym nie wiedział nawet.
2: Install options button.
1: Install options.
2: Package details button. Install options button.
1: I tu chyba... I teraz nie wiem, czy to jest chyba do jednego pakietu? No bo w teorii możemy na każdym też pakiecie otworzyć sobie kontekst menu i tam też są wszystkie opcje. Więc dlatego nie rozumiem, czemu one są też tutaj. Czy to bardziej chodzi o graficzne, żeby ktoś miał szybki dostęp do tego. Jak tu klikniemy, to się nic nie stanie, bo nie mam żadnego pakietu. Ale generalnie tu sobie możemy dostosować różne rzeczy związane z pakietem i przy każdych aktualizacjach później te ustawienia będą respektowane.
2: Package details button.
1: Package details, czyli wszystkie informacje o pakiecie, autorzy, wersja i tam kompilacja i wszystko, co nam się tam zamarzy.
2: Add selection to bundle button.
1: Add selection to bundle, czyli tutaj możemy dodać sobie wybrane pakiety do tego bundla, z którym później możemy iść sobie do innego komputera albo po prostu go skopiować i korzystać z niego.
2: Alonia control stack panel toggle button pressed.
1: To nie wiem, co to jest. Avalonia Controls, czyli to będzie... To jest po prostu coś niezaetykietowane.
2: Avalonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, pressed.
1: Stack Panel? Nie wiem, co to jest.
0: Jakiś może taki kwestia wyglądu, że to się będzie Avalonia jakoś control, w jakiś panel, stos układało albo coś.
1: No właśnie,
0: to, na to
1: właśnie
0: by to wskazywało.
1: Takie przyciski radiowe.
2: Search for packages to start. Avalonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, pressed. No Object Insight. Avalonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, pressed.
1: Ale raczej tak, to będą wyglądowo typowo, że lista, szczegóły, to będą musiał zgłosić, że to jest niezaetykietowane, bo dobrze, żeby było. Ostatnio było właśnie, więc...
2: Alonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, pressed.
1: O, tu kolejne.
2: Package Name, Radio Button, not checked.
1: O, a tutaj możemy sobie sortować po nazwie pakietu.
2: Package ID, Radio Button, not checked.
1: Po ID pakietu, na przykład w Wingecie możemy mieć No, jak jest taka sytuacja, że mamy kilka pakietów o tej samej nazwie, co się
0: albo
1: zdarza.
0: Albo z kilku źródeł na przykład, bo mamy w Wingecie, mamy MS Store'a i mamy bazę Wingeta i na przykład potrafią być te same nazwy, ale różne identyfikatory tych pakietów.
1: Tak, tak.
2: Mhm. Both radio button checked. Both radio button focus checked.
1: Aha, że oba. Aha, czyli to jest filtrowanie, dobra.
2: Package name radio button not checked. Package ID radio button not both radio button checked.
1: A jak?
2: Nie
1: wiem, nie wiem, o co tu chodzi. Naprawdę, nie korzystałem z tej akurat konkretnej funkcji.
2: Exact match radio button not checked.
1: Exact match, czyli dokładnie to, co wpisaliśmy, ma pasować, jeżeli chodzi o wyszukiwanie.
2: Show similar packages radio button not checked.
1: A tutaj pokaż podobne pakiety, czyli nie tylko to, co wpiszemy, dokładnie się pokaże, tylko też podobne rzeczy. Czyli nie wiem, na przykład wpiszemy 7-zip, to może się pokazać i NanaZip, który jest takim forkiem nowym, unowocześnionym.
2: Fan control.
1: A tutaj jest, to jest graficzna rzecz, to ją sobie pominiemy.
2: Discover packages, data grid, no packages were found.
1: No, a tutaj mamy siatkę, tutaj by normalnie się pokazywały pakiety, ale nic nie wyszukaliśmy, więc nic się nie pokaże.
2: Select all checkbox, no checked.
1: Tu możemy zaznaczyć wszystko.
2: Search for packages, edit.
1: A tutaj w końcu mamy szukajkę.
2: Search for packages button. Search for packages button.
1: Później mamy przycisk do szukania.
2: Order by Y, name, ascending button.
1: O, tutaj jest sortowanie. Tutaj jak nacisnę.
2: List, name.
1: Możemy wybrać nazwę.
2: ID.
1: Version. Wersja. Source. Źródło.
2: Ascendant. Source, ascendant.
1: A tutaj.
2: Descendant, ascendant.
0: Rosnąco, malejąco.
1: Tak.
2: ID, name. Order by Y, name, search for packages, old list, list.
1: To jakaś lista.
2: Toggle navigation panel button. List,
1: tu
2: list.
1: Pewnie może są operacje, które są w toku.
2: List, list, item for no previous. Grid not selected. Icons not selected. No next. Grid not selected.
1: Chociaż?
2: Grid, list.
1: Aha, dobra.
2: Grid, icons.
1: Czyli grid. Tutaj jest wyświetlanie. List. Lewo, prawo tutaj się wybiera. Jest lista, grid. Jest siatka.
2: Icons.
1: Ikony.
2: Grid, list.
1: Ja wolę listę akurat.
2: Toggle navigation panel. Order by search for packages edit.
1: No i co tutaj sobie wpiszemy dzisiaj za pakiet? Audacity.
2: Search for packages edit Audacity.
1: Oj. Audacity.
2: Search for packages edit Audacity.
1: O, aha, dobra, ona tak czyta po prostu.
2: Search for packages button.
1: Search for packages. Naciskamy i powinno w teorii nam to coś wyszukać, ale nic nie mówi. Więc
2: discover packages control close button.
1: Idziemy sobie.
2: Maximize button.
1: Shift
2: minimize button. Search for packages button. Search for packages edit Audacity control toggle navigation panel button. List. List. Order by Y, name, select all checkbox not checked.
1: I tu data item, być.
2: Package latent 2 Audacity fragment PM checkbox not checked. Discover packages data grid 10 packages were found, 28 of which match the specified filters. 0 selected.
1: No, że znaleziono.
2: Discover packages data grid 10 packages were found, 28 of which match the specified filters. 0 selected.
1: Pakietów 28, które pasują do filtrów.
2: Discover packages data grid 10 packages were found, 28 of which match the specified filters. 0 selected.
1: 0 jest wybranych w tym momencie. No i tutaj jak idziemy sobie strzałeczką.
2: Data item. Discover packages data item. Package Audacity from Chocolaty. Community checkbox not checked.
1: Mamy źródło Chocolaty. Możemy sobie Audacity z Chocolaty pobrać.
2: Discover packages data grid 10 packages were found.
1: Oj, a tutaj coś jest.
2: Data item. Package Audacity from Chocolaty. Community checkbox not checked. Discover packages data grid 10 packages were found. Data item. Discover packages data grid 10 data item. Package Audacity from data item. Package Audacity from npm checkbox not checked.
1: Dobra, czyli tab i shift tab się teraz wybiera. Oj, to niedobrze, bo powinna być lista.
2: Discover packages data.
1: Po prostu muszę zmienić wygląd.
2: Fan control. Show similar packages radio. Fan control.
1: Może to coś.
2: Show exact match radio button. Show fan data item. Package
1: out. Teraz w tym momencie.
0: Chodzisz tabem
1: sobie
0: i wybierasz, tak?
1: Mhm. I wybieram spacją, albo mogę kontekstowe dać.
2: Menu.
1: I tu są opcje.
2: Install.
1: Możemy zainstalować.
2: Install options.
1: Mamy opcję instalacji.
2: Install as administrator.
1: Jako administrator.
2: Interactive installation.
1: Interaktywna.
2: Skip hashtag.
1: No, pomijanie hasza.
2: Download installer.
1: Pobieranie instalatora.
2: Package details. Download package details.
1: Szczegóły pakietu.
2: Install options.
1: No i tyle.
2: Data item.
1: Bo czegoś więcej trzeba.
2: Data item. Package Audacity from npm.
1: To teraz jadę sobie tabem.
2: Data item. Package Audacity from Winget MS Store checkbox not checked.
1: O właśnie, jest Winget MS Store, ponieważ Winget sam w sobie potrafi pobierać zarówno z Microsoft Store, jak i zewnętrznych źródeł.
2: Data item. Package Audacity from Winget. Winget checkbox not checked.
1: O właśnie, Winget. To jest to, co ja bym preferował na przykład do instalowania i to byśmy mogli sobie w teorii zaznaczyć.
2: Checked.
1: Albo też, jeżeli nie chcemy więcej niż jeden pakiet instalować, możemy sobie po prostu...
2: Menu. Install as administrator. Install options. Install as administrator.
1: No to w tym przypadku instalujemy jako administrator, nie da się
2: Interactive installation.
1: Inaczej zainstalować. Bez uprawnień administratora tej aplikacji. Ale jakbym teraz nacisnął strzałkę jakąkolwiek...
2: Discover packages data grid, 10 packages were found, 28 of which match the specified filters. Jeden selected.
1: No to nie mogę jechać z strzałkami tutaj.
2: Data item. Package load cycle. Data item.
1: Data item.
2: Discover packages data grid, data item. Package load cycle from chocolatey. Kemio. Data item. Package load cycle from npm checkbox. Data item. Package load cycle from winget. MS store checkbox not. Data item. Package load cycle from winget. Winget checkbox checked.
1: Jak słyszymy, jest tutaj dużo tych źródeł.
2: Data item. Package load cycle equals fmp from npm checkbox not checked. Data item. Package load cycle from chocolatey. Kemio not checkbox not checked.
1: O, jest fmpeg. Dauda City.
2: Data item. Package load cycle labels from npm checkbox not checked. Data item. Package load cycle lame from chocolatey. Community checkbox not checked.
1: Jest lame.
2: Data item. Package date and value cycle from npm checkbox select all checkbox not checked.
1: No i tutaj możemy wybrać wszystkie.
2: Order big name ascending list. List.
1: I możemy grid, list. W sumie zmienić na listę. I czy coś się stanie teraz?
2: Order set data item. Package date and value cycle discover package.
1: Nie. Select order. Jak nacisnę strzałkę, to przenosi mnie na górę tej listy.
2: List. List. Grid.
1: Spróbujemy siatkę.
2: Order big list. Package podcast chapter parser audacity from NP. More options button. Package date and value cycle. More options button.
1: O, i teraz jeszcze gorzej.
2: Package date and value cycle from NPM checkbox not checked.
0: Czyli jak najlepiej w sumie.
1: Więcej opcji.
2: More options button. Package podcast chapter. More options button. Order big list. List.
1: Jeszcze spróbujemy
2: ikony. Order big list. Package podcast chapter.
1: No.
2: More options button. Package. More options button. Package date and more. Order list.
1: Icons. W sumie najlepsze jest lista w takim razie. Chociaż to też nie jest idealne. Oj, coś tu się stało i się zawiesiło.
2: Order big name ascending unique u 1 of 1. Unique list. List.
1: No.
2: List. Order big.
1: Nie pozwala mi iść shift tab. No nie wiem, dziwne. Dziwne to jest. No ale taki
2: old
1: urok
2: list.
1: Audycji na żywo.
2: Tagel navigation panel button. Search for packages edit out cycle control F.
1: Wyszukamy sobie na przykład 7-zip.
2: Search for packages button.
1: On nie mówi nam, że wyszukał, chociaż to by się też przydało takie powiadomienie.
2: Search for packages tagel navigation list. Order by.
1: Aha, dobra. Czyli tu mi list, teraz nic nie
2: list,
1: mówi.
2: List.
1: A to ciekawe.
2: Order list, package X, more options, package X7, more options, order list.
1: No
2: list.
1: Nie wiem, co tu się porobiło.
2: List.
1: No ale tak to wygląda z tym wyszukiwaniem pakietów. Da się, jak najbardziej się da, tylko na obecną chwilę nie jest to wygodne. Jeszcze niedawno było tak, że można było sobie strzałeczkami jechać i jeżeli chcieliśmy coś zaznaczyć, to po prostu shift tab i tam było pole do zaznaczenia. Tab z powrotem i strzałkami można było. No, mi się coś takiego bardziej podobało. Nie wiem, może to się da gdzieś zmienić w ustawieniach.
2: Tagel navigation panel.
1: A może to jest kwestia tego interfejsu nowego?
2: Search for packages edit 7, search for packages button, minimize button, maximize close button, discover packages.
1: No idziemy następną zakładkę, mi się wydaje, bo co my tu jeszcze możemy zrobić tak naprawdę? No, ja nawet jakbym coś zainstalował w tej chwili, to i tak by nie było nic słychać. Żadnych powiadomień.
0: No tak, bo to będzie po prostu instalacja określonego pakietu, tak, określonego oprogramowania. Czyli jak a jeżeli na przykład zaznaczymy ileś tych programów naraz, to wtedy jest jakiś przycisk do takiej zbiorczej instalacji?
1: No tak, właśnie o tym mówiłem.
2: To już
1: pojadę jeszcze raz. Żeby pokazać.
2: GitHub account, settings button, control package managers button, more button. Filters, open tag, install selection button.
1: I tu mamy
0: tu jest install selection, okej.
2: More button.
1: No i tak samo z tym more tutaj list. Też install
2: as administrator.
1: Zarządzać wieloma w tym.
2: Skip integrity checks.
0: Jasne.
2: Interactive installation. Download selected installers. Install as administrator.
1: No.
2: More button.
1: No to takie też wydaje mi się łatwe do znalezienia będzie.
2: Install selection filters, open tag.
1: No to jest od razu obok tego przycisku do filtrów.
2: More button. Package manager, settings button, GitHub account, discover packages. Software updates, control 2.
1: Software updates. Raczej tu nic nie będzie, ale mogę pokazać, jak tu się mniej więcej zmienia ten wygląd.
2: Discover packages, bo... control 1. Discover packages.
1: Teraz tak.
2: Software updates, control 2. Software updates.
1: Mi się wydaje, czy po prostu jak zjadę strzałką, to od razu się zmienia widok.
2: Install packages, control 3. Install packages. GitHub backup settings, but package manager, more button. Filters, uninstall, more button. List. Uninstall, przed
1: tak.
2: Package settings, GitHub, install packages.
1: Czyli wystarczy jechać strzałką, nie trzeba naciskać Entera.
2: Software updates, control 2. Software updates.
1: Po prostu jak naciśniemy, to nam się już zmienia na daną zakładkę.
0: No i prawdopodobnie tego software updates będziemy używali najczęściej.
1: Tak, tutaj... No chyba, że mamy wszystko ustawione automatycznie, no to będziemy używali mniej.
0: No tak.
1: Ja na przykład z tej zakładki już nie korzystam, Chyba, że chcę zignorować jakiś pakiet, bo tak można. Jak są jakieś niepowodzenia, bo też często się zdarzają jakieś konflikty czy coś z pakietami, albo coś się dzieje nie tak jak chcemy, to możemy pominąć. Chociaż raczej tu nie będę miał żadnego pakietu, tak żeby go pominąć.
2: Settings button, control 5.
1: Pokazać.
2: Package manager z button, control 6. More button. Filters, open panel button, pressed. Update selection button.
1: O właśnie, tutaj nam się zmienia. Mamy update selection, a nie install selection.
2: More button.
1: I tu mamy więcej, co możemy
2: list.
1: Nacisnąć.
2: Update as administrator.
1: Możemy aktualizować jako admin.
2: Skip integrity checks.
1: Tak samo możemy pominąć sprawdzanie hasza.
2: Interactive update.
1: I teraz interaktywna aktualizacja.
2: Download selected installers.
1: Pobieranie.
2: Uninstall selected packages.
1: Można odinstalować też, zamiast aktualizować możemy.
2: Udaję as administrator.
1: No i tyle.
2: More button.
1: Się troszkę różni, ale jednak.
2: List. Reload button last checked. 5.22.2026 godzina.
1: Możemy tutaj sobie odświeżyć.
2: Udaję absence button.
1: Mamy opcję aktualizowania.
2: Package details button. Udaję absence button.
1: Jeśli nacisnę, to się nic nie stanie, bo nic nie ma zaznaczonego.
2: Package details button.
1: Tak samo mamy szczegóły pakietu.
2: Ignore selected packages button.
1: O właśnie, i tu możemy zignorować wybrane pakiety. Jeżeli nie chcemy ich aktualizować.
0: Czy to spowoduje ignorowanie na tę jedną wersję, czy na stałe?
1: Na stałe.
0: Okej.
2: Okay. Package ignore selected packages button.
1: Tak, bo to jest ignorowanie wybranych pakietów, czyli na stałe będzie ignorował. Ale można też pomijać konkretną aktualizację, gdzieś to powinno być.
2: Manage ignore updates button.
1: O, tutaj można zarządzać ignorowanymi. Ja tu mogę nacisnąć nawet.
2: Manage ignore updates window. Manage ignore updates data grid packages listed here on TBE taken in account when checking for updates. Double click them or click the button on the right to stop ignoring the updates.
1: No tak, że tutaj pokazane pakiety nie będą brane pod uwagę przy aktualizowaniu i możemy dwukrotnie kliknąć i tam. Ale tutaj.
2: Data item. Remove Python 312 from ignore updates button remove from list.
1: Python 312.
2: Data item. Remove nitrogen from ignore updates button remove from list.
1: I ja teraz jadę sobie tabem.
2: Data item. Remove Pedantic Core from ignore updates button remove from list.
1: Pydantic Core.
2: Data item. Remove Adguard, Adguard from ignore updates button remove from list.
1: Adguard ma własny updater, więc po co?
2: Data item. Remove Anacondy Minikonda 3 from ignore updates. Data item. Remove BeerWorldDK TeamTalk 5.
1: Jest TeamTalk 5. No i w sumie można sobie tak jechać.
2: Unigate UI 1 of 1. Unigate UI window. Manage ignore update. Data item. Data item. Data item. Data item. Data item. Remove Python 312. Manage ignore updates. Data grid the packages listed. Preset list button. Manage ignore updates. Data grid the packages listed. Here on preset list button. Manage ignore
1: updates. Resetować, usunąć wszystkie.
2: Data item. Remove Google Chrome from ignore updates. Button remove.
1: Chrome tutaj też jest. Jak zrobię Alt F4, nie wiem, czy co się stanie, bo Escape tutaj nie działa.
2: List. Manage ignore updates.
1: A tak. Czyli to jest takie okno w oknie jakby. Alt F4 nam wraca. Ładnie fokus się zatrzymuje tam, gdzie skończyliśmy.
2: Alonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, Pressed.
1: No i tutaj są znowu te panele.
2: Select All Button.
1: Tutaj możemy zaznaczyć wszystko.
2: Clear Selection Button.
1: Możemy wyczyścić zaznaczenie.
2: List. NPM Checkbox Checked.
1: O, i są update'y. Mamy NPM-a.
2: Winget Checkbox Checked.
1: A nie, to są te, źródła.
2: NPM
1: źródła.
2: Checkbox Checked.
1: Tak, z których ma pobierać aktualizację. NPM,
2: Winget Checkbox Checked. List. Winget Checkbox Checked.
1: I tutaj.
2: Alonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, Not Pressed. Alonia Controls, Stack Panel, Toggle Button, Pressed. Package Name Radio Button, Not Checked. Package ID Radio Button, Not Checked. Both Radio Button, Checked. Exact Match Radio Button, Not Checked. Fan Control.
1: To są te filtry, my możemy je zwinąć tam przyciskiem.
2: Software Updates, Data Grid, Everything is Up to Date, Last Checked. 5.22.2026, godzina 4.57.53
1: PM. Wszystko jest aktualne, więc tu nic na liście nie ma i nas o tym informuje.
2: Select All Checkbox Checked. Folder by Y, Name, Ascending Button.
1: Zaznaczyć, też możemy sortować, tak samo jak w tamtych zakładkach.
2: List, list.
1: Też jest lista.
2: Toggle navigation panel button. Search for packages. Search for packages. Minimize button. Max close button. Software updates. Copy GitHub account button. Settings button. Control. Package managers button. Control. More button. Filters. Open toggle button. Pressed. Not pressed.
1: I teraz.
2: More button. Filters. Closed toggle button. Not pressed.
1: Filters closed. Czyli zamknięte.
2: More button. Package managers. Settings button. Control. GitHub account button. Software updates.
1: Następnej sekcji.
2: Install packages. Control 3. Install packages.
1: Install packages. Tutaj mamy. Nawet powiedziałbym, że coś lepszego niż ustawienia Windowsowe, bo jak wejdziemy sobie do ustawień Windowsowych w aplikację i zainstalowane aplikacje, to nam się to będzie bardzo długo ładować, jak mamy tego dużo. Nie wiem, z czego to tak wynika, ale mi na przykład wyświetla 600 ponad aplikacji i to się ładuje przynajmniej z 15 sekund. Więc na przykład osobiście wolałbym tutaj tym zarządzać.
2: GitHub account button. Settings button control 5.
1: I znowu mamy tak samo.
2: Package managers button control 6.
1: Tutaj.
2: More button. Filters. Open toggle button pressed.
1: Filtr są otwarte, ja je not zamknę pressed.
2: Może. Uninstall selection button.
1: Tu możemy odinstalować wybrane.
2: More button.
1: Więcej.
2: List. Uninstall as administrator.
1: Odinstalowujemy jako administrator.
2: Interactive uninstall.
1: interaktywne odinstalowanie.
2: Download selected installers.
1: Tu możemy, nie wiem po co, ale pobrać znowu zaznaczone instalatory.
2: Uninstall as administrator. Interactive uninstall.
1: No, tyle.
2: More button. List. Reload button last checked. 5-7.
1: Też mamy odśwież.
2: Uninstall options button.
1: Mamy opcję odinstalowania.
2: Package details button.
1: Szczegóły pakietu.
2: Ignore selected packages button.
1: Możemy ignorować pakiety przy aktualizacjach.
2: Manage ignored updates button.
1: Tu możemy znowu zarządzać.
2: Add selection to bundle button.
1: Możemy dodać zaznaczone do bundla.
2: Install packages data 996 packages were found. 996 of which must be specified filters.
0: No to sporo masz tego.
1: No tak, bo tutaj się wszystko wliczają, wszystkie zależności też do Pythona. No, generalnie jest tu śmietnik, jak sobie nie pofiltrujemy. Bo to jak dalej pójdę.
2: Data item. Package to do. Tutaj from Steam checkbox not checked.
1: Właśnie. Dobra, bo to jest tak samo jak tam, czyli tabem.
2: Install packages data 996 packages.
1: Powodzenia.

0: aktualizacje. To mamy też przy aktualizacjach. Tam jak się nam coś nie uda, możemy ignorować sobie.
1: Uninstall. Uninstall
0: as admin. No i tyle.
1: Data item.
0: No i tutaj możemy w sumie...
1: Data item. Package 911.
0: Możemy
1: data
0: sobie
1: item
0: zaznaczyć 7-zipa.
1: Select all checkbox, no checked. Order by. Next. Select data item. Package 911 operator. Ale select all check. Data item. Install package z data. Data item. Data item. Package todo.
0: Bo nam się to było kilka pakietów
1: tutaj. Select order by. Select all checkbox, no checked.
0: Okazało.
1: Data item. Install package.
0: Coś zepsuli tutaj te listę. Ale to działało jeszcze ostatnio, więc to będę musiał zgłosić. Bynajmniej szukanie po pakietach działa, więc jak znamy jakieś kilka liter tego pakietu, to można...
2: To zawsze szukać. Można sobie wpisać po prostu i zawęzić tę listę. No, teraz ona jest olbrzymia, ale no można sobie to tak uprościć.
0: No tak. No szkoda, że to się zepsuło, naprawdę.
1: Data item, teraz... data item, data item, data item, data item, data item, data item, data item, data item. Package a better word from select all checkbox not checked. Order by name, ascending button. Select all checkbox, no folder by name, ascending button.
0: Właśnie, tu też możemy sobie wybrać.
1: List, name, ID, version, source, ascendant, descendant, name.
0: Jeszcze fajnie było, jakby po rozmiarze się dało, ale się nie da.
1: List, list. Tagle navigation panel button. Search for packages, edit, search for packages, minimize button. Maximize, but close button. Install packages, control.
0: No dobra.
1: Package bundles, control 4. Package bundles.
0: Teraz mamy te bundle. To jest ciekawa funkcja.
1: GitHub account button.
0: Także
1: settings button, control 5.
0: Sobie zajrzymy.
1: Package managers button, control 6. More button. Filters, open tagle button pressed.
0: Mamy filtry, też jest zamknę po prostu, żeby już tego aż tyle nie było.
1: Install selection button.
0: No i tak samo, możemy zainstalować wybrane
1: more button
0: więcej.
1: List, install as administrator, interactive installation, skip integrity checks, download selected installers, install as administrator.
0: To samo.
1: More button, list, new button.
0: O, tutaj mamy przycisk new, możemy sobie zrobić nowy bundle. I tutaj jedziemy sobie...
1: Save as button, open button.
0: Tak, dobra. Możemy strzałkami, a możemy też...
1: new button, tamy. Open button.
0: Open, tutaj jak mamy jakiegoś bundla, to możemy sobie go otworzyć. On od razu nie będzie instalował, tylko mamy po prostu wybór. Możemy sobie wybrać, co chcemy zainstalować z danego bundla, więc to nie jest tak, że nie trzeba się przejmować. Jak chcemy mieć jakiegoś uniwersalnego bundla do wszystkich komputerów naszych, to możemy nadal sobie wybierać, co tam z niego chcemy. To nie jest tak jak na przykład w Ninite, że on od razu instaluje wszystko z automatu.
1: Save as button.
0: Save as, tu możemy zapisać naszego bundla.
1: Create PS1 script button.
0: Tu możemy sobie nawet utworzyć skrypt PS1 do tego bundla.
2: Czyli,
0: teraz nie
2: czyli
0: wiem,
2: w PowerShellu, tak? Taki automat, który nam po prostu to wszystko będzie instalował.
0: Tak. Tylko, że wtedy już nie mamy tego wyboru, nie?
2: No, zgadza się. Ale na przykład, jeżeli chcielibyśmy sobie to zintegrować z instalką Windowsa, czyli zrobić tak, że po zainstalowaniu systemu, jak mamy na przykład, nie wiem, tam kilkadziesiąt komputerów do przemielenia, no tak, to taki skrypt w PowerShellu byłby całkiem fajną opcją.
0: No tak, na przykład Chocolaty oferuje to dla firm w wersji premium, a tu mamy to za darmo.
2: Dokładnie.
0: Możemy sobie coś takiego zrobić. Też jak mamy nienadzorowaną instalację Windowsa, możemy sobie to wszystko wrzucić, skonfigurować, że po podłączeniu do internetu on zacznie wszystko robić. Możemy sobie iść wypić kawę albo zabrać się na następny komputer. I naprawdę ułatwia to życie.
1: Remove selection from bundle button.
0: Tu możemy usunąć wybrane z bundla, jeżeli zmienimy zdanie, że nie chcemy jednak czegoś tam.
1: Package details button.
0: Tak samo mamy szczegóły pakietu.
1: Package bundles data grid, the current bundle has no packages. Add some packages to get started.
0: No i teraz mamy jakby czystego bundla. Tutaj nic nie ma w tym momencie.
1: Select all checkbox not checked. Folder by name, list, list. Tagle navigation panel button.
0: I teraz tak. Dodajemy pakiety do bundla na dwa sposoby. Albo właśnie z tych zainstalowanych, co jest, wydaje mi się, najłatwiejsze, albo po prostu z zakładki Discover po prostu sobie szukamy, co chcemy, jakichś pakietów i sobie klikamy, żeby wybrany dodawał do bundla i on sobie tutaj do tej zakładki doda, to się odświeży.
1: Search for packages, edit, control.
0: Takie przydatna.
2: I tu jeszcze chyba możemy, tak?
1: Search for packages, edit, control F. Search for packages, button.
0: Jak tutaj wpiszę? Nie wiem. Co tu wpiszę? Kodeks.
1: Search for packages button.
0: Nie wiem, czy on... To chyba przeszukujemy bundla, tak mi się wydaje.
1: Minimize button. Search for tagle na list. Order by list. List. All, select all check package bundles data grid. The current bundle has no packages.
0: Tak, tu przeszukujemy bundla konkretnie.

0: tego.
1: Ale on będzie list, tagel nawet. Search for package, tagel nawet, search for.
0: Ta szukajka jest taka kontekstowa.
1: Search for package, minimize button, maximize close button, package bundles, control 4.
0: I tutaj z tych zakładek podstawowych to jest tyle.
1: GitHub account button, settings button, control 5.
0: Potem mam ustawienia, ale zanim ustawienia, bo tego będzie
1: package sporo, managers button, control 6, more button, package manager.
0: Pokażę te managery pakietów.
1: Package more, filter.
0: Chyba w sumie dostały nam te ustawienia i managery pakietów z tego, co
1: more button, package manager.
0: No to otworzę sobie.
1: Package managers. More button. Go back button.
0: O, tu możemy wrócić.
1: Winget button, Microsoft as official package manager. Full of well-known and verified packages.
0: No i tutaj mamy Winget, oficjalny manager pakietów Microsoftu. Zweryfikowane, zaufane pakiety.
1: Winget, ready tagel button pressed.
0: I tutaj możemy odznaczyć Wingeta, jeżeli z jakiegoś powodu go nie chcemy.
1: Scoop button, great repository of unknown but useful utilities and other interesting packages.
0: O, tutaj jest kolejne.
1: Scoop, not found tagel button pressed.
0: Ale nie jest zainstalowane. I tutaj jakbym
1: Scoop button, great repository.
0: Nacisnął, to on powinien by zainstalować te repozytorium.
1: Scoop, not found.
0: Zaraz to sprawdzimy.
1: Chocolatey button, the classic package manager for Windows. YOLL, find everything there.
0: Tak, i Chocolatey, taki klasyczny, już bardzo długo istniejący manager pakietów na Windowsa. Znajdziemy tu wszystko, jest zainstalowany, więc...
1: Chocolatey, ready tagel button pressed.
0: O, jest ready, nie jest not found, więc można sobie tutaj nacisnąć. I to będzie działać.
1: NPM button node JSS package manager. Full of libraries and other utilities that orbit the JavaScript world.
0: NPM, czyli pakiety do zależności do Node.js. Na przykład z tego korzysta Codex, Gemini. Możemy w ten sposób CLI zainstalować. I możemy oba te narzędzia, jeżeli nie chcemy się męczyć z NPM-em, samemu wpisywać komend w terminalu, to możemy je w ten sposób zainstalować i też mieć łatwiejszy dostęp do tego AI.
1: NPM, ready tagel button pressed. Pip button, Python S library manager. Full of Python libraries and other Python related utilities.
0: Tu mamy pip, czyli manager pakietów do Pythona.
1: Pip, ready tagel button pressed. Cargo button, Rust package manager.
0: Cargo do Rusta, czy też takiego języka programowania.
1: Cargo, not found tagel button pressed.
0: Ale nie ma cargo, więc nie będzie go używać.
1: VCPKG button na popular CC library manager. Full of CC libraries and other CC related utilities.
0: VCPKG to jest do Visual Studio. Na przykład
1: VCPKG, not found tagel button pressed.
0: Ale nie ma go.
1: NetTool button, repository full of tools and executables designed with Microsoft S.NET ecosystem in mind.
0: Net, właśnie też do...
2: .NET, tak? Do
0: tak,
2: neta.
0: .NET.
1: NetTool, ready tagel button pressed.
0: Net jest.
1: PowerShell 7x button, PowerShell S package manager. Find libraries and scripts to expand PowerShell capabilities.
0: A tutaj możemy sobie skrypty do PowerShella 7.
1: PowerShell 7x, ready tagel button pressed. PowerShell 5x button, PowerShell S package manager. Find libraries and scripts to expand PowerShell capabilities.
0: Tutaj do piątki.
1: PowerShell 5x, ready tagel button pressed. Tagel navigation panel button.
0: I tyle. No to teraz spróbujemy sobie tego skupa ogarnąć, bo...
1: Max close button.
0: Ciekawi u mnie.
1: GitHub account button. Settings package manager, more button. Go back button. Winget button, Microsoft S official package manager. Winget, ready tag, scoop button, great repository of unknown. Scoop, not found tagel button pressed.
0: Teraz jak
1: not pressed.
0: Odznaczę.
1: Scoop jest now disabled. Pressed. Scoop jest now enabled.
0: A, nawet mówi. Zrobili dla screen readera tutaj, co ciekawe.
1: Scoop button, great repository of unknown.
0: Nacisnę. I co się stanie? Nic.
2: Na razie nic.
1: Close button. Discover package. Maximize button. Close. GitHub account. Settings button. Package manager. More button. Go back button. Enable scoop checkbox checked. Go. Enable scoop checkbox checked.
0: A, tutaj możemy go włączyć.
1: Change this button.
0: A to co?
1: For security reasons, changing the executable file is disabled by default. Select the executable to be used. Default for security reasons, changing the executable file is disabled by default.
0: A, tutaj coś dla zaawansowanych. Można zmienić sobie plik wykonywalny.
1: Copy path button.
0: Możemy skopiować ścieżkę.
1: Reset button.
0: Apply button. Dostosować.
1: Runas admin checkbox not checked.
0: Jako admin. A, czyli tutaj po prostu zarządzamy tym konkretnym menedżerem pakietów, jak on ma się zachowywać. Tak.
1: Skip hashtag checkbox not checked. Architecture to install. Cambobox default collapsed.
0: O, tutaj architektura.
1: Installation scope. Cambobox default collapsed.
0: Tutaj, gdzie jest zainstalowany.
1: Go to unit security settings button. Add source button. Reload sources button. Ignore packages from scope when showing a notification about updates. Disable checkbox not checked.
0: A właśnie, kiedy będzie powiadomienie o aktualizacjach, to czy ma ignorować pakiety z tego repozytorium.
1: Install scoop button install.
0: A to możemy zainstalować. O właśnie, tego szukałem.
1: Uninstall scoop and ITS packages button uninstall.
0: A tu możemy odinstalować go razem ze wszystkimi pakietami.
1: Run pin append tr cache button run.
0: Tu możemy oczyścić cache, co też jest dobrą opcją.
2: Czyli taką pamięć podręczną, tak? Jakieś tam pliki tak, tymczasowe, tak. Tego typu rzeczy.
1: Enable skupi na pomoc checkbox not checked.
0: A tu możemy automatyczne oczyszczenia, oczyszczanie przy uruchomieniu, czyli jak się uruchomi Unigate UI, to on automatycznie zacznie wyczyści sobie tam pozostałości.
1: Use logs button.
0: Tu możemy logi wyświetlić.
1: Toggle navigation panel button.
0: No i tyle. Use sobie zainstalujemy go.
1: Enable, rumpi, uninstall, scoop button, install. Scoop installer, Unigate UI, C, program files, Unigate UI, assets, utilities, install, scoop, CMD window. Terminal, press enter, to continue, all processes, window, to abort this process.
2: A, terminal się pojawił.
0: Terminal.
1: The script will install scoop and ITS dependencies, since it appears that they are not installed on your machine.
0: O właśnie.
1: Scoop installer assistant, Unigate UI.
0: To jest wewnętrzny skrypt, no to naciskam enter. I coś tu powinno się...
1: Button, 120 space blank, ING scoop, initializing, downloading.
0: Pobiera teraz sobie.
1: Mhm. Button, blank, downloading.
0: Ale nie pokazuje postępu, ale poczekamy tą chwilę.
1: 120 space blank.
0: No tutaj nie pokazuje niestety postępu, szkoda.
1: Button, blank, downloading.
2: O, ale coś się dzieje, bo jest jakiś pasek postępu.
0: To jest ten.
1: 120 space blank, downloading.
2: A, downloading. Okay. Myślałem, że to...
0: Nie, tam... do Pythona mi się po prostu przydają te wcięcia.
2: Jasne.
1: Creating shim. Adding scoop shim to your path. Scoop bus installed successfully. Type scoop help for instructions. Installing scoop search 2.1.0 64 bit from main bucket. Scoop search exe 703.5 kb.
0: No i
1: 0,
0: pobiera.
1: 14, 6, 80, takie 100. Checking hash of scoop search exe.
0: Niezbędne pakiety do interakcji z Unigetem.
1: Button. Press any key to continue. Unigate UI will be restarted to continue. Done.
0: A dobra, czyli się zrestartuje cały Unigate UI. Naciskamy enter.
1: Error. The process Unigate UI exe not found.
0: Oj.
1: Error. The process Unigate UI exe not found. C. Program files Unigate UI Alonia Microsoft Windows version 10.0.26.220.
0: Nie znaleziono procesu.
1: 120 space. C. Program files 120. C. Button. C. Program files Unigate UI Alonia. C. Microsoft Corporation. C. Program files Unigate UI Alonia Microsoft Windows.
0: Dobrze, no
2: czyli
0: to
2: musisz ręcznie pewnie go.
0: Sami. No to Alt+F4.
1: Unigate UI window. Install scoop button install.
0: Alt+F4.
1: Start toggle button. Start tooltip.
0: Albo nie, w sumie.
1: Desktop list. Unigate UI.
0: Zrobimy sobie
1: Unigate UI window
0: w ten sposób.
1: Install scoop button install. Unrumpina enable use scoop toggle minimize maximize back close button. Discover packages not GitHub account settings button package managers button more button. Go back button.
0: Go back tutaj.
1: Restart Unigate UI. Go back button. Restart Unigate UI button.
0: O właśnie. I tu się nam pokazało.
1: Restart Unigate UI to fully apply changes.
0: O właśnie.
1: No start toggle button not pressed. Start tooltip.
0: I nam się powinno...
1: Unigate UI window. Search for packages edit.
2: I jest.
0: Szybko się uruchomił. Od razu jak się nam uruchomi, to pierwsza rzecz to jest wyszukiwarka pakietów, także mamy szybki dostęp, jeżeli czegoś potrzebujemy.
1: Search for packages, folder by list, list, no, secure desktop.
0: O, tutaj coś znalazło.
1: Screen sharing meeting controls window. Unigate UI window.
0: Coś znalazło.
1: Toggle operations. Toggle operations, toggle operations panel button. Bulk operations button, list, button Node.js update.
0: O, Node.js się aktualizuje. Tutaj jest to ta lista operacji.
1: List, administrator privileges button, this operation is running with administrator privileges.
0: O, tutaj od razu jest wskaźnik uprawnień administratora, że ich wymaga.
1: Cancel button.
0: Tu możemy anulować.
1: More button. Toggle navigation panel, list, more button.
0: I więcej możemy też nacisnąć.
1: Cancel button, list, administrator privileges button, this operation, button Node.js update.
0: No i on sobie tutaj aktualizuje. I to jest akurat taka lista, gdzie tutaj możemy sobie góra-dół nawigować, ale tutaj nic innego w tym momencie nie ma, więc... I ta lista operacji zniknie, jak skończy się...
1: Bulk operations button, list, button Node.js update.
0: A to jak sobie pojadę obiektówką...
1: No object inside, Node.js update progress bar 0, list. Administrator privileges button, list.
0: A,
1: cancel button, more button, update succeeded.
0: O.
1: Node.js was updated successfully.
0: I sam nam
2: poszło.
0: Siebie powiedział, że zaktualizował. Ktoś tam jednak usiadł i są te komunikaty dla screenreaderów porobione.
1: Discover packages not GitHub account settings button package managers button control 6.
0: No i wrócimy sobie, zobaczymy czy nam się zainstalował.
1: Package managers. More button. Close button. Go back button. Winget button Microsoft SF. Winget. Reddit. Scoop button. Great repository of unknown but useful utilities and other interesting packages.
0: I?
1: Scoop. Ready toggle button pressed.
0: No i jest ready.
2: Jest ready. Czyli się możemy. Udało.
0: Teraz jakbym coś wyszukał, to powinno się pojawić. Powinno wziąć też szukać w tym repozytorium.
1: Winget button, go back button. Discover packages.
0: Search for packages button. Order back list.
1: Search for packages. Minimize button.
0: Ustawień jest bardzo dużo.
1: Max close button. Discover. GitHub account. Settings button.
0: Więc przejdźmy przez to.
1: Settings.
0: I teraz chwila prawdy. Czy coś tu się poprawiło, jeżeli chodzi o dostępność?
1: Package managers button. Control 6. More button. Close button. Go back button. General preferences button language. Fiment other miscellaneous preferences.
0: A rzeczywiście się poprawiło. Tu mamy kategorie, czyli ogólne.
1: User interface preferences button application theme. Startup page. Package icons. PR successful installs automatically.
0: Tutaj preferencje interfejsu użytkownika.
1: Notification preferences button show notifications on different events.
0: A tutaj powiadomienia.
1: Administrator rights and other dangerous settings button reduce WhatsApp prompts. Elevate installations by default. Unlock certain dangerous features, etc.
0: No właśnie, tutaj uprawnienia wszelkiego typu i też takie niebezpieczne opcje.
1: Package operation preferences button change how you get which extent installs available updates for your packages.
0: Tutaj możemy sobie dostosować, jak on ma instalować i inne rzeczy robić.
1: Package update preferences button update check frequency automatically install updates etc.
0: No właśnie, tutaj preferencje aktualizacji pakietów.
1: Package backup button automatically save a list of all your installed packages to easily restore them.
0: A tutaj backup, czyli też właśnie między innymi na GitHuba, ale możemy też lokalnie te backupy robić pakietów. W razie gdyby, to możemy sobie to w łatwy sposób przywrócić na nowym komputerze albo na nowej instalacji Windowsa.
1: Package manager preferences button enable and disable package managers, change default install options, etc.
0: No tutaj już byliśmy, to są te menedżery pakietów.
1: Internet connection settings button proxy settings, etc.
0: Tutaj mamy ustawienia połączeń internetowych.
1: Experimental settings and developer options button beta features and other options that show the NDB attached.
0: A tutaj rzeczy, które nie powinny być dotykane, czyli eksperymentalne i deweloperskie.
1: Toggle navigation panel button.
0: I tyle. Wszystko jest ładnie posortowane w czytelnych kategoriach. Także jeżeli czegoś szukamy, to mniej więcej intuicyjnie wiadomo, czego szukamy, gdzie.
1: Internet package backup.
0: No, przejdziemy sobie do ogólnych.
1: Package admin node user in general go back general preferences button language.
0: No właśnie. Tutaj nacisnę.
1: Discover packages not selected control git hub settings button package manage more button close button go back button unique display language combo box system language collapsed.
0: Tutaj mamy język. Ja mam ustawiony język systemowy, czyli angielski. Pewnie polski jest, tak? Wydaje mi się, że
2: tak,
0: powinien być.
2: Tak, powinien być.
0: Tak. To sprawdzę na szybko.
1: Expanded. System language. Afrikaans, Afrikaans, Persian, Polish, Polski, 100. Unique with display language, Polish, Polski, 100.
0: Na 100% przetłumaczony.
1: System language, no select.
0: Czyli na spokojnie da się po polsku używać. Unique with... Ja po prostu tak mam ustawione i nie chciałem tego zmieniać.
1: Data unique with automatically button check for updates.
0: Tutaj mamy przycisk do sprawdzania aktualizacji. Możemy sprawdzić teraz, a dalej.
1: Data unique with automatically toggle button pressed.
0: Czy automatycznie ma się aktualizować? Oczywiście, że tak.
1: Install pre-release versions of Unicat UI checkbox checked.
0: Pre-release, czyli wczesne wersje, które mogą być mniej stabilne, czy ma instalować. Ja chcę, więc mam. One też mają najwięcej poprawek dostępności, więc osobiście polecam w ten sposób.
1: Manage telemetry settings button manage.
0: Tutaj możemy zarządzać telemetrią, czyli wysyłaniem danych diagnostycznych. Tutaj może sobie wejdziemy od razu.
1: Share anonymous usage data window. Accept button.
0: I tutaj mamy takie okienko, czy chcemy udostępniać anonimowo dane o użyciu.
1: Decline button. Accept button. Decline button.
0: No dajmy na to, że nie chcemy.
1: Discover packages not selected. Control 1.
0: Nam się zamknęło i to w sumie tyle. Takie proste okienko.
1: GitHub settings package manager button. Close button.
0: Jedziemy od początku.
1: Go back button. Restart unit UI. Restart. Go back. Restart unit UI button.
0: Oj, coś tutaj zastosować. Pewnie te dane diagnostyczne.
1: Go back button. Rest. Unit. Rest. Go back. Close button. More button. Close button. Go rest. Data unit UI.
0: Zignorujemy.
1: Data unit. Install. Manage telemetry settings. Import settings from a local file button. Import.
0: Tutaj możemy zaimportować ustawienia Winget UI z pliku lokalnego, czyli nasze wszystkie zignorowane pakiety, wszelkiego typu preferencje, to wszystko możemy sobie przywrócić.
1: Export settings to a local file button export.
0: A tu możemy sobie wyeksportować znów ustawienia nasze obecne do pliku lokalnego na lokalnym dysku. I sobie możemy to w bezpiecznym miejscu zapisać i to tam sobie będzie.
1: Reset unit UI button.
0: Tu możemy zresetować zupełnie do ustawień fabrycznych, jeżeli wystąpią jakieś problemy, to jak najbardziej.
1: User interface preferences button application theme. Startup page. Package icons. PR successful installs automatically.
0: I teraz tak.
1: Toggle navigation panel button. User interface preferences button application theme. Startup page. Package icons.
0: To teraz.
1: Reset unit. User toggle. Minimize. Maximize. Close button. Discover back. GitHub backup settings button. Package manage more button. Close button. Go back button.
0: Go back. I jedziemy.
1: Restart. General preferences.
0: Kolejne.
1: User interface preferences button application theme. Startup page. Package icons. PR successful installs automatically.
0: No i preferencje interfejsu użytkownika.
1: Discover packages, GitHub backup, settings button, package managers, more button, close button, go back button, restart, unit UI button.
0: Kursor uciekł.
1: Application theme, combo box, follow system, color scheme, collapsed.
0: Tutaj jest motyw aplikacji. Ja mam ustawione, żeby na podstawie tego, jaki mam w systemie, bo mi to w sumie bez różnicy.
1: Startup page, Campbellbox default collapsed.
0: Tutaj możemy wybrać stronę startową, czyli na przykład
1: expanded default. Discover package is not selected.
0: Domyślna to jest ta, na której byliśmy wcześniej.
1: Discover package is not selected.
0: Możemy wybrać, na której ma się otwierać domyślnie.
1: Software update is not selected. Install package is not selected. Package bundle is not selected. Settings not selected.
0: O, możemy domyślnie nawet do ustawień.
2: Do ustawień, tak. Gdybyśmy bardzo chcieli tam często zmieniać coś.
0: Tak.
1: Package install package software update is not selected.
0: Ja chcę do aktualizacji domyślnie.
1: Unit UI startup page, Campbellbox software update.
0: Już się ustawiło.
1: Close unit UI to the system page, checkbox checked.
0: No właśnie, czy ma się do zasobnika zamykać? Czyli jak nacisnę teraz Alt F4, to on aplikacja się zupełnie nie zamknie, tylko się zminimalizuje do zasobnika. Można to odznaczyć, jeżeli ktoś rzeczywiście mocno nie chce.
1: Manage unit UI autostart behavior button open.
0: Tu możemy zarządzać autostartem. To nam pewnie otworzy ustawienia systemowe. Zobaczmy.
1: Settings. Settings window. Sort by Y. Campbellbox name collapsed.
0: I tutaj nam otwiera aplikacje, które się uruchamiają przy starcie w Windowsie.
1: Unit UI window. Manage unit UI. Show package icons on package list. Checkbox checked.
0: Tutaj ikony pakietów, czy mają być pokazywane. No ja może oznaczę, no bo
1: show package icons on.
0: Nie bez różnicy, to na może nawet będzie lepiej, jeżeli chodzi o szybkość działania, bo nie będzie musiał wczytywać tych ikon.
1: Clear cache button.
0: Możemy wyczyścić cache.
1: Select upgradeable packages by default, checkbox checked.
0: Tutaj czy ma automatycznie, domyślnie ma, czy ma zaznaczać pakiety, które można zaktualizować.
1: Toggle navigation panel button.
0: No i tyle. Też jest prosto.
1: Minimize
0: button. Przyjrzysz się, jeżeli chodzi o funkcję.
1: Max close button, discover button, github settings button, package managers, more button, close button, go back button.
0: Go back.
1: Restart unit, general preferences button, language, user interface, notification preferences button, show notifications on different event.
0: Też rzecz ważna, jeżeli nie chcemy, żeby nam spamowało, możemy sobie dostosować.
1: Discover packages, github account button, settings button, package managers button, more button, close button, go back button, restart unit UI button, enable unit UI notifications, checkbox checked.
0: Tutaj możemy zupełnie wyłączyć powiadomienia unit UI.
1: Show a notification when there are available updates, checkbox checked.
0: Czy ma pokazywać powiadomienie, jak są dostępne aktualizacje?
1: Show a silent notification when an operation is running, checkbox checked.
0: Ciche powiadomienie, czyli takie, które nam nie dźwięczy, ani nie oznajmia, jest przez NVD, ale które się wyświetla w centrum powiadomień, jeżeli jest operacja jakaś w toku.
1: Show a notification when an operation fails, checkbox checked.
0: O, powiadomienie, jeżeli się nie uda operacja.
1: Show a notification when an operation finishes successfully, checkbox checked.
0: Tutaj, jeżeli się powiedzie operacja, tylko że tak, jak nam na przykład znajdzie z 20 aktualizacji, to przy każdej nam będzie dzwonić, że się powiodła, więc jeżeli ktoś nie chce, to...
1: No checked. Show a notification when an operation finishes successfully, is now disabled.
0: O właśnie, i wyłączyło. Fajne są właśnie te też takie doszlifowanie, że to wszystko jednak mimo wszystko mówi, że jest wyłączone, żeby się upewnić.
1: Toggle navigation panel button.
0: I tyle, jeżeli chodzi o powiadomienia. Też przejrzyście.
1: Maximize.
0: Naprawdę lubię, jak jest skonstruowane te menu ustawień.
1: Close button. Discover back. Github account. Settings button. Package managers. More button.
0: No i znowu
1: close
0: szukamy.
1: Go back button.
0: Go back.
1: Restart unit. General user interface. Notification. Administrator rights and other dangerous settings button. Reduce WhatsApp prompts. Elevate installations by default. Unlock certain dangerous features. Etc.
2: Czyli różne niebezpieczne rzeczy.
0: Tak, brzmi strasznie, ale naprawdę tutaj możemy sobie życie bardzo ułatwić.
1: Discover package, GitHub account, settings button, cont package manager, more button, close button, go back button, restart unit, ask for administrator privileges once for each batch of operations, checkbox checked.
0: No właśnie, to sobie warto zaznaczyć, żeby przy wielu operacjach, przy wielu instalacjach, aktualizacjach zapytał tylko raz o uprawnienia, a później już sobie automatycznie te uprawnienia przyznawał do innych aktualizacji w danej jakby operacji. Czyli to nie jest tak, że zapyta nas tylko raz, a później będzie cały czas przy każdej operacji sobie sam brał uprawnienia.
2: Po prostu w tej danej sesji.
0: Tak, tak, tak. To sobie warto zaznaczyć. To jest chyba domyślnie odznaczone. Warto to sobie zaznaczyć właśnie.
1: Ask only once for administrator privileges, checkbox not checked.
0: Zapytaj tylko raz o uprawnienia administracyjne. Tu chyba właśnie chodzi o całą jakby sesję, czyli od uruchomienia aplikacji do zamknięcia. I ja tego jakoś tak nie mam zaznaczonego, ale można, jak najbardziej.
1: Prohibit any kind of elevation via unit UI elevator or yes, checkbox not checked, this option will cause issues. Any operation incapable of elevating itself will fail. Install loop data and install as administrator will not work.
0: O właśnie, tutaj możemy w ogóle zabronić mu korzystania z elewacji tak zwanej, czyli pytania o uprawnienia kontroli konta użytkownika. No właśnie, tego się nie zaleca i no lepiej tego nie zaznaczać po prostu. I tyle. Nie ma tutaj za dużo tych opcji, ale no w sumie ta ostatnia tylko jest taka niebezpieczna najbardziej. To jest jakieś nieoznaczone.
1: Ten command line argument scan change the way in which programs are installed, upgraded or uninstalled, in a way in get we can control. Using custom command line scan break packages.
0: A, dobra. Proceed with caution. A tutaj możemy własne jakby...
1: Allow custom command line argument scan.
0: Własne argumenty do wiersza poleceń dodawać, czego ja nie polecam. Jeżeli ktoś jest bardzo zaawansowanym użytkownikiem, to można, ale naprawdę nie polecam tego robić nikomu.
1: Toggle button not pressed. Disable. Enable. No next.
0: Tutaj.
1: Toggle button. Ignore custom pre-install and post-install commands when imported. Toggle custom. Allow custom. Restrictions on package operations. Prohibit any kind of elevation. Restrictions on package operations.
0: Dobra, czyli ograniczenia.
1: Allow custom command line arguments.
0: Czyli tutaj muszę jechać obiektówką, bo nam to nie czyta niestety.
1: Custom command line arguments can change the way in which programs are installed, upgraded or uninstalled in a way we cannot control. Using custom command line scan break packages. Proceed with caution.
0: Tutaj już przy tym byliśmy.
1: Toggle button not pressed.
0: To jest ten pierwszy przełącznik. Później mamy następny.
1: Ignore custom pre-install and post-install commands when importing packages from a bundle.
0: Czyli, żeby ignorował
1: ignore custom pre-install and post-install
0: własne takie zrobione przy bundlach komendy przed instalacją i po danego pakietu.
1: Pre-end post-install commands will be run before and after a package gets installed, upgraded or uninstalled. Be aware that they may break things unless used carefully.
0: No można, ale coś nie zalecam. Takim normalnym użytkownikom, to naprawdę trzeba widzieć, co się robi, żeby tutaj nie zepsuć. To już są rzeczywiście takie niebezpieczne rzeczy.
1: Toggle button not pressed. Restrictions on package managers.
0: Tutaj możemy ograniczenia do managerów pakietów sobie.
1: Allow changing the paths for package manager executables.
0: Czyli czy pozwalamy na zmianę ścieżki do plików wykonywalnych. Przy menedżerach pakietów, no nie warto, bo na przykład dajmy na to, byśmy mieli jakiegoś wirusa i on by sobie mógł podmienić tą ścieżkę i coś tam namieszać, nie warto tego zaznaczać.
1: Turn this on enables changing the executable file used to interact with package managers. While this allows finger-grinded customization of your install processes, it may also be dangerous.
0: Tak, możemy na przykład mieć Wingeta zainstalowanego zupełnie gdzie indziej, na jakimś innym dysku, nie wiem. No i możemy sobie w ten sposób zmienić ścieżkę do niego, ale nie warto.
1: Toggle button not pressed. Restrictions when importing package bundles.
0: Tutaj ograniczenia przy importowaniu bundli.
1: Allow importing custom command line arguments when importing packages from a bundle unavailable.
0: No i tak samo, czy pozwolić na własne argumenty przy wierszu poleceń przy importowaniu.
1: Malformed command line arguments can break packages or even allow a malicious actor to gain privileged execution. Therefore, importing custom command line arguments is disabled by default. Unavailable.
0: No tak, że to jest wyłączone domyślnie, ponieważ to może albo coś popsuć, albo komuś, kto ma niecne zamiary, może dać
2: coś ułatwić.
0: Tak.
1: Toggle button unavailable not pressed. Allow importing custom pre-install and post-install commands when importing packages from a bundle unavailable.
0: No i to samo przy tym przed instalacją i po instalacji przy komendach.
1: Pre-end post-install commands. Toggle button unavailable not. Line up button. Page up button, page down button, line down button, toggle navigation panel button, toggle button, toggle button, toggle navigation minimize button.
0: Toglach nic już nie ma.
1: Maxima close,
0: discover button,
1: GitHub settings button, package manager.
0: Ja bym od siebie polecał po prostu zająć się tymi dwoma pierwszymi checkboxami, które tu mamy, które są zaetykietowane. Reszta nie jest aż taka ważna, ani przydatna.
1: Ask only once for administrator privileges once for each batch of operations checkbox checked.
0: O te pytanie uprawnienia.
1: Ask only once for administrator privileges checkbox not checked.
0: No i właśnie, i o to drugie można sobie zaznaczyć.
1: Prohibit any kind. Restart, go back, close button, go back,
0: test. No to następna zakładka.
1: No, admin package operation preferences, but administrator rights and other package operation preferences, button change how UNIGET we check and installs available updates for your packages.
0: No teraz preferencje operacji na pakietach.
1: Discover pack, GitHub backup settings, but package manager, more button, close button, go back button, restart UNIGET, choose how many operations should be performed in parallel combo box 1 collapsed.
0: O, tutaj możemy wybrać, ile operacji ma być naraz wykonywanych. Ja tu mam zaznaczone 1. Wydaje mi się, że jakbym miał więcej, to by mogło to powodować konflikty, a z drugiej strony
2: tak,
0: jak jest tylko
2: przy
0: jedna...
2: instalacji często tak jest, że na przykład jeżeli jest wykorzystywany ten sam silnik instalacyjny, to,
0: tak.
2: to dobrze, żeby jedna aplikacja była instalowana pojedynczo, a nie na przykład dwie, trzy na raz. To na to warto rzeczywiście zwracać uwagę i lepiej tutaj nie zmieniać tego stanu rzeczy. Zresztą nie bez powodu programy instalacyjne zalecają, żeby inne aplikacje w trakcie instalacji były zamknięte. To też jest z tym związane.
0: A no tak. No to zostawiamy na jedynce.
1: Clear successful operations from the operation list after a 5 second delay checkbox not checked download operations are not affected by this setting.
0: O, tutaj czyści po 5 sekundach, jeżeli jakaś operacja była pomyślna z tej listy.
1: Try to kill the processes that refuse to close when requested to checkbox not checked, you may lose unsaved data. Try to kill the processes that refuse to close when requested to checkbox not checked, you may lose unsaved data.
0: Tutaj możemy mu powiedzieć, żeby próbował ubić procesy, które się nie chcą ubić pomimo prośby. No ale nie warto, możemy stracić dane niezapisane. Na przykład dajmy na to Windows tak czasami lubi robić przez Microsoft Store'a. Mamy na przykład niezapisany plik w Notepadzie i on nam go ubija i no nieciekawie jest. Tak już miałem parę razy, więc tutaj trzeba uważać. Lepiej tego nie zaznaczać po prostu.
1: Ask to delete desktop shortcuts created during uninstall or upgrade. Toggle button not pressed.
0: A tutaj czy ma pytać o usunięcie skrótów na pulpicie.
1: Ask to delete desktop shortcuts created during uninstall or upgrade.
0: To raczej przy odinstalowywaniu, tak mi się wydaje, by pytał.
1: Package update preferences button, update check frequency, automatically install updates, etc.
0: Tutaj powiązane, do tego też zaraz przejdziemy.
1: Administrator rights and other dangerous settings button, reduce WhatsApp prompts, elevate installations by default, unlock certain dangerous features, etc.
0: Tak, tutaj już byliśmy.
1: Toggle navigation panel, minimize by maximum close, disk up.
0: Jedziemy dalej.
1: GitHub settings button, package manager button, close button, go back button. Administrator right package operation package update preferences button, update check frequency, automatically install updates, etc.
0: Tutaj preferencje aktualizacji.
1: Discover GitHub settings package manager button, close button, go back button, restart UI GUI, check for package updates, periodically checkbox checked.
0: O właśnie, że ma co jakiś czas sprawdzać automatycznie aktualizację pakietów i to sobie możemy dostosować.
1: Check for updates every, CamboBox 8 hours elapsed, install every, check.
0: Ja mam ustawione co 8 godzin, ale można sobie ustawić jak ktoś chce.
1: Check for updates every, 2 hours, check for updates every, 10 minutes.
0: O, co 10 minut można.
2: Jak tak ktoś bardzo chce być na bieżąco.
0: Tak, można co 10 minut. A można też...
1: Check for updates. Check for updates every, 1 week.
0: O, co tydzień można też. Jak ktoś lubi.
1: Check for updates every, 8 hours.
0: Ja sobie zostawię co 8 godzin.
1: Install available updates automatically checkbox checked.
0: O, tutaj czy ma automatycznie instalować dostępne aktualizacje. Jeżeli to oznaczymy, to nas po prostu powiadomi, że są, ale byśmy musieli sami tam wejść do tej zakładki i sobie zainstalować.
1: No, automatically install updates when the network connection is meter checkbox checked.
0: A tutaj, żeby automatycznie nie instalował aktualizacji, jeżeli mamy połączenie taryfowe. Połączenie taryfowe na przykład jest... możemy sobie włączyć do jakiejś sieci Wi-Fi, przy hotspotach na przykład, jak mamy mało internetu. Albo możemy sobie, jak mamy modem podłączony do laptopa albo komputera, też sobie na nim włączyć połączenie taryfowe. I ten program to wykrywa i nie pozwala na automatyczne aktualizacje, kiedy takie połączenie taryfowe jest. O, a tutaj, żeby nie instalował automatycznie aktualizacji, kiedy jesteśmy na baterii.
2: No tak, bo to może żywotność pracy naszego sprzętu drastycznie skrócić.
0: A no tak, więc to możemy sobie nawet zaznaczyć.
1: Checked. Don't automatically install updates when the device runs on battery is now enabled.
0: No właśnie. Jest włączone.
1: Don't automatically install updates when the battery saver is on checkbox not checked.
0: O, a tutaj, żeby nie instalował, jak jest oszczędzanie baterii włączone. Normalnie laptopy sobie włączają tak przy 15% czy tam 20%. Sobie można próg ustawić tego oszczędzania energii. No i kiedy się to włączy, to UniGet UI nam to wykrywa i przestaje aktualizować.
1: Minimum age for updates, combo box, no minimum age elapsed.
0: A tu? Minimalny wiek?
1: Minimum age for updates, a day. Minimum age for
0: minimum. Aha, dobra, jak, czyli wersji.
2: Tak.
0: Jak stara jest wersja dana programu.
2: Wiesz co, albo jak długo te aplikacje, te aktualizacje mają być. Czyli na przykład tu chodzi prawdopodobnie o to, że jak na przykład były jakieś ostatnio ataki na NPM-a na przykład, na pakiety w NPM-ie, które zostały wypuszczone. I tu chodzi o to prawdopodobnie, żeby nie instalować wszystkiego jak leci, że o, wyszła nowa aktualizacja jakiejś paczki, to teraz ja ją już od razu będę aktualizował, nie? Poczekajmy. Lepiej na przykład niech ta paczka się wygrzeje powiedzmy jeden dzień, niech inni to sprawdzą, a dopiero potem będziemy instalować.
0: A może? A tak, w sumie to ma sens.
2: Bo tutaj nie tak, wiem, bo teraz coraz częstsze są te ataki na te tak zwane łańcuchy dostaw.
0: Tak.
2: Ostatnimi czasy przez to, że coraz więcej osób zaczyna chociażby programowanie ze sztuczną inteligencją i na swoich komputerach mamy różnego rodzaju paczki właśnie z NPM-a, z PIP-a, gdzie kiedyś to kto to miał, tak? Te wszystkie pakiety, a teraz dużo osób to ma, no to ostatnio różni złośliwcy zabierają się za infekowanie tych paczek i potem no właśnie, mogą być tego niedobre efekty dla nas.
0: No tak. To ma rzeczywiście sens.
1: One moment installer URL host changes between the installed version and the new version. Winget only. Checkbox checked.
0: O, tutaj przy Wingecie, to tak a propos tych ataków supply chain, czy żeby ostrzegł, jeżeli pomiędzy wersjami zmienia się adres URL wersji, ale to tylko działa w przypadku Wingeta, adres jakby instalatora, tak. To też jest opcja warta zostawienia włączoną.
1: Package operation preferences button change how Wingett we handle install. Administrator rights and
0: other.
1: Toggle navigation button, minimize, maximize, close button. Discover GitHub settings, package manager, more button, close button, go back button. Restart, user, notification, prep, administrator, package, upgrade, package, update, package, backup button, automatically save a list of all your installed packages to easily restore them.
0: To może być interesująca opcja, czyli kopie zapasowe naszych pakietów.
1: Discover, GitHub, settings, package manager, more button, close button, go back button, restart, Wingett, we button, log out from GitHub button.
0: O, tu możemy się wylogować z GitHuba też.
1: More details button.
0: Więcej informacji. To też nam otworzy tą stronę, co wtedy.
1: Filiady perform a cloud backup of the installed packages checkbox not checked cloud backup uses a private GitHub just to a list of installed packages.
0: O, to nie włączyłem. To też warto włączyć. Żeby co jakiś czas robił kopię zapasową pakietów, to ja sobie to włączę.
1: Checked. Filiady perform a cloud backup of the installed packages is now enabled.
0: O, jest włączone.
1: Perform a cloud backup now button backup.
0: Tu możemy nawet zrobić, żeby teraz zrobił tą kopię. No to niech sobie zrobi.
1: Discover packages not selected. GitHub settings button. Discover close button. Maximize button. Minimum tagel. Clear the perform a local backup. More log out from GitHub. More clear the perform a cloud backup now button. Restore a backup from the cloud button. Select backup.
0: O, tutaj możemy wybrać kopię zapasową do przywrócenia z chmury GitHuba.
1: Clear the perform a local backup of the installed packages checkbox not checked.
0: A jeżeli nie chcemy GitHuba, nie chcemy na nim polegać, to możemy też lokalnie sobie co jakiś czas wykonywać taką kopię.
1: Toggle navigation panel button.
0: Ale ja wolę mimo wszystko w chmurze. I teraz jak to zaznaczyłem, to co jakiś czas powinna nam się ta kopia wykonywać.
1: Minimize button.
0: Dobrze.
1: Maxim close button. GitHub settings package manual button. Close button. Go back button.
0: Mhm.
1: Restart. General user interface.
0: Już mało nam tego zostało.
1: Package, package, package backup button. Package manager preferences button. Enable and disable package managers. Change default install options. Etc. Package managers.
0: O właśnie, tu się nam otwiera.
1: Discover packages not set. GitHub account settings package manager button. Close button. Go back button. Winget button. Microsoft SSH package manager. Go back button. Settings. Discover packages not set. Close max manager. Internet package manager. Package package update. Package package manager preferences button. Enable package backup. Back internet connection settings button.
0: Teraz połączenie internetowe.
1: GitHub settings package manager button. Close button. Go back button. Connect the internet using a custom proxy checkbox not checked.
0: Tu możemy dodać własne proxy, jeżeli z jakiegoś powodu musimy się przez proxy łączyć.
1: Wait for the device to be connected to the internet before attempting to the tasks that require internet connectivity. Checkbox checked.
0: No i tutaj, żeby czekał na połączenie internetowe, zanim zacznie wykonywać jakieś operacje, które go potrzebują.
1: Toggle navigation panel button.
0: Czyli na przykład no, jakieś instalatory online, jak są teraz popularne, że pobieramy małego egzeka i on resztę dociąga. Tak przeglądarki internetowe na przykład działają. No to właśnie coś w tym stylu. Będzie czekał, aż nasz komputer będzie połączony z internetem. No i w sumie tyle. Czego więcej chcieć?
1: GitHub settings button, package manager, more button, close button, go back button.
0: Zostały te eksperymentalne, ja tak z ciekawości pokażę, jako ciekawostka, a później już wydaje mi się, że raczej całą aplikację będziemy mieli omówioną.
1: Discover button, GitHub account settings button, package manager,
0: more button, close button,
1: go back button. Show unit US version on the title bar, checkbox not checked.
0: O, tutaj możemy na pasku tytułu pokazywać wersję Unicode UI.
1: Enable background API, widgets for unit UN sharing, port 7058, checkbox checked.
0: O, tutaj jakieś widgety w tle, jakiś port debugowania, to tam...
1: Wait for the device to be connected to the internet before attempting to the tasks that require internet connectivity. Checkbox checked.
0: A to ciekawe, tutaj też...
2: To ta sama opcja, którą już mieliśmy przed chwilą.
0: No właśnie, dziwne. Nie wiem, czemu tak jest.
1: Disable the 1 minute timeout for pascal related operations, checkbox checked.
0: O, tutaj jest timeout minutowy. Jeżeli coś się nie uda, to on będzie próbował.
1: Toggle button not pressed. More info button use app. Toggle button not pressed.
0: Co to jest?
1: More info button use a custom icon and screenshot database URL.
0: O, tutaj możemy własny repozytor, własny URL do ikon i zrzutów ekranu z aplikacji dać, jeżeli ktoś ma taki kaprys.
1: Use a custom icon and screenshot database URL edit empty for default.
0: O, tutaj możemy dodać ten URL.
1: Enable background CPU usage optimizations, CPU request 3278, checkbox checked.
0: O, tutaj optymalizację procesora przy używaniu w tle można wyłączyć, chociaż no, nie warto.
1: Perform integrity checks at startup, checkbox checked.
0: O, tutaj będzie przy starcie sprawdzał integralność, czyli hasze i inne rzeczy. Jak nie będą się zgadzały, to nas poinformuje o tym grzecznie, że jednak coś tutaj nie tak jest i żeby zainstalować jeszcze raz z oficjalnego źródła.
1: When was installing packages from a bundle, install also packages that are already installed, checkbox not checked.
0: O, a tutaj żeby, jak instalujemy z bundla, żeby też instalował pakiety, które już są zainstalowane. Nie ma to w tym przypadku sensu dla takiego typowego użytkownika.
1: Toggle navigation panel button.
0: No i tyle. W sumie już omówiliśmy całą aplikację. Jak tu nacisnę,
1: minimize button, toggle navigation panel button, minimize maximize close button, discover button, GitHub account.
0: To nic się w sumie nie dzieje. Przy zminimalizowanym oknie, znaczy nie zminimalizowanym, tylko jak mamy mały ekran, nie mamy zmaksymalizowanego okna, to ten przycisk będzie nam pokazywał te elementy nawigacji, czyli właśnie te
1: software app install, software app discover, search for packages button. Folder by grep, search for minimize close, GitHub account, settings button, control, GitHub account button, settings button, package manager button.
0: Manager pakietów i więcej. To będzie ukryte, więc nie zdziwcie się po prostu, jak nie będzie to widoczne przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Po prostu trzeba ją zmaksymalizować.
1: Package manager.
0: Na przykład setting tym przyciskiem tutaj.
1: Discover packages, close, maximize button.
0: O właśnie, maksymalizuj. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą aplikację. Aplikacja moim zdaniem bardzo przydatna, prosta w użytkowaniu, prosta, ale ma dużo zaawansowanych funkcji.
2: Ale ma dużo funkcji, to prawda. I zdecydowanie ja osobiście też polecam instalowanie aplikacji z użyciem menedżerów pakietów. To już od was zależy, czy Unicode UI, czy Winget, czy Chocolate i na co tam się zdecydujecie, czy wolicie terminal, czy wolicie taką aplikację okienkową, to bez znaczenia. Natomiast istotne jest to, żeby instalować rzeczywiście te aplikacje z zaufanego źródła, bo po prostu coraz więcej, tak jak Miłosz wspominał już na początku tej audycji, coraz więcej tych różnych skamerskich aplikacji jest, które się podszywają pod aplikacje, których używamy na co dzień. No i z jednej strony to mogą być aplikacje, które po prostu coś będą chciały nam złego zrobić już na starcie, no ale gorzej, jeszcze gorzej, jeżeli na przykład zainstalujemy sobie chociażby fałszywy menedżer hash, który nawet może i działać tak jak powinien, ale przy okazji naszą bazę danych razem z tak zwanym master keyem gdzieś wysyłać w świat do kogoś. No to już wtedy może być naprawdę źle. Także zdecydowanie lepiej używać tego typu narzędzi. Tu jeszcze taki komentarz mamy od Sylwestra. który napisał do nas: ja odinstalowałem Uniget UI z kompa, bo mi to przeszkadzało. No, być może po tej audycji zmienisz zdanie i coś ci to, Sylwestrze, rozjaśni, jak używasz tej aplikacji. Może właśnie dzięki temu będzie ona dla ciebie prostsza i przeszkadzać nie będzie.
0: To zależy, w jakim sensie przeszkadzało, bo jak częste powiadomienia, to albo interwał aktualizacji sobie można przestawić na tam co parę dni, co parę godzin, albo po prostu wyłączyć powiadomienia, zostawić wszystko na automacie.
2: Niech sobie działa.
0: Tak, i żeby sobie działał, powiadomienia wyłączyć, że aktualizuje, że skończył, tylko zostawić na przykład, jeżeli jest jakiś błąd, żeby jakby coś poinformował mimo wszystko, żeby nie próbował ciągle tego samego. Bo jak jest na przykład błąd, to przy kolejnej operacji on znowu będzie próbował aktualizować tą aplikację, więc wtedy by trzeba było taką albo ten konflikt rozwiązać, sprawdzić logi, bo tam się pojawiają obok przy błędzie, albo po prostu zignorować taką aplikację, bo tak też się zdarza.
2: Tak, bo też nie zawsze wszystko chce się instalować tak prosto. Na przykład z OBS-em kiedyś był taki kłopot, że jego to aktualizować najlepiej na świeżo po restarcie komputera, bo w innym przypadku to różne pliki multimedialne do obsługi multimediów przejmowały różne inne aplikacje i wtedy pojawiały się problemy z aktualizacją OBS-a.
0: A teraz jak to jest przez Unigeta z OBS-em?
2: Wiesz co, jak instalowałem, ja akurat Wingeta używam do aktualizacji po prostu, jakoś się z terminalem polubiłem bardziej i jest tak samo, więc najlepiej po prostu na samym starcie kompa sobie aktualizować.
0: Mhm, dobrze, czyli tak to wygląda.
2: Tak, tak, bo potem są problemy.
0: OBS nie ma automatycznej aktualizacji.
2: Ma.
0: A to ciekawe.
2: Więc też można.
0: Bo nie zauważyłem kiedyś, jak używałem starszych wersji, to on się jakoś tak aktualizować sam z siebie nie chciał i musiałem pobierać.
2: Nie, to już od jakiegoś czasu ma updater, więc... Ale wtedy też to nic nie daje, bo nawet ten updater, on po prostu i tak krzyczy, że są jakieś tam pliki w użyciu i...
0: Oj.
2: No i jest to kłopot.
0: No to niedobrze.
2: Tak. Natomiast aplikacja Uniget UI bardzo fajne narzędzie, jeżeli chcecie być na bieżąco z aktualizacją oprogramowania w waszym systemie operacyjnym pod Windowsem, jak i nie tylko widać, bo też i na Linuxie, na Macu, a ciekawe swoją drogą, co tam można
0: sobie
2: aktualizować.
0: No jestem naprawdę ciekaw, jak to wygląda.
2: Może po
0: prostu na Androida by się przydało.
2: Tak, może tego Pythona i NPM-a tak naprawdę.
0: Tak, no na pewno Wingeta tam nie będzie.
2: No, bo nie ma po co. No, ale są na Maca, jak to repozytorium
0: jest,
2: się...
0: Brew.
2: Brew, tak, Homebrew, dokładnie.
0: Tak, i jest jeszcze... No, na Linuxie na przykład by używał APT automatycznie.
2: Tak, więc może i też to działa. Jeżeli korzystacie, to dajcie znać w komentarzu chociażby pod audycją. A na dziś to by było tyle. Uniget UI, aplikację demonstrował Miłosz Nowicki. Dziękuję ci bardzo.
0: Również dziękuję.
2: Ja także dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Przez to, no albo dotykamy sobie prawego dolnego rogu, mniej więcej gdzieś tam, gdzie będzie akceptuj regulamin przycisk, albo stukamy sobie raz czterema palcami u dołu ekranu. Przenosi nas do ostatniego elementu na ekranie. Proste, prawda? Więc warto wiedzieć, że coś takiego jest i że można się tym posiłkować. A to jest gest jednokrotnego stuknięcia czterema palcami, gest dwukrotnego stuknięcia czterema palcami. Ja go teraz specjalnie zademonstruję i nie powiem nic, co on robi. Dwa razy stukam.
5: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy, stuknij dwukrotnie czterema palcami, potrzyj dwoma lub naciśnij jest na klawiaturze.
4: Tak, czyli gest ten nam uruchamia pomoc lub ją zatrzymuje. To właśnie w ten sposób sobie uruchamiałem tą szybką pomoc, ćwiczenie voiceovera. Trzykrotnego stuknięcia czterema palcami chyba już nie ma i cztero, sprawdzę jeszcze, ale wydaje mi się, że nie ma. No nie ma. Przytrzymania też nie ma, żeby nie było. Więc przejdziemy sobie teraz do przesuwania czterema palcami. Tutaj tak naprawdę jest szybka piłka, bo tutaj tak naprawdę nie mamy wiele. Góra-dół nie robi nam absolutnie nic. Chyba sobie możemy przypisać te gesty, z tego co wiem. Nie jestem pewien, nie sprawdziłem tego wcześniej, bo też nie miałem zbytniej potrzeby. Za to czterema palcami przesuwanie w lewo i przesuwanie w prawo robi nam rzeczy następujące.
5: Przesunięcie w lewo czterema palcami. Przenucz na poprzednią aplikację. Przesunięcie w prawo czterema palcami. Przenucz na następną aplikację.
4: Tak. To jest coś takiego, że jeśli mamy już daną aplikację otwartą, uwaga, nie działa na ekranie głównym, więc proszę nawet nie próbować, znaczy spróbować możecie, jeśli nie uwierzycie na słowo, natomiast na ekranie głównym to nie zadziała. Zadziała, jeśli będziemy sobie w jakiejś tam aplikacji. Wtedy cztery palce w prawo przełączą nas na bodaj poprzednią aplikację, tak?
5: Przesunięcie w lewo czterema, przejdź do ostatniej rzeczy, przesunięcie w prawo czterema palcami, przełącz na następną.
4: Przełącz na następną aplikację, czyli następną w... A widzicie, to tutaj już jest niekonsekwencja, nie? Bo tam trzy palce w lewo to była następna rzecz, a w prawo poprzednia. No cóż, jest niekonsekwencja, ale tak, w prawo następna aplikacja, w lewo poprzednia aplikacja, żeby nie było w kolejności tych widocznych na pasku przełączania aplikacji. I wtedy one tam się będą nam zmieniały. I my tak sobie możemy, wiecie, w nieskończoność. Jak na przykład chcemy do czwartej aplikacji się z ostatniej przemieścić, no to czterema palcami przesuwamy w lewo, w lewo, w lewo i chyba w lewo. I tam się dostajemy do tej aplikacji, której my tam chcemy. On VoiceOver nam to na bieżąco czyta, od razu nam tą aplikację aktywuje, więc tak naprawdę problemu nie ma. Mhm. Dobrze. Gesty myślę już mamy omówione wszystkie. Nie ma już ich więcej, choćbyśmy chcieli. Pokażę jeszcze w ramach takiego bonusu, jak przypisywać sobie gesty. Jak przypisywać sobie gesty, jak modyfikować te już istniejące, jak w ogóle wykruszać gesty, to znaczy usuwać je, uczyniwszy, że tam powiedzmy ten gest nie będzie robił nic. Da się to zrobić. Mianowicie wchodzimy sobie do ustawień. Chociaż wiecie co? A pokażę wam jeszcze te szybkie ustawienie na szybko. 4x2.
5: Ustawienia voiceover. Nagłówek. OK. Przycisk. Filtruj. Pole wyszukiwania. Duży kursor. Wyłączone. Dźwięki. Włączone.
4: Bo myślę, to też jest ważne w pewnym momencie.
5: Duży kursor. Wyłączone.
4: Jeśli my sobie w to puk... Albo nie, w te dźwięki.
5: Dźwięki. Włączone.
4: Puk-pukniemy.
5: Wyłączone. Duży kursor. Dźwięki.
4: Nie mamy dźwięków. Wyłączone. Ja je teraz włączę 2x1 palcem. Stukam. Siup.
5: Włączone. Głośność. 80%. Przycisk. Regulacja.
4: O. I tutaj... Że to jest regulacja, na pokrętle mamy coś takiego jak...
5: Edyt, zmiana wartości.
4: Zmiana wartości.
5: Dźwięki, wyrazy, znaki, edycja, nagłówki.
4: Nie mamy zmiany wartości. Tu, że to jest regulacja...
5: Głośność, 80%, przycisk, regulacja.
4: Mamy. I teraz palcem góra-dół...
5: 70%, 80%.
4: Zmniejszamy te... To znaczy...
5: 100%.
4: Zwiększamy tę głośność. Idąc w prawo...
5: Interpunkcja, niektóre, przycisk. Regulacja.
4: Właśnie na tej samej zasadzie sobie
5: wszystkie
4: zmieniamy.
5: Niektóre, brak.
4: I tak dalej.
5: Niektóre, język, polski, polska, przycisk, opisy multimediów, mowa, przycisk, regulacja.
4: Tak, czyli generalnie to, co też mamy na pokrętle, gdy mamy dany film, na pokrętle mamy parametr opisy multimediów. Tutaj w szybkich ustawieniach mamy wszystko. Możemy sobie to regulować.
5: Opisy obrazków, ekran początkowy, włączony. Panel napisów, wyłączony.
4: Panel napisów.
5: Styl nawigacji, płaska, przycisk. Regulacja.
4: Tak, i tak naprawdę tych ustawień mamy sporo. Je sobie możemy, tak jak już wspomniałem wcześniej, modyfikować właśnie w ustawieniach. Dostępność VoiceOver. Tam gdzieś będą szybkie ustawienia, przycisk gdzie, teraz nie pamiętam. Wychodzę sobie z tych szybkich ustawień albo home'em, albo potarciem dwoma palcami. A, wyjdę sobie teraz home'em.
5: Ustawienia.
4: I wejdziemy do prawdziwych ustawień, żeby wam pokazać jeszcze, gdzie są polecenia VoiceOver.
5: Ustawienia.
4: A spróbujemy teraz się posłużyć wyborem rzeczy, tym, o którym mówiłem, że to nie opłaca się zbytnio robić na iPhone'ie. 3x2 palcami tym razem.
5: 10 pole wyszukiwania.
4: 10 rzeczy, coś tam powiedział.
5: Indeks sekcji, regulacja, Bluetooth włączony.
4: To są elementy na...
5: Dźwięki i haptyka, hotspot osobi, Maciej Walcze, powiadomienia, sieć komórkowa, tryb samolot, ustawienia, VPN włączony, Wi-Fi, giga 18, Wi-Fi, giga 18...
4: No właśnie, czyli nie mamy już ogólnych ustawień. No i tutaj sobie spróbujemy wpisać D.
5: Punkt wstawiania na kont X, F, D, Trzy rzeczy. Dźwięki i haptyka.
4: Już nam zawęziło do dźwięki i haptyka. Co my tu jeszcze mamy?
5: F. Powiadomienia. Maciej Walczak. Apelek. Dźwięki i haptyka.
4: Dobra. Mamy trzy rzeczy. Gdzie się pojawiła litera D? Czyli to nie musi być początkowa nazwa, początkowe litery danej nazwy, tylko jakiekolwiek i on sobie będzie szukał. Jeszcze O.
5: O. Jeden rzecz. Powiadomienia.
4: O. Powiadomienia. Ale nie ma dostępności, prawda? Więc widzicie, to jest taka funkcja na iPhone'ie, mogłoby jej równocześnie nie być. Zamykam to, szkoda czasu.
5: Klawiatura ukryta. Powiadomienia. Powiadomienia. Zamykam wybór rzeczy. Ustawienia. Bluetooth.
4: O, też tutaj trzeba było zrobić home'em. To znaczy, przepraszam, gestem potarcia dwoma palcami.
5: Większy od 6 do 20. Dostępność. Ekran i jasność.
4: O, teraz niby jest, no.
5: Dwa rzeczy. Dostępność.
4: Znowu tutaj dwa rzeczy. Widzicie.
5: Powiadomienia.
4: Działa to po prostu...
5: Wybór rzeczy.
4: Aha, bo tutaj...
5: Edycja. Do zaznaczone.
4: A.
5: 15 rzeczy. Alarmowe SOS.
4: O, bo ja tutaj... Zapamiętało. A, no to chociaż tyle. No. Przewijamy ten ekran. Jest ta fraza zapamiętana, wpisana. Znalazło nam do dostępność. No można by w to wejść.
5: X. D. 5 rzeczy. O. Dwa rzeczy. Dostępność.
4: Ale tak.
5: Dostępność. Przycisk.
4: On nam... Po dwukrotnym puknięciu zamknął wybór rzeczy, przeniósł nam kursor VoiceOver do danej rzeczy i my jeszcze raz musimy w to puknąć.
5: Ustawienia. Funkcje dostępności pomagają.
4: To tak, no ten wybór rzeczy, moim zdaniem, nie, gra nie warta świeczki. Okej, okay, przechodzimy do opcji VoiceOver.
5: VoiceOver włączone, przycisk.
4: VoiceOver włączone.
5: VoiceOver włączone.
4: I teraz idziemy sobie tam w prawo do opcji polecenia.
5: Pismo Braille, szczegółowość, przycisk, mowa, szybkość mówienia, 80, szybkość mówienia. Voice-over.
4: O, to jest właśnie to samo ćwiczenie voiceover. Jeszcze to chciałem pokazać. Z tym, że to wywoływane gestem dwukrotnego stuknięcia czterema palcami ogranicza się wyłącznie do gestów voiceover. Natomiast taka mała podpowiedź tutaj z tego miejsca, z ustawień, możemy sobie też przejść do gestów wejścia ekranu Braille'a. I podejrzewam, że jeśli mamy pismo ręczne też zaznaczone na pokrętle, to że i to będzie aktywne. Nie wiem, teraz udaję, że wiem, troszeczkę ściemniam, ale na pewno wiem, że jak mam zaznaczone wejście ekranu Braille'a, czyli pisanie, wprowadzanie tekstu Braille'em na iPhone'ie, o czym będzie w kolejnej zresztą audycji trochę wspomniane, to mamy właśnie też te gesty odpowiadające za Braille'a. Możemy sobie nie dość, że gesty ćwiczyć, to jeszcze sprawdzać, gdzie są poszczególne punkty i tak dalej. Można się pobawić, jak najbardziej. Można sprawdzić, co dany gest robi. To jeden palec, to dwa palce, to trzy palce i tak dalej. Więc, no, można się pobawić. Tego oczywiście teraz nie będziemy robić.
5: Szybkość mówienia.
4: Bo idziemy sobie dalej właśnie do opcji polecenia.
5: Szczegółowo. Polecenia. Polecenia.
4: Polecenia mamy tu. Czyli jeszcze raz. Ustawienia, dostępność, voiceover. Szukamy opcji polecenia.
5: Wszystkie polecenia. Przycisk.
4: Wszystkie. I tu mamy kategorię tych poleceń.
5: Polecenia. Nagłówek. Voiceover. Przycisk wróć. Polecenia. Wszystkie polecenia. Przycisk.
4: Tak. Wszystkie polecenia, czyli mielibyśmy wywalone dosłownie wszystko. Prawdopodobnie z tego co pamiętam byłoby to pooddzielane nagłówkami, ale jednak mielibyśmy całą ogromną listę różnych rzeczy. Kategorie te, które będą poniżej, byłyby w tym momencie nagłówkami. Idziemy dalej.
5: Gesty, dotyk, przycisk.
4: Gesty, dotyk. No i w sumie nas to interesuje tak naprawdę, ale przejdźmy sobie przez wszystko.
5: Skróty klawiszowe, przycisk.
4: Żebyśmy wiedzieli, co tu jeszcze mamy. Skróty klawiszowe to jest opcja, która interesowałaby nas, gdybyśmy na przykład chcieli przesiąść się na Maca, no i poznać, jak to wszystko działa z voiceoverem. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak to działa, balibyśmy się, obawialibyśmy się, chcielibyśmy po prostu poznać. Czy też chcielibyśmy sobie podpiąć do iPhone'a klawiaturę zewnętrzną, czy to do iPada, to tutaj w skrótach klawiaturowych
5: skróty klawiszowe.
4: Mamy
5: magiczne stuknięcie, łącznik, obserwuj rzecz, shift, przydziel etykietę, ukośnik, przełącz klawisze modyfikujące blokady, średnik.
4: Przy czym, o, dostępne czynności i czynności też to jest jeden z parametrów pokrętła.
5: Edycja. Czynności.
4: Przy czym domyślnie ustawia się nam voiceover na właśnie czynnościach. Jak jest suwak, właśnie tego nie powiedziałem przy pokrętle, jak jest suwak, domyślnie ustawia nam się pokrętło na zmianie wartości i dzięki temu możemy góra-dół zmieniać jasność, prędkość, głośność i tak dalej. Jeśli mamy powiedziane dostępne czynności, voiceover ustawia nam się na
5: czynności.
4: Pierwszą czynnością jest aktywuj, czyli po prostu puknięcie nam wchodzi, ale możemy też usunąć taką czynność. Tutaj puknąwszy, gdybym to zrobił, usunąłbym sobie skrót. To są tak naprawdę skróty z klawiszem voiceover, czyli z klawiszem albo control option, albo z klawiszem caps lock. To tak, bo mamy tutaj suchy Ukośnik, średnik, coś tam, minus.
5: Przejdź do poprzedniej widocznej aplikacji. Lewy nawias kwadratowy.
4: No właśnie, jakieś to takie mdłe, nie? Ale to się właśnie robi z klawiszem Caps Lock albo Control Option. Tak, to są skróty klawiaturowe, nas to nie do końca interesuje.
5: Skróty klawiszowe. Polecenia są poprzedzane klawiszem modyfikującym VoiceOver, Control znak plus Option.
4: O właśnie, to po co ja się tak produkowałem, on to ładnie wyjaśnił.
5: Pismo ręczne, przycisk.
4: Pismo ręczne. Też możemy mieć gesty dla pisma ręcznego i możemy je sobie zmieniać. Albo co, kto zabroni, chyba zdaje się też można przypisywać. Tak, wejście ekranu Braille'a też możemy za jego pomocą jakby się uprzeć i pozastępować sobie pewne gesty. To możemy i kopiować tekst, nie wychodząc z wejścia ekranu Braille'a, wklejać, no tak,

0: wszystkie, że możemy sobie importować też niekoniecznie wszystkie, tylko z wybranej kategorii, że możemy sobie właśnie zerować też nie wszystkie, tylko z wybranej kategorii. Niestety na iPhone'ie, ogólnie na mobilnych systemach Apple tego nie mamy. Mamy jedynie opcję na sztywno. Wyzeruj wszystkie i cześć. I poleceń żadnych własnych nie mamy. Musimy sobie ustawiać wszystko od nowa. Ale przejdźmy sobie jeszcze do tych gestów.
1: Skróty, klawisz, gesty,
0: dotyk, gesty, dotyk, to nas najbardziej interesuje.
1: Stuknij, jeden palec, nagłówek.
0: Stuknij,
1: szukaj,
0: jeden, o, mamy wyszukiwarkę, bo czemu nie? Możemy sobie od razu coś wyszukać, ale my nie chcemy. Stuknij, jeden palec.
1: Stuknij, jeden palec, nagłówek.
0: To są nagłówki.
1: Jedno stuknięcie, jeden palec, powiedz rzecz, wygaszony.
0: No tak, tego akurat nie można zmienić.
1: Dwukrotne stuknięcie, jeden palec, aktywuj, wygaszony.
0: Tego też nie można zmienić.
1: Trzykrotne stuknięcie, jeden palec. Wykonaj długie naciśnięcie, przycisk.
0: Ale to już możemy zmienić.
1: Czterokrotne stuknięcie, jeden palec. Aktywuj, dodatkowe, przycisk.
0: Tak. Tutaj w ogóle można sobie zrobić, żeby nie było nic.
1: Zaznaczone. Anuluj, polec, szukaj, polec, interakcja, nagłówek, aktywuj. Zaznaczone, aktywuj, magiczne stuknięcie. Wyjedź. Wykonaj długie naciśnięcie, nawigacja podstawowa. Przejdź do dołu dokumentu, przejdź do góry dokumentu, przejdź do następnego kontenera.
0: Także jak widzicie,
1: edycja.
0: Tego jest strasznie dużo.
1: Nagłówki.
0: A...
1: Nawigacja po tekście. Nagłówek.
0: O...
1: Do poprzedniej takiej samej rzeczy. Edycja. Nagłówek. O... Cofnij. Okay. Okrętło. Nagłówek. Następna rzecz. Pokręt. Następne pokręt. Przewijanie. Przewin w dół. Mowa i dźwięk. Nagłówek. Wyjście. Nagłówek.
0: Jak widzicie...
1: Systemowe.
0: Tego jest strasznie dużo. Ja tutaj teraz na pokrętle po nagłówkach, bo byśmy się przedzierali. Nie ma sensu tego przeglądać generalnie. Natomiast możemy sobie tutaj naprawdę gesty bardzo, bardzo, bardzo modyfikować pod siebie. Te, które nie są jeszcze nijak przypisane, też są gdzieś tam te gesty. Możemy sobie też te wolne gesty przypisywać do palców, których też...
1: Stuknij, dwa palce, nagłówek. Jedno stuknięcie, dwa palce. Przełącz mowę. Dwukrotne stuknięcie, dwa palce. Magiczne stuknięcie. Przycisk.
0: Prawda?
1: Czterokrotne
0: jest.
1: Nagłówek. Jedno stuknięcie, dwóch, cztery palce. Jedno stuknięcie, trzykrotne stuknięcie, cztery palce. Przycisk.
0: O, to jest przycisk. Czyli generalnie gestu nie ma przypisanego. Można sobie przypisać, dlaczego nie?
1: Czterokrotne stuknięcie, cztery palce, przycisk.
0: Też można, a gestu nie ma. Więc można sobie tutaj swoje rzeczy poprzypisywać.
1: Kontener. Nagłówki.
0: Nagłówki. Generalnie kategorie mamy takie, tak jak już było właśnie, stuknij jednym palcem, stuknij dwoma, przesuń...
1: stuknij cztery palce,
0: stuknij cztery palce,
1: przesuń jeden palec,
0: przesuń
1: nagłówek,
0: jeden palec,
1: przesuń dwa palce,
0: przesuń dwa.
1: Nagłówek, stuknij i przytrzymaj, dwa palce, nagłówek, stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń, trzy palce, nagłówek.
0: O, słuchajcie.
1: Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń w lewo, trzy palce, cofnij, wygaszony.
0: O, czyli...
1: Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń w prawo, trzy palce, przywróć, wygaszony, stuknięcie w tył, nagłówek.
0: Widzicie, tego jest od groma, tych tak naprawdę gestów nie pokazałem,
1: nie
0: bo nawet
1: stuknij, pasek
0: nie miałem świadomości nawet ich istnienia z tym przytrzymywaniem trzema palcami i tam coś robienia, ale też umówmy się, no to są gesty, których się dużo rzadziej używa niż te, które pokazałem ogólnie, więc jakby myślę, że warto
1: zaznaczone.
0: Je sobie przede wszystkim przyswoić. Natomiast...
1: dotyk, przycisk, dostępność, przycisk.
0: No te są po prostu najważniejsze. Jeszcze nie wiem, czy to kwalifikować pod gest, natomiast jeszcze mamy coś takiego jak potrząśnięcie telefonem, które w zależności od tego, jak sobie ustawimy, zdaje się też tą czułość potrząsania. Zdaje się, że chyba można. Natomiast na pewno to, co można, to wykorzystać tą funkcję. Bo na przykład w takich aplikacjach jak Google czy Facebook opcja ta od razu nam umożliwia wysłanie raportu, wysłanie opinii, zgłoszenie problemu i tak dalej. To można sobie w ten sposób potrząsnąć telefonem i od razu nam wyskakuje okienko. Najlepiej chyba w danym miejscu, gdzie jesteśmy, zrobić sobie to i wtedy nam ten raport się wyśle. Zbierze nam te potrzebne dzienniki i tak dalej. Natomiast ogólnie podczas edycji tekstu, ja też jeszcze o tym będę mówił, czy podczas usuwania różnych rzeczy powoduje nam cofnięcie danej operacji. Czyli to, co robił ten gest, tam chyba przytrzymanie trzech palców i w lewo, coś takiego. W każdym bądź razie właśnie to nam cofa daną operację. To chyba zazwyczaj jest włączone albo i nie. Włączyć sobie to możemy przechodząc do ustawień, do dostępności, w dotyk i tam potrząsanie cofa nam właśnie robi coś takiego. Może słuchajcie, jeszcze co zrobię na szybciutko z wami. Ruch, nagłówek, ruch i motoryka ma być. Prawo?
1: Dotyk, przycisk.
0: Dotyk, przycisk, wchodzimy.
1: Assistive touch, wyłączone. Assistive, łatwy dostęp. Łatwy dostęp, włączone.
0: Łatwy dostęp, o, właśnie to jest ta opcja, o której mówiliśmy sobie przedtem, gdzieś tam w miarę na początku podcastu.

0: czyli to ściąganie paska statusu do połowy ekranu. Jeśli to jest wyłączone, no to nie ma, przeproś, ani stuknięcie dwukrotne jednym palcem w home'a, przycisk początek, ani ściąganie na krawędzi dolnej palcem jednym w dół. Nic nam niestety nie da. Opcja musi być
1: łatwy dostęp.
0: Włączona. Ale dalej nas interesuje.
1: Aby łatwiej sięgać elementów w ogóle ekranu, stuknij dwukrotnie w przycisk początek.
0: No właśnie, tutaj akurat jest stuknij dwukrotnie w przycisk początek.
1: Naciskaj ekran krócej lub dłużej. Udogodnienia dotyku. Jeśli masz klub, potrząsanie cofa.
0: Włączone. O, potrząsanie cofa.
1: Jeśli często przez przypadek potrząsasz iPhone'em, możesz wyłączyć opcję potrząsanie cofa, aby nie wyświetlać elementu cofania czynności.
0: No właśnie, ale zazwyczaj to się przydaje właśnie do cofania właśnie zmian, prawda? Takie typowe Ctrl Z, czy dla użytkowników Maca Command Z.
1: Wibracja. Włączone.
0: A jeszcze wibracja. No, gdy sobie tu wibrację wyłączymy, słuchajcie, no to nam w ogóle telefon nie wibruje. Ani podczas przełączania suwaka na tryb wyciszenia, ani gdy telefon dzwoni, ani gdy przychodzą jakiekolwiek powiadomienia, iPhone w ogóle nie wibruje, bo cały moduł wibracyjny jest wyłączony. No, więc to był jeszcze taki mały bonus ode mnie dla Was. Ja Wam, słuchajcie, bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę. I jeszcze raz przypomnę, ja nazywam się Maciej Walczak i miałem przyjemność dzisiaj Wam prezentować zaktualizowane gesty VoiceOver, w ogóle zaktualizowaną obsługę iPhone'a. Jeśli będą pojawiały się jakiekolwiek pytania, bardzo zachęcam do zadawania ich w komentarzach pod odcinkiem, gdy zostanie on opublikowany na stronie Tyflo Podcastu. Ja oczywiście jestem znany z tego, że jak zabieram się ja za jakieś audycje i tropię i śledzę, że one się pojawią, to dopóki podcast jest na pierwszej stronie, ja w ten odcinek staram się zawsze zaglądać w komentarze i po prostu je regularnie czytać i w miarę szybko na nie odpowiadać, także akurat tutaj możecie na mnie liczyć. Pytajcie o co chcecie, na takie krótkie, szybkie pytania będę odpowiadał od razu, natomiast na te dłuższe, wymagające większego nakładu czasu, tudzież wyjaśnienia, to będę sobie brał pod uwagę, żeby o nich też robić podcast. Dlatego jeśli też chcecie, żebym zrobił o czymś podcast w zakresie obsługi samego systemu iOS, nie wiem, jakichś ustawień, czy aplikacji konkretnych, a będę wiedział co i jak, to piszcie śmiało. Ja też w komentarzach, w odpowiedziach będę pisał, czy będę w stanie taki podcast zrobić, czy też nie, żebyście też od razu mieli jasność w temacie. Czy macie się czego spodziewać, czy macie na co czekać, czy nie. Dobrze, kochani, ja Wam bardzo dziękuję raz jeszcze. Maciej Walczak, kłaniam się. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przypominam, będzie o edycji tekstu w systemie iOS.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Androida dalej dziś omawiać będziemy. Tym razem jego najnowsza odsłona, czyli Android 4.1.1. Jelly Bean. Telefon, jaki mam teraz w dłoni, to Samsung Galaxy S3. No, sporo się o tym telefonie ostatnio słyszy. Główny, może jeden z główniejszych konkurentów Apple'owskiego iPhone'a. Który lepszy, nie mniej się o tym wypowiadać. Nawet chyba bym nie chciał o tym mówić. Ale o samym Galaxy S3 muszę powiedzieć, że telefon, a i owszem, dobrze wykonany, jedyna rzecz, jaka może od niego odstraszać, to jego tylna klapka, która, proszę Państwa, o, właśnie ją zdjąłem. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale wygina się ona dosłownie jak plastelina. O, taka kartka papieru grubsza, bardzo gładka, tak nie wiadomo o co chodzi. Czy tak ją się złapie, czy tak ją się złapie, to ona się po prostu wygina i ja cały czas mam wrażenie, że ona się po prostu za chwilę złamie. To może już ją załóżmy. Nie będziemy ją tutaj
1: 21:35 dzwonek.
3: Męczyć to na razie później.
1: Dzwonek 70%.
3: Sam telefon Galaxy S2. Musimy przyzwyczaić się do tego, że jest on telefonem dużym. Telefon mający około 5 cala ekranu. No to gdzieś on te 5 cali musi pomieścić. W związku z tym dość dziwnie trzyma się go w dłoni. Jest to telefon dość płaski. Taka, kojarzy się z taką tabliczką czekolady, można tak by to ująć. U góry mamy wejście na słuchawki. Mamy taką szczelinkę, do której wkładamy paznokcia, żeby naszą słynną klapeczkę zdjąć. Po prawej stronie mamy włącznik, bardziej u góry. Po lewej stronie mamy klawisze głośności. I na przodzie tegoż telefonu mamy klawisz Home. To jest jedyny klawisz do obsługi telefonu dotykowego. Na samym spodzie telefonu mamy ładowarkę micro USB. I to tyle. Z tyłu mamy oczko aparatu i głośniczek. Głośniczek jest po lewej stronie, oczko aparatu jest po środku, taki w kształcie kwadratowym z lekko zaokrąglonymi rogami. Telefon Galaxy S3 prezentuje się dobrze, poza tą klapką, która no nie wiem, co producent miał tutaj na myśli, co chciał osiągnąć, i Android 4.1.1. No długo by o nim mówić, my mamy tylko godzinę, także musimy się streszczać. Powiem Państwu, że to pierwszy Android, który udało mi się uruchomić tak szybko, żeby do mnie przemówił. Oczywiście nie udała się opcja włączenia dostępności, czyli tak jak to było w przypadku Androida 4.0, narysowania prostokąta. Tutaj przez 4 sekundy pozostawiamy dwa palce na wyświetlaczu i dostępność powinna zostać uaktywniona. Nic takiego się nie stało. Oczywiście musiałem udać się do dostępności przy pomocy osoby widzącej i do języka i wprowadzanie. Mamy tam coś takiego jak Samsung TTS i skądinąd wiem, że Samsung TTS to nic innego jak znany wszystkim SPIC. No, mnie się jednak ta sztuka nie udała, Samsung TTS do mnie nie przemówił, ale może się zdarzyć tak, że właśnie Samsung TTS przemówi do nas od razu w języku polskim głosem SPIC-a. Ja musiałem doinstalować głos SPIC i głos Iwona Maja Beta, które działają bez zarzutu. I to tyle, o co poprosiłem oko. Już nie prosiłem o zalogowanie się do konta Google, nie prosiłem o jakieś tam ustawienia, poprosiłem tylko o wybór języka, resztę zrobiłem sobie sam. A to dlatego, że Jelly Bean naprawdę ktoś tam posiedział, pomyślał, pokombinował, popracował nad tą dostępnością. Oczywiście, no wiadomo, nie jest to pozbawione wad. O wadach też oczywiście powiemy, ale jest dużo lepiej. Pierwsza rzecz, jaka rzuca nam się w oczy, jeśli chodzi o Jelly Beana, to to, że klikamy podwójnie, nie pojedynczo, czyli nie przesuwamy palca po ekranie. Jeśli usłyszymy jakąś opcję, musimy w nią uderzyć, ale podwójnie. I to powoduje, że mniej rzeczy samych robi się automatycznie. Odblokowujemy telefon.
1: 21:39.
3: Oczywiście słyszymy 70%. Godzinę.
1: Dotknij dwukrotnie ekranu i przeciągnij go, aby odblokować.
3: Słyszymy taki komunikat. Przeciągamy. I słyszymy, tutaj nam się przedstawia TouchWiz, czyli ekran główny Samsunga Galaxy S3. Blokujemy wyłącznikiem.
1: Ekran wyłączony. Dzwonek. 70%.
3: Czyli jeszcze raz. Teraz zrobię to szybko.
1: 21. Dotknij dwukrotnie ekranu i przeciąg. TouchWiz, CZW.
3: I już mamy
1: 25,
3: telefon. Pierwsza rzecz, na którą wszyscy czekali, to poza obsługą dotyku, która już doszła w Androidzie 4.0, to jest obsługa joysticka. Joystick, czyli obsługa gestów, nawigacja gestami po wyświetlaczu, gestami lewo, prawo, góra, dół. Tutaj gest w prawo przechodzi o linię w dół.
1: 25 października 2012, 17, Kerowiget.
3: Oczywiście gest
1: 25 października 2012, 17,
3: wraca.
1: 25-10, Staszew Zach.
3: Gest w dół i w górę, czyli taki slide na dół i wracamy.
1: Czytaj po znaku.
3: Przestawiamy sobie sposób, w jaki ma czytać TalkBack, czyli po znaku.
1: Czytaj po słowie. Czytaj po akapicie. Domyślny sposób czytania.
3: Znak, słowo, akapit, domyślny sposób. Mamy 4 tryby. I doszły nam kolejne gesty, żeby tutaj ułatwić nam tą nawigację. Pierwszy gest to jest gest do góry i w prawo.
1: Play 21:41, 25.
3: To jest uruchomienie paska powiadomień, czyli tego paseczka, który znajduje się u góry ekranu tuż pod głośnikiem w każdym Androidzie. Mamy gest wstecz, czyli palec w dół i w lewo.
1: TalkWiz CZW 25:10, Staszew zachmurzenie duże, a to na barek Samsung Apps, sklep ostatnich aplikacji 2.
3: Mamy gest w dół i w prawo, to jest uruchomienie, tak przytrzymanie home'a w poprzednich Androidach, czyli pasek zadań tak zwanych. Jeśli jesteśmy gdzieś i zechcemy szybko dostać się do ekranu głównego, żeby nie naciskać klawisza home, to możemy to zrobić gestem do góry i w lewo. No tu akurat nic nie zrobimy, gdyż na ekranie głównym jesteśmy. No i jak wygląda teraz ta nawigacja? U dołu ekranu głównego mamy jeszcze doka. Dok oczywiście jest czytany.
1: Kontakty, wiadomości, internet, aplik.
3: Tak wygląda dok. I od telefonu może zacznę. Klawiatura, ja teraz spróbuję zadzwonić do siebie z klawiatury. Do klawiatury trzeba się przyzwyczaić. Oczywiście jest ona dostępna, można tutaj na niej wszystko zrobić, wszystkie klawisze są czytane. Nawet można w bardzo prosty sposób tą klawiaturę obsłużyć, mianowicie slajdami w lewo i w prawo. To jest to, co mówiłem w przypadku iPhone'a swego czasu, iOS'a może tak. Jeśli ktoś jest bardzo niesprawny manualnie i no, trudno mu się trafia w te przyciski, nic prostszego, możemy...
1: Przycisk 6. 6.
3: 6 jest wbite.
1: Przycisk 9. 9. Przycisk 3. 3.
3: 6, 9, 3 to jest mój numer kierunkowy, ja już to zrobię normalnie.
1: Przycisk 8. Przycisk 5. 5. Przycisk 9. 9. Przycisk 8.
3: I tutaj u dołu mamy takie przyciski jak
1: przycisk połączenie wideo.
3: Połączenie wideo.
1: Przycisk połącz.
3: Czyli Android w końcu może potrafi obsługiwać połączenia wideo, które
1: przycisk
3: działają.
1: Przycisk połącz.
3: Przycisk połącz jest przyciskiem drugim.
1: Przycisk powrót.
3: I przycisk powrót, czyli taki odpowiednik backspace'a. My wybieramy oczywiście przycisk połącz. I Android 4.1 charakteryzuje się tym, że teraz jestem na przycisku połącz. Odrywam sobie palca, uderzam gdzie bądź.
1: Przycisk połącz.
3: I dzwonię sam do siebie. Kolejna rzecz, jaka doszła nowa w przypadku Androida 4.1, jeśli chodzi o obsługę samych połączeń, samego telefonu, czyli aplikacji bądź co bądź najważniejszej, jeśli chodzi o telefon, dziękujemy, to, że telefon możemy odebrać klawiszem Home, jeśli aparat posiada klawisz Home, a w przypadku Samsunga Galaxy S3 taki klawisz oczywiście się znajduje, możemy telefon tak ustawić, żeby połączenie przychodzące mogło być odebrane przy pomocy naciśnięcia klawisza Home i klawisz wyłącznika takież połączenie kończy. Telefon musimy odblokować.
1: 25, dotknij dwukrotnie, klawiatura, pole edycji.
3: Mamy klawiaturę, możemy wykonać sobie kolejne połączenie. Tutaj mamy jeszcze takie elementy jak
1: klawiatura, spis ulubione.
3: Klawiatura, spis połączeń ulubione kontakty. I kontakty. To są u góry ekranu takie cztery zakładki, na dole już przyciski, o których mówiłem. To teraz do samych ustawień przejdźmy może w Androidzie 4.1. No, o ustawieniach samego telefonu dużo bym tutaj nie mówił, bo one się w zasadzie nie zmieniły. Zmieniło się nieco ich nazewnictwo.
1: Telefon, lista z 6 widocznymi elementami, wyświetla do ustawienia. Do opisu, lista z 10 widocznymi elementami.
3: Ale pierwsza rzecz, jaka się zmieniła tutaj, to jest obsługa list. Słyszymy?
1: Ustawienia.
3: Proszę powtórzyć.
1: Lista z 10 widocznymi elementami.
3: No właśnie, lista z 10 widocznymi elementami. Teraz nawiguję palcem w prawo po tejże liście.
1: Komunikacja. Wi-Fi. Pole wyboru włącz. Bluetooth. Pole wyboru włącz. Zaznaczono. Bluetooth. Pole wyboru wył. Nie zaznaczono. Licznik danych. Więcej ustawień. Urządzenie. Tryb ekranu startowego.
3: Tryb ekranu startowego, tryb blokowania. Te opcje już były, prawda? Tylko, że one się troszeczkę inaczej nazywały. Niemniej jednak, jeśli ktoś już tam z tymi Androidami troszeczkę się zaprzyjaźnił był, to mniej więcej wie, o co chodzi.
1: Wyświetlacz.
3: I właśnie, jeszcze raz, taki odgłos.
1: Wyświetlacz.
3: Informuje nas o tym, że lista się skończyła. I musimy wykonać gest przesunięcia w lewo, w prawo. O.
1: Wyświetlane są pozycje od 10 do 20 z 32.
3: Żeby tą listę sobie przewinąć. Oczywiście metoda dwóch palców działa nadal, a i owszem, ale jest metoda prostsza, czyli gest w prawo, w lewo.
1: Kopia zapasowa i
3: strona do góry. W lewo, w prawo. powrót.
1: Wyświetlacz.
3: Czyli jesteśmy na pierwszej liście. O, takie coś i przewijamy listę. I wtedy możemy jechać.
1: Oszczędzanie energii.
3: Dalej.
1: Pole wyboru. Nie zaznacz. Bateria. Menedżer aplikacji.
3: Po opcjach naszego Samsunga Galaxy S3. I tutaj język i wprowadzanie. Nie będziemy się tutaj za bardzo zatrzymywać. Powiem tylko tyle, że klawiatura Jelly Bean, która tutaj w tym przypadku nazywa się klawiatura Samsung, jest klawiaturą dostępną. Oczywiście do niej też przejdziemy. Ma ona szereg swoich ustawień. One są mało istotne, jeśli chodzi o samą dostępność. Jeśli tutaj nawet nie zajrzymy i ta klawiatura będzie klawiaturą domyślną, to tak po prostu ma pozostać.
1: Dostępność. Opcje programu. Dostępność.
3: Dostępność. I tutaj, proszę Państwa, się pozmieniało dużo.
1: Dostępność. Lista z 8 widocznymi elementami. System. Auto. Obrót ekranu, pole wyboru. Nie zaznaczono.
3: Automatyczny obrót ekranu. Oczywiście możemy tą opcję sobie włączyć bądź wyłączyć. W Androidzie działa ona tak samo jak w iPhone'ie, czyli nawet telefon może być do góry nogami i on się dostosuje do użytkownika.
1: Podświetlenie ekranu, podwamienie aktywności.
3: Podświetlenie ekranu, czyli po jakim czasie ma się blokować telefon.
1: Wypowiadaj hasła przyłączonej funkcji poznawania przez dotyk znaki wprowadzane w pole hasła są odczytywane przez urządzenie pole wyboru. Zaznaczono.
3: Wypowiadaj hasła, czyli jeśli mamy hasło do konta 5533228B, no to siłą rzeczy, jeśli je wprowadzamy, może być tak, że najedziemy palcem na klawisz 5, oderwiemy palec, nie usłyszymy nic i jeśli ta opcja jest włączona, to usłyszymy, że cyfra 5 została wprowadzona. I tutaj zalecam korzystanie ze słuchawek, jeśli chodzi o wprowadzanie haseł.
1: Odbieranie / kończenie połączeń, zarządzanie ustawieniami odbierania / kończenia połączeń.
3: No właśnie, i tutaj o czym mówiłem już, czyli...
1: Odbieranie / kończenie połączeń. Lista z 2 widocznymi elementami.
3: Mamy 2 elementy.
1: Klawisz odbierania, odbieraj połączenia przychodzące. Naciskając klawisz strony głównej, pole wyboru. Zaznaczono.
3: Klawisz strony głównej, czyli klawisz home, czyli jedyny klawisz, jaki tutaj na przodzie telefonu mamy.
1: Klawisz zasilania kończy połączenie, naciśnij klawisz zasilania.
3: A klawisz zasilania
1: ekran nie zostanie wyłączony,
3: już
1: pole wyboru.
3: Był.
1: Zaznaczono. Dostępność.
3: Także...
1: Lista z 8 widocznymi elementami. Podświetle, wypowiadaj, odbieranie / kończenie połączeń, zarządzanie ustawieniami.
3: Wadą Talkbacka jest to, że nie wraca on na element, na którym byliśmy ostatnio, czyli jak Państwo słyszą, może się znaleźć.
1: Wypowiadaj hasła przy odbieranie / kończenie połączeń, zarządzanie ustawieniami odbierania / kończenie. Skrót dostępności naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, aby korzystać ze skrótu dostępności w opcjach.
3: Skrót dostępności pojawił nam się w opcjach zasilania, czyli jeśli naciśniemy opcję wyłączania telefonu, przytrzymamy długo klawisz wyłącznika, mamy 6 elementów
1: dostępność
3: i właśnie pierwszą z nich jest opcja, która się nazywa dostępność.
1: Wyłączanie.
3: Wyłączanie.
1: Tryb sieci danych. Tryb offline wyłączony. Tryb sieci danych. Tryb sieci danych włączony.
3: Tryb sieci danych możemy włączyć.
1: Tryb offline wyłączony. Tryb offline. Uruchom ponownie.
3: I uruchomić. Ponownie wyciszyć możemy. Wibracja, również telefon. Dźwięk. Wibracja, dźwięk i to tyle.
1: Talkback GWL.
3: I mamy Talkbacka. W Talkback sobie tutaj wejdziemy również.
1: Lista z 1 widocznymi elementami. Po włączeniu funkcji Talkback użyć ustawienia.
3: Ustawienia.
1: Ustawienia informowania mową. Lista z 10 widocznymi elementami. Wyświetla, kiedy mówić. Speech volume, math media volume.
3: Czy ma mówić w każdym trybie, czy ma nie mówić w trybie cichym, czy ma nie mówić w trybie cichym z wibracjami, czyli tutaj się nic nie zmieniło.
1: Głośność dzwonka. Mów przy dowolnej głośności dzwonka. Użyj zmian tonu, wypowiadaj wpisywany tekst niższym głosem, pole wyboru. Zaznaczono.
3: To jest opcja, która doszła w kolejnej z aktualizacji już w Talkbacku 4.0, czyli jeśli piszemy jakiś tekst, jest on wypowiadany wyższym tonem.
1: Mów przy tył. Ekranie pole wyboru. Nie zaznaczono. Użyj czujnika zbliżeniowego, czujnik zbliżeniowy wycisza mowę, pole wyboru. Zaznaczono.
3: Czyli chodzi to o to, że...
1: Mów przy tył. Użyj czujnika zbliżeniowego, czujnik zbliżeniowy wycisza mowę.
3: Zbliżymy telefon do drugiej dłoni, to tak troszeczkę dziwnie wygląda, ja już to też kiedyś o tym mówiłem. Mowa zostaje zatrzymywana.
1: Namawiaj dzwoniącego, pole wyboru. Zaznaczono.
3: Wymawiaj ID dzwoniącego i tutaj ten ID dzwoniącego w końcu działa. W końcu jest on wymawiany tak, jak powinien być.
1: Reakcje. Sygnał wibracyjny, pole wyboru. Zaznaczono.
3: Sygnał wibracyjny.
1: Sygnał dźwiękowy, pole wyboru. Zaznaczono.
3: Mamy sygnał dźwiękowy, skończyła nam się lista.
1: Głośność dźwięku 75%, media volume.
3: Głośność dźwięku, jak Państwo słyszą, te dźwięki talkbackowe, około talkbackowe, one są... stokroć milsze niż miało to miejsce w przypadku Androida 4.0. O reszcie Androidów nie wspomnę, bo już w Androidzie 4.0 można było regulować głośność tychże. dźwięków. Tutaj one są zupełnie przyjemne i nie są tak przeszkadzające, jak to miało miejsce w przypadku starszych Androidów.
4: Tryb poznawania dotykiem.
3: Tryb poznawania dotykiem. Tutaj możemy przejść samouczek.
4: Uruchom samouczek, czytanie dotykiem.
3: O właśnie.
4: Zarządzanie gestami skrótów.
3: Tutaj możemy sobie
4: alert.
3: Zobaczyć, czy coś pokręciłem.
4: Przesuń w górę i w prawo, otwórz powiadomienia.
3: W górę i w prawo, tak jak mówiłem.
4: Przesuń w górę i w lewo, przycisk ekran główny.
3: W górę i w lewo, ekran główny. Też powiedziałem dobrze.
4: Przesuń w dół i w prawo, przycisk ostatniej aplikacji.
3: Też powiedziałem dobrze.
4: Przesuń w dół i w lewo, przycisk wstecz.
3: Dokładnie. I jeśli się zgubimy i w dalszym ciągu będziemy nawigować sobie palcem w prawo, tak jak Państwo widzą, idziemy w kółko. Czyli on o jakąś część tego ekranu przechodzi i on po prostu nam czyta.
4: Sygnał wibracyjny, sygnał dźwiękowy, głośno.
3: Tak samo.
4: Czujnik, lista z 11 widocznymi elementami.
3: Jesteśmy na początku.
4: Ustawienia informowania mową.
3: Okna, słyszymy komunikat dźwiękowy.
4: Ustawienia informowania mową.
3: Koniec, czyli skończyło nam się z tym zupełnie u góry. Jeśli jeszcze raz się przesunę w lewo, zacznę od tyłu jakby przeglądać to okienko dialogowe, które nam się tutaj...
4: Ustawienia programisty.
3: O, właśnie. Pojawiło.
4: Lista z jeden widocznymi
3: elementami. To tyle, jeśli chodzi wyłączone. O ustawienia...
4: Połączenie funkcji talkback,
3: dostępność.
4: Widoczność. Rozmiar tekstu normalny.
3: Widoczność. Tu już jakieś tam elementy widoczności w Androidzie 4.0 były. Można było sobie rozmiar tekstu ustawić. Tutaj jeszcze doszła jedna rzecz.
4: Kolory w negatywie odwraca kolor ekranu, pole wyboru.
3: Które ja niestety stwierdzić nie mogę i oczywiście tej opcji nie zaznaczyłem. Kolory w negatywie, odwrót. No, chyba działa, tak myślę.
4: Popraw dostępność internetu dozwolone.
3: Popraw dostępność internetu, czyli możliwość obsługi wbudowanej przeglądarki internetowej przy pomocy programu TalkBack.
4: Słuch. Dźwięk mono zapewnia dźwięk mono do słuchania przez jedną słuchawkę, pole wyboru. Nie zaznaczono.
3: Jeśli ktoś, komuś by to miało pomóc, może sobie ustawić tak, że przez słuchawki stereo będzie odtwarzany dźwięk monofoniczny w jednej słuchawce.
4: Wyłącz wszystkie dźwięki.
3: Możemy również wyłączyć sobie wszystkie dźwięki.
4: Dotknij i przytrzymaj. Czas reakcji krótki.
3: Czyli jeśli chcemy jakąś opcję przytrzymać, tak jak to miało miejsce w przypadku usuwania programów, otwartych programów w pasku zadań.
4: To Office CZW 25510, starsze w zachmurzenie duże, a to na barat Samsung.
3: Tutaj podaje nam, jest widżet pogodowy. Notabene bardzo dokładny, póki co jeszcze mnie nie okłamał, ale teraz chciałem pokazać kolejną rzecz Androida 4.1, kolejną nowość, dość rozbudowaną, czyli pasek powiadomień.
4: 25 października, Hero Widget 2157, CZW 20, sklep Play, telefon, Play 21.57, 25
3: października. Właśnie, on bardzo dużo gada. Gdyż pasek powiadomień to już nie jest taki pasek, że tam mamy ostatnie nieodebrane połączenie, ostatniego SMS-a, ostatniego e-maila i tak dalej. To już troszeczkę więcej tego jest. To jest bardzo upodobniło się do tego, co stosowało HTC w swoich produktach, w HTC Sensie. Czyli tam możemy wyłączyć GPS-a, możemy włączyć, włączyć Wi-Fi, włączyć, włączyć Bluetooth i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Jak słyszymy, Wi-Fi włączone, tutaj mówię jako on.
4: GPS on. Dźwięk on. Obrót ekranu off. Oszcz. Energii off.
3: Skończyła nam się jedna lista, czyli jeden element paska powiadomień. Przewijamy, idziemy dalej.
4: Typ blokow off.
3: Typ blokowania.
4: Dane komórkowe on.
3: Możemy wyłączyć dane, wyłączyć lub włączyć dane komórkowe, co się bardzo przydaje, jeśli nie chcemy korzystać. Mamy mało danych internetowych dostępnych. Wolimy korzystać z Wi-Fi, a Android, jak wiemy, korzysta z tychże danych nagminnie i często i nic sobie z tego nie robi, czy one są, czy ich tak naprawdę nie ma.
4: Bluetooth off.
3: Bluetooth.
4: Synchron.
3: Synchronizacja.
4: Jasność.
3: Jasność.
4: Element sterujący przewijania.
3: I jak Państwo słyszą, już nam się zmienia jakby kolejna część okienka dialogowego. Mamy element sterujący przewijania i tutaj działają gesty w przesunięcia prawo w lewo, czyli strona w górę, strona w dół. Możemy również na zasadzie strzałek sobie tą jasność dostosować. Możemy sobie ustawić, że ma być jasność automatyczna. I teraz się zaczyna powiadomienia.
4: Wyczyść wszystkie powiadomienia.
3: Wyczyść wszystkie powiadomienia. Od razu możemy, jak nam się nie chce czytać, przy długiej lekturki możemy nacisnąć przycisk wyczyść wszystkie powiadomienia i mamy spokój, ale generalnie nie o to chodzi.
4: Imieniny Darusi i Tatusia. 24.
3: Imieniny Darusi i Tatusia. Dziękuję Państwu za życzenia. Córka również dziękuję. I to powiadomienie również możemy wyczyścić.
4: Voxer, przycisk wyczyść powiadomienie.
3: Zaktualizowany. dostępne są aktualizacje i skończyły nam się
4: 22-25 powiadomienia. 2012, 4 play.
3: Jeśli słyszymy taki komunikat, może jeszcze raz.
4: Dostępne są aktualizacje, sygnał Wi-Fi jest pełny 3.5G, pełen sygnał telefonu, poziom naładowania baterii wynosi 92%. 22.
3: O właśnie, streszczenie paska powiadomień, znana z wcześniejszych Androidów, czyli poziom sygnału Wi-Fi, poziom sygnału telefonu, godzina i bateria. I jeszcze możemy się dowiedzieć o sieci, w jakiej aktualnie się znajdujemy. Tu mamy Playa. A propos Playa, jeszcze możemy tutaj również dojść do ustawień i zaczynamy od początku całą zabawę z powiadomieniami. No, jest to bardzo rozbudowane i na początku może wydawać się dość zakręcone. I takie to trochę faktycznie jest, że jest to zakręcone, trzeba się do tego przyzwyczaić. Niemniej jednak, w związku z tym, że ja już troszeczkę tymi Androidami się zajmuję, mi się ta opcja podoba. Na początku troszeczkę też się kręciłem, chodziłem w kółku, ale po drugim, trzecim dniu już zacząłem bardzo często z tychże powiadomień korzystać. A propos Playa i sieci, w jakiej ten telefon aktualnie się znajduje, ma on bardzo niemiłą niespodziankę, bynajmniej dla mnie, mianowicie taką, że posiada on slot na kartę micro SIM. Co w związku z tym nie mogłem włożyć do niego żadnej karty SIM, którą posiadałem, a też posiadam ich trochę, tylko nie mniej, nie więcej musiałem iść do sklepu i zakupić nowy pakiet startowy. Tutaj padło na Playa, gdyż nie wiem, jak to jest w przypadku nowych pakietów startowych, muszę się zorientować, ale Play miał SIM z możliwością wyłamania karty do micro SIM i tutaj mi się to właśnie przydało. To taka mała dygresja. Mamy tutaj nasz pasek powiadomień i kolejna nowość Androida Jelly Bean.
4: Ostatnich aplikacji 4.
3: Ostatnich aplikacji, czyli przytrzymanie klawisza Home bądź gest przesunięcia palca w dół i w prawo. Tutaj się pozmieniało.
4: Ustawienia. Przycisk ustawienia.
3: Możemy oczywiście sobie eksplorując wyświetlać.
4: Dwukrotnie i przytrzymaj, by wykonać długie kliknięcie.
3: Przejechać to. O, telefon. Możemy sobie również, tak jak robiłem to wcześniej, czyli przy pomocy
4: telefon, ustawienia, przycisk Google, przycisk Manager zadań.
3: Mamy tu przycisk Manager zadań, przycisk Google,
4: przycisk usuń wszystko.
3: I przycisk, który się najbardziej z tych wszystkich trzech przycisków przydaje, czyli przycisk zamknij wszystkie, czyli usuń wszystkie. Żeby zamknąć aplikację, musimy wykonać podwójne kliknięcie, z tym, że drugie kliknięcie jest przytrzymane.
4: Telefon zamknięty.
3: O właśnie. Na przykład wiadomości.
4: Ustawienia zamknięte.
3: Ustawienia zamknięte.
4: Wiadomości. Lista z dwa widocznymi elementami.
3: I możemy również przytrzymać drugie kliknięcie dłużej. Mamy listę, która nam się pojawia. Jeśli
4: usuń z listy. Informacje o aplikacji.
3: Jeśli mamy problem z wykonaniem takiego gestu, czyli przytrzymania ikonki, wyrzucenia jej tak jakby z obszaru wyświetlacza, czyli w prawo lub w lewo, żeby tak jakby znalazła się poza obszarem wyświetlacza. Mamy tutaj listę, która nam się pojawiła z dwóch elementów się składającą. Jeszcze raz, usuń z listy i informacje o aplikacji możemy się dowiedzieć. Możemy ją zatrzymać, wyłączyć, odinstalować i tak dalej. Z tego miejsca również. Wstecz. I możemy...
4: Przycisk usuń wszystko.
3: To, co mi się najbardziej podoba.
4: Przycisk usuń wszystko.
3: Usuń wszystko.
4: No.
3: I to było
4: 25,
3: na tyle.
4: Brak ostatnich.
3: A jeśli ktoś mi nie wierzy, to właśnie słychać brak ostatnich aplikacji.
4: CZW.
3: Kolejna rzecz, która cieszy, to taka, że jak już często też powtarzałem, w przypadku Androidów mamy do czynienia z siatką. Z siatką aplikacji 4x4, czyli 4 ikonki w linii. W przypadku Symbiana nowego również mamy taką siatkę. No i tutaj również mamy taką siatkę oczywiście, ale jest to konfigurowalne. Konfigurowalne jak najbardziej.
4: Lista z 10 widocznymi elementami.
3: Wchodzimy sobie.
4: Lista z 1 typ widoku.
3: Typ widoku, czyli do opcji.
4: Lista z 3 widocznymi elementami. Wyświetlane są.
3: Mamy takie opcje jak.
4: Siatka niestandardowa niezaznaczona.
3: Siatka niestandardowa.
4: Siatka alfabetyczna niezaznaczona.
3: Siatka alfabetyczna.
4: Lista alfabetyczna zaznaczona.
3: Lista alfabetyczna, czyli to wygląda mniej więcej tak.
4: Audiolog HD.
3: I w formie listy, bądź to przesuwając palec w prawo, czyli tak jakby joystick, naciskając strzałkę w dół, można sobie tak to wyobrazić, bądź to eksplorując ekran nasz, czyli po prostu przesuwając się po nim w dół, możemy sobie czytać dostępne tutaj aplikacje. Jeżeli dyktafon jest ostatni, przerzucamy, czyli gest prawo w lewo. O właśnie, zawsze taki komunikat słyszymy, wyświetlane są pozycje od 10 do 19 z 67. Mam nadzieję, że nic nie pokręciłem, ale zawsze taki komunikat dostajemy. On już był dostępny w przypadku Androida 4.0, z tym, że to przewijanie było mniej troszeczkę komfortowe, gdyż musimy nauczyć się, jak ułożyć dwa palce, żeby po prostu je przesunąć po ekranie do góry, żeby nam się ta strona tej długiej listy przewinęła. Tutaj nie ma takiego problemu. Robi się to dość szybko. I tak dalej, i tak dalej. Tak wyglądają aplikacje w Androidzie 4.1. O internecie słów kilka.
4: Oferta. Karta dla nowych klientów. Play na kartę. Rok ważności konta Play.
3: To ostatnia strona, jaka została przeze mnie przeglądnięta na tymże urządzeniu. No i tu wada, proszę Państwa, wada, o której trzeba powiedzieć, bo trzeba. Mianowicie wada taka, że nie ma to, tak jak w iPhone'ach, nawigacji słynnego pokrętełka, nagłówków, akapitów, linków, nie wiem czego tam jeszcze, bo oczywiście nie pamiętam. Mamy tutaj nawigację.
4: Czytaj po znaku. Czytaj po słowie. Czytaj po akapicie. Domyślny sposób czytania.
3: Jeszcze akapity jako tako tu się przydają. I jeszcze jedna rzecz.
4: Listy Witkosięte. Salony. Link list i zasięg. Link list item. Play 24. Link list item.
3: A chciało działać? Teraz jakoś nie bardzo chcę. Przewijanie stronami działało. No tu jakoś nie bardzo chce działać, także musimy sobie radzić w ten sposób, że mniej więcej... No tu akurat trafiłem, ale jeśli mamy dostępną, dość dużą stronę, gdzie gdzieś tam w środku jest informacja, która nas interesuje, no to trzeba się troszeczkę naklikać. No działa to szybko, nie powiem, że...
4: Jeżeli nie kup raz, masz, ale raz, złoty.
3: Słyszą Państwo, że to jest dość responsywne rozwiązanie, ale nie o to chodzi. I tej nawigacji albo jakiejś klawiszowej, albo pokrętełkowej, że ją tak nazwę, tutaj w przypadku Androida brakuje. O, teraz się przewija, wtedy nie chciało. Właśnie problem jest taki w przypadku tych Androidów, że raz coś działa, raz niekoniecznie. Jeszcze jedną rzecz.
4: Ważność połączeń wychodzących.
3: Tutaj jest tabelka, ja to wiem, że to jest tabelka, jak byłem na tej stronie z Windowsa, bądź to z Firefoxa na Androidzie 4.0, który działa zdecydowanie lepiej niż przeglądarka wbudowana nawet w Androida 4.1. Ale tutaj tej informacji, że to jest tabelka, nie mamy i tak po kawałku ta strona jest czytana. I kolejna wada tego rozwiązania, w ogóle wszystkich rozwiązań, jeśli chodzi o obsługę tekstu w Androidzie 4.1, mianowicie taka, że nie ma takiej opcji, żeby Android 4.1.1 czytał wszystko, czy czytał ciągle. Nie ma czytania ciągłego, czyli jak mamy długi artykuł, no musimy się sporo namachać, żeby ten artykuł sobie przyswoić. Nie ma tak, że klikniemy, dotkniemy, czy tam coś zrobimy, zacznie to nam się czytać samo, a my możemy sobie na przykład, nie wiem, zrobić kawę, czy tam coś. To jest jeszcze do dopracowania. Może się to kiedyś zmieni.
4: Ważność połączeń przychodzących.
3: To ja może dam spokój temu internetowi. Ekran główny. Sam ekran główny też jest oczywiście konfigurowalny. Też konfiguruje się go tak samo jak wszystkie inne ekrany główne. Czyli możemy przesuwać ikonki po niewidomemu. Możemy tworzyć foldery, najeżdżając jedną ikonką na drugą ikonkę. Możemy je usuwać, przenosić i co nam sobie z nimi chcemy robić. Jedyna wada TouchWiza jest taka, że nie informuje nas TalkBack o tym, czy jest zmieniany ekran roboczy, czy też nie. Tutaj mamy ekran roboczy pierwszy, jeśli chcemy zmienić
4: aparat.
3: Ekran roboczy. Ekran roboczy się zmienił, gdyż ja swoimi resztkami to widzę, że coś tam migło.
4: Do przodu odtwarzacz muzyki, odtwarzacz
3: mamy
4: muzyki,
3: odtwarzacz muzyki na ekranie. Na jednym z ekranów głównych.
4: Dropbox. Galeria.
3: Galeria.
4: Ustawienia. Telefon. Kontakty. Telefon. Ustawienia.
3: Tutaj mamy ikonki poinstalowanych programów, ale niestety nie jesteśmy informowani, czy ten ekran nam się zmienia, czy też nie. To
4: Stop.
3: Troszeczkę jest to loteria. czy nam się to uda, czy nie. No akurat tu się udaje. O, to są ikonki instalowanych przeze mnie programów. Jeśli będziemy przeglądać ten ekran główny, to nie mamy też informacji o tym, że jesteśmy już na doku. Pierwszym elementem doka jest telefon, ale żadnego dźwięku. O, żadnego dźwięku niestety nie posiadamy. Ja po prostu wiem, że telefon.
4: Kontakty, wiadomości, internet, uplink.
3: Telefon to jest pierwsza ikonka naszego doka. Kolejna rzecz to klawiatura. Może napiszemy jakiegoś SMS-a.
4: Internet, wiadomości. Wiadomości. 881. Utwórz. Pole edycji. Wprowadź odbiorcę. Wyświetlane są pozycje. Dodaj odbiorcę. Pole edycji. Wpisz wiadomość.
3: Wpisz wiadomość i teraz, żeby pokazała nam się klawiaturka, musimy uderzyć dwukrotnie w ekran.
4: F, H, Y, T.
3: I klawiaturę obsługujemy w ten sposób, że jeździmy po klawiaturze.
4: T, R, R, Y, T, R, T.
3: Jeśli interesuje nas literka T,
4: wielka litera T,
3: podnosimy palec. Ale tutaj łatwiej to można zrobić niż w przypadku klawiatury TalkBack bądź Ice Free Keyboard, jak kto woli. Mianowicie sposób trafiania.
4: Spacja, test. T, T, E, S, S, T, T, I, I, E, O, I, I, E, O, O.
3: No teraz akurat wolnie trafiłem. Tak sobie można pisać. Ja nie jestem zwolennikiem pisania na klawiaturze dotykowej i no nie jest to rozwiązanie, które mnie akurat osobiście przekonuje. Niestety tu nie da się tak nawigować jak w przypadku klawiatury telefonu slajdami lewo-prawo. Tutaj będziemy chodzić po opcjach. Spróbujemy wprowadzić odbiorcę. Wysłać sobie tego SMS-a.
4: Pole edycji. Stop TF. C, V. Z, Shift, symbole.
3: Na dole mamy ikonkę symbole.
4: Symbole.
3: No i tutaj możemy sobie...
4: T. O,
3: nie
4: Shift, przestaję. Symbole.
3: Przestaw się.
4: 6, znak, 5, 6,
3: 6,
4: 6, 9, 9, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 5, 6, 6, 5, 5, 8, 9, 9, 7, 8, 8.
3: Konia z rzędem temu, który zrobi to w zimie. No... No i wiadomość, jak Państwo słyszą, nam się wysłała. O, doszła. To był sygnał, że wiadomość została wysłana. Tak to wygląda pisanie SMS-ów. I teraz ostatnia rzecz, jaką dzisiaj pokażę, jeśli chodzi o Androida. Powiem tylko tyle, że większość aplikacji działa. Oczywiście to nie jest panaceum takie, że jeśli mamy joystick, mamy obsługę dotyku, to to, co nie było czytane, to nagle zacznie być. Jest to bardziej dostępne oczywiście, ale zdarzają się programy, na przykład Samsung APS, czyli aplikacje firmy Samsung, gdzie po prostu TalkBack nie powie do nas nic. Mamy Office Viewer do obsługi dokumentów Office, który też niestety do nas nie powie nic poza tytułem tegoż dokumentu i to nad tym bardzo ubolewam, ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że na przykład aplikacja Viber można odebrać dzwoniącego Vibera, czyli VoIP HD, czyli taki telefonik, można dzwonić za darmo pomiędzy tymi Viberami z dość dobrej jakości, nawet może i lepszej niż jakość Skype'a, i można odebrać taką rozmowę Vibera przy zablokowanym telefonie. Przy odblokowanym się tego zrobić nie da, także są takie krzaczki. I ostatnia rzecz, jaką pokażemy na Androidzie 4.1, to jest odbieranie rozmów telefonicznych. Ja sobie ten telefon zablokuję
4: 70%.
3: I zadzwonimy do tutaj Samsunga Galaxy. Jak Państwo słyszą, robi się to zdecydowanie szybciej. Dzwoni do nas telefon. No i najprostszy sposób odebrania tegoż połączenia to jest naciśnięcie klawisza Home, żeby nie było, że ja tutaj szerzę jakąś propagandę. Halo? O, dzień dobry Państwu. Na użytek Tyflo Podcastu zadzwoniłem do siebie z jednego telefonu do drugiego. To trzeba być mną. Dobrze, to tyle. Połączenie zostało zakończone. Dobrze, i teraz tak. Zadzwonimy jeszcze raz.
4: Telefon Rafał Kiwak plus 48 793 403 tysiące. Odbierz. Kliknij dwukrotnie, by uaktywnić.
3: No właśnie, słyszeliśmy ikonkę. Odbierz, kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić. Uderzamy ją, przy drugim uderzeniu ją przytrzymujemy, czujemy takie lekkie zawibrowanie i wtedy przeciągamy palec w prawo. I wtedy telefon się odbiera. I oczywiście mamy dostępny cały menu telefonu.
4: Przycisk dotyk. Przycisk klawia. Przycisk rozłącz. Pole wyboru W. Głośnik. Nie zaznacz. Pole wyboru W. Mikrofon. Nie zaznaczono.
3: Możemy włączyć głośnik, wyłączyć mikrofon.
4: Pole wyboru słuchawki. Nie zaznaczono. Przycisk dotyk. Głośnik. Pole wyboru słuchawki. Pole wyboru W. Pole wyboru W. Przycisk rozłącz.
3: I możemy połączenie zakończyć. Także jak widzicie Państwo, możemy dodać klawiaturę, możemy... Dziękuję Pani. Żeby to nie była jakaś reklama czy coś, ale no, niech i tak będzie. Także jak Państwo widzą, telefonowanie jest dość proste i dość dostępne. Oczywiście też możemy to połączenie odrzucić, jeśli nie chcemy go odbierać. Podsumowując mój nieco przydługawy wywód, czy jestem zadowolony? Oczywiście. Jestem zadowolony, cieszę się, że Android ewoluuje, że można już przeczytać SMS-a po znakach, nie trzeba wchodzić w opcję przekaż, że większość rzeczy jest lepiej dostępnych niż była. No jednak martwią mnie pewne rzeczy, że tak wygląda obsługa internetu, jak wygląda, że nie ma czytania ciągłego, które by się bardzo przydało, bo jak Państwo słyszą, Iwona Maja Beta bardzo ładnie brzmi na tym telefonie, zresztą ma on całkiem sensowne audio. W ogóle telefon jest sensowny poza tą tylną klapeczką. Android idzie w dobrym kierunku, jednak parę rzeczy nadal mu niestety brakuje. No i o tym trzeba wiedzieć. Jeśli się decydujemy na Androida, no to trzeba zdawać sobie sprawę z wad i z zalet, żeby tutaj nie pokręcić słownictwa. Zapraszam do komentowania naszych audycji, znajdując się na stronie www.tyflopodcast.net. Pod każdą audycją jest opcja napisz komentarz, można tam się wypowiedzieć, można tam nas o coś zapytać. Zapraszam do słuchania kolejnych podcastów nagrywanych przeze mnie i nie tylko przeze mnie. Dziękuję Państwu dzisiaj już za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, przedstawię dwa szpulowe magnetofony, a mianowicie magnetofon, znaczy to są polskie magnetofony, ale takie no już z wyższej półki, no nie najwyższej, bo koncert był najwyższy, ale po koncercie najlepsze, oczywiście nie licząc koncerta, który był no, dla prywatnego użytkownika niedostępny ze względu na swoją cenę. Więc będzie to, proszę Państwa, Aria i Opus. Aria i Opus to będą. Niestety od razu Państwu powiem, ponieważ te magnetofony są bardzo, bardzo ciężkie i ja nie jestem w stanie ich ruszyć nawet, tak jak mam je odpowiednio w sobie gdzieś tam kiedyś wstawiłem, więc można by powiedzieć, że sobie rozstawię mikrofon na podłodze i koło tego magnetofonu siedzę i do Państwa mówię. Tutaj nawet mam napisane, tylko że ja mam na temat M2411 Arii, a tutaj wiadomo, że one się różniły trochę tam wzmacniaczem, tudzież nie, może to za chwilę. W każdym razie ciężar jest 16 kg, a Opus podejrzewam, że ma jeszcze większy, Opus ma jeszcze silniejszy wzmacniacz, jeszcze mocniejszy, więc może nawet ważyć, proszę Państwa, może być jeszcze cięższy, więc ja tego, proszę Państwa, nie przeniosę, a nawet nie ustawię, dlatego że wymiarów tego, proszę Państwa, nie znalazłem, ale on tak mi się wydaje, że tak jak tutaj dotykam, on w ogóle może, proszę Państwa, albo stać, albo leżeć. Teraz, proszę Państwa, stoi i on mi tak wygląda pod stołem jak taki duży grzejnik, mogę tak porównać. Długość jest gdzieś około 80 cm, wysokość około 40, a grubość około 10. Tak więc, no bo tutaj się muszą oczywiście dwie szpule 18-centymetrowe, proszę Państwa, zmieścić. Takie dwa talerze duże, no to, a gdzie jeszcze druga połowa, drugie tyle, musi zająć cała mechanika. Tak więc tutaj mechanika, elektronika i wszystko. Tak więc tutaj, no niestety, waży to swoje i zajmuje to swoje. Jak to się położy, to wygląda jak taka wielka, niska skrzynka. No ale tutaj u mnie stoi, ma takie nóżki jeszcze specjalnie przykręcane, metalowe, na których stoi. I teraz tak, może ja tak szybko jeszcze przeczytam, co o tym magnetofonie piszą na legendach PRL-u. Aria. Czterościeżkowy, producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, jak zawsze, jeżeli chodzi o Polaków, Unitra ZRK. Chociaż nie jak zawsze, dlatego że część ZK-140T powstało w Gdyni albo w Gdańsku, już nigdy nie wiem. Był Radmur i Magmur, ale to nieważne. W każdym razie Warszawa ZRK, Aria. Tu jest, proszę Państwa, o MS-2411 napisane, więc o nim przeczytam. To magnetofon szpulowy, stereofoniczny, przeznaczony do domowego użytku. Umożliwia nagrywanie i odtwarzanie dźwięku stereofonicznego lub monofonicznego w układzie czterościeżkowym. Istnieje możliwość zapisywania nagrań monofonicznych na jednej ścieżce oraz łączenia obu ścieżek, zapisywania synchronicznego i przepisywania ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału, czyli nagrania synchroniczne i multisynchroniczne. Znamionowa moc wyjściowa wbudowanego wzmacniacza, tutaj jest akurat 2x15 W, ale Opus ma 2x25 albo 20, jakoś tak. W magnetofonie zastosowano m.in. dwie prędkości przesuwu taśmy, 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę, wskaźniki wychyłowe dla lewego i prawego kanału, licznik przesuwu, dopuszczalna średnica szpul to jest 18 cm, a waga 16 kg. Aha, pokrywę ochronną półprzezroczystą, taką śliską, fajną. Dopuszczalne pozycje pracy, pozioma i pionowa, już jak mówiłem, maksymalna średnica szpul 18. Tutaj jest 180 mm napisane, ale 18 cm oczywiście. I ciężar około 16 kg. Magnetofon produkowano w pierwszej połowie lat 80. Więc tak, jeżeli chodzi, proszę Państwa, o Arię, to mamy M2407, M2408, różnią się tym, że M2400, znaczy zawsze byłem pewien, że 2407 nie miała wzmacniacza, to jest odwrotnie. 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma wzmacniacza, 2407 jest S, 2408 SD. I to jest właśnie chyba ta, co to ja mam, M2408 SD. I 2411 oraz M2412. Jakie są różnice między nimi? Ja może przedstawię to na przykładzie M2407, znaczy 8 i 2412. M2408. Oczywiście, jeżeli te modele są niepomylone, bo ja zawsze byłem przekonany, że mam 2407, a ona nie, moja nie ma wzmacniacza. No ale nic, to już trzyma mi się tak, jak tutaj jest. Więc 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma. 2411 też nie ma, 2412 ma. A czy tu chodzi oczywiście o wzmacniacz, w sensie wzmacniacz korekcyjny mają wszystkie, czyli taki, że można sobie podsłuchać nagrania tego, co się nagrywa, ale można zrobić to tylko na słuchawkach. Tutaj można to zrobić również na kolumnach głośnikowych, które właśnie podłączyłem, bo akurat do Opusa, ale Opus ma tak samo. To Opus właściwie wygląda identycznie, proszę Państwa, jak M2412, tylko że ma mocniejszy wzmacniacz i ciszej pracuje mechanizm. Bo słychać tylko silnik, a w Ariach bardziej jeszcze tam słychać, jakoś tam inaczej mechanika jest rozwiązana, tu jest wytłumione. I właściwie tyle, tak naprawdę, jeżeli chodzi. I mocniejszy ma głośniejszy wzmacniacz, bo Ari miał 15 W, a Opus ma albo 20, albo 25, jakoś tak. I Arie były czarne, Opusy były szampańskie. Jak to jest określone, no srebrne może bardziej, jakby tak powiedzieć to jaśniej. Te 7-8 to miały takie krążki, które przyciskały. 11 nie wiedziałem, ale z tego, co widzę z opisu, to ona się niczym nie różni od 12, tylko tyle, że ma wzmacniacz. 11 nie ma, a 12 ma. A w 12 jest tak samo, proszę Państwa, jak w Opusie już i w 11 zdaje się też. Jak zakładamy szpulę, to jakby te ćpienie, na których się zakłada szpulę, tak jak są rolki w kasecie, tak tutaj też się nakłada, one są jakby takie dwuwarstwowe. Część tej rolki się przekręca, o tak, i blokuje, dzięki temu szpula z taśmą nie spadnie. A w 7 i w 8, przynajmniej w której z nich, bo już nigdy już nie wiem, czy mam 7 czy 8, ale tam były, przynajmniej w tej mojej, jest tak, że nie ma tych mocowań, tylko zakładało się takie gumowe krążki, które przyciskały szpulę, dzięki czemu mogła też pracować w pozycji pionowej, bo w pozycji poziomej to nie ma żadnego znaczenia, można tego w ogóle nie blokować. Jeżeli chodzi też o przełącznik ścieżek, to u mnie jest suwakowy i mniej więcej taki dźwięk wydaje, może to zademonstruję, bo teraz mi się włączy jak... O taki. A, bo tu jest taki sam jak do zasilania, a tutaj są normalne przełączniki. Wiem, że jest tak w 12, wynika w opisu, że i w 11, no i w Opusie. A 12 wiem, bo na 12 pracowałem. Jakby opisać ten magnetofon, a więc przyjmijmy, że on stoi, tak jak teraz. Jest taka śliska pokrywa, taka. Podnosimy tę pokrywę, pomiędzy tą pokrywą jest taki fragment obudowy, znaczy w pewnym miejscu jest taki fragment obudowy, jest takie wycięcie w tej pokrywie, gdzie jest tor przesuwu taśmy, jest tam szczelina, pod którą się przeprowadza taśmę i tak. Jak już mówiłem, żeby była właśnie logika pracy, jeżeli chodzi o magnetofony szpulowe, no to trzeba mieć jedną pełną i jedną pustą. Ja teraz, proszę Państwa, wezmę taśmę szpulową razem z opakowaniem. To jest akurat szpula, która ma średnicę 13 cm, 13 cm, a pusta jest 18, więc maksymalnie 18 można nawinąć. Największa jaka jest, więc już najlepiej sobie taką założyć, jak się ma, i tak, żeby już mieć to z głowy, żeby się nie przejmować.

ukazywał się z przodu taki wylot, dzięki czemu można było wyjąć szpulę. Tutaj nie. Tutaj to opakowanie się składa jakby z takich dwóch warstw. Jedna w drugą jest włożone. Jest zanitowane w jednym miejscu, podobnie jak w Orwo było. I teraz należy ją przekręcić i już możemy wyjąć szpulę z taśmą. Tutaj jeszcze jest taka blokada, tylko że ona wypadła. W polskich tego nie było, tutaj akurat jest, że można sobie zablokować taśmę, żeby się nie odwijała, ale no tutaj źle zablokowałem, więc i tak upadła. Tu blokadę włożę do pudełka. Pudełko, proszę Państwa, odłożę i teraz założę szpulę. Jakby to Państwu wytłumaczyć, jak tą szpulę założyć? Tak jak tam wspominałem, należy rozwinąć kawałek taśmy, ale bardzo mało, jak najmniej rozwinąć, umieścić ją w tej szczelinie, bo jak tak, to może teraz dobrze założę. Tak jak magnetofon stoi pionowo, jeżeli włączamy szpulę od początku do końca, no to musimy włożyć na lewą rolkę. Jeżeli od końca do początku, to na prawą. I tak zawsze musi być tak, żeby wywijanie taśmy, żeby taśma wywijała się do dołu. Dlatego, że na dole jest tor przesuwu taśmy. Tutaj teraz założę. Zablokowałem. I teraz bierzemy kawałek taśmy. Następnie musimy ją, tak jak jest to wycięcie, bo taki fragment obudowy, proszę Państwa, mamy między jedną szpulą a drugą, między pełną a pustą i należy tutaj włożyć w to wycięcie do mechanizmu kawałek taśmy, sam początek, tak żeby ona się stykała z głowicą i z całym torem przesuwu. Należy przy tym bardzo uważać, żeby się nigdzie nie przekręciła, bo jeżeli by się nam przekręciła podczas zakładania, to wtedy nawinie nam się odwrotnie. Musimy uważać tak, żeby nie była nigdzie skrzyżowana. Nie może się, proszę Państwa, nawijać pod kątem. Musi się nawijać prosto. Czyli nie może być przekręcona ani z jednej strony, ani od strony tej pełnej, ani od strony tej pustej. Taśma musi nawijać się równo. Teraz jak już to założyliśmy, szukamy na rolce tej pustej takiego pęknięcia. I wtedy w to pęknięcie należy włożyć taśmy i uważać tylko, żeby ona się nigdzie nie zagięła. Teraz się nie zagięła, dobrze się przesuwa i należy przekręcić, no wystarczy raz do dwóch, tak żeby to miejsce, gdzie było włożone w to pęknięcie, żeby się, proszę Państwa, zacisnęła. I już jest włożona. Jak wspominałem w tej audycji, było tak, że były na niektórych między rozbiegówką a taśmą właściwą było kilka centymetrów takiego metalowego paska, który w starych szpulowcach odłączał jakby prąd, a w nowych, w nowszych, tak jak właśnie w Arii czy Opusie, ale tutaj tego nie zademonstruję, bo tutaj jest to zepsute, a w nowych, jakby to powiedzieć, no po prostu powodował, że włączał się autostop. Teraz szpulę już mamy założoną i teraz może idziemy od lewego dolnego rogu. W lewym dolnym rogu mamy takie trzy włączniki. To jest, proszę Państwa, wybór źródła nagrywanego dźwięku. W zależności od tego, co podłączymy i gdzie podłączymy, to musimy takie źródło wybrać. Jeżeli chodzi o gniazda przyłączeniowe, to powiem później, bo one są z tyłu. W każdym razie, jak wciśniemy na górny, teraz jest wciśnięty, to nagrywamy, tam są z tyłu takie dwa wejścia 5-wolcowe, z czego jedno jest dwukierunkowe. Najczęściej się właśnie to dwukierunkowe wykorzystywało. To nagrywamy z pierwszego lub z drugiego. To dwukierunkowe jest na samej górze. I to jest jakby standardowe wyjście liniowe, z tym, że ono jest bardzo czułe, jest inna impedancja trochę, więc jeżeli by się chciało, proszę Państwa, nagrywać z czegoś, co ma cincze albo jacki, no to kurczę, to trzeba to jakoś bardzo cicho włączyć, dlatego że bardzo, ale to bardzo łatwo, proszę Państwa, to przesterować.
Następny

włącznik, to jest nagrywanie z gramofonu. Ja jeszcze gdzieś tam czytałem, że chyba któraś z tych arii miała możliwość, czy dopiero któraś z tych arii miała możliwość nagrywania z gramofonu magnetoelektrycznego. Opus myślę, że na pewno ma. Aria, proszę Państwa, ta moja, nie wiem, czy ma, nie sprawdzałem, ale myślę, że też. Może w jakichś starych magnetofonach jeszcze przed arią było tak, że był z tym problem. Poniżej jeszcze jest trzeci wariant. To się z kolei włącza nagrywanie z mikrofonu. I właśnie, jeszcze niżej, zapomniałem powiedzieć, w samym dolnym rogu jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Ja, proszę Państwa, myślę, że możemy sobie mikrofon zewnętrzny już na tym etapie podłączyć. To jest mikrofon monofoniczny. To nie jest ten mikrofon, którym ja nagrywałem wtedy podcast o magnetofonach szpulowych. To jest jeszcze taki inny mikrofon, prostszy. MDO-13, ale on jest w takim, proszę Państwa, plastikowym, fajnym, w takim fajnym plastikowym pudełku jest standardowo. To jest mikrofon, proszę Państwa, MDO-13, czyli taki z wyglądu bardzo, z wyglądu taki sam, jak były przeważnie stosowane w magnetofonach szpulowych, ale to były takie różne, one miały różne modele, one tam się chyba jakimiś właściwościami różniły, bo na przykład ten mi tutaj działa, ale na przykład na M500, ale na przykład magnetofon M531 nie działał ten mikrofon, a taki inny, który identycznie wyglądał, o innym modelu działał, więc to się może impedancje uróżniły. Tamten jest cięższy, możliwe, że jakiś transformator jeszcze ma, aczkolwiek to jest mikrofon magnetoelektryczny, więc pewnie ten transformator ma i ten, więc musiały się tam czymś różnić. To jest mikrofon mono, ale on jest właściwie, udało mi się kupić nowy, nigdy nie używany, w idealnym stanie, w fabrycznym opakowaniu nawet. Jest jeszcze taka, powiedziano, nawet taka folia jest, proszę Państwa, ochronna z nim. Bo tam się to opakowanie z takich dwóch przegródek składa. Do jednej przegródki wkłada się mikrofon, a do drugiej zwija się kabel. A tego stereofonicznego nie użyłem, bo ten stereofoniczny ma, proszę Państwa, tam jakąś przerwę i czasami potrafi zakłócać. Dobrze, tak więc podłączam mikrofon. Mikrofon, proszę Państwa, już mamy podłączony, ale na razie nie będziemy nagrywać. Idźmy jeszcze, proszę Państwa, dalej. Nad tymi przełącznikami trzema, już od razu ustawię na trzeci, tak żeby można było nagrywać właśnie z mikrofonu, bo od tego zaczniemy. Jest przełącznik prędkości przesuwu taśmy. Maksymalnie na lewo to jest 9,5, maksymalnie na prawo to jest 19, na środku jest wyłączony. On jeszcze ma jakąś pozycję niby, ale nie wiem dokładnie, do czego ta pozycja służy. To chyba po prostu jest, bo jest. Znaczy, nie to, że jest, bo jest, może jakaś blokada, może zabezpieczenie. Niżej na tej ściance nie mamy już nic, już są taśmy. Ale jak się przesuniemy, proszę Państwa, trochę w prawo, też jeszcze w tym miejscu, to znajdziemy drugą parę, znaczy drugą trójkę przełączników i to jest 1-3 ścieżki, obydwie na raz, 2-4. A jak się żadnego nie wciśnie, to będą grały obydwie na mono. Też Państwu pokażę. One właśnie tworzą, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, one tworzą jakby taki sześciopunkt brajlowski. Te sześć przycisków, te do wyboru źródła i te do wyboru ścieżek, a pomiędzy nimi są dwa potencjometry suwakowe do nagrywania, do głośności nagrywania. Tutaj nie ma automatycznej regulacji głośności, tak samo jak w dekach kasetowych też nie ma. Tutaj, proszę Państwa, jest jeszcze jeden mankament, bo mam tu jedną zepsutą. Jeden potencjometr mam zepsuty, więc tutaj będzie trzeba, proszę Państwa, no, jakoś to rozwiązać i tak jak się nagra, proszę Państwa, tak się nagra. Więc będzie, szczególnie na prawym kanale, będzie bardzo głośno. To już obydwa ustawię tak, żeby było w miarę równo. Czyli de facto drugi muszę ustawić na maksa i wyciszyć głośniki. Bo jak podłączę mikrofon, to będzie słychać w głośnikach, bo można wpiąć słuchawki. Ale to nie, to może dobrze, zaraz. Ok. No to mamy ten. No to mamy ustawienia ścieżek, mamy ustawienia
źródła dźwięku, mamy potencjometry głośności. Kiedy się jeszcze przesuniemy, to będzie już centralnie pod torem przesuwu taśmy, znajdziemy dwa prostokątne, duże wskaźniki dla lewego i prawego kanału. Jeszcze dalej, już całkiem, nie, jeszcze nie całkiem, ale jeszcze dalej są włączniki. Pierwszy od lewej, pauza, start, przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu, stop, nagrywanie. Tak działa przewijanie do przodu, tak do tyłu. Bo nie mogłem, proszę Państwa, przy starcie pokazać, jeżeli nie wcisnąłem stopem. Układ jest, proszę Państwa, bardzo podobny jak w kaseciakach, tych prostych, tylko tyle, że jest nagrywanie i pauza zamienione miejscami. I dużo mocniej trzeba nacisnąć. Jak się przesuniemy jeszcze, bezpośrednio nad nagrywaniem jest przycisk do kasowania licznika kwadratowy oraz licznik taśmy. Jak się jeszcze przesuniemy, znajdziemy, proszę Państwa, taki mały występ z obudowy, tak jakby się, jakby drugi blok zaczynał i zacznie nam się blok wzmacniacza kontrolnego. I tak. Jeszcze mamy dwa takie wciskane przyciski. Ten wyższy to jest nagrywanie synchroniczne. Oznacza to tyle, że słyszymy, nagrywając na jednej ścieżce, słyszymy, co leci na drugiej i możemy w danym momencie dośpiewywać. A drugi to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę, czyli kopiuje się nam materiał z poprzedniej ścieżki, my to słyszymy i możemy nagrywać następne partie materiału. To Państwu pokażę. Jak się jeszcze dalej przesuniemy, mamy gniazdo słuchawkowe oraz potencjometr do głośności właśnie tego przepisywania ze ścieżki na ścieżkę, żebyśmy to mogli właśnie, żebyśmy sobie mogli regulować głośność tego materiału, który jest w tle. Nie wiem, proszę Państwa, na ile uda mi się to Państwu zaprezentować, ale jakoś spróbuję. I mamy jeszcze cztery potencjometry. Niżej to jest potencjometr do niskich tonów, obok niego równolegle do wysokich, a nad nimi potencjometry do głośności lewego i prawego kanału. Chodzi oczywiście o odsłuch w słuchawkach, no albo w głośnikach. Jeszcze wyżej jest przycisk power. Przycisk power jest zepsuty, więc nie pokażę. Z tyłu magnetofonu, proszę Państwa, ja się tam nie dostanę, ale tam są gniazda kolumn głośnikowych. Są podwójne, więc jest 8 i 4 prawdopodobnie. Pewnie na górze jest 8, na dole jest 4, w zależności od tego trzeba włożyć wtyczkę odpowiednio. No ja to włożyłem chyba tak jak, no nie wiem, czy odwrotnie jest 4, tylko tak jest to zrobione. Natomiast ja tutaj włączyłem tak, żeby to było chyba na 8, więc teraz chyba jest dobrze. Teraz patrząc jeszcze, bezpośrednio idąc od lewego dolnego rogu, równolegle z tyłu, jest taki blok i tam są, proszę Państwa, 3 gniazda DIN-u, 5 volców. Najwyżej jest, proszę Państwa, to dwukierunkowo, o którym wspominałem. I jeszcze nie, czyli to przepisane do tego pierwszego przycisku górnego. Pod nim jest też do tego przycisku górnego przypisane, tylko o innej impedancji. I jeżeli ma się tam inaczej jakoś kable polutowane, to wtedy można tam z niego skorzystać. Nie wiem, jaka to była kiedyś, jaki był zamiar producenta, żeby to tak zrobić. W każdym razie można go wykorzystać na przykład właśnie do przegrywania z czegoś, co jest na czyncze albo na rzeki. I jeszcze niżej, proszę Państwa, bo on ma tam mniejszą impedancję, nie jest takie bardzo czułe. Jeszcze niżej, proszę Państwa, jest gniazdo gramofonu i ono jest przepisane właśnie do tego drugiego przycisku od góry. I do trzeciego przycisku jest przepisane gniazdo mikrofonu, które jest, proszę Państwa, w lewym dolnym rogu. Ja teraz myślę, że spróbuję włączyć magnetofon. Nie wiem, czy coś słychać, czy nie.

0: No tak, tu jest tak nagrane. Czy zobaczymy, czy coś będzie, czy nie, bo to jest generalnie puste miejsce.
1: Okej. Okay. Teraz, proszę Państwa, no, dźwięk dodatkowo jest wzmacniany, dlatego że słychać w głośnikach przez wzmacniacz magnetofonu. Jest teraz ustawiony na mono, bo mikrofon jest, proszę Państwa, mono, więc tutaj no, nie da się jakoś tego tak pokazać, bo to trzeba by gdzieś nagrywać, rozstawić tamten mikrofon podwójny. No, a później może jeszcze to Państwu pokażę. Rozstawić ten mikrofon podwójny i wtedy można by jakoś to, żeby to miało sens. Ale teraz na przykład nagramy coś, powiem i nagram na 19 na mono, a później na 9,5. No bo jeżeli materiał źródłowy był, proszę Państwa, monofoniczny, to do mikrofonu nie mówię, bo i tak mi, proszę Państwa, słychać i tak.
0: Albo się jeszcze przybliżę. Materiał, jeżeli był, proszę Państwa, monofoniczny, to i tak no to nie było sensu nagrywania na stereo tego. Można było tą drugą ścieżkę wykorzystać i nagrać tam co innego. Więc ja teraz może włączę nagrywanie. A właściwie to, proszę Państwa, docisnąłem, dlatego że tam najpierw włączyłem zapis, dzięki temu uruchomił się monitoring, przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem. I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę, 19 cm na sekundę, a teraz to samo nagramy, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5. Trzeba wyłączyć. Jeżeli bym podczas nagrywania przełączył, to i tak przycisk by wyskoczył. Ok, proszę Państwa, i teraz nagrywa się na 9,5. Tam jest, proszę Państwa, kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać. I teraz ja bym Państwu pokazał to nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę, tylko że to może być, proszę Państwa, o tyle problematyczne, że tutaj jeden kanał musi być koniecznie ustawiony na maksa. Ale najpierw posłuchajmy, jak się to nagrało. Proszę Państwa, o tyle problematycznie. Przewijamy do początku. No, tylko żeby się nie wysmyknęła. No tak, bo teraz ustawiłem, przewinąłem, to jest nagranie na 19, a nagrywałem 9,5. I teraz proszę posłuchać, jak brzmi. Może mikrofon odwrócę w stronę głośników. Albo tak nie chcemy. Nie wysmyknie się? Chyba nie. Przełączę.
1: I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę. Proszę Państwa, nagranie.
0: Jeszcze kawałek. Tamten mikrofon, proszę Państwa, był lepszy. Ten, co wtedy nagrywałem, to jest lepsza jakość dźwięku.
1: Najpierw włączyłem zapis.
0: Jeszcze chwilę. Boję się, by się nie wysmyknęło.
1: Właściwie to, proszę Państwa, docisnąłem, dlatego że tam najpierw włączyłem zapis, dzięki temu uruchomił się monitoring, przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem. I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę. 19 cm na sekundę. A teraz to samo nagramy, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5.
2: Ok, proszę Państwa, i teraz nagrywa się na
1: 9,5. Tam jest, proszę Państwa, kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać.
0: I teraz ja bym Państwu pokazał to nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę.
2: Tylko, że to może być proste, automatyczne, że tutaj jeden kanał
0: musi być koniecznie ustawiony na maksu.
1: No proszę Państwa, przy nagrywaniu to wyskoczy. Przy odtwarzaniu można... Przy nagrywaniu to wyskakuje. Przy nagrywaniu można to odtworzyć. Można przełączyć się między 9,5 i 19. Jak właśnie zrobiłem.
0: Najpierw posłuchajmy, jak się to nagrało.
1: Okej, to już dalej jest niepotrzebne. Tylko ja nie będę mógł, proszę Państwa, włączyć teraz odsłuchu, dlatego że jak ja teraz włączę odsłuch, to będzie jeden wielki trzask i sprzężenie. Więc ja tutaj to zrobię tak, że wzmacniacz wyciszę. I teraz to nagrywanie synchroniczne, proszę Państwa. Tu można wpiąć słuchawki, przełączyć trzeba na drugą ścieżkę. Coś powiem do Państwa. Tak jak to będzie słyszalne, to będę to relacjonował, dlatego że można by się pokusić i podłączyć to bezpośrednio do Zooma, ale szczerze mówiąc, to ja się trochę boję tak robić, dlatego że kiedyś podłączając właśnie jakieś słuchawki, które miały niedobrą impedancję czy coś, uszkodziłem sobie wzmacniacz odsłuchowy w Arii, więc nie chcę już robić takich eksperymentów, proszę Państwa. Więc no, muszą Państwo polegać na tym, co ja Państwu powiem. Ok, i teraz ja podłączyłem, proszę Państwa, mikrofon i słyszę w słuchawkach to, co do Państwa mówię. Może mikrofon ustawię na maksa, a ściszę jeszcze odsłuch, tak żebyśmy te nagrania, proszę Państwa, mieli jednak równe, bo inaczej tego Państwu nie będę w stanie pokazać. Teraz nagrywa na 19. Teraz nagrywa na 19 na mono i nagrywa się na ścieżce 1.3. Później od razu tą drugą też nastawiłem tak, żeby było na maksa, tak żeby to było słyszalne. I teraz i spróbuję, proszę Państwa, zrobić to tak, żeby zrobić nagranie synchroniczne. I teraz muszę włączyć ten przycisk, który jest do synchronizacji, ustawić na ścieżkę drugą. Teraz nagrywam. No, ja proszę Państwa, teraz słyszę w tle, w słuchawkach, to co mówiłem tam. Czyli jeżeli by był jakiś instrument, na przykład grałbym, załóżmy, na czymś miałbym jakiś playback i chciałbym śpiewać, no to musiałbym w odpowiednim momencie dośpiewać. W słuchawkach to słychać. W słuchawkach to słychać. A teraz, proszę Państwa, jest druga funkcja, jaką, proszę Państwa, jaką jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Więc trzeba ten niższy włączyć. A, proszę Państwa, nie. Odwrotnie. Jak magnetofon stoi, to ten dolny to jest synchroniczne, a górny to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. To, więc jeszcze raz trzeba to nagrać. Tutaj się, proszę Państwa, pomyliłem.
3: Teraz nagrywam.
1: O, ja teraz, proszę Państwa, właśnie. Tak. Ja teraz usłyszałem to, co powiedziałem w słuchawkach, usłyszałem, nagrywając na ścieżce 1.3, to, co było uprzednio nagrane na 2.4. To już, żeby nie przedłużać. Zmienię mikrofon. Albo nie, proszę Państwa. Dobrze, to teraz może zmienię mikrofon i postaram się rozstawić tamten mikrofon, który jest do... ten stereofoniczny i kawałek
0: nagram. Tylko że trzeba będzie, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, na ustawienie jednego kanału to jestem skazany, więc tutaj się wiele nie zrobi. Nagrałem prosty rytm na 1-3, na 2-4 w międzyczasie coś tam powiedziałem, słysząc w tle, także odnośnie przekopiowania ze ścieżki na ścieżkę. Najpierw, proszę Państwa, posłuchamy na 1-3, a później posłuchamy na 2-4 i zobaczę Państwa, czy nagrania od siebie się różnią.
1: I teraz ja podłączę, teraz nagrywam na mono. Mogę też pokazać właśnie z keyboardu. Właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez wzmacniacz nagrywać, ale ponieważ keyboard stoi w zupełnie innym miejscu, nie mam dojścia, więc muszę się Państwa zadowolić jedynie tym. Także posłuchamy prostego rytmu.

0: Okej. Cofamy. I teraz zobaczymy, co będzie na 2-4. Okej, już.
1: Na brugę?
2: No jest, że na brugę, a teraz
3: no,
2: idzie.
3: No teraz to może.
2: A to przepisywanie.
0: Kawałek starego nagrania.
2: Przepisywanie.
3: Wyciszyć?
1: Proszę Państwa.
2: Można zgłosić?
0: To są jeszcze stare nagrania.
2: Wyciszysz?
1: Taki drucik, że można go.
2: Zgłosić, teraz tak. Teraz one osoby tam się pojawią.
1: Tylko tak. Także posłuchamy głosowo rytmu.
0: O!

0: No właśnie. Tam czegoś takiego nie było. Więc jest to tylko nagrane na 1.3. A na 2.4 jest z tym dodatkowym. I teraz można by na przykład, no można sobie to w nieskończoność podkładać, poza ścieżki można podmieniać i tak dalej. Ja teraz może jeszcze nagram przez moment na stereo, proszę Państwa, tymi dwoma mikrofonami. Tylko może już poczekam, doczekam do końca tego nagrania, bo później jeszcze go zaprezentuję bezpośrednio. Dosłuchamy.
1: Okej.
0: Dobra. I teraz włączam na stereo. I teraz, proszę Państwa, nagrywa się. To są te mikrofony, te podwójne stereofoniczne, którym nagrywałem ten taki długi podcast o magnetofonach szpulowych. Tylko tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust i było ustawione na mono. Teraz ustawione jeszcze już na maxa. Teraz jestem bardziej z jednej. Teraz jestem bardziej z drugiej. Teraz jestem w ogóle, proszę Państwa, z tyłu. Teraz znowu bardziej z jednej. Teraz z przodu. Teraz z drugiej. No. Także zaraz sobie tego odsłuchamy.

A może jeszcze to samo? Bo ja tutaj cały czas nagrywałem na 19, na 9,5. Właściwie tą perkusję mogę nagrać na 19, ale już trudno z jednej, z drugiej na środku. I okej, teraz możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać.

0: to co tu? Czy się nie nagrało?
1: Proszę Państwa, tego przesłuchać?
0: Nie wiem. Trzeba cofnąć.

0: to będzie.
1: Nagrywa się. To są te mikrofony, te podwójne, stereofoniczne, którym nagrywałem ten taki długi podcast samochodowy na szczurowych. Chyba tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust i było ustawione na mono. Teraz ustawione szczurz na maksa. Teraz jestem bardziej z jednej. Teraz jestem bardziej z drugiej. Teraz jestem głównie, proszę Państwa, z tyłu. Teraz znowu bardziej z jednej, teraz z przodu, teraz z drugiej. No. Także zaraz sobie tego odsłuchamy. Do salu, bo ja tutaj cały czas nagrywałem na 9,5. Właściwie to perkusję mogę nagrać na 19, ale już trudno. Z jednej, z drugiej, na środku i okej. Teraz możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać.
0: I teraz wobec tego podłączam magnetofon do Zooma i słuchamy najpierw jeszcze tego, a później posłuchamy już tych próbek.
1: I teraz ja podłączyłem, teraz nagrywam na mono. Mogę też pokazać właśnie z keyboardu. Właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez wzmacniacz nagrywać, ale ponieważ keyboard stoi w zupełnie innym miejscu, nie mam dojścia, więc muszę się Państwo zadowolić jedynie tym. Także posłuchajmy prostego rytmu.

Teraz, proszę Państwa, włączę ścieżkę 2-4. Ten fragment, gdzie było to dograne. A później, proszę Państwa, zrobię jeszcze jeden eksperyment. Włączę najpierw obydwie na mono, a później obydwie na stereo. Jeżeli włączę obydwie na mono, to nie będzie nie tak ciekawie, ale jak włączę obydwie na stereo, to to, co jest na 2-4, będzie słyszalne bardziej w prawym kanale, więc ja będę słyszalny bardziej w prawym. Także, to co tam krzyknąłem. Także teraz, proszę Państwa, słuchamy zawartości 2-4. Także posłuchajmy prostego rytmu.

dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa. Teraz przechodzimy do prezentacji. Na początku posłuchamy, ponieważ już tutaj mam w tym magnetofonie wszystko, posłuchamy nagrania z Opusa, później posłuchamy tego samego z Arii. Zaczniemy, proszę Państwa, od nagrania na stereo na 9,5. Słuchamy.

Proponuję, proszę Państwa, żebyśmy posłuchali tego samego. Też nagrane jest na stereo, ale odtworzymy to na mono, czyli połączymy dwie ścieżki

Teraz posłuchamy nagrania na mono, ale na 19. Tutaj, jeżeli się odnośnie tego przełącznika ścieżek, tak Państwu jeszcze powiem, bo nie pamiętam, czy dokładnie wyjaśniłem, jeżeli się włączy 1-3, no to będzie grała, ta 1-3 będzie grała na mono. 2-4 też na mono. Jeżeli wyciśnie się przyciski, to obydwie razem się połączyło na mono. Jeżeli wyciśnie się przycisk środkowy, będą grały dwie na stereo odpowiednio, jedna w jednym kanale, druga w drugim kanale. Nagranie jest na 1-3, więc przełączamy na 1-3. Na 19 już jest ustawione, więc musimy zrobić, żeby grało na mono. Tak więc słuchamy.

I jeszcze, proszę Państwa, to samo na stereo, tylko że już nie słuchamy tego samego, tylko na mono, czyli z połączonymi ścieżkami.

0: Teraz, proszę Państwa, słuchamy tego samego, tylko że z Arii. Arię mam w lepszym stanie, więc chociaż obóz jest wyższym modelem, bo powstał później, bo to jest taki jakby rozwinięty model. W ogóle nie powiedziałem tych modeli. Był MS2407, MS2408. To się różniły tym, że siódemka miała wzmacniacz mocy, ósemka nie miała. Chociaż no nie wiem, dlatego że gdzieś zawsze byłem pewien, że siódemka nie miała. Na jednej stronie było napisane, że siódemka nie miała, a ósemka właśnie miała, więc już nie wiem. MS2411 i MS2412. One się konstrukcyjnie bardzo niewiele różniły. Tak naprawdę to jest ewolucja mechanizmu ZK246, później z tym M2403, M2405, co opowiadałem w tej audycji ogólnie o szpulowych magnetofonach. I tylko tam hamulce chyba było trochę w Arii inne. W opusie jeszcze, który był M2425, zastosowano jeszcze lepszy wzmacniacz mocy, plus do tego usprawniono napęd tak, żeby dzisiaj pracował obóz. No pracy Arii Państwu teraz nie zademonstruję, bo mam tutaj tylko próbki, które uprzednio zrobiłem, ale Aria będzie lepiej grała, bo mam ją w lepszym stanie.
1: Nagranie z prędkością przesuwu taśmy 19 cm na sekundę na stereo.

Proszę Państwa, wracamy do Opusa i teraz będziemy słuchać tego samego, tylko że bezpośrednio, pokrywę jeszcze zamknę, bezpośrednio przez głośniki podłączone, przez kolumny głośnikowe podłączone do Opusa. Grają całkiem nieźle, to są polskie głośniki, one mają chyba 15 W, ale i tak tutaj na full nie włączam. Wzmacniacz w Opusie ma, w przeciwieństwie do Arii, Aria miała H15, a wzmacniacz ma albo 20, albo 25, jakoś tak. Nie, że Opus ma 20 albo 25. Zaczniemy od nagrania na 9,5 na stereo. Słuchamy.

zmianie na mono, czyli przełączamy na 1,3 i na 19. Dla informacji podam, że nagrane to jest na ścieżce 1,3 tylko. Za chwilę będzie. Nie, tam jest usterka, już za chwilę. Ok, start.

Powracamy, proszę Państwa, do prędkości 9,5 i słuchamy teraz tego samego, tylko że na 9,5 i również na mono.

0: Okej, proszę Państwa, tak więc tutaj jeszcze włączyłem w międzyczasie przewijanie. Nie wiem, czy cokolwiek słychać. Teraz może jak przyłożę mikrofon. Tak się przewija do tyłu. Teraz też mi szpulory, tak do przodu. Tak, do tyłu. Okej, proszę Państwa, co by tu jeszcze można powiedzieć? Można jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że tego wzmacniacza można używać bez włączenia magnetofonu. Czyli wystarczy wcisnąć tak naprawdę przycisk power, który tutaj jest akurat uszkodzony. I będzie się też, można na przykład podłączyć gramofon. Zdaje się, że magnetoelektryczny nawet też tutaj już, do której szary nie jestem pewien, już by tam się różnie naczytałem, a nigdy tego nie testowałem, szczerze mówiąc. Dlatego, że w ARI mam uszkodzony wzmacniacz odsłuchowy, a tutaj z kolei mam uszkodzony prawy potencjometr głośności, jest na stałe ustawiony na maksa, więc tutaj jeżeli już coś liniowego podłączam, to muszę mieć coś takiego, gdzie można by wyregulować głośność, czyli gniazdem słuchawkowym muszę to, proszę Państwa, wypuścić. Poza tym jest inna impedancja, jeżeli chodzi o diny tutaj, bo gniazda są, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo czułe. Dlatego, no, jeżeli jest tutaj na maksa potencjometr, to mogę tylko spalić coś wzmacniacz albo coś takiego, już dlatego nawet nie próbowałem. Już powoli będę się z Państwem żegnał do tematu magnetofonów szpulowych. Jeszcze wrócę, myślę, ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. No, właśnie się skończyło przewijać. To wyłączę. Okej, więc do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji omówię dwa magnetofony kasetowe typu DEC, a będzie to mianowicie Onkyo TA200, czyli marka Onkyo model TA200, oraz drugi też magnetofon typu DEC marki Denon, z kolei o modelu DRM600. Są to elementy do dużej wieży, wielkością zbliżone do Technicsa, tylko że obudowy są bardziej takie, można powiedzieć, matowe. Technics, jak już kiedyś mówiłem, jest bardziej śliski. W ogóle w tym Onkyo to taka podobna obudowa do tego Kenwooda jest, którego prezentowałem jakiś czas temu. A jeżeli chodzi o Denona, to obudowa ma takie plastikowe wykończenia w ogóle. Plastikowe boki. Ponieważ te marki Denon i Onkyo nie są może tak bardzo znane pośród wszystkich, tak jak załóżmy Panasonic czy Sony, tak jak właśnie wcześniej o tym Technicsie opowiadałem, to dlatego już się tak w historię tak bardzo nie wgłębiałem, gdyż wielu z nas w jakiś sposób kojarzy sobie te marki, przede wszystkim ze sprzętem audio. No jeżeli chodzi o takie marki jak Denon i Onkyo, jest może trochę mniej wszystkim znane, w związku z czym udało mi się w internecie wynaleźć kilka ciekawych informacji, które za chwilę Państwu przedstawię. Te firmy są japońskie i zajmują się w znacznym stopniu produkcją sprzętu audio, tudzież audio-wideo. Znalazłem nawet ciekawy zarys historyczny marki Onkyo i właśnie za chwilę te informacje z tej strony Państwu przedstawię. Adres tej strony to http://www.onkyo.com.
2: Onkyo pisane przez y.pl/pl/o_nas. I to jest już bezpośredni link do Onas, tak jakby. Oczywiście strona główna to jest http://www.onkyo.pl. A więc tak. Początki tej firmy sięgają 1946 roku, a więc rok po II wojnie światowej, a dokładnie 17 września powstaje Onkyo jako Osaka Denki Onkyo i rozpoczyna prace badawcze nad pick-ups, obudowami głośników, produkują też ramiona do gramofonów. Wchodzi na rynek Onkyo CP100, czyli pierwszy produkt z logo Onkyo. Jego cena detaliczna wynosi 300 jenów w czasach, w których średni miesięczny dochód wynosił do 500 jenów. Jeny, jakby ktoś nie wiedział, to japońska waluta. W 1948 roku rozwija się technologia niewciśniętego stożka. Chodzi o niewciśnięty stożek membrany głośnika, co rewolucjonizuje przemysł głośnikowy. Onkyo zabiera się za strukturę głośników i produkuje specjalne materiały dla membran. W 1950 roku pierwszy sukces, prace nad niewciśniętym pierwszym stożkiem zostają zakończone. W sprzedaży pojawia się głośnik marki Onkyo o modelu ED100. Następnie na rynku pojawia się czteroprędkościowy odtwarzacz stereo Hi-Fi Onkyo OP670. Nie udało mi się niestety znaleźć jego szczegółowej specyfikacji. Też wielu tych modeli, które tutaj występują, nie znam, ale podaję je dla informacji, gdyż no może ktoś zechciałby sobie o czymś dokładniej poczytać. Także zapraszam. W 1955 roku pojawia się wzmacniacz radiowy OS88. W 1956 koncentryczna obudowa głośnika zostaje wprowadzona do obrotu. Pojawiają się informacje o pierwszym głośniku z plastikowym stożkiem i pierwszym kompaktowym urządzeniu gramofonowym. W 1957 roku pierwszy głośnik w kształcie kuli ES65 inspiruje cały designerski rynek. Pojawia się na rynku gramofon zintegrowany ze wzmacniaczem, a jego model to HP10. W 1958 roku pojawiają się głośniki tubowe MD47. W 1960 pokazany zostaje pierwszy głośnik ze zintegrowanym kompensatorem. Produkcja głośników przekracza 100 tysięcy miesięcznie. Zaczyna się produkcja systemów stereofonicznych. W 1963 roku następuje wprowadzenie na rynek systemu stereo określanego jako wszystko w jednym, Onkyo TS400DL. W 1966 wprowadzono do sprzedaży ST55, system stereo składający się z oddzielnych komponentów. Jego wygląd, jakość dźwięku oraz funkcjonalność uczyniły z niego niekwestionowany bestseller. Produkt ten otrzymał znaczek Best Buy w japońskim magazynie o technologiach i tym samym zainicjował w historii początek boomu na systemy stereo składające się z oddzielnych komponentów. I to jest właśnie to wszystko, o czym Państwu cały czas opowiadam, bo właśnie do takich komponentów zalicza się no, między innymi właśnie magnetofony, czyli chodzi generalnie o element, o poszczególne elementy wieży, o czym dokładniej opowiadałem w przypadku prezentacji magnetofonów. A i nie zapomniałem powiedzieć, że ten system, ta wieża marki Onkyo miała model ST55. W 1968 roku zostaje wprowadzony wielokanałowy system Onkyo MC2200 składający się z oddzielnych komponentów. Nie wiem, jak te dwa systemy wyglądały, bo nie miałem okazji ich nigdy widzieć. Natomiast z tego, co tutaj wnioskuję, to prawdopodobnie tamten był stereo, a to już wielokanałowy. W 1969 roku pojawia się koncepcja serii Integra ze wzmacniaczem Onkyo Integra 01, w którym wszystkie sygnały są bezpośrednio sprzężone. W 1970 roku Onkyo otrzymuje pierwszą nagrodę w kategorii przedwzmacniacz, pierwszą znaczącą nagrodę dla systemów składających się z komponentów, wzmacniacz Onkyo Integra 725 wchodzi na rynek. Początek lat 70. wiąże się z ekspansją na rynki zagraniczne. W 1970 roku zostaje otwarte biuro w Nowym Jorku, a w 1972 następuje otwarcie filii na Europę Onkyo Germany GmbH i laboratorium akustycznego. Na rynek wchodzi pierwszy głośnik z tytanową membraną oraz stereofoniczny wzmacniacz Integra A755. W 1973 roku rozpoczyna się produkcja głośników w Korei. System głośnikowy Onkyo E83A MK2 uzupełnia ofertę Onkyo. W 1974 roku odbiornik Onkyo TS500 ze stabilizacją kwarcową określa nowe kryterium tego typu elementów. Onkyo przejmuje to, aby ulepszyć precyzję strojenia przez wykorzystanie kwarcowych oscylatorów. Pojawia się na rynku kwarcowy tuner Onkyo TS503. W 1975 roku w USA zostaje otwarte Onkyo Corporation. W 1976 roku światową uwagę przyciąga odbiornik Onkyo TX4500 z kwarcową stabilizacją i pierwszymi miękkimi przyciskami. W 1978 roku zapowiedź subwoofera Onkyo SL1 i nowej serii głośników MX. W 1979 roku uwagę zwraca technologia Super Servo zastosowana we wzmacniaczu Onkyo A7090 i prezentacja automatycznego systemu AQBIAS w magnetofonie kasetowym TA2080. W 1980 pojawia się pierwszy gramofon z automatyczną kontrolą napędu, a rok później na rynek wchodzi pierwszy skonstruowany przez Onkyo odtwarzacz CD. Po raz pierwszy w produktach konsumenckich pojawia się dostępność kopiowania z wysoką prędkością i symultanicznego miksowania. Onkyo TAW800 to pierwszy na świecie dwukasetowy magnetofon z funkcją szybkiego kopiowania. W roku 1983 na rynku pojawia się monitor głośnikowy M2000. W 1984 roku ma miejsce zapowiedź systemu głośnikowego High and Grand Scepter o modelu GX1. W 1985 na rynku odnosi sukces technologia dźwięku wolnego od zakłóceń, rozwijana i zaimplementowana do wzmacniacza M510. Na rynek zostaje wprowadzony pierwszy na świecie odtwarzacz CD z optycznym transferem danych C700. Rewolucyjny odtwarzacz CD łączy cyfrowe i podobne bloki przez optyczne przełączanie sygnału w celu uniknięcia cyfrowej interferencji sygnału. W roku 1986 mamy do czynienia z kolejnymi dwiema nowinami, gdyż po pierwsze firma Onkyo wprowadza pierwszy odtwarzacz CD z systemem optocoupling oraz prezentuje nową koncepcję liniowego strojenia w głośnikach SC960. W 1987 roku pojawia się pierwszy odtwarzacz CD Integra DX6470 z 18-bitowym próbkowaniem, a magnetofon kasetowy o modelu TA2360 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez magazyn Hi-Fi w kategorii urządzenia roku. Tuner Integra Quartz Synthesizer Onkyo T9000 jest uznany za sprzęt referencyjny przez trzy magazyny Hi-Fi i zostaje urządzeniem roku. Do produkcji wchodzi pierwszy amplituner audio-video z Dolby Surround Onkyo TX-SV7M. W 1988

tylko przewijalnica, jeden utwór. W technicznie było tak, że aby to aktywować, włączało się taśmy i naciskało się przewijanie normalne w trakcie odtwarzania. Jeżeli się wcisnęło w trakcie odtwarzania, to było przewijanie za jeden utwór. Jeżeli z poziomu stopu przewijał normalnie. Tu jest inaczej. Tu są oddzielne przyciski do przewijania, o których zaraz, i jest przewijanie co jeden utwór. Następnie jest taki bardzo duży prostokątny przycisk. Jest to przycisk start. Obok taki kwadratowy, na szerokość taką samą jak ten prostokątny, tylko że długość mniejsza, to jest stop. Obok są dwa rzędy przycisków. One się układają symetrycznie na szerokość do stopu i startu. Natomiast mamy trzy prostokątne. I to są tak. Od lewej przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu oraz nagrywanie 4-sekundowej przerwy między utworami w celu ich późniejszego znalezienia. A poniżej, pod pierwszym z tych małych jest jeden i pod trzecim z tych małych jest jeden. Po środku nie ma nic. Pierwszy to jest nagrywanie, a ostatni, czyli drugi, to jest pauza. Nad nimi mamy takie trzy przyciski, z których jeden wyłącza drugi. Wydają taki dźwięk. To jest nic innego jak ustawianie, przełączanie rodzaju taśmy. One tak podobnie działają jak w tym Technicsie jednokieszeniowym małym starym, z tym, że tu jest odwrotnie. Od lewej była kasta żelazowa, po środku chromowa, a po prawej metalowa. Tu jest odwrotnie. Tu jest od lewej metalowa, później chromowa, później żelazowa. Następnie są dwa przyciski wyciskane. Pierwszy z nich aktywuje system Dolby, system redukcji szumów, a drugi zmienia z Dolby B na C. Jeszcze bardziej idąc w prawo, mamy wyraźnie wyczuwalne duże pokrętło. Jest to regulacja poziomu zapisu. Tu jest nawet kreska, że można sobie ustawić na środek, po niewidomu można ją wyczuć. W ogóle niemal we wszystkich tych magnetofonach, o których opowiadałem, była taka kreska, bo chyba nie zawsze o niej wspomniałem. I poniżej jeszcze mamy gniazda na dwa duże rzeki. Są to gniazda mikrofonów zewnętrznych. Teraz zaczynamy prezentację. Kaseta jest oryginalna, z przebojami zespołu Manam, więc włączam start. Może od razu nacisnę system Dolby B. Teoretycznie kasety oryginalne są nagrane w tym systemie. W jakim jest stanie sprawdzałem, ale zaraz zobaczymy. Dolby C, Dolby B. No niech zostanie. I teraz naciśniemy pierwszy od prawej. Ten bardziej z prawej, przewijanie sobie ten utwór. Ciekawe, czy znajdzie nam kolejny utwór. Utwór jest trochę przydługi, więc będzie chwilę przewijał. Ale zaraz powinien się wyłączyć. Wyłączył się. Jest kolejny utwór. A może jeszcze jeden znajdziemy.

i wciśnijmy przewijanie normalne. To jest do przodu, bo nie powiedziałem, też na, bardziej z lewej było przewijanie do tyłu, bardziej z prawej do przodu. Zatrzymałem przewijanie, wciśnięliśmy przewijanie do tyłu. Stop. Z tyłu magnetofonu mamy gniazda następujące. Są oczywiście, od lewej jest na stały przylutowany kabel sieciowy. Nie ma tutaj możliwości wyjęcia tego.

0: Technicsie, bardziej w prawo, mamy cztery gniazda typu RCA, cztery cincze, czarne na górze, na dole czerwone, z lewej strony wyjście liniowe, z prawej wejście i jeszcze dalej, już bliżej prawej strony, mamy gniazdo DIN 5-bolcowe, umożliwiające podłączenie, umożliwiające łączenie sprzętu z starymi wzmacniaczami, odbiornikami radiowymi typu właśnie polskie, jak miały te na przykład Radmor, Amator, Zodiak. Oczywiście tutaj, jak zresztą we wszystkich magnetofonach typu DEC, które prezentuję, jeżeli jest gniazdo na mikrofon, to jest ono tylko na mikrofon dynamiczny. Nie podłączymy mikrofonu, który będzie potrzebował zasilania fantomowego. No jeżeli już chcemy takiego mikrofonu użyć, to musimy sobie wówczas zapewnić zasilanie z jakiejś zewnętrznej we własnym zakresie. To gniazdo DIN jest też jeszcze przydatne, jak na przykład byśmy chcieli przegrywać z jakiegoś magnetofonu, który miałby wyjście DIN, ponieważ no mimo wszystko cincze i DINy trochę się różnią impedancją wejściową i wyjściową. Teraz zmienimy kasetę, włożę czystą kasetę i podłączę dwa dynamiczne mikrofony. Tutaj, żeby wcisnąć nagrywanie, można to zrobić na dwa sposoby. Nie wystarczy nacisnąć przycisku nagrywanie, ono się od razu nie włączy, tak jak było to w Technicsach, gdzie się wciskało nagrywanie i wtedy uruchamiał się monitoring. Tutaj można zrobić albo tak, żeby najpierw nacisnąć nagrywanie i trzymając docisnąć pauzę. Właśnie teraz się uaktywniły mikrofony. Albo można teraz zrobić, no i wtedy teraz można ustawić sobie głośność nagrywania i wcisnąć start, ale tego nie będziemy robić. Wcisnąłem jeszcze raz stop. Naciśniemy, załóżmy, że już mamy ustawione wszystko i chcemy od razu, załóżmy, że już mamy wszystko ustawione i chcemy włączyć nagrywanie, bo już nam się piosenka zaczęła, więc naciskamy nagrywanie, trzymając nagrywanie wciskamy start. Teraz już nagrywam. I teraz w lewym będzie Audio-Technica MB3K, w prawym Shure C608. Kanał lewy. Jeszcze raz się przerwało. Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Środek. Teraz zatrzymamy i odsłuchamy sobie tego. Teraz już nagrywam. I teraz w lewym będzie Audio-Technica MB3K, w prawym Shure C608.
1: Kanał lewy.
0: Jeszcze raz się przerwało.
1: Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Kanał lewy. Kanał prawy. Środek.
0: Teraz zatrzymamy i odsłuchamy sobie tego. Teraz, proszę Państwa, do tego gniazda 5-bolcowego, o którym wspomniałem, podłączyłem znany polski rarytas z 70-tych lat, półprofesjonalny mikrofon MDU-24-1, wykorzystywany do stereofonicznych magnetofonów szpulowych, takich jak na przykład Uvertura, Aria, ZK-246, które kiedyś też zaprezentuję. No i zaraz do niego podejdę i coś do niego powiem. Więc teraz od tego mikrofonu przy mikserze odchodzę, a powiem do Państwa już z tamtego. Ok, proszę Państwa. Teraz mówię do tego właśnie wspomnianego mikrofonu. Ten mikrofon wygląda w ten sposób, że są to tak jakby dwa mikrofony przylutowane do dinowskiej wtyczki i jeden to jest lewy, drugi to jest prawy i są one przypięte do takiego małego statywu biurkowego w ten sposób, że jest jeden nad drugim. Ja spróbuję jeden z nich delikatnie odpiąć, ponieważ są na nich przerwy ze starości. Nie mam jak tego zalutować. ale spróbuję jeden odpiąć. Tak, żeby Państwu udało mi się
1: bezkolizyjnie odpiąć lewy, a prawy sobie stoi na stole. Teraz mówię do lewego, teraz mówię do prawego, lewy, prawy. Ja nawet chciałem kiedyś ten mikrofon zastosować do innego sprzętu, do współczesnego, na jacki. Nie dało się. Widocznie inna impedancja wejściowa wobec tego, jeżeli chodzi o diny. No ale tutaj na szczęście się daje. No to może spróbujmy kawałek nagrać. Tu można. Ok, teraz się nagrywa. Nagrywa się bez Dolby. Teraz w Dolby B. Teraz w Dolby C. Z powrotem bez Dolby. Tu można. Ok, teraz się nagrywa. Nagrywa się bez Dolby. Teraz w Dolby B. Teraz w Dolby C. Z powrotem bez Dolby.
0: Zapisu muzyki nie będę już prezentował, bo jest analogiczny jak wszędzie. To już wszystko na temat tego magnetofonu. Teraz zajmijmy się magnetofonem marki Denon o modelu DRM600. Na początku parę słów na temat tej firmy. Co do historii marki Denon, no to tutaj niewiele znalazłem informacji, ale to, co tutaj mam, to Państwu przedstawię. Informacje są zaczerpnięte z Wikipedii oraz ze strony https://pl.horn.eu. To jest strona główna, a dokładny adres bibliograficzny, z którego bezpośrednio zostały wzięte informacje, jest następujący. http://pl.horn.eu/pl/o/marce/denon?id 8523 znak end, czyli ten, który jest shiftem pod siódemką, smtid znak równości 1879. Tam wyczytałem, że Denon to japońska marka z ponad 100-letnią historią. Od 1910 roku wytycza w Japonii kierunki rozwoju branży audio, a ostatnio audio-wideo. Nazwa Denon pochodzi od połączenia słów Denki Onkyo. I tutaj jest ciekawa rzecz, bo właściwie starałem się doszukać jakiegoś powiązania między tymi dwiema markami, ale nie mogłem nic znaleźć. A tę informację odnośnie tego skrótu, z tego skrótu z wyrazów Denki Onkyo znalazłem w Wikipedii. Może komuś zainteresowanemu uda się w to jakoś wgłębić. Natomiast co tu jest dalej? No, firma została utworzona w 1910 roku. Denon ma w ofercie zarówno sprzęt stereofoniczny, czyli wzmacniacze, amplitunery, tunery, odtwarzacze CD, SACD i gramofony, sprzęty do kina domowego, wzmacniacze, amplitunery, odtwarzacze DVD, sprzęt dla DJ-ów, odtwarzacze MP3, wszelkie odtwarzacze multimedialne, USB, MIDI, miksery audio oraz akcesoria, słuchawki, wkładki gramofonowe czy kable. Do Denona należy wiele wynalazków, które zrewolucjonizowały świat hi-fi. Przez wiele lat Denon był częścią koncernu Nippon Columbia. Od 2002 roku należy do The Ripple Woods. Denon zawsze słynny z doskonałej jakości dźwięku swoich urządzeń. Obecnie uważany jest za jednego z najlepszych producentów sprzętu do kina domowego. Jego amplitunery i odtwarzacze DVD regularnie zdobywały nagrody i wyróżnienia w prasie branżowej na całym świecie. Tyle tytułem wstępu, a jak wygląda niniejszy magnetofon? Magnetofon jest również elementem wieży. T typu DEC. Już nie znalazłem dokładnych informacji, jeżeli chodzi o wymiary, ale one generalnie wszystkie są bardzo do siebie zbliżone. Tak jak ten Technics, tak jak te wszystkie Technicsy, nie licząc tych dwóch mniejszych Technicsów, więc tutaj można sobie to mniej więcej wyobrazić. Obudowa tego magnetofonu jest całkiem inna, gdyż nie mamy metalowej obudowy, tylko na początku, tylko na górze jest jakby coś, nie wiem co to jest nawet, czy to nie jest, plastik to nie jest, ale metal też to nie jest, jakieś tworzywo sztuczne. To jest cała górna część, a ściany boczne są plastikowe i wyglądają w ten sposób, że biegną po nich na całej szerokości jakby linie. Są tak wyrzeźbione, z tym, że one idą od naszej strony wzdłuż do tyłu. I co my tu mamy? Magnetofon jest jednokieszeniowy i wygląda następująco. Też najpierw może krótka instrukcja obsługi, a później prezentacja. W lewym górnym rogu jest włącznik power. Taki dźwięk wydaje. Poniżej jest gniazdo słuchawek. Duży rzech, tak jak wszędzie. Bardziej na prawo jest komora kasety, a przycisk eject jest jeszcze za nią, bardziej w prawo. Nie przy powerze, jak w niektórych, tylko bardziej na prawo naciskam. Kasetę już wcześniej włożyłem. Teraz ją wyjmę, włożę z powrotem, zamykam. I tutaj, idąc dalej w prawo, mamy przyciski ułożone w dwóch rzędach. Obsługa ich jest bardzo prosta, gdyż nie mają żadnych jakichś wychyleń, ani tak, żeby coś było w jednym miejscu, czy jakoś inaczej ułożone, tylko dosłownie w jednym rzędzie mamy ułożone przyciski obok siebie na samym dole, większe, jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, od lewej do prawej strony i to jest nic innego jak obsługa magnetofonu, a rząd wyżej są mniejsze przyciski, węższe i jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, kawałek przerwy i też sześć, ponieważ są one mniejsze, dlatego jest ta przerwa, ale żeby pierwszy w pierwszym rzędzie był symetryczny do pierwszego w drugim rzędzie i ostatni w pierwszym rzędzie też, żeby był symetryczny do ostatniego w drugim rzędzie. Oprócz tego mamy jeszcze w magnetofonie, za tymi przyciskami jeszcze bardziej, po prawej stronie, mamy cztery pokrętła. Trzy małe i jedno duże. Wyżej jedno duże, niżej trzy małe. Teraz może jeszcze szybko podam kolejność przycisków i przeznaczenie. Zacznijmy od dolnego rzędu, od tych wyraźnie wyczuwalnych, dużych. Pierwszy, nagrywanie. Drugi, nagrywanie 4-sekundowej przerwy w celu późniejszego zlokalizowania kolejnego utworu. Następnie play, stop, przewijanie w lewo oraz przewijanie w prawo. Co jest dziwne, ten magnetofon nie ma przewijania co jeden utwór. Próbowałem przewijać w ten sposób, żeby włączyć start i przy starcie nacisnąć przewijanie, tak jak w Technicsach, ale to nic nie daje. Nie wiem, możliwe, że ten model akurat tego nie posiada, bo na przykład Technics RS-TR-373 też umożliwiał nagrywanie z przerwami, ażeby można było przewijać co jeden utwór, ale funkcji przewijania nie oferował. Teraz omówię te przyciski, które są nad nimi. Pierwszy przycisk to jest Memory Stop, czyli do zaznaczania fragmentu, na którym ma się zatrzymać przewijanie, a drugi jest do kasowania licznika lub do cofania tej funkcji. Później jest przycisk Dolby. Pierwszy przycisk aktywuje system Dolby, a drugi wybiera spośród Dolby B albo C. Następnie jest przycisk włączenia filtra MPX. Filtr MPX, przypominam, służy do nagrywania z radia z UKF-u, aby odciąć pewne zakłócenia generowane przy nadawaniu. Później przez moment nic nie ma i na końcu jest jeszcze taka ciekawa funkcja, której nie oferował żaden magnetofon przeze mnie prezentowany. Jest to cofanie do miejsca, w którym ostatnio nagraliśmy. Jeżeli na przykład włączymy nagrywanie i zaczynamy coś mówić, załóżmy chcemy nagrać jakieś wejście, coś ważnego i pomyliliśmy się i nie chcemy już szukać tego fragmentu, a chcemy nagrać od nowa jeszcze raz to samo, w trakcie nagrywania naciśniemy i cofnie nam taśmę do tego miejsca, w którym rozpoczęliśmy nagrywanie. Mamy tutaj jeszcze 4 pokrętła, 3 mniejsze na samym dole, na poziomie tych dużych przycisków i nad nimi jedno wyraźnie wyczuwalne, większe. Wszystkie mają zaznaczony środek, można wyczuć. No oczywiście pokrętło do regulacji głośności nagrywania nie zatrzymuje się w pozycji środkowej, jak zresztą w żadnym magnetofonie, ale można tę pozycję środkową wyczuć przez nacięcie, jakie jest na nim. Poniżej tego pokrętła, jak wspomniałem, mamy 3 mniejsze pokrętła. Pierwsze 2 zatrzymują się w pozycji środkowej, trzecie nie. Do czego one służą? Od lewej strony pierwsze to jest bias, czyli regulacja prądu podkładu używanego podczas nagrywania na danej taśmie. Tu niestety nie ma automatycznej kalibracji, trzeba sobie to samemu wysłyszeć i ustawić. Dalej jest balans, oczywiście balans nagrywania tylko, czyli korekcja kanałów lewego i prawego. A jeszcze dalej jest regulacja głośności słuchawek. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę na układ wejść i wyjść z tyłu urządzenia, gdyż nie układają się one w taki kwadrat, jak jest w Technicsach i jak było w tym Ongio, tylko jest tak, że jest rząd i są 4 gniazda typu cinch. Od lewej strony jest najpierw gniazdo lewe i gniazdo lewego i prawego kanału wejściowe, a obok, przesuwając się w prawo, jest gniazdo wyjściowe, czyli odwrotnie jak w Technicsach, gdyż w Technicsie przypominam, że układały się gniazda w kwadrat i po lewej stronie było wyjście, a po prawej wejście. Tu jest odwrotnie, po prawej jest wyjście, po lewej jest wejście i w dodatku one są ułożone w rządku. Dobrze, to teraz może coś na nim włączmy. Kaseta jest już włożona. TDK SA90 chromowa, przewijamy na początek. Już była prawie na początku. Teraz start.

bardzo lubiłem, tak wziąłem. Czwartym od lewej można przełączyć na Dolby C. Nie, przepraszam, teraz jest P, a tam to była C. Teraz zaprezentuję jeszcze funkcję Memory Stop. Mieliśmy to w Technicsach, tutaj też mamy. Przypominam, że do aktywacji tej funkcji służą przyciski, które są nad przyciskami sterującymi. Najbezpieczniej przed użyciem tej funkcji w żądanym miejscu skasować licznik. Więc teraz włączam start. Teraz stop. Drugim kasuję licznik. Pierwszym aktywuję memory stop. Naciskam start, leci dalej. Na chwilę pogrę. Tap. Teraz nacisnę przewijanie do tyłu. Powinno się zatrzymać od miejsca, gdzie zaczyna się perkusyjny akompaniament. Zatrzymało się. Sprawdzamy. Tak, to co zaznaczyliśmy. Kolejną opcją, jaką bym chciał Państwu jeszcze pokazać, będzie nagrywanie i cofanie do początku dokonywanego nagrania. Kasetę przewiniemy do przodu, bo na tej stronie nie chcę nagrywać. Na końcu jest trochę wolnego miejsca. No tam będzie przewijał, później pokażę, jaki dźwięk wyda, więc kawałek tego utnę. Kaseta jest 90, więc trochę to trwa. Właśnie przewinęło. Teraz cofniemy trochę. Stop, start. Jeszcze cofniemy. Tu już nie wciskałem stopu, tylko od razu przewijanie. Jeszcze.

0: Tutaj może.
1: Okej, okay, tym razem Michael Jackson, Bad. Zatrzymamy Bryce'a i teraz ten ostatni przycisk z prawej strony, ten, który jest za tą przerwą, przewija. I teraz jest dalej odsłuch. Jak się naciśnie start, można zacząć ponownie nagrywać. Stop. Specjalnie nie nagrywałem tego fragmentu początkowego, żeby można było zlokalizować i sprawdzić dokładnie, co nagrała, co nie. Cofamy taśmę, słuchamy. To jest koniec tego utworu.
0: Spróbuję jeszcze nagrać kawałek utworu w Dolby C.

Żeby wyłączyć monitoring, trzeba nacisnąć stop. Przewijamy. No nie, to tylko z poziomu nagrywania działa ta funkcja. Tylko z poziomu ostatniego nagrywania działa funkcja przewijania do momentu, od kiedy zostało nagrane, więc teraz trzeba znaleźć ten fragment ręcznie.

0: No i teraz skończyło się już całkiem nagranie. Ponieważ tak trochę mało zaprezentowałem odtwarzanie z tego magnetofonu Onkyo, w związku z czym posłuchajmy na zakończenie kilku próbek.
1: Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Tyflo Podcast.
3: Ala Witek z tej strony. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, jak przygotować, wydaje mi się, najprostszą zupę na świecie, jaką jest rosół. I na początek oczywiście to, czego potrzebujemy, żeby ten rosół przygotować. Na początek mięso, około 30 deko mięsa drobiowego, około 40 do 50 mięsa wołowego. Później warzywa, to jest dwie marchewki, jedna pietruszka i połówka selera. Ostatnie to przyprawy, sól, pieprz, ewentualnie możemy wrzucić kilka kulek ziela angielskiego i dodać do tego jeszcze kostkę knor, obojętnie wołową, drobiową, jaką się komu zamarzy. No i tak jak mówiłam, przygotowanie rosołu jest proste, bardzo, ponieważ pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wygotowanie mięsa, razem z mięsem wygotowanie warzyw uprzednio obranych. I to właściwie cała filozofia rosół praktycznie gotuje się sam. No a oczywiście jeśli chcemy go zrobić z makaronem, to przed podaniem makaron gotujemy osobno. Ja może przygotuję sobie garnek. Do rosołu warto sobie przygotować duży garnek, dlatego że dobry rosół musi się gotować dłuższy czas, przynajmniej przez 1,5 godziny. Więc będzie trzeba nalać całkiem sporo wody, żeby w trakcie tego długiego czasu się nam nie wygotowała i żeby nie trzeba było stale pilnować i dolewać. Więc garnek duży,

napełniam w 3/4. I teraz starannie muszę wypłukać mięso, które trafi do rosołu. Mięso oczywiście należy wypłukać bardzo starannie. Najpierw w zimnej, później w ciepłej i później z powrotem w zimnej wodzie. Obie porcje. Teraz odsączę z nadmiaru wody. Mięso trafia do garnka.

A ja umyję uchwyt z baterii i ręce, którymi dotykam. Dotykałam surowego mięsa i baterii. Dlatego, że z surowego mięsa przenosi się bardzo dużo wszelkiego rodzaju zarazków. Tak samo należy pamiętać o jednej rzeczy, jeśli mamy zamiar do jakiejś potrawy dodawać mięso, które rozmrażamy, musimy je rozmrozić absolutnie do końca. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że zostało należycie wypłukane. Dobrze, mięso w garnku wypłukane, więc mogę dodać sobie ziele angielskie. Nie potrzebuję go dodawać zbyt wiele. Wystarczą 4-5 kuleczek. Przykrywam wszystko pokrywką. I zaczynam gotowanie. Na początku gotuję na średniej wielkości płomieniu. Później go zmniejszę, dlatego że po prostu teraz chcę, żeby jak najszybciej woda mi się w garnku podgrzała do temperatury, w której zacznie się gotować. A później już sam wywar będzie się gotował na małym płomieniu. Rosół nie powinien w trakcie gotowania zanadto bulgotać. Delikatnie tylko być podgrzewanym w równomiernej temperaturze, żeby po prostu się przez cały czas delikatnie gotował. Teraz obiorę sobie warzywa. Połówkę selera, marchewkę i pietruszkę. Zaczniemy od selera. Jak zorientować się, czy seler został należycie obrany? Otóż przed obraniem, kiedy dotykamy powierzchni selera, wyczuwamy na nim taką jakby korę. Szorstką taką skórkę z zagłębieniami i możemy być pewni, że został należycie obrany w momencie, kiedy cały pod spodem będzie gładki i lekko wilgotny. Pod spodem znaczy po zdjęciu tej wierzchniej skórki z niego właśnie. Można sobie miejsce po miejscu starannie dotknąć, sprawdzić. Jeśli nie mamy pewności, czy w jakimś miejscu jest dobrze obrane, lepiej na zapas obrać, niż zostawić na selerze miejsca nieobrane. Ten akurat jest gotowy, więc mogę go sobie opłukać. I do rosołu. Teraz kolejna pietruszkę. Na koniec odcinam zdrewniały koniec pietruszki. Sprawdzam starannie, jak poprzednio z selerem, czy cała powierzchnia została obrana. Wygląda na to, że teraz jest.

wstrząsnę z wody i również do garnka. Marchewką robię dokładnie to samo co z pietruszką. Wszystkie miejsca dokładnie sprawdzam. Odcinam zdrewniały koniec. I również wędruję do rosołu po ogłukaniu.

0: Tak więc wszystkie warzywa i mięso mamy już w garnku. W momencie, kiedy rosół zacznie się gotować, dorzucę jeszcze kostkę rosołową i po upływie 30 minut gotowania wyjmę warzywa, które będą już solidnie wygotowane, ale chcę zapobiec temu, żeby rozpadały mi się w trakcie wyjmowania później, więc wolę wyjąć, kiedy jeszcze będą, że tak powiem, się trzymały w jednym kawałku. I to samo dotyczy mięsa z kurczaka. Jeśli upłynie, powiedzmy, tam ze 45 minut do godziny, też można je spokojnie wyjąć, ponieważ i tak już jest wygotowane, a nie będą później nam duże kawałki zostawały w garnku. Natomiast mięso wołowe, żeby wygotowało się, potrzebuje tego czasu znacznie, znacznie więcej, więc zostawiamy je w garnku na przynajmniej 1,5 godziny. Na delikatnym płomieniu cały czas sobie rosół bulgocze delikatnie i się gotuje. Więc ja sobie wrzucę teraz kostkę, bo już zaczął się gotować. I oczywiście na początek, w trakcie gotowania, możemy wsypać sobie do takiej ilości wody, gdzieś około 2 litrów, ze 2 łyżeczki soli. Na koniec oczywiście należy spróbować, jak smakuje nasz rosół, aby dodać więcej soli, jeśli będzie to potrzebne, lub nie dodawać już jej wcale. Oczywiście przyprawić też pieprzem. Jeśli dla kogoś smak nadal będzie zbyt mało wyrazisty, a obawia się, że na przykład po podaniu dla innych osób rosół mógłby się okazać zbyt słony lub zbyt pikantny, lepiej nie dosalać go i nie doprawiać nadmiernie w garnku. Można sobie ewentualnie dolać Maggi, już mając rosół we własnym talerzu, czy tam dosypać pieprzu. Wtedy będzie smakował wszystkim i tym, którzy lubią mniej słone, no bo odsolić się nie da już, jeśli się okaże dla kogoś zbyt słony. I to właściwie tyle. Zostawiam rosół, żeby delikatnie się gotował. Zmniejszę tylko płomień. Nakrywam pokrywką. I to właściwie tyle. Tradycyjnie na koniec przypomnę składniki, które potrzebujemy do przygotowania rosołu. Więc około 30 dekagramów mięsa drobiowego, między 40 a 50 wołowego, połówkę selera, 2 marchewki, 1 pietruszkę, kilka kuleczek ziela angielskiego, kostkę rosołową ewentualnie, jeśli chcemy, i oczywiście pieprz i sól. Oczywiście makaron, z którym będziemy rosół podawać, nie może być gotowany w rosole, ponieważ oczywiście rosół by nam zmętniał, więc gotujemy osobno. I po ugotowaniu, w momencie, kiedy makaron znajduje się na sitku, najlepiej przelać go chłodną, przegotowaną wcześniej wodą i wtedy w odpowiedniej ilości już przełożyć do talerzyków. Nie gotujemy makaronu z rosołem. I to wszystkie moje uwagi. Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować do mnie na Skype, mój nick Luftilka. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej mojej audycji. Zapraszam do prób w kuchni. Życzę oczywiście, aby okazały się owocne. I zachęcam do wysłuchania kolejnych moich audycji w Tyflo Podcaście. Życzę smacznego i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. kalendarzu mamy wtorek. To 24 dzień lipca 2018 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejny i pierwszy przy okazji na żywo po dość długiej nieobecności wakacyjnej Tyflo Podcast. Zapraszam bardzo serdecznie i witam dziś sam na antenie. Michał Dziwisz, zapraszam na krótką audycję, tak po urlopie, to żeby się do wszystkiego wdrożyć, to też nie ma co się od razu rzucać na głęboką wodę, ale i przy okazji taki temat dość luźny wpadł mi do głowy, by go zrealizować w ramach jednej z audycji prowadzonej na żywo, a że z aplikacji, o której dziś opowiem, korzystam regularnie, to też będę się chciał z wami kilkoma takimi wskazówkami co do tej aplikacji podzielić. A myślę, że warto, bo okazuje się, że no aplikacja to jest jedno, ale to, że ta aplikacja to nie jest jedyna tego typu aplikacja w sklepie App Store, to jest już druga kwestia. Mowa o aplikacji magazynu Press. Jeżeli ktoś interesuje się mediami, radiem, telewizją, prasą, czy ostatnio także różnego rodzaju serwisami społecznościowymi, czy internetowymi serwisami streamingowymi, to myślę, że od czasu do czasu warto, żeby sobie zajrzał na portal press.pl, piszemy to przez 2S, press.pl, ale jeżeli mu mało takich skondensowanych informacji, no to może sobie poczytać to i owo w zdecydowanie poszerzonej formie, właśnie w aplikacji magazynu Press. Tam znajdują się różnego rodzaju artykuły, wywiady, felietony, rozmowy z dziennikarzami, więc jeżeli kogoś media interesują, no to myślę, że magazyn Press to jest lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat no właśnie, mediów. Ja powiem, że nie tylko mediów polskich, bo bardzo interesujące są przynajmniej dla mnie działy chociażby zagraniczne, gdzie opisywane są różnego rodzaju formaty, których nie ma w Polsce i raczej tak prędko nie zostaną wdrożone, albo może w ogóle wcale nie zostaną wdrożone, a na przykład jeżeli zostaną wprowadzone za kilka lat, to fajnie będzie tak sobie powiedzieć, o, to ja już o tym kiedyś czytałem, bo wiem, o co chodzi, bo przeczytałem sobie to w presie. Także magazyn Press czytać warto. Papierowe wydania, z tego co ostatnio wyczytałem, działają już od 1996 roku. No a od pewnego czasu także mamy do czynienia z wersją elektroniczną. Wersja elektroniczna funkcjonuje dwojako, bo możemy sobie oczywiście z internetowych księgarni także pobrać magazyn Press w wersji zapisanej w pliku PDF. Szczerze mówiąc, jakoś nie przemawia do mnie ta forma, bo oczywiście ona jest czytelna, nie ma zbyt dużych problemów z dostępnością tej formy, nie ma problemów z dostępnością pliku PDF. Jak dobrze pamiętam, to był PDF, mogę się mylić, może to być plik EPUB, no ale w każdym razie jest to dla nas dostępne, bez problemu, tak? Uruchamiamy sobie ten magazyn, czytamy i z wszystkim jesteśmy w stanie się zapoznać, ale tam co chwilę atakują nas znaki wodne. Przeszkadza to. Mi po prostu to przeszkadza. I dlatego zastanawiałem się, czy jest jakaś inna możliwość czytania magazynu Press, oczywiście w sposób legalny. No i jest. Jest aplikacja mobilna. Ja jako użytkownik systemu iOS zdecydowałem się na skorzystanie właśnie z aplikacji dla tego systemu operacyjnego. Aplikacja jest bardzo prosta, za momencik ją pokażę, no i opowiem, jak z niej korzystać. Przy okazji to audycja dzisiejsza ma formę interaktywną. Jeżeli słuchacie nas na żywo, czyli przypomnę 24 lipca 2018 roku o godzinie 19, no to śmiało. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, dzwońcie. 123 834 835. Jeżeli chodzi o sam magazyn Press, to jest to publikacja płatna. Nie poczytamy sobie jej za darmo, no chyba że różnego rodzaju dodatki specjalne, które są także obecne w mobilnej aplikacji. Natomiast za każdy numer takiego magazynu, który od pewnego czasu ukazuje się co 2 miesiące, będziemy musieli uiścić pewną opłatę. Mamy tu 2 modele, przynajmniej w aplikacji mobilnej. Możemy zapłacić subskrypcję roczną. Wyniesie nas ona 62,99 zł. Możemy także zapłacić 13,99 za pojedynczy numer. Jeżeli chcemy płacić regularnie, po prostu co te dwa miesiące, te niecałe 14 zł, no to możemy w ten sposób to zrealizować. Ja zdecydowałem się na subskrypcję, ona automatycznie będzie odnawiana co roku. Jedynym takim mankamentem tej subskrypcji jest to, że kiedy wejdziemy w ustawienia naszego App Store'a i przeglądamy listę subskrypcji, no to ona nie jest jakoś podpisana. Tam jest po prostu napisane, że jest to subskrypcja. No i musimy się domyślać, co my tu właściwie subskrybujemy? Czego ta subskrypcja dotyczy? Na szczęście no ja tych subskrypcji nie mam jakoś zbyt wiele, natomiast jeżeli ktoś ma ich dużo i ma kilka takich subskrypcji, przy których autorzy aplikacji mobilnych zaniedbali te kwestie, no to już nie jest tak wesoło i mogą z tego tytułu wyniknąć, no nawet nie tyle problemy, co może nas to najzwyczajniej w świecie dezorientować. Myślę, że już najwyższa pora, aby przestać teoretycznie, aby przejść do praktyki, pokazać wam aplikację magazynu Press. Podłączyłem już iPhone'a do naszego radiowego sprzętu, więc teraz pozostaje mi go tylko odblokować, no i przejść do rzeczy i przejść do prezentacji aplikacji magazynu Press. Na razie jakiś malutki problem tu mamy z uruchomieniem tego, ale zaraz wszystko się okaże, dlaczego to nam nie chce działać i będziemy mogli prezentować aplikację. No, wygląda na to, że nam iPhone zastrajkował, ale to pewnie nie iPhone nam zastrajkował, tylko po prostu nasz mikser nam zastrajkował. No więc dobrze, skoro nie możemy sobie poradzić w ten sposób, to zaraz go postaramy się okiełznać. O właśnie. I już działa. Dobrze. Działa. Więc teraz otwieramy folder oczywiście śmieci. Na dobry jedyna początek aplikacja. Magazyn Press.
3: Spotlight. Nie znaleziono. O, L, P, P, T. Znaleziono. R, R. Znaleziono 104. W, Q, W, E, E, Z, S, S. Znaleziono. Magazyn Press.
2: Tak. Przycisk. Magazyn Press jest aplikacja.
3: Magazyn Press. Wyślij. Przycisk.
2: O co tu chodzi? Co to jest to wyślij? Ktoś może się zastanowić. Ano. Pojawia się coś takiego. Pojawia się taka formatka jakby mailowa.
3: Magazyn Press. Wyślij.
2: Kiedy
3: przycisk.
2: Klikniemy w ten przycisk wyślij.
3: Odbiorca AirDrop.
2: To pojawi jeszcze nam się coś takiego. Odbiorca AirDrop i tak dalej, i tak dalej. Mamy to standardowe okienko do udostępniania różnych rzeczy za pomocą mechanizmu systemu iOS. No, do czego to jest? Tu sobie ktoś tak to wymyślił, że możemy za pomocą tego mechanizmu i tego przycisku po prostu polecić komuś te aplikacje. My polecać nikomu nie chcemy, wyślij, więc wycofujemy przycisk. Się z tego ekranu.
3: Czytaj,
2: natomiast przycisk. Mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że od czasu do czasu to nawet tu się pojawia taki jakby widok tworzenia wiadomości z programu Mail. To jest jakiś błąd. Nie jedyny w tej aplikacji, to od razu uczulam na to, ale aplikacja dostępna jak najbardziej. I teraz co my tu mamy w wyślij, interfejsie przycisk, tej aplikacji? Wyślij, no mamy przycisk. Przede wszystkim ten przycisk wyślij, to jest pierwszy element, ale
3: magazyn
2: co
3: press,
2: mamy dalej?
3: Na głowie, 19 gear przycisk.
2: 19 gear przycisk. Co to w ogóle jest? No, sprawdźmy.
3: 19.39 back. Przycisk.
2: Jak widać, ktoś przyciski to bardzo ładnie poetykietował.
3: Ustawienia. Nagłówek. Otwórz zakupy. Ustawienia. Przycisk. O programie. Przycisk.
2: Tak, o programie. Zasady użytkowania. Zasady aplikacji. Użytkowania.
3: Polityka prywatności.
2: Polityka prywatności.
3: Kontakt z pomocą techniczną. Kontakt z pomocą.
2: I tyle. I teraz, jeżeli nie mamy subskrypcji w naszym presie, no to będzie jeszcze tu możliwość istniała dokonania tej subskrypcji i jeżeli interesuje nas ta wyższa płatność, czyli 62,99, to z tego poziomu będziemy mogli sobie to ustawić.
3: Zasady
2: natomiast co mamy w samych ustawieniach?
3: Przycisk.
2: Szczerze mówiąc, nic dla nas jakoś bardzo ważnego.
3: Opcje wyświetlania.
2: Nagłówek. Bo mamy tu opcję wyświetlania.
3: Jedna strona. Przełącznik. Wyłączone.
2: Ja mam to wyłączone.
3: Zdolny wyświetlać jedną stronę, powiększoną do szerokości ekranu, w trybie poziomym zamiast domyślnych dwóch. Diagnostyka. Nagłówek. Wysyłaj raporty błędów. Wysyłaj raporty błędów. Przełącznik. Włączone. Wysyła anonimowe informacje o błędach w programie, które pomagają diagnozować problemy występujące w aplikacji. Informacje o użytkowaniu. Wysyłaj statystyki. Wysyłaj statystyki. Przełącznik. Włączone. Wysyłaj anonimowe informacje o użytkowaniu programu. Wysyłaj anonimowe informacje.
2: Ja myślę, że nie wymaga to jakiegoś większego komentowania. Ja nie zalecam, żeby cokolwiek tu zmieniać w tych ustawieniach, no chyba, że nie chcecie z twórcami aplikacji dzielić się różnego rodzaju informacjami diagnostycznymi. No to wasze święte prawo, można jak najbardziej sobie to wszystko powyłączać, w końcu wszechobecne RODO daje o sobie znać.
3: Ustawienia.
2: Wychodzimy teraz z tego menu.
3: 39 bac.
2: Wychodzimy także jeszcze o jedną pozycję wyżej. Tu, jak widać, już nie działa gest potarcia dwoma palcami, bo nie jest to standardowy przycisk powrotu,
3: 39
2: więc musimy
3: back.
2: Sobie kliknąć przycisk. Ten przycisk 39 back.
3: Wyślij. Wilkowicz pracuje dla Janusza.
2: Dobrze. 7-8. I teraz, co my tu mamy? Mamy
3: lip, obrad, kupion, zaznaczone.
2: Teraz listę przycisk. Wydań, które możemy sobie sortować, wyświetlając konkretne rzeczy. Mamy domyślnie zaznaczone wszystkie wydania. Wszystkie, to znaczy te, które w ogóle oferuje nam aplikacja. Możemy sobie wybrać, natomiast jeżeli byśmy chcieli
3: kupione,
2: tylko, żeby wyświetlone zostały poniżej wydania, jakie zakupiliśmy, a możemy też się zdecydować,
3: pobrane,
2: że chcemy tylko wydania pobrane. No w końcu, jeżeli jakieś wydanie zakupiliśmy, to może na przykład go nie pobraliśmy, bo nasz iPhone dopiero został odtworzony gdzieś tam i nie mamy wszystkich wydań. Więc tak można, a poza tym jeszcze te wydania to można też na przykład jakoś tam usuwać z urządzenia i tak dalej.
3: Lipiec, sierpień. Dobrze. 2018.
2: Co my tu mamy?
3: 7-8-2018. Wilkowicz pracuje dla Janusza, Iwaszkiewicz na salonach, Kusznierewicz na mieliźnie, a lipcowo-sierpniowy pres już do pobrania i przeczytania.
2: No i super. Tu jest taka zajawka tego, co można sobie poczytać w magazynie Press w danym numerze. Przy każdym jest taka krótka zajawka. Teraz możemy sobie
3: czytaj,
2: wybrać przycisk czytaj, bo ja już mam to pobrane do pamięci telefonu.
3: Dodatek specjalny.
2: I tu mamy na przykład dodatek specjalny.
3: Społeczna odpowiedzialność biznesu.
2: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Też sobie to
3: czytaj,
2: akurat pobrałem.
3: Przycisk.
2: Czy coś nam dodatek, się
3: czytaj,
2: tu zadzieje, jeżeli kliknę w ten tytuł?
3: Wilkowicz pracuje. Wilkowicz. 3. Wydanie. Nagłówek.
2: Tak.
3: Lipiec. Sierpień 2018. Czytaj. Przyć. 7-8-2000. Wilkowicz pracuje dla Janusza. Iwaszkiewicz na salonach. Usuń z urządzenia.
2: Mamy tę zajawkę, ale możemy też to wydanie usunąć z urządzenia.
3: Usuń z urządzenia.
2: Jeżeli klikniemy w tytuł danego wydania. Ja nie chcę usuwać, no bo przecież pobrałem. Jeszcze nawet nie zdążyłem przeczytać. Więc teraz musimy się znowu wycofać. Znowu nie działa standardowy gest.
3: Wyślij. Społeczna odpowiedzialność. Dodatek. Czytaj.
2: Ale teraz
3: przycisk.
2: Chciałbym zacząć czytać.
3: Wilkowicz pracuje. Czytaj.
2: No to
3: przycisk.
2: Klikam w przycisk. Czytaj.
3: Czytaj. Przycisk.
2: Słyszycie? Ha. I ktoś by mógł pomyśleć, ja wydałem pieniądze i wyrzuciłem je w błoto. Ja nie mogę z tej aplikacji korzystać. Spokojnie, możesz. Przesuwamy trzema palcami w lewo.
3: Równie skuteczna jak redaktor Andrzej Skwosz.
2: I proszę.
3: Dlatego równie skuteczna jak w rozmowach z
2: tu mamy, 1-1, co, tu mamy na środku co ekranu. Prawda jakiś niewielki artykuł, bo to jest wstępniak redaktora naczelnego, ale czasem może zdarzyć się tak, że artykuł jest na wiele stron i wylądujemy gdzieś w środku. Wtedy ściągamy trzema palcami
3: strona
2: 3,
3: strona
2: w dół.
3: 2, strona 1 z 5.
2: Tu mamy 5 stron. I teraz trzy palce w dół przesuwają nas do dołu, trzy palce w górę przesuwają nas do góry o kolejne strony, a trzy palce w lewo przesuwają nas, uwaga, do kolejnego artykułu. I tak sobie możemy to czytać. No i na przykład ja teraz oczywiście respektując gdzieś tam prawa autorskie nie będę prezentował tego w całości, natomiast pozwólcie, że jakiś kawałeczek pokażę.
3: 2018 znak potoku 07, 08 znak potoku wydawnictwa, Izba Wystawców Prasy, ANDRZEJ Skwosz, znak potoku redaktor naczelny, FOT, Rafał Masłow, reprezentacja wydawców bojących się własnego cienia nie jest nam do niczego potrzebna, M, uj prywatny sprawdzian odwagi dziennikarskiej jest prosty, gdy rozmawiam z dziennikarzem, zwłaszcza znanym, a szczególnie reporterem śledczym, badam, czy również szczerze, jak o swoich negatywnych bohaterach, potrafi mówić, choćby o FTHR Resort, o własnej firmie lub jej szefach. Gdy dziwnie szybko milknie zapytany o znane opinii publicznej kwestie, wiem, że jego odwaga ma granice, uległość i lęk przed szefami oraz firmowymi PR-owcami.
2: I tak dalej, i tak dalej. Ja teraz dotknąłem dwoma palcami ekranu, żeby zatrzymać syntezę, no bo przecież nie będę tego czytał. Jeżeli kogoś zainteresował ten wstępniak, no to niech sobie po prostu pobierze magazyn Press i przeczyta. Natomiast jeżeli chcę przeskoczyć do następnego artykułu, to znowu trzy palce w lewo.
3: Geto po ludzku zrozumieć. Rozmowa mi. Prez znak potoku 0. Spis treści. 2018.
2: I tu mamy spis treści. Czy my możemy na przykład przeskoczyć do jakiegoś artykułu?
3: Reklamy. Łączę. Rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. Łączę.
2: Na przykład do rozmowy z panem Iwaszkiewiczem. Ja bym chciał przeskoczyć. Dam radę?
3: Rozmowa z Jerzym Iwaszkiewiczem. Łączę.
2: Szczerze mówiąc, nigdy w ten sposób nie czytałem Presa, bo zwykle go kartkuję od deski do deski.
3: 2008, 2000, twarzą w twarz.
2: Ale działa, oczywiście, zadziałało. Natomiast problem teraz jest taki. Okej, załóżmy, że przeczytałem sobie wywiad z panem Iwaszkiewiczem, skądinąd też dosyć ciekawa lektura, także jeżeli kogoś interesują tego typu treści, to polecam. Natomiast załóżmy, że chciałbym teraz jakoś wycofać, no może jakoś do spisu treści przejść, coś. Nie, nie ma takiej opcji. Przesuwam się trzema palcami w prawo.
3: Na górze ekranu.
2: Muszę się tak przesuwać, aż dotrę początku, albo do tego miejsca, w którym będę chciał się znaleźć. Jeżeli ktoś czyta dane wydawnictwo od deski do deski, okej, nie ma problemu. Jeżeli ktoś czyta wybiórczo i chciałby mieć dostęp do spisu treści, no to już gorzej, bo będzie problem. Tak samo nie ma jakichś zakładek. Na szczęście te artykuły nie są jakieś takie zbyt obszerne i ważna informacja, na jednym takim ekranie mamy jeden artykuł. To nie jest tak, że jest to w jakiś sposób podzielone na strony. To jest po prostu jeden artykuł, jeden ekran. Chcemy przejść dalej, trzy palce w lewo. Co dalej? I o czym jeszcze ważnym warto powiedzieć przy okazji aplikacji magazynu Press na iOS-a? Otóż załóżmy, że przeczytałem sobie ten jeden magazyn i chcę przeczytać kolejny. No to zobaczmy, czy ja mogę to zrobić.
3: Teraz
2: gdzieś, gdzieś utknąłem, ale już jestem. I teraz, jak tu się z tego wycofać? Czy zadziała mi gest potarcia dwoma palcami? No nie. Czy mam tu jakiś przycisk powrót do ekranu głównego?
3: Wszystko, co ma początek.
2: No nie ma. No to co ja muszę zrobić?
3: Telefon, magazyn,
2: po prostu
3: aktywny.
2: Wchodzę do ekranu przełączania aplikacji. Zamykam magazyn Press.
3: Zamykam magazyn Press. Ekran przełączania aplikacji.
2: I muszę go odpalić po prostu jeszcze raz. Tak to niestety działa. Na całe szczęście, jeżeli wyjdziemy z lektury danego numeru, to lądujemy w spisie wszystkich wydań i możemy sobie wtedy bez problemu przejść do kolejnej interesującej nas pozycji. Teraz jeszcze ważna informacja. Aplikacja zapamiętuje to miejsce, gdzie skończyliśmy czytać. To znaczy, jeżeli na przykład właśnie z panem Iwaszkiewiczem sobie czytaliśmy wywiad, to jeżeli przywołamy ponownie magazyn Press najnowszy, ten lipcowo-sierpniowy, to znowu znajdziemy się na tym ekranie wywiadu z panem Iwaszkiewiczem. Na szczęście nie wycofa nas do samego początku magazynu. Także to jest o tyle dobrze, że po prostu jest to zapamiętywane. I tak właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację aplikacji magazynu Press. I ktoś by mógł powiedzieć, i po co właściwie robić te audycje, skoro... No to jest proste. Bo, słuchajcie, robić po to, myślę, że warto, i warto opowiedzieć o tej aplikacji, bo to nie jest jedyna aplikacja zachowująca się w ten sposób. Ja nie jestem może jakimś miłośnikiem prasy, nie czytam tytułów zbyt wielu, różnego rodzaju. Natomiast oprócz magazynu Press na pewno w identyczny sposób zachowuje się aplikacja tygodnika Nie. Więc to wiem, to mam sprawdzone, bo też czytam akurat ten tygodnik i po prostu aplikacje wyglądają tak samo. Więc prawdopodobnie jest to jakiś jeden twórca, który właśnie takie aplikacje robi i tworzy je w ten sposób. Kiedyś tam jeszcze były w ogóle problemy z tym, że VoiceOver strasznie szalał. Ja być może jeszcze będę w stanie pokazać coś takiego, co w przypadku Pressa może też się dziać. uruchommy jeszcze ten magazyn
3: press.
2: Jeszcze raz.
3: Magazyn press. Magazyn press. 19. Zaznacz. Kupione. Pobrali. 7-8. Wilkowicz pracuje. Czytaj. Przycisk. Czytaj. Przycisk.
2: Dobra, i teraz sobie przejdźmy do
3: wszystko,
2: jakiegoś...
3: Wszystko, co ma początek, ma też i koniec.
2: No, tu przejdźmy
3: łącz,
2: sobie
3: od,
2: na przykład.
3: Okien. Zygmuntowi. Siła jednego zbycia. Wielkie S. Duże E. Wielkie A. Odstęp. Wielkie. Wielkie A. Wielkie. Wielkie. Moje. Jacek
2: tutaj
3: Turczyk.
2: Nie.
3: M. Język. To zdjęcie można od. Wielkie O. Odstęp. Z. D. J. P. C. C.
2: O właśnie. Kiedy przejdziemy sobie po literkach gestem, to zauważymy, że coś między tymi literami się znajduje. To są jakieś znaki kontrolne, których na szczęście VoiceOver już nie czyta. Ja akurat, no właśnie, starałem się coś w tej kwestii zrobić i na szczęście mi się udało, jak widać, zarówno w jednym, jak i w drugim tytule, ale kiedyś, no, to było... To po prostu przeszkadzało. Z tych aplikacji nie dało się korzystać i nie dało się czytać tego typu treści z VoiceOverem. Na szczęście tego już nie ma, ale te znaczki, kiedy sobie przejdziemy literka po literce, to zauważymy, że one cały czas tam są. Nie da się, to jeszcze taka informacja, zaznaczyć i skopiować gdzieś treści danego artykułu. No to jest wiadomo, jakaś tam ochrona też praw autorskich. Chociaż szkoda, no bo czasem fajnie by było sobie gdzieś na przykład skopiować taki artykuł i wrzucić do komputera, nawet niekoniecznie, żeby się dzielić z kimś tą treścią, ale żeby sobie po prostu przeczytać, skopiować czy zacytować gdzieś, to fajnie by było. Ale się nie da. Czy coś jeszcze? Jak sami widzicie, czasem zdarza się tak, i to chyba jest po prostu kwestia łamania, że litery, niektóre pojedyncze, znajdują się w osobnych wierszach. To mam wrażenie, że czasem po prostu pierwsza linia danego akapitu tak wygląda. Natomiast tak poza tym, to treści czyta się całkiem przyjemnie. Ja sobie bardzo chwalę te aplikacje. Na szczęście nie ma jakichś tam większych problemów dostępnościowych, no pominąwszy te kwestie ze spisem treści, a właściwie spisem numerów, że nie da się przejść do spisu numerów z poziomu aplikacji, trzeba po prostu zamknąć ją i dopiero wtedy możliwe jest otwarcie innego numeru i zajęcie się jego lekturą. I to by było wszystko w dzisiejszym Tyflopodcaście. Telefonów nie ma, więc myślę, że wyczerpałem temat dość dokładnie. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, ktoś nie będzie czegoś wiedział, no to zapraszam do korzystania z mechanizmu komentarzy dostępnego na stronie www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym Tyflopodcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku postaram się Wam zaprezentować dźwiękowy lokalizator SmartFinder. Już jakiś czas temu Rafał Harłampowicz demonstrował Wam podobne urządzenie niemieckiej produkcji o nazwie Piepsy. Piepsy jest doskonałym lokalizatorem, chociażby przez to, że jest zupełnie wodoszczelny. Niestety cena Piepsy jest co najmniej odstręczająca. Obecnie producent proponuje kwotę rzędu 200 euro, co jak na polskie warunki jest kwotą dość sporą. Między innymi z tego właśnie powodu postanowiłem zaprezentować Wam alternatywę, czyli Smart Finder. Po dokonaniu zakupu otrzymujemy małe, zgrabne pudełko, do którego teraz razem sobie zajrzymy. Tak więc pierwszą rzeczą po otwarciu pudełka, jaka rzuca nam się w oczy, to pokrótce mówiąc, jest nadajnik, cztery odbiorniki oraz przystawka służąca do umocowania na jakiejś płaskiej powierzchni nadajnika lub jednego z odbiorników. Zaczniemy może sobie od samego nadajnika. Trzymam go sobie w tej chwili w ręku. Jest to kwadrat o boku 8 cm. W najgrubszym miejscu posiada 2 cm. Na jednym z rogów posiada metalowy haczyk, który szczerze mówiąc pasuje tutaj trochę jak pięść do oka i wygląda dość obskurnie, no ale to może subiektywne wrażenie. W każdym razie dzięki temu haczykowi możemy przypiąć sobie smycz do niego i ten nadajnik nosić na szyi na przykład. Jest cały oczywiście nadajnik konstrukcji plastikowej, mimo to dość solidne wrażenie sprawia. Ja go ściskam sobie w tym momencie we wszystkie strony, ale on w ogóle nie trzeszczy. To oczywiście, co słyszycie, to jest właśnie ten metalowy haczyk do mocowania smyczy. Na przedniej powierzchni znajduje się plastikowa powierzchnia, gładsza od obudowy i nieco zagłębiona w stosunku do samej obudowy. Dzięki temu, jak będziemy mieli na przykład nadajnik w kieszeni, nie naciśniemy przez przypadek przycisku, który będzie aktywował odbiorniki. I ta plastikowa powierzchnia ma kształt krzyża, gdzie końce tego krzyża są półokrągło zakończone i właśnie w tym miejscu znajdują się przyciski aktywujące nasze odbiorniki. Każdy z przycisków, pomimo tego, że on jest niewyczuwalny, on jest płaski, dopiero trzeba go wdusić, każdy z przycisków oznaczony jest różnym kolorem. Mamy tutaj 4 kolory. Takie same kolory znajdują się na poszczególnych odbiornikach. To po to, aby osoby na przykład słabowidzące mogły sobie dopasować dany przycisk do danego odbiornika. Oprócz tego pod każdym z przycisków, tak samo jak na każdym z odbiorników, znajduje się czerwona, mrugająca dioda. Ona mruga w momencie, gdy naciskamy klawisz. Jak wygląda odbiornik? Odkładam w tym momencie nadajnik, biorę odbiornik do ręki. Odbiornik, w skrócie można powiedzieć, że przypomina pomniejszoną kopię samego nadajnika. Także jest w kształcie kwadratu, o boku niespełna 4 cm i w najgrubszym miejscu posiada około centymetra. Na jednym z rogów posiada plastikowe takie uszko malutkie, które możemy wykorzystać na przykład do, czy to podpięcia na przykład samego odbiornika do, nie wiem, bryloczka do kluczy, czy zawieszeniu w jakimś miejscu, do którego chcemy trafić. Oczywiście, tak jak już wspomniałem, posiada określony kolor, jak i diodę. Myślę, że więcej na temat samego odbiornika i nadajnika niewiele można powiedzieć, może jeszcze tylko coś na temat samych baterii. Otóż w samym nadajniku znajduje się nietypowa bateria, posiada ona oznaczenie A23S. Jest to troszkę mniejszy paluszek niż popularne w Polsce paluszki AAA, a w odbiorniku znajduje się bateria płaska, podobna do baterii zegarkowych. Ona ma oznaczenie CR2032, jest mniej więcej średnicy 2 zł. Dostęp do baterii zarówno w nadajniku, jak i odbiornikach jest bardzo prosty. Wystarczy w odbiorniku przesunąć małą klapkę. W nadajniku jest to klapka otwierana na takiej zasadzie, podobnej jak w pilotach, na przykład RTV. Teraz w pudełku idziemy dalej. Posiadamy przyssawkę, o której już wspomniałem. Przyssawka, nic specjalnego, plastikowa przyssawka do płaskiej powierzchni i na niej umocowany metalowy haczyk. Szczerze mówiąc, ja bym nie bardzo ufał takiej przyssawce, ponieważ mają one tendencję do odklejania się i spadania, a potem znalezienie odbiornika, no chyba, że będziemy wykorzystywali sygnały dźwiękowe, to pójdzie nam to szybciej, ale mimo wszystko lepiej nie ryzykować, bo szkoda uszkodzić odbiornik. To, na co warto zwrócić uwagę, w pudełku znajdujemy jeszcze takie dwustronne taśmy samoprzylepne, które jeśli chcemy na stałe przymocować odbiornik do jakiejś powierzchni, na przykład, nie wiem, pilota jakiegoś, możemy przykleić tą taśmę. Ona jest też w kształcie kwadratu, idealnie pasuje do spodu samego odbiornika i później możemy przykleić ją właśnie do pilota czy tam do jakichś innych rzeczy. W każdym razie jest tutaj mały feler. Myślę, nie do końca przemyślana ta sprawa została, ponieważ nalepka przychodzi dokładnie na całą tylną ścianę obudowy, co skutecznie uniemożliwia nam później wymianę baterii, więc jeśli będziemy musieli na siłę odlepiać później urządzenie, żeby wymienić baterię, możemy pozostawić nieestetyczne ślady zarówno na samym odbiorniku, jak i na rzeczy, do której był on wcześniej przytwierdzony. Jeszcze bardzo fajna, praktyczna, a przy tym prosta rzecz. W momencie, gdy kupujemy cały pakiet Smart Findera, otrzymujemy cały komplet wymienionych baterii, ale co ciekawe, mamy wszystkie baterie zabezpieczone takimi plastikowymi podkładkami, co oczywiście jest bardzo praktyczne w samym momencie zakupu, ponieważ nie wiadomo, ile takie urządzenie poleży gdzieś na magazynie. Baterie przez ten czas się nie rozładowują, a dla nas jest to o tyle przydatne, że jeśli nie używamy odbiornika na co dzień, możemy sobie taką plastikową podkładką zabezpieczyć baterię, aby nie wyczerpywała się ona niepotrzebnie. Skoro już Wam powiedziałem, jak to wszystko wygląda, to teraz pokażę Wam, jak działa. Każdy z odbiorników posiada swój indywidualny sygnał dźwiękowy, gdzie oczywiście po jakimś tam krótszym lub dłuższym użytkowaniu możemy się do tych sygnałów przyzwyczaić i będziemy rozpoznawać, który sygnał należy do którego odbiornika. Wada, jaką zaobserwowałem w momencie użytkowania, z jednej strony to jest może wada, a z drugiej może zaleta. Mianowicie, aby odbiornik nam zasygnalizował dźwiękiem swoją aktywność, musimy dłużej przytrzymać klawisz na nadajniku i tak jak mówię, z jednej strony to jest frustrujące, bo musimy chwilkę zaczekać, ale z drugiej, jeśli gdzieś przez przypadek wciśniemy klawisz, nie będziemy niepotrzebnie aktywować naszych odbiorników. Tak więc po kolei postaram się Wam zaprezentować cztery dźwięki. Ostrzegam, może być głośno. Rozmieściłem odbiorniki po czterech stronach w pewnej odległości od mikrofonu. One emitują dźwięk o natężeniu 85 dB. Tak więc nie mam na to żadnego wpływu, ponieważ tych dźwięków, ich natężenia nie można regulować. Zatem pierwszy dźwięk. Tak brzmi pierwszy sygnał. Naciskam drugi klawisz. Tak brzmi trzeci, w sumie najmniej zróżnicowany. Oto trzeci i teraz czwarty. Jak więc widzimy, każdy z sygnałów jest odmienny i możemy w ten sposób odróżniać, który odbiornik aktywujemy, czy w stronę którego odbiornika mamy się zwrócić. Może jeszcze raz. Cztery sygnały. To był pierwszy, teraz drugi. Tak, teraz trzeci sygnał. Tak, i czwarty. Ok. Teraz rzecz, o której wspomina sprzedawca na swoich stronach internetowych, mianowicie sygnał z nadajnika do odbiorników jest szyfrowany, tak twierdzi, dzięki czemu sygnał nie poddaje się interferencji. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko tyle, że przez przypadek nikt jakimś tam pilotem samochodowym nie aktywuje nam naszych odbiorników. No i to oczywiście trzeba zaliczyć na ogromny plus tego urządzenia. Na jaki dystans działają odbiorniki w odległości od naszego nadajnika? Producent podaje, że jest to od 25 do 30 metrów, przy czym dodaje, że nie mają tu znaczenia ściany budynku na przykład. I to, muszę Wam powiedzieć, się sprawdza, ponieważ na otwartym terenie Smart Finder radzi sobie z odległością nawet powiedzmy do 40 metrów. Ostatnio znajomy miał sytuację, gdzie wyjechał na wakacje i niestety okazało się, że mieszkał w takich, a nie innych warunkach, gdzie toaletę miał w szczerym polu w odległości właśnie mniej więcej 40 metrów, no i musiał do niej jakoś trafić. Dzięki Smart Finderowi powiesił sobie w miejscu, do którego król chadza piechotą, jeden z odbiorników i dzięki temu o każdej porze mógł, nikogo nie absorbując swoją osobą, sam wybierać się w ustronne miejsce. Oczywiście zastosowań Smart Findera jest mnóstwo. Praktycznie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja ostatnio miałem taki przykład na własnej osobie, mianowicie wybierając się w podróż PKS-em, w momencie, gdy ludzie zaczęli ładować torby do bagażnika autobusu, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że gdybym ja tam wrzucił mój plecak, to w życiu bym go sam nie znalazł, albo dopiero po rozładowaniu całego autobusu. Wkładając odbiornik do plecaka, bez problemu możemy bardzo precyzyjnie zlokalizować nasz plecak. Analogiczna sytuacja, będąc niedawno na weselu w dużym lokalu, przyjęcie na kilkaset osób, szatnia bez szatniarza. W momencie, gdy oddałem płaszcz do szatni i później musiałem się do niego udać po pewne rzeczy, aby wyciągnąć z kieszeni, nie było szans, abym go sam odnalazł w szatni, gdzie tam płaszczy wisiało co najmniej 100, więc bez Smart Findera byłbym po prostu ugotowany. Analogicznie, tak jak mówię, przykładów może być mnóstwo. Rafał Harłampowicz podawał kilka zastosowań, także omawiając sam odbiornik piepsy. Ja myślę, że każdy z nas, posiadając Smart Findera, znajdzie dla niego odpowiednie zastosowania, dokładnie takie, jakie będą mu potrzebne w danym momencie. Porównując Smart Findera do piepsy, należy podkreślić podstawowe różnice między nimi. Piepsy posiada przede wszystkim tylko jeden odbiornik, za to ma możliwość regulacji natężenia dźwięku. To znaczy, że piepsy może piszczeć, systematycznie zwiększając głośność sygnału. Smart Finder niestety tego nie potrafi. Ogromną zaletą piepsy jest także jego wodoszczelność. Ale oczywiście ktoś z Was, jeśli się odważy, może się pokusić o nabycie tak zwanego aquapaku, czyli wodoszczelnego futerału na przykład aparaty fotograficzne do robienia zdjęć pod wodą. Wtedy możemy osiągnąć efekt identyczny jak z piepsy, ale za znacznie mniejsze pieniążki. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, nadmienię, że w Polsce w sklepach Tyflo Smart Finder sprzedawany jest w kwocie około 170 zł, plus oczywiście przesyłka. Jeśli ktoś z Was ma możliwość dokonania zakupów za granicą, polecam zajrzeć nie do jakichś tam specjalistycznych sklepów dla osób z dysfunkcją wzroku, ale do poczciwego, internetowego Amazonu, obojętnie czy to będzie amerykański amazon.com, czy angielski amazon.co.uk, czy też niemiecki amazon.de. Wszędzie cena jest podobna, czyli około 100 zł plus przesyłka. 20 funtów, 25 euro lub około 30 dolarów. Różnice cen między Polską a zagranicą pozostawię bez komentarza, tym samym kończąc dzisiejszy podcast. Jeśli ktoś z Was ma do mnie jakieś pytania związane z tym odcinkiem Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Wszystkim dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Na naszych zegarach już 3 minuty po godzinie 19. Witamy Państwa bardzo serdecznie w pierwszej w tym tygodniu audycji w Tyflo Radio. Przed mikrofonem Robert Łabęcki. Witam w studiu Michała Dziwisza. Witaj.
2: Witam serdecznie zarówno naszych słuchaczy, jak i Ciebie, Robercie. Dziś trochę się rolami zamieniliśmy.
6: A trochę tak wyszło, ale dzisiaj będzie myślę, że dość ciekawie. Natomiast ja jeszcze powiem, że mamy 17 dzień maja, jakby ktoś nie wiedział, i to jest 2016 dzień roku. No i mogę powiedzieć, że słuchacie Tyflo Radia i nasze numery, że tak powiem, kontaktowe, bo audycja ma formę interaktywną. Czyli można do nas dzwonić, jak również skype'ować, o tak, może powiem, skype to tyflopodcast.net, a telefon 123 834 835, kiedyś inaczej wymawiałem ten numer, ale jakoś tak jest chyba łatwiej, więc tak wychodzi. Dzisiaj kolejna audycja stricte techniczna dla miłośników urządzeń wszelkich. Konkretnie będziemy mówić o urządzeniu, konkretnie będziemy mówić o routerze. Zaraz się dowiemy, jakiej klasy i dla kogo i co to jest w ogóle, Michale.
2: To jest router, który między innymi napędza naszą dzisiejszą audycję, bo gdyby nie to urządzenie, no to nie bylibyśmy połączeni z internetem i nie dałoby się prowadzić dzisiejszego programu. Jest to router firmy Netgear, konkretnie o modelu R7000. Ma jeszcze taką swoją nazwę kodową, Nighthawk, czyli nocny jastrząb. Konstrukcja rzeczywiście ciekawa, nie tania, ale do pewnych zastosowań.
6: Ja przeglądałem przed naszą audycją ceny tego urządzenia. No i powiem szczerze, jak na urządzenie do domu, ceny oscylują w granicach 670-800 zł. Czym ono się tak naprawdę wyróżnia i dlaczego to, a nie na przykład coś tańszego?
2: Przede wszystkim muszę powiedzieć tak, to każdemu według potrzeb. Ja w swoim życiu przetestowałem troszeczkę routerów różnego rodzaju. Pewnie są wśród nas słuchacze, którzy przetestowali tego typu urządzeń więcej. Są także i tacy, którzy przetestowali mniej. Natomiast ja ze swoich jakichś tam doświadczeń wiem jedno. Jeżeli nawet jest to nasza domowa sieć, jakaś niewielka, ale z internetu chcemy korzystać dość świadomie i chcemy korzystać z niego w pełni możliwości, warto zaopatrzyć się w sprzęt, który nam to umożliwi. Jeżeli pobieramy dużo różnych plików z internetu, jeżeli tu jeszcze w grę wchodzi jakieś przesyłanie mediów strumieniowych, jeżeli chcemy mieć nad tym wszystkim kontrolę i także chcemy mieć urządzenie, którego nie będziemy musieli resetować co kilka lub kilkanaście dni, to naprawdę od czasu do czasu myślę, że warto rozważyć zakup sensownego routera. Router to jest tak naprawdę mały komputer. Jego podstawowym zadaniem, to myślę, że warto powiedzieć, jest przekształcanie pakietów z jednego typu sieci na drugi typ sieci. Czyli tak naprawdę z sieci, jego zadaniem jest przekazywanie pakietów z sieci lokalnej, naszej, po naszej stronie, gdzie mamy ileś tam różnych urządzeń podłączonych, teraz tego jest coraz więcej, mamy komputery, smartfony, być może niektórzy telewizory sobie podłączają do internetu i różne, różne inne. Tak, i różne inne cuda. Urządzenia. Do internetu te urządzenia się łączą i one coraz więcej wymagają od tego routera. Jego zadanie jest proste, on po prostu pakiety przekształca z jednych na drugie, no ale im więcej urządzeń, tym ten router ma więcej do roboty. Są różne protokoły. Te protokoły wymagają nierzadko tego, że no, te pakiety są niewielkie, jest ich dużo, chociażby protokoły peer-to-peer. No i okazuje P2P? Się, tak.
6: Dla kogoś?
2: Tak. I okazuje się, że po prostu te routery, te takie tańsze i o słabszych parametrach, mogą sobie z tym nie radzić. W związku z tym ja jakiś czas temu postanowiłem po różnych bojach z różnymi routerami sprawdzić sobie, jak mi będzie działał router z nieco wyższej półki. No i właśnie dlatego padło na Netgeara, chociażby ze względu na to, jak przeczytałem specyfikację tego urządzenia, która jest naprawdę imponująca. Bo kilka lat temu no to takie komputery mieliśmy do swojej dyspozycji, a teraz to pod maską ma takie domowe urządzenie jak router.
6: No właśnie, bo powiedzmy sobie, co ten, bo oprócz tego, że ten router przekształca te pakiety, to jeszcze, no ten router coś jeszcze może. To nie tylko, że przekształcanie pakietów, to on jeszcze coś może. W końcu te 700 zł, 600 ileś, za coś się płaci. Za co się płaci jeszcze te pieniądze?
2: Te pieniądze w przypadku modelu R7000, tak, płaci się między innymi za dwurdzeniowy procesor o zegarze z częstotliwością taktowania 1 GHz na rdzeń, więc trzeba przyznać, że już dość mocne, dość mocna maszyna. Za 256 MB pamięci operacyjnej RAM, no mogłoby być więcej ewentualnie, bo takie konfiguracje, no to jeżeli chodzi o pecety,

0: skrzydełka. To są skrzydełka.
1: To są skrzydełka. Czyli prawdopodobnie RPSMA Mobile. Nie chcę być, nie chcę wróżyć, ale prawdopodobnie.
0: W każdym razie anteny są na pewno odkręcane, nie są na stałe, są widoczne, można je tam sobie ustawiać pod różnym kątem. Dodatkowo też router posiada dwa porty USB. Jeden z przodu, drugi z tyłu, są to porty, tak, dokładnie, jeden port USB 3.0, drugi USB 2.0. Co ten router jeszcze posiada? Posiada przełącznik gigabitowy, nie jest to 100 megabitów, tylko jest gigabit, i także posiada gigabitowy port WAN. Więc możemy już podłączyć sobie tu internet o całkiem sensownych prędkościach, co w przypadku nawet i naszego polskiego już podwórka wydaje się być całkiem zasadne, bo operatorzy dostarczają nam już taki internet, gdzie 100 megabitów to troszeczkę mało, jeżeli chodzi o port, żeby całość wykorzystać.
1: Chociaż ja powiem szczerze, za 100 megabitów też bym chętnie podziękował tutaj, gdzie mieszkam. Tutaj na razie tylko mogę marzyć o 10 megabitach. Ale cóż, no takie życie. Natomiast ja chciałem zapytać się w ogóle, żebyśmy uporządkowali, co ten router tak naprawdę posiada, ale uporządkujmy, powiedzieć przełącznik, ale tak naprawdę są to cztery gniazda.
0: Tak, to jest czteroportowy przełącznik. Przełącznik.
1: Może być nawet jednoportowy czy dwuportowy, a tu żeśmy tego nie uciśnili. Właśnie, czyli czteroportowy przełącznik gigabitowy, czyli tak, możemy sobie rozdzielić to na internet, załóżmy 4, znaczy internet jednogigabitowy na 4 gigabitowe. W ogóle, jakiej to jest klasy router?
0: To jest router klasy Soho, jeszcze klasy Soho. To nie jest router do... To nie jest... To znaczy Soho to jest akurat small home office, nawet bardziej. Czyli do domu, chodziło... do biura.
1: Natomiast mi chodziło też o klasę, tak zwaną klasę szybkości.
0: Potrafi obsługiwać także i pasmo AC, które no już coraz więcej urządzeń, typu jakieś konsole albo urządzenia tego typu, są w stanie obsłużyć Wi-Fi w standardzie AC. Mamy na pewno tu także wcześniejsze standardy, czyli 802.11. B, G, N.
1: I A. Także też tak mamy. Natomiast mi chodziło o... Bo poprzednio, kiedy omawialiśmy router TP-Link Archer, był to router klasy 700. A tutaj?
0: No tu już mamy ponad 1000. Teraz 1000...
1: To może ja podpowiem. Dobrze. 1900.
0: 1900, tak. Nie, to dobrze, że powiedziałeś, bo szczerze mówiąc, no akurat tej klasy dokładnie nie pamiętałem, jaka to klasa.
1: 1900, oczywiście te największe szybkości, bo to prawdopodobnie MN jest, nie wiem, do 300, a może jakiś szybszy, nie wiem, jak jest N-ką na B. No ale prawdopodobnie na G i na AC jest dużo szybciej.
0: Od razu muszę powiedzieć, że ja tu nie jestem najbardziej miarodajną osobą do testowania tego typu rzeczy, ponieważ u mnie tak naprawdę jedynym urządzeniem, które podłączone jest po Wi-Fi w przypadku tego routera, jest mój smartfon. Do tego jeszcze no tam jeden komputer, ze względu na to, że jest tak, a nie inaczej usytuowany, jest połączony po Wi-Fi. I to po prostu działa, ale ja wychodzę z założenia, że możemy, że im więcej i możemy tylko, to lepiej korzystać z połączeń kablowych. Mogę powiedzieć jeszcze, bo powiedziałeś o tym, że czteroportowy przełącznik to cztery urządzenia. Nie, to nie jest do końca tak i to od razu trzeba uczulić naszych słuchaczy. Można sobie jeszcze kupić dodatkowe przełączniki, jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, i sobie podłączyć tych urządzeń więcej oczywiście.
1: Nie, jeżeli po prostu chciałem uściślić, tak, dlatego tak, że czasami mamy coś takiego, że mamy tylko jedno gniazdo, tak?
0: Nie, tu mamy standardowo routery mają czteroportowe przełączniki, tak też jest i w tym przypadku mamy 5 gniazdek RJ45 tak naprawdę. Mamy

0: 4 porty LAN, 1 port WAN. Żaden z portów LAN nie może być dodatkowym portem WAN.
1: A no właśnie, czyli tutaj mamy tak, ale dlaczego mówię, że standardowo, no nie do końca standardowo, jak wiesz, w naszych urządzeniach, które żeśmy omawiali, były 3 gniazda tylko WAN, 3 gniazda LAN, a jedno WAN.
0: To znaczy, wiesz, ja mówię standardowo, ja czego jest dość sporo na rynku jednak. No jednak standardem takim powszechnym jest konfiguracja 4.1, tak? Konfiguracje typu tam, nie wiem, 3.2, to są jednak mimo wszystko, wydaje mi się, że w mniejszości.
1: Tak, jest to.
0: Tu mamy standard. Tu mamy standard po prostu.
1: I teraz jak to urządzenie wygląda? Bo tak mówimy, ale jak to tak naprawdę wygląda, to urządzenie?
0: To jest dość ciekawa konstrukcja. W ogóle, jeżeli dobrze kojarzę, to Netgear dostał jakieś wyróżnienie czy jakąś nagrodę za design tego urządzenia, bo ponoć, ja nie wiem, nie widziałem, ale ponoć kształtem przypomina trochę ten amerykański myśliwiec, jeden z amerykańskich myśliwców. I właśnie stąd ta nazwa, taka kodowa, Nighthawk. Co mogę powiedzieć? Jest to bryła, która z tyłu jest nieco szersza, to znaczy nieco wyższa w ten sposób i obniża się ku przedniej ściance. Więc mamy taki skos na górnej pokrywie. Boki tego urządzenia są umieszczone pod kątem. Więc to mamy tak, jakby tak ktoś troszeczkę jakieś pudełko tak trochę zgniótł, można tak powiedzieć. To nie jest taka bryła standardowa, taki zwykły, zwyczajny prostopadłościan. Ona ma dosyć specyficzny kształt. Po bokach, boczne ścianki tego urządzenia, to są kratki wentylacyjne. Zresztą z tyłu i pod spodem tego urządzenia też są otwory, więc urządzenie jest bardzo przewiewne, co nie jest bez znaczenia, bo sprzęty firmy Netgear, co już gdzieś tam z doświadczenia wiem, dosyć się nagrzewają. Tu muszę powiedzieć, no wiesz, tu jest, Robercie, procesor też dość silny, więc tam jest co liczyć i ma co pracować. Ale nie ma wiatraczków, spokojnie. Tu nie ma wiatraczków.
1: A, czyli nie mamy różnych dźwięków po drodze?
0: Nie.
1: Natomiast jak są usytuowane gniazda, przełączniki, anteny, jak są umieszczone? Czy w trójkąt, czy w jakiś taki kółko, czy w jakiś rąb, czy
0: anteny są umieszczone standardowo. Mamy z tyłu routera 3 anteny. One są dokręcane na tylnej ściance. Mamy takie 3 bolczyki. Nasadzamy na nie anteny, dokręcamy i już tak naprawdę.
1: Czyli one są takie w szeregu umieszczone?
0: Tak, one są obok siebie.
1: Czyli to nie jest tak na całej, jakby
0: na całej tylnej ściance routera mamy tak naprawdę anteny. To znaczy, co kawałek tam jest antena umiejscowiona.
1: A przełączniki, USB-ki, przyciski i tak dalej?
0: Na tylnej ściance mamy jeden przełącznik.
1: To może inaczej. Mhm. Uściśliśmy, żebyśmy bo tak ja się pytam, może opiszmy to po prostu. Zacznijmy od tyłu, potem boki, potem przód, albo odwrotnie, jak ci łatwiej.
0: Dobrze, możemy w ten sposób. Ja będę starał się teraz dotykać tego routera, co nie będzie taką wcale prostą sprawą, bo no niestety, ale ten router pracuje, więc...
1: Ma jakiś wyświetlacz, jakieś coś?
0: On ma tu diody, które się chyba świecą, no, ciężko mi powiedzieć. Tak, ale
1: pewnie można i wyłączać i włączać.
0: Zdaje się, że tak, bo tam w ustawieniach było coś takiego, że można je włączać i wyłączać. W każdym razie można wyłączać miernik.
1: Nie, przypomniałem sobie
0: historię
1: z panami.
0: Ale wiesz co, to jeszcze rozszerzymy, bo ja dziś jeszcze czytając o tym routerze, dowiedziałem się dość ciekawej rzeczy, dlaczego tak mogło być. Ale to później. Teraz przejdźmy do omówienia.
1: Opisu,
0: tak. Tylna ścianka, od lewej strony idąc, mamy gniazdo anteny pierwsze, później mamy